0: Do Stanów Zjednoczonych wjechał jako reprezentant jednej z zagranicznych redakcji. Dodał, że Tomasz Sakiewicz nie chciał odpowiedzieć na większość pytań, zasłaniając się tajemnicą dziennikarską.
1: Złożył również oświadczenia do protokołu o charakterze politycznym.
0: Sprawę przesłuchania skomentował minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Wskazał, że było ono uzasadnione ze względu na podejrzenie pomocy dla Zbigniewa Ziobry ze strony Sakiewicza w ucieczce do USA.
2: Prokuratura ma prawo sprawdzić, czy ktoś nie pomagał temu, który jest zbiegiem dzisiaj w Polsce.
0: Prokuratura Krajowa nie wyklucza, że Tomaszowi Sakiewiczowi postawione zostaną zarzuty w tej sprawie. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
3: Andrzej Poczobut został powołany do Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy Marszałku Sejmu. O tym, jak ważne jest wspieranie Polaków na Białorusi, mówił podczas swojego wystąpienia w parlamencie. Andrzej Poczobut dodał, że to wsparcie jest odczuwalne niezależnie od tego, kto jest u władzy.
4: Ponad podziałami, ponad granicami państwowymi ciągle jesteśmy jednym narodem. Wszystkie siły polityczne, które rządziły Polską od 2005 roku, czyli od momentu, kiedy Związek Polaków został zdelegalizowany, udzielały swego wsparcia dla Związku Polaków.
3: Andrzej Poczobut zapowiedział, że opowie o sytuacji Polaków na Białorusi na forum Parlamentu Europejskiego podczas czerwcowej sesji plenarnej w Strasburgu. Andrzej Poczobut 28 kwietnia został zwolniony po 5 latach w białoruskim więzieniu w wyniku wymiany więźniów.
5: To są aktualności jedynki.
3: A w nich ważna informacja dla mieszkańców Warszawy. Jeszcze w maju rozpoczną się prace na Alejach Jerozolimskich. Chodzi o remont torowiska tramwajowego od placu Starynkiewicza do mostu Poniatowskiego.
6: Chcemy przez 2 miesiące, bo ten remont będzie trwał od 30 maja do końca lipca, wymienić szyny, wymienić urządzenia wyrównawcze, naprawić przejazdy jezdni przez tory samochodowe i naprawić kilka platform przystankowych.
3: Tłumaczył Konrad Niklewicz z Zarządu Tramwajów Warszawskich. Przejazdy samochodowe przez tory będą remontowane głównie w weekendy. W sierpniu tramwaje wrócą już na trasę. W czasie prac będzie kursowała zastępcza komunikacja autobusowa oraz tramwajowa. Ze stolicy przenosimy się na Lubelszczyznę. 125 km nowych tras rowerowych powstanie na Roztoczu. Mają być gotowe do końca roku. Projekt dofinansowano z unijnego i rządowego budżetu przy wsparciu okolicznych gmin.
7: Szlak rozpocznie się w Kraśniku i będzie wiódł wzdłuż Roztocza do Lubyczy Królewskiej w powiecie tomaszowskim, mówi marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski.
8: Te 125 km tej bezpiecznej drogi nam przyniesie przede wszystkim 14 miejsc obsługi rowerów, stacje ładowania, to parkingi, wszystko to, co służy rowerzyście.
7: Dla nas, samorządowców funkcjonujących na Roztoczu, to szansa na rozwój, przyznaje przewodniczący związku Wojciech Żukowski.
9: To otwarcie nowego rozdziału w wykorzystaniu potencjału Roztocza, bo przypominam, że jest to teren ogromnie bogaty przyrodniczo, kulturowo, geograficznie, o czym świadczy fakt, że od 2019 roku Roztocze jest wpisane na listę UNESCO.
7: W województwie lubelskim powstało już 1700 km ścieżek rowerowych. Karolina Ryniak, Radio Lublin.
3: A to były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Pogoda.
3: W nocy przelotne opady deszczu, temperatura minimalna od 4 do 12 stopni. Deszczowo będzie też, w ciągu dnia lokalnie zagrzmi, a termometry pokażą w najcieplejszym momencie dnia od 11 do 24 kresek.
5: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
10: Marek Klapa, dzień dobry.
5: Saldo, magazyn gospodarczy.
10: Daniel Kostecki, CMC Markets jest z nami. Dzień dobry.
11: Dzień dobry, witam serdecznie.
10: Wiem, że jako analityk przygląda się pan przeróżnym tendencjom na rynku, ale teraz w nagłówkach wielu agencji informacyjnych, także portali zajmujących się rynkiem i walutami. No, na pierwszym miejscu jest rubel. Jak się okazuje, z takiego matematycznego punktu widzenia, no, trzeba przyznać, że od początku kwietnia jest to najmocniejsza waluta świata w niektórych rankingach. To tylko powiedzmy, od 1 kwietnia do tej pory umocnił się rubel wobec dolara,

0: amerykańskiego o około 12%. To jest naprawdę potężne umocnienie.
1: Zgadza się. Tutaj dodam tylko, że od początku 2025 roku łączne umocnienie rubla do dolara to jest niemal 58%, więc widzimy, że ta tendencja w ostatnim czasie jest kontynuacją również i tendencji wcześniejszej. Natomiast aktualne umocnienie dosyć dobrze przypomina nawet to, co działo się w 2022 roku, kiedy również po chwilowych spadkach wartości rubla ten zaczął do dolara gwałtownie zyskiwać wraz z drożejącymi cenami ropy naftowej. I tutaj właśnie przede wszystkim temat wojny w Zatoce Perskiej powoduje, że Rosja może sprzedawać o wiele więcej swojego surowca, na co również pozwalają Amerykanie, troszeczkę zwalniając Rosję z sankcji, bo doskonale wiedzą, że w tym momencie gdyby nie rosyjska ropa, no to światowa gospodarka miałaby dość duży problem poprzez ich własne działania. Więc mamy tutaj też taką trochę przychylność ze strony administracji Trumpa w stronę Rosji, pozwalając jej na handel ropą, tą, która jest niby zgromadzona tylko na morzach na razie, bo mówimy o takich pływających zapasach ropy, które mogą w dowolnym momencie być skierowane do dowolnego portu. No oczywiście głównie odbiorcami tej ropy rosyjskiej są Chiny czy Indie jako kraje wspólnie działające w ramach BRICS. Handel tą ropą odbywa się, jeżeli chodzi o tą relację chociażby chińsko-rosyjską w juanach czy w rublach, co pokazuje, że nawet jakiekolwiek szerokie sankcje nie są w stanie temu przeciwdziałać, bo po prostu omijany jest dolar amerykański w tych transakcjach, mimo że ropa na światowych rynkach właśnie w dolarze jest rozliczana. No i to powoduje przede wszystkim, że wysokie ceny ropy dają o wiele więcej waluty eksporterom tego surowca, a następnie ci eksporterzy w kraju chociażby muszą tę ropę wymieniać na ruble. Zwiększa się popyt na ruble, bo dostali więcej waluty obcej, w związku z tym i kurs rubla również idzie w górę. Ale również zobaczmy, że przychody budżetowe, no, na 2026 rok generalnie Rosja zakładała cenę baryłki ropy Urals w tym wypadku, ale Urals jest też blisko już aktualnie ropy Brent, na $59. No, ile kosztuje dzisiaj ropa?
0: 109.
1: Każdy myślę, że już wie.
0: Tak, to wygląda rzeczywiście bardzo interesująco, ale też bardzo groźnie. Chociaż jak patrzę na analizy przygotowane przez pana kolegów po fachu z różnych części świata, no oni zwracają uwagę, że obecny kurs rubla no, tak do końca nie odzwierciedla realnej kondycji tamtejszej gospodarki. Niektórzy mówią nawet, że mamy do czynienia z takim walutowym potworkiem, który sobie żyje w warunkach laboratoryjnych i tak na dobrą sprawę brak wolnego rynku tutaj też oddziałuje na niekorzyść tej oceny czy wyceny rubla. Z drugiej jednak strony no widzimy, że mamy ten nominalny sukces, z którego pewnie Moskwa na wielu obszarach może się cieszyć.
1: Tak, tutaj oczywiście no, rubel nie jest do końca poprzez sankcje płynną walutą, w związku z tym również możemy mówić o tym, że skala handlu do walut innych niż właśnie chociażby krajów BRICS jest znikoma. Także poniekąd ten kurs powstaje z tak zwanego kursu krzyżowego, czyli łącząc to z kursami innych walut i wychodzi nam jakaś wypadkowa do dolara, no bo poprzez sankcje ten handel dolarami do rubli bezpośredni jest mocno ograniczony, więc ten kurs nie jest do końca kursem płynnym. Natomiast tutaj też można by dodać, że oprócz tych wielkich wpływów do budżetu, które nie były zaplanowane, a się pojawiły, co oczywiście daje przestrzeń rosyjskiej gospodarce, taką no, w tym wypadku niestety pozytywną do jej rozwoju. W ogóle to jest bardzo ciekawe, że coś, co miało powiedzmy trochę chłodzić gospodarkę, czyli właśnie sankcje, powodowały na przykład najpierw wzrost cen złota. Oczywiście z innych też powodów złoto drożało, ale podaję to jako przykład taki, że Rosji zamrożono ich majątek, który był za granicą i dla porównania sam wzrost cen złota w ostatnich miesiącach doprowadził do tego, że Rosja zarobiła na tym złocie mniej więcej tyle, ile wynoszą zamrożone aktywa. Więc tak naprawdę netto efekt jest znikomy, zniósł się, a tutaj przez

0: Wojna na Bliskim Wschodzie, mówimy o tym, że przy założeniach 59 dolarów w budżecie nagle mamy skok o wiele wyższy cen ropy, więc te wpływy do budżetu są jeszcze większe niż zakładano. Czyli dwie pozytywne rzeczy, które miałyby niby wydarzyć się negatywnie, a jednak tak się nie wydarzyły. Do tego jeszcze dodam cały czas, że no, Bank Rosji utrzymuje bardzo wysokie stopy procentowe, bo to jest 14,5% w tym momencie. Więc przy założeniu, że mamy wysoką stopę procentową oraz jeszcze mamy do tego no, gospodarkę, która jest zasilana o wiele większymi wpływami do budżetu niż sądzono dzięki tej wojnie, no to z tej perspektywy mamy walutę, która płaci wysokie odsetki i mamy jeszcze gospodarkę, która nie chce kuleć, no bo jest zasilana właśnie nadmiarowymi wpływami w relacji do tego, co zakładano i jeszcze poluzowuje się jej sankcje, no bo jakby nie ta rosyjska ropa, no to Chińczycy mieliby problem, a Amerykanie nie chcą źle żyć ani z Chińczykami, ani nie chcą źle żyć z Indiami.
1: I paradoksalnie widzimy taki oto obrazek, że dzięki decyzjom Stanów Zjednoczonych, chociażby w sprawie interwencji w Iranie, to po pierwsze. Po drugie, tego luzowania sankcji. Rubel rośnie w siłę i to bardzo ładnie było widać wczoraj na wykresie, kiedy pojawiła się ta informacja o luzowaniu sankcji. Rubel umocnił się dość znacznie i cena dolara wyrażana w rublach spadła z prawie 73 dolarów do 71 dolarów. To jest też bardzo symptomatyczne.
0: Tak, to prawda. I tu jest akurat też taki no, mały plus w tym wszystkim, co się dzieje, dlatego że wzrost kursu zaczyna potem działać negatywnie. Jeżeli kurs będzie zbyt wysoko i zbyt gwałtownie będzie się umacniać, to z kolei znowuż konkurencyjność tego rosyjskiego eksportu zacznie spadać. Bo jeżeli eksportujemy, to chcemy mieć jak najsłabszą naszą walutę, a nie jak najsilniejszą, bo ogranicza się wtedy naturalnie wpływy. To, co się dzieje przy silnej walucie, to z kolei eliminuje się presję inflacyjną w kraju, więc można powiedzieć, że z jednej strony Rosja może się cieszyć z ograniczania presji inflacyjnej dzięki silnej walucie, ale z drugiej strony, jeżeli ceny ropy no, przestaną rosnąć, ale dalej będzie się umacniać rubel, to wpływy z eksportu zaczną siłą rzeczy być ograniczane, a konkurencyjność również takiego eksportu zacznie maleć, więc wtedy netto zacznie to działać negatywnie. Także z tej perspektywy już z tego, co prześledziłem, no, część eksporterów rosyjskich zwraca na to uwagę, że no, przestaje im się podobać wzrost tak gwałtowny kursu rubla, bo za chwilę w ich biznesy to zacznie uderzać. Natomiast koniec końców, no niestety wygranymi tego wszystkiego, co się aktualnie dzieje na świecie, jest ten, kto pomaga tę wojnę w tej wojnie trwać, czyli administracja Trumpa i Stany Zjednoczone, ponieważ tamtejsi eksporterzy ropy czy firmy naftowe, rafineryjne, no, zarobiły dodatkowe miliardy dolarów. Sam eksport ropy ze Stanów Zjednoczonych niemal się podwoił, czy też ropy, czy ogólnie paliw, powiedzmy, w tym ropy. Więc widzimy zwiększanie udziału w rynku. No, wiadomo, że eksport z krajów Zatoki gwałtownie spadł i będzie się podnosić w perspektywie miesięcy pewnie, jeżeli w końcu uda się dojść do porozumienia, odblokować przepływ przez cieśninę, a Rosja no, siłą rzeczy zaczęła zarabiać krocie, bo też mieliśmy chociażby tutaj taki prosty przykład. Zazwyczaj ta ropa rosyjska Urals była notowana poniżej ropy Brent, tą, którą się handluje tutaj w naszym rejonie. Natomiast przez ten konflikt doszło do sytuacji, w której ropa Urals takiego gatunku podrożała gwałtownie do poziomu właśnie ropy Brent, a nawet czasami stawała się droższa. Czyli popyt na rosyjską ropę był większy niż na ropę Brent, co wynikało z niedoborów właśnie chociażby w krajach azjatyckich.
1: Wspomniał pan o tym małym plusie, czyli o tym, że eksporterzy rosyjscy mają problemy i zaczyna ten mocny rubel ich uwierać, ale tak się zastanawiam, z punktu widzenia bezpieczeństwa, z punktu widzenia też sytuacji w Ukrainie, no nie mamy dobrych wiadomości, niestety, bowiem już wiemy, że ten budżet Federacji Rosyjskiej udaje się lepiej dopiąć dzięki tym zmianom, które obserwujemy na rynku, dzięki temu, że ropa drożeje. Więcej jest też pieniędzy, czy też tych petrorubli, które, no nie

0: oszukujmy się, finansują całą machinę wojenną. Czy obecna sytuacja faktycznie powinna nas niepokoić jeszcze na jakichś polach?
1: No, myślę, że tutaj niestety te działania unijne w postaci właśnie sankcji są w pewien sposób znoszone przez to, co się dzieje za sprawą Stanów Zjednoczonych i Izraela, czyli wywołaniu tej wojny z Iranem, bo to ułatwia faktycznie funkcjonowanie gospodarki rosyjskiej i też, tak jak wspomniałem, wspomniane wcześniejsze wzrosty cen złota powodują, że nawet gdyby Rosja chciała sobie zakryć tą dziurę poprzez jakąś akwizycję tych aktywów za granicą, mogłaby zacząć sprzedawać to złoto do Indii, mogłaby zacząć sprzedawać to złoto do Chin, uzyskiwać znowu walutę i nią dalej finansować, nawet nie odczuwając skutku zamrożenia tych aktywów, bo to się by równoważyło. Także no, robimy, jakby Europa robi co może, natomiast konflikt we współudziale Stanów Zjednoczonych pomaga Rosji i jej gospodarce. Tutaj nie ma co się oszukiwać, że tak nie jest, bo tak jest. I faktycznie pomaga jej się no, regenerować w tym okresie prowadzenia gospodarki wojennej. Czy to jest celowe, czy to nie jest celowe, no to nie da się tego określić w tym momencie. No niemniej jednak wiemy, że jakieś od czasu do czasu gesty administracji Trumpa i samego prezydenta Stanów Zjednoczonych są wykonywane w stronę prezydenta Rosji. Tam nie ma takich relacji na zasadzie Unia Europejska-Rosja, tylko bardziej są relacje na zasadzie, jak tutaj z czasem zrobić biznes. I nawet były przecież takie wcześniej głosy, że Amerykanie są lobbowani wręcz przez rosyjskich przedsiębiorców, zwłaszcza z sektora gazowego, aby ci zaczęli znosić sankcje na rosyjski gaz, no bo tam po prostu powstawały nowe terminale, no i bez zniesienia tych sankcji nie mieliby gdzie tego gazu Rosjanie sprzedawać. Więc nawet takie rozmowy były prowadzone w samych Stanach Zjednoczonych. Także tam jest trochę inaczej. Nam się to może w głowach nie mieścić, ale Amerykanie do tego podchodzą tak, żeby kontrolować trochę tą sytuację, która ma miejsce na wschodzie Europy, ale z drugiej strony, no jak tutaj zrobić biznes i sobie nie zamykać drogi i nie mówić, że z Rosją to oni się pokłócą i nigdy już nie dojdą do porozumienia. Więc tam jest zupełnie inne podejście do tego tematu, no które nam się oczywiście może nie podobać.
0: To już ustaliliśmy, że skuteczność sankcji unijnych właściwie jest iluzoryczna w tej chwili, w tym otoczeniu rynkowym.
1: Znaczy, tak, część innych aspektów je równoważy po prostu. Nasze sankcje działają, ale no inne aspekty no niestety powodują, że one nie są w pełni odczuwalne w Rosji.
0: Na dole arkusza kalkulacyjnego po prostu nie widzimy żadnych zmian. Jeżeli to wszystko sumujemy, odejmiemy, to tutaj Rosja tego szczególnie nie odczuwa. Zatem kolejne pytanie, tak patrząc na analizę techniczną i na to, co się dzieje w tej chwili z rublem. No ten wykres wygląda spektakularnie, bo właściwie od połowy marca, szczególnie, bo tam mieliśmy takie zawahanie w połowie marca, tam troszeczkę rubel się osłabił, ale od tego momentu właściwie widzimy stałe umacnianie się rubla. To wygląda niczym takie perpetuum mobile. Czy pana zdaniem tutaj ten rubel może nas zaskoczyć? No, przypomnę, że jesteśmy na takim poziomie, tak jakby tej wojny w ogóle nie było, bo jesteśmy na poziomie dokładnie takim jak w styczniu 2022 roku.
1: Tak, tutaj akurat z punktu widzenia samego zachowania rubla w przeszłości można by szacować, że notowania były faktycznie rubla dosyć mocno przecenione i to była końcówka 2024 roku, natomiast od tamtego czasu mamy permanentne umacnianie się rosyjskiej waluty względem dolara. I tutaj znowuż historycznie patrząc, mówimy sobie o poziomach z 2017-2018, a później w okolicach 2022 roku też podobne poziomy obserwowaliśmy w kursie do dolara amerykańskiego, co by dawało jeszcze taką przestrzeń ewentualnie do umocnienia waluty w o 26% w relacji do dolara. Wręcz przy założeniu również, że dolar amerykański zacznie się też troszeczkę powiedzmy stabilizować albo wręcz przejdzie do lokalnego osłabienia, bo teraz mamy taką sytuację, że z jednej strony zakończenie tego konfliktu no, może dać jakąś ulgę, natomiast pytanie, o ile spadną ceny ropy przy tych wszystkich zakłóceniach, zniszczeniach infrastruktury, czy to pozwoli właśnie na trwałe cofnięcie ropy, czy tylko

0: tylko na delikatne cofnięcie cen ropy. No, Donald Trump mówi o tym, że ceny ropy gwałtownie spadną. To chyba z dzisiaj jeszcze, czy z wczoraj wystąpienie w Białym Domu na konferencji prasowej. Natomiast rynek czy inwestorzy o tym gwałtownie to tak myślą, że może do 80 dolarów, 80-90 dolarów, że to będzie ten gwałtowny, w cudzysłowie, spadek. No, czym oczywiście byłyby niżej ceny ropy, tym znowu gorzej byłoby dla Rosji i gorzej dla rubla. Natomiast na tę chwilę no, chyba tylko prezydent Stanów Zjednoczonych mówi o gwałtownym spadku cen ropy, bo ani prognozy agencji energetycznych na to nie wskazują, ani sami inwestorzy w badaniach ankietowych też nawet po odblokowaniu przepływu przez cieśninę nie oczekują tego, że ceny wrócą do miejsca, z którego zaczął się ten rajd przedwojenny.
1: No właśnie, na wykresie dużej zmiany nie widzimy, chociaż gdyby to były normalne warunki, takie pokojowe, to przecena ropy w ciągu doby o prawie 3% na pewno robiłaby wrażenie i pewnie byśmy to jakoś ciekawie skomentowali, ale teraz przy tych poziomach, kiedy za ropę WTI dokładnie teraz o 12:50 płacimy 101 dolarów i 30 centów, a za ropę Brent 108 dolarów i 17 centów, za ropę Urals mniej więcej tyle samo, no to widzimy, że tutaj już doszliśmy do takiego momentu, w którym nawet ta bariera psychologiczna 100 dolarów nie robi szczególnego wrażenia. Po prostu rynki się przyzwyczaiły, przynajmniej na razie, do tych poziomów.
0: Tak, tu oczywiście 100 dolarów za baryłkę ropy to nie jest też poziom nie wiadomo jak wysoki. No, już tam byliśmy wiele, wiele, wiele lat temu i gospodarki sobie dawały radę z takim poziomem cen ropy. Również biorąc pod uwagę, że na przestrzeni tych lat siła nabywcza konsumentów na świecie wzrosła, no to znowuż 100 dolarów za baryłkę dziś to jest tak jakby, nie wiem, 90 czy może 85 dolarów wtedy. Także z tej perspektywy dalej możemy kupować więcej paliw niż przy tych samych cenach ropy sprzed wielu lat. Natomiast chodzi bardziej o dostępność w tym momencie paliw, bo czym dłużej to zamknięcie cieśniny będzie trwało, jak na przykład przeciągnie się to na czerwiec, to mówimy o dostępności chociażby paliwa lotniczego w Europie, o tym, że ceny biletów lotniczych gwałtownie wzrosną, o tym, że linie lotnicze obetną część połączeń, o tym, że być może część lotów zostanie zwyczajnie odwołana. W sezonie wakacyjnym o 40% rośnie popyt na paliwo lotnicze w relacji do chociażby marca, kiedy wojna się zaczęła. Zatem z tej perspektywy jest troszeczkę inaczej niż jak było w 2022 roku, bo wtedy mówiliśmy bardziej o cenach, że jest drogo. Drogo, ale jest. Natomiast dzisiaj, jeżeli ten konflikt będzie dalej trwać, to będzie drogo i nie będzie. Także przynajmniej części. Co któregoś na przykład lotu, czy dotankowania jakiegoś samolotu, bo to grozi najbardziej Europie. A w dalszej kolejności, gdyby to dalej trwało i trwało, no to potem wchodzimy chociażby w temat diesla, a to już zaczyna się robić poważnie, bo cały transport lądowy na dieslu, jak i morski oczywiście też stoi. Aczkolwiek ja takiego scenariusza osobiście nie zakładam. Uważam, że aktualne wydarzenia rynkowe, zwłaszcza w kontekście rynku obligacji, gdzie inwestorzy mówią jasno, że im się ta wojna totalnie nie podoba, bo porzucają po prostu obligacje na całym świecie, wyprzedają je, żądając coraz to wyższych odsetek, to naciska na budżety krajów, bo obsługa długu będzie gwałtownie rosnąć, nowe emisje obligacji będą z coraz wyższymi odsetkami dla rządów. I to powoduje, że prawdopodobnie ten ekonomiczny nacisk na administrację Trumpa będzie dość silny, że ona zakończy wkrótce tę wojnę. No i mam nadzieję, że wszystko wróci do normy.
1: Daniel Kostecki, CMC Markets, był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę w magazynie Saldo. To był magazyn Saldo. Marek Klapa, bardzo dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.
2: Powtórka programu.
3: Ewa Wasążnik. Dzień dobry.
2: Komentarz.
3: A te zawiłości, mam nadzieję, wyjaśni nam nasz kolejny gość, pan Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, sędzia Trybunału Stanu. Dzień dobry, panie mecenasie.
4: Dzień dobry.
3: Panie mecenasie, czy grożą nam dwie równoległe Krajowe Rady Sądownictwa? Albo czy grozi nam, że ta nowo wybrana, 15 nowo wybranych członków sędziów Krajowej Rady Sądownictwa, przez część polityków, środowiska prawniczego nie będzie uznawana?
4: Patrząc na polską politykę, oczywiście wszystko jest możliwe, natomiast nie ma żadnych podstaw ani prawnych, ani faktycznych, aby istniały dwie Krajowe Rady Sądownictwa. Proszę pamiętać, że zgodnie z obowiązującą ustawą o KRS-ie Sejm wybrał

0: 15 członków Krajowej Rady Sądownictwa, czyli tę część, która jest tak zwaną częścią sędziowską. W konsekwencji zaś, biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy, jeszcze raz to powtórzę, bo to trzeba wyraźnie podkreślić, nie ma dzisiaj żadnych podstaw prawnych ani faktycznych, aby jakikolwiek ośrodek władzy kontestował, kwestionował lub negował istnienie i możliwość prawidłowego funkcjonowania Krajowej Rady Sądownictwa.
1: A co z tym zabezpieczeniem, o którym wspominała nasza reporterka z 12 maja, zabezpieczeniem wydanym przez Trybunał Konstytucyjny?
0: Pani redaktor, jeżeli popatrzymy na treść tego zabezpieczenia, to zwracam uwagę na dwie niezwykle istotne okoliczności, które się z tym łączą. Po pierwsze, Trybunał zwrócił się do Sejmu, aby Sejm powstrzymał się z wyborem w drugim kroku, jeżeli chodzi o kształtowanie Krajowej Rady Sądownictwa. I teraz rozszyfrujmy to, co postanowił Trybunał Konstytucyjny. Trybunał Konstytucyjny zwrócił się, aby Sejm się powstrzymał. W związku z powyższym nie można powiedzieć, że Trybunał Konstytucyjny zakazał Sejmowi wyboru. Skoro Trybunał się zwrócił, no to się zwrócił, a Sejm podjął działania opisane w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa. I druga kwestia, co jest bardzo istotne, to zabezpieczenie odnosi się do tego, żeby Sejm wstrzymał się z procedurą tak zwanego drugiego kroku. A przypomnę, że Sejm dokonał wyboru w pierwszym kroku, dlatego że osiągnięto tą kwalifikowaną większość 3/5 z uwagi na to, że posłowie Prawa i Sprawiedliwości nie wzięli udziału w głosowaniu. W związku z powyższym Sejm nie przeszedł do drugiego kroku, do którego literalnie patrząc odnosi się postanowienie wydane przez Trybunał Konstytucyjny. Innymi słowy rzecz ujmując, postanowienie Trybunału Konstytucyjnego nie zakazało Sejmowi wyboru Krajowej Rady Sądownictwa i odnosiło się do tej części procedury, która z uwagi na skuteczny wybór w pierwszym kroku następnie nie była wdrożona, bo nie było takiej potrzeby.
1: Czy zatem teoretycznie Prawo i Sprawiedliwość wyjmując, posłowie Prawa i Sprawiedliwości wyjmując karty do głosowania w czasie wyboru nowych członków KRS-u, no, zamknęło jakoby również drogę ewentualnie prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, żeby powoływać się na to zabezpieczenie Trybunału Konstytucyjnego, gdyby przyjąć, że ono było skuteczne?
0: Panie redaktor, wyjmując karty do głosowania, posłowie Prawa i Sprawiedliwości potknęli się o własne nogi, jeżeli chodzi o tę sprawę. I rzeczywiście w ten sposób pozbawili tak naprawdę i siebie, i pana prezydenta argumentu, na który chcieli się zapewne powoływać w kontekście postanowienia Trybunału Konstytucyjnego, które zostało wydane. W związku z powyższym dzisiaj nie można na podstawie tego postanowienia budować jakichkolwiek teorii, jakiejkolwiek argumentacji, która miałaby stanowić podstawę do tego, iż Krajowa Rada Sądownictwa została nieprawidłowo wybrana. Powtórzę jeszcze raz. Wybrano prawidłowo Krajową Radę Sądownictwa w oparciu o obowiązujące przepisy. Kadencja poprzedniej części rady, tak zwanej części sędziowskiej, wygasła z piątku na sobotę. Jest nowa rada i procedura opisana w ustawie powinna być w dalszym ciągu prowadzona i powinna zmierzać do wyboru przewodniczącego i całego tak zwanego prezydium Krajowej Rady Sądownictwa, czyli wiceprzewodniczących i pozostałych członków prezydium.
1: Proceduralnie potrzebna jest do tego decyzja pierwszego prezesa Sądu Najwyższego.
0: Tak, ale ustawa jest tak napisana, innymi słowy ma takie zapisy w swej treści, które nie zawierają elementu blokującego. Należy to rozumieć w ten sposób, że pierwszy prezes Sądu Najwyższego ma 30 dni, aby wskazać dzień, w którym odbędzie się pierwsze posiedzenie, na którym musi dojść do wyboru przewodniczącego. Jeżeli upłynie bezskutecznie 30-dniowy termin, to prawo do zwołania posiedzenia przechodzi na najstarszego sędziego lub sędziego w stanie spoczynku, który jest członkiem rady i on ma 14 dni, licząc od zakończenia tego pierwszego 30-dniowego okresu, na wykonanie tej czynności. Jeżeli również tego nie zrobi, to prawo to przechodzi na kolejnego najstarszego wiekiem i tak do skutku w pewnym momencie będzie osoba, która zapewne dokona zwołania pierwszego posiedzenia i w konsekwencji przeprowadzi wybór przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa, co otworzy możliwość normalnej pracy Krajowej Rady Sądownictwa w nowym składzie wybranym przez Sejm.
1: Pytam o pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, dlatego że wiemy, że kadencja obecnej pierwszej prezes upływa 26 maja. Już słyszeliśmy takie sygnały, które płynęły z Sądu Najwyższego, że no, w związku z tym, że ta końcówka kadencji no, jest liczona w dniach, no to tutaj pierwsza prezes nie podejmie się tego wyzwania, zwołania pierwszego posiedzenia nowej KRS, tylko sceduje to na swojego następcę. Rozumiem, że tutaj nie wpłynie to

0: w żaden negatywny sposób na funkcjonowanie nowej KRS?
1: Nie, proszę pamiętać, że ten 30-dniowy termin, o którym rozmawiamy, biegnie dla urzędu pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, bez względu na to, kto jest pierwszym prezesem Sądu Najwyższego, więc ten termin ma charakter terminu ciągłego. On w momencie objęcia urzędu przez nowego pierwszego prezesa nie odżyje, czyli nie zacznie biec na nowo. 30 dni liczymy od ostatniej soboty, tak to ujmijmy. I w ciągu 30 dni pierwszy prezes, czy to będzie pani Manowska, czyli następca, czy następczyni, ma obowiązek zwołać pierwsze posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa. Ja nie jestem specjalnie zdziwiony, że pani Małgorzata Manowska nie podejmuje działania wskazanego w ustawie, bo jest to pierwsza sytuacja, mogę to odnieść do własnych doświadczeń w związku z zasiadaniem w Trybunale Stanu i postawy pani Manowskiej w wielu kwestiach, które łączą się z czynnościami w Trybunale Stanu. Ja nie jestem zdziwiony, to bardzo przykro brzmi niestety, ale proszę mi wierzyć, nie jestem ani zaskoczony, ani nie oczekuję tego, że pani Manowska podejmie jakąkolwiek aktywność w tym zakresie, dlatego że mam bardzo negatywne doświadczenia i obserwuję jej działanie lub bierność, która w mojej ocenie w wielu przypadkach jest, czy może być poczytywana w taki sposób, że nie stosuje obowiązującego prawa, jeżeli chodzi o procedury obowiązujące przed Trybunałem Stanu.
0: Panie mecenasie, pan przyjął wybór nowej KRS z satysfakcją?
1: Panie redaktor, przyjąłem to w kategoriach rozwiązania opartego na takim wyborze z jednej strony wychodzącym naprzeciw sytuacji, która jest, z drugiej strony w pewnej formule kompromisu. Z trzeciej strony myślę, że patrzę też na to jako wybór mniejszego zła. Dlaczego o tym w tych kategoriach mówię? Proszę pamiętać, że dotychczas wiele orzeczeń, które dotyczyły Krajowej Rady Sądownictwa, także orzeczeń, które pochodzą od trybunałów międzynarodowych, treści tych orzeczeń wynikało, że zbyt duży udział czynnika politycznego jest głównym problemem w funkcjonowaniu Krajowej Rady Sądownictwa. I proszę pamiętać, o tym mówiła pani redaktor sprawozdając sprzed Krajowej Rady Sądownictwa przed naszą rozmową. Pan prezydent Duda zawetował ustawę i skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Pan Karol Nawrocki, czyli obecny prezydent, również zawetował ustawę, która miała naprawić tę sytuację. W związku z powyższym ten wybór dokonał się w oparciu o obowiązujące przepisy. To są te same przepisy, na podstawie których wybierano poprzednią Krajową Radę Sądownictwa. W związku z powyższym, uczciwie patrząc na tę sytuację, w warstwie dotyczącej otoczenia normatywnego czy podstaw prawnych funkcjonowania nic się nie zmienia. Jedynym elementem, który się pojawił, który jest no właśnie tym elementem kompromisowym, wychodzącym naprzeciw tej sytuacji, to są te swoiste prawybory przeprowadzone przez sędziów. I rzeczywiście w tym kontekście można na to spojrzeć, że jest to pewna nowa jakość. Natomiast nie wiemy dzisiaj, w jaki sposób będą politycy, zwłaszcza myślę tu o panu prezydencie, bo proszę o tym pamiętać, zgodnie z polską konstytucją, z artykułem 179 naszej konstytucji, prezydent wręcza nominacje sędziowskie. W związku z powyższym prezydent będzie miał przestrzeń, będzie miał taki moment, w którym będzie mógł wręczyć lub nie wręczyć nominacje sędziowskie sędziom, czy też osobom oczekującym na objęcie urzędu sędziowskiego po procedurze przed tą nową Krajową Radą Sądownictwa. I wtedy zobaczymy, jaka będzie postawa prezydenta, bo prezydent może wówczas stwierdzić, że wprowadzenie do procedury wyboru Krajowej Rady Sądownictwa, tej preselekcji, tych prawyborów jest elementem, który w ocenie prezydenta może przesądzić o tym, że być może ta KRS będzie nielegalna, wadliwa, obciążona jakąś inną wadą, którą zdefiniuje prezydent lub urzędnicy jego kancelarii w momencie, kiedy będą wyjaśniać decyzję podjętą przez prezydenta. Nie wiem, czy tak będzie. Natomiast biorąc pod uwagę polską politykę, biorąc pod uwagę różne, często nawet abstrakcyjne, wręcz kuriozalne koncepcje prawne, które słyszymy z ust wielu polityków, należy liczyć się również z takim biegiem zdarzeń. Czy tak będzie? Zobaczymy. Jest jeszcze druga kwestia, która może pojawić się w przyszłości, mianowicie proszę pamiętać, że jeżeli dojdzie do nominacji, pan prezydent nominację wręczy, sędziowie, których procesy nominacyjne będą miały miejsce przed nową Krajową Radą Sądownictwa, zaczną orzekać i wydawać wyroki, być może ktoś będzie kwestionował wyrok wydany przez takiego sędziego i tak jak miało to miejsce w ostatnich latach, będzie korzystał ze środków prawnych w postaci skarg, na przykład do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, czy pośrednio

0: poprzez pytania prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. I wtedy zobaczymy, jak status sędziów kształtowanych w oparciu o procedurę przed tą nową Krajową Radą Sądownictwa będą oceniały Trybunały Europejskie. I to też będzie odpowiedź na pytanie, czy w Polsce mamy do czynienia z końcem problemu systemowego, jakim jest status sędziów, którzy otrzymali nominację po roku 2018. Bo proszę pamiętać o tym, że tą praprzyczyną jest czynnik polityczny, który ma za daleko idący wpływ na kształtowanie Krajowej Rady Sądownictwa właśnie w procedurze wyboru 15 sędziów członków Krajowej Rady Sądownictwa. Ta przeszkoda, ta wada, to obciążenie w dalszym ciągu w systemie polskiego prawa istnieje, dlatego że, jak już powiedziałem, nie zmieniono przepisów, które w dalszym ciągu pozostawiają w rękach Sejmu wybór 15 sędziów członków Krajowej Rady Sądownictwa. I właśnie owy udział Sejmu jest tą przyczyną, tym grzechem pierworodnym, który obciąża procedurę wyboru sędziów, których procesy nominacyjne prowadzone są przez Krajową Radę Sądownictwa.
1: Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, członek Trybunału Stanu, był z nami. Bardzo dziękuję, panie mecenasie.
0: Dziękuję. Dobrego popołudnia.
2: Powtórka programu.
3: Krzysztof Grzybowski, dzień dobry.
2: Gość Polskiego Radia 24.
3: A naszym gościem już teraz jest pani dr Halszka Witkowska, suicydolog, Polskie Towarzystwo Suicydologiczne, Fundacja Życie Warte Jest Rozmowy. Dzień dobry.
4: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
3: A będziemy rozmawiać o temacie niezwykle trudnym, czyli o samobójstwach, właściwie próbach samobójczych dzieci i młodzieży, o tym jak tego typu radykalnym krokom przeciwdziałać, jak im zapobiegać, jak o nich rozmawiać. Podstawą jest raport, który opublikowaliście państwo na swojej stronie. Samobójstwa i próby samobójcze w Polsce w latach 2020-2025. To jest raport sporządzony na podstawie danych Komendy Głównej Policji. Jakie wnioski wypływają z tego raportu?
4: Przede wszystkim musimy zwrócić uwagę na dwa fakty. Jeden to od 2 lat w populacji ogólnej, w całym polskim społeczeństwie mamy spadek liczby samobójstw. To jest dobra wiadomość, bo od kilkunastu lat nie było takiej sytuacji, żebyśmy mieli rok po roku spadek samobójstw. Niestety ta dobra informacja nie dotyczy najmłodszej grupy wiekowej, czyli dzieci w przedziale wieku od 7 do 19 lat, nastolatków, którzy niestety częściej podejmują zarówno próby samobójcze, jak i popełniają samobójstwa. Ten ostatni rok, 2025, zmartwił nas wyjątkowo w środowisku suicydologicznym, ponieważ odnotowaliśmy 27% wzrost samobójstw w tej grupie wiekowej. Jest to o tyle niepokojące, ponieważ przez wcześniejsze lata mieliśmy spadek samobójstw w tej grupie, a tu niespodziewany wzrost. Co ciekawe, z drugiej strony, tak samo w tej grupie wiekowej mamy spadek prób samobójczych, które nadal utrzymują się na wysokim poziomie, bo takich prób samobójczych w 2025 roku policja odnotowała aż 1925. Natomiast tu w porównaniu do roku 2024 mamy niewielki 6% spadek. I teraz podstawowym pytaniem jest, co powoduje, że z jednej strony mamy spadek w próbach samobójczych w tej grupie wiekowej, ale z drugiej strony wzrost w samobójstwach. I wygląda na to, że działania z zakresu profilaktyki, z zakresu takiego pierwszego reagowania na kryzys dziecka, one zaczynają przynosić efekty. Coraz więcej nauczycieli przeszkolonych, pracowników socjalnych, coraz więcej szkolnych specjalistów z odpowiednimi kompetencjami, jak zauważyć kryzys dziecka i jak zareagować. Z drugiej strony, niestety, wzrost samobójstw oznacza, że dzieci, które są już w poważnym kryzysie samobójczym, nie dostają adekwatnej pomocy na czas. I tu na koniec warto też dodać, że pomiędzy rokiem 2020 a 2023 doszło do wzrostu prób samobójczych wśród dziewcząt o 215%. Czyli to jest ta grupa, która najczęściej wtedy, w tym przedziale wiekowym od 7 do 19 lat, podejmuje próby samobójcze.
3: To z czego te zmiany wynikają? Bo one są, no, po pierwsze, bardzo, bardzo źle to wygląda. Po drugie, one są, no, dosyć

0: ciekawe, dlaczego to przebiega w ten sposób, dlaczego to właśnie w tych grupach te wskaźniki rosną.
1: Widzimy wzrost zachowań samobójczych wśród dzieci i młodzieży od czasu pandemii. To jest rok 2021, kiedy pierwszy 86% wzrost prób samobójczych w Polsce wśród dzieci i młodzieży zauważyliśmy. Nie trudno tu zwrócić uwagę na kilka podstawowych faktów. Oczywiście pandemia sama nie wywołała kryzysu samobójczego wśród młodzieży, natomiast nasiliła problemy, które były wcześniej. Izolacja, przemoc w domu, choroba alkoholowa u opiekunów, która mogła się nasilić w tym czasie. Pandemia przeszła, ale problemy zostały. Ale to, na co zwłaszcza zwracamy uwagę, to fakt, że po tych latach pandemicznych, kiedy edukacja przeniosła się do internetu, młodzi ludzie też zaczęli w tym środowisku spędzać więcej czasu. Według raportów chociażby NASK-u młody człowiek przeciętnie spędza w internecie dziennie 5 godzin 36 minut. I mówimy tu o czasie przeciętnym, średnim. W związku z tym wiemy, że internet nie jest już w tym momencie zwykłym narzędziem. On jest środowiskiem do życia, a w tym środowisku, jak w każdym innym, będą zarówno czynniki chroniące, jak i czynniki ryzyka. I jednym z takich czynników ryzyka jest ekspozycja na treści związane z samobójstwem i samookaleczeniami. I tu bardzo ciekawą chciałabym Państwu powiedzieć informację, bo w zeszłym roku na wiosnę przeprowadziliśmy duże badanie reprezentatywne w zespole z profesorem Jackiem Pyżalskim, doktorem Maciejem Dębskim, doktor Judytą Borchet. Wyniki tych badań opublikowaliśmy w takim raporcie Dobre i złe wiadomości o kondycji psychicznej polskich nastolatków. I okazało się, że jeżeli w trakcie badania postawiliśmy pytanie, czy wyświetlają ci się treści związane z samobójstwem w mediach społecznościowych, to ponad 55% uczniów klas trzecich powiedziało, że takie treści im się wyświetlają. A ponad 90% powiedziała, że sama tego nie wyszukuje. Więc z jednej strony nastolatki są wystawione na ekspozycje związane z treściami, które dotyczą zachowań samobójczych, a z drugiej strony nie możemy zwrócić uwagi na rosnący problem przemocy rówieśniczej, która oczywiście była zawsze, ale teraz ma zupełnie inne narzędzia. Mówimy tu o sztucznej inteligencji, o deepfake'ach, o tym, że wzrasta także takie brutalne podejście także do dziewcząt w tym kontekście, coraz więcej nadużyć w kontekście seksualnym, to dziewczęta najczęściej padają ofiarami deepfake'ów, przeróbek różnych i to także może się odbić na to, że to właśnie dziewczęta częściej podejmują próby samobójcze. Nie możemy też zapomnieć oczywiście o wpływie mediów społecznościowych bardzo negatywnym na własną samoocenę, tak? Młoda dziewczynka, która publikuje swoje zdjęcia lub nagrania na YouTubie, na mediach społecznościowych, czuje się gorsza w momencie, kiedy ma mniejszą uwagę od innych koleżanek, jeżeli na to się nałoży problem w szkole, rozwód rodziców i inne czynniki ryzyka. Bardzo często to dziecko nie widzi wyjścia ze swojej sytuacji, ale nie ma też innych narzędzi do tego, aby zwrócić uwagę na ból psychiczny, którego doświadcza, bo to jest szalenie istotne. Musimy pamiętać, że próba samobójcza to często właśnie wołanie o pomoc młodego człowieka.
0: No to jeszcze kilka kwestii. Czy rzeczywiście wszystko możemy zrzucić na internet, media społecznościowe? Bo oczywiście ja sobie zdaję sprawę z tego, jakim zagrożeniem one mogą być, jakie treści w sobie mają, ale czy to jest również kwestia tego, że zmniejszyła się odporność psychiczna młodego pokolenia?
1: Przede wszystkim na pewno nie możemy zrzucić wszystkiego na media społecznościowe, internet. Zachowania samobójcze to jest zjawisko wieloczynnikowe, więc tutaj bierzemy pod uwagę także środowisko domowe, środowisko szkolne. Musimy też wziąć pod uwagę warunki społeczne, w których się znajdujemy, tak? Więc tutaj mówimy o całym modelu wieloczynnikowym zachowań samobójczych. Natomiast faktem jest, że młody człowiek po prostu teraz dużo więcej czasu spędza w nowym środowisku, gdzie jest sam. Więc jeżeli pan pyta także o powody rodzinne, to jest kwestia tego, że my coraz częściej mamy problem z nawiązaniem wspólnego języka z młodym człowiekiem. I myślę, że to jest gdzieś takie podejście, które wywołuje wiele niezrozumienia, dlatego że pozwalam sobie postawić taką tezę, że dzieciństwa już nie ma. A dzieciństwo w takim wyobrażeniu, które my mamy, czasu beztroskiego, ono się dawno skończyło. Skończyło się wraz z rozwojem technologii, nad którą my też nie nadążamy. Nie dajemy sobie rady z tym, które nowe dodatkowe problemy technologia produkuje, a z drugiej strony my jako ludzie nie rozwijamy wciąż czynników chroniących. A przypominam, że zdrowie psychiczne młodego człowieka budujemy przede wszystkim w domu. I to dom jest tym miejscem, gdzie relacje, rozmowy z młodym człowiekiem mogą zapobiec temu, że znajdzie

0: 50 w kryzysie. W ramach Fundacji Życie Warte Jest Rozmowy robimy razem z Fundacją Adamet projekt Wspierająca Szkoła. I tam właśnie uczymy nauczycieli, rodziców, jak zauważyć kryzys dziecka i jak zareagować. Taki program jest bezpłatny dla szkół. Mogą do niego przystąpić. Wystarczy wejść na stronę Wspierająca Szkoła. Projekt jest także wspierany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, bo najważniejsze w zapobieganiu zachowaniom samobójczym jest to, abyśmy adekwatnie, szybko zareagowali wtedy, kiedy młody człowiek jest w kryzysie. I przede wszystkim pamiętajmy o jednym. Zapobieganie zachowaniom samobójczym wśród dzieci i młodzieży zaczyna się od tego, żebyśmy uczyli młodych ludzi, że nie ma problemów nie do rozwiązania. Bo właśnie izolacja społeczna, niskie poczucie własnej wartości, a problemy, z których nie widzimy wyjścia, to często te powody, które pchają młodych ludzi do podjęcia próby samobójczej. Pamiętajmy także, że badania pokazują, że największym czynnikiem ryzyka w przypadku zachowań samobójczych wśród dzieci i młodzieży jest doświadczenie przemocy. Przemocy psychicznej, fizycznej i seksualnej. I to niestety w tych badaniach, o których wspomniałam w raporcie Dobre i Złe Wiadomości, okazało się, że dzieci, które mają zachowania samobójcze, czyli myśli, plany lub są po próbach samobójczych, niestety najczęściej doświadczają przemocy psychicznej w domu dokonywanej przez rodzica lub opiekuna. W przypadku dzieci po próbach samobójczych z klas siódmych, aż 100% dzieci doświadczyło przynajmniej jednego z czterech rodzajów przemocy, a najczęściej była to właśnie przemoc psychiczna w domu.
1: To jeszcze jedna kwestia. Powiedziała pani, że tak naprawdę większość tych problemów to są problemy, które albo wynikają z relacji domowych, albo wynikają z braku porozumienia w domu. To ja bym chciał zapytać o tę drugą kwestię. Z czego to wynika? Czy to jest nasza nieumiejętność rozmawiania z dziećmi? Czy to jest to, że my się z tymi dziećmi, które no właśnie nie mają już tego prawdziwego dzieciństwa, coraz szybciej rozjeżdżamy, jeżeli chodzi o nasze podejście, nasze postrzeganie świata, ale również postrzeganie własnych problemów? Czy to jest kwestia tego, że my nie mamy czasu na to, żeby pewne problemy zauważyć, nie mamy czasu na to, żeby o pewnych problemach porozmawiać?
0: Panie redaktorze, ujął to pan bardzo dobrze. Jedno i drugie absolutnie jest przyczyną tego stanu rzeczy. Natomiast dodałabym jeszcze jedną kwestię. Proszę zwrócić uwagę, że duża zmiana technologiczna, która wpłynęła na nasze relacje i sposób zachowywania się w naszym najbliższym środowisku, jest moment, kiedy przeszliśmy z użytkowania internetu z komputerów do naszych telefonów. Żyjemy w indywidualnych bańkach, zanurzeni jesteśmy w indywidualnym korzystaniu z mediów społecznościowych, które pokazują nam zupełnie inne treści. I nie chodzi tu tylko o to, że młodzi ludzie odwiedzają serwisy pornograficzne czy oglądają patostreamy. Chodzi o to, że my nie wiemy, czym się interesują. Nie wiemy, kto jest ich ulubionym artystą. Nie wiemy, kto jest ich ulubionym youtuberem. A jak słyszymy, że zawód ich marzeń to jest influencer, to się uśmiechamy do siebie, kręcimy głową, że jest to coś nieważne, głupie, na co nie warto spędzać czasu. A potem siadamy przy wspólnym stole i brakuje tematów do rozmów. Bo jeżeli my uważamy, że świat młodego człowieka jest głupi, infantylny i nieważny i nas nie interesuje, no to trudno jest potem wspólnie porozmawiać.
1: Ale to znaczy, że brakuje nam uwagi, brakuje nam chęci być może pójścia kawałek dalej niż krótki komentarz?
0: Przede wszystkim wiem, że to może zabrzmi dosyć prosto i banalnie, ale brakuje nam czasu i zainteresowania drugim człowiekiem. A młody człowiek w tej chwili mierzy się z problemami, z którymi sobie nie zdajemy sprawę.
1: Przepraszam, że przerwę, bo ja bardzo często gdyby słyszę ten argument, że mamy coraz mniej czasu, jesteśmy coraz bardziej zabiegani, coraz więcej pracy. Ja to oczywiście przyjmuję. No ale z drugiej strony, jeżeli zaczęliśmy od tego, to pani powiedziała, że przeciętnie 5 godzin spędzamy w telefonie, to nie jest tak, że my nie mamy czasu. To jest kwestia tego, jak my ten czas wykorzystujemy.
0: Bardzo dobry argument, natomiast dane, o których powiedziałam, dotyczą przedziału wiekowego do 18 roku życia, więc to są młodzi ludzie, którzy tam po prostu przynieśli część swojego życia. I teraz, jeżeli my chcemy ograniczyć czas spędzania w środowisku internetowym młodemu człowiekowi, to my musimy zaproponować też coś w zamian. Bo proszę zwrócić uwagę, że często mówimy o zakazach, o zabieraniu dzieciom telefonów, ale czy mówimy o tym, co zaoferujemy im w zamian? To jest po pierwsze. A po drugie, musimy zdawać sobie sprawę, że dzieci nie żyją w próżni, żyją też pośród innych dzieci i nie wiem jak pan, ale ja wychowałam się w czasach, kiedy nie miałam takiego poczucia, że w każdej chwili może mi być zrobione zdjęcie lub mogę być nagrana i to, co zrobię lub powiem, będzie od razu na YouTubie transmitowane.
1: To jest oczywiście nieporównywalna sytuacja. Tak. Ale z drugiej strony, ja mam przed oczami taki obrazek. Przed moimi oknami jest plac zabaw. I ja widzę dzieciaki w bardzo różnym wieku, które robią dokładnie to samo, co robiły dzieciaki 10-20

0: 20, 30 lat temu. Jest w nich chęć, przepraszam za to określenie, normalnej zabawy. Natomiast rzeczywiście jest tak, że wystarczy, że jedno z nich wyciągnie telefon i ten ruch momentalnie zamiera.
1: Oczywiście, to jest izolacja, natomiast pan powiedział o swoim oknie, a my w ramach serwisu Życie Warte jest rozmowy codziennie odbieramy wiadomości od dzieci z całej Polski, które są w kryzysie samobójczym i proszę sobie wyobrazić, że właśnie w tych wiadomościach czytamy o tym, że czuję się beznadziejny, bezwartościowy, zupełnie zbędny. Mam mnóstwo kolegów na Insta czy obserwujących, ale nie mam z kim porozmawiać. A dzieci także piszą o tym, że nie chcę dokładać problemów mojej mamie. Mam myśli samobójcze, ale boję się o tym opowiedzieć, bo ma już dosyć swoich problemów. Z drugiej strony Lucyna Kicińska, która jest koordynatorem naszej strefy pomocy, słyszała w gabinecie pedagoga od jednej z uczennic, dla mojej mamy są ważniejsze jej hybrydowe paznokcie niż moje myśli samobójcze. Więc proszę też pamiętać o takim fakcie, że my możemy mieć indywidualne obserwacje, ale kiedy tak jak my w serwisie Życie Warte jest rozmowy, dostajemy wiadomości z całej Polski od dzieci, to widzimy, że te problemy są prostsze niż nam się dorosłym wydaje. A język do tego, żeby umiejętnie rozmawiać o tym, że ktoś codziennie dostaje na przykład 50 komentarzy, że jest głupi i nieważny, musi być dopasowany do tego, że ten młody człowiek żyje w nowym środowisku. I my, mam wrażenie, szybko przeskoczyliśmy z jednego, z drugiej. Pewne rzeczy nam się wydają oczywiste, ale jak się zatrzymamy chociażby na tym problemie, o którym powiedziałam, czyli możliwości cały czas nagrywania, robienia zdjęć, komentowania, na tym, że przemoc rówieśnicza jest hybrydowa, bo jest i w domu, i online'owo, i w szkole, jest wszędzie, jeżeli ofiara jest w takiej sytuacji. Więc musimy pamiętać, że to są warunki, których my nie do końca zrozumiemy i tylko budowanie wspólnego języka może pomóc wspierać w trudnej sytuacji i przede wszystkim zdjąć tabu. Bo proszę mi uwierzyć, jestem teraz w Katowicach na kolejnej konferencji z zakresu profilaktyki i zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży. Zawsze, kiedy chociaż poruszam temat pornografii cyfrowej, życia seksualnego nastolatków, to na sali jest zdziwienie. To kolejny temat, o którym nie rozmawiamy, a według badań Magdaleny Bigaj 1,5 miliona polskich nastolatków odwiedza serwisy pornograficzne w przeciągu pierwszego kwartału roku, więc rodzice znowu nie chcą o tym rozmawiać, a nastolatki nie uczą się
0: życia seksualnego z tych rozmów.
1: Tak jest! I nawet sobie nie wyobrażamy, że nastolatki uprawiają seks, czy mają pierwsze kontakty, więc lepiej o tym nie rozmawiać. Nie umiemy, no dzieci nie uczą się zbliżeń seksualnych na lekcjach WDŻ-u, oglądają strony pornograficzne i oczywiście można sobie wyobrazić, co to ma związanego z kryzysem psychicznym, ale jeżeli pomyślimy o normalizacji pewnych zachowań, które są na takich stronach przedstawiane i o tym, że nastolatki nieprzygotowane emocjonalnie, psychicznie mogą być uczestnikiem tego typu doświadczeń, na które nie są gotowe, a potem zostaną gdzieś nagrane, bo było to jeszcze na imprezie, to proszę sobie wyobrazić, że wtedy taka nastoletnia dziewczyna może nie chcieć zwrócić się o pomoc, bo się wstydzi, bo nie ma z kim porozmawiać i nie wyobraża sobie powiedzieć o tym rodzicom.
0: No to ja wrócę do tego, o czym pani powiedziała, że dla mojej mamy paznokcie hybrydowe są ważniejsze niż rozmowa ze mną o moich myślach samobójczych. No bo myślę, że w takiej sytuacji no to właściwie nawet nie za bardzo wiem, jak to komentować, bo to już nie jest kwestia internetu, to nie jest kwestia rówieśników, to nie jest kwestia przemocy rówieśniczej, przemocy w szkole i tak dalej, i tak dalej. No, tylko to jest kompletna ściana, jeżeli chodzi o tych, którzy powinni być najbliżej.
1: Proszę jeszcze zwrócić na jeden fakt. W tej chwili coraz więcej mówimy o zdrowiu psychicznym i bardzo dobrze. Specjaliści z zakresu zdrowia psychicznego, psychologowie, psychoterapeuci, psychiatrzy ratują ludzkie życie, ale z drugiej strony nie zdejmują z nas odpowiedzialności za pomoc sobie wzajemnie w trudnych momentach. Jeżeli zaprowadzimy dziecko do lekarza, do psychiatry, zafundujemy terapię, to nie rozwiąże wszystkich problemów, jeżeli my w rodzinie nie będziemy pracować nad relacjami. Dlatego jeżeli dziecko jest w kryzysie, to my musimy także rodzinnie pracować nad tym, żeby wzmocnić swoje więzi.
0: A jest trochę tak, że idąc do specjalisty, idąc do lekarza, my zrzucamy z siebie odpowiedzialność, bo tak jest łatwiej, myślę o dorosłych?
1: Niestety tak. Rodzice często mają też takie podejście, że jak za pomocą magicznej różdżki pójdą do psychiatry, zapiszą dziecko na terapię i farmakoterapię i problem się sam rozwiąże.
0: Czyli zrobią wszystko, co należy, tak? Czasu.
1: Tak, ale to jest ten problem. Często rozmawiam z konsultant krajową, dr Aleksandrą Lewandowską, że w szpitalach psychiatrycznych jest bardzo dużo dzieci, które tam w ogóle nie powinno być. Dzieci, którym brakuje czasu, dzieci, które mają poczucie zbędności, które są zaniedbane emocjonalnie,
0: to
1: które
0: dlaczego
1: mają
0: one tam trafiają, przepraszam?

0: Znaczy, niestety, często jest też tak, że rodzice nie rozróżniają sytuacji, w której potrzebują pomocy psychologa, terapeuty czy psychiatry. To cały czas jest trudny temat w naszym społeczeństwie. Nie wiemy, do kogo iść, w jakiej sytuacji. Więc jak słyszą myśli samobójcze, to kojarzą się od razu SOR i szpital. I tam oczywiście jest ocena diagnostyczna, natomiast no, nie wiadomo, liczba miejsc jest ograniczona. Natomiast rodzice bardzo chcą, żeby dzieci w takim stanie były zamknięte, bo boją się ich bezpieczeństwa, ale też trzeba powiedzieć wprost, my nie mamy systemowych rozwiązań wspierania takich rodziców. Oni nie wiedzą, jak zająć się swoim dzieckiem. To nie jest tak, że oni nie chcą. Dlatego w ramach serwisu Życie Warte Jest Rozmowy mamy bezpłatne, online'owe konsultacje dla rodziców, które dziecko ma myśli samobójcze lub jest po próbie samobójczej. Chciałabym, żebyście Państwo naprawdę zwrócili uwagę. Serwis Życie Warte Jest Rozmowy. Bezpłatne konsultacje zarówno dla nauczycieli, jak i dla rodziców, ale także osób w żałobie.
1: No to w takim razie oczywiście na antenie Polskiego Radia 24 my regularnie wracamy do tych rozmów, regularnie dyskutujemy o tych problemach trapiących młodych Polaków, no o tych problemach pozostawania trochę samemu sobie z tymi problemami, no bo jeżeli rzeczywiście mamy niedomagający system opieki zdrowotnej, system w ogóle opieki nad takimi osobami, no to rzeczywiście bardzo często jest tak, że one są no, trochę bezradne i poruszają się no, trochę tak po omacku w tym labiryncie. Ale tak jak pani powiedziała, są na szczęście takie miejsca, gdzie po tę pomoc można się zwrócić. Pani dr Halszka-Witkowska, suicydolog, Polskie Towarzystwo Suicydologiczne, Fundacja Życie Warte Jest Rozmowy. Bardzo pani dziękuję.
0: Dziękuję panie redaktorze.
1: No i na koniec właśnie te bardzo ważne informacje. Osoby, które potrzebują wsparcia, mogą skorzystać 7 dni w tygodniu z całodobowego telefonu 870 22 22 w Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym. Na podobnych zasadach działa też dziecięcy telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Całodobowo 7 dni w tygodniu, numer 800 12 12 12. A jeśli ktoś ma informacje dotyczące zagrożenia życia lub zdrowia, może zawsze zadzwonić pod numer alarmowy 112.
2: Autopromocja.
1: Wielka historia i ta trochę mniejsza, nie mniej ważna. Słynne nazwiska, zapomniani bohaterowie i świadkowie przełomowych w dziejach wydarzeń. O tym wszystkim rozmawiamy w magazynie Turbo Historia. W każdy piątek po 22.05. Krzysztof Grzybowski, zapraszam.
2: Autopromocja. Powtórka programu.

0: Minęła trzecia, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Uniezależnienie się od rosyjskich surowców, odzyskanie funduszy unijnych, przywracanie samorządności. Lista zadań, które postawił przed sobą węgierski premier, jest długa. Peter Modziar mówił o tym w Warszawie podczas swojej pierwszej zagranicznej podróży. Zapewnił, że będzie wzorował się na Polsce, zamierza korzystać z naszych doświadczeń, m.in. w zakresie transformacji energetycznej.
1: Peter Modziar mówił, że na Węgrzech krąży takie powiedzenie, że przyjeżdża ekspres z Warszawy. Jak tłumaczył, to oznacza, że węgierska polityka od czasów transformacji tak się kształtowała, że polskie zmiany po jakimś czasie również docierały na Węgry. W tej chwili też nadjechał ekspres z Polski wraz ze zwycięstwem mojej partii, mówił Modziar. Rząd premiera Donalda Tuska musiał zmierzyć się z podobnymi problemami po wygranych wyborach, kwestiami praworządności i sprowadzenia funduszy unijnych do kraju. Naprawdę liczę na doświadczenie premiera, na doświadczenie Polski, ponieważ osiągnęła fantastyczne rezultaty. Premier Donald Tusk zadeklarował, że Polska jest gotowa wesprzeć Węgry w dywersyfikacji dostaw energii i uniezależnianiu się od rosyjskich surowców. Sylwia Białek, Polskie Radio.
0: Sąd apelacyjny w Katowicach w większości utrzymał wyrok skazujący 6 oskarżonych w sprawie wybuchu gazu w Szczyrku. W grudniu 2019 roku w wyniku eksplozji zginęło tam 8 osób, w tym 4 dzieci. Zawalił się 3-piętrowy dom.
2: W sądzie pierwszej instancji Roman D., szef firmy zlecającej przewiert, został skazany na 6 lat więzienia, a z kolei pracownicy Marcin S. na 4 lata, a Józef D. na 3 lata. Temu ostatniemu sąd apelacyjny obniżył

0: Wyrok do 2 lat. Prokuratura nie wyklucza złożenia kasacji, mówi prokurator Lucyna Stebelska.
1: Nie uwzględniono zarzutu prokuratury co do nieprawidłowej kwalifikacji prawnej czynu przypisanego 3 z oskarżonych.
0: W ocenie obrońcy Romana D., adwokata Andrzeja M. Hermana, sąd nie odniósł się do części argumentów podniesionych w apelacji. Z wyroku natomiast są zadowolone rodziny ofiar.

0: Sądu oddaje to, co w tej sprawie się wydarzyło.
1: Skazani muszą też zapłacić odszkodowania w wysokości od kilku do kilkuset tysięcy złotych.
2: A tematem zajęła się Joanna Opas. Właściciele lokali wynajmowanych krótkoterminowo od wczoraj muszą już zarejestrować swoją działalność. W życie weszło unijne rozporządzenie w tej sprawie. Tymczasem nawet kilkaset takich obiektów w Sopocie nie było do tej pory zarejestrowanych w gminnej ewidencji. Władze miasta od lat zabiegały o uregulowanie zasad krótkoterminowego wynajmu, mówi prezydent Sopotu Magdalena Czarzyńska-Jachim.
3: W momencie, kiedy dane mieszkanie, apartament jest zarejestrowany, znajduje się w ewidencji gminnej, wiąże się to z wyższym podatkiem od nieruchomości oraz z możliwością egzekwowania pobierania opłaty uzdrowiskowej od naszych gości.
2: Ministerstwo Sportu i Turystyki przygotowało projekt zmian w ustawie o usługach hotelarskich, który ma dostosować polskie przepisy do unijnych regulacji. Zakłada utworzenie centralnego wykazu turystycznych obiektów noclegowych. Projekt konsultują między sobą resorty, a nowe przepisy mają wejście w życie jesienią.
4: To są aktualności jedynki.
2: Jak zachować się w sytuacjach kryzysowych? Młodzież uczy się tego od żołnierzy. W ramach programu Edukacja z Wojskiem uczniowie poznają m.in. sygnały alarmowe i zasady udzielania pierwszej pomocy. We wspólnym programie resortów edukacji i obrony do końca czerwca weźmie udział 3000 szkół z całej Polski. Warsztaty odbyły się już m.in. w publicznej szkole podstawowej w Turawie na Opolszczyźnie.
5: Tłumaczyli właśnie podczas ewakuacji, jak wyglądają alarmy, jak jest odwołanie alarmu, co warto wziąć ze sobą.
6: Dowiedziałem się bardzo dużo rzeczy o pierwszej pomocy, także o bardzo ciekawej opasce zaciskowej, która może powstrzymać krwotok.
2: W województwie opolskim w programie Edukacja z Wojskiem bierze udział 77 szkół. Zaczynał tam karierę, powrócił po wielu latach, a teraz zostanie właścicielem klubu. Górnik Zabrze trafił w ręce spółki LB Holding należącej do Lukasa Podolskiego. Inwestor przejmie od miasta pakiet większościowy 85% akcji za niespełna 4 miliony złotych. Prywatyzacja klubu była dla Zabrza bardzo ważna, podkreśla przewodniczący Rady Miasta Grzegorz Olejniczak.
7: W pewnym momencie był taki sufit osiągnięty przez miasto i tutaj już nie było jak bardziej pomagać i teraz otworzyła się ta możliwość właśnie, że prywatny inwestor, myślę, że ten sufit, że tak powiem, trochę przesunął jeszcze w górę i rozwiązał te możliwości.
2: Co o przejęciu Górnika Zabrze myślą kibice? Rozmawiał z nimi Artur Zubek z Radia Katowice.
8: Tak myślę, jak Podolski to weźmie, w końcu coś zrobił, nie?
9: No ja myślę sobie, że decyzja jak najbardziej słuszna. To jest szansa na rozwój oczywiście klubu, miasta również.
10: Cały ten proces trochę trwał.
11: No tak, ale wszystko dobrze, co się dobrze kończy.
2: W mieście zostanie jedna złota akcja, która będzie chroniła m.in. przed zmianą nazwy klubu. Umowa zostanie podpisana przed ostatnim meczem Górnika w tym sezonie. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
2: Przelotne opady deszczu możliwe jeszcze w nocy, popada też w ciągu dnia, głównie po południu lokalnie możliwe burze. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą od 11 do 24 stopni.
4: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
12: A w naszym studiu pan Jacek Kluczkowski, były ambasador Rzeczpospolitej Polskiej w Ukrainie. Dzień dobry.
13: Dzień dobry.
12: Panie ambasadorze, oczywiście tematy dotyczące Ukrainy, tematy dotyczące naszej części Europy są najważniejsze podczas, będą najważniejsze podczas naszej rozmowy, ale nie mogę nie zapytać o to spotkanie Putina z przywódcą Chin. Jesteśmy świadkami budowy nowego ładu, jeżeli dorzucimy do tego jeszcze niedawną wizytę Donalda Trumpa, czy raczej jesteśmy świadkami prób budowy takiego nowego ładu, prób, które jak na razie różnie się udają?
13: No ja niedawno czytałem taką opinię, że w gruncie rzeczy Chiny w ostatnich kilku latach, a zwłaszcza w okresie wojny przeciwko Ukrainie, rosyjskiej wojny przeciwko Ukrainie, w istocie Chiny podporządkowały sobie Rosję i stosunki w istocie nie są już partnerskie. To prawda, że Rosja pozostaje ważnym dostawcą surowców energetycznych, a Chiny dostarczają tych towarów, produktów podwójnego zastosowania, ale w istocie gospodarka rosyjska

0: no, siłą rzeczy musiała się przeorientować na Chiny. I w gruncie rzeczy Chiny to rozdają karty. Także tu partnerstwo jest nie takie oczywiste. Natomiast jeśli...
1: To przepraszam, rozumiem, że nowy ład, ale na pewno nie taki, jaki wymarzyłby sobie Władimir Putin.
0: No na pewno nie. On musiał poświęcić jak gdyby swoje marzenia, że będzie jednym, że Rosja będzie jednym z trzech głównych mocarstw rozgrywających sytuację na świecie. No to, że Rosja znaczy tyle, o ile pomagają jej Chiny. Natomiast chciałem zwrócić uwagę, że rozmowy chińsko-amerykańskie no, mają inny charakter. Tutaj rzeczywiście obydwa kraje w trudnych rozmowach i w trudnych relacjach, ale próbują zbudować jakiś modus vivendi na następne lata, dziesięciolecia być może nawet. I te rozmowy mają większe znaczenie zarówno dla Amerykanów, jak i dla Chińczyków. Tutaj w tej chwili, jeśli chodzi o stosunki rosyjsko-chińskie, Chińczycy mogą, oczywiście gdyby chcieli, mogą przyhamować rosyjskie zapędy imperialistyczne, ale póki jest im to wygodnie, to raczej tego robić nie będą.
1: Na ile to, o czym pan powiedział, że tak naprawdę ta rozgrywka dotyczy tylko dwóch graczy? No, Rosja może się przyglądać, Rosja może chcieć, może prosić, może wpływać, ale nie jest równorzędnym partnerem. To na ile to paradoksalnie wcale nie jest dobra informacja dla krajów europejskich? Bo to oznacza, i chyba jesteśmy tego świadkami, że dla Amerykanów Rosja przestała być tak ważna.
0: Tak, to prawda. Rosjanie jak gdyby pozycjonują... Podobnie zresztą jak Chińczycy, mi się wydaje, w pewnej mierze, ale mówimy o Rosji, że Rosjanie zaczynają pozycjonować jako głównego swojego przeciwnika, takiego geopolitycznego, gospodarczego, przede wszystkim kraje Unii Europejskiej. Kraje europejskie, może mówiąc szczerze, bo także trzeba do tego doliczyć Wielką Brytanię. A nie Stany Zjednoczone, jak do tej pory było, że oni tkwili ciągle w takiej iluzji rywalizacji globalnej pomiędzy Rosją i Stanami Zjednoczonymi. Teraz... Rosja wyraźnie postrzega kraje europejskie, Unię Europejską plus Wielką Brytanię jako swojego rywala czy wroga wręcz, który wspiera Ukrainę. I wydaje mi się, że dochodzi do takiej reorientacji nie tylko w propagandzie rosyjskiej, ale i w realnej polityce.
1: No to skoro mówimy o tym postrzeganiu Europy przez Rosję, no to w takim razie jak odczytywać te różne wypowiedzi ze strony Rosji i samego Władimira Putina, jak i jego otoczenia, dotyczące na przykład Łotwy. NATO nie ochroni przed karą. No to są słowa, które brzmią złowieszczo, a przypomnijmy jeszcze, że to jest komentarz właściwie strony rosyjskiej do tych informacji. Właściwie no, to też są informacje ze strony rosyjskiej, więc pytanie, na ile one są wiarygodne i prawdziwe, iż państwa bałtyckie, głównie Łotwa, udostępniają swoją przestrzeń, udostępniają swoje bazy do tego, aby Ukraińcy mogli stamtąd atakować Rosję dronami. Państwa bałtyckie zaprzeczają, no, ale oczywiście dla Rosji to nie jest żaden kłopot i żaden mankament, że ktoś odrzuca tego typu zarzuty. I Rosja zaczęła otwarcie już grozić państwom natowskim, mówiąc i o tym, że NATO ich nie ochroni. To no, tylko słowa?
0: Ja myślę, że to nie tylko słowa. To są realne groźby, które też tworzą fakty. Poza tym Rosja nam pokazała w ciągu ostatnich kilkunastu lat, że umie prowadzić takie działania podprogowe. Takie nazywamy je hybrydową wojną. Czyli jak gdyby nie osiągają progu tej wojny kinetycznej, jak to się ostatnio mądrze mówi, ale w istocie są wojną. Są wojną bez działań zbrojnych. Dla Rosji, jak mówiłem, kraje europejskie, niezależnie czy to są kraje NATO, czy to są kraje, czy traktują, podchodzą do tego jak do krajów Unii Europejskiej, stają się głównym wrogiem. Więc zależałoby moim zdaniem Rosjanom na tym, żeby przetestować spójność. Po pierwsze tą transatlantycką, czyli europejsko-amerykańską. Co będzie w wypadku, jeżeli Rosjanie zdecydowaliby się no, takie działania na progu wojny hybrydowej podjąć w stosunku przede wszystkim do Estonii, także do Łotwy, ale także w stosunku do Litwy. Więc ja sądzę, że tutaj przynajmniej stwarzanie zagrożenia ma zmiękczyć pozycje negocjacyjne na przykład ze strony krajów europejskich w stosunku do Rosji, osłabić ich determinację, wzmocnić wolę ustępstw na rzecz Rosji. To jest rzeczywiście poważne zagrożenie. Scenariusz jest taki, jak w Ukrainie był w latach 2013-14, że wokół mniejszości rosyjskich...
1: A to jest 1/3, 1/4 ludności Łotwy.
0: No tak, ale to nie

0: znaczy, że ci ludzie wszyscy są sympatykami Putina i jego agresji. Co do możliwości koordynowania ataków ukraińskich przez Estonię i Łotwę przede wszystkim, wydaje mi się, że to jest mało prawdopodobne. Te przykłady, że nad Łotwą czy nad Estonią, czy w pobliżu pojawiły się drony ukraińskie, no to jest zbieg okoliczności, ponieważ Ukraińcy atakują także północne obszary Rosji, tam infrastruktury także naftowej. I nie ma żadnych dowodów, które by wskazywały na to, że rządy ukraińskie, że rządy krajów bałtyckich, że ministerstwa obrony tych krajów biorą udział jak gdyby w koordynowaniu, czy udział wręcz w akcjach ukraińskich wojskowych przeciwko Rosji.
1: To mamy informację dosłownie z ostatniej chwili. Litewskie wojsko wysłało alerty do mieszkańców wschodnich rejonów kraju po wykryciu przez radary obiektu znajdującego się na terytorium Białorusi w pobliżu wschodniej granicy Litwy. Zamknięta została również przestrzeń powietrzna nad lotniskiem w Wilnie, a przywódcy kraju zostali przewiezieni do schronów. Dosyć poważne kroki.
0: No, to jest zrozumiałe, że należy podejmować takie kroki. Z tego, co pan przeczytał, nie wiadomo, czy to są kolejna akcja balonowa na przykład, którą inspiruje czy wspiera jakoś dyktator Białorusi Łukaszenka. Czy to mowa jest o jakichś uzbrojonych dronach, czy nawet nieuzbrojonych dronach, które po prostu mają przetestować obronę przeciwlotniczą Litwy w tym wypadku. W każdym razie możemy się liczyć z tym, że Rosjanie będą próbować prowokować wspólnotę zachodnią na tym odcinku bałtyckim. On im się wydaje najsłabszy. Tutaj najłatwiej zresztą będzie przetestować, czy Amerykanie, czy NATO okażą się odporne i czy rzeczywiście zareagują na to, gdyby doszło do na przykład do próby wywołania rebelii, czy też zajęcia na przykład Narwy, takiego miasta pogranicznego w Estonii, które jest zamieszkałe no, w przytłaczającej większości przez ludność rosyjską. No chociaż ja nie chcę obarczać mieszkańców Narwy, że oni są sympatykami Putina, ale dla Rosjan to nie ma znaczenia. Oni wygenerują, wykreują.
1: Z chęcią się zaopiekują.
0: Z chęcią się zaopiekują, nawet jak z tamtej strony nie będzie istotnej inicjatywy, poza jakimiś działaniami szpiegowskimi czy dywersyjnymi inspirowanymi bezpośrednio z Rosji.
1: No w takim razie jeszcze jeden kraj, o którym pan wspomniał, Białoruś, bo wydawało się, że prezydent Łukaszenka no, w miarę skutecznie, jak na razie, jednak lawirował pomiędzy Putinem a Ukrainą. Udostępnił swoje terytorium wojskom rosyjskim. O tym wszyscy oczywiście wiemy w momencie ataku na Ukrainę. No ale potem jednak bezpośrednio do tej wojny się nie przyłączył i było widać, że robi wiele, żeby ten stan utrzymać. Natomiast ostatnio pojawiły się takie informacje mówiące o tym, że Rosjanie również z powodu braku jakichkolwiek sukcesów na froncie, ba w ostatnim czasie Ukraińcy przecież chyba po raz pierwszy odzyskali 200 kilometrów kwadratowych, albo inaczej, ten bilans dla Ukraińców jest korzystny. 200 kilometrów kwadratowych to może nie jest dużo, ale to jednak ma takie symboliczne znaczenie. No i podobno te naciski ze strony rosyjskiej na Łukaszenkę są coraz bardziej zdecydowane. No i już nie ma proszenia.
0: No, Rosjanie, myślę, że chciałem wrócić do tego, do tej sytuacji w 2022 roku. No, rzeczywiście Łukaszenka udostępnił terytorium i umożliwił ten atak od północy na Ukrainę. No,
1: głównie chodziło wtedy o Kijów.
0: Chodziło wtedy o Kijów. Potem jednak ja czytałem takie analizy, że w gruncie rzeczy Rosjanie nie byli gdy zmienili swoją tą taktykę dotyczącą działań wojskowych na Ukrainie i częściowo wyrównali fronty, im nie zależało na tym, żeby dywizje białoruskie wzięły też aktywny udział w walce. Problem był po pierwsze z lojalnością tych dywizji. Obawiali się, że trzeba będzie dodatkowo wzmacniać wojskami rosyjskimi. No, obawy co do spójności tych wojsk były bardzo istotne i to Rosjanie powstrzymali w gruncie rzeczy Łukaszenkę, który gdyby ta wojna była bezproblemowa...
1: Miał takie zapędy? Miał taką ochotę?
0: No myślę, że on jest człowiekiem, który może z pewnymi oporami, ale wykona, jeśli będzie stosunkowo silna presja ze strony rosyjskiej, wykona polecenie z Kremla. Problem w tym jednak, że on by chciał uczestniczyć w takiej wojnie, która zakończy się paradą zwycięstwa w Kijowie, a nie w wojnie, która będzie trwała latami i która ograniczy jego możliwości. No, w Białoruś w dalszym ciągu

0: z krajem tranzytowym na przykład dla chińskiego eksportu do Unii Europejskiej. Więc gdyby te funkcje zostały ograniczone, no to przyszłość tego reżimu byłaby w ogóle bardzo iluzoryczna. Więc ja jestem... Sądzę, że dla Rosjan ciągle jesteśmy na etapie pewnej presji psychologicznej, że oni mówią, że mogą otworzyć front północny, który będzie wielkim zagrożeniem dla Ukrainy, że Ukraina już się nie będzie wtedy w stanie obronić, ale w istocie to jest pokazanie ich możliwości, wzmocnienie pozycji negocjacyjnej.
1: No to w takim razie już teraz sama Ukraina. Jak traktować to, czego jesteśmy świadkami w ostatnich tygodniach? Bo Ukraina coraz śmielej, coraz precyzyjniej uderza w cele, które jeszcze do niedawna były absolutnie poza jej możliwościami. Uderza w cele bardzo starannie wybrane. To za każdym razem bardzo boli rosyjską gospodarkę, bo to są rafinerie, to są ważne fabryki, to są porty przeładunkowe, to są bardzo często właśnie, nawet jeżeli chodzi o te precyzyjne ataki, to są te części portów, które na przykład zajmują się wysyłką rosyjskiego gazu, czy też rosyjskiej ropy. Ten koszt, wojenny koszt dla Putina, on rzeczywiście może się w pewnym momencie okazać zbyt duży?
0: Ja bym dodał do tego także pojawienie się ukraińskich dronów nad Moskwą i w okolicach Moskwy.
1: To już wymiar bardzo symboliczny.
0: To ma wymiar symboliczny, ale to jak gdyby burzy całą tą propagandową narrację, że cóż to jest Ukraina, gdybyśmy chcieli, ale Rosja okazuje pokojowe swoje samoograniczenie i wywiera tylko presję ograniczoną.
1: Ale to przepraszam, to panie ambasadorze, to skoro mówi pan o dronach, to myślę, że jeszcze lepszy przykład, to znaczy ta wielka coroczna parada zwycięstwa w Moskwie na rocznicę zakończenia II wojny światowej, 9 maja, trochę inaczej niż u nas, na którą w tym roku... To jest jakiś chichot historii, na którą w tym roku tak naprawdę zgodę musiał wydać prezydent Zełenski.
0: No, rzeczywiście to była wielka taka porażka, ale dla opinii światowej. No,
1: Rosjanie być może o tym nie wiedzą.
0: Rosjanie zobaczyli prezydentów republik środkowoazjatyckich, którzy tam się zgromadzili, zobaczyli swojego przywódcę, chociaż jego nastrój, widziałem fotografię, przez większość tego wydarzenia był po prostu bardzo ponury. Ale i to jest bardzo ważne psychologiczne wydarzenie, ale weźmy pod uwagę, że w rezultacie wojny w Zatoce Perskiej z Rosji zdejmuje się co miesiąc, już trzeci raz teraz, sankcje na eksport rosyjskiej ropy naftowej. Więc to nie są jak gdyby jakieś oszałamiające sumy, zyski Rosji z tego powodu, ale tym niemniej to jest kilka miliardów dolarów, jak gdzieś czytałem takie szacunki, już do tej pory Rosja zarobiła przez te trzy miesiące, kiedy zostały zniesione sankcje.
1: Pewnego rodzaju kroplówka?
0: To jest trochę więcej jak kroplówka, ale właśnie ataki ukraińskie te kroplówkę jeszcze ograniczają. No, powodują, że Rosjanie nie mogą być dumni i zadowoleni z tego, że oto kolejny miesiąc Trump im zwolnił, jak gdyby ograniczył sankcje, czy zawiesił sankcje przeciwko ich eksportowi. Ale Ukraińcy, atakując właśnie sektor petrochemiczny w Rosji, no znacznie te korzyści ograniczają.
1: Czego możemy się spodziewać w kolejnych tygodniach, jeżeli chodzi o front rosyjsko-ukraiński? No bo widać, że on w ostatnim czasie utknął, i to na dobre. Nie ma właściwie żadnego postępu, większego postępu ze strony rosyjskiej. To się stało taką wojną pozycyjną, no prawie jak podczas pierwszej wojny światowej, choć oczywiście realia są zupełnie inne, bo w tej chwili jest to wojna dronów. Czy przy takim charakterze wojny, przy takich ograniczeniach, jeżeli chodzi o Ukrainę, bo wiemy, że Ukrainie, no raz, że brakuje broni, dwa, brakuje nowych rekrutów, nowych żołnierzy. Podobne problemy zaczyna też mieć Rosja. Czy tu można mówić o jakichkolwiek jeszcze możliwości przełamania tej sytuacji?
0: Jeśli chodzi o sytuację na froncie, to wydaje mi się, że ona, jeżeli nie dojdzie do przełomu politycznego, że ona się na wiele miesięcy ustabilizowała, że tutaj trudno liczyć na jakieś przełamanie. Oczywiście sytuację zmieniłaby rosyjska interwencja od strony Białorusi, ale nie widać w tej chwili żadnych oznak grupowania dywizji i przeformatowania, przerzucenia ich, czy prób gromadzenia ich w celu przerzucenia do Białorusi i zaatakowania Ukrainy od północy. Więc na froncie wojskowym ja tutaj nie oczekiwałbym przełomu, natomiast niewykluczone, że w rosyjskim kierownictwie dojrzewa

0: jakby takie dochodzenie do koncepcji tymczasowego, być może bardziej trwałego zawieszenia broni. Jednak to Putin zaczyna mówić, czego nigdy do tej pory przez 4 lata nie mówił, że ta wojna może się niedługo zakończyć. Więc są kontrpropozycje rosyjskie na plan amerykański. Plan amerykański w istocie zaakceptował większość rosyjskich propozycji, więc można oczekiwać takiej presji wspólnej, być może chińsko-rosyjsko-amerykańskiej na Ukrainę, żeby ona przyjęła te warunki tymczasowego zawieszenia broni, więc można oczekiwać, że w części tej dyplomatyczno-politycznej dojdzie w najbliższych tygodniach do jakichś ważnych wydarzeń.
1: Czy to, o czym pan mówi, to może być również konsekwencją tego, że trochę chyba w Rosji zaczynają zmieniać się nastroje. Ja nie mówię o tym, że te nastroje są antyputinowskie, ale coraz częściej słyszymy, że różnego rodzaju celebryci, różnego rodzaju osoby, które do tej pory na przykład komentowały, były bardzo popularne, miały swoje kanały, informowały o tym, co dzieje się na Ukrainie i były taką tubą propagandową. Coraz częściej wypowiadają się krytycznie na temat tej wojny i tego, w jaki sposób Rosja ją prowadzi i w ogóle sensu dalszych działań.
0: I to jest zauważalne. To już od dawna było widoczne w kręgach rosyjskiego biznesu, który wywierał pewną presję na złagodzenie pozycji rosyjskiej. No teraz, gdy te ataki stały się widoczne jak gdyby dla szerokiej publiczności, Ukraińcy znaleźli bardzo dobry sposób. Najpierw zniszczyli wszystkie stacje radarowe po drodze na przykład do Moskwy czy do tych celów, które chcieli zaatakować. W związku z tym ich drony w zasadzie bez przeszkód tam docierały i niszczyły. Ten przełom psychologiczny, on również burzy mit i on może wpływać na reorientację polityczną kierownictwa rosyjskiego.
1: No jednym słowem, przed nami chyba bardzo ciekawy okres, jeżeli chodzi o to, co będzie działo się w samej Rosji, również na linii Kijów-Moskwa. Pan Jacek Kluczkowski, były ambasador Rzeczpospolitej Polskiej w Ukrainie. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
1: A w naszym studiu pan Andrzej Celiński, były poseł, minister kultury i działacz opozycyjny w czasach PRL-u. Dzień dobry.
3: Dzień dobry państwu.
1: Z jaką uwagą i z jakim napięciem powinniśmy wpatrywać się w tę wizytę, która w tej chwili trwa? Myślę oczywiście o wizycie Petera Madziara, nowego premiera Węgier, który to, iż Polskę wybiera jako ten kraj, do którego pojedzie jako pierwszy, to ogłosił jeszcze przed wyborami. No i teraz jak gdyby tę przedwyborczą obietnicę spełnia i realizuje, to podróż czysto formalna, czy rzeczywiście jest o czym rozmawiać i powinniśmy z uwagą spoglądać na to, czym te rozmowy z premierem Tuskiem czy też z prezydentem Nawrockim się zakończą?
3: Relacje polsko-węgierskie mają absolutnie zasadnicze znaczenie. I to z trzech względów. Po pierwsze, relacje Polska-Węgry, czyli bilateralne. Węgry co prawda są czterokrotnie mniejszym ludnościowo krajem, ale dzielą z nami doświadczenie sprzed 1989 roku, doświadczenie relacji z Rosją, nadzieje na dobrostan wynikający z własnej decyzji, a nie narzucony jakimiś zewnętrznymi okolicznościami, na przykład Jałtą. Więc te, istotne jest, ażeby Polska miała jak najlepsze relacje ze wszystkimi krajami bliskimi nam. Ale trzeba pamiętać, że Słowacja... nie lubię używać tego słowa, chciałem powiedzieć faszyzuje. No może nie faszyzuje, ale Słowacja ma kłopoty z demokracją. Ma kłopoty z relacjami między władzą a własnymi obywatelami, tymi, którzy nie zgadzają się z władzą. Także ma pewne kłopoty w relacjach międzynarodowych i z Węgrami, no i w pewnej mierze z Ukrainą. Mniej z Węgrami, ale jednak. Więc Czechy są trochę nieobliczalne w ostatnich kilkudziesięciu latach z punktu widzenia naszych wzajemnych relacji. To jest jej pierwszy powód. Drugi powód to oczywiście wojna. Budapeszt, który współpracuje

0: z Moskwą, to jest najgorsza rzecz, jaką możemy tutaj mieć.
1: No właśnie, bo przepraszam, mówił pan o tych wspólnych doświadczeniach, jeżeli chodzi o relacje z Rosją, ale przecież właśnie w ostatnich latach to było dosyć ciekawe, bo na Węgrzech był rząd Viktora Orbana, w Polsce był rząd Prawa i Sprawiedliwości. Rządy w bardzo wielu kwestiach sobie bliskie, natomiast kompletnie różne, jeżeli chodzi o podejście do Rosji.
0: Ja uważam, że to jest nieprawda. Ja uważam, że rząd Prawa i Sprawiedliwości, rząd, którego ojcem chrzestnym, niezależnie od tego, kto jest premierem, był Jarosław Kaczyński, prowadził politykę tak, jakby był agenturą moskiewską. Przepraszam bardzo, zawsze to pisałem, zawsze to mówiłem. Nie mam najmniejszego powodu, żeby zaprzeczać. Co innego retoryka, co innego propaganda, co innego budowanie wizerunku.
1: Mhm. A wsparcie dla Ukrainy?
0: To wsparcie do Ukrainy załamało się jakieś 3-4 lata temu. Mają trudną sytuację. Ja mówię o PiS-ie, że ma trudną sytuację. Z tego względu, że przepraszam bardzo, ale normalnego Polaka wojna na Ukrainie jest wojną w jakiejś mierze obronną dla Polski, wobec Polski. Dlatego, że my jesteśmy traktowani przez Moskwę jako kraj, który nie do końca, że tak powiem, zasługuje na niepodległość czy na niezależność w stosunku do Moskwy. Moskwa prowadzi politykę imperialną. To jest ta największa zmiana, jaka nastąpiła za rządów Putina w ostatniej dekadzie, więcej niż dekadzie, 15 latach, mniej więcej od 2010-2009 roku, że jakaś demokratyzacja Rosji, ułożenie relacji w sposób na zasadzie partnerskich ze światem, to już jest dawna zapomniana przeszłość. Rosja wróciła na ścieżkę polityki imperialnej, wymuszania siłą, szantażem, prowokacją przez siebie definiowanych interesów. Na ile one są dla Rosjan korzystne, ile nie. Nie mi to oceniać. Ja uważam, że Putin jest grabarzem tak naprawdę dobrej przyszłości Rosji. Że skończy się tym, że w gruncie rzeczy Chiny będą całkowicie panować nad wschodnioazjatycką częścią. Ja kiedyś byłem w Harbinie, dobre 20-kilka lat temu, i widziałem już wtedy, w zupełnie innych okolicznościach, że w gruncie rzeczy, no, jeden przykład. Poszedłem do dyskoteki studenckiej, poprosiłem gospodarza, żeby mi zaprowadzili, były nawiasem z tym kłopoty, no ale w końcu w pewnej mierze ich przymusiłem do tego, żeby mi zaprowadzili do studenckiej dyskoteki. Wszyscy chłopcy, którzy tam się bawili, to byli Chińczycy, a dziewczyny to były Rosjanki z Władywostoku. Trudno sobie wyobrazić tak naprawdę znamiona większej klęski. No i trzeci powód, dla którego relacje polsko-węgierskie są tak istotne, to oczywiście Unia Europejska. Ja nie hierarchizuję pierwszy, drugi, trzeci. Tak po prostu ta kolejność przypadkowa dosyć mi się zdarzyła. To bardzo istotna rzecz, dlatego że ja miałem takie wrażenie za rządów Orbana w Budapeszcie, za rządów Fico w Bratysławie i za rządów, powiedzmy, Kaczyńskiego. To wszystko jedno, czy to pani Szydło, czy pan Morawiecki. To w gruncie rzeczy były rządy Kaczyńskiego. My byśmy do Unii Europejskiej przyjęci nie byli, gdyby polska polityka wyglądała, polska czy węgierska czy słowacka polityka, wewnętrzna i zewnętrzna, wyglądała tak jak w ostatnich latach, w roku powiedzmy 2003-2004. Nie było mowy w ogóle o sukcesie polskiej akcesji do Unii Europejskiej. My zachowywaliśmy się jak taki drobny cwaniaczek Znaczy my, Polska, Węgry i Słowacja. Drobny cwaniaczek, który jest zainteresowany w tłustym portfelu

0: bogatej Europy, natomiast nie jest zainteresowany w rozwijaniu dobrostanu całej Unii Europejskiej z myślą o tym, żeby to był wspólny interes, a nie tylko nasz interes. Nawiasem mówiąc, zaczęło się to w języku polskim, w języku polskiej polityki od Waldemara Pawlaka, kiedy mówił o skubaniu Brukselki. Jeszcze daleko przed akcesją, ale już kiedy się mówiło o akcesji. To jest ta mentalność, która, przyznam się, dosyć obrzydliwa i w gruncie rzeczy w dłuższej perspektywie dla nas niezwykle niekorzystna. Bo w demokracji jednak cokolwiek byśmy nie powiedzieli, jakkolwiek byśmy na tę demokrację nie kręcili nosem, to jednak liczą się wyborcy. I w momencie, kiedy no, powiedzmy w 2008 roku czy 2009 roku po kryzysie Lehman Brothers, my się tak bardzo chwaliśmy, że jesteśmy jedynym krajem europejskim, Zielona Wyspa, to gdybyśmy odłożyli pieniądze, które płynęły do nas z Niemiec, wtedy jeszcze Wielkiej Brytanii i Francji, bylibyśmy absolutnie amarantową wyspą, a nie zieloną wyspą. To więc, okej, w krótkim okresie czasu to wielkiego znaczenia nie ma, ale jeżeli to trwa dekadę, dwie dekady, kiedy my stajemy się kłopotem dla Europy, to jest problem. Także zarówno w Polska zmiana w 2023 roku, jak i zmiana węgierska teraz w kwietniu 2026 roku, to są z punktu widzenia perspektywy europejskiej bardzo korzystna zmiana. Także ta wizyta, to, że Polska jest pierwszym krajem. Oczywiście jest to jakiś tam powód do takiej miłej satysfakcji, ale to jest niezwykle istotne z punktu widzenia i polskich interesów, i węgierskich interesów, i europejskich interesów. Europa może jeden kłopot, że tak powiem, trochę oddalić ze swojej agendy. Nie musi już bezczelnie zajmować chorą Polską czy chorymi Węgrami. Zostawiamy na razie chorą Słowację w tej części świata. Natomiast ja w ogóle myślę sobie, że ta wizyta jest jak na razie, jak wie pan, ja nie jestem specjalistą od relacji polsko-węgierskich, ale jak tak, no okej, okay, no każdy z nas pewnie trochę ciekawi się tym, co się w najbliższej okolicy dzieje, to ja jestem zafascynowany. Dwa dni zaczynające się od rozmowy z kardynałem Rysiem, no to przecież kto wpadłby na taki pomysł? Węgry są krajem dwureligijnym, dwuwyznaniowym, między pół na pół katolicy, protestanci. I przyjeżdża premier Węgier i pierwszy dzień prywatny idzie na Wawel, też symboliczny, i to też trzeba z pamięcią Wyszehradu, prawda, Wawel, Zamek w Wyszehradzie, Królowa Elżbieta, no to wszystko jest jakieś nawiązanie do przepięknej historii.
1: Dużo tradycji. Ważnych symboli się pojawiło podczas tej wizyty, pana zdaniem?
0: Tak, i kończy Wałęsą. Mhm. Ja akurat się przyjaźnię z takim bardzo wysokiej rangi urzędnikiem węgierskim ze służby cywilnej. I on miał 20 lat, jak był strajk sierpniowy w 80 roku. I ja poznał go dużo później. I on specjalnie pojechał do Gdańska, żeby ten strajk na własne oczy zobaczyć, bo to była też nadzieja na Węgrów. I teraz to jest też konserwatysta, nawiasem mówiąc, w odróżnieniu ode mnie. Ja taki konserwatysta nie jestem, nigdy nie byłem. Więc ten Madziar, który zaczyna od kardynała Rysia, jedzie do Warszawy, spotyka się z premierem i oczywiście z prezydentem. To jest bardzo istotne, dlatego że Polska, jak wiadomo, jest przepołowiona. Nie my ją przepoławialiśmy, nie Tusk ją przepoławiał, chociaż w pewnej mierze kiedyś tam, ja pamiętam jeszcze Rokitę, pamiętam jeszcze popis i tak dalej. Jeszcze amnezja mnie nie opanowała, ale jednak w tej przepołowionej Polsce także formalnie, bo przecież prezydent ma swój mandat wyborczy i rząd ma swój mandat wyborczy, to wydaje mi się, że to jest jak najbardziej słuszne, że on, ja to

0: mówię, ja to mówię trochę jakby z żalem, dlatego że ja oczywiście wolałbym, żeby kto inny był prezydentem Polski, no ale jednak Nawrocki jest prezydentem, a nie kto inny. Większość Polaków, niewielka, bo niewielka, ale większość, zdecydowała się na ten wybór. Więc nie jest, że tak powiem, sprawą nowego premiera Węgier, który próbuje przywrócić blask relacjom polsko-węgierskim na gruncie demokratycznym, a nie autorytarnym, w ramach Unii Europejskiej, a nie przeciwko Unii Europejskiej. To jest słuszna decyzja. No i w końcu Wałęsa w ostatniej godzinie wizyty.
1: No to rozumiem, że tu też wracamy do pewnych symboli. Natomiast jeżeli chodzi o wizytę, tę część oficjalną i spotkanie z premierem Tuskiem, a potem z prezydentem Nawrockim, to świadczy również o pewnym pragmatyzmie, takim zdrowym pragmatyzmie ze strony węgierskiego premiera.
0: Tak, no wydaje się, znaczy z tego co ja widzę w ekranie telewizyjnym, to muszę powiedzieć, intuicja. Ja przywiązuję wielką wagę, znaczy to tak trochę do języka ciała. Znaczy ja oglądam ludzi, nawet mogą się nie odzywać. W sposobie...
1: Ważne są gesty?
0: Ja uważam, że język ciała przekazuje bardzo duży zasób informacji o człowieku. Tylko trzeba bardzo uważnie się przyglądać, no i trzeba mieć pewne doświadczenie, które weryfikuje pewien sposób, że tak powiem, zachowania się człowieka, sposób chodzenia, zwracania się do innych ludzi i tak dalej. Madziar widać po języku ciała, że jest konserwatystą. To nie musi się odzywać, żeby o to było wiadomo. Widać, że jest człowiekiem uporządkowanym. Widać, że jest człowiekiem, który jeśli zabiera się do jakiejś roboty, decyduje się na coś, to robi to w sposób planowy i konsekwentny. Ja muszę powiedzieć, że nie chciałbym mieć takiego przeciwnika. Natomiast chciałbym mieć takiego przyjaciela. Nawet gdyby miał odmienne od moich w rozmaitych sprawach poglądy, chciałbym się z takim człowiekiem przyjaźnić. To, że on staje się twarzą dzisiejszych Węgier, dla mnie Polaka, z moimi poglądami, z moją jakby biografią, moją historią, jest bardzo dobrym znakiem.
1: To będzie wymagający partner?
0: Z pewnością. Z pewnością jest to człowiek, który w polityce, powiedziałem z pewnością, jedynie profesor Góralski ma prawo mówić z pewnością o Węgrzech, ale no wydaje mi się, że poważny polityk jest zobowiązany do tego, żeby przede wszystkim patrzeć na interes własnego kraju. I to jest naturalne. Tak samo tego samego oczekuję od polskich polityków, żeby patrzyli przede wszystkim na interes Polski. Natomiast trzeba umieć żyć pośród innych, co oznacza także imperatyw rozumienia interesów ludzi, z którymi ma się, że tak powiem, ma się ich po drugiej stronie.
1: No to w takim razie zobaczymy, jak te relacje będą się rozwijać. Pan Andrzej Celiński, były poseł, były minister kultury, działacz opozycyjny w czasach PRL-u. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Ja dziękuję państwu.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
1: A w naszym studiu pan Andrzej Sadowski, Centrum imienia Adama Smitha. Dzień dobry.
3: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry słuchaczom.
1: Czy jakiś komentarz do tej manifestacji, do tych postulatów, które będą jej towarzyszyć?
3: Postulaty te już od jakiegoś czasu, nie tylko w Polsce, ale też w innych państwach Unii Europejskiej są siłą napędową bardzo wielu demonstracji. I to, że pewne już... decyzje Komisji Europejskiej przynajmniej mają opóźniać kolejne bardzo restrykcyjne fazy wprowadzania polityki Zielonego Ładu, jak chociażby zakaz używania silników spalinowych w samochodach i ich produkcja. To pod wpływem chociażby niemieckiego przemysłu samochodowego zostało spowolnione. Także

0: nic dziwnego, że i w Polsce taka demonstracja ma już miejsce i że poziom świadomości, że cena energii może mieć bezpośredni wpływ na to, czy nasze miejsce pracy zostanie, czy zostanie zlikwidowane, no jak widać już przybrała ten poziom demonstracyjny, demonstracji na ulicach Warszawy.
1: No to pytanie, na ile na przykład ten obraz mogą zmienić pieniądze z KPO? No, dopiero co mogliśmy usłyszeć, ogłaszał to premier Tusk, że do końca bieżącego roku z Krajowego Planu Odbudowy do polskiej gospodarki ma trafić dodatkowo 140 miliardów złotych. Mówiono również o tempie wydawania tych unijnych funduszy albo tej części, która przypada Polsce. 140 miliardów złotych to są pieniądze, które mogą wpłynąć na stan polskiej gospodarki, na jej kondycję, mogą ją trochę rozruszać, mówiąc wprost?
0: Jak za punkt odniesienia weźmiemy stan oszczędności tylko polskich obywateli, nie polskich firm i polskich przedsiębiorców, to zauważymy, że w stosunku do tych 190 miliardów, które mają być generalnie z KPO w ramach i tak zwanych grantów, ale przede wszystkim w większości pożyczek, które trzeba będzie spłacić, to na kontach polskich obywateli znajduje się dzisiaj ponad 1 700 000 000 000 złotych własnego wypracowanego kapitału, który bezproduktywnie leży na kontach poniżej poziomu inflacji oprocentowanej.
1: A co się powinno z tymi pieniędzmi dziać w takim razie pana zdaniem?
0: Znaczy mamy wystarczająco dużo dzisiaj własnego kapitału, znacznie przewyższającego jakiekolwiek możliwe pożyczki i dotacje z Unii Europejskiej, które kolejne rządy namawiamy do uruchomienia takiej instytucji, która w Polsce obowiązuje od 20 lat, bo została przywrócona z czasów II Rzeczpospolitej, jak publiczny list zastawny. Przypomnę, że nie byłoby portu w Gdyni, do którego dzisiaj kolejne rządy się odwołują jako tej historycznej inwestycji publicznej czasów II Rzeczpospolitej, gdyby nie emisja listu zastawnego i zakup tego listu przez właśnie obywateli, z których to pieniędzy z tej emisji został właśnie dokończony port w Gdyni.
1: To przepraszam, jeżeli pan pozwoli, bo chciałbym też wyjaśnić, czym jest ten publiczny dług zastawny. Czy bardzo, ale to bardzo, bardzo upraszczając, możemy powiedzieć, że to jest coś w rodzaju takich obligacji skarbowych?
0: Nie, bo jest to obligacje skarbowe, można wydać na dowolny cel, po prostu zużyć na konsumpcję, natomiast list zastawny
1: obligacje
0: jest
1: celowe
0: na coś. No, tak upraszczając bardzo mocno obligacje celowe, ale tutaj obywatel ma pewność, że za jego pieniądze zostanie wybudowany port w Gdyni i z tytułu aktywności tego portu w Gdyni będzie dostawał przyzwoite odsetki, lepsze niż w banku, który
1: czyli stajemy
0: skłonny
1: się
0: nie
1: udziałowcem
0: jest
1: takiej inwestycji, tak możemy
0: i
1: powiedzieć?
0: Jesteśmy beneficjentem ze względu na zainwestowane pieniądze i poza tym mamy, po to się to nazywa list zastawny, że to jest zastaw na realnym dobru, a nie na wyłącznie na deklaracji, że rząd kiedyś nam odda, co jak pokazały obligacje rządu greckiego, no nie nastąpiło, bo zostały one po prostu unieważnione, zredukowane i obywatele czy instytucje, które kupowały papiery rządu greckiego, no straciły bezpowrotnie swoje pieniądze.
1: To dlaczego w takim razie nie sięgamy po takie formy? Myślę również o obligacjach. Znaczy ja wiem, że obligacje rządowe, one funkcjonują, natomiast pytanie brzmi, czy w takim razie nie powinny funkcjonować w sposób zdecydowanie szerszy, większy.
0: Zdecydowanie, bo jak popatrzymy, czy nawet na praktykę Czech, Niemiec, Holandii, Danii, innych państw za linią Odry, to okazuje się, że ten poziom wykorzystania listów zastawnych, w ogóle publicznego listu zastawnego, jest radykalnie większy. Stąd korzystajmy z wypracowanego własnego kapitału i miejmy znacznie więcej środków na inwestycje, których skala w Polsce ciągle jest znacznie większa niż jakiekolwiek pieniądze z Unii Europejskiej mogłyby nam kiedykolwiek to sfinansować. Pamiętajmy, że jednak proces rozszerzania Unii Europejskiej, który ma miejsce, powoduje, że Polska już jest inaczej traktowana niż dekadę temu i ta pula środków, które ewentualnie

0: nie trafi do nas poprzez zresztą też mechanizm płacenia składki, będzie coraz mniejsza, a inwestycje, jak widać chociażby fakt, że wybudowane nie tak dawno autostrady trzeba znowu poszerzać o dwa kolejne pasy, bo natężenie już wtedy przewidywane skłaniało do budowy przynajmniej trzy pasmowych autostrad w jednym kierunku. Także ta skala inwestycji jest bardzo daleko idąca. Jeżeli też mówimy poważnie o zwiększonej wymianie handlowej, no to przejścia graniczne ciągle nie są do końca zmodyfikowane dla płynności tego ruchu i tak dalej, o czym mowa jest już od ponad też dwóch dekad, bo nie są to sprawy, które wymyślano wczoraj, tylko dwie, a nawet więcej dekad temu. Także ta skala środków w ramach i grantów, i pożyczek jest niezwykle ograniczona, a te strategiczne inwestycje państwa dotyczące wielu obszarów są znacznie dalej idące, jeżeli chodzi o finansowanie. Stąd wreszcie trzeba odwołać się do obywateli i gotowości ich do zainwestowania we własnym państwie, ale nie w abstrakcyjne papiery wartościowe, czyli kolejne obligacje dłużne, tylko w listy zastawne, które by finansowały mosty, kolejne inwestycje w infrastrukturę, tą właśnie chociażby komunikacyjną i tak dalej.
1: CPK? Na przykład?
0: Ale musiałby być to projekt na tyle dla obywatela przekonujący, że faktycznie dostanie uczciwy coroczny kupon, bo kiedyś te listy zastawne były z takimi wycinanymi z tyłu kuponami, jak ktoś kiedykolwiek w ręku miał albo kolekcjonował, bo były też niezwykle estetycznie projektowane. To tam były właśnie te kupony, które odcinano i na podstawie których wypłacano dwa razy w roku z posiadanych listów zastawnych po prostu korzyści dla obywatela.
1: To w takim razie, jeżeli pan pozwoli, to jeszcze głos samego premiera dotyczący właśnie tych miliardów z KPO.
2: 68 miliardów już wypłacone tym, którzy zakończyli inwestycje. Do końca tego roku wypłacimy dodatkowe 140 miliardów, z czego około 50 miliardów pójdzie na inwestycje, które skończą się w tym roku, a 90 miliardów na fundusze inwestycyjne, które będą pracować przez kolejne lata.
1: To ja jednak powrócę do tego swojego pytania. Ja rozumiem, że no, trochę te nasze pieniądze, pieniądze obywateli, one się trochę marnują. Można by było je lepiej wykorzystać. Można by było rzeczywiście
0: zainwestować
1: i w zdecydowanie mocniejszy sposób rozruszać gospodarkę. Jak by wyglądały nasze wskaźniki? Jak by wyglądała polska gospodarka, gdyby nie tych 240 miliardów złotych?
0: Znaczy, trzeba pamiętać, że te inwestycje nie zawsze, że tak powiem, trafiają w swój czas. A to mówię dlatego, że obserwowałem takie inwestycje nie we Włoszech, tylko w Grecji, kiedy już widać było zauważalnie kryzys w Grecji, a mimo to kończono inwestycje w kolejne hotele, mimo że dotychczasowe były już zamykane, likwidowane, ale plany o ich budowie podjęto dekadę, 5 lat temu, kiedy jeszcze był boom hotelowy. Nie ma mechanizmu dostosowywania takiego elastycznego, a zwłaszcza, że procesy inwestycyjne, uzyskiwanie pozwoleń na te inwestycje trwa latami, co powoduje, że inwestycja, która miała sens i technologię właściwą dekadę temu czy 5 lat temu, po 5 latach jej zasadność jest już niezwykle ograniczona. Stąd Komisja Europejska zachęciła wytycznych państwa Unii Europejskiej, aby w ramach KPO bardzo uelastyczniały proces inwestycyjny i niektóre państwa, jak chociażby Włochy, wprowadziły dekrety, które radykalnie upraszczają proces inwestycyjny w ramach środków KPO. Także nic nie stoi na przeszkodzie, a widać to po innym zestawieniu Komisji Europejskiej, że najbardziej

0: bardziej przeregulowane, jeżeli chodzi o wydawanie pieniędzy i kontrolę tych pieniędzy państwa w Unii Europejskiej, to Niemcy, Austria i Polska, gdzie jest po prostu tak nadmierna kontrola, audyty i tak dalej, które nie były formalnie wpisane, że tak powiem, w procedury komisji przy wydawaniu tych pieniędzy. To już jest tak zwane pozłacanie tych wszystkich dyrektyw, jak to jest taki specjalny termin. Nie ma żadnego powodu, żeby w Polsce nie zastosować wytycznych Komisji Europejskiej, aby faktycznie te procesy uprościć. Nawet taka Grecja i Portugalia, które nie są bohaterami specjalnie Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o dyscyplinę finansów. W przypadku środków KPO na przykład masowo uprościły procedury, a Portugalia jest mistrzynią, jeżeli chodzi o wykorzystywanie sektora bankowego, na przykład przy transferze grantów do przedsiębiorstw i udzielaniu pożyczek w ramach też KPO właśnie przedsiębiorstwom. To wszystko działa i można to kopiować jeden do jednego.
1: No to zapytam tak, to skąd w Polsce taka chęć, potrzeba dodatkowych regulacji? No bo ja pamiętam, że dokładnie przecież ten sam argument pojawił się przy pierwszym wecie prezydenta, jeżeli chodzi o ustawę o kryptowalutową, że te polskie rozwiązania idą dużo, dużo dalej niż właśnie te wskazania Unii Europejskiej czy też Komisji Europejskiej.
0: Przede wszystkim wynika to z daleko idącej autonomii biurokracji, która każdą dyrektywę wykorzystuje do powiększenia swojego imperium, jeżeli chodzi o władzę. I to widać, że w Polsce, mimo deklaracji, że będziemy stosować zasadę Unia Europejska plus zero, czyli nic więcej, co jest wymagane przez Unię Europejską, niestety mamy, sami robiliśmy analizy, z których wynika, że jest to 200-300 nawet więcej procent tego, co jest od nas wymagane. I stąd Polska, zauważmy, w tym najnowszym rankingu skomplikowania przepisów, jeżeli chodzi o prowadzenie działalności gospodarczej, co prawda awansowała na 6. miejsce w Unii Europejskiej z 5., które zajęła Francja. To tylko dlatego, że we Francji produkuje się prawo pracy w tempie tak dużym, że dzisiaj kodeks pracy francuski liczy ponad 11,5 tysiąca artykułów, jeżeli chodzi o samo prawo pracy. Dla porównania, francuski kodeks cywilny liczy 2534 artykuły. To jest taka przepaść między kodeksem pracy a kodeksem cywilnym, który jednak reguluje znacznie szerszą obszar naszego życia. I to właśnie się wskazuje, że to skomplikowanie już wcześniejsze przepisów ogranicza nam też absorpcję środków europejskich, które mogły być znacznie bardziej efektywnie i szybciej wykorzystywane.
1: No to skoro wspomniałem o kryptowalutach, no i skoro rozmawiamy właśnie o regulacjach, to dziś będziemy, zapewne będziemy świadkami głosowania w Senacie dotyczącego kolejnego projektu tej ustawy regulującej rynek kryptowalut. Ten projekt został już wcześniej przyjęty przez Sejm, został zaakceptowany przez Senacką Komisję Budżetu i Finansów Publicznych. No i teraz głosowanie senatorów, którzy zapewne ten projekt poprą. Co dalej? Myśli pan, że tym razem się uda i tym razem te rozwiązania zyskają aprobatę prezydenta, no i ten temat w końcu zostanie jakoś w Polsce uregulowany?
0: Nawet jak zostanie jakoś, jak tam pan redaktor też użył takiego słowa, uregulowany, to jak popatrzymy na regulacje chociażby tej Estonii czy Litwy, gdzie była firma zarejestrowana, to są znacznie bardziej konkurencyjne rozwiązania. Jeżeli chcemy, aby Polska była bezpiecznym miejscem też dla rynku kryptowalut, to przyjmowanie tak absurdalnych czasami różnych regulacji spowoduje, że polskie firmy będą i tak się rejestrowały na rynku europejskim i korzystały z paszportu europejskiego, tak jak to przecież wiele instytucji finansowych w Polsce się nie rejestruje, bo sam proces uzyskiwania trwa 2 lata, a gdzie indziej można w Europie załatwić proces w pół roku.
1: No
0: to
1: tak,
0: jaki
1: ale
0: jest sens czekania i tracenia?

0: Półtora roku.
1: No ale akurat ta giełda, o której pan wspomniał, czyli Zonda Krypto, no, teoretycznie jest dowodem na to, że ewidentnie te regulacje nie były zbyt szczęśliwe. Te
0: regulacje były szczęśliwe, tylko już wtedy okazało się, że przestała ta firma składać audytorskie sprawozdania w miejscu i zaczęła tam być, że tak powiem, rozpracowywana, dlaczego nie składa sprawozdań i obecnie uruchomiono proces. Wystarczyło tylko sprawdzić na stronach regulatora innego państwa, czy widnieje akurat ich sprawozdanie bieżące. Nie istniało, bo nie złożyli, bo już wtedy okazało się, że prowadzą działalność, która żaden audytor by się pod nią nie podpisał, nie uzyskaliby autoryzacji. Stąd o wiele wcześniej było wiadomo, ale żaden polski urząd nie zajrzał na stronę innego regulatora, żeby zobaczyć, że tam nie brakuje już sprawozdań.
1: Bardziej liberalne przepisy powinny towarzyszyć, no właśnie, takim kwestiom jak kryptowaluty?
0: Konkurencyjne, tylko pod warunkiem, że jednocześnie są do wyegzekwowania przez sprawny wymiar sprawiedliwości.
1: A jak z tym jest? Bo z tym można mieć wątpliwości czasami.
0: Że Ministerstwo Finansów proponuje, żeby nie chodzić z podatnikiem do sądu, który nie działa, tylko od razu mu proponować ugodę. No to jest miara upadku wymiaru sprawiedliwości. Ostatnia propozycja Ministerstwa Finansów.
1: No to w takim razie do tych tematów bez wątpienia będziemy powracać na antenie Polskiego Radia 24, tym bardziej, że tak jak wspomniałem, dziś głosowanie w Senacie nad tym projektem dotyczącym rynku kryptowalut. W wyniku tego głosowania raczej możemy się chyba spodziewać. Pytanie, co będzie dalej? Pan Andrzej Sadowski, prezydent Centrum imienia Adama Smitha, bardzo panu dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję.
2: Powtórka programu.

0: Minęła czwarta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Poszukiwany europejskim nakazem aresztowania były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski prawdopodobnie opuścił Węgry przez Serbię. Mówił o tym podczas wizyty w Polsce premier Węgier Peter Madziar.
1: Wiadomo, że Zbigniew Ziobro jest w Stanach Zjednoczonych, ale na Węgrzech nie ma też jego byłego zastępcy Marcina Romanowskiego, mówił premier Węgier Peter Madziar na spotkaniu z premierem Donaldem Tuskiem. Druga osoba według otrzymanych przeze mnie informacji w kierunku Serbii opuściła Węgry. Za pomoc w poszukiwaniach dziękował premier Donald Tusk.
2: Kwestia ściganych przez państwo polskie polityków, na których ciążą bardzo poważne zarzuty. Dziękuję za tę deklarację pełnej współpracy.
1: Nie wiadomo, gdzie teraz przebywa Marcin Romanowski, przyznał minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
3: W tym momencie nie ma potwierdzonego żadnego miejsca jego pobytu.
1: Prawdopodobnie Romanowski opuścił już Unię Europejską. Według prawicowych mediów, podobnie jak Ziobro, przebywa w Stanach Zjednoczonych. Polityk ma postawionych 11 prokuratorskich zarzutów w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
0: Senat nie wyraził zgody na przeprowadzenie ogólnopolskiego referendum zaproponowanego przez prezydenta. O wynikach głosowania poinformowała marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska.
4: Przystępujemy do głosowania w sprawie wyrażenia przez Senat zgody na zarządzenie przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ogólnokrajowego referendum. Kto z państwa senatorów jest za wyrażeniem zgody? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o podanie wyników głosowania. Głosowało 95 senatorów, za było 32, przeciw głosowało 62, jeden senator wstrzymał się od głosowania.
0: Karol Nawrocki proponował pytanie, czy jest pan, pani za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej. Senat

0: europejskie komisje uznały je za niezgodne z konstytucją. Węgierskie media tymczasem entuzjastycznie odebrały wizytę premiera Petera Modziara w Polsce. W krytycznym tonie wypowiedziały się o niej jedynie tytuły powiązane z byłym szefem rządu.
1: Media związane z poprzednią władzą wypominają Modziarowi uniżoną postawę wobec Polski i polskiego premiera. Felietonistka portalu Demokrata użyła

0: Portal Telex napisał, że była to najważniejsza europejska podróż nowego premiera, mająca pokazać odbudowę relacji z Warszawą i Brukselą po latach napięć za rządów Viktora Orbana. Media podkreślają, że szczególne znaczenie miały rozmowy Modziora z premierem Donaldem Tuskiem. Według portalu Husonnik.hu obaj politycy rozmawiali o współpracy energetycznej, bezpieczeństwie regionu i przyszłości Grupy Wyszehradzkiej. Węgierscy komentatorzy zwracają uwagę, że Modzior wyraźnie starał się zaprezentować Węgry jako bardziej proeuropejskiego i przewidywalnego partnera. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
1: To są aktualności jedynki.
2: Prezydent Ukrainy ostrzega. Rosja może ponownie zaatakować Ukrainę z kierunku Białorusi. Wołodymyr Zełenski zapowiedział z tego powodu wzmacnianie północnych regionów kraju i dodał, że w Rosji istnieje 5 scenariuszy rozszerzenia wojny.
3: Według informacji wywiadowczych Rosjanie mogą zaatakować z kierunku Czernichowsko-Kijowskiego, czyli z tego samego, z którego usiłowali zdobyć Kijów na początku pełnoskalowej inwazji. Już pracujemy nad wzmocnieniem obrony na tym kierunku. Odpowiednie polecenie otrzymało dowództwo wojskowe, ale osobno podejmujemy również działania prewencyjne zarówno wobec Białorusi, jak i określonych części Rosji, skąd pochodzi zagrożenie. Tam muszą zrozumieć, że konsekwencje będą dla nich poważne.
4: Dla nich będą znaczne.
3: Ostrzegł prezydent Wołodymyr Zełenski. Zagrożenia świadomi są także mieszkańcy Kijowa, którzy deklarują, że jeśli będzie potrzeba, to staną do obrony stolicy. To całkiem możliwe. A są jakieś inne opcje? Oczywiście, że jestem gotowy bronić Kijowa. Zełenski ostrzegł, że jeśli Białoruś pozwoli Rosji wykorzystać swoje terytorium do rozszerzenia wojny przeciw Ukrainie, poniesie bardzo poważne konsekwencje. Z Kijowa dla Polskiego Radia Mateusz Czmiel.
2: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
2: Czwartek pochmurny i deszczowy, przelotne opady deszczu, gdzieniegdzie gradu po południu w centrum i na wschodzie mogą im towarzyszyć burze. W najcieplejszym momencie dnia od 11 stopni nad morzem, 17 na Pomorzu, 21 na zachodzie i w samym centrum i do 24 na wschodzie.
1: Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
5: Marek Klapa, dzień dobry.
1: Saldo, magazyn gospodarczy.
5: Daniel Kostecki, CMC Markets jest z nami. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, witam serdecznie.
5: Wiem, że jako analityk przygląda się pan przeróżnym tendencjom na rynku, ale teraz w nagłówkach wielu agencji informacyjnych, także portali zajmujących się rynkiem i walutami, na pierwszym miejscu jest rubel. Jak się okazuje, z takiego matematycznego punktu widzenia, trzeba przyznać, że od początku kwietnia jest to najmocniejsza waluta świata w niektórych rankingach. To tylko powiedzmy, od 1 kwietnia do tej pory umocnił się rubel wobec dolara amerykańskiego o około 12%. To jest naprawdę potężne umocnienie.
6: Zgadza się. Tutaj dodam tylko, że od początku 2025 roku łączne umocnienie rubla do dolara to jest niemal 58%, więc widzimy, że ta tendencja w ostatnim czasie jest kontynuacją również i tendencji wcześniejszej. Natomiast aktualne umocnienie dosyć dobrze przypomina nawet to, co działo się w 2022 roku, kiedy również po chwilowych spadkach wartości rubla ten zaczął do dolara gwałtownie zyskiwać wraz z drożejącymi cenami ropy naftowej. I tutaj właśnie przede wszystkim temat wojny w Zatoce Perskiej powoduje, że Rosja może sprzedawać o wiele więcej swojego surowca, na co również pozwalają Amerykanie, troszeczkę zwalniając Rosję z sankcji, bo doskonale wiedzą, że w tym momencie gdyby nie rosyjska ropa, to światowa gospodarka miałaby dość duży problem poprzez ich własne działania. Więc mamy tutaj też taką trochę przychylność ze strony administracji Trumpa w stronę Rosji. pozwalając jej na handel ropą, tą, która jest niby zgromadzona tylko na morzach na razie, bo mówimy o takich pływających zapasach ropy, które mogą w dowolnym momencie być skierowane do dowolnego portu.

0: importu. No oczywiście głównie odbiorcami tej ropy rosyjskiej są Chiny czy Indie jako kraje wspólnie działające w ramach BRICS. Handel tą ropą odbywa się, jeżeli chodzi o tą relację chociażby chińsko-rosyjską, w juanach czy w rublach, co pokazuje, że nawet jakiekolwiek szerokie sankcje nie są w stanie temu przeciwdziałać, bo po prostu omijany jest dolar amerykański w tych transakcjach, mimo że ropa na światowych rynkach właśnie w dolarze jest rozliczana. No i to powoduje przede wszystkim, że wysokie ceny ropy dają o wiele więcej, tak, waluty eksporterom tego surowca, a następnie ci eksporterzy w kraju chociażby muszą tę ropę wymieniać na ruble. Zwiększa się popyt na ruble, bo dostali więcej waluty obcej, w związku z tym i kurs rubla również idzie w górę, ale również zobaczmy, że przychody budżetowe. No, na 2026 rok generalnie Rosja zakładała cenę baryłki ropy Urals w tym wypadku, ale Urals jest też blisko już aktualnie ropy Brent, na $59. No, ile kosztuje dzisiaj ropa?
1: 109.
0: Każdy myślę, że już wie.
1: Tak, to wygląda rzeczywiście bardzo interesująco, ale też bardzo groźnie. Chociaż jak patrzę na analizy przygotowane przez pana kolegów po fachu z różnych części świata, no oni zwracają uwagę, że obecny kurs rubla no, tak do końca nie odzwierciedla realnej kondycji tamtejszej gospodarki. Niektórzy mówią nawet, że mamy do czynienia z takim walutowym potworkiem, który sobie żyje w warunkach laboratoryjnych i tak na dobrą sprawę brak wolnego rynku tutaj też oddziałuje na niekorzyść tej oceny czy wyceny rubla. Z drugiej jednak strony no widzimy, że mamy ten nominalny sukces, z którego pewnie Moskwa na wielu obszarach może się cieszyć.
0: Tak, tutaj oczywiście rubel nie jest do końca poprzez sankcje płynną walutą, w związku z tym również możemy mówić o tym, że skala handlu do walut innych niż właśnie chociażby krajów BRICS jest znikoma. Także poniekąd ten kurs powstaje z tak zwanego kursu krzyżowego, czyli łącząc to z kursami innych walut i wychodzi nam jakaś wypadkowa do dolara, no bo poprzez sankcje ten handel dolarami do rubli bezpośredni jest mocno ograniczony, więc ten kurs nie jest do końca kursem płynnym. Natomiast tutaj też można by dodać, że oprócz tych wielkich wpływów do budżetu, które nie były zaplanowane, a się pojawiły, co oczywiście daje przestrzeń rosyjskiej gospodarce, taką no, w tym wypadku niestety pozytywną, do jej rozwoju. W ogóle to jest bardzo ciekawe, że coś, co miało powiedzmy trochę chłodzić gospodarkę, czyli właśnie sankcje, powodowały na przykład najpierw wzrost cen złota. Oczywiście z innych też powodów złoto drożało, ale podaję to jako przykład taki, że Rosji zamrożono ich majątek, który był za granicą. I dla porównania, sam wzrost cen złota w ostatnich miesiącach doprowadził do tego, że Rosja zarobiła na tym złocie mniej więcej tyle, ile wynoszą zamrożone aktywa. Więc tak naprawdę netto efekt jest znikomy, zniósł się. A tutaj przez wojnę na Bliskim Wschodzie mówimy o tym, że przy założeniach $59 w budżecie nagle mamy skok o wiele wyższy cen ropy, więc te wpływy do budżetu są jeszcze większe niż zakładano. Czyli dwie pozytywne rzeczy, które miałyby niby wydarzyć się negatywnie, a jednak tak się nie wydarzyły. Do tego jeszcze dodam cały czas, że no, Bank Rosji utrzymuje bardzo wysokie stopy procentowe, bo to jest 14,5% w tym momencie. Więc przy założeniu, że mamy wysoką stopę procentową oraz jeszcze mamy do tego no, gospodarkę, która jest zasilana o wiele większymi wpływami do budżetu niż sądzono dzięki tej wojnie, no to z tej perspektywy mamy walutę, która płaci wysokie odsetki i mamy jeszcze gospodarkę, która nie chce kuleć, no bo jest zasilana właśnie nadmiarowymi wpływami w relacji do tego, co zakładano i jeszcze poluzowuje się jej sankcje, no bo jakby nie ta rosyjska ropa, no to Chińczycy mieliby problem, a Amerykanie nie chcą źle żyć ani z Chińczykami, ani nie chcą źle żyć z Indiami.
1: I paradoksalnie widzimy taki oto obrazek, że dzięki decyzjom Stanów Zjednoczonych, chociażby w sprawie interwencji w Iranie, to po pierwsze. Po drugie, tego luzowania sankcji. rubel rośnie w siłę. I to bardzo ładnie było widać wczoraj na wykresie, kiedy pojawiła się ta informacja o luzowaniu sankcji. Rubel umocnił się dość znacznie i cena

0: dolara wyrażana w rublach spadła z prawie 73 dolarów do 71 dolarów. To jest też bardzo symptomatyczne.
1: Tak, to prawda. I tu jest akurat też taki no, mały plus w tym wszystkim, co się dzieje, dlatego że wzrost kursu zaczyna potem działać negatywnie. Jeżeli kurs będzie zbyt wysoko i zbyt gwałtownie będzie się umacniać, to z kolei znowuż konkurencyjność tego rosyjskiego eksportu zacznie spadać. Bo jeżeli eksportujemy, to chcemy mieć jak najsłabszą naszą walutę, a nie jak najsilniejszą, bo ogranicza się wtedy naturalnie wpływy. To, co się dzieje przy silnej walucie, to z kolei eliminuje się presję inflacyjną w kraju, więc można powiedzieć, że z jednej strony Rosja może się cieszyć z ograniczania presji inflacyjnej dzięki silnej walucie, ale z drugiej strony, jeżeli ceny ropy no, przestaną rosnąć, ale dalej będzie się umacniać rubel, to wpływy z eksportu zaczną siłą rzeczy być ograniczane, a konkurencyjność również takiego eksportu zacznie maleć, więc wtedy netto zacznie to działać negatywnie. Także z tej perspektywy już, z tego co prześledziłem, no część eksporterów rosyjskich zwraca na to uwagę, że no, przestaje im się podobać wzrost tak gwałtowny kursu rubla, bo za chwilę w ich biznesy to zacznie uderzać. Natomiast koniec końców, no niestety wygranymi tego wszystkiego, co się aktualnie dzieje na świecie, jest ten, kto pomaga tę wojnę w tej wojnie trwać, czyli administracja Trumpa i Stany Zjednoczone, ponieważ tamtejsi eksporterzy ropy czy firmy naftowe, rafineryjne no, zarobiły dodatkowe miliardy dolarów. Sam eksport ropy ze Stanów Zjednoczonych niemal się podwoił, czy też ropy, czy ogólnie paliw powiedzmy, w tym ropy, więc widzimy zwiększanie udziału w rynku. No wiadomo, że eksport z krajów Zatoki gwałtownie spadł i będzie się podnosić w perspektywie miesięcy pewnie, jeżeli w końcu uda się dojść do porozumienia, odblokować przepływ przez cieśninę, a Rosja no, siłą rzeczy zaczęła zarabiać krocie, bo też mieliśmy chociażby tutaj taki prosty przykład. Zazwyczaj ta ropa rosyjska Urals była notowana poniżej ropy Brent, tą, którą się handluje tutaj w naszym rejonie. Natomiast przez ten konflikt doszło do sytuacji, w której ropa Urals takiego gatunku podrożała gwałtownie do poziomu właśnie ropy Brent, a nawet czasami stawała się droższa. Czyli popyt na rosyjską ropę był większy niż na ropę Brent, co wynikało z niedoborów właśnie chociażby w krajach azjatyckich.
0: Wspomniał pan o tym małym plusie, czyli o tym, że eksporterzy rosyjscy mają problemy i zaczyna ten mocny rubel ich uwierać, ale tak się zastanawiam z punktu widzenia bezpieczeństwa, z punktu widzenia też sytuacji w Ukrainie, no nie mamy dobrych wiadomości, niestety, bowiem już wiemy, że ten budżet Federacji Rosyjskiej udaje się lepiej dopiąć dzięki tym zmianom, które obserwujemy na rynku, dzięki temu, że ropa drożeje, więcej jest też pieniędzy, czy też tych petrorubli, które, no nie oszukujmy się, finansują całą machinę wojenną. Czy obecna sytuacja faktycznie powinna nas niepokoić jeszcze na jakichś polach?
1: No, myślę, że tutaj niestety te działania unijne w postaci właśnie sankcji są w pewien sposób znoszone przez to, co się dzieje za sprawą Stanów Zjednoczonych i Izraela, czyli wywołaniu tej wojny z Iranem, bo to ułatwia faktycznie funkcjonowanie gospodarki rosyjskiej i też tak jak wspomniałem, wspomniane wcześniejsze wzrosty cen złota powodują, że nawet gdyby Rosja chciała sobie zakryć tą dziurę poprzez jakąś akwizycję tych aktywów za granicą, mogłaby zacząć sprzedawać to złoto do Indii, mogłaby zacząć sprzedawać to złoto do Chin, uzyskiwać znowu walutę i nią dalej finansować, nawet nie odczuwając skutku zamrożenia tych aktywów, bo to się by równoważyło. Także no, robimy, jakby Europa robi co może, natomiast konflikt we współudziale Stanów Zjednoczonych pomaga Rosji i jej gospodarce. Tutaj nie ma co się oszukiwać, że tak nie jest, bo tak jest. I faktycznie pomaga jej się no, regenerować w tym okresie prowadzenia gospodarki wojennej. Czy to jest celowe, czy to nie jest celowe, no to nie da się tego określić w tym momencie. No niemniej jednak wiemy, że jakieś od czasu do czasu gesty administracji Trumpa i samego prezydenta.

0: prezydenta Stanów Zjednoczonych są wykonywane w stronę prezydenta Rosji. Tam nie ma takich relacji na zasadzie Unia Europejska-Rosja, tylko bardziej są relacje na zasadzie, jak tutaj z czasem zrobić biznes. I nawet były przecież takie wcześniej głosy, że Amerykanie są lobbowani wręcz przez rosyjskich przedsiębiorców, zwłaszcza z sektora gazowego, aby ci zaczęli znosić sankcje na rosyjski gaz, no bo tam po prostu powstawały nowe terminale, no i bez zniesienia tych sankcji nie mieliby gdzie tego gazu Rosjanie sprzedawać. Więc nawet takie rozmowy były prowadzone w samych Stanach Zjednoczonych. Także tam jest trochę inaczej. Nam się to może w głowach nie mieścić, ale Amerykanie do tego podchodzą tak, żeby kontrolować trochę tą sytuację, która ma miejsce na wschodzie Europy, ale z drugiej strony, no jak tutaj zrobić biznes i sobie nie zamykać drogi i nie mówić, że z Rosją to oni się pokłócą i nigdy już nie dojdą do porozumienia. Więc tam jest zupełnie inne podejście do tego tematu, no które nam się oczywiście może nie podobać.
1: To już ustaliliśmy, że skuteczność sankcji unijnych właściwie jest iluzoryczna w tej chwili, w tym otoczeniu rynkowym.
0: Znaczy tak, część innych aspektów je równoważy po prostu. Nasze sankcje działają, ale no inne aspekty no niestety powodują, że one nie są w pełni odczuwalne w Rosji.
1: Na dole arkusza kalkulacyjnego po prostu nie widzimy żadnych zmian, jeżeli to wszystko sumujemy, odejmiemy. To tutaj Rosja tego szczególnie nie odczuwa. Zatem kolejne pytanie, tak patrząc na analizę techniczną i na to, co się dzieje w tej chwili z rublem. No ten wykres wygląda spektakularnie, bo właściwie od połowy marca, szczególnie, bo tam mieliśmy takie zawahanie w połowie marca, tam troszeczkę rubel się osłabił, ale od tego momentu właściwie widzimy stałe umacnianie się rubla. To wygląda niczym takie perpetuum mobile. Czy pana zdaniem tutaj ten rubel może nas zaskoczyć? No, przypomnę, że jesteśmy na takim poziomie, tak jakby tej wojny w ogóle nie było, bo jesteśmy na poziomie dokładnie takim jak w styczniu 2022 roku.
0: Tak, tutaj akurat z punktu widzenia samego zachowania rubla w przeszłości można by szacować, że notowania były faktycznie rubla dosyć mocno przecenione i to była końcówka 2024 roku, natomiast od tamtego czasu mamy permanentne umacnianie się rosyjskiej waluty względem dolara. I tutaj znowuż historycznie patrząc, mówimy sobie o poziomach z 2017-18, a później w okolicach 2022 roku też podobne poziomy obserwowaliśmy w kursie do dolara amerykańskiego, co by dawało jeszcze taką przestrzeń ewentualnie do umocnienia waluty w o 26% w relacji do dolara. Wręcz przy założeniu również, że dolar amerykański zacznie się też troszeczkę, powiedzmy, stabilizować albo wręcz przejdzie do lokalnego osłabienia, bo teraz mamy taką sytuację, że z jednej strony zakończenie tego konfliktu no, może dać jakąś ulgę, natomiast pytanie, o ile spadną ceny ropy przy tych wszystkich zakłóceniach, zniszczeniach infrastruktury, czy to pozwoli właśnie na trwałe cofnięcie ropy, czy tylko na delikatne cofnięcie cen ropy. No, Donald Trump mówi o tym, że ceny ropy gwałtownie spadną, to chyba z dzisiaj jeszcze, czy z wczoraj wystąpienie w Białym Domu na konferencji prasowej. Natomiast rynek czy inwestorzy o tym gwałtownie, to tak myślą, że może do 80 dolarów, 80-90 dolarów, że to będzie ten gwałtowny w cudzysłowie spadek. No, czym oczywiście byłyby niżej ceny ropy, tym znowu gorzej byłoby dla Rosji i gorzej dla rubla. Natomiast na tę chwilę no, chyba tylko prezydent Stanów Zjednoczonych mówi o gwałtownym spadku cen ropy, bo ani prognozy agencji energetycznych na to nie wskazują, ani sami inwestorzy w badaniach ankietowych też nawet po odblokowaniu przepływu przez cieśninę nie oczekują tego, że ceny wrócą do miejsca, z którego zaczął się ten rajd przedwojenny.
1: No właśnie, na wykresie dużej zmiany nie widzimy, chociaż gdyby to były normalne warunki, takie pokojowe, to przecena ropy w ciągu doby o prawie 3% na pewno robiłaby wrażenie i pewnie byśmy to jakoś ciekawie skomentowali, ale teraz przy tych poziomach, kiedy za ropę WTI, dokładnie teraz o 12:50 płacimy 101 dolarów i 30 centów, a za ropę Brent 108 dolarów i 17 centów, za ropę Urals mniej więcej tyle samo, no to widzimy, że tutaj już doszliśmy do takiego momentu, w którym nawet ta bariera psychologiczna 100 dolarów nie robi szczególnego wrażenia. Po prostu rynki się przyzwyczaiły, przynajmniej na razie, do tych poziomów.

0: Tak, to oczywiście 100 dolarów za baryłkę ropy to nie jest też poziom nie wiadomo jak wysoki. No, już tam byliśmy wiele, wiele, wiele lat temu i gospodarki sobie dawały radę z takim poziomem cen ropy. Również biorąc pod uwagę, że na przestrzeni tych lat siła nabywcza konsumentów na świecie wzrosła, no to znowuż 100 dolarów za baryłkę dziś to jest tak jakby, nie wiem, 90 czy może 85 dolarów wtedy. Także z tej perspektywy dalej możemy kupować więcej paliw niż przy tych samych cenach ropy sprzed wielu lat. Natomiast chodzi bardziej o dostępność w tym momencie paliw, bo czym dłużej to zamknięcie cieśniny będzie trwało, jak na przykład przeciągnie się to na czerwiec, to mówimy o dostępności chociażby paliwa lotniczego w Europie, o tym, że ceny biletów lotniczych gwałtownie wzrosną, o tym, że linie lotnicze obetną część połączeń, o tym, że być może część lotów zostanie zwyczajnie odwołana. W sezonie wakacyjnym o 40% rośnie popyt na paliwo lotnicze w relacji do chociażby marca, kiedy wojna się zaczęła. Zatem z tej perspektywy jest troszeczkę inaczej niż jak było w 2022 roku, bo wtedy mówiliśmy bardziej o cenach, że jest drogo. Drogo, ale jest. Natomiast dzisiaj, jeżeli ten konflikt będzie dalej trwać, to będzie drogo i nie będzie. Także przynajmniej części. Co któregoś na przykład lotu, czy dotankowania jakiegoś samolotu, bo to grozi najbardziej Europie. A w dalszej kolejności, gdyby to dalej trwało i trwało, no to potem wchodzimy chociażby w temat diesla, a to już zaczyna się robić poważnie, bo cały transport lądowy na dieslu, jak i morski, oczywiście też stoi. Aczkolwiek ja takiego scenariusza osobiście nie zakładam. Uważam, że aktualne wydarzenia rynkowe, zwłaszcza w kontekście rynku obligacji, gdzie inwestorzy mówią jasno, że im się ta wojna totalnie nie podoba, bo porzucają po prostu obligacje na całym świecie, wyprzedają je, żądając coraz to wyższych odsetek, to naciska na budżety krajów, bo obsługa długu będzie gwałtownie rosnąć, nowe emisje obligacji będą z coraz wyższymi odsetkami dla rządów. I to powoduje, że prawdopodobnie ten ekonomiczny nacisk na administrację Trumpa będzie dość silny, że ona zakończy wkrótce tę wojnę. No i mam nadzieję, że wszystko wróci do normy.
1: Daniel Kostecki, CMC Markets, był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę w magazynie Saldo. To był magazyn Saldo. Marek Klapa, bardzo dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.
2: Powtórka programu.
3: Ewa Wasążnik. Dzień dobry.
2: Komentarz.
3: A te zawiłości, mam nadzieję, wyjaśni nam nasz kolejny gość, pan Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, sędzia Trybunału Stanu. Dzień dobry, panie mecenasie. Panie mecenasie, czy grożą nam dwie równoległe Krajowe Rady Sądownictwa, albo czy grozi nam, że ta nowo wybrana, 15 nowo wybranych członków sędziów Krajowej Rady Sądownictwa, przez część polityków, środowiska prawniczego nie będzie uznawana?
4: Patrząc na polską politykę, oczywiście wszystko jest możliwe, natomiast nie ma żadnych podstaw ani prawnych, ani faktycznych, aby istniały dwie Krajowe Rady Sądownictwa. Proszę pamiętać, że zgodnie z obowiązującą ustawą o KRS-ie Sejm wybrał 15 członków Krajowej Rady Sądownictwa, czyli tę część, która jest tak zwaną częścią sędziowską. W konsekwencji zaś, biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy, jeszcze raz to powtórzę, bo to trzeba wyraźnie podkreślić, nie ma dzisiaj żadnych podstaw prawnych ani faktycznych, aby jakikolwiek ośrodek władzy kontestował, kwestionował lub negował istnienie i możliwość prawidłowego funkcjonowania Krajowej Rady Sądownictwa.
3: A co z tym zabezpieczeniem, o którym wspominała nasza reporterka z 12 maja, zabezpieczeniem wydanym przez Trybunał Konstytucyjny?
4: Pani redaktor, jeżeli popatrzymy na treść tego zabezpieczenia, to zwracam uwagę na dwie niezwykle istotne okoliczności, które się z tym łączą. Po pierwsze, Trybunał zwrócił się do Sejmu, aby Sejm powstrzymał się z wyborem w drugim kroku, jeżeli chodzi o kształtowanie Krajowej Rady Sądownictwa. I teraz rozszyfrujmy to, co postanowił Trybunał Konstytucyjny. Trybunał Konstytucyjny zwrócił się, aby Sejm się powstrzymał. W związku z powyższym nie można powiedzieć, że Trybunał Konstytucyjny zakazał Sejmowi wyboru. Skoro Trybunał się zwrócił, no to się zwrócił, a Sejm podjął działania opisane w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa. I druga kwestia, co jest bardzo istotne, to zabezpieczenie odnosi się do tego, żeby Sejm wstrzymał się z procedurą tak zwanego drugiego kroku. A przypomnę, że Sejm dokonał wyboru w pierwszym kroku, dlatego że osiągnięto tą kwalifikowaną większość.

0: piątek z uwagi na to, że posłowie Prawa i Sprawiedliwości nie wzięli udziału w głosowaniu. W związku z powyższym Sejm nie przeszedł do drugiego kroku, do którego literalnie patrząc odnosi się postanowienie wydane przez Trybunał Konstytucyjny. Innymi słowy rzecz ujmując, postanowienie Trybunału Konstytucyjnego nie zakazało Sejmowi wyboru Krajowej Rady Sądownictwa i odnosiło się do tej części procedury, która z uwagi na skuteczny wybór w pierwszym kroku następnie nie była wdrożona, bo nie było takiej potrzeby.
1: Czy zatem teoretycznie Prawo i Sprawiedliwość wyjmując, posłowie Prawa i Sprawiedliwości wyjmując karty do głosowania w czasie wyboru nowych członków KRS-u, no, zamknęło jakoby również drogę ewentualnie prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, żeby powoływać się na to zabezpieczenie Trybunału Konstytucyjnego, gdyby przyjąć, że ono było skuteczne?
0: Panie redaktor, wyjmując karty do głosowania, posłowie Prawa i Sprawiedliwości potknęli się o własne nogi, jeżeli chodzi o tę sprawę. I rzeczywiście w ten sposób pozbawili tak naprawdę i siebie, i pana prezydenta argumentu, na który chcieli się zapewne powoływać w kontekście postanowienia Trybunału Konstytucyjnego, które zostało wydane. W związku z powyższym dzisiaj nie można na podstawie tego postanowienia budować jakichkolwiek teorii, jakiejkolwiek argumentacji, która miałaby stanowić podstawę do tego, iż Krajowa Rada Sądownictwa została nieprawidłowo wybrana. Powtórzę jeszcze raz. Wybrano prawidłowo Krajową Radę Sądownictwa w oparciu o obowiązujące przepisy. Kadencja poprzedniej części rady, tak zwanej części sędziowskiej, wygasła z piątku na sobotę. Jest nowa rada i procedura opisana w ustawie powinna być w dalszym ciągu prowadzona i powinna zmierzać do wyboru przewodniczącego i całego tak zwanego prezydium Krajowej Rady Sądownictwa, czyli wiceprzewodniczących i pozostałych członków prezydium.
1: Proceduralnie potrzebna jest do tego decyzja pierwszego prezesa Sądu Najwyższego.
0: Tak, ale ustawa jest tak napisana, innymi słowy ma takie zapisy w swej treści, które nie zawierają elementu blokującego. Należy to rozumieć w ten sposób, że pierwszy prezes Sądu Najwyższego ma 30 dni, aby wskazać dzień, w którym odbędzie się pierwsze posiedzenie, na którym musi dojść do wyboru przewodniczącego. Jeżeli upłynie bezskutecznie 30-dniowy termin, to prawo do zwołania posiedzenia przechodzi na najstarszego sędziego lub sędziego w stanie spoczynku, który jest członkiem rady i on ma 14 dni, licząc od zakończenia tego pierwszego 30-dniowego okresu, na wykonanie tej czynności. Jeżeli również tego nie zrobi, to prawo to przechodzi na kolejnego najstarszego wieku i tak do skutku w pewnym momencie będzie osoba, która zapewne dokona zwołania pierwszego posiedzenia i w konsekwencji przeprowadzi wybór przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa, co otworzy możliwość normalnej pracy Krajowej Rady Sądownictwa w nowym składzie wybranym przez Sejm.
1: Pytam o pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, dlatego że wiemy, że kadencja obecnej pierwszej prezes upływa 26 maja. Już słyszeliśmy takie sygnały, które płynęły z Sądu Najwyższego, że no, w związku z tym, że ta końcówka kadencji no, jest liczona w dniach, no to tutaj pierwsza prezes nie podejmie się tego wyzwania, zwołania pierwszego posiedzenia nowej KRS, tylko sceduje to na swojego następcę. Rozumiem, że tutaj nie wpłynie to w żaden negatywny sposób na funkcjonowanie nowej KRS.
0: Nie, proszę pamiętać, że ten 30-dniowy termin, o którym rozmawiamy, biegnie dla urzędu pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, bez względu na to, kto jest pierwszym prezesem Sądu Najwyższego, więc ten termin ma charakter terminu ciągłego. On w momencie objęcia urzędu przez nowego pierwszego prezesa nie odżyje, czyli nie zacznie biec na nowo. 30 dni liczymy od ostatniej soboty, tak to ujmijmy. I w ciągu 30 dni pierwszy prezes, czy to będzie pani Manowska, czyli następca, czy następczyni, ma obowiązek zwołać pierwsze posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa. Ja nie jestem specjalnie zdziwiony, że pani Małgorzata Manowska nie podejmuje działania wskazanego w ustawie, bo jest to pierwsza sytuacja, mogę to odnieść do własnych doświadczeń w związku z zasiadaniem w Trybunale Stanu i postawy pani Manowskiej w wielu kwestiach, które łączą się z czynnościami w Trybunale Stanu. Ja nie jestem zdziwiony, to bardzo przykro brzmi niestety, ale proszę mi wierzyć, nie jestem ani zaskoczony, ani nie oczekuję tego, że pani Manowska podejmie jakąkolwiek aktywność w tym zakresie, dlatego że mam bardzo negatywne doświadczenia i obserwuję jej działanie lub bierność, która w mojej ocenie w wielu przypadkach jest, czy może być poczytywana w taki sposób, że nie stosuje obowiązującego prawa, jeżeli chodzi o procedury obowiązujące przed Trybunałem Stanu.
1: Panie mecenasie, pan przyjął wybór nowej KRS z satysfakcją?

0: Panie redaktor, przyjąłem to w kategoriach rozwiązania opartego na takim wyborze z jednej strony wychodzącym naprzeciw sytuacji, która jest, z drugiej strony w pewnej formule kompromisu. Z trzeciej strony myślę, że patrzę też na to jako wybór mniejszego zła. Dlaczego o tym w tych kategoriach mówię? Proszę pamiętać, że dotychczas wiele orzeczeń, które dotyczyły Krajowej Rady Sądownictwa, także orzeczeń, które pochodzą od trybunałów międzynarodowych, treści tych orzeczeń wynikało, że zbyt duży udział czynnika politycznego jest głównym problemem w funkcjonowaniu Krajowej Rady Sądownictwa. I proszę pamiętać, o tym mówiła pani redaktor, sprawozdając sprzed Krajowej Rady Sądownictwa przed naszą rozmową. Pan prezydent Duda zawetował ustawę i skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Pan Karol Nawrocki, czyli obecny prezydent, również zawetował ustawę, która miała naprawić tę sytuację. W związku z powyższym ten wybór dokonał się w oparciu o obowiązujące przepisy. To są te same przepisy, na podstawie których wybierano poprzednią Krajową Radę Sądownictwa. W związku z powyższym, uczciwie patrząc na tę sytuację, w warstwie dotyczącej otoczenia normatywnego czy podstaw prawnych funkcjonowania nic się nie zmienia. Jedynym elementem, który się pojawił, który jest no właśnie tym elementem kompromisowym, wychodzącym naprzeciw tej sytuacji, to są te swoiste prawybory przeprowadzone przez sędziów. I rzeczywiście w tym kontekście można na to spojrzeć, że jest to pewna nowa jakość. Natomiast nie wiemy dzisiaj, w jaki sposób będą politycy, zwłaszcza myślę tu o panu prezydencie, bo proszę o tym pamiętać, zgodnie z polską konstytucją, z artykułem 179 naszej konstytucji, prezydent wręcza nominacje sędziowskie. W związku z powyższym prezydent będzie miał przestrzeń, będzie miał taki moment, w którym będzie mógł wręczyć lub nie wręczyć nominacje sędziowskie sędziom, czy też osobom oczekującym na objęcie urzędu sędziowskiego po procedurze przed tą nową Krajową Radą Sądownictwa. I wtedy zobaczymy, jaka będzie postawa prezydenta, bo prezydent może wówczas stwierdzić, że wprowadzenie do procedury wyboru Krajowej Rady Sądownictwa, tej preselekcji, tych prawyborów, jest elementem, który w ocenie prezydenta może przesądzić o tym, że być może ta KRS będzie nielegalna, wadliwa, obciążona jakąś inną wadą, którą zdefiniuje prezydent lub urzędnicy jego kancelarii w momencie, kiedy będą wyjaśniać decyzję podjętą przez prezydenta. Nie wiem, czy tak będzie. Natomiast biorąc pod uwagę polską politykę, biorąc pod uwagę różne, często nawet abstrakcyjne, wręcz kuriozalne koncepcje prawne, które słyszymy z ust wielu polityków, należy liczyć się również z takim biegiem zdarzeń. Czy tak będzie? Zobaczymy. Jest jeszcze druga kwestia, która może pojawić się w przyszłości. Mianowicie proszę pamiętać, że jeżeli dojdzie do nominacji, pan prezydent nominację wręczy, sędziowie, których procesy nominacyjne będą miały miejsce przed nową Krajową Radą Sądownictwa, zaczną orzekać i wydawać wyroki, być może ktoś będzie kwestionował wyrok wydany przez takiego sędziego i tak jak miało to miejsce w ostatnich latach, będzie korzystał ze środków prawnych w postaci skarg, na przykład do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, czy pośrednio poprzez pytania prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. I wtedy zobaczymy, jak status sędziów kształtowanych w oparciu o procedurę przed tą nową Krajową Radą Sądownictwa będą oceniały Trybunały Europejskie. I to też będzie odpowiedź na pytanie, czy w Polsce mamy do czynienia z końcem problemu systemowego, jakim jest status sędziów, którzy otrzymali nominację po roku 2018. Bo proszę pamiętać o tym, że tą praprzyczyną jest czynnik polityczny, który ma za daleko idący wpływ na kształtowanie Krajowej Rady Sądownictwa właśnie w procedurze wyboru 15 sędziów członków Krajowej Rady Sądownictwa. Ta przeszkoda, ta wada, to obciążenie w dalszym ciągu w systemie polskiego prawa istnieje, dlatego że, jak już powiedziałem, nie zmieniono przepisów, które w dalszym ciągu pozostawiają w rękach Sejmu wybór 15 sędziów członków Krajowej Rady Sądownictwa. I właśnie owy udział Sejmu jest tą przyczyną, tym grzechem pierworodnym, który obciąża procedurę wyboru sędziów, których procesy nominacyjne prowadzone są przez Krajową Radę Sądownictwa.
1: Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, członek Trybunału Stanu, był z nami. Bardzo dziękuję, panie mecenasie.
0: Dziękuję. Dobrego popołudnia.
2: Powtórka programu.
3: Krzysztof Grzybowski, dzień dobry.

0: Gość Polskiego Radia 24.
1: A naszym gościem już teraz jest pani dr Halszka Witkowska, suicydolog, Polskie Towarzystwo Suicydologiczne, Fundacja Życie Warte Jest Rozmowy. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: A będziemy rozmawiać o temacie niezwykle trudnym, czyli o samobójstwach, właściwie próbach samobójczych dzieci i młodzieży, o tym jak tego typu radykalnym krokom przeciwdziałać, jak im zapobiegać, jak o nich rozmawiać. Podstawą jest raport, który opublikowaliście państwo na swojej stronie. Samobójstwa i próby samobójcze w Polsce w latach 2020-2025. To jest raport sporządzony na podstawie danych Komendy Głównej Policji. Jakie wnioski wypływają z tego raportu?
2: Przede wszystkim musimy zwrócić uwagę na dwa fakty. Jeden to od 2 lat w populacji ogólnej, w całym polskim społeczeństwie mamy spadek liczby samobójstw. To jest dobra wiadomość, bo od kilkunastu lat nie było takiej sytuacji, żebyśmy mieli rok po roku spadek samobójstw. Niestety ta dobra informacja nie dotyczy najmłodszej grupy wiekowej, czyli dzieci w przedziale wieku od 7 do 19 lat, nastolatków, którzy niestety częściej podejmują zarówno próby samobójcze, jak i popełniają samobójstwa. Ten ostatni rok, 2025, zmartwił nas wyjątkowo w środowisku suicydologicznym, ponieważ odnotowaliśmy 27% wzrost samobójstw w tej grupie wiekowej. Jest to o tyle niepokojące, ponieważ przez wcześniejsze lata mieliśmy spadek samobójstw w tej grupie, a tu niespodziewany wzrost. Co ciekawe, z drugiej strony tak samo w tej grupie wiekowej mamy spadek prób samobójczych, które nadal utrzymują się na wysokim poziomie, bo takich prób samobójczych w 2025 roku policja odnotowała aż 1925. Natomiast tu w porównaniu do roku 2024 mamy niewielki 6% spadek. I teraz podstawowym pytaniem jest, co powoduje, że z jednej strony mamy spadek w próbach samobójczych w tej grupie wiekowej, ale z drugiej strony wzrost w samobójstwach. I wygląda na to, że działania z zakresu profilaktyki, z zakresu takiego pierwszego reagowania na kryzys dziecka, one zaczynają przynosić efekty. Coraz więcej nauczycieli przeszkolonych, pracowników socjalnych, coraz więcej szkolnych specjalistów z odpowiednimi kompetencjami, jak zauważyć kryzys dziecka i jak zareagować. Z drugiej strony, niestety, wzrost samobójstw oznacza, że dzieci, które są już w poważnym kryzysie samobójczym, nie dostają adekwatnej pomocy na czas. I tu na koniec warto też dodać, że pomiędzy rokiem 2020 a 2023 doszło do wzrostu prób samobójczych wśród dziewcząt o 215%. Czyli to jest ta grupa, która najczęściej wtedy, w tym przedziale wiekowym od 7 do 19 lat, podejmuje próby samobójcze.
1: To z czego te zmiany wynikają? Bo one są, no, po pierwsze, bardzo, bardzo źle to wygląda. Po drugie, one są, no, dosyć ciekawe. Dlaczego to przebiega w ten sposób? Dlaczego to właśnie w tych grupach te wskaźniki rosną?
2: Widzimy wzrost zachowań samobójczych wśród dzieci i młodzieży od czasu pandemii. To jest rok 2021, kiedy pierwszy 86% wzrost prób samobójczych w Polsce wśród dzieci i młodzieży zauważyliśmy. Nie trudno tu zwrócić uwagę na kilka podstawowych faktów. Oczywiście pandemia sama nie wywołała kryzysu samobójczego wśród młodzieży, natomiast nasiliła problemy, które były wcześniej. Izolacja, przemoc w domu, choroba alkoholowa u opiekunów, która mogła się nasilić w tym czasie. Pandemia przeszła, ale problemy zostały. Ale to, na co zwłaszcza zwracamy uwagę, to fakt, że po tych latach pandemicznych, kiedy edukacja przyniosła się do internetu, młodzi ludzie też zaczęli w tym środowisku spędzać więcej czasu. Według raportów chociażby NASK-u młody człowiek przeciętnie spędza w internecie dziennie 5 godzin 36 minut. I mówimy tu o czasie przeciętnym, średnim. W związku z tym wiemy, że internet nie jest już w tym momencie zwykłym narzędziem. On jest środowiskiem do życia, a w tym środowisku, jak w każdym innym, będą zarówno czynniki chroniące, jak i czynniki ryzyka. I jednym z takich czynników ryzyka jest ekspozycja na treści związane z samobójstwem i samookaleczeniami. I tu bardzo ciekawą chciałabym państwu powiedzieć informację, bo w zeszłym roku na wiosnę przeprowadziliśmy duże badanie reprezentatywne z zespołem z profesorem Jackiem Pyżalskim, doktorem Maciejem Dębskim, doktor Judytą

0: Borchet. Wyniki tych badań opublikowaliśmy w takim raporcie Dobre i Złe Wiadomości o kondycji psychicznej polskich nastolatków i okazało się, że jeżeli w trakcie badania postawiliśmy pytanie, czy wyświetlają ci się treści związane z samobójstwem w mediach społecznościowych, to ponad 55% uczniów klas trzecich powiedziało, że takie treści im się wyświetlają. A ponad 90% powiedziała, że sama tego nie wyszukuje. Więc z jednej strony nastolatki są wystawione na ekspozycje związane z treściami, które dotyczą zachowań samobójczych, a z drugiej strony nie możemy zwrócić uwagi na rosnący problem przemocy rówieśniczej, która oczywiście była zawsze, ale teraz ma zupełnie inne narzędzia. Mówimy tu o sztucznej inteligencji, o deepfake'ach, o tym, że wzrasta także takie brutalne podejście także do dziewcząt w tym kontekście, coraz więcej nadużyć w kontekście seksualnym, to dziewczęta najczęściej padają ofiarami deepfake'ów, przeróbek różnych i to także może się odbić na to, że to właśnie dziewczęta częściej podejmują próby samobójcze. Nie możemy też zapomnieć oczywiście o wpływie mediów społecznościowych bardzo negatywnym na własną samoocenę, tak? Młoda dziewczynka, która publikuje swoje zdjęcia lub nagrania na YouTubie, na mediach społecznościowych, czuje się gorsza w momencie, kiedy ma mniejszą uwagę od innych koleżanek, jeżeli na to się nałoży problem w szkole, rozwód rodziców i inne czynniki ryzyka. Bardzo często to dziecko nie widzi wyjścia ze swojej sytuacji, ale nie ma też innych narzędzi do tego, aby zwrócić uwagę na ból psychiczny, którego doświadcza, bo to jest szalenie istotne. Musimy pamiętać, że próba samobójcza to często właśnie wołanie o pomoc młodego człowieka.
1: No to jeszcze kilka kwestii. Czy rzeczywiście wszystko możemy zrzucić na internet, media społecznościowe? Bo oczywiście ja sobie zdaję sprawę z tego, jakim zagrożeniem one mogą być, jakie treści w sobie mają, ale czy to jest również kwestia tego, że zmniejszyła się odporność psychiczna młodego pokolenia?
0: Przede wszystkim na pewno nie możemy zrzucić wszystkiego na media społecznościowe, internet. Zachowania samobójcze to jest zjawisko wieloczynnikowe, więc tutaj bierzemy pod uwagę także środowisko domowe, środowisko szkolne. Musimy też wziąć pod uwagę warunki społeczne, w których się znajdujemy. Tak? Więc tutaj mówimy o całym modelu wieloczynnikowym zachowań samobójczych. Natomiast faktem jest, że młody człowiek po prostu teraz dużo więcej czasu spędza w nowym środowisku, gdzie jest sam. Więc jeżeli pan pyta także o powody rodzinne, to jest kwestia tego, że my coraz częściej mamy problem z nawiązaniem wspólnego języka z młodym człowiekiem. I myślę, że to jest gdzieś takie podejście, które wywołuje wiele niezrozumienia, dlatego że pozwalam sobie postawić taką tezę, że dzieciństwa już nie ma. A dzieciństwo w takim wyobrażeniu, które my mamy, czasu beztroskiego, ono się dawno skończyło. Skończyło się wraz z rozwojem technologii, nad którą my też nie nadążamy. Nie dajemy sobie rady z tym, które nowe problemy technologia produkuje, a z drugiej strony my jako ludzie nie rozwijamy wciąż czynników chroniących. A przypominam, że zdrowie psychiczne młodego człowieka budujemy przede wszystkim w domu. I to dom jest tym miejscem, gdzie relacje, rozmowy z młodym człowiekiem mogą zapobiec temu, że znajdzie się on w kryzysie. W ramach Fundacji Życie Warte jest Rozmowy robimy razem z Fundacją Adamet projekt Wspierająca Szkoła. I tam właśnie uczymy nauczycieli, rodziców, jak zauważyć kryzys dziecka i jak zareagować. Taki program jest bezpłatny dla szkół. Mogą do niego przystąpić. Wystarczy wejść na stronę Wspierająca Szkoła. Projekt jest także wspierany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Bo najważniejsze w zapobieganiu zachowaniom samobójczym jest to, abyśmy adekwatnie, szybko zareagowali wtedy, kiedy młody człowiek jest w kryzysie. I przede wszystkim pamiętajmy o jednym. Zapobieganie zachowaniom samobójczym wśród dzieci i młodzieży zaczyna się od tego, żebyśmy uczyli młodych ludzi, że nie ma problemów nie do rozwiązania. Bo właśnie izolacja społeczna, niskie poczucie własnej wartości, a problemy, z których nie widzimy wyjścia, to często te powody, które pchają młodych ludzi do podjęcia próby samobójczej. Pamiętajmy także, że badania pokazują, że największym czynnikiem ryzyka w przypadku zachowań samobójczych wśród dzieci i młodzieży jest doświadczenie przemocy. Przemocy psychicznej, fizycznej i seksualnej. I to niestety w tych badaniach, o których wspomniałam w raporcie Dobre i Złe Wiadomości, okazuje okazało się, że dzieci, które mają zachowania samobójcze, czyli myśli, plany lub są po próbach samobójczych, niestety najczęściej doświadczają przemocy psychicznej w domu dokonywanej przez rodzica lub opiekuna. W przypadku dzieci po próbach samobójczych z klas siódmych aż 100% dzieci doświadczyło przynajmniej jednego z czterech rodzajów przemocy, a najczęściej była to właśnie przemoc psychiczna w domu.

0: To jeszcze jedna kwestia. Powiedziała pani, że tak naprawdę większość tych problemów to są problemy, które albo wynikają z relacji domowych, albo wynikają z braku porozumienia w domu. To ja bym chciał zapytać o tę drugą kwestię. Z czego to wynika? Czy to jest nasza nieumiejętność rozmawiania z dziećmi? Czy to jest to, że my się z tymi dziećmi, które no właśnie nie mają już tego prawdziwego dzieciństwa, coraz szybciej rozjeżdżamy, jeżeli chodzi o nasze podejście, nasze postrzeganie świata, ale również postrzeganie własnych problemów? Czy to jest kwestia tego, że my nie mamy czasu na to, żeby pewne problemy zauważyć, nie mamy czasu na to, żeby o pewnych problemach porozmawiać?
1: Panie redaktorze, ujął to pan bardzo dobrze. Jedno i drugie absolutnie jest przyczyną tego stanu rzeczy. Natomiast dodałabym jeszcze jedną kwestię. Proszę zwrócić uwagę, że duża zmiana technologiczna, która wpłynęła na nasze relacje i sposób zachowywania się w naszym najbliższym środowisku, jest moment, kiedy przeszliśmy z użytkowania internetu z komputerów do naszych telefonów. Żyjemy w indywidualnych bańkach, zanurzeni jesteśmy w indywidualnym korzystaniu z mediów społecznościowych, które pokazują nam zupełnie inne treści. I nie chodzi tu tylko o to, że młodzi ludzie odwiedzają serwisy pornograficzne czy oglądają patostreamy. Chodzi o to, że my nie wiemy, czym się interesują. Nie wiemy, kto jest ich ulubionym artystą. Nie wiemy, kto jest ich ulubionym youtuberem. A jak słyszymy, że zawód ich marzeń to jest influencer, to się uśmiechamy do siebie, kręcimy głową, że jest to coś nieważne, głupie, na co nie warto spędzać czasu. A potem siadamy przy wspólnym stole i brakuje tematów do rozmów. Bo jeżeli my uważamy, że świat młodego człowieka jest głupi, infantylny i nieważny i nas nie interesuje, no to trudno jest potem wspólnie porozmawiać.
0: Ale to znaczy, że brakuje nam uwagi, brakuje nam chęci być może pójścia kawałek dalej niż krótki komentarz?
1: Przede wszystkim wiem, że to może zabrzmi dosyć prosto i banalnie, ale brakuje nam czasu i zainteresowania drugim człowiekiem. A młody człowiek w tej chwili mierzy się z problemami, z którymi sobie nie zdajemy sprawy.
0: Przepraszam, że przerwę, bo ja bardzo często gdyby słyszę ten argument, że mamy coraz mniej czasu, jesteśmy coraz bardziej zabiegani, coraz więcej pracy i ja to oczywiście przyjmuję. No ale z drugiej strony, jeżeli zaczęliśmy od tego, to pani powiedziała, że przeciętnie 5 godzin spędzamy w telefonie, to nie jest tak, że my nie mamy czasu. To jest kwestia tego, jak my ten czas wykorzystujemy.
1: Bardzo dobry argument, natomiast dane, o których powiedziałam, dotyczą przedziału wiekowego do 18 roku życia, więc to są młodzi ludzie, którzy tam po prostu przynieśli część swojego życia. I teraz, jeżeli my chcemy ograniczyć czas spędzania w środowisku internetowym młodemu człowiekowi, to my musimy zaproponować też coś w zamian. Bo proszę zwrócić uwagę, że często mówimy o zakazach, o zabieraniu dzieciom telefonów, ale czy mówimy o tym, co zaoferujemy im w zamian? To jest po pierwsze. A po drugie, musimy zdawać sobie sprawę, że dzieci nie żyją w próżni, żyją też pośród innych dzieci i nie wiem jak pan, ale ja wychowałam się w czasach, kiedy nie miałam takiego poczucia, że w każdej chwili może mi być zrobione zdjęcie lub mogę być nagrana i to, co zrobię lub powiem, będzie od razu na YouTubie transmitowane.
0: To jest oczywiście nieporównywalna sytuacja. Tak. Ale z drugiej strony, ja mam przed oczami taki obrazek. Przed moimi oknami jest plac zabaw. I ja widzę dzieciaki w bardzo różnym wieku, które robią dokładnie to samo, co robiły dzieciaki 10, 20, 30, 40 lat temu. Jest w nich chęć, przepraszam za to określenie, normalnej zabawy. Natomiast rzeczywiście jest tak, że wystarczy, że jedno z nich wyciągnie telefon i ten ruch momentalnie zamiera.
1: Oczywiście, to jest izolacja, natomiast pan powiedział o swoim oknie, a my w ramach serwisu Życie Warte jest rozmowy codziennie odbieramy wiadomości od dzieci z całej Polski, które są w kryzysie samobójczym i proszę sobie wyobrazić, że właśnie w tych wiadomościach czytamy o tym, że czuję się beznadziejny, bezwartościowy, zupełnie zbędny. Mam mnóstwo kolegów na Insta czy obserwujących, ale nie mam z kim porozmawiać. A dzieci także piszą o tym, że nie chcę dokładać problemów mojej mamie. Mam myśli samobójcze, ale boję się o tym odpowiedzieć, bo ma już dosyć swoich problemów. Z drugiej strony Lucyna Kicińska, która jest koordynatorem naszej strefy pomocy, słyszała w gabinecie pedagoga od jednej z uczennic, dla mojej mamy są ważniejsze jej hybrydowe paznokcie niż moje myśli samobójcze. Więc proszę też pamiętać o takim fakcie, że my możemy mieć indywidualne obserwacje, ale kiedy tak jak my w serwisie Życie Warte jest rozmowy, dostajemy wiadomości z całej Polski od dzieci, to widzimy, że te problemy są prostsze niż nam się dorosłym wydaje. A język do tego, żeby umiejętnie rozmawiać o tym, że ktoś codziennie dostaje na przykład 50 komentarzy, że jest głupi i nieważny, musi być dopasowany do tego, że ten młody człowiek żyje w nowym środowisku. I my, mam wrażenie, szybko przeskoczyliśmy z jednego z drugiej. Pewne rzeczy nam się wydają oczywiste, ale jak się zatrzymamy,

0: Trzymamy chociażby na tym problemie, o którym powiedziałam, czyli możliwości cały czas nagrywania, robienia zdjęć, komentowania, na tym, że przemoc rówieśnicza jest hybrydowa, bo jest i w domu, i online'owo, i w szkole, jest wszędzie, jeżeli ofiara jest w takiej sytuacji. Więc musimy pamiętać, że to są warunki, których my nie do końca zrozumiemy i tylko budowanie wspólnego języka może pomóc wspierać w trudnej sytuacji i przede wszystkim zdjąć tabu. Bo proszę mi uwierzyć, jestem teraz w Katowicach na kolejnej konferencji z zakresu profilaktyki i zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży. Zawsze, kiedy chociaż poruszam temat pornografii cyfrowej, życia seksualnego nastolatków, to na sali jest zdziwienie. To kolejny temat, o którym nie rozmawiamy, a według badań Magdaleny Bigaj 1,5 miliona polskich nastolatków odwiedza serwisy pornograficzne w przeciągu pierwszego kwartału roku, więc rodzice znowu nie chcą o tym rozmawiać, a nastolatki nie uczą się
1: życia seksualnego.
0: Tak jest! I nawet sobie nie wyobrażamy, że nastolatki uprawiają seks, czy mają pierwsze kontakty, więc lepiej o tym nie rozmawiać, nie umiemy. No, dzieci nie uczą się zbliżeń seksualnych na lekcjach WDŻ-u, oglądają strony pornograficzne i oczywiście można sobie wyobrazić, co to ma związanego z kryzysem psychicznym, ale jeżeli pomyślimy o normalizacji pewnych zachowań, które są na takich stronach przedstawiane i o tym, że nastolatki nieprzygotowane emocjonalnie, psychicznie mogą być uczestnikiem tego typu doświadczeń, na które nie są gotowe, a potem zostaną gdzieś nagrane, bo było to jeszcze na imprezie, to proszę sobie wyobrazić, że wtedy taka nastoletnia dziewczyna może nie chcieć zwrócić się o pomoc, bo się wstydzi, bo nie ma z kim porozmawiać i nie wyobraża sobie powiedzieć o tym rodzicom.
1: No to ja wrócę do tego, o czym pani powiedziała, że dla mojej mamy paznokcie hybrydowe są ważniejsze niż rozmowa ze mną o moich myślach samobójczych, no bo myślę, że w takiej sytuacji no to właściwie nawet nie za bardzo wiem, jak to komentować, bo to już nie jest kwestia internetu, to nie jest kwestia rówieśników, to nie jest kwestia przemocy rówieśniczej, przemocy w szkole i tak dalej, i tak dalej. No tylko to jest kompletna ściana, jeżeli chodzi o tych, którzy powinni być najbliżej.
0: Proszę jeszcze zwrócić na jeden fakt. W tej chwili coraz więcej mówimy o zdrowiu psychicznym i bardzo dobrze. Specjaliści z zakresu zdrowia psychicznego, psychologowie, psychoterapeuci, psychiatrzy ratują ludzkie życie, ale z drugiej strony nie zdejmują z nas odpowiedzialności za pomoc sobie wzajemnie w trudnych momentach. Jeżeli zaprowadzimy dziecko do lekarza, do psychiatry, zafundujemy terapię, to nie rozwiąże wszystkich problemów, jeżeli my w rodzinie nie będziemy pracować nad relacjami. Dlatego jeżeli dziecko jest w kryzysie, to my musimy także rodzinnie pracować nad tym, żeby wzmocnić swoje więzi.
1: A jest trochę tak, że idąc do specjalisty, idąc do lekarza, my zrzucamy z siebie odpowiedzialność, bo tak jest łatwiej, myślę o dorosłych.
0: Niestety tak. Rodzice często mają też takie podejście, że jak za pomocą magicznej różdżki pójdą do psychiatry, zapiszą dziecko na terapię i farmakoterapię i problem się sam rozwiąże.
1: Czyli zrobią wszystko, co należy, tak?
0: Tak, ale to jest ten problem. Często rozmawiam z konsultant krajową, dr Aleksandrą Lewandowską, że w szpitalach psychiatrycznych jest bardzo dużo dzieci, które tam w ogóle nie powinno być. Dzieci, którym brakuje czasu, dzieci, które mają poczucie zbędności, które są zaniedbane emocjonalnie.
1: To dlaczego
0: mają
1: one tam trafiają, przepraszam?
0: Znaczy, niestety, często jest też tak, że rodzice nie rozróżniają sytuacji, w której potrzebują pomocy psychologa, terapeuty czy psychiatry. To cały czas jest trudny temat w naszym społeczeństwie. Nie wiemy, do kogo iść, w jakiej sytuacji. Więc jak słyszą myśli samobójcze, to kojarzą się od razu SOR i szpital. Mhm. I tam oczywiście jest ocena diagnostyczna, natomiast nie wiadomo, liczba miejsc jest ograniczona. Natomiast rodzice bardzo chcą, żeby dzieci w takim stanie były zamknięte, bo boją się ich bezpieczeństwa, ale też trzeba powiedzieć wprost, my nie mamy systemowych rozwiązań wspierania takich rodziców. Oni nie wiedzą, jak zająć się swoim dzieckiem. To nie jest tak, że oni nie chcą. Dlatego w ramach serwisu Życie Warte Jest Rozmowy mamy bezpłatne, online'owe konsultacje dla rodziców, które dziecko ma myśli samobójcze lub jest po próbie samobójczej. Chciałabym, żebyście Państwo naprawdę zwrócili uwagę. Serwis Życie Warte Jest Rozmowy. Bezpłatne konsultacje zarówno dla nauczycieli, jak i dla rodziców, ale także osób w żałobie.
1: No to w takim razie oczywiście na antenie Polskiego Radia 24 my regularnie wracamy do tych rozmów, regularnie dyskutujemy o tych problemach trapiących młodych Polaków, no o tych problemach pozostawania trochę samemu sobie z tymi problemami, no bo jeżeli rzeczywiście mamy niedomagający system opieki zdrowotnej, system w ogóle opieki nad takimi osobami, no to rzeczywiście bardzo często jest tak, że one są trochę bezradne i poruszają się trochę tak po omacku w tym labiryncie, ale tak jak pani powiedziała, są

0: Na szczęście takie miejsca, gdzie po tę pomoc można się zwrócić. Pani dr Halszka-Witkowska, suicydolog, Polskie Towarzystwo Suicydologiczne, Fundacja Życie Warte Jest Rozmowy. Bardzo pani dziękuję.
1: Dziękuję, panie redaktorze.
0: No i na koniec właśnie te bardzo ważne informacje. Osoby, które potrzebują wsparcia, mogą skorzystać 7 dni w tygodniu z całodobowego telefonu 870 22 22 w Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym. Na podobnych zasadach działa też dziecięcy telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Całodobowo 7 dni w tygodniu, numer 800 12 12 12. A jeśli ktoś ma informacje dotyczące zagrożenia życia lub zdrowia, może zawsze zadzwonić pod numer alarmowy 112.
2: Powtórka programu. Autopromocja.
3: Niedzielny wieczór to idealny moment na spotkania z ludźmi, którzy uważnie przyglądają się rzeczywistości i rozmowy o sprawach, które w codziennym biegu często tracimy z oczu. Czasem dlatego, że po prostu giną w informacyjnym szumie, innym razem dlatego, że wygodniej jest unikać trudnych tematów. Jak się nie pogubić w chaotycznym świecie? Z tym pytaniem mierzymy się w audycji Zbliżenie. W niedzielę po 22 i 7 dni w tygodniu na stronie podcasty polskieradio.pl. Jakub Kukla, do usłyszenia.
2: Autopromocja.

0: Minęła piąta. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. To nie tylko nowy etap w relacjach polsko-węgierskich, ale też nowe otwarcie w relacjach międzynarodowych regionu. Premierzy Donald Tusk i Péter Modziar rozmawiali o odnowieniu Grupy Wyszehradzkiej, w której skład wchodzą również Słowacja i Czechy. Szef węgierskiego rządu odwiedził Polskę w ramach pierwszej zagranicznej wizyty w roli premiera.
1: Premier Donald Tusk podziękował szefowi węgierskiego rządu za deklarację, by odnowić Grupę Wyszehradzką. Obaj politycy przyznali, że chcieliby, by V4 znów zaczęła prężnie działać.
2: Długie, długie lata czekałem na ten moment, żeby znowu razem z Węgrem, Słowakiem, Czechem usiąść przy jednym stole i rozmawiać o tym, co możemy razem zrobić dla naszych narodów i w Europie.
1: Węgry będą partnerem we wszystkim, z Polską i oczywiście ze Słowacją i Czechami, aby Grupa Wyszehradzka odzyskała dawną siłę, blask, wpływy, co jest również ważne w Unii Europejskiej. V4 to współpraca regionalna czterech państw Europy Środkowej, Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Działa od 35 lat. Agata Król, Polskie Radio.
0: Większa odpowiedzialność Europy za bezpieczeństwo NATO i dalsze wsparcie dla Ukrainy. To główne tematy rozpoczynającego się dziś w Szwecji spotkania ministrów spraw zagranicznych państw Sojuszu. Rozmowy mają przygotować lipcowy szczyt NATO w Ankarze.
3: Szef NATO Mark Rutte podkreśla, że po ubiegłorocznych decyzjach o zwiększeniu wydatków obronnych państwa sojuszu muszą teraz szybciej rozwijać swoje armie i zdolności odstraszania. Pytanie nie brzmi już, czy możemy robić więcej. Pytanie brzmi, jak szybko sojusznicy mogą zamieniać zobowiązania w realne zdolności wojskowe. Sekretarz generalny NATO zapowiada też dalsze zmiany w podziale odpowiedzialności między Europą i Stanami Zjednoczonymi w ramach nowego modelu określanego jako NATO 3.0. Będziemy nadal obserwować tę transformację w kierunku silniejszej Europy i silniejszego NATO, NATO 3.0. W Szwecji ministrowie mają rozmawiać także o dalszym wsparciu wojskowym dla Ukrainy, zwiększaniu produkcji uzbrojenia oraz bezpieczeństwie wschodniej flanki NATO po ostatnich incydentach z dronami nad państwami bałtyckimi. Jan Olencki, Polskie Radio.
0: W aktualnościach teraz Kraków i ostatnie przygotowania do referendum. W niedzielę mieszkańcy zdecydują o dalszym losie prezydenta Aleksandra Miszalskiego oraz Rady Miasta. Głosować będzie można na terenie całego Krakowa, mówi Barbara Golanko z Legatury Krajowego Biura Wyborczego.
4: To są te komisje w tych adresach, w tych lokalizacjach, które były przy ostatnich wyborach prezydenckich. Otrzymujemy dwie karty do głosowania. Jedna będzie formatu A5 w przypadku odwołania prezydenta miasta Krakowa. Druga karta, format A4, dotyczy Rady Miasta Krakowa.
0: Lokale będą czynne w niedzielę od 7 do 21. Aby referendum w sprawie odwołania prezydenta Krakowa było ważne, musi w nim wziąć udział prawie 100%.

To 59 586 tysięcy uprawnionych osób. W sprawie Rady Miasta próg jest jeszcze wyższy, wynosi ponad 179 tysięcy osób.

0: Pracownik i przyjaciel Marcin Giedroyć.
1: Potem mi to wytłumaczył, że adwokatus to jest ten, który jest zawołany, żeby przyjść z pomocą. I to był właśnie cały Krzysztof. On przychodził tam, gdzie był konflikt, on nigdy nie oceniał.
0: Krzysztof Piesiewicz w czasie stanu wojennego występował w procesach działaczy NSZZ Solidarność, w tym Huty Warszawa, Ursusa czy Radia Solidarność. Był oskarżycielem posiłkowym w procesie zabójców księdza Jerzego Popiełuszki, a także obrońcą w sprawie pułkownika Ryszarda Kuklińskiego. Uroczystości pogrzebowe Krzysztofa Piesiewicza miały charakter państwowy. Uznane gwiazdy muzyki folkowej, ale też młodzi artyści zaprezentują się na rozpoczynającym się dziś 27. Festiwalu Folkowym Polskiego Radia Nowa Tradycja. O 18.30 zainauguruje go koncerty w studiu Polskiego Radia imienia Władysława Szpilmana w Warszawie, zapowiada Piotr Kędziorek, redaktor naczelny Dwójki i szef Radiowego Centrum Kultury Ludowej.
2: Zaczynamy koncertem dwóch zespołów, które niegdyś w konkursie zdobyły nagrody radiowej Jedynki. To będzie zespół Chrajbery i Justyna Jary i Elegancka Kapela. Takie różne projekty. Jeden osadzony w Galicji, a drugi w taki nowoczesny dosyć sposób pokazujący folklor warszawskiej Pragi przede wszystkim, czy po prostu folklor warszawski.
0: W kolejnych dniach już w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego wystąpią takie polskie i zagraniczne gwiazdy jak Jalla Miku, Johnny Nash i Tomo Katsurada Kwartet, Toberkas Travel i Tercet Imperial. Przesłuchanie 11 zespołów i solistów w ramach konkursu muzyki folkowej odbywać się będą w dniach 22 i 23 maja, a laureaci wystąpią na uroczystym koncercie na zakończenie festiwalu. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
0: Dziś sporo chmur i opady, deszczu, lokalnie też gradu na wschodzie. Może zagrzmieć. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą od 17 stopni na Pomorzu, 21 w centrum, do 24 na wschodzie Polski. Ciśnienie rośnie. Na barometrach w Warszawie teraz 1008 hektopaskali.
3: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
4: Samo zdrowie.
5: W audycji Samo zdrowie wita Państwa Małgorzata Telmińska, a z nami dzisiaj gość, pani Roxana Środa, dietetyczka kliniczna.
6: Witam serdecznie.
5: Mam wrażenie, że w ostatnich dniach wiele mówiło się o nieswoistych chorobach zapalnych jelit, bo też obchodziliśmy taki dzień, gdy mówi się o nich wyraźnie i głośno. Bez tematów tabu, także w audycji Samo Zdrowie. I o właśnie nieswoistych chorobach zapalnych jelit będziemy dzisiaj rozmawiać, bo będziemy rozmawiać tak naprawdę o życiu ludzi, którzy to codzienne funkcjonowanie uzależniają od dostępu do toalety. To jest gigantyczny problem, prawda? Kiedy cały czas ma się tak zwane kłopoty żołądkowe.
6: To prawda. Przy chorobach zapalnych jelit jednym z takich głównych i najbardziej uciążliwych objawów są faktycznie biegunki. I wiele pacjentów uzależnia swoje codzienne funkcjonowanie, miejsca, w których przebywa, po prostu od toalety. Trzeba to powiedzieć wprost. I to też jest największa obawa, z którą ja się spotykam. Boję się wyjść na miasto, do restauracji, do pracy, bo nie wiem, czy akurat będzie toaleta.
5: Skąd to się bierze? Co się takiego dzieje? I czy to jest poważny problem w sensie jakimś populacyjnym?
6: Choroby zapalne jelit są faktycznie dość często diagnozowane, chociaż ten okres diagnozy jest bardzo długi. Bo to jest troszkę tak, że my w pierwszej kolejności bagatelizujemy trochę te objawy, albo zwalamy na stres, na styl życia, na sposób żywienia. I dopiero w momencie, kiedy dolegliwości stają się przewlekłe, albo oprócz biegunek zaczynają się pojawiać poważniejsze problemy, jak na przykład widoczna krew, to wtedy zaczynamy szukać głębiej. Natomiast ostatnio znalazłam takie informacje, że okres od pierwszych objawów do ostatecznej diagnozy to może być nawet 2-3 lata. I myślę, że to wynika i z tego faktu, że my troszeczkę czekamy, aż samo przejdzie, trochę przez okres po prostu oczekiwania na badania, na kolonoskopię. To wszystko bardzo długo trwa.
5: Tak zwana odyseja diagnostyczna, o której mówimy zresztą w przypadku bardzo wielu chorób, kiedy odwiedza się co najmniej kilku lekarzy, żeby dowiedzieć się, co takiego mi dolega, a później no, długi czas oczekiwania na diagnozę, no chociażby

0: związane z tym, że w takim razie potrzebne jest badanie kolonoskopijne, a na nie też czasami się długo czeka. Ja rozumiem, że wspominała też pani o tym, że leczymy się trochę sami, prawda? Że czy najpierw usiłujemy co? Załagodzić te objawy czym? Kleikiem? Bo pewnie lubujemy się w takim samoleczeniu.
1: Najczęściej po prostu lekami i to jest najgorsze.
0: Leki na przeciwkobiegunce.
1: Tak, leki przeciwbiegunkowe, które wiele osób stosuje przewlekle, bo to jest jedyne wyjście z sytuacji. Ja znam osoby, które trafiły do nas do kliniki po 2-3 latach z przewlekłymi biegunkami. To są osoby, które nawet codziennie potrafiły stosować leki, bo to jest najłatwiejsze, najszybsze rozwiązanie. Leki bez recepty, łatwo po nie sięgnąć. Później próbujemy szukać w internecie, w czasopismach zmian w diecie i zaleceń odnośnie biegunek i znowu próbujemy działać i leczyć się na własną rękę. I gdzieś na samym końcu jest, okej, zrobię badania. Natomiast problem też jest taki, że kolonoskopia nie jest zbyt przyjemnym badaniem, więc odsuwamy je na sam koniec. Jak już nie ma innego wyjścia i szukamy ostatecznego ratunku, to faktycznie lekarz, gastrolog i kolonoskopia, a wcześniej próbujemy leczyć się na własną rękę i to po prostu nie działa. I ja nie będę do tego zachęcała, żeby eksperymentować na własnym zdrowiu.
0: Wspominała pani, no kolonoskopia niezbyt przyjemne badanie, badanie, które można robić w narkozie, no tyle tylko, że to nie jest tak łatwo dostępne, jeśli chodzi o chociażby świadczenia z Narodowego Funduszu Zdrowia. Wbrew pozorom nie jest też takie łatwo dostępne prywatnie, chociaż oczywiście można to załatwić, no bo tutaj jest pewien czas oczekiwania związany chociażby z tym, że konieczna jest tutaj asysta anestezjologa. A jakie są sygnały ostrzegawcze takiego chorego jelita? Czy to od razu zaczyna się od takiej biegunki, która nie mija? Czy najpierw jest coś takiego, co powinno, no nie wiem, wzbudzić jakieś nasze zainteresowanie, podejrzenie, pojawić się jakieś znaki zapytania?
1: Najczęściej te pierwsze objawy to są biegunki, bóle brzucha, bóle podbrzusza, takie dziwne uczucie, coś tam się w tym brzuchu dzieje, wierci mnie z niewiadomego powodu. I zazwyczaj zaczyna się od tego. Natomiast takie objawy już bardzo, bardzo charakterystyczne to jest obecność śluzu i krwi w kale. I to jest już bezpośrednia droga do tego, że faktycznie musimy drążyć. Oczywiście to nie zawsze oznacza od razu choroby zapalne jelita grubego. Przyczyna może być zupełnie gdzie indziej. Może wynikać na przykład z hemoroidów, z innych problemów jelitowych. Natomiast dopóki jakiekolwiek dolegliwości jelitowe są chwilowe bądź jednorazowe, raczej się tym nie przejmujemy, bo one rzeczywiście mogą wynikać z różnych rzeczy, ze stresu, z trybu życia. Natomiast w momencie, kiedy one zaczynają być przewlekłe i nie mijają, albo mijają na chwilę i znowu nawracają i tak kręcimy się w kółko, to wtedy bezpośrednią drogą powinna być już diagnostyka, a nie tylko takie powierzchowne wyciszanie tych objawów.
0: Powierzchowne wyciszanie, bo lekami przeciwko biegunce nie wyleczymy tego, co dzieje się w naszych jelitach. Właściwie chciałam zapytać, a co się takiego tam dzieje, że mamy aż tak poważne kłopoty, które no, chociażby paraliżują nasze życie zawodowe czy prywatne, no bo cały czas trzeba myśleć o tym, czy w pobliżu będzie dostęp do toalety.
1: Najprościej i najłatwiej mówiąc, stan zapalny. Zapalenie jelita, które będzie się objawiało w ten sposób, o którym mówiliśmy. Natomiast też choroby zapalne, takie dwie najbardziej powszechne, to jest wrzodziejące zapalenie jelita grubego i choroba leśniowskiego Crohna i w tym kierunku się diagnozujemy. Natomiast też to są poważne choroby, których mówimy, że nie da się ich wyleczyć. Możemy wyciszyć objawy, natomiast ten problem cały czas gdzieś będzie występował i jest ryzyko nawrotów. Natomiast ja też chciałabym uspokoić, bo nie wszystko sprowadza się do chorób zapalnych. Możemy też mówić o SIBO, o IBS, o celiaki, które też mogą objawiać się w podobny sposób. Natomiast to wszystko sprowadza się nadal do diagnostyki i do szukania faktycznie tego, co się dzieje.
0: To przypomnijmy te, albo właściwie rozwińmy te skróty, które ostatnio dosyć są popularne. SIBO chociażby. O czym my w tej chwili mówimy?
1: SIBO to rozrost bakteryjny w jelicie cienkim, czyli po prostu dysbioza. Zły skład jelitowy, który również może objawiać się u wielu osób biegunkami, ale mogą się też pojawiać zaparcia, wzdęcia, bóle brzucha. Natomiast IBS, czyli zespół jelita nadwrażliwego, Objawy mogą być identyczne, dlatego na podstawie objawów nie jesteśmy w stanie tego tak bezpośrednio rozpoznać. Natomiast to, co jest charakterystyczne dla jelita nadwrażliwego, to jest nasilenie objawów w wyniku

0: wyniku stresu, niewyspania, zmiany trybu życia czy podróży.
1: A no właśnie, bo też pani o tym wspominała, że bardzo wiele osób, gdy rozpoczynają się te kłopoty, to zaczyna zrzucać wszystko właśnie na stres. Stres może wygenerować takie problemy, które powodują no, permanentną biegunkę?
0: Stres może wygenerować na przykład zespół jelita nadwrażliwego postaci biegunkowej. Natomiast jeśli mówimy o chorobach zapalnych jelita grubego, stres może nasilać, ale on nigdy nie będzie taką bezpośrednią przyczyną. Tutaj raczej mówimy już na przykład o obciążeniu genetycznym. Stres może dołożyć swoje, ale nie obawiajmy się, bo na pewno ktoś powie, przecież nie da się odłączyć całkowicie od stresu. Każdy się stresuje. Zdecydowanie tak i to nigdy nie będzie taką bezpośrednią przyczyną chorób zapalnych.
1: Tym bardziej, że ostatnio dużo mówi się o tym połączeniu
0: jelito
1: i to faktycznie może powodować takie jakieś skojarzenia. Gdy pacjenci przychodzą do gabinetu, gdy zaczynają szukać pomocy, to na co się skarżą? Na to, że mają właśnie sparaliżowane swoje życie zawodowe czy prywatne, że nie da się z tym tak dłużej żyć, że zaczynają, nie wiem, popadać w jakieś niemalże stany depresyjne związane właśnie z tym nieustannym, tą potrzebą bycia blisko jakiejś toalety?
0: Najczęściej tak. Najczęściej to jest po prostu wyłączenie z takiego normalnego życia i funkcjonowania. To, co pacjenci najczęściej zgłaszają, to jest obawa wyjścia z domu. Obawa przebywania w restauracji, spędzania czasu z jakimiś ludźmi. Często też nawet wyłącza nas z pracy, ze studiów, bo nie jesteśmy w stanie normalnie funkcjonować i ze względu na przewlekłe biegunki i też dolegliwości bólowe. Faktycznie no jest to obciążające nie tylko fizycznie, ale też psychicznie. Więc wiele osób z tego względu i ze względu na dolegliwości bólowe i ze względu na brak możliwości normalnego funkcjonowania wycofuje się z życia społecznego, pojawiają się stany depresyjne. Natomiast to, z czym ja też się bardzo często spotykam, zwłaszcza u kobiet, to są rozwijające się zaburzenia odżywiania. Zwłaszcza kobiety boją się jeść, bo boją się dolegliwości i najlepszą wyjściem w teorii jest po prostu niejedzenie. Wolę nie jeść niż mieć dolegliwości jelitowe i faktycznie zaczynają się te zaburzenia odżywiania rozwijać, które znowu mocno komplikują nam sytuację, bo często dochodzi do niedożywienia, do anemii, której i tak jest duże ryzyko ze względu na te przewlekłe biegunki.
1: No właśnie zaczęłam się zastanawiać, jak prowadzone jest czasami samo leczenie, czy to nie oznacza, że czasami, nie wiem, niektórzy przychodzą na kleik, bo im się wydaje, że to wyleczy i poprawi ich sytuację?
0: Tak, przy samodzielnym działaniu tak, bo jak zaczniemy szukać informacji w internecie na własną rękę, to pojawią się zalecenia dieta lekkostrawna, kleik, samo pieczywo, sam ryż gotowany. Więc z jednej strony czujemy się bardzo obciążeni psychicznie, bo wielu rzeczy w teorii nie można jeść. Z drugiej strony często jest tak, że to nadal nie działa i te dolegliwości nadal są, bo my powierzchownie wyciszamy objawy, a ten problem w środku, ta bezpośrednia przyczyna nadal istnieje. I to jest największy problem. I też to, z czym ja się spotykam, to jest taka rezygnacja pod postacią ja już próbowałam wszystkiego. Wprowadziłam dietę, a to nadal nie działa. Więc pacjenci po prostu w pewnym momencie się poddają, a najlepszym wyjściem nadal jest po prostu znalezienie tej pierwszej, pierwotnej przyczyny wszystkich dolegliwości.
1: No, czy są jakieś produkty, które pogarszają ten stan, pogarszają samopoczucie chorych z powodu nieswoistych chorób zapalnych jelit, czy tej całej gamy właściwie chorób, o której my mówimy?
0: Zdecydowanie. Przede wszystkim wszystkie produkty wysoko przetworzone, które potęgują stan zapalny. Czyli wszelkiego rodzaju słodycze, cukier rafinowany, napoje alkoholowe, fast foody, słone przekąski, czyli wszystko to, co powszechnie uznajemy za niezdrowe. Natomiast przy chorobach zapalnych też szkodliwe będą produkty, które powszechnie uznajemy za bardzo zdrowe, czyli zboża pełnoziarniste, pieczywo pełnoziarniste, rośliny strączkowe, często też surowe warzywa, surowe owoce. Głównie z tego względu, że są to produkty wysokobłonnikowe, które będą podrażniały jelito i będą jeszcze bardziej potęgowały, przyspieszały perystaltykę i potęgowały biegunki. Więc z jednej strony uważamy, że na przykład makaron pełnoziarnisty, czy ryż brązowy, czy kasza będą super wartościowe i zdrowe. tak, ale

0: nie w momencie, kiedy mamy przewlekłe biegunki i choroby zapalne. Więc tutaj musimy podejść troszeczkę inaczej i bardziej indywidualnie.
1: No ale to strasznie przykre, bo komuś się wydaje, że odżywia się w takim razie, czy je super zdrowo, no bo je rzeczy, o których słyszał, że będą służyły jego układowi pokarmowemu, a tylko pogarsza swój stan.
0: Tak, bo tutaj faktycznie musimy działać bardziej przeciwzapalnie i przeciwbiegunkowo. Czyli raczej wprowadzamy takie produkty jak biały ryż, banany, mielone siemię lniane, drobne kasze, jasne pieczywo, czyli wszystko to, co odciąży przewód pokarmowy, co ma trochę mniej błonnika i też nie rozpędza tej perystaltyki jeszcze bardziej. Oczywiście do momentu wyciszenia objawów, bo też warto powiedzieć, że choroby zapalne przebiegają z okresem zaostrzenia i remisji. Kiedy mamy zaostrzenie, zwracamy większą uwagę na dietę lekkostrawną. Kiedy wchodzimy w remisję, można sobie pozwolić na więcej i faktycznie tego błonnika troszeczkę więcej wprowadzić.
1: Ale zaczęłam się zastanawiać, czy te choroby, o których mówimy dzisiaj, nieswoiste choroby zapalne, nie przyczyniają się, i te przewlekłe biegunki nie przyczyniają się też do tego, że mamy przed sobą osoby, pacjentów zmęczonych, anemicznych, tak naprawdę niedożywionych, z problemami skórnymi.
0: Zdecydowanie. Anemia, niedożywienie, niedobory, niski poziom witaminy B, to jest niestety złoty standard, który po pierwsze wynika z przewlekłych biegunek, a po drugie ze stanu zapalnego. Więc my nie wchłaniamy zbyt dobrze tego, co jemy, tak wprost mówiąc. Oczywiście są też kolejne konsekwencje pod postacią trądziku, chorób skórnych, bardzo często wtórnych nietolerancji pokarmowych, braku energii w ciągu dnia. Więc to nie jest tak, że to są tylko jelita, do których można się przyzwyczaić i jakoś z tymi biegunkami funkcjonować, tylko to jest sekwencja problemów, które prędzej czy później niestety się rozwiną.
1: No to jak o tym rozmawiać? No bo rozumiem, że pacjenci bardzo często się wstydzą o tym powiedzieć, ale w końcu nie mają wyjścia, prawda? Bo są tak zmęczeni, umordowani tym nieustannym poszukiwaniem toalety, tym ograniczeniem własnego życia i tą niemożnością, czy też w końcu niechęcią zjedzenia czegokolwiek, no bo wiedzą, jaka będzie konsekwencja. Jak rozmawiać?
0: Ja powiedziałabym wprost, nie bać się, bo niestety przewlekłe problemy jelitowe, jakiekolwiek, są coraz bardziej powszechne. I to nadal jest, mam wrażenie, temat tabu, bo my nie chcemy rozmawiać o biegunkach, o wzdęciach. To są takie tematy, o których raczej nie będziemy rozmawiać ze wszystkimi przy stole. Natomiast idąc do dietetyka klinicznego czy do gastrologa, nie bójmy się prosić o pomoc i nie czekajmy do ostatniej chwili, bo cały czas jest takie przekonanie, że przejdzie. Przejdzie samo, każdy ma teraz biegunki, każdy ma bóle brzucha, żyjemy szybkim tempem, to normalne. A ja zawsze mówię, że to nie jest normalne. Normalna może być jednorazowa sytuacja, ale jeśli coś się powtarza przez tydzień, drugi, trzeci, czwarty, to nie jest normalne. I im szybciej zgłosimy się o pomoc i opowiemy o tych wszystkich problemach, tym lepiej dla nas samych.
1: No właśnie, a ja zapytam, komu o tym opowiedzieć? Rozumiem, że nie tylko lekarzowi, ale na przykład dietetykowi klinicznemu.
0: Tak, zdecydowanie. Ja do tego bardzo zachęcam, bo dietetyk kliniczny ma większe możliwości czasowe, żeby porozmawiać z pacjentem. Ta konsultacja często trwa godzinę, czasem nawet zdecydowanie dłużej, gdzie takich możliwości gastrolog po prostu nie ma. Więc my jesteśmy w stanie wypytać pacjenta o wszystko. O nawyki, o styl życia, o dolegliwości i zapoczątkować tą poprawną diagnostykę. Poszukać przyczyny tych dolegliwości jelitowych, zasugerować zmiany w diecie, w żywieniu, w nawykach, a w odpowiednim momencie też oczywiście odeślemy do lekarza, jeśli trzeba będzie wdrożyć leczenie farmakologiczne.
1: Leczenie farmakologiczne, tak, zostawmy ten temat do poruszenia z lekarzami, ale zapytam o ten wachlarz możliwości właśnie dietetyka klinicznego. Jak można pomóc takim osobom, skoro one tak wielu rzeczy nie mogą jeść?
0: Tutaj właśnie wkracza dietetyk kliniczny, bo my jesteśmy w stanie tak ustawić dietę, że z jednej strony faktycznie tych wykluczeń często jest dość dużo, ale zastępujemy te produkty innymi, żeby uzupełnić to, czego brakuje. Więc to nie jest wbrew pozorom tylko kleik i tylko biały ryż, jakby się mogło wydawać, tylko staramy się jak najbardziej rozszerzyć dietę, żeby uniknąć dodatkowych niedoborów, a jednocześnie tej osobie pomóc. Oprócz tego mamy też możliwości na przykład probiotykoterapii czy suplementacji, żeby uzupełnić

0: pewne niedobory. Przy chorobach zapalnych jelit też fantastycznie sprawdzają się probiotyki. Mamy konkretne szczepy, które faktycznie mają tutaj udowodnione działanie naukowe, więc to wszystko jest po stronie dietetyka. Oczywiście nie tykamy się farmakoterapii, bo tutaj mamy konkretnych specjalistów.
1: Szanowni Państwo, to poważny problem bardzo wielu osób, nieswoiste choroby zapalne jelit. Choroby, o których niechętnie się mówi, bo są dosyć wstydliwe. My chcemy o nich mówić bez tabu. To są choroby osób, których życie właściwie uzależnione jest czasami od dostępu do toalety. Muszą tam szybko dobiec, bo zdarza się, że to cierpienie związane chociażby z biegunkami jest naprawdę gigantyczne i zdarza się, że i 50 razy muszą tą toaletę w ciągu dnia odwiedzić. Ważna jest diagnoza, oby była jak najszybsza. Ważne jest to, żeby nie zamiatać problemu pod dywan, tylko zacząć szukać pomocy, bo są sygnały ostrzegawcze i nie warto prowadzić tego leczenia na własną rękę. To się po prostu nie uda. Trzeba skorzystać z pomocy specjalistów, a specjalistami są i lekarze, i jak słyszeliśmy, dietetycy kliniczny i dietetyczka kliniczna, pani Roxana Środa, była dzisiaj gościem audycji Samozdrowie. Serdecznie dziękuję.
0: Ja również dziękuję.
1: I zapraszam Państwa do słuchania audycji Samozdrowie. Jesteśmy na antenie Polskiego Radia 24 codziennie, od poniedziałku do piątku po godzinie 19:30. Zapraszam w imieniu Artura Wolskiego i swoim żegna się z Państwem Małgorzata Telmińska.
2: Samozdrowie. Powtórka programu. Zmiana klimatu.
3: Marta Hoppe, zapraszam. 20 maja obchodzimy Światowy Dzień Pszczół. W Polsce żyje prawie 500 gatunków tych zapylaczy, a większość z nich to gatunki dzikie, często mało znane i niezauważane, bo najwięcej uwagi poświęcamy pszczole miodnej. I tej mamy całkiem sporo. O pszczołach porozmawiamy z gościem. Karolina Nawrot, prezeska Fundacji Kwietna. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: 500 gatunków pszczół, a my tylko cały czas o tej pszczole, która produkuje miód. I ta ma się dobrze.
4: Ta ma się świetnie. I tak, mamy prawie 500 gatunków pszczół. To jest sytuacja, która cały czas się zmienia. Jest niecałe 500 gatunków pszczół, ale wciąż pojawiają się nowe, które odkrywamy, dlatego że my o tych pszczołach wiemy de facto bardzo mało. Bardzo dużo wiemy o pszczole miodnej, ale to wynika wprost z tego, że to jest zwierzę gospodarskie. To jest, no, my porównujemy pszczołę miodną do kur, do krów. To są dokładnie tego samego typu zwierzęta, które dają nam konkretne zyski, na których...
3: Więc o niego dbamy.
4: Dokładnie. Dlatego myśląc o dbałości o pszczoły, tak naprawdę dbamy o siebie, a nie o przyrodę. I to jest kluczowe. O ile pszczoły miodne mają za sobą całkiem silną rzeszę ludzi, którzy o nie chcą czy o siebie dbać, o tyle dzikie zapylacze nie mają w zasadzie nikogo, dlatego że nikt na nich nie zarabia. I to jest przykra sytuacja. No ale fakt jest taki tak, że pszczół mamy 500 gatunków, pszczołę hodowlaną to jest jeden gatunek. Można myśleć też o murarce ogrodowej, która jest wykorzystywana podobnie w sadach. Trzmiele są czasami wykorzystywane na przykład na plantacjach pomidorów, dlatego że tylko one sobie radzą z zapylaniem takiego specyficznego rodzaju kwiatu, który mają pomidory. Natomiast no, najlepiej znamy te, które przynoszą nam bezpośrednie korzyści. I to są właśnie pszczoły miodne, a ich jest bardzo dużo i w zasadzie w ciągu ostatnich 15 lat populacja pszczół w Polsce zwiększyła się dwukrotnie. Natomiast danych o pszczołach dzikich nie mamy prawie w ogóle. Nikt ich nie monitoruje. Nie wiadomo, jak z nimi jest. Wiadomo, że jest źle, ale tak naprawdę nawet nie możemy powiedzieć, jak źle jest.
3: No dobrze, ale skoro pszczoła miodna to ta, która produkuje miód, to ta cała pozostała ilość, te pozostałe gatunki nie potrafią produkować miodu?
4: Pszczoła miodna, no, to tak jak no właśnie z krową i z mlekiem. Wszystkie ssaki produkują mleko. Natomiast tylko niektóre produkują je na taką skalę przemysłową, żeby miało sens pozyskiwanie tego mleka, no bo z tym wiąże się ogromne przedsięwzięcie, jakby cały przemysł. Natomiast wszystkie ssaki mają możliwość produkcji mleka. Podobnie wszystkie pszczoły są w stanie produkować takie substancje, którymi odżywiają i siebie, i swoje potomstwo. Natomiast pszczoły miodne przez to, że są zwierzętami społecznymi, co też jest rzadkością. One żyją w społecznościach, mają królową, mają robotnice, mają cały wykwalifikowany personel, który takim ulem jest w stanie zarządzać i w nim pracować. A my z kolei nauczyliśmy się od nich ten miód podkradać i tak prowadzić te pszczoły, tak je selekcjonować, tak je hodować, żeby zwiększać tą produkcję miodu, nie skupiając się na innych aspektach życia pszczół. Natomiast dzikie pszczoły, to jest też bardzo ciekawe, one przede wszystkim żyją samotnie. 90% pszczół to są

0: pszczoły, które żyją poza ulami, poza jakimikolwiek społecznościami, żyją same, same dbają o swoje potomstwo, składają jajka, zapewniają im bagaż pożywienia, żeby mogły zacząć swoje samodzielne życie. I w pewnym sensie tak, produkują miód jako właśnie sposób na przetrwanie, ale nie w takich ilościach przemysłowych, które dawałby się pozyskiwać.
1: A taka dzika pszczoła nie mogłaby wprowadzić się do takiego zadbanego ula? Ktoś by się zorientował, że ona nie nasza?
0: Wszyscy. Wszyscy bardzo szybko. Nawet pszczoły miodne między swoimi ulami nie wpuszczają się nawzajem, więc a zupełnie inny gatunek. Nie ma takiej możliwości. One mają inne potrzeby bytowe. To jest też bardzo jasno pokazujące, jak wygląda nasz stosunek do pszczół miodnych i dzikich. O pszczoły miodne się dba. Pszczoły miodne mają swojego właściciela, mają dom, który dostają od człowieka. Mają zapewnione pożywienie. Kiedy nie ma pożytków w przyrodzie, ludzie dokarmiają pszczoły. Mają zapewnione leczenie, dlatego że pszczoły chorują i to jest też jeden z ważnych aspektów presji tej pszczoły miodnej na dzikie zapylacze. Pszczoły miodne roznoszą choroby. Są transferowane przez człowieka, czasami na duże odległości. To jest na przykład kwestia pszczelarstwa objazdowego, gdzie z ulami jeździ się po całym kraju po to, żeby one zapylały tam, gdzie akurat jest pożytek. Więc nie, absolutnie dzikie pszczoły nie mogłyby zamieszkać w ulu. To jest też dużą ciekawostką, dlatego że jak już wiemy, że pszczoły miodne nie wymagają wsparcia, a myślimy o dzikich zapylaczach, no to kolejnym obrazkiem, który staje przed oczami, jest hotel dla owadów. Warto wiedzieć, że ponad 80% pszczół nie potrzebuje do gniazdowania żadnej pomocy człowieka. Potrzebują tylko i wyłącznie spokoju, dlatego że gniazdują w ziemi. Potrzebują kawałka odsuniętej, ciepłej, najlepiej piaszczysto-gliniastej gleby, w której będą mogły wydrążyć sobie korytarzyki i tam w nich zamieszkać. Część pszczół gniazduje w martwym drewnie. Są takie, które gniazdują w pustych muszlach. Więc ul na pewno nie jest dla żadnej z tych pszczół miejscem do mieszkania.
1: No rzeczywiście 70% z tych dzikich pszczół gniazduje w ziemi, a prawie 90% prowadzi samotny tryb życia, nie poradziłyby sobie w ulu. Trochę można to porównać do populacji ludzkiej. Mamy swoje osiedle, nie wpuszczamy obcych. Mamy tam gospodarza często, mamy tam ludzi, którzy pracują, no, może nie na osiedle, ale na swój dom. Natomiast no, trochę porównywalna sytuacja i są też tacy samotnicy, których jakby wpuścić na osiedle, to źle by się na tym osiedlu czuli. No ale wracając do tych pszczół i problemu, o którym też często mówimy, że jak nie będzie zapylaczy, to ludzkość się też wyginie. No w zasadzie nie będziemy mieli czym się żywić. Może nie wyginiemy, ale będzie problem z pożywieniem, no bo jak nikt nie zapyli tych kwiatów, nie będzie warzyw, owoców i pojawi się problem. Ale mówimy znowu o tych pszczołach, które są pszczołami miodnymi, że ich jest bardzo dużo, nawet miejscami za dużo. No to się jakoś w tej przyrodzie nie może wyrównać, że one zapylą to, czego na przykład te dzikie nie zapylą?
0: No nie, dlatego że pszczoły są bardzo różnorodne, mają różne. Zresztą pszczoły nie są jedynymi zapylaczami, to też warto pamiętać. Są zapylacze, które w zupełnie inny sposób przenoszą pyłek między roślinami, więc pszczoły to jest tylko fragment ze świata zapylaczy. Pszczoła miodna to jest tylko fragment ze świata pszczół. I to jest tak, że ciężko jest nad tym zapanować. My jako ludzie dużo potrafimy zrobić. Mamy ogromne zdolności i możliwości, ale jednocześnie bardzo słabo rozumiemy świat, w którym żyjemy. I to między innymi właśnie przykład tego, że my nie wiemy de facto, jaką mamy populację pszczół. Czy ona jest wzrostowa, czy spadkowa, mimo że przyrodnicy, którzy chodzą w terenie, doskonale potrafią powiedzieć, że to jest spadek. Natomiast nie ma żadnych danych liczbowych, które by monitorowały ten stan w środowisku. Dokładnie. Wiemy natomiast, że spośród tych prawie 500 gatunków pszczół, ponad 200 jest zagrożonych wyginięciem. I to już daje dosyć dobry obraz sytuacji, znaczy dobry. Daje jakiś obraz sytuacji, która jest raczej dramatyczna. Więc to jest tak, że z zapylaniem, no właśnie, różne owady zapylają różne kwiaty. Tutaj znowu przykład tych pomidorów, które są zapylane tylko i wyłącznie przez trzmiele. One mają taki sposób zapylania, mają ruch wibracyjny, który powoduje, że te pomidory mogą być zapylone i inny zapylacz sobie po prostu tam nie poradzi. Moglibyśmy postawić tam 10 uli, a i tak kwiaty pomidorów byłyby niezapylone. Więc podobnie jest w całym świecie. Są pszczoły, które są generalistkami, czyli jedzą wszystko, tak jak pszczoły miodne. W zasadzie jest im wszystko jedno, z których kwiatów biorą pyłek. Natomiast są też pszczoły, które są specjalistkami. To jest około 30% gatunków pszczół krajowych, które potrzebują bardzo konkretnych roślin, z których mogą pobrać pyłek. Są też takie, które są na tyle specyficzne, mają na tyle specyficzne potrzeby pyłkowe, że korzystają tylko z jednego gatunku. To już są bardzo no, rzadkie, ale jednocześnie też bardzo trudne sytuacje, w których jeżeli nie ma rośliny, z której pszczoła mogłaby ten pyłek pobrać, to po prostu ona

0: ginie, no bo no nie ma pożywienia. Też ważną kwestią jest rozdzielenie nektaru, czyli tej substancji, która jest miododajna, o której się dużo mówi, że pszczoły potrzebują saćmy roślinne miododajne, to jest tylko energia. To, czego de facto potrzebują dzikie zapylacze, no ale też pszczoły miodne. Natomiast pszczołom miodnym, no właśnie człowiek po części te potrzeby zapewnia. To jest właśnie pyłek, to jest białko, które powoduje, że one mogą się rozmnażać, mogą przekazać swojemu potomstwu ten pakiet startowy na dorosłe życie. I to on jest tak kluczowy i tak ważny. A o pyłku mówimy bardzo mało. Nie słyszy się o tym, żeby sadzić rośliny pyłkodajne. Nikt do końca nie wie, co to jest pyłek i czemu on służy.
1: Miododajne, tak. A pyłkodajne nawet nie widziałam w żadnym ogrodniczym.
0: Doskonale widać, jak silna jest presja tych środowisk pszczelarskich, dlatego że nektar powoduje zwiększoną produkcję miodu. Dlatego mówi się o sadzeniu roślin miododajnych, bo z nich produkuje się miód. To nie ma nic wspólnego z ochroną zapylaczy. To jest działanie, które jest nakierowane na to, żeby pszczoła miodna wyprodukowała więcej miodu.
1: Ale to jest też moda, która jakiś czas temu do nas przyszła, żeby siać te łąki kwietne miododajne. Być może kolejnym krokiem będzie sianie łąk pyłkodajnych.
0: No, generalnie sianie łąk, czy utrzymywanie, bo nawet sianie oczywiście jest bardzo miłym zabiegiem i potrzebnym w miastach specyficznie jest to
1: i
0: rzecz,
1: to która pojawia. Ma
0: dużo. Oczywiście, i to jest bardzo dobry trend. I bardzo z tego powodu wszyscy się cieszymy, natomiast właśnie postawienie tego akcentu we właściwym miejscu, czyli znowu nie dostarczanie jednego konkretnego elementu, którego potrzebują pszczoły, ale odtwarzanie ekosystemów. I to jest kluczowe, jeśli myślimy o ochronie zapylaczy czy wszystkich innych organizmów, które mają problemy w środowisku. To, co człowiek doskonale robi, to przekształca przestrzeń. Widać to w dowolnym miejscu. Jadąc po Polsce, nie spotkamy miejsc, które są dzikie. To są tereny przekształcone na różny sposób. Albo przekształcone w lasy gospodarcze, gdzie się produkuje drewno. Albo przekształcone w pola uprawne. Na różne sposoby gospodarujemy tym terenem, natomiast nie zostawiamy za bardzo przestrzeni dla dzikiej przyrody, która potrzebuje przede wszystkim spokoju, tego, żeby dać jej wytchnienia. I teraz to, co jest kluczowe, jeśli chodzi właśnie o ochronę i pszczół, i generalnie środowiska, to jest próba po pierwsze zaniechania niszczenia, a poza tym odtwarzanie tych ekosystemów, czyli przywracanie jej do takiej formy, w której one by naturalnie występowały, a my mamy bardzo bogate środowisko. Myślę o Polsce, o tym, jak duży jest potencjał w naszym otoczeniu. Jedyne, czego wydaje się brakuje, to świadomości, jak robić rzeczy mądrze, no bo między innymi właśnie ta moda na pszczoły, czy ta moda na łąki kwietne, to wszystko pokazuje, że ludzie chcą robić dobre rzeczy i że
1: tylko
0: się starają.
1: Nie wiedzą jak.
0: Tylko dokładnie, nie wiedzą jak. I wydaje się, że już tak nas niewiele dzieli od tego sukcesu, no że mam nadzieję, że nasze spotkanie też nas ku temu troszeczkę przybliży, bo dokładnie tego nam brakuje. Świadomości, jak działać mądrze, a najciekawsze w tym wszystkim jest to, że czasami nie trzeba robić nic. Trzeba po prostu wyluzować, odpocząć, popatrzeć, poobserwować, nabrać świadomości tej przyrody i to jest najfajniejsze, co możemy dla niej zrobić.
1: I to jest proste, bo chciałam właśnie zapytać, co my ludzie możemy zrobić dla tych dzikich zapylaczy, czyli nie robić nic, to już jest dobre, bo w takim razie nie zajmujemy się terenem, ale jest druga opcja, czyli odtwarzać te tereny, które zniszczyliśmy, tę bioróżnorodność, która zniknęła. I to jest to trudniejsze zadanie, bo tu chyba nie wiemy do końca jak. Przynajmniej tacy my zwykli mieszkańcy, a nie specjaliści.
0: No ja bym chciała jednak troszeczkę wrócić. To nie jest łatwe nic nie robić. Dla człowieka nic nie robienie jest czymś, co jest w zasadzie wbrew naturze. Człowiek potrzebuje robić, potrzebuje kontrolować i my to doskonale widzimy zajmując się łąkami i tymi tematami okołoprzyrodniczymi od lat, że w zasadzie najtrudniej jest zachęcić do tego, żeby nic nie robić, bo to się nie kojarzy dobrze. To się kojarzy z lenistwem, z nic nierobieniem, z zaniedbaniem, z czymś takim, co jest poza kontrolą. I my jako ludzie mamy z tym ogromny problem i wydaje mi się, że na takim poziomie społecznym właśnie oddanie tej kontroli, pozwolenie przyrodzie na radzenie sobie samodzielnie jest najlepszym, co możemy zrobić. Oczywiście jest szereg innych możliwości, które mamy jako ludzie, jeżeli już bardzo potrzebujemy, ale wydaje się, że najciekawszym eksperymentem byłoby właśnie to, żeby zacząć nie robić nic, żeby być leniwym i dać się na to przyzwolenie.
1: Nic nie robić, czyli tu mówimy o niezadbaniu o nasz jakiś teren, chociażby ten przydomowy, czy o niekoszenie gdzieś w mieście takich nieużytków, takich miejsc, które no kosiło się, bo to ładniej wygląda, a lepiej nie kosić, bo dzikie pszczoły będą nam wdzięczne. Jadąc do radia dzisiaj właśnie widziałam, jak panowie koszą no taką trochę dziką trawę, nie jest to ładny trawnik, jakieś tam pojedyncze roślinki kwitnące było widać, no mieli zadanie skosić. Czyli tak naprawdę dobrze by było, gdyby oni usiedli sobie na ławeczce i obserwowali to, co tam się dzieje, jakie życie tam się toczy, a nie z tą kosiarką wjeżdżali.
0: Tak, też widziałam ten obrazek. Jeśli to ten sam, chociaż to się może dziać symultanicznie w różnych miejscach miasta, to też dziwi, dlatego że...
1: Przy wyścigach,
0: dokładnie.

0: to dziwi, dlatego że Warszawa akurat jako jedno z niewielu miast ma wprowadzone standardy utrzymania zieleni, które dokładnie mówią o tym, że w miejscach, w którym ta zieleń nie zagraża bezpieczeństwu, czy nie pełni bardzo ważnych funkcji estetycznych, powinna pozostać właśnie dziką. Być może był to teren na przykład zarządców dróg, których już być może te standardy nie obowiązują. Natomiast akurat w Warszawie fajne jest to, że przynajmniej na papierze, a to już jest dużo, przykłada się do tego uwagę. I tak, najlepiej byłoby, gdyby ta trawa sobie jeszcze trochę porosła, pokwitła, dała możliwość z jednej strony właśnie tego, żeby owady pokorzystały z kwiatów, a z drugiej strony, żeby skorzystały z tej ziemi, która jest dla nich, no właśnie, miejscem do życia bardzo często. Więc to, żeby odkładać to pierwsze koszenie, zresztą my jako fundacja prowadzimy taką akcję co roku, zachęcamy do tego, żeby zaniechać tego majowego koszenia, to się z coraz większym sukcesem udaje i to jest fajne, dlatego że widzimy, że nasi odbiorcy podejmują takie wyzwania i nawet trochę z ekscytacją obserwują, co się wydarzy, jak przez ten miesiąc nie pokoszą. Ale tak, no czasami dokładnie zaniechanie jest najlepszym działaniem. No i oczywiście każdy w miarę swoich możliwości. Wiadomo, że posiadacze ogrodów mogą zaniechać koszenia fragmentu takiego ogrodu. Oczywiście są miejsca rekreacyjne, z których się korzysta i tutaj trzeba godzić te interesy. Ale w naszym przekonaniu...
1: godzić, a nie tak, stawiać się, na siebie człowieka.
0: Tak, da się to wszystko połączyć i my to robimy z dosyć dużymi sukcesami. Zarówno dzieje się to u po prostu posiadaczy ogródków, jak w firmach, w miastach, w instytucjach. Widać, że ta chęć do robienia fajnych rzeczy, które dodatkowo nie są kosztowne, bo to jest też istotne. Nic nie robienie kosztuje nic, a wręcz pozwala oszczędzać pieniądze, co no nie jest powszechnym działaniem, dlatego że przeważnie znowu jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że żeby coś zrobić, to trzeba dużo wydać, dużo zrobić, narobić się, umęczyć, spocić i wtedy jest efekt i wtedy jest okej. No nie do końca tak jest i fajnie, bo gdyby udało się przezwyciężyć ten pęd ku robieniu.
1: Skoro mamy jeszcze maj, 20 maja, a pani wspomniała o tym majowym niekoszeniu, a dlaczego akurat w maju?
0: To jest trudny okres dla zapylaczy, dlatego że przedwiośnie jest takim momentem, kiedy kwitnie bardzo wiele krzewów. Kwitną leszczyny, kwitną wierzby, kwitną te cebule różne wczesnowiosenne, drzewa owocowe mają mnóstwo kwiatów. Potem przychodzi okres takiej troszeczkę posuchy kwiatowej i to jest taka właśnie przerwa w tej taśmie pokarmowej dla pszczół, które jeszcze już nie mają kwiatów z tych wczesnowiosennych roślin, a jeszcze łąki nie zaczynają intensywnego kwitnienia, które właśnie przeważnie zaczyna się z końcem maja. I ten majowy okres, kiedy mogą zakwitnąć mniszki, kiedy mogą zakwitnąć bluszczyki i wiele innych roślin w trawie, które tam sobie niepozornie czekają.
1: Które czasami określamy mianem chwasty, bo
0: no
1: w zasadzie
0: tak, właśnie o nich mówimy.
1: I tworzą być może jakiś taki bałagan.
0: Tak, no dokładnie. To, tak je odbieramy, a de facto tworzą życie i tworzą środowisko. I znowu, wystarczy pozwolić im zakwitnąć i one już będą działały i już będą robiły naprawdę świetną robotę dla zapylaczy w tym trudnym okresie. No i dlatego właśnie to ten maj jest taki kluczowy dla owadów. Oczywiście przyroda nie działa według kalendarza i to jest taka orientacyjna pora, kiedy należałoby tych kwiatów dostarczyć owadom więcej. Generalnie każde zaniechanie koszenia jest pozytywne. Nie całkowite, no bo łąki, żeby być łąkami, żeby nie ulegać sukcesji, nie zamieniać się powolutku w lasy, potrzebują tego koszenia co najmniej raz na rok, raz na dwa lata. Natomiast takie bardzo sporadyczne koszenie jest idealne, a jeszcze idealniejsze jest koszenie mozaikowe, czyli koszenie różnych fragmentów w różnym czasie.
1: I wtedy stołówka czasami jest z jednej strony ogrodu, a czasami z drugiej strony, ale zawsze coś te pszczoły mogą znaleźć dla siebie i no, czerpać pokarm. A czy brak opadów i susza to też jest problem dla pszczół? No bo mierzymy się z tym zjawiskiem i to w zasadzie już całorocznie. To nie jest tylko jakaś susza letnia, ale i wczesnowiosenna. Czy to też dla nich jest trud na przykład znalezienia po prostu wody i napicia się tej wody?
0: No tak, oczywiście woda to jest jedno, ale nektar jest też produktem roślinnym. Rośliny, kiedy są w stresie, a susza jest dla nich bardzo dużym czynnikiem stresowym, tego nektaru po prostu nie produkują albo produkują go mało. My to obserwowaliśmy na polach rzepakowych, które na początku maja, końcem kwietnia zaczynają intensywnie kwitnąć. W tym roku ten rzepak wyglądał tak strasznie biednie.
1: Ja miałam wrażenie, że jeszcze za wcześnie, bo jechałam też jakoś przez Polskę mówię, a to jeszcze chyba nie kwitnie, bo za wcześnie, chociaż nie, no, powinien już kwitnąć, czyli to jednak stres.
0: Tak, dokładnie, to są deficyty wody i właśnie kwestia tego, że po pierwsze rośliny, kiedy nie mają wody, to opóźniają kwitnienie, a poza tym, kiedy kwitną, to kwitną znacznie słabiej i ta produkcja nektaru jest na znacznie niższym poziomie, czyli de facto owady znowu nie mają co jeść, nie tylko co pić, więc tak, zdecydowanie susza jest problemem dla zapylaczy.
1: Głos pszczelarzy jest słyszalny, tych pszczelarzy, którzy dbają o swoje pszczoły miodne. Głos dzikich zapylaczy musi wybrzmieć być może dzięki naukowcom.

0: organizacjom przyrodniczym i osobom, które to rozumieją, tak jak mój dzisiejszy gość. Zaniechanie koszenia to jedna z rzeczy, które możemy zrobić, ale pojawiło się też hasło odtwarzanie. To trudniejsze, zwłaszcza dla laika, dla kogoś, kto nie wie, jak taką przyrodę odtworzyć, tą zniszczoną. Czy tu możemy coś poradzić takiego w miarę prostego dla Kowalskiego?
1: Oczywiście. Przyroda de facto jest prosta. Jak się nad nią chwilę zastanowić, to działa w bardzo prosty sposób. I to, czego, to, co jest najlepszą radą dla człowieka, który nie za bardzo chce wnikać w różne niuanse, to są rośliny rodzime. I to jest hasło, klucz w zasadzie dla każdego rodzaju działania. Jeżeli chcemy coś zrobić, a nie do końca wiemy co, zasadźmy rośliny albo zasiejmy rośliny rodzime, które są naturalne dla naszej strefy klimatycznej, które są z kolei doskonałą bazą pożytkową dla wszelkich organizmów, nie tylko dla pszczół i innych zapylaczy, ale generalnie dla całej naszej fauny, bo to są rośliny, które powinny tu rosnąć.
0: Jesteśmy właśnie po zimnych ogrodnikach, po zimnej zośce, czyli tym okresie, kiedy czekamy jeszcze trochę, przynajmniej tak według kalendarza zawsze się czekało, aż ewentualne przymrozki się skończą i można właśnie zająć się ogrodami, czyli idealny moment teraz na to, żeby planować i wybierać i siać i sadzić to, co w naszym ogrodzie może pomóc dzikim zapylaczom, a nie rośliny inwazyjne, które też no, pojawiają się w tej chwili, cieszą nasze oko i są chętnie wybierane, ale powinniśmy jednak się powstrzymać przed tym.
1: Tak, zdecydowanie.
0: Czyli Budleja
1: tak.
0: Dawida? Nie.
1: Budleja Dawida jeszcze oficjalnie nie jest gatunkiem inwazyjnym, ale przyrodnicy już doskonale wiedzą, w jaki sposób działa. To jest problem nie tylko dla środowiska, bo pozornie może się właśnie wydawać, że to jest fajna roślina, bo przylatują do niej motyle. Ale motyle, znowu, budleja produkuje dużo nektaru, więc dorosły motyl, to też ważne, nie wszystkie motyle potrzebują się posilić. One potrzebują przede wszystkim pokarmu dla swoich larw. Potrzebują tego, żeby gąsienice miały na czym żerować. I to są zupełnie inne potrzeby niż kwiaty. To przeważnie są liście. I myśląc o ochronie motyli, absolutnie nie powinniśmy się skupiać na budlei Dawida, tylko na roślinach, które są żywicielskie, czyli właśnie dają pokarm ich larwom. To są czasami trawy, to są czasami liście zupełnie nieoczywistych gatunków, ale na pewno nie są to gatunki inwazyjne, które nie dość, że nie pomagają zapylaczom czy innym owadom, ale też szkodzą ludziom, dlatego że niszczą infrastrukturę, rozmnażają się i rozsiewają w niekontrolowany sposób, zajmując przestrzenie, które też dla człowieka są szkodliwe. To jest przykład rdestowca, który potrafi przerosnąć przez beton. No to jest coś niesamowitego. Nasze rośliny tego nie potrafią, więc znowu, żeby bezpiecznie wysadzać czy siać rośliny, myślmy o roślinach rodzimych, wtedy nie spotkamy się absolutnie z takim problemem jak inwazyjność.
0: W takim razie planując ogród, ten, który ma nas cieszyć i cieszyć nasze oko przez cały sezon, wiosna, lato, aż do jesieni, myślmy o zapylaczach, nie tylko o tym, żeby nam się podobało, ale żeby też było stołówką dla tych, którzy i które przylecą. Karolina Nawrot, prezeska Fundacji Kwietna, była dzisiaj gościem audycji Zmiana Klimatu. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: A Państwa zapraszam oczywiście na kolejne spotkanie. Marta Hoppe, do usłyszenia.
2: Taki mamy klimat. Powtórka programu. Komentarz.
3: A te zawiłości, mam nadzieję, wyjaśni nam nasz kolejny gość, pan Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, sędzia Trybunału Stanu. Dzień dobry, panie mecenasie.
4: Dzień dobry.
3: Panie mecenasie, czy grożą nam dwie równoległe Krajowe Rady Sądownictwa, albo czy grozi nam, że ta nowo wybrana, 15 nowo wybranych członków sędziów Krajowej Rady Sądownictwa, przez część polityków, środowiska prawniczego nie będzie uznawana?
4: Patrząc na polską politykę, oczywiście wszystko jest możliwe, natomiast nie ma żadnych podstaw ani prawnych, ani faktycznych, aby istniały dwie Krajowe Rady Sądownictwa. Proszę pamiętać, że zgodnie z obowiązującą ustawą o KRS-ie Sejm wybrał 15 członków Krajowej Rady Sądownictwa, czyli tę część, która jest tak zwaną częścią sędziowską. W konsekwencji zaś, biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy, jeszcze raz to powtórzę, bo to trzeba wyraźnie podkreślić, nie ma dzisiaj żadnych podstaw prawnych ani faktycznych, aby jakikolwiek ośrodek władzy kontestował, kwestionował lub negował istnienie i możliwość prawidłowego funkcjonowania Krajowej Rady Sądownictwa.
3: A co z tym zabezpieczeniem, o którym wspominała nasza reporterka z 12 maja, zabezpieczeniem wydanym przez Trybunał Konstytucyjny?
4: Pani redaktor, jeżeli popatrzymy na treść tego zabezpieczenia, to zwracam uwagę na dwie niezwykle istotne okoliczności, które się z tym łączą. Po pierwsze, Trybunał zwrócił się do Sejmu, aby Sejm powstrzymał się z wyborem w drugim kroku jeżeli chodzi o kształtowanie Krajowej Rady Sądownictwa. I teraz rozszyfrujmy to, co postanowiliśmy.

0: Mówił Trybunał Konstytucyjny. Trybunał Konstytucyjny zwrócił się, aby Sejm się powstrzymał. W związku z powyższym nie można powiedzieć, że Trybunał Konstytucyjny zakazał Sejmowi wyboru. Skoro Trybunał się zwrócił, no to się zwrócił. A Sejm podjął działania opisane w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa. I druga kwestia, to jest bardzo istotne, to zabezpieczenie odnosi się do tego, żeby Sejm wstrzymał się z procedurą tak zwanego drugiego kroku. A przypomnę, że Sejm dokonał wyboru w pierwszym kroku, dlatego że osiągnięto tą kwalifikowaną większość 3/5 z uwagi na to, że posłowie Prawa i Sprawiedliwości nie wzięli udziału w głosowaniu. W związku z powyższym Sejm nie przeszedł do drugiego kroku, do którego literalnie patrząc odnosi się postanowienie wydane przez Trybunał Konstytucyjny. Innymi słowy rzecz ujmując, postanowienie Trybunału Konstytucyjnego nie zakazało Sejmowi wyboru Krajowej Rady Sądownictwa i odnosiło się do tej części procedury, która z uwagi na skuteczny wybór w pierwszym kroku następnie nie była wdrożona, bo nie było takiej potrzeby.
1: Czy zatem teoretycznie Prawo i Sprawiedliwość wyjmując, posłowie Prawa i Sprawiedliwości wyjmując karty do głosowania w czasie wyboru nowych członków KRS-u, no, zamknęło jakoby również drogę ewentualnie prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, żeby powoływać się na to zabezpieczenie Trybunału Konstytucyjnego, gdyby przyjąć, że ono było skuteczne?
0: Panie redaktor, wyjmując karty do głosowania, posłowie Prawa i Sprawiedliwości potknęli się o własne nogi, jeżeli chodzi o tę sprawę. I rzeczywiście w ten sposób pozbawili tak naprawdę i siebie, i pana prezydenta argumentu, na który chcieli się zapewne powoływać w kontekście postanowienia Trybunału Konstytucyjnego, które zostało wydane. W związku z powyższym dzisiaj nie można na podstawie tego postanowienia budować jakichkolwiek teorii, jakiejkolwiek argumentacji, która miałaby stanowić podstawę do tego, iż Krajowa Rada Sądownictwa została nieprawidłowo wybrana. Powtórzę jeszcze raz. Wybrano prawidłowo Krajową Radę Sądownictwa w oparciu o obowiązujące przepisy. Kadencja poprzedniej części rady, tak zwanej części sędziowskiej, wygasła z piątku na sobotę. Jest nowa rada i procedura opisana w ustawie powinna być w dalszym ciągu prowadzona i powinna zmierzać do wyboru przewodniczącego i całego tak zwanego prezydium Krajowej Rady Sądownictwa, czyli wiceprzewodniczących i pozostałych członków prezydium.
1: Proceduralnie potrzebna jest do tego decyzja pierwszego prezesa Sądu Najwyższego.
0: Tak, ale ustawa jest tak napisana, innymi słowy ma takie zapisy w swej treści, które nie zawierają elementu blokującego. Należy to rozumieć w ten sposób, że pierwszy prezes Sądu Najwyższego ma 30 dni, aby wskazać dzień, w którym odbędzie się pierwsze posiedzenie, na którym musi dojść do wyboru przewodniczącego. Jeżeli upłynie bezskutecznie 30-dniowy termin, to prawo do zwołania posiedzenia przechodzi na najstarszego sędziego lub sędziego w stanie spoczynku, który jest członkiem rady, i on ma 14 dni, licząc od zakończenia tego pierwszego 30-dniowego okresu, na wykonanie tej czynności. Jeżeli również tego nie zrobi, to prawo to przechodzi na kolejnego najstarszego wiekiem i tak do skutku. W pewnym momencie będzie osoba, która zapewne dokona zwołania pierwszego posiedzenia i w konsekwencji przeprowadzi wybór przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa, co otworzy możliwość normalnej pracy Krajowej Rady Sądownictwa w nowym składzie wybranym przez Sejm.
1: Pytam o pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, dlatego że wiemy, że kadencja obecnej pierwszej prezes upływa 26 maja. Już słyszeliśmy takie sygnały, które płynęły z Sądu Najwyższego, że no, w związku z tym, że ta końcówka kadencji no, jest liczona w dniach, no to tutaj pierwsza prezes nie podejmie się tego wyzwania, zwołania pierwszego posiedzenia nowej KRS, tylko sceduje to na swojego następcę. Rozumiem, że tutaj nie wpłynie to w żaden negatywny sposób na funkcjonowanie nowej KRS.
0: Nie, proszę pamiętać, że ten 30-dniowy termin, o którym rozmawiamy, biegnie dla urzędu pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, bez względu na to, kto jest pierwszym prezesem Sądu Najwyższego, więc ten termin ma charakter terminu ciągłego. On w momencie objęcia urzędu przez nowego pierwszego prezesa nie odżyje, czyli nie zacznie biec na nowo. 30 dni liczymy od ostatniej soboty, tak to ujmijmy. I w ciągu 30 dni pierwszy prezes, czy to będzie pani Manowska, czyli następca, czy następczyni, ma obowiązek zwołać pierwsze posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa. Ja nie jestem specjalnie zdziwiony, że pani Małgorzata Manowska nie podejmuje działania wskazanego w ustawie, bo jest to pierwsza sytuacja, mogę to odnieść do własnych doświadczeń w związku z zasiadaniem w Trybunale Stanu i postawy pani Manowskiej w wielu kwestiach, które łączą się z czynnościami w Trybunale Stanu. Ja nie jestem zdziwiony, to bardzo przykro brzmi niestety, ale proszę mi wierzyć, nie jestem ani zaskoczony, ani nie oczekuję tego, że pani

0: Imanowska podejmie jakąkolwiek aktywność w tym zakresie, dlatego że mam bardzo negatywne doświadczenia i obserwuję jej działanie lub bierność, która w mojej ocenie w wielu przypadkach jest, czy może być poczytywana w taki sposób, że nie stosuje obowiązującego prawa, jeżeli chodzi o procedury obowiązujące przed Trybunałem Stanu.
1: Panie mecenasie, pan przyjął wybór nowej KRS z satysfakcją?
0: Panie redaktor, przyjąłem to w kategoriach rozwiązania opartego na takim wyborze z jednej strony wychodzącym naprzeciw sytuacji, która jest, z drugiej strony w pewnej formule kompromisu. Z trzeciej strony myślę, że patrzę też na to jako wybór mniejszego zła. Dlaczego o tym w tych kategoriach mówię? Proszę pamiętać, że dotychczas wiele orzeczeń, które dotyczyły Krajowej Rady Sądownictwa, także orzeczeń, które pochodzą od Trybunałów Międzynarodowych, treści tych orzeczeń wynikało, że zbyt duży udział czynnika politycznego jest głównym problemem w funkcjonowaniu Krajowej Rady Sądownictwa. I proszę pamiętać, o tym mówiła pani redaktor sprawozdając sprzed Krajowej Rady Sądownictwa przed naszą rozmową. Pan prezydent Duda zawetował ustawę i skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Pan Karol Nawrocki, czyli obecny prezydent, również zawetował ustawę, która miała naprawić tę sytuację. W związku z powyższym ten wybór dokonał się w oparciu o obowiązujące przepisy. To są te same przepisy, na podstawie których wybierano poprzednią Krajową Radę Sądownictwa. W związku z powyższym, uczciwie patrząc na tę sytuację, w warstwie dotyczącej otoczenia normatywnego czy podstaw prawnych funkcjonowania nic się nie zmienia. Jedynym elementem, który się pojawił, który jest no właśnie tym elementem kompromisowym, wychodzącym naprzeciw tej sytuacji, to są te swoiste prawybory przeprowadzone przez sędziów. I rzeczywiście w tym kontekście można na to spojrzeć, że jest to pewna nowa jakość. Natomiast nie wiemy dzisiaj, w jaki sposób będą politycy, zwłaszcza myślę tu o panu prezydencie, bo proszę o tym pamiętać, zgodnie z polską konstytucją, z artykułem 179 naszej konstytucji, prezydent wręcza nominacje sędziowskie. W związku z powyższym prezydent będzie miał przestrzeń, będzie miał taki moment, w którym będzie mógł wręczyć lub nie wręczyć nominacje sędziowskie sędziom, czy też osobom oczekującym na objęcie urzędu sędziowskiego po procedurze przed tą nową Krajową Radą Sądownictwa. I wtedy zobaczymy, jaka będzie postawa prezydenta, bo prezydent może wówczas stwierdzić, że wprowadzenie do procedury wyboru Krajowej Rady Sądownictwa, tej preselekcji, tych prawyborów jest elementem, który w ocenie prezydenta może przesądzić o tym, że być może ta KRS będzie nielegalna, wadliwa, obciążona jakąś inną wadą, którą zdefiniuje prezydent lub urzędnicy jego kancelarii w momencie, kiedy będą wyjaśniać decyzję podjętą przez prezydenta. Nie wiem, czy tak będzie. Natomiast biorąc pod uwagę polską politykę, biorąc pod uwagę różne, często nawet abstrakcyjne, wręcz kuriozalne koncepcje prawne, które słyszymy z ust wielu polityków, należy liczyć się również z takim biegiem zdarzeń. Czy tak będzie? Zobaczymy. Jest jeszcze druga kwestia, która może pojawić się w przyszłości, mianowicie proszę pamiętać, że jeżeli dojdzie do nominacji, pan prezydent nominację wręczy, sędziowie, których procesy nominacyjne będą miały miejsce przed nową Krajową Radą Sądownictwa, zaczną orzekać i wydawać wyroki, być może ktoś będzie kwestionował wyrok wydany przez takiego sędziego i tak jak miało to miejsce w ostatnich latach, będzie korzystał ze środków prawnych w postaci skarg na przykład do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka czy pośrednio poprzez pytania prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. I wtedy zobaczymy, jak status sędziów kształtowanych w oparciu o procedurę przed tą nową Krajową Radą Sądownictwa będą oceniały Trybunały Europejskie. I to też będzie odpowiedź na pytanie, czy w Polsce mamy do czynienia z końcem problemu systemowego, jakim jest status sędziów, którzy otrzymali nominację po roku 2018. Bo proszę pamiętać o tym, że tą praprzyczyną jest czynnik polityczny, który ma za daleko idący wpływ na kształtowanie Krajowej Rady Sądownictwa właśnie w procedurze wyboru 15 sędziów członków Krajowej Rady Sądownictwa. Ta przeszkoda, ta wada, to obciążenie w dalszym ciągu w systemie polskiego prawa istnieje, dlatego że, jak już powiedziałem, nie zmieniono przepisów, które w dalszym ciągu pozostawiają w rękach Sejmu wybór 15 sędziów członków Krajowej Rady Sądownictwa. I właśnie owy udział Sejmu jest tą przyczyną, tym grzechem pierworodnym, który obciąża procedurę wyboru sędziów, których procesy nominacyjne prowadzone są przez Krajową Radę Sądownictwa.
1: Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, członek Trybunału Stanu, był z nami.

0: nami. Bardzo dziękuję, panie mecenasie.
1: Dziękuję. Dobrego popołudnia.
2: Powtórka programu. Autopromocja.
3: Dlaczego Skandynawowie piszą tak świetne kryminały? Po co nam feminatywy? Czy sztuczna inteligencja przyniesie nam wieczne prosperity czy zagładę? Ale też dlaczego miliony kochają Taylor Swift? Co o historii człowieka mogą powiedzieć rośliny? I dlaczego akcenty brytyjski i amerykański tak się od siebie różnią? Świat jest arcyciekawy, wciąż gna do przodu i cały czas stawia przed nami pytania o przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, a odpowiadamy na nie w każdą niedzielę po 10 w audycji Studio Wiedzy. Karolina Rożej, zapraszam.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Tragedia w żłobku w podwarszawskich Ząbkach. Nie żyje 2-letnie dziecko. Liczba żołnierzy USA w naszym kraju nie zmniejszy się. Taką deklarację usłyszał minister obrony. Na koniec wspomnienie Krzysztofa Piesiewicza. Wybitny scenarzysta spoczął na warszawskich Powązkach. Minęła 6. Aleksandra Kozera. Zapraszam. Kto opiekował się maluchem? Jak doszło do tragedii? Policja i prokuratura ustalają okoliczności śmierci 2-letniego dziecka w żłobku w podwarszawskich Ząbkach. Zgłoszenie do służb wpłynęło wczoraj po południu.
2: Około godziny 16:20 otrzymaliśmy pierwsze informacje o tym zdarzeniu. Niespełna 5 minut policjanci byli już na miejscu. Tam w tym żłobku doszło niestety do zgonu niespełna 2-letniego dziecka. Wszelkie okoliczności są wyjaśniane przez policjantów pod nadzorem prokuratora. Rodzice tego dziecka natychmiast zostali objęci też pomocą psychologów.
1: Relacjonował Paweł Chmura z Komendy Stołecznej Policji. Według nieoficjalnych ustaleń Polskiego Radia RDC do tragedii mogło dojść przy oczku wodnym znajdującym się na terenie żłobka. Amerykanie nie planują zmniejszania liczebności swoich wojsk w naszym kraju. To główne przesłanie, jakie płynie z wczorajszej rozmowy szefa MON, wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza z jednym z najważniejszych amerykańskich generałów, Christopherem Mahoneyem. Oficer zapewnił, że wstrzymanie rotacji jest czasowe. Szczegóły ma dla nas Agnieszka Drążkiewicz.
3: Szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz po konsultacjach z amerykańskim generałem powtórzył to, co już docierało z Pentagonu wcześniej. Oddziały Armii Stanów Zjednoczonych, które były w drodze nad Wisłę, zostały wstrzymane tylko czasowo.
4: To jest decyzja już Stanów Zjednoczonych, na jak długo jest to wstrzymanie. Dla nas najważniejsze jest określenie, że to nie jest obniżenie poziomu zaangażowania.
3: Mówił szef MON. Zawieszona rotacja to efekt szerszego planu USA w Europie i realizacja wcześniejszych zapowiedzi o redukcji wojsk. Przypominał o tym premier Donald Tusk, dziękując jednocześnie za amerykańskie deklaracje o niezmniejszaniu liczby wojska w Polsce.
5: Jeśli chodzi o Polskę, będzie traktowana tak, jak na to zasługuje. Jest wyjątkowym sojusznikiem i Amerykanie to widzą i doceniają.
3: Polska i Stany Zjednoczone mają rozmawiać na poziomie wojskowym o dalszym zacieśnianiu współpracy. Nie jest wykluczone, że formuła stała rotacja zostanie zamieniona na stałą obecność. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
1: O znaczeniu wsparcia USA i nowych komunikatach w sprawie rotacji wojsk porozmawiamy z gośćmi poranka. Po informacjach o 7:00 będzie z nami Grzegorz Płaczek z Konfederacji, a po 8:00 Maciej Konieczny z Partii Razem. Spotkanie z Lechem Wałęsą, spacer po Starówce z premierem Tuskiem i rozmowy z mieszkańcami. Tak wyglądał drugi i ostatni dzień wizyty Petera Modziora w naszym kraju. Po oficjalnych rozmowach politycznych w Warszawie nowy węgierski premier pojechał do Gdańska. Przed pomnikiem Neptuna witali go Polacy, a także rodacy, do których Peter Modzior zwrócił się bezpośrednio. Dziękuję, że tu jesteście. Ta miłość, którą otrzymaliśmy w Krakowie, Warszawie i Gdańsku, jest niesamowita. Cieszymy się, że jesteście w tak pięknym kraju i że możecie przyczyniać się do tej tysiącletniej przyjaźni.
6: Poza tu to kiaru, nie? Za zaryjesz boraczak.
1: Z kolei premier Donald Tusk podkreślał, że wizyta Petera Modziora to znak wiosny w Europie i szansa na odbudowanie relacji, które za Orbán

0: Pana nie były najlepsze. Polska ma wspierać Węgry między innymi w dywersyfikacji dostaw energii, by Budapeszt mógł odejść od rosyjskich surowców. Nie będzie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Senat nie poparł wniosku prezydenta. Głosowanie prowadziła marszałkini Małgorzata Kidawa-Błońska.
1: Kto z państwa senatorów

0: głosowania.
1: Koalicja od początku zapowiadała odrzucenie wniosku o referendum, uznając pytanie prezydenta za niepoważne i tendencyjne. Pytanie brzmiało, czy jest pan pani za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej. Na koniec warszawskie Powązki i ostatnie pożegnanie Krzysztofa Piesiewicza, wybitnego prawnika, scenarzysty filmowego i senatora. Mistrza żegnali politycy, artyści i wielbiciele jego twórczości.
2: Wybitny artysta, wybitny prawnik. Bardzo dużo mu zawdzięczam, ponieważ współpracowałem z nim przy pisaniu książek o Krzysztofie Kieślowskim. Poznałem go jako wspaniałego człowieka.
3: Dla mnie osobiście jest to bardzo niezwykle ważna postać, taki mentor. Ja wiele się od niego uczyłam, czytając nawet to, co umieszczał na platformie Twitter, teraz obecnie X, i słuchając wywiadów z nim w internecie dostępnych. No i oczywiście tak samo dla mnie był ważny jego przyjaciel Krzysztof Kieślowski. Taka, powiedzmy, moja bratnia dusza, a nie jestem ani spokrewniona, ani nie jestem zaprzyjaźniona, bo nie było takiej okazji może, żeby się spotkać te dłużej, porozmawiać, czego bardzo żałuję.
1: Krzysztof Piesiewicz zmarł 14 maja, miał 80 lat.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Słońce na zmianę z chmurami, do tego deszcz i burze. W pogodzie będzie się dziś sporo działo. Według IMGW zagrzmi w pasie centralnym od Mazur aż po Małopolskę. Temperatura sukcesywnie rośnie, diś przeważnie od 20 do 23 stopni.
4: Klimat.
1: Umiarkowana jakość powietrza jest w Starachowicach, w pozostałych miejscach Polski jest dobra lub bardzo dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi 14% energii, ale z biegiem dnia ten odsetek będzie szybko rósł. Dziś możemy dowolnie korzystać z prądu.
4: Klimat.
5: Poranek w Polskim Radiu 24.
6: Dzień dobry, 6:07 na zegarach, czwartek, 21 dzień maja 2026 roku. Witamy się z Państwem bardzo serdecznie, Roch Kowalski, ja mówię Państwu dzień dobry, a wraz ze mną, z chórem powtarzają to dzień dobry. Rafał Wardzyński, Natalia Jędrzejewska, Karol Smyka po stronie informacji Aleksandra Kozera i Michał Chomyszyn. Przed nami 141 dzień tego roku, słońce wzeszło o 4:33, a zajdzie o 20:33, więc dzień trwa dokładnie 16 godzin. Imieniny obchodzą Donat, Jan, Kryspin, Tymoteusz, Walenty oraz Wiktor. Państwu składamy najlepsze życzenia i zapowiadamy gości. Po 7:07, zresztą Aleksandra Kozera już też Państwu zapowiadała, więc ja tylko powtórzę. Po 7:07 Grzegorz Płaczek z Konfederacji, po 8:07 Maciej Konieczny z Partii Razem, a po 8:33 komentarze. Najpierw polityczny Piotra Maślaka z TVP, a przed godziną 9:00 komentarz i zapowiedzi kulturalne od Martyny Podolskiej. Czekamy na Martynę, czekamy na naszych gości i czekamy także na kalendarium historyczne. To już przed nami.
7: Halo, halo, tu Polskie Radio Warszawa.
8: Ich bin ein Berliner.
9: Jeśli nam pomożecie, to
10: habemus papam.
11: My naród.
12: We the people.
13: Polki, Polacy, Europejczycy, witajcie we wspólnej Europie.
4: Kalendarium historyczne.
14: Według części źródeł 21 maja w roku 1543 zmarł Mikołaj Kopernik. Był astronomem i autorem heliocentrycznego modelu Wszechświata, uważanego za najważniejszą rewolucję naukową w dziejach ludzkości od czasów starożytnych.
15: Kopernik miał do dyspozycji proste przyrządy stosowane już w starożytności – lineał, kwadrant i astrolabium. My dysponujemy zaawansowanymi narzędziami obserwacji i badań rzeczywistości. Jednak mimo upływu epok i odmiennych możliwości poznawania świata, wciąż jesteśmy częścią tamtej rewolucji – strażnikami cnót i ideałów, które zapoczątkowały kopernikańskie Czew.
14: Mówił były rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika profesor Andrzej Sokala. Kopernik był też kanonikiem kapituły warmińskiej, lekarzem oraz tłumaczem poezji włoskiej. W roku 1674 Jan Sobieski został wybrany na króla Polski.

0: jako człowiek czynu wobec dalszej groźby wojny tureckiej odsunął swą koronację, która odbyła się dopiero w roku 1676.
1: Zwracała uwagę profesor Teresa Hynczewska-Hennel. Dziś 185. rocznica śmierci pisarza i działacza politycznego Juliana Ursyna Niemcewicza. Pozostawił po sobie bogatą i różnorodną twórczość, w tym Jana Stęczyna, pierwszą polską powieść historyczną.
2: Błagaj, pani króla, bym nie zostawił w moim zaciszu, błagaj przez litość dla mnie. Blask tronu zbyt jest rażący dla moich trwożnych oczu.
1: Od jego imienia pochodzi nazwa warszawskiej dzielnicy Ursynów, znajdującej się na terenach, których Niemcewicz był właścicielem na początku XIX wieku. W roku 1895 urodził się malarz znany jako Nikifor Krynicki. Był pochodzenia łemkowskiego i faktycznie nazywał się Epifaniusz Drowniak. Malował akwarele, przedstawiające głównie pejzaże, sceny religijne, postaci świętych i portrety.
3: Ma autentyczną szczerość dziecka. On tam ma w oczach taki pejzaż prawie z samych szarości robiony, gdzie każda z tych plam jest właśnie w środku, gdzieś w głębi, a ta troszkę fioletem, a ta troszkę czerwienia.
1: Przypomniał Szymon Kobyliński. Największy zbiór obrazów i rysunków Nikifora znajduje się w Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu. Tego dnia, lecz 105 lat temu, w czasie III Powstania Śląskiego, rozpoczęła się bitwa w rejonie Góry Świętej Anny.
4: Prawie 50-tysięczna armia powstańców miała duże doświadczenie bojowe, dysponowała szeregiem służb pomocniczych i relatywnie dobrym uzbrojeniem. Specjalny oddział dywersyjny, taka swoista formacja powstańczych komandosów, dowodzony przez kapitana Tadeusza Puszczyńskiego-Wawelberga, poprzedził atak, wysadzając nawet na dalekim zapleczu wroga odrzańskie mosty kolejowe, niszczył odcinki torów i linie telefoniczne, izolując w ten sposób obszar walki.
1: Przypomniał dr Janusz Osica. 21 maja 1921 roku w Krakowie ukazał się pierwszy numer Przeglądu Sportowego, ogólnopolskiego dziennika o tematyce sportowej.
5: Charakterystyczną cechą powstania prasy sportowej, pisał w roku 1922 Przegląd Sportowy, była samotność. Powstała z niczego, nie posiadała prawie żadnych tradycji, do których mogłaby nawiązać.
1: Początkowo dziennik był organem Krakowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej. W roku 1970 zmarł żeglarz, dziennikarz i pisarz Leonid Teliga. Był pierwszym Polakiem, który samotnie okrążył ziemię na drewnianym jachcie Opty, nie zawijając do żadnego portu.
6: Najbardziej bałem się na Atlantyku, kiedy Passat, stały wiatr, nagle przestał wiać, barometr spadł i potem nic się nie stało.
1: Wspominał dla Polskiego Radia najtrudniejsze etapy rejsu. Dziś 20. rocznica śmierci reżysera radiowego i literata Zdzisława Nardelliego. Zrealizował około 1500 słuchowisk, między innymi Dziady Adama Mickiewicza, Wesele Stanisława Wyspiańskiego czy Rzeźnie Sławomira Mrożka.
7: Nie tylko należy słyszeć uchem, ale trzeba posiąść muzyczną umiejętność kojarzenia dźwięków i treści, aby u odbiorcy uruchomić równocześnie intelekt i wyobraźnię.
1: Zdzisław Nardelli sprawował także funkcję jurora międzynarodowego konkursu na słuchowisko radiowe Pri Italia w Turynie. 2 lata temu zmarł Jan Ape Kaczmarek. Był jednym z najwybitniejszych polskich kompozytorów muzyki filmowej. Skomponował muzykę do ponad 70 filmów długometrażowych i dokumentalnych oraz polskich i amerykańskich spektakli teatralnych. W 2005 roku został laureatem Oscara za muzykę do filmu Marzyciel. Kaczmarek za kompozycję muzyczną do tego obrazu otrzymał też nagrodę National Board of Review dla najlepszego kompozytora oraz nominację do Złotego Globu i nagrody Brytyjskiej Akademii Filmowej BAFTA.
8: Kalendarium historyczne.
9: Szczepan Pawłosek przygotował kalendarium historyczne, a przedstawiła je Blanka Pietrzak.
8: Przegląd prasy.
9: Zaczniemy w przeglądzie prasy od wydatków polityków, bo przychodzi taki okres w roku, kiedy dziennikarze sięgają do oświadczeń majątkowych albo do ryczałtów i do przejazdów za tak zwanymi kilometrówkami. To w fakcie na początek brali kilometrówki na prywatne auta. Choć ministrom i wiceministrom przysługują na co dzień służbowe samochody, ci, którzy są posłami, często rozliczają jeszcze kilometrówki za podróże prywatnymi autami. Rekordziści w ten sposób dostali nawet 40 tysięcy złotych zwrotu i jak pisze Fakt, nikt ich nie weryfikował. No to teraz ta lista, która się tutaj pojawia.

0: zrobiła 6 osób. Na czele najwięcej wyciągnął Michał Gramatyka, wiceminister cyfryzacji, 41 tysięcy. Marcin Kulasek, minister nauki i szkolnictwa, 40,5 tysiąca. Paulina Henik-Kloska, 23 700. Katarzyna Kotula, 22,5. Jan Grabiec, 27 600. I Katarzyna Lubnauer, skromne 7 300. Super Express nie pozostaje dłużny. Wydali krocie na taksówki. Parlamentarzystom przysługują darmowe przewozy lotnicze i kolejowe, a także zwrot kosztów za jazdę prywatnym autem, jak przed chwilą mówiliśmy. Okazuje się, że niektórzy posłowie korzystają też z taksówek na koszt Sejmu. Do taksówkowych rekordzistów należą poseł Rafał Bochenek, poseł PiS-u, który wydał na ten cel 25 tysięcy złotych, niewiele mniej, bo 24,5 tysiąca Szymon Szynkowski Welsenk. Sporo taksówkami jeździ także notoryczny pirat drogowy poseł Łukasz Mejza. Dostał za to 12,5 tysiąca. Chętnie także korzystają m.in. politycy lewicy. Katarzyna Yberhan, która dostała 8700 i Piotr Adamowicz 5800. No dobrze, to koniec z tym rozliczaniem polityków, a właściwie zaglądaniem im do portfeli. Teraz zajrzyjmy do poważniejszych nieco informacji. I tutaj Rzeczpospolita, która zadaje kłam tezom Tomasza Sakiewicza i całej narracji prawicowych stacji na temat tego, jak to policja próbowała szykanować Sakiewicza. Jestem na Wiktorskiej, popełniam samobójstwo, mam na sobie pas szachida, wy... Wszystko. Taki mail doprowadził do kontrowersyjnej interwencji policjantów w mieszkaniu Tomasza Sakiewicza, szefa telewizji Republika, tak piszą Izabela Kacprzak i Grażyna Zawadka. Rzeczpospolitej udało się ustalić, że spreparowane informacje, które dotyczyły dziennikarzy lub miejsc związanych z Republiką, miały powtarzalną treść. Sprowadzały się najczęściej do przekazu o sytuacji, która zagraża czyjemuś życiu. Powtarza się w nich wątek bliżej niezidentyfikowanego chłopaka, który chce popełnić samobójstwo. Tak było w przypadku interwencji właśnie w domu Tomasza Sakiewicza i tak było także w innych kwestiach, w innych alarmach, które zostały i były wszczynane przez właśnie nieznanych jeszcze sprawców. Do przeglądu prasy będziemy wracać jeszcze przed godziną 7:30. Na Litwie rozpoczyna się dziś tradycyjny festiwal Gdańsk w Wilnie. Organizatorzy przygotowali szereg atrakcji kulturalnych. Podobna impreza, ale o nazwie Wilno w Gdańsku, odbywa się też w mieście nad Motławą. Współpraca Wilna i Gdańska trwa od lat. Nasz wileński korespondent Kamil Zalewski rozmawiał o festiwalu z Renatą Lisowską-Urbanowicz z działu kultury samorządu miasta Wilna.
1: Co w tym roku będzie można zobaczyć podczas festiwalu Gdańsk w Wilnie? Jakie atrakcje czekają na odwiedzających?
2: Stawialiśmy w tym roku na wielogatunkowość festiwalu, ażeby dotrzeć do szerokiej publiczności. Dlatego w programie znalazły się takie wydarzenia z zakresu literatury, sztuki scenicznej, muzyki, sztuk wizualnych. Mamy dwie wystawy. Wystawa Filipa Rzutkiewicza z Giełki Bitwa pod Biedronką, która w ironiczny sposób przedstawia naszą tradycję zakupów. Wystawa Anny Springer, autorki, która jest zafascynowana Czerlonisem i która przeszła taką wędrówką śladami Czerlonisa od Druskienik poprzez Wilno, Kowno, Plungę i przedstawia świat oczami Czerlonisa. Mamy spotkanie z pisarką Magdaleną Witkiewicz i z tłumaczką na język litewski twórczości pani Magdaleny. Mamy oczywiście oferty muzyczne. To oferta takiej muzyki bardziej klasycznej, tradycyjny koncert w kościele Świętej Katarzyny, gdzie wystąpi Maja Mira i zespół. Jest też ciekawa historia programu koncertowego, ale to już zapraszam zgłębić na naszej stronie internetowej. I oczywiście dla młodszego odbiorcy mamy propozycję koncertu muzyki jazzowo-elektronicznej.
1: To są artyści, którzy przyjadą związani tak przede wszystkim z Gdańskiem?
2: Tak, oczywiście. To poprzez ten festiwal promujemy kulturę gdańską i staramy się pokazać to, co jest najlepsze w Gdańsku i też tak samo, gdy Wilno jedzie do Gdańska, to też prezentuje najlepsze osiągnięcia w kulturze w Wilnie.
1: No właśnie, bo to jest taki wzajemny festiwal. Najpierw Gdańsk w Wilnie, a potem również Wilno w Gdańsku, prawda?
2: Tak. Festiwal Wilno w Gdańsku ma głębsze tradycje, a później się pojawił Gdańsk w Wilnie, który w tym roku obchodzić

0: gdyby jakiś czarny scenariusz miał się sprawdzić?
1: Polska jest bezpieczna i każdego dnia nasi żołnierze i całe nasze państwo, niezależnie od tego, jak je widzimy, musi dbać o to bezpieczeństwo i chyba dla wszystkich nas jest to dzisiaj najważniejsza rzecz na świecie. Polska jest jedynym krajem na świecie, który graniczy z Białorusią, Ukrainą i Rosją. Zdajemy sobie sprawę z miejsca, w którym żyjemy. Nasze wydatki na obronność nie są przypadkiem i nasze żelazne sojusze też nie są przypadkiem. A interes narodowy z punktu widzenia właśnie budowy, to chciałbym, żeby to jasno wybrzmiało, budowy, utrzymania i powiększenia sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki, to jest kluczowa sprawa z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa. Nigdy o tym nie zapominajmy. Możemy mieć różnego rodzaju zastrzeżenia, ale to nie jest polityka, którą prowadzi Polska. Polska dba o swoje bezpieczeństwo i o swoje sojusze i to jest jakby podstawowy fundament naszej aktywności w relacjach z Ameryką.
2: Z wiceministrem obrony narodowej Cezarym Tomczykiem rozmawiał nasz korespondent w Białym Domu Marek Wałkuski. Minuta do godziny 6:30. Za chwilę informacje i Aleksandra Kozera.

0: Reklama.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
3: Oszczędzam.
2: O, a ile?
3: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
4: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie. Autopromocja.
5: Byli w programie twórcy, pisarki i pisarze, znawcy filmu i literatury, policjanci i analitycy, dziennikarze śledczy, oficerowie wywiadu. Nie było tylko bandytów. I oto jest Tetatę z bandytą. Więcej niż kryminał, rozmowa z Kafirem Afganem, który mówi o sobie bandyta z USA. Spotkanie z emerytowanym pułkownikiem wywiadu wojskowego i pisarzem. Więcej niż kryminał. Dzisiaj po 22 w Polskim Radiu 24. Grzegorz Kalinowski, zapraszam.
0: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
6: Minęła 6.30, Aleksandra Kozera, zapraszam. Wizyta Petera Modziora w Polsce to znak wiosny w Europie. Tak premier Donald Tusk podsumował serię spotkań bardziej i mniej formalnych nowego węgierskiego premiera w Krakowie, Warszawie i Gdańsku. Po wspólnym spacerze ulicami tego ostatniego premier Tusk podkreślał znaczenie zmiany władzy w Budapeszcie.
7: Twoje zwycięstwo i twoja wizyta tu, w miejscu, gdzie narodziła się Solidarność, to jest bardzo ważny znak dla ludzi w całej Europie i na całym świecie, że europejska wiosna znowu wystartowała.
6: W Gdańsku premierzy Polski i Węgier spotkali się z Lechem Wałęsą. Wcześniej w Warszawie Peter Modzior rozmawiał z prezydentem Karolem Nawrockim, marszałkami Sejmu i Senatu. Dziś leci do Austrii. Zarzuty szpiegostwa na rzecz Rosji usłyszeli trzej mężczyźni zatrzymani przez ABW. Chodzi o przekazywanie informacji rosyjskiemu wywiadowi, prowadzenie działań dezinformacyjnych, a także przygotowanie aktów sabotażu, mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak.
8: Podejrzani należeli do prorosyjskiej nieformalnej organizacji paramilitarnej. Wykonywali również zadania o charakterze stricte wywiadowczym, a więc m.in. udzielali informacji, najpierw to ustalając, o rozmieszczeniu wojsk NATO na terenie Polski.
6: Zatrzymani to obywatele naszego kraju. Mają od 48 do 62 lat. Sąd Najwyższy uchylił immunitet prokuratorki, która 2 lata temu na drodze koło Olkusza miała spowodować śmiertelny wypadek. Zginęła piesza idąca poboczem. Sąd uznał, że zgromadzone przez śledczych dowody wystarczają, by dalej prowadzić sprawę, mówi Tomasz Waszczuk z prokuratury okręgowej w Krakowie.
9: Jeśli postanowienie się uprawomocni, to prokurator z pewnością niezwłocznie sporządzi postanowienie o przedstawieniu zarzutów, no i będzie wykonywał dalsze czynności z udziałem już osoby podejrzanej, przesłuchując ją.
6: Magdalenie Z. grozi do 8 lat więzienia. Na koniec ważne informacje dla mieszkańców Warszawy. Będzie sporo utrudnień, bo rusza ogromny remont. Jeszcze w tym miesiącu zacznie się wymiana torów tramwajowych w Alejach Jerozolimskich od placu Starynkiewicza aż do mostu Poniatowskiego. Trasa wymaga naprawy, tory pękają, a w miejscach przejazdów dla samochodów kruszy się asfalt, wyjaśnia Konrad Niklewicz z Zarządu Tramwajów Warszawskich.
10: Chcemy przez 2 miesiące, bo ten remont będzie

0: trwał od 30 maja do końca lipca. Wymienić szyny, wymienić urządzenia wyrównawcze, naprawić przejazdy, jezdni przez tory samochodowe i naprawić kilka platform przystankowych.
1: W czasie remontu będzie kursowała zastępcza komunikacja autobusowa. Możliwe jest także czasowe zmężanie jezdni. Kierowcy muszą bacznie obserwować znaki.

0: Lato wkracza już do nas na dobre. Dzisiaj temperatura od 20 do 23 stopni. Nieco chłodniej na wybrzeżu, tam tylko 17-18 stopni. W dzień będzie miejscami pochmurno. Po południu możliwe przelotne opady deszczu, a nawet burze. Głównie w centrum i na wschodzie kraju. Jastrzębski Filip z nami.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Masz drugie imię?
1: Nie.
0: Jak to się stało?
1: No nie wiem.
0: Okej.
1: Dam ci numer do mojej matki. Zapytasz.
0: Do mamy, do mamusi. Dobrze, ja chętnie zadzwonię, porozmawiam z nią o tobie. Gotowy na informacje sportowe?
1: Powiedzmy.
0: Zaczynamy.
1: Od piłki nożnej zaczniemy.
0: Proszę cię bardzo.
1: Poza nami finał Ligi Europy, piłkarskiej Ligi Europy i sukces naszego reprezentanta Matthew Casha. No taki nasz, nieurodzony w Polsce, ale...
0: Ale nasz.
1: Nasz reprezentant Polski. Gratulacje dla pana Casha. Jego Aston Villa wygrała w finale w Stambule z Freiburgiem 3-0. Przypomnę, że był to pierwszy z trzech finałów rozgrywek UEFA za tydzień niecały, bo w środę o trofeum Conference League w Lipsku zagrają Crystal Palace i Rayo Vallecano, a 30 maja w Budapeszcie finał Ligi Mistrzów broniące trofeum Paris Saint-Germain zmierzy się z londyńskim Arsenalem. Dobre wieści dla kibiców Górnika Zabrze. Radni tego miasta podczas nadzwyczajnej sesji jednogłośnie poparli sprzedaż należącego do samorządu pakietu akcji klubu. Utytułowany piłkarski klub kupi za niecałe 4 miliony złotych firma Lukasa Podolskiego, mistrza świata, a obecnie napastnika Górnika. Samorząd zostawił sobie jednak jedną złotą akcję, gwarantującą jedno miejsce w Radzie Nadzorczej. Nowy właściciel nie będzie mógł zmienić nazwy, herbu czy lokalizacji klubu. 4 miliony? Dużo? Mało?
0: Mało.
1: Za taki klub?
0: Mało.
1: Też
0: mało.
1: Tak wydaje
0: mi się, że mało. Zmieniamy dyscyplinę.
1: Brawo. O siatkówce będziemy mówić, gdyż nasi siatkarze meczem z Serbami w Sosnowcu rozpoczęli sezon reprezentacyjny. W pierwszym spotkaniu turnieju Silesia Cup biało-czerwoni z debiutantami w składzie przegrali niestety 2-3. Jutro w Katowicach zmierzą się z Ukraińcami, a dzień później z Bułgarami. Ale spokojnie, forma ma przyjść dopiero na koniec lata. Wówczas polscy siatkarze zagrają w Mistrzostwach Europy. A skoro o siatkówce mowa, trochę się Państwu pochwalimy, bo mamy czym się pochwalić. Otóż nasz redakcyjny kolega Rafał Bała otrzymał wczoraj nagrodę Wyróżnienie Dziennikarskie Roku.
0: To dlatego Rafała dzisiaj nie ma.
1: Polskiej Ligi Siatkówki miał być, a się zamienił ze mną.
0: No
1: i nie powiedział, dlaczego się chce zamienić.
0: Świętuję.
1: A to dlatego, że trzeba poświętować. No i wielkie gratulacje.
0: To gratulacje
1: bo duży
0: dla Rafała,
1: wkład w rozwój
0: pewnie.
1: Siatkówki. Przez lata relacjonuje tę dyscyplinę sportu.
0: Duża duma.
1: Duża, naprawdę. Jak go zobaczyłem, mówię, wow, to mój Rafał jest. Co on tam robi? Się okazało, że został zaproszony, nagrodzony i naprawdę duma wielka. Na miejscu wraz z laureatem był Grzegorz Nowaczek.
2: Rafał, opłacało się spędzać te godziny w halach, te nieprzespane noce, później przy montowaniu dźwięków i tak dalej. Jak masz teraz w rękach taką nagrodę?
3: No oczywiście, że się opłacało, a jak patrzę na mikrofon jedynki, no to łzy w oczach już mi stają, bardzo bliskie mojemu sercu. I odpowiadając na twoje pytanie, no wiesz, że moja pierwsza styczność z siatkówką to była, kiedy pan w liceum w Radomiu rzucał nam piłkę na boisko asfaltowe z wielkimi dziurami. Wtedy tak naprawdę nikt z nas nie myślał o grze w siatkówkę, ale później Czarni Radom, chodziłem na te mecze, no jako nastolatek gdzieś tam zapałałem miłością do siatkówki. Pierwsze zgrupowanie reprezentacji pamiętam, siatka w Radomiu, też Małgosia Glinka, nie znała mnie zupełnie, ale jakoś podeszła i chciała ze mną rozmawiać. To są takie szczegóły, które decydują o tym, że później chce się pracować, chce się no, gdzieś tam też być cały czas przy tej siatkówce i miałem mnóstwo takich anegdot, sytuacji, chociażby z trenerem Andrzejem Niemczykiem, pamiętamy, z którym jako dziennikarz przeglądu sportowego zwiedziłem właściwie cały świat z siatkarkami. Warto było, naprawdę warto i warto również dziś w Polskim Radiu, w radiowej jedynce.

0: o tej siatkówce jak najwięcej mówić.
1: Na scenie jakiś stres był, czy zobaczyłeś mikrofon, to już się czułeś jak ryba w wodzie?
0: Czułem się jak ryba w wodzie, aczkolwiek miałem trochę więcej do powiedzenia, ale w miarę upływu czasu czułem, że moje przemówienie jest jednym z najdłuższych, więc musiałem się ograniczyć, ale tych anegdot, jak mówię, by było bardzo dużo. Nie wiem, czy nie na książkę jakąś, ale kto chciałby o tym czytać, lepiej oglądać wspaniałą siatkówkę.
1: A wyróżnienie dla siatkarki sezonu otrzymała Katarzyna Zaroślińska-Król. Siatkarzem sezonu został Mateusz Bieniek. Jeżeli chodzi o trenerów, najpierw zacznijmy od żeńskiej części. Trener budowlanych Łódź Maciej Biernat, a jeżeli chodzi o tę męską siatkówkę, trener Aluronu CMC Warty Zawiercie Michał Winiarski.
2: Gratulacje dla laureatów. A ty kiedy jakąś nagrodę odbierzesz?
3: Ja już odebrałem.
2: Jaką?
3: W marzeniach wiele.
2: Tak to zostawmy, bo ja również. I jeszcze koszykówka i rozgrywki o Mistrzostwo Polski. Pierwszym półfinalistą został Zastal Zielona Góra, który pokonał Kinga Szczecin 86-80 i wygrał całą rywalizację 3-1. A w koszykarskiej lidze NBA za nami drugi mecz finału Zachodu. Łączymy się z Janem Pachlowskim. Dzień dobry, Janku.
4: Cześć.
5: Dzień dobry, kłaniam się nisko.
2: Jak to wszystko wyglądało i czy tam emocje do samego końca?
5: Przede wszystkim były emocje, może nie takie jak przedwczoraj i wczoraj, bo przypomnę, że pierwszy mecz Oklahoma przegrała wczoraj pasjonujące zwycięstwo New York Knicks, którzy odrobili 22-punktową stratę w czwartej kwarcie i pokonali na inaugurację wschodniego finału Cleveland, a dzisiaj drugi mecz zachodniego finału i zwycięstwo Oklahoma City Thunder z San Antonio Spurs 122-113. Do przerwy San Antonio przegrywało różnicą 11 punktów, ale przed rozpoczęciem czwartej kwarty traciło do rywali 8 oczek. Wydawało się, że wszystko jest możliwe. Na 9 minut i 6 sekund przed końcem spotkania zrobiły się tylko dwa punkty przewagi dla gospodarzy, dla Thunder, dla drużyny, która broni mistrzostwa w tym sezonie, ale to było takie maksimum, na co było stać graczy z kolei Teksasu w tym meczu. Następnie Thunder mieli taką serię 11-0 i to dało przewagę 13 w sumie punktów i to już wystarczyło do końcowej wygranej. Przypomnę, 122-113 w serii tej finałowej jest teraz 1-1, seria do 4 wygranych, a MVP sezonu zasadniczego, Shai Alexander, oczywiście gracz gospodarzy, zrehabilitował się po słabszym pierwszym meczu serii, zdobywając 30. Czy posłuchajmy, co powiedział zaraz po tym spotkaniu.
6: Chłopaki dali dziś z siebie wszystko, wiedząc, co oznaczałaby dla nas porażka w tym spotkaniu. Od samego początku wnieśliśmy na parkiet ogromną energię.
5: A najbliższej nocy drugi mecz finał konferencji wschodniej New York Knicks Cleveland Cavaliers.
2: Jan Pachlowski nam o tym opowiadał. Bardzo dziękujemy.
3: Dzięki.
2: I dobrej nocy życzymy, bo tam
5: pana
2: inna godzina jest.
3: Brawo, tak, że świat jest podzielony na strefy czasowe. Tak.
2: Zgadza się.
3: A w Australii jest teraz? Jaka pora roku?
2: Za trudne pytanie. Za godzinę ci
3: spróbuj się dowiedzieć, dobra?
2: Deszczowa może.
3: Filip Jastrzębski z redakcji sportowej. Dzięki wielkie.
2: Dziękuję
3: do usłyszenia.
2: Bardzo.
3: Szósta 41 na zegarach to nowy etap w relacjach polsko-węgierskich. Peter Modziar odwiedził Polskę. Była to jego pierwsza zagraniczna wizyta w roli premiera. Polityk spotkał się z polskim szefem rządu, z prezydentem oraz marszałkami Sejmu i Senatu, a następnie udał się do Gdańska. Szczegóły tej wizyty relacjonuje Agata Król.
7: Wśród najważniejszych omawianych tematów było szeroko rozumiane bezpieczeństwo, w tym sprawy energetyczne. Polska będzie gotowa do pomocy i współpracy w tym zakresie. Taką deklarację złożył Donald Tusk. Peter Madziar podkreślił, że chce uniezależnić Węgry od rosyjskich surowców. Bezpieczeństwo energetyczne ma ogromne znaczenie. W tych obszarach zamierzamy ściślej współpracować niż dotychczas. Cenimy doświadczenie Polski.
8: W Polsce potrafiliśmy osiągnąć w bardzo krótkim czasie pełną niezależność poprzez dywersyfikację dostaw surowców energetycznych. Zależność od jednego państwa zawsze czyni suwerenność trochę iluzoryczną.
7: Szef węgierskiego rządu wyraził nadzieję, że dzięki współpracy również Węgry będą w stanie osiągnąć taki poziom rozwoju jak Polska. Politycy rozmawiali też o sytuacji na Ukrainie. Zapowiedzieli pracę nad wspólnym europejskim stanowiskiem w tej sprawie. Ukraina jest ofiarą i ma pełne prawo bronić swojej suwerenności terytorialnej i integralności wszelkimi dostępnymi środkami, podkreślił węgierski premier. Dyskusja dotyczyła też współpracy dwustronnej i kontaktów z Brukselą. Obaj politycy przyznali, że chcieliby, by Grupa Wyszehradzka

0: znów zaczęła prężnie działać.
1: To są właśnie te ostatnie tygodnie w węgierskiej prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej. Jeśli zdążysz zorganizować szczyt Grupy Wyszehradzkiej w Budapeszcie, będę więcej niż szczęśliwy. Długie, długie lata czekałem na ten moment, żeby znowu razem z Węgrem, Słowakiem, Czechem usiąść przy jednym stole i rozmawiać o tym, co możemy razem zrobić dla naszych narodów i w Europie.
0: Węgry będą partnerem we wszystkim, z Polską i oczywiście ze Słowacją i Czechami, aby Grupa Wyszehradzka odzyskała dawną siłę, blask, wpływy, co jest również ważne w Unii Europejskiej. Serce Europy bije dziś w Europie Środkowej i musimy wspólnie pracować, aby to serce biło jak najmocniej. V4 to współpraca regionalna czterech państw Europy Środkowej. Polski, Czech, Słowacji i Węgier działa od 35 lat. Do tego formatu węgierski premier chce włączyć także inne kraje regionu, od Austrii po przez Bałkany do Rumunii. Nie wyklucza też ściślejszej kooperacji ze Skandynawią. Równie mocno politycy liczą na ocieplenie bilateralnych stosunków. Premier Donald Tusk chciałby, aby teraz oba kraje razem działały w obszarach wspólnych interesów, a są nimi m.in. Unia Europejska, ale też wsparcie dla Ukrainy i wspólne wartości, w tym te demokratyczne, o które trzeba dbać.
1: Dzisiaj Peter Modziar jest gwarantem, że te tradycyjne słowa o przyjaźni polsko-węgierskiej, o bratankach, już nie musimy powtarzać tych słów jak zaklęcia, tylko będziemy codzienną pracą pokazywali, że Węgry i Polska jak jedna pięść będą działać i w Brukseli, i w sprawach geopolitycznych, i w załatwianiu różnych wspólnych interesów, bo mamy prawie wyłącznie wspólne interesy.
0: Z jednej strony wizyta Petera Madziara ma wymiar symboliczny po wielu ostatnich latach chłodniejszych polsko-węgierskich stosunków. Wybór Polski na pierwszą zagraniczną wizytę daje jasny sygnał, że stosunki między naszymi państwami powrócą do dawnej świetności. Agata Król, Polskie Radio.
2: Niespełna dwie godziny trwało w środę przesłuchanie prezesa Telewizji Republika Tomasza Sakiewicza. Został wezwany do prokuratury krajowej jako świadek w sprawie ucieczki Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych. Po przesłuchaniu prokuratura ujawniła nowe informacje w tej sprawie, a o szczegółach Aleksander Przoniak.
3: Śledczy chcieli się dowiedzieć, dlaczego Sakiewicz jako prezes Telewizji Republika zatrudnił Zbigniewa Ziobrę w charakterze komentatora politycznego. Chcieli też ustalić, czy celem tego ruchu było ułatwienie byłemu ministrowi sprawiedliwości ucieczki do Stanów Zjednoczonych. Ziobro wjechał do tego kraju na wizie dziennikarskiej. Tomasz Sakiewicz, wchodząc do budynku prokuratury, powiedział, że nie boi się przesłuchania.
4: A jeżeli chcą mnie aresztować, bardzo proszę. Czasem trzeba wolnej Polski obronić w więzieniu. Czego można się po przestępcach spodziewać? Po drugiej stronie będę widział przestępców, którzy się podają za prokuratorów.
3: Na Tomasza Sakiewicza czekali przed prokuraturą jego zwolennicy oraz politycy dzisiejszej opozycji. Jeden z nich, Janusz Kowalski, podważał kompetencje prokuratury. Wskazywał, że nie ma ona prawa przesłuchiwać prezesa Republiki.
5: Nie dziwi to, że przede wszystkim legalny prokurator krajowy w wolnej Polsce, w demokratycznym państwie, pan Dariusz Barski, nie może pełnić swoich obowiązków tutaj na ulicy postępów w prokuraturze krajowej. Od 2 lat siedzi tu uzurpator, człowiek, który przekracza kompetencje. Legalny prokurator w Polsce nie może pełnić swoich obowiązków, więc wszystkie czynności, które podejmuje ta nielegalna prokuratura, są z mocy prawa niezgodne z prawem.
3: Po przesłuchaniu rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak poinformował, że Zbigniew Ziobro poleciał do Stanów Zjednoczonych 9 maja z lotniska w Mediolanie. Do Stanów Zjednoczonych wjechał jako reprezentant jednej z zagranicznych redakcji. Nie doprecyzował, czy chodziło o Telewizję Republika. Dodał, że Tomasz Sakiewicz nie chciał odpowiedzieć na większość pytań, zasłaniając się tajemnicą dziennikarską.
6: Tomasz Sakiewicz złożył zeznania. Tutaj ta czynność została formalnie, prawidłowo zakończona. Natomiast na większość pytań nie odpowiedział, w tym zasłaniając się tajemnicą dziennikarską. Złożył również oświadczenia do protokołu o charakterze pozamerytorycznym, zupełnie niezwiązane z przedmiotem tego postępowania. De facto oświadczenia o charakterze politycznym.
3: Sprawę przesłuchania skomentował minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Wskazał, że było ono uzasadnione ze względu na podejrzenie pomocy dla Zbigniewa Ziobry ze strony Sakiewicza w ucieczce do USA.
7: Musimy mieć świadomość, że osoba, która jest w Polsce ścigana, nagle staje się korespondentem jednego z mediów, więc prokuratura ma prawo sprawdzić, czy ktoś nie pomagał temu, który jest zbiegiem dzisiaj w Polsce i którego ściga polski wymiar sprawiedliwości. Czy te działania można w jakiś sposób skatalogować tak, że jest to pomoc?

0: Pomoc w ucieczce, a to w Polsce stanowi przestępstwo.
1: Prokuratura Krajowa nie wyklucza, że Tomaszowi Sakiewiczowi postawione zostaną zarzuty w tej sprawie.
2: O czym mówił i relacjonował, co relacjonował Aleksander Przoniak. Nowo wybrani sędziowie Krajowej Rady Sądownictwa oczekują jak najszybszego zwołania posiedzenia KRS-u. Członkowie nowej rady wraz z ministrem sprawiedliwości Waldemarem Żurkiem spotkali się z dziennikarzami na konferencji prasowej, zadeklarowali chęć przystąpienia do pracy i wykonywania obowiązków. Sędziowie zostali wybrani przez Sejm 15 maja w miejsce tzw. neosędziów, w którym kończyła się kadencja, a których wybrano za czasów rządów Zjednoczonej Prawicy. Martyna Szumczakowska.
3: Sejmowa koalicja wybrała 13 spośród 15 sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa, którzy wcześniej zostali wyłonieni podczas opiniowania kandydatów do sędziowskiej części KRS przez Zgromadzenia Sędziów w Kraju. Poza tym kluby parlamentarne Prawa i Sprawiedliwości i Konfederacji mogły wskazać po jednym kandydacie i to uczyniły. W skład KRS weszli też były minister sprawiedliwości w resorcie kierowanym przez Zbigniewa Ziobrę Łukasz Piebiak i z wniosku Konfederacji sędzia Łukasz Zawadzki. Trzynastka sędziów stawiła się w siedzibie KRS, a w jej imieniu sędzia Dariusz Zawistowski, typowany nieoficjalnie na przewodniczącego nowej KRS, mówił, że są gotowi do pracy.
4: Podjęliśmy tutaj już czynności w Krajowej Radzie Sądownictwa. Chcieliśmy w ten sposób wykazać, że zależy nam, żeby jak najszybciej przystąpić do działań, które spoczywają na Krajowej Radzie Sądownictwa. To są bardzo ważne kwestie dla obywateli, dla wymiaru sprawiedliwości.
3: Do pełnego objęcia swoich obowiązków potrzebują jeszcze zwołania posiedzenia, a to może zrobić pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska. Z tym, że pierwsza prezes kwestionuje legalność wyboru rady. Wcześniej Trybunał Konstytucyjny wydał decyzję nakazującą wstrzymanie wyboru, ale jak zapewnia minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, wszystko odbyło się zgodnie z prawem.
0: To rozwiązanie zostało zaakceptowane przez Komisję Wenecką. Przy okazji opinii marcowej z tego roku, która dotyczy właśnie przywracania praworządności w Polsce, odpowiednie akapity w opinii Komisji Weneckiej, która wprost ocenia to rozwiązanie jako dobre i akceptowalne.
3: Także sędzia Dariusz Zawistowski nie widzi powodu, żeby uznać ich wybór przez Sejm za nielegalny.
4: Nie ma żadnych podstaw prawnych, żeby tak twierdzić. Została uchwała Sejmu podjęta, Sejm zdecydował o wyborze kwalifikowaną większością głosów.
3: Jeśli pierwsza prezes Sądu Najwyższego w terminie 30 dni nie zwoła pierwszego posiedzenia KRS, może to zrobić najstarszy stażem członek sędziowski KRS. Dobrej myśli jest inna nowo wybrana sędzia KRS, Monika Frąckowiak, która zapewnia, że na razie nie ma powodów do niepokoju.
5: Jak do tej pory to przejęcie, czy też zmiana w Krajowej Radzie Sądownictwa i nasze rozpoczęcie pracy odbywa się bez zastrzeżeń. I jest to bardzo dobry prognostyk dla nas wszystkich, dla całego społeczeństwa, dla środowiska sędziowskiego. No i mamy nadzieję, że rzeczywiście tak to będzie dalej wyglądało i mamy dużo optymizmu w sobie.
3: A sędzia Jarosław Łuczaj przekonuje, że w nowym KRS-ie jest duży zapał do pracy i do naprawy praworządności.
6: Gdybyśmy my, nas 13, gdybyśmy nie wierzyli w to, że możliwa jest zmiana na lepsze, to nie podjęlibyśmy się naszej misji, bo tak to traktujemy. Wierzymy w to, że uda nam się pomóc w reformie i naprawie wymiaru sprawiedliwości.
3: Zarówno nowi członkowie KRS-u, jak i minister sprawiedliwości przekonują, że odblokowanie Krajowej Rady Sądownictwa da szansę na obsadzenie wakatów sędziowskich, a tych najpilniejszych ma być kilkaset. A co za tym idzie, po obsadzeniu wakatów skrócą się kolejki osób czekających na sądowe wyroki. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio.
2: Amerykanie zapewniają, że chcą być nadal nad Wisłą i nie planują redukowania liczebności swoich wojsk w naszym kraju. To główne przesłanie, jakie płynie z rozmowy szefa Ministerstwa Obrony Narodowej, wicepremiera Władysława Kośniaka-Kamysza, z jednym z najważniejszych amerykańskich generałów, Christopherem Mahoneyem. Oficer zapewnił też, że wstrzymanie rotacji żołnierzy US Army do Polski jest czasowe. Na konferencji szefa MON-u po spotkaniu z amerykańską delegacją była nasza reporterka, jak zawsze, Agnieszka Drążkiewicz.
7: Wicepremier, szef MON Władysław Kośniak-Kamysz po tym, jak

0: Jak odbył konsultacje z amerykańskim generałem, powtórzył to, co już docierało z Pentagonu wcześniej. Oddziały Armii Stanów Zjednoczonych, które były w drodze nad Wisłę i zostały wstrzymane, to tylko czasowa decyzja.
1: To jest decyzja już Stanów Zjednoczonych, na jak długo jest to wstrzymanie. Dla nas najważniejsze jest określenie, że to nie jest obniżenie poziomu zaangażowania, obecności wojsk, tylko względy planistyczne, zmiana koncepcji i moment, w którym to się dzieje, powoduje, że mamy czasowe wstrzymanie. Chciałbym, żeby to oczywiście było jak najkrótsze, ale tu już będziemy współpracować ze stroną amerykańską.
0: Mówił minister Kosiniak-Kamysz. Zawieszona rotacja to efekt szerszego planu Stanów Zjednoczonych w Europie i realizacja wcześniejszych zapowiedzi o redukcji wojsk. Sojusznicy ze Starego Kontynentu byli ostrzegani o takich planach jeszcze w ubiegłym roku, przypomina minister obrony.
1: Przypomnę postanowienie i decyzję wydaną przez prezydenta Trumpa. On wyraźnie powiedział w wycofaniu 5000 żołnierzy z Niemiec, nie z Polski. Dlatego ta odpowiedź tak ważna dla nas i oświadczenie Pentagonu, że czasowe jest wstrzymanie, a nie zmniejszenie kontyngentu w Polsce. I teraz trwa proces planistyczny, w którym jesteśmy w kontakcie. Generał Grynkiewicz, dowództwo, ma teraz czas na zaplanowanie nowej obecności w Europie.
0: Postawa amerykańskiej administracji wobec Polski, w tym samego wiceprezydenta J.D. Vance'a, o tym, że akurat Polska może liczyć na pełne wsparcie Stanów Zjednoczonych, chwali szef polskiego rządu Donald Tusk, dziękując za amerykańskie deklaracje o niezmniejszaniu liczby wojsk nad Wisłą, wskazywał jednocześnie na wzorową postawę Polski w kwestiach obronnych.
2: Z radością przyjąłem deklarację z Waszyngtonu, że jeśli chodzi o Polskę, będzie traktowana tak, jak na to zasługuje. Jest wyjątkowym sojusznikiem i Amerykanie to widzą i doceniają. Wypowiedź wiceprezydenta Vance'a w tym samym czasie mniej więcej potwierdza z kolei tę determinację administracji waszyngtońskiej, aby redukować obecność w Europie i oczekiwać większej odpowiedzialności Europy. Polska jest najbardziej zaangażowanym ze wszystkich państw członkowskich NATO. Nie mamy sobie tutaj nic do zarzucenia.
0: Polska i Stany Zjednoczone mają w najbliższych tygodniach rozmawiać na poziomie wojskowym o dalszym zacieśnieniu współpracy. Nie jest wykluczone, że stała rotacja wojsk, a taka właśnie jest teraz, może być w przyszłości zamieniona na stałą obecność.
3: O czym informowała Agnieszka Drążkiewicz. Coraz większym oburzeniem na całym świecie, zwłaszcza w Europie, spotyka się nagranie, jakie izraelski minister bezpieczeństwa Itamar Ben-Gwir zamieścił w mediach społecznościowych. Na tym nagraniu widać aktywistów płynącej do Gazy flotylli Sumut, aresztowanych przez izraelskie wojsko, którzy klęczą związanymi z tyłu rękoma i pochylonymi głowami, a wśród nich szydzącego z nich Ben-Gwira, który napisał: "Tak, witamy zwolenników terroryzmu, witamy w Izraelu."
4: Część państw, z których pochodzą aktywiści, wezwała już ambasadorów Izraela na rozmowy, a ich władze oficjalnie potępiają Izrael i wzywają do uwolnienia swoich obywateli oraz przeprosin za nieludzkie traktowanie. Premier Irlandii Michael Martin oświadczył, że jest przerażony i zszokowany sposobem, w jaki Izrael traktuje zatrzymanych aktywistów. Premier Hiszpanii Pedro Sanchez ogłosił, że jego kraj wprowadzi zakaz wjazdu dla izraelskiego ministra i będzie naciskał na natychmiastowe wprowadzenie tej sankcji w całej Europie. Premier Włoch Giorgia Meloni nazwała zachowanie Ben-Gwira niedopuszczalnym i naruszającym godność człowieka. Szef MSZ Hiszpanii określił je jako potworne, haniebne i nieludzkie. Głos zabrał również wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Nie wolno traktować w ten sposób polskich obywateli, którzy nie popełnili żadnego przestępstwa. W demokratycznym świecie nie znęcamy się i nie szydzimy z osób przetrzymywanych w areszcie, napisał Radosław Sikorski, żądając sprawiedliwości dla aktywistów z Polski i wyciągnięcia konsekwencji wobec zachowania izraelskiego ministra. Z Bejrutu dla Polskiego Radia Milena Rashid-Szehab.
3: Nawet znany ze swych proizraelskich sympatii ambasador Stanów Zjednoczonych w Izraelu Mike Huckabee stwierdził, że minister Ben-Gwir swoim nikczemnym zachowaniem zdradził godność swojego narodu. Wcześniej Stany Zjednoczone na niektórych organizatorów flotylli nałożyły sankcje. Przypomnijmy, że flotylla to międzynarodowy ruch, którego celem jest przełamanie wieloletniej morskiej blokady Strefy Gazy oraz zwrócenie uwagi na dramatyczną sytuację humanitarną jej mieszkańców. W kierunku Gazy płynęło około 70 łodzi, na których byli aktywiści z 56 krajów, w tym właśnie z Polski. Po tym, jak na ich pokłady wkroczyło izraelskie wojsko, nie zważając na to, że łodzie są na wodach międzynarodowych, ponad 420 aktywistów zostało zatrzymanych. 2 minuty pozostały do

godziny 7. Za chwilę jeszcze więcej informacji od Aleksandry Kozery, a po informacjach rozmowa z Grzegorzem Płaczkiem z Konfederacji, na którą już Państwa zapraszam. Proszę zostać z nami.

0: Reklama.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Bo w Media Expert
0: taniej masz. Po reklamie. Autopromocja.
4: Świat przyspiesza, my go porządkujemy. Codziennie w Polskim Radiu 24 wyjaśniamy, co naprawdę dzieje się na świecie, dlaczego to ważne i co z tego wynika. Bez chaosu, bez papki, bez pustych nagłówków. Światopogląd. Od poniedziałku do piątku, kwadrans przed 17. Zapraszam w imieniu swoim i Ernesta Zozunia. Wojciech Cegielski.
0: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Na początek miłe gesty i ważne słowa. Podsumujemy wizytę Petera Modziora w Polsce. To opóźnienie, a nie ograniczanie wsparcia jest uspokajający głos w sprawie obecności wojsk USA w naszym kraju. Będzie też zapowiedź muzycznej uczty. Rusza Festiwal Folkowy Polskiego Radia. Nowa tradycja. Minęła siódma. Aleksandra Kozera. Zapraszam. Zamiast sztywnych dyplomatycznych ram i urzędowego protokołu, spacer i bezpośrednie rozmowy z mieszkańcami. Tak wyglądał ostatni punkt wizyty Petera Modziora w naszym kraju. Nowy premier Węgier po oficjalnych rozmowach w Warszawie razem z premierem Tuskiem pojechał do Gdańska. Na miejscu był nasz reporter Piotr Dures.
2: Peter Modzior pod pomnikiem Neptuna nie ukrywał, jak wiele znaczy dla niego obecność w Polsce. Szef węgierskiego rządu dziękował gospodarzom, ale bardzo osobiste słowa skierował też w ojczystym języku do swoich rodaków. Dziękuję, że tu jesteście z nami. Ta miłość, którą otrzymaliśmy w Krakowie, w Warszawie i w Gdańsku, jest niesamowita. Drodzy węgierscy przyjaciele, uważajcie na siebie i czekamy na wasz powrót do ojczyzny. Ten bezpośredni i szczery styl węgierskiego lidera natychmiast wychwycił premier Donald Tusk. Szef rządu poprosił gdańszczan o gesty wsparcia dla Petera Modziora.
3: Możecie jeszcze raz, jeśli mogę was prosić, oklaskami podziękować mu za ten wielki wysiłek. On to zrobił też dla nas.
2: Wiec na Długim Targu zakończył się wspólnym okrzykiem tradycyjnego hasła o polsko-węgierskiej przyjaźni.
1: A jeżeli chodzi o ustalenia polityczne, to premierzy zgodnie podkreślali konieczność wzmocnienia współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej. Polska ma też aktywnie wspierać Węgry w dywersyfikacji dostaw energii, by Budapeszt mógł odejść od rosyjskich surowców. Nie ma decyzji o ograniczeniu obecności wojsk amerykańskich w Polsce, zapewnia minister obrony. Władysław Kosiniak-Kamysz rozmawiał wczoraj z generałem Christopherem Mahoneyem, wiceszefem Kolegium Połączonych Szefów Sztabów USA. Miał usłyszeć, że ewentualne zmiany będą dotyczyły modelu obecności wojsk USA, a nie wycofania ich z naszego kraju.
4: To, co najważniejsze, decyzje, które zapadają w Stanach Zjednoczonych i skutki mogą tymczasowo opóźniać rozmieszczenie sił USA w Polsce. Tymczasowo, czyli to, co dokładnie mówiliśmy, że nie podjęto decyzji o zmniejszeniu, tylko tymczasowe wstrzymanie.
1: Podkreślał wicepremier Kosiniak-Kamysz. Dodał, że trwa analiza dotycząca rozmieszczenia wojsk amerykańskich w Europie. Polska ma uczestniczyć w tym procesie. Nowa Krajowa Rada Sądownictwa gotowa do działania. Jej

0: 15 członków wybrał w ubiegłym tygodniu Sejm. Sędziowie zaapelowali o szybkie zwołanie pierwszego posiedzenia, ale ruch w tej sprawie należy do pierwszej prezes Sądu Najwyższego.
1: Nowa KRS chce w pierwszej kolejności odbudować praworządność i wiarygodność Rady. Do tej pory zarzucano jej działalność niezgodnie z prawem, co potwierdzały wyroki europejskich sądów. Nowi członkowie chcą ten wizerunek zmienić, o czym mówił sędzia Dariusz Zawistowski.
2: Deklarujemy chęć przystąpienia do pracy, wykonywania swoich obowiązków.
1: Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek ma nadzieję, że Rada jak najszybciej zacznie formalnie działać, ale to teraz zależy od pierwszej prezes Sądu Najwyższego, Małgorzaty Manowskiej.
3: Pani Manowska, której tytuł jest kwestionowany, ale dzisiaj pełni obowiązki prezesa Sądu Najwyższego, pierwszego prezesa, ma 30 dni zgodnie z zapisem ustawy. Jeżeli tego nie dokona, najstarszy stażem sędzia, członek rady, będzie mógł do 14 dni zwołać posiedzenie.
1: Minister Waldemar Żurek podkreślił też, że praca rady przyczyni się do poprawy sytuacji w sądach i skrócenia czasu oczekiwania na wyroki.
0: Tematem zajęła się Klaudia Wróblewska. Integracja środowiska i wybór władz samorządu to najważniejsze cele Krajowego Zjazdu Lekarzy. Spotkanie rozpocznie się przed południem w Jachrance na Mazowszu, mówi Krzysztof Herman, wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie.
4: Posiadanie własnego samorządu zawodowego to ogromny przywilej, ale też wyzwania. System ochrony zdrowia ma swoje bolączki. Zależy nam na tym, żeby funkcjonował jak najlepiej, żeby jak najlepiej nam się w nim pracowało, ale też, żeby jak najlepiej w nim czuli się pacjenci. No, w zasadzie nie ma dnia, żebyśmy nie słyszeli o kolejnych problemach w obszarze zdrowia, więc jako samorząd na pewno będziemy robić wszystko, żeby ta sytuacja była jak najlepsza.
0: Dlatego wśród zaproszonych gości jest szefowa resortu zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Krajowy Zjazd Lekarzy potrwa do soboty. Na koniec jeszcze zaproszenie do świata muzyki źródeł. Dziś rozpoczyna się 27. Festiwal Folkowy Polskiego Radia Nowa Tradycja. Co nas czeka, zdradza Piotr Kędziorek, redaktor naczelny Dwójki i szef Radiowego Centrum Kultury Ludowej.
5: Zaczynamy koncertem dwóch zespołów. To będzie zespół Hrajbery i Justyna Jary i Elegancka Kapela. Takie różne projekty. Jeden osadzony w Galicji, na tym polsko-ukraińsko-żydowskim pograniczu muzycznym, a drugi w taki nowoczesny dosyć sposób pokazujący folklor warszawskiej Pragi.
0: Początek koncertu o 18.30. W czasie całego festiwalu na scenie pojawią się i uznane gwiazdy muzyki folkowej i młodzi artyści. Transmisje koncertów na antenach Polskiego Radia, na portalu polskieradio.pl i kanale YouTube Radiowego Centrum Kultury Ludowej.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.

0: pogodzie będzie się dziś dużo działo. Najpierw słońce, potem deszcz i burze. Według IMGW zagrzmi w pasie centralnym od Mazur aż po Małopolskę. Temperatura z dnia na dzień rośnie. Dziś przeważnie od 20 do 23 stopni. Chłodniej na Pomorzu około 17, nad samym morzem maksymalnie 14.
1: Poranek w Polskim Radiu 24.
2: Siódma 6 na zegarach. Czwartek, 21 dzień maja 2026 roku. Roch Kowalski, jeszcze raz mówię Państwu dzień dobry i cieszę się, że wybrali Państwo Polskie Radio 24. Przed nami stop 41 dzień roku. Słońce wzeszło o 4:33, a dzień potrwa dokładnie 16 godzin, czyli słońce zajdzie o 20:33. Imieniny obchodzą dzisiaj Donat, Jan, Kryspin, Tymoteusz, Walenty oraz Wiktor. Składamy Państwu najlepsze życzenia i jak zawsze o 7:07 zapraszamy na pierwszą polityczną rozmowę poranka.
1: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
2: Mamy połączenie z panem Grzegorzem Płaczkiem z Konfederacji. Dzień dobry, panie pośle.
3: Dzień dobry, panie redaktorze. Witam państwa.
2: Jak pan patrzy na kwestię relokacji amerykańskich żołnierzy do Polski? Możemy powiedzieć, że kryzys został zażegnany?
3: O, nie sądzę. Z dużym niepokojem patrzę, dlatego że pokazuje ta obecna sytuacja to, że jakaś ze stron działa w sposób co najmniej zastanawiający. Miejmy nadzieję, że polskiej stronie i polskiej delegacji

0: uda się uzyskać jakieś wiążące informacje, czy poprzez kontakt z Pentagonem, czy z przedstawicielami administracji amerykańskiej. Źle by się stało, gdybyśmy stracili tak dużą liczbę amerykańskich żołnierzy w Polsce, zwłaszcza, że w tym samym czasie jesteśmy świadkami pojawiania się coraz to nowszych informacji. A całkiem niedawno światło dzienne ujrzała informacja i gruchnęła właściwie wieść, że część sprzętu amerykańskiego leciała jednak do Polski, a w tym samym czasie z drugiej strony okazuje się, że być może doszło do nieporozumienia i to nie chodziło o Polskę, ale chodziło o Europę i ktoś po stronie amerykańskiej zrozumiał to w taki sposób, że wojska jednak będą musiały z Polski zniknąć. Oczywiście nie w całości, mówimy o 5000 żołnierzy, ale to pamiętajmy, że to nie tylko 5000 żołnierzy, ale to również cała masa innych osób, które również wokół baz wojskowych się przeprowadzają i rozpuszczają swoje funkcjonowanie i życie. I to także oczywiście bezpieczeństwo państwa z punktu widzenia wsparcia potem ewentualnie logistycznego ze strony Stanów Zjednoczonych, więc patrzę się nie tyle z przerażeniem, ile z zaciekawieniem i zastanawiam się, jak ktoś mógł do tego dopuścić.
1: A myśli pan, że Polska, że polscy politycy, czy to ze strony rządowej, czy ze strony prezydenckiej, mogli coś zrobić, żeby temu zapobiec? Czy w ogóle mieliśmy na to jakikolwiek wpływ, czy dostaliśmy rykoszetem od wewnętrznych problemów, czy też wewnętrznych konfliktów amerykańskich?
0: Bardzo ciekawe jest to, że nie jesteśmy w stanie w 100% stwierdzić, jak wygląda stan faktyczny. To jest bardzo niepokojące i zastanawiam się również, oczywiście cieszę się, że delegacja z MON się obudziła i zdecydowała polecieć do Stanów Zjednoczonych, ale pytanie, dlaczego ktoś musi lecieć jednak do Stanów Zjednoczonych? Wydawać by się mogło, że te kanały komunikacyjne między Polską a Stanami Zjednoczonymi powinny funkcjonować. To jest kwestia decyzji, kwestia skontaktowania się z kimś, kto taką decyzję ewentualnie podjął. To jest jakby zastanawiające. No i oczywiście druga kwestia, jeśli doszło do pomyłki, jeśli rzeczywiście chodziło o Europę, a nie tylko i wyłącznie o to, że ktoś wskazał Polskę, no to pytanie, kto po stronie amerykańskiej zawinił, a jeśli nikt nie zawinił, jeśli taka decyzja zostaje rzeczywiście podjęta, no to jak mogło do tego dojść, bo przecież jednak, co by nie mówić, ale Polska jest jednym z ważniejszych, z bardziej lojalnych sojuszników wobec Stanów Zjednoczonych w ostatnich latach.
1: I jaką ma pan koncepcję, jak mogło do tego dojść?
0: Myślę, że mogło dojść paradoksalnie do pomyłki. Obecnie mam takie poczucie, że...
1: Ktoś miał na myśli, tak jak pan wspomniał, tak? Europę, a trafiło na Polskę konkretnie.
0: Myślę, że mogło po pierwsze dojść do, może nie tyle do samej pomyłki, ile do szerszego wypowiedzenia się na temat Europy, a ktoś z punktu widzenia jakichś na przykład nacisków politycznych mógł zawęzić tą wypowiedź do jakiegoś konkretnego państwa. Tutaj niestety już mówimy o polityce i nie wszyscy są oczywiście przychylni w każdej części świata, czy wobec Niemiec, czy wobec Polski. Ktoś mógł na pierwszym etapie zawęzić swoją decyzję, wskazać jakieś, bądź zasugerować jakieś państwo i potem lawina śnieżna ruszyła, więc trzeba wrócić do osoby, która podejmuje takie decyzje i zobaczyć, czy ta decyzja jest jeszcze możliwa do odwrócenia.
1: Są i tacy eksperci, to oczywiście byłby wersja bardzo pesymistyczna, ale są i tacy eksperci, którzy zastanawiają się, czy nie ma korelacji pomiędzy przyspieszeniem w wycofywaniu wojsk amerykańskich z Europy, a wizytą prezydenta Donalda Trumpa w Chinach.
0: Myślę, że aż tak daleko bym nie płynął w tej historii. Myślę, że raczej Polska, oczywiście marzenie moje jest takie, że Polska była wielkim, mocnym krajem, natomiast Polska jednak na mapie świata, zwłaszcza w perspektywie Stanów Zjednoczonych i Chin, to jest jedno z wielu państw, więc to my raczej musimy dbać o to, żebyśmy cały czas przypominali o swoim istnieniu naszym partnerom. Nasi partnerzy już wiele miesięcy temu ogłosili światu, że to jednak Azja i Afryka i Ameryka Północna to są te kierunki, które są strategiczne, więc nie przeceniałbym aż tak bardzo tego spotkania między Stanami Zjednoczonymi i Chinami. Oczywiście ono było bardzo ważne geopolitycznie, natomiast w kontekście Polski myślę, że nie miało aż takiego wielkiego znaczenia.
1: To jeszcze chciałem pana zapytać, poprosić o komentarz właściwie do takiej zaostrzającej się sytuacji w krajach bałtyckich. Kolejne incydenty z wtargnięciem dronów rosyjskich, ukraińskich, alarmy między innymi ogłaszane na Łotwie w związku z tym. Premier Donald Tusk twierdzi, że przestrzegał przed tym, że Rosja będzie próbowała eskalować sytuację w krajach bałtyckich. Czy pan też to tak postrzega?

0: Są takie wypowiedzi premiera, które łatwo są sprzedawane politycznie, że ktoś przed czymś przestrzegał, że ktoś o czymś mówił. Jeżeli ktoś przed czymś przestrzegał, to pytanie, co w ostatnich 2 latach jako państwo zrobiliśmy i czy jesteśmy w stanie jasno i zero-jedynkowo potwierdzić, że jesteśmy bardziej gotowi na ewentualny atak zza wschodniej granicy, niż miało to miejsce 2 lata temu. Żyję w przekonaniu i zgodnie z wiedzą, którą posiadam, również wynika ta wiedza ze spotkań w Pałacu Prezydenckim, że Polska nie zrobiła niestety nic znaczącego, co by miało poprawić nasze bezpieczeństwo tu i teraz. Oczywiście są planowane inwestycje w przyszłości, sami doskonale wiemy, na jakich zasadach jak wyglądała debata publiczna w ostatnich miesiącach. Natomiast z punktu widzenia jakichkolwiek nawet ekspertów, z którymi byśmy czy porozmawiali, czy przeczytali poważne raporty poważnych instytucji, a w przypadku pełnoskalowego ataku, nie mówię o dronach, ale mówię o pełnoskalowym ataku zza wschodniej granicy, my naprawdę nie mamy się czym bronić. To jest bardzo przykre. To nie jest żadna tajemnica państwa, to jest raczej krzyk wołania również w stronę KPRM-u, żeby ktoś się wreszcie obudził. Jeżeli ktoś wychodzi i mówi, że jest realne zagrożenie dla Polaków i rzeczywiście widzimy te wzmożone ataki dronowe, to znaczy, że powinniśmy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy Polska jest gotowa na to, żeby odeprzeć ewentualnie atak obcych na nam wojsk. Wielu ekspertów wskazuje, że absolutnie nie.
1: To porozmawiajmy teraz, panie pośle, o 2 referendach. O jednym, które się nie odbędzie i o drugim, które się na pewno odbędzie w najbliższą niedzielę. Najpierw o tym, którego nie będzie, czyli o referendum z pytaniem prezydenta o politykę klimatyczną. Wczoraj Senat, unijną politykę klimatyczną, wczoraj Senat odrzucił tę propozycję. To dobrze?
0: To było oczywiście do przewidzenia. To w dniu, w którym z ust pana prezydenta Karola Nawrockiego wyszły słowa, które definiowały to, w jaki sposób będziemy pytać Polaków i o co. Już z góry było wiadomo, że Senat, który jest w rękach obecnej władzy, nie pozwoli na takie zadane pytanie, ale chodziło bardziej, myślę, że o rozpoczęcie szeroko zakrojonej debaty na temat Zielonego Ładu. Wiele przekłamań na ten temat, wiele półprawd, wiele skrótów myślowych politycznych, natomiast sprawa jest bardzo skomplikowana. Jeśli nawet nie dojdzie do tego referendum, a wiemy już, że nie dojdzie, to może warto jednak pójść tym torem i zacząć komunikować Polakom skutki wdrażania Zielonego Ładu, bo oczywiście rząd tylko i wyłącznie zwraca uwagę na te pozytywne skutki, głównie klimatyczne, które często opierają się niestety również na nieprawdziwych wskaźnikach, na co również wskazują eksperci. Natomiast rzadko kiedy się mówi na temat negatywnych skutków gospodarczych i o tym powinniśmy zacząć ze sobą rozmawiać.
1: Tylko zastanawiam się, czy prezydent dobrze trafił z czasem składania tej propozycji, bo jednak obecnie unijna polityka klimatyczna nie jest tematem wiodącym w opinii publicznej, nawet nie jest jednym ze wskazań wśród badań respondentów, jeśli chodzi o właśnie o priorytetowe tematy w polskiej polityce, więc to taka była, przepraszam za określenie, ale propozycja z czapki.
0: Ja kompletnie się z panem redaktorem nie zgodzę, ale na tym polega również kultura naszej rozmowy.
1: Proszę, myślę, że na to liczę.
0: Myślę, że taki temat powinien zostać wywołany już znacznie wcześniej, bo oczywiście zgodzę się z panem redaktorem, że zbyt mało o tym mówimy publicznie, ale mówimy na co dzień o cenach energii, mówimy coraz częściej o tych wyzwaniach klimatycznych, o tym, jak mają funkcjonować huty, jak mają funkcjonować ci, którzy produkują stal, jak ma funkcjonować branża, która ma wytwarzać czy karabiny, czy czołgi, czyli zbrojeniowa. I mówiąc o tym wszystkim, tak naprawdę mówimy poniekąd o tym, jak jest realizowana polityka Zielonego Ładu, bo tam w tym każdym elemencie, w tym każdym obszarze, o którym przed chwilką mówiłem, jest właśnie Zielony Ład. W związku z tym, jeśli nie zaczniemy mówić teraz, a raz jeszcze powiem, że to za późno moim zdaniem, to tak jakbyśmy mówili zupełnie o czymś, co jest mało istotne, bo na samym końcu, jeśli nawet marzymy o odbudowie Ukrainy, bo ten postulat na tą chwilę praktycznie w ogóle nierealizowany pojawia się na stole, to też musimy mieć świadomość, że my jako polska gospodarka, polskie przedsiębiorstwa, chcąc cokolwiek zaoferować naszym partnerom zza wschodniej granicy, my musimy być konkurencyjni cenowo. Na tą chwilę, ze względu chociażby na ETS czy na ETS-2, nie będziemy w stanie zapewnić tej konkurencyjności.
1: Panie pośle, dojdzie w niedzielę do odwołania prezydenta i Rady Miasta Krakowa?
0: Robimy wszystko jako środowisko, żeby doszło.

0: już czas naprawdę pokazać Polakom, że ich głos ma znaczenie. Kraków robi wszystko i pan prezydent Miszczalski, żeby zaniżyć frekwencję. Jak wiemy, ta frekwencja musi być dosyć wysoka. Z jednej strony jest duża nadzieja, dlatego że ona zdaje się musi wynosić około 150 tysięcy osób, ale patrząc się na prezydenta Karola Nawrockiego, zdaje się, że zdecydowanie więcej osób zagłosowało, to jest na to szansa. Gdyby do tego doszło, to oczywiście może to otworzyć również worek z innymi referendami. Ludzie widzą, co się dzieje, ludzie nie zgadzają się z czystymi strefami transportu, z wysokimi cenami, z tymi wszystkimi absurdami, które miały miejsce w Krakowie, z tym nepotyzmem i kolesiostwem. No i zobaczmy, kto zdecyduje i czy zdecyduje o tym, żeby odwołać prezydenta. Bardzo charakterystycznie, bardzo symbolicznie jest tak naprawdę, jest brak wsparcia ze strony premiera Donalda Tuska i wiodących posłów Koalicji Obywatelskiej. Ja sobie wyobrażam, że gdyby kolegów czy koleżanki z jakiejś własnej przestrzeni politycznej ktoś chciał odwołać, to raczej takie osoby się wspiera i pokazuje się, że jesteśmy wszyscy razem. Premier totalnie odpuścił pana prezydenta Miszczalskiego. Pytanie dlaczego? Czy wierzy i ma już taką pewność, że referendum nie będzie skuteczne? Czy krótko mówiąc, prezydenta Miszczalskiego premier Donald Tusk spisał na straty?
1: Albo jest jeszcze trzecia opcja. Nie mówią nic, żeby właśnie nie wywoływać tematu referendum, bo może ludzie zapomną, że to głosowanie będzie. Ale prezydent...
0: To również prawdziwa teza.
1: Prezydent Miszalski broni się w ten sposób, że zadłużenie miasta, które odziedziczył po prezydencie Majchrowskim, było bardzo duże, że to jest wniosek składany właściwie w połowie kadencji, że jeszcze nie było czasu na to, żeby realnie wypracować nową politykę miasta, czy też nową politykę fiskalną miasta.
0: No tak, ale był czas na to, żeby zwiększyć zadłużenie, był czas na to, żeby wdrożyć strefę czystego powietrza, był czas na to, żeby już pozatrudniać swoje koleżanki i swoich kolegów w instytucjach podległych urzędowych miasta, był czas, żeby tańczyć na dachu, był czas już na wiele innych rzeczy. No, proszę wybaczyć, ale ten argument totalnie do mnie nie trafia. 2 lata to naprawdę bardzo dużo w polityce i jeżeli osoba jest odpowiedzialna za rozwój miasta, to w ciągu 2 lat naprawdę można zrobić dużo. Wystarczy zobaczyć i sprawdzić, co zrobi chociażby mój kolega, ale również świetny prezydent Bełchatowa, Patryk Marian, też 2 lata rządzi. Proszę sobie porównać te 2 prezydentury.
1: Macie potencjalnego ewentualnie kandydata na prezydenta Krakowa, gdyby to niedzielne referendum poszło po myśli tych, którzy chcą odwołać Miszalskiego?
0: Temat oczywiście jest dyskutowany. Rozumiem, że pan redaktor chciałby usłyszeć nazwisko.
1: No
0: jeżeli dojdzie
1: chciał
0: do tego, że referendum się... Jeżeli dojdzie do momentu, że ludzie zdecydują w najbliższym referendum, że prezydent Miszczalski przestaje być prezydentem, to z pewnością to nazwisko się bardzo szybko pojawi.
1: Głosowanie w niedzielę w Krakowie, jak zawsze, w przypadku ostatnich wyborów pomiędzy 7 a 21. Na koniec chciałem pana zapytać jeszcze o działania Izraela wobec flotylli, która płynęła z pomocą do Strefy Gazy. 420 aktywistów zostało zatrzymanych, w tym Polacy. Zatrzymanie to miało dosyć specyficzny charakter, bo jak tylko zrelacjonuję, minister bezpieczeństwa Itamar Ben-Gwir zamieścił takie nagranie w mediach społecznościowych, na których widać, jak aresztowanych aktywistów izraelskie wojsko nakazuje im klęczeć z zawiązanymi z tyłu rękoma i pochylonymi głowami, a sam Ben-Gwir napisał: tak, witamy zwolenników terroryzmu, witamy w Izraelu.
0: No to jeżeli sytuacja rzeczywiście jest prawdziwa i jest potwierdzona i nie są to jakieś doniesienia niesprawdzone, jeżeli ktoś traktuje
1: nie,
0: w jakikolwiek
1: także
0: sposób...
1: Tak. Protest między innymi polskiego MSZ-u, a także wielu zagranicznych placówek.
0: Jeżeli do takich sytuacji dochodzi, niezależnie od tego, z jakiego państwa pochodzi ten, który każe komuś klęczeć i niezależnie od tego, z jakiego państwa pochodzi ten, który musi klęczeć, do takich sytuacji absolutnie nie powinno dochodzić. Ludzi należy traktować z szacunkiem.
1: Zapytam, czy rozumie pan, skąd bierze się taka przemoc i agresja ze strony izraelskiej wobec wszystkich, którzy się z nimi nie zgadzają?
0: Sytuacja jest oczywiście bardzo skomplikowana, z jednej strony kulturalna, z drugiej strony w sensie związana jakby z kulturą pewnych też regionów świata. Niektórzy nie rozumieją, nie dorośli jeszcze do takiej roli, że można rozwiązywać konflikty nie bombardując innego państwa, że należy ze sobą rozmawiać. No, to oczywiście można by pewnie wiele godzin na ten temat dyskutować, niezależnie od tego, co leży u podstaw takich decyzji, że ktoś pozwala na to, bo ktoś na to musi pozwolić, że tak się traktuje przeciwników swoich, nie tylko

0: geopolitycznych, ale w rozumieniu wojennym takie zachowanie należy piętnować.
1: Grzegorz Płaczek, poseł Konfederacji. Panie pośle, bardzo dziękuję za rozmowę. Udanego dnia i udanego weekendu.
0: Dziękuję również. Wszystkiego dobrego, panie redaktorze.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna. Autopromocja.
3: Analizy ekspertów, aktualne wydarzenia w kraju i na świecie, zawsze ciekawe spojrzenie na sprawy obronności Polski i świata. To wszystko znajdą Państwo w audycji Cafe Armia na antenie Polskiego Radia 24. Zapraszam w każdą sobotę po 8.30. To będzie łyk mocnej, militarnej kawy. Agnieszka Drążkiewicz.
2: Autopromocja. Przegląd prasy.
1: Kara za bycie wzorowym sojusznikiem, tak sytuację relacji polsko-amerykańskich i decyzję o opóźnieniu relokacji wojsk do Polski komentuje Michał Szułdrzyński na drugiej stronie Rzeczpospolitej. Warszawa wydaje w Stanach Zjednoczonych miliardy na zbrojenia i przeznacza na obronność 5% PKB. Mimo to redukcja wojsk amerykańskich zaczyna się właśnie od Polski. To wszystko sprawia wrażenie chaosu, pisze Michał Szułdrzyński. Uspokajający ton z Pentagonu jest inny od zaczepnego tonu wiceprezydenta J.D. Vance'a, ale i ten uspokajający ton powinien nas niepokoić. Zaszyta jest w nim bowiem złowróżbna prawda. Polska to świetny sojusznik, zbroi się na potęgę i wydaje 5% PKB na obronność. Wydaje fortunę na uzbrojenie w Stanach Zjednoczonych. Systemy Patriot, myśliwce F-35, czołgi Abrams, Marsy. Czyżby Amerykanie wyciągnęli z tego wniosek, że Polska nie będzie już potrzebować takiej amerykańskiej pomocy jak dotychczas? W nagrodę za szczególne starania Polska zostaje jako pierwsza ukarana obniżeniem amerykańskiej obecności na jej terytorium. Wzorowy uczeń w nagrodę za własne wydatki i zakupy w Stanach Zjednoczonych. Lojalność w Iraku i w Afganistanie dostał zmniejszenie liczby wspomagających go, a przede wszystkim gotowych do walki amerykańskich żołnierzy. To zły sygnał dla Polski, pisze Szułdrzyński, bo każe zapytać o sensowność dotychczasowej logiki opartej na wykupywaniu polisy ubezpieczeniowej w Waszyngtonie wielomiliardowymi kontraktami. Trudno się z Michałem Szułdrzyńskim nie zgodzić. Ja bym dodał jeszcze od siebie, że w tej narracji amerykańskiej kryje się jeszcze jedna taka pułapka. To znaczy widać, że Amerykanie mówią: zbrojcie się na potęgę, wydawajcie jak najwięcej na swoje zbrojenia i na swoją obronność, a jak już do tego momentu dochodzi i kraje, tak jak Polska, wydają coraz więcej, to Amerykanie mówią: skoro wydajecie tak dużo, to już nie potrzebujecie naszej pomocy. To jeszcze teraz Gazeta Wyborcza i rekrutacja do szkół średnich. To temat, który jest poruszany właśnie w tym dzienniku. System oparty na konkursach jest do zaorania. Oceny ze szkoły podstawowej nic nie wnoszą i nic nie znaczą. Często wystawiane są pod presją rodzica albo od niechcenia dla świętego spokoju, mówi jeden z dyrektorów, jeden z nauczycieli, egzaminatorów, dr Karol Dudek-Różycki. To jest rozmowa, polecam ją Państwu, o tym, dlaczego w pewnym sensie rekrutacja do szkół średnich staje się wyścigiem szczurów i to już na tak wczesnym etapie, edukacji i życia. Dlaczego oceny według pana nic nie wnoszą? I doktor Karol Dudek-Różycki odpowiada: nic nie wnoszą i nic nie znaczą. Paski decydują, gdzie się dziecko dostanie. Nie jest to związane z umiejętnościami czy wiedzą. Dlatego uważam, że cały system jest do przemyślenia, zaorania i zbudowania na nowo. A egzamin ósmoklasisty, pada jeszcze pytanie, też jest do kosza. Skonstruowano go tak, żeby podtrzymywać dobre samopoczucie i nie pokazywać uczniowi, że jest słabszy z jakiegoś przedmiotu. Bo ważne jest głaskanie po głowie i mówienie: Stasiu, jesteś cudowny, w szkole średniej na matwizie sobie poradzisz, ale może sobie nie poradzić i potem na maturze będzie miał poniżej 50%. Jeśli wiedziałby to wcześniej, może poszedłby inną drogą. Cała ta rozmowa na czwartej i na piątej stronie dzisiejszej Gazety Wyborczej. I jeszcze miły aspekt na koniec tego przeglądu prasy, miły wątek, druga strona Wyborczej, a tam zdjęcie pewnego czworonoga, o dokładnie Jurija. Jurij to najstarszy na świecie mrówkojad żyjący pod opieką człowieka. Skończył właśnie 30 lat. I Jurij mieszka, jest poniżej

poniekąd Polakiem. Mieszka w Warszawie, w warszawskim ogrodzie zoologicznym. Mrówkojady olbrzymie, jak pisze Gazeta Wyborcza, należą do gatunków rzadko spotykanych w europejskich ogrodach zoologicznych, a osiągnięcie wieku 30 lat to ewenement na skalę światową. To mrówkojadowi Jurijowi życzymy co najmniej kolejnych 30, a najlepiej

0: Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Persil 35 prań w nowej cenie regularnej 42,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
3: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
2: Latium?
3: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psilimaryna chroni wątrobę.
2: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
3: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
4: Zdrowid. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie.
5: To są informacje Polskiego Radia 24.
6: Minęła 7.30, Aleksandra Kozera. Zapraszam. Obecność amerykańskich żołnierzy w Polsce jest kluczowa dla naszego bezpieczeństwa, mówi wiceminister obrony Cezary Tomczyk. Przebywający w Waszyngtonie polityk otrzymał zapewnienie od władz USA, że w tej kwestii nic się nie zmieni. Ostatnie komunikaty dotyczące rotacji wojsk amerykańskich w Europie mówią o opóźnieniach i przesunięciach. Sprawa dotyczy nie tylko naszego kraju, zaznacza wiceminister Tomczyk.
7: Silna obecność amerykańska w Polsce jest i będzie faktem i to jest z naszego punktu widzenia oczywiście najważniejsze. Armia Stanów Zjednoczonych i w ogóle administracja amerykańska dzisiaj dokonuje przeglądu sił europejskich i decyzji, o których mówimy. Te wszystkie elementy, które pojawiały się w mediach, nie dotyczą Polski, dotyczą całej Europy.
6: Źle by się stało, gdyby część amerykańskich żołnierzy opuściła nasz kraj, przekonywał gość dzisiejszego poranka, polityk Konfederacji Grzegorz Płaczek.
8: Mówimy o 5000 żołnierzy, ale to pamiętajmy, że to nie tylko 5000 żołnierzy, ale to również cała masa innych osób, które również wokół baz wojskowych się przeprowadzają i rozpuszczają swoje funkcjonowanie.
6: Dodajmy, żadne deklaracje co do liczebności sił USA w Polsce na razie nie padły. W naszym kraju przebywa około 10 000 amerykańskich żołnierzy. Zbigniew Ziobro posłużył się wizą członka zagranicznych mediów, by wjechać do Stanów Zjednoczonych, informuje Prokuratura Krajowa. Były minister sprawiedliwości ma być korespondentem zagranicznym Telewizji Republika. Do USA wyleciał z Mediolanu, przekazał rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak.
9: Chciałbym zaznaczyć, że gdyby podejrzany Zbigniew Ziobro był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania, o co wnosiliśmy od samego początku, od 10 lutego, to tego rodzaju wyjazd byłby niemożliwy.
6: Pomoc ściganemu przez polski wymiar sprawiedliwości jest przestępstwem, dlatego jak mówi prokurator Nowak, niewykluczone, że szef Telewizji Republika usłyszy w tej sprawie zarzuty. Tomasz Sakiewicz na większość pytań śledczych nie odpowiadał, zasłaniał się tajemnicą dziennikarską. Polacy na Białorusi chcą, żebym tam wrócił, mówił w Senacie dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi Andrzej Poczobut. Z rąk marszałek Małgorzaty Kidawy-Błońskiej odebrał powołanie do Polonijnej Rady Konsultacyjnej. Powrót na Białoruś to mój obowiązek, podkreślał Andrzej Poczobut, który pod koniec kwietnia opuścił białoruskie więzienie.
10: Wrzesień jest takim deadline'em, kiedy muszę wrócić na Białoruś. Chodzi o zjazd Związku Polaków. Trzeba byłoby zapytać nie tylko Polaków w Polsce, ale też Polaków na Białorusi, co sądzą o moim powrocie. To jest bardzo dla mnie ważne i dla nich ważne i czuję swój obowiązek.
6: Andrzej Poczobut zapowiedział, że opowie o sytuacji Polaków na Białorusi na forum Parlamentu Europejskiego. 17 czerwca ma wystąpić na sesji w Strasburgu.

Ciepło, cieplej, coraz cieplej, można powiedzieć, od 20 do 23 stopni na przeważającym obszarze kraju, bo tylko nad Bałtykiem, na wybrzeżu. Będzie nieco chłodniej, 17-18 stopni. Wszędzie możliwe zachmurzenia, a przelotne opady deszczu, a nawet burze prognozowane są w centrum i na wschodzie kraju.

0: Filip Jastrzębski? Myślałem, że sam pierwszy zaczniesz może.
1: Nie. Chciałem, ale nie miałem mikrofonu włączonego. Wiesz?
0: No i tak powinno tutaj właśnie być.
1: Każdy musi znać swoje miejsce.
0: Z redakcji sportowej zaczynamy.
2: Sport.
1: Masz tam takie przyciski?
0: Nie mam niestety. Wyciszać? Bardzo bym chciał, ale nie mam.
1: Dlatego to ja teraz
0: wszystko
1: będę mówił.
0: W palcach realizatora.
1: A państwo słuchacze odpoczną troszeczkę od twojego głosu.
0: To ja idę sobie.
1: Bo za dużo dobrego. Bo za dużo dobrego też nie można tak od rana. Zaczynam od piłki nożnej. Piłkarze Aston Villa ze zwycięstwem w Lidze Europy. Finał odbył się wczoraj wieczorem w Stambule. Angielska drużyna pewnie ograła niemiecki zespół SC Freiburg 3-0. Całe spotkanie w barwach Aston Villa Matthew Kasza, naszego reprezentanta, który jest 13. polskim piłkarzem z jednym z europejskich trofeów na koncie. O tym spotkaniu opowie nam Tomasz Kowalczyk. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. To rzeczywiście był fantastyczny wieczór w Stambule dla piłkarzy Aston Villa Birmingham, którzy pokonali SC Freiburg 3-0. Rywale byli tylko tłem, natomiast angielski zespół, który już wcześniej świetnie prezentował się w Premier League i zapewnił sobie występy w przyszłym sezonie w Lidze Mistrzów, teraz tak z drugiej strony, w drugich rozgrywkach, które dają kwalifikacje do Champions League, też wygrali i też z tej ścieżki awansowaliby do Ligi Mistrzów. Na samo spotkanie ułożyło się znakomicie dla piłkarzy z Birmingham. W 41 minucie Rodgers dośrodkowuje do Tielemansa. Ten strzela z 11 metrów. Piłka wpada do siatki obok dwóch obrońców i bezradnego bramkarza niemieckiej drużyny. W 45 minucie, a właściwie już w doliczonym czasie gry, Buendia wykorzystuje podanie McGinna. Kapitalnie zakręcił piłkę pod poprzeczkę tuż obok słupka i wydawało się, że w świetnym położeniu jest już drużyna Aston Villa. Potwierdziła to na początku drugiej połowy za sprawą znów Buendii, który tym razem asystował, a Rodgers z bliskiej odległości z 5 metrów wpakował piłkę do niemieckiej siatki. 3-0, później już wsteczne odliczanie, później już piłkarze Aston Villa bawili się. Matty Cash, zatem polski reprezentant, triumfuje w tych rozgrywkach. Łzy radości w jego oczach, w oczach też świetnego argentyńskiego bramkarza i mistrza świata z 2022 roku Emiliano Martineza. No i łzy szczęścia na twarzy znakomitego hiszpańskiego szkoleniowca Unaia Emeriego. W 2014, 15 i 16 roku razem z Sevillą wygrywał rozgrywki Ligi Europy. W 2021 z Villarrealem, teraz po raz piąty. No i to był bardzo dobry wieczór dla Unaia Emeriego i jego zawodników. Mógł powiedzieć po tym spotkaniu swoje charakterystyczne good evening.
1: Za tydzień w Lipsku o prymat w Conference League powalczą angielski zespół Crystal Palace oraz hiszpańska drużyna Rayo Vallecano, a zwieńczeniem klubowego sezonu będzie finał Ligi Mistrzów. 30 maja w Budapeszcie broniący trofeum Paris Saint-Germain zmierzy się z londyńskim Arsenalem.
0: Czas na inną dyscyplinę?
1: Na siatkówkę konkretnie. Dobrze trafiłeś, bo...
0: Nawet nie strzelałem, ale dobrze.
1: Sezon reprezentacyjny się rozpoczął w siatkówce męskiej, co nas bardzo interesuje. W pierwszym towarzyskim spotkaniu w Sosnowcu polscy siatkarze niestety musieli uznać wyższość Serbów. O tym meczu opowie nam Piotr Muszalski.
4: Turniej Silesia Cup dla polskich siatkarzy rozpoczął się od porażki z Serbami 2-3, ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, bo jeszcze przed Polakami dwa spotkania, a przede wszystkim dla Nikoli Grbicia, dla polskiej kadry, to jest taki siatkarski przegląd wojsk i dzisiaj wielu, wielu debiutantów, jak na przykład Jakub Przybyłkowicz, który niespełna 17-letni zadebiutował w kadrze.
5: Ja się czuję bardzo dobrze, odebrałem to bardzo pozytywnie, gdzieś tam był dreszczyk emocji, gdy wchodziłem na boisko, ale jestem bardzo zadowolony z tego debiutu i dziękuję trenerowi, że dał mi szansę.
4: Był stres? Jakie to było w ogóle uczucie, kiedy wychodziło się na ten parkiet?
5: Bardziej chyba nogi drżały niż takie motyle w brzuchu, ale wiadomo, że jak tam pierwszą piłkę rozegrałem i Kuba Majszak skończył, to zeszło troszkę ciśnienie ze mnie.
4: Jedną z bardziej wyrazistych postaci tego spotkania był także debiutujący Jakub Majchrzak.
6: No przed debiutem na pewno był lekki stresik, ale po skończeniu piłki, po jakichś dobrych akcjach to wszystko znika.

0: i się czuję po prostu jak na treningu się gra i jak chcę się pokazać jak najlepiej. Był to niezły debiut na pewno, szkoda, że zakończony przegraną. Lecz było ok.
1: Ci Serbowie w tej końcówce tiebreaka to wam bardziej uciekli, czy to wy jednak zepsuliście tę przewagę, którą mieliście na swoim koncie?
0: No tak, mieliśmy tą przewagę w tiebreaku dość widoczną. Zdaje mi się, że mieliśmy przyjęcie. No, nie skończyliśmy kilku piłek, potem w bloku machnęliśmy rękoma, no i oni się napędzali i odrobili tą stratę punktową.
1: A możesz nam zdradzić, jak będą wyglądać kolejne spotkania? Co trener Nikola Grbić planuje?
0: Nie mogę zdradzić myśli. Trener powiedział, że da wszystkim szansę.
2: W piątek w Katowicach Polacy zagrają z Ukraińcami, a dzień później z Bułgarami.
3: Zmieniamy dyscyplinę.
2: I o tenisie będziemy mówić, bo ostatnia prosta przed paryskim French Open. Do kwalifikacji do tego wielkoszlemowego turnieju przystąpiły trzy Polki, ale tylko jedna z nich ma jeszcze szansę na awans. To Maja Chwalińska, która jest w finale kwalifikacji po wygranej z niżej notowaną francuską Carole Monet. W decydującym pojedynku zmierzy się z holenderką Suzanne Lammens. Szansę na występ we French Open straciła Katarzyna Kawa, wcześniej także Linda Klimowiczowa, a ja przypomnę, że udział w turnieju głównym singla mają zagwarantowany Iga Świątek, Magdalena Fręch, Magdalinet Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak. Ten turniej rozpocznie się w niedzielę. A co już międlisz?
3: Co
2: już chciałbyś coś powiedzieć,
3: no,
2: tak?
3: Chciałem ci miło pożegnać. Miło. Jak i ty czasem jesteś gburowaty, naprawdę, Filipie.
2: Dziękuję
3: naprawdę.
2: Bardzo.
3: Naprawdę, ja muszę się odezwać do twoich przełożonych z redakcji sportowej. Co to jest za zachowanie tutaj na antenie?
2: Zapraszam.
3: Filip Jastrzębski, jak zwykle bardzo ci dziękuję, Filipie. Wszystkiego dobrego
2: bardzo
3: dla ciebie.
2: Dziękuję. Wszystkiego dobrego.
3: Dla ciebie
2: dużo
3: również.
2: Dużo zdrowia.
3: Dla ciebie również. Siódma 40 na zegarach. Zakończyła się jednodniowa wizyta Władimira Putina w Chinach. A jeśli Władimir Putin był w Chinach, to na naszej antenie jest oczywiście Tomasz Sajewicz, korespondent Polskiego Radia, obecnie w Tajpej.
4: Trochę to zabrzmiało dwuznacznie. Dzień dobry, witam cię, witam państwa. Jeśli Władimir Putin, to Tomasz Sajewicz. Nie, ale
3: nie,
4: w Chinach
3: nie, nie,
4: to tak.
3: Nie, nie, nie. W Chinach chodziło mi tylko tak, o to, dobrze, że znasz się, jesteś ekspertem od tej części świata. Żadnych innych tak powiązań nie widzę.
4: Dobrze.
3: Rosyjski dyktator został przyjęty przez chińskich przywódców, a rozmowy skupiły się na współpracy gospodarczej. Powiedz, jakie są konkluzje tej wizyty i jakie komentarze mediów, o ile o mediach możemy w Chinach i w Rosji mówić?
4: No, ja powiedziałbym, że to jest niedyskretny urok propagandy. Oczywiście to, co dzisiaj się dzieje w chińskich mediach i rosyjskich, tam jest oczywiście jedna wielka celebra tych spotkań. To był bardzo intensywny dzień dla Władimira Putina, w jeden dzień, jak wspomniałeś, ale spotkania z prezydentem, z premierem, podpisywanie umów dwustronnych, ale tak naprawdę co z tego wynika? No, wynika niewiele. Mimo tego, że tam pada liczba 40 porozumień, które zostały zawarte. Większość to są takie porozumienia, memoranda o współpracy w różnych dziedzinach, które zazwyczaj mają, powiedzmy, wypełnić luki i pustki na potrzeby jakichkolwiek bardziej konkretnych rzeczy. Rosjanom chodziło, jak wiemy, głównie o gazociąg Siła Syberii 2. Chińskie źródła, chińskie media mówią o tym, że tam doszło do progresu w rozmowach. W chińskich mediach z kolei na ten temat ani słowa. To świadczy o tym, że tutaj nie ma żadnego przełomu, że wciąż toczą się negocjacje w kwestii tego kluczowego dla rosyjskiej gospodarki projektu, bo ja przypomnę, ten gazociąg Siła Syberii 2 miał mieć przepustowość 50 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie. To jest porównywalna przepustowość do Nord Streamu 2, który oczywiście nie działa i działać w najbliższym czasie nie będzie, więc dla Rosjan to jest niezwykle ważny projekt. No ale jak powiedziałem, więcej teraz dzisiaj jest pompy, ten niedyskretny urok propagandy i chińskiej, i rosyjskiej, ale konkretów brak i wydaje się jednak, że ten powrót Putina do Moskwy bez tego kontraktu to jest jednak powrót na tarczy.
3: Powiedz, bo to jest coś, co oczywiście nas interesuje tutaj w Europie. Czy padają jakiekolwiek sugestie, że w trakcie tych rozmów mógł pojawić się wątek związany z wojną, którą Rosja prowadzi w Ukrainie?
4: On się pojawił. Ja tutaj ciebie i państwa chyba jednak zaskoczę, w jakich kontekstach on się pojawia, bo nawet taki kontrolowany przez władze hongkoński dziennik South China Morning Post, uznawany za ciut bardziej liberalny niż od takich naprawdę twardogłowych propagandowych mediów chińskich, pisze, że o Ukrainie i Iranie rozmawiali prezydenci przy herbatce po spotkaniach oficjalnych. Oczywiście tutaj żadnych szczegółów dziennik nie ujawnia i siłą rzeczy tego zrobić nie może. Już sama formuła pisania o tym w ten sposób, która mnie, szczerze powiedziawszy, trochę, no, mocno mi to nie pasuje, pisanie o tak poważnych sprawach w takiej formule, doświadczy o tym, jaki jest stosunek do wojny na Ukrainie w tej części świata. Bo ja przypomnę, oczywiście Chiny nigdy nie potępiły Rosji za inwazję, nigdy nie potępiły Rosji za zbrodnię.

0: Wojenna, co więcej, de facto wspierają chińskie władze po cichu, a nas wszystkich starają się przekonać, że są neutralne. Jak wiemy, neutralne nie są. Także temat Ukrainy na pewno się pojawił. Na pewno się pojawił też w kontekście sankcji amerykańskich, bo Chiny być może mogłyby wspierać bardziej Rosję, ale tego, czego bardziej się obawiają, to oczywiście są sankcje. Widzą, co się wydarzyło wobec Rosji po agresji i też nie chciałyby być w sytuacji, w której musiałyby radzić jeszcze sobie z problemami związanymi z ograniczeniami w związku ze wspieraniem Moskwy.
1: Czyli jeśli dobrze rozumiem, jeśli dobrze interpretuję, to zarówno to, w jakich okolicznościach rozmawiali przywódcy, jak i to, jak to opisano, pokazuje, że dla Chińczyków ten konflikt ma pięciorzędne znaczenie.
0: Absolutnie tak. To jest absolutnie w sedno i niestety musimy sobie to uświadomić. Wydaje mi się, że zdają sobie z tego sprawę już Ukraińcy, którzy bardzo starali się na początku, wiedząc, jakie możliwości wpływu na Moskwę ma Pekin, starając się zaprząc chińskie władze do pomocy, nie ma na co liczyć. Naprawdę, niestety, i to nie tylko w Chinach, konflikt, tragedia Ukrainy schodzi z każdym rokiem na dalszy plan. Dla nas to jest ważne. Warto myśleć też o tym, że właśnie w takich częściach się daje przekonywać tych partnerów, także azjatyckich, w rozmowach do tego, że to zaangażowanie każdego kraju, szczególnie Chin, jest potrzebne. Tylko, że niestety na Chiny w tym momencie, to jest smutna konstatacja, jeśli chodzi o Ukrainę, nie ma co liczyć.
1: Tomasz Sajewicz, nasz korespondent na wschodzie, dalekim wschodzie, obecnie na Tajwanie. Dzięki wielkie, Tomku. Dobrego dnia.
0: Dziękuję, dobrego dnia.
1: A my z Tajwanu przenosimy się na Łotwę i mamy połączenie z Kamilem Zalewskim, naszym korespondentem w krajach bałtyckich. Dzień dobry, Kamilu.
2: Dzień dobry, witam serdecznie. Dla niektórych Polaków ta Łotwa to też taki swoisty daleki wschód, przynajmniej psychologiczny. Taka dygresja. Na dzień dobry.
1: Tak nigdy nie myślałem o Łotwie, ale dobrze. Jesteś w drodze do...
2: Łotwa, Estonia, tak.
1: Tak, jesteś w drodze do Dyneburga na Łotwie. Tam sprawdzisz, tak, jaka panuje atmosfera i co mieszkańcy wschodniej części kraju myślą o zagrożeniu ze strony dronów czy pogróżkach Władimira Putina. To przypomnij, bo kwestie dronów wiemy, że nawet ostatnio myśliwce strzeliły jeden z dronów. Natomiast o jakich pogróżkach Władimira Putina mowa i co w ogóle mówi się w Łotwie na ten temat?
2: To znaczy, przede wszystkim propaganda prokremlowska tutaj sygnalizowała ostatnio, przekazywała nieprawdziwe informacje o tym, jakoby z terenów krajów bałtyckich, nie tylko oczywiście Łotwy, ale Litwy i Estonii, miały startować ukraińskie drony. Słowem, według Kremla władze Litwy, Łotwy i Estonii udostępniają to terytorium dla Ukrainy, żeby atakować cele na przykład w okolicach Petersburga, a także w tamtym rejonie. To jest bzdura, to jest kłamstwo, tak pisał ostatnio w serwisie X Edgar Srynkiewicz, czyli prezydent Łotwy. Napisał: Rosja kłamie, twierdząc, że Łotwa pozwala jakiemukolwiek krajowi na wykorzystanie łotewskiej przestrzeni powietrznej i terytorium do przeprowadzania ataków przeciwko Rosji lub jakiemukolwiek innemu krajowi. Ja widziałem, tak przy okazji, przeglądając ostatnie wpisy Edgara Srynkiewicza, że prezydent Łotwy rozmawiał na ten temat również z prezydentem Karolem Nawrockim i podziękował mu za serdeczną rozmowę telefoniczną, a także wsparcie dla Łotwy w tym właśnie trudnym czasie. Wczoraj prezydent Łotwy zorganizował też specjalną konferencję prasową, na której uspokajał obywateli swojego kraju w taki właśnie sposób. Posłuchajmy.
3: To nie jest czas pokoju, ale nie jest to także czas wojny. Niestety, jest to bardzo napięty okres, w którym administracja może działać wyłącznie spokojnie, odpowiedzialnie i bez zbędnych emocji. Bardzo dobrze rozumiem ludzi, ich obawy i niepokój. Rozumiem też, że gdy alerty wysyłane na telefony pojawiają się nieustannie, to po pewnym czasie może pojawić się chęć ich wyłączenia.
2: Bardzo charakterystyczny element debaty w krajach bałtyckich to przede wszystkim to, że władze i media w ogóle nie obwiniają Ukrainy za te działania, podkreślają, że za granicą trwa wojna i wyrażają wsparcie oczywiście dla Ukrainy. Ja tylko na koniec jeszcze dodam, że jadę do Dyneburga sprawdzić nastroje w tej części Łotwy. Dyneburg jest stolicą Łatgalii. Po to, dlatego, że w tej części tego kraju większość mieszkańców to przede wszystkim obywatele Łotwy, którzy są, tak, Rosjanami przede wszystkim. W samym Dyneburgu ponad 50%. Tak, dokładnie. Kamil, o to chodzi. Dziękuję, Rochu.
1: Dzięki. Ja ci bardzo dziękuję i czekamy na twoje kolejne relacje. Kamil Zalewski w drodze do Dyneburga na Łotwie. Kamil jest naszym korespondentem w krajach bałtyckich, a teraz...

0: Czas o 7.48. Czas na informacje gospodarcze.
1: Sponsorem audycji jest organizator Polskiego Kongresu Gospodarczego Czas Przewagi w Warszawie. www.kongresgospodarczy.pl.
2: Na audycję zaprasza sponsor. Firma Emitel, realizujący projekty z zakresu bezpieczeństwa i rozwoju technologicznego dla polskich miast.
3: Saldo. Magazyn gospodarczy.
4: Dzień dobry, a saldo zaczynamy od zmian dotyczących wody w kranie, bo jakość kranówki ma być lepsza. Dziś weszły w życie przepisy rozszerzające odpowiedzialność za bezpieczeństwo i jakość wody w naszych kranach. Od teraz odpowiedzialność zarządcy nie kończy się na głównym zaworze, a nowe regulacje biorą pod lupę także instalacje wewnętrzne w budynkach, czyli będą też kontrolowane stare rury. Zmiany dotkną wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie i właścicieli nieruchomości, którzy będą musieli sprawdzić, czy instalacja w danym budynku nie stwarza zagrożenia dla jakości wody. Chodzi m.in. o monitorowanie stanu rur, mówi Michał Rudzki, burmistrz Karczewa.
5: Często bywa tak, że ludzie mają wodę brudną w kranie. Problemem nie jest ujęcie tej wody, problemem są przestarzałe rury, instalacje wewnętrzne. Zarządcą są wspólnoty mieszkaniowe, czy też spółdzielnia mieszkaniowa i to one teraz już będą odpowiedzialne przede wszystkim za bieżące monitoring, jeśli chodzi o tą wodę i badania. I jeśli na etapie wypłynięcia wody z kranu, tego poboru, tej próbki, woda będzie nie spełniała tych norm sanepidowskich, no to tutaj zarządca tej sieci wewnętrznej budynku będzie zobowiązany do jej po prostu wymiany. No to się wiąże z dodatkowymi kosztami.
4: Jedną z takich głównych zmian jest obowiązek przeprowadzania co 6 lat ocen ryzyka w obszarze ujęcia oraz w systemie zaopatrzenia w wodę. Ale to nie my będziemy obciążeni kosztami badania tej wody. Tak zapewniają Wody Polskie, choć eksperci mówią, że niestety zobaczymy to na rachunkach za wodę. Zmiany przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wynikają z wdrożenia unijnej dyrektywy regulującej kwestie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Jakość kranówki ma być lepsza, choć i tak jest dobra, mówi Joanna Kicińska, dyrektor Departamentu Gospodarki Wodno-Ściekowej Wody Polskie.
6: Implementacja dyrektywy powoduje to, że możemy się czuć bezpieczniejsi. Niemniej jednak, tak jak wczoraj mogliśmy tą wodę pić z kranu, tak dzisiaj również, bo te przepisy nie powodują, że nagle woda staje się zdatna do picia, a wczoraj nie była. Więc bardzo proszę, żebyście się Państwo nie martwili tym, że zostaniecie obciążeni jakimiś dodatkowymi kosztami z dnia na dzień.
4: Nowe regulacje mają także wymiar ekologiczny. Mają zachęcić do picia kranówki i ograniczenia użycia wody butelkowanej. A z danych wynika, że my coraz chętniej pijemy wodę z kranu. Już ponad 70% z nas ocenia jej jakość jako dobrą lub bardzo dobrą. Niezależnie od motywacji, już prawie co piąty mieszkaniec Polski pije głównie wodę z kranu. Jeśli coś nas w niej zaniepokoi, to od dziś zgłaszamy to do zarządcy nieruchomości, spółdzielni, wspólnoty albo do gminy. Jest wstępne porozumienie w sprawie umowy celnej z USA. To wstępne porozumienie wprowadzi w życie uzgodnienia z lipca ubiegłego roku. Uzgodniono konkretne mechanizmy, które umożliwią wspólnocie odpowiedź, jeśli USA podniosą cła na przykład na samochody powyżej ustalonego wtedy pułapu 15%, to Komisja Europejska będzie mogła wówczas zawiesić preferencje celne na amerykańskie towary. To ważne porozumienie, tak komentuje je Piotr Arak, główny ekonomista Velobanku.
7: Mamy dokument, który będzie wchodził w życie. Porozumienie, gdzie ta stawka 15-procentowa będzie obowiązywała. No i najistotniejsza kwestia, czyli stabilność eksportu na rynek amerykański i sankcja dla rynku rolnego soi, gdyby Amerykanie znowu wprowadzali jakieś zamieszanie. Dość szeroko rozpisane w tym porozumieniu. Z wiele rzeczy, które prezydent Stanów Zjednoczonych mógłby chcieć zrobić, znowu rozpoczynając wojnę handlową, mogłoby być uznane przez Europę za kolejny raz wypowiedzenie wojny.
4: Ale ekspert dodał także, że uzgodnione bezpieczniki są o wiele łagodniejsze niż te, które proponował Parlament Europejski.
7: Z samego porozumienia znikły rynki stali i aluminium. czyli nie będzie sankcji związanych z podwyższonymi stawkami celnymi dla USA, które nam Amerykanie wprowadzili, ograniczając konkurencyjność polskiego, no ale przede wszystkim holenderskiego i niemieckiego i włoskiego eksportu na tamtejszy rynek. I to jest jedna z rzeczy, która jest

0: jakąś porażką negocjatorów europejskich.
1: Wśród amerykańskich towarów, które będą mogły wjeżdżać do Unii Europejskiej na bardziej korzystnych warunkach, nie ma tak zwanych produktów wrażliwych, takich jak wołowina, drób czy cukier. Unia Europejska wprowadzi zerową stawkę celną na orzechy, soję, niektóre ryby i owoce morza oraz karmę dla zwierząt domowych. Unijne rozporządzenie dotyczące najmu krótkoterminowego już weszło w życie. Unijne regulacje przede wszystkim nakładają obowiązek rejestracji lokali przeznaczonych na wynajem krótkoterminowy. Chodzi tu o mieszkania, domy czy pokoje udostępniane odpłatnie na okres nieprzekraczający 30 dni. Takie miejsca będą teraz specjalnie rejestrowane, wyjaśnia Jarosław Sadowski, główny analityk Rankomat.pl.
2: Dzięki temu mamy większą pewność, że to mieszkanie naprawdę istnieje, że nie jest to czasami jakieś oszustwa, bo zdarzały się takie sytuacje, a dzięki temu też państwa członkowskie mają więcej informacji na temat, ile jest takich mieszkań, gdzie one są zlokalizowane, więc przede wszystkim jak na razie chodzi o to, żeby była większa przejrzystość, że my mamy, widząc ten numer, mamy pewność, że to jest właśnie legalne, zgłoszone mieszkanie do rejestru, a z drugiej strony państwo ma więcej informacji i jest w stanie regulować ten rynek.
1: I walczyć z szarą strefą, ale też w lepszy sposób kontrolować ten sektor rynku, bo ta zwiększona kontrola jest tu bardzo potrzebna. Nasz kraj z wprowadzeniem tych unijnych przepisów ma opóźnienie, ale minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki zapowiedział, że te regulacje dotyczące najmu krótkoterminowego zaczną obowiązywać w Polsce już jesienią tego roku.
3: Nie rewolucja, tylko ewolucja. Chcemy, żeby te wszystkie najważniejsze zmiany jakby zaczęły obowiązywać, ale po tym zbliżającym się sezonie wakacyjnym właśnie w taki sposób, żeby spokojnie i kwestie samorządów, bo to jest też przygotowanie się w sposób odpowiedni do przygotowania odpowiedniego rejestru i pewnych decyzji. To wszystko odbywało się w taki sposób, żeby ewolucyjnie wchodziły już od jesieni tego roku.
1: Oby, bo te przepisy są bardzo potrzebne. Eksperci mówią o tym, że istotne jest i uporządkowanie tego rynku, ale też ochrona prawa mieszkańców do spokoju. Jak mówi Eryk Baczyński, przewodniczący Stowarzyszenia Miasto jest Nasze, to mieszkańcy powinni mieć większy wpływ na to, gdzie ma się rozwijać taki najem krótkoterminowy.
4: Wiemy, że zjawisko turystyfikacji jakby jest zjawiskiem ogólnoeuropejskim i nie ma powodów, do których Warszawa czy Kraków miałyby być tutaj różnicowane względem Berlina czy Barcelony, gdzie takie przepisy już od dłuższego czasu istnieją. Wiemy, że Polska staje się coraz modniejszym kierunkiem wyjazdowym. Przede wszystkim chcemy, żeby większe władztwo w decydowaniu na temat tego, jakie lokale są usługowe w budynku miały wspólnoty mieszkaniowe, żeby tutaj był wymagany jakiś dialog z reprezentacją mieszkańców, a właścicielami tych mieszkań. I oczywiście to by było uzależnione od skali tego wynajmu w ciągu roku, czyli od jakiegoś tam limitu dni.
1: Według zapowiedzi rząd zajmie się projektem ustawy w sprawie zmian w najmie krótkoterminowym w przyszłym tygodniu. A szara strefa właśnie w tym obszarze w naszym kraju szacowana jest nawet na 60%.
5: Sponsorem audycji był organizator Polskiego Kongresu Gospodarczego Czas Przewagi w Warszawie www.kongresgospodarczy.pl.
6: Na audycję zaprosił sponsor firma Emitel, realizujący projekty z zakresu bezpieczeństwa i rozwoju technologicznego dla polskich miast.
7: Reklama. Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
10: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
11: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać

0: skurcze.
1: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
2: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
1: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
2: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Wiceminister obrony po rozmowach w Białym Domu i Pentagonie. Temat numer jeden to obecność wojsk USA w naszym kraju. Śledczy badają okoliczności śmierci dwulatka w żłobku. Dramat rozegrał się w podwarszawskich Ząbkach. Referendum w Krakowie coraz bliżej. Mieszkańcy zdecydują o losie prezydenta i Rady Miasta. Minęła ósma. Aleksandra Kozera. Zapraszam. Zaczynamy od Waszyngtonu i rozmów o obecności wojsk USA w naszym kraju. Wiceminister obrony Cezary Tomczyk gościł w Białym Domu, Pentagonie i Departamencie Stanu. O efektach rozmów opowie Marek Wałkuski.
2: Cezary Tomczyk spotkał się m.in. z doradcą prezydenta Trumpa i wiceszefem Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA Andrew Bakerem.
3: I uzyskałem jasne zapewnienie, że USA utrzymują silną obecność w Polsce.
2: Wiceminister dodał, że w najbliższych tygodniach będą się odbywać rozmowy o szczegółach z udziałem polskich generałów.
3: Ale mam takie przekonanie po spotkaniu w Białym Domu, że Sojusz Polsko-Amerykański jest silny, a te komunikaty, które wychodzą od strony amerykańskiej, ewoluują w dobrym kierunku.
2: Tomczyk przyznał, że deklaracje co do liczebności sił USA w Polsce na razie nie padły, ale wskazał na słowa wiceprezydenta J.D. Vance'a o tym, że redukcja amerykańskich wojsk w Polsce nie jest ostateczna.
3: Wiemy, że mówimy o tymczasowym opóźnieniu i właśnie teraz jest ten czas, kiedy Polska może rozmawiać o szczegółach.
2: W Waszyngtonie przebywa także drugi wiceminister obrony Paweł Zalewski. Dziś wieczorem czasu polskiego spotka się z dziennikarzami.
1: A na miejscu będzie nasz korespondent. Co dalej z nową Krajową Radą Sądownictwa? 15 sędziów wybranych przez Sejm jest gotowych do pracy, ale pierwsza prezes Sądu Najwyższego nie zwołuje pierwszego posiedzenia. Dobrej myśli jest jednak były minister sprawiedliwości, senator Koalicji Obywatelskiej Adam Bodnar.
4: Pani prezes Manowska słynie z tego, że nie zwołuje różnych posiedzeń różnych organów, które, co do których ma jakieś konkretne obowiązki. Przypomnijmy Trybunał Stanu i można powiedzieć to, że w zasadzie swoim postępowaniem doprowadziła do paraliżu tej instytucji.
5: No i dostaje kary grzywny i
4: natomiast ja myślę, że w tym przypadku jednak dojdzie do tego, że Krajowa Rada Sądownictwa zacznie działać, zacznie funkcjonować.
1: Bo została wybrana legalnie, podkreślał senator Bodnar. Po prezydenckich wetach reformy KRS-u wyboru członków wciąż dokonuje Sejm, czyli politycy. Tym razem jednak większość osób zgłosił samorząd sędziowski. Kto opiekował się maluchem? Jak doszło do tragedii? Policja i prokuratura ustalają okoliczności śmierci dwuletniego dziecka w żłobku w podwarszawskich Ząbkach. Zgłoszenie do służb wpłynęło wczoraj po południu.
6: Około godziny 16:20 otrzymaliśmy pierwsze informacje o tym zdarzeniu. Niespełna 5 minut policjanci byli już na miejscu. Tam w tym żłobku doszło niestety do zgonu niespełna dwuletniego dziecka. Wszelkie okoliczności są wyjaśniane przez policjantów pod nadzorem prokuratora. Rodzice tego dziecka natychmiast zostali objęci też pomocą psychologów.
1: Relacjonował Paweł Chmura z Komendy Stołecznej Policji. Według nieoficjalnych ustaleń Polskiego Radia RDC do tragedii mogło dojść przy oczku wodnym znajdującym się na terenie żłobka. Lada dzień dowiemy się, co dalej z władzami Krakowa. Trwają ostatnie przygotowania do niedzielnego referendum. Mieszkańcy zdecydują o przyszłości prezydenta Aleksandra Miszalskiego, a także

0: Rady Miasta. W mieście trwa intensywna kampania. Niedzielne głosowanie potrwa od 7 do 21. Szczegóły ma dla nas Paweł Pawlica.
1: Przygotowania trwają w 453 komisjach referendalnych. Uprawnionych do głosowania jest ponad 586 tysięcy osób. Ci, którzy pójdą w niedzielę oddać głos, otrzymają dwie karty. Pierwsza będzie dotyczyła odwołania prezydenta, druga Rady Miasta.
2: Oddanie ważnego głosu następuje przez postawienie znaku X w kratce obok odpowiedzi tak albo nie.
1: Mówi Barbara Golanko z krakowskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego.
2: O ważności referendum będzie decydować frekwencja.
1: O udział w głosowaniu apeluje opozycja i przedstawiciele Komitetu Referendalnego, którzy zarzucają władzom Krakowa, między innymi, niekompetencje, podwyżki czy wprowadzenie strefy czystego transportu. Prezydent Aleksander Miszalski zachęca z kolei do omijania w niedzielę komisji referendalnych, a inicjatywę nazywa polityczną dogrywką wyborów samorządowych. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
0: Na koniec Warszawa i ostatnie pożegnanie Stanisławy Celińskiej. Wybitna aktorka, wokalistka, także autorka tekstów spocznie na cmentarzu wojskowym na Powązkach. Dziennikarz muzyczny radiowej Jedynki Paweł Sztompkę podkreśla, jak bardzo cenił piosenki wykonywane przez Stanisławę Celińską.
3: Piosenki były w jej życiu bardzo ważne od początku. Pamiętam takie Opole, gdzie zwyciężyła, gdzie śpiewała taki bardzo mocny tekst, taką podobni. Później pamiętam jej takie wielkie kreacje z Tomkiem Bajerskim. To była poezja, wielka literatura. I później pamiętam jej Polskie Radio, dlatego że wydaliśmy wspólnie kilka ich płyt. I to były płyty, na których śpiewała proste, przede wszystkim takie przebojowe piosenki.
0: Stanisława Celińska od początku swojej kariery współpracowała z Polskim Radiem. Zagrała w niemal 300 słuchowiskach. Stworzyła też piękne kreacje na dużym i małym ekranie. Zagrała w wielu filmach i serialach jak Nie ma róży bez ognia, Krajobraz po bitwie, Panny z Wilka oraz Noce i dnie. Stanisława Celińska zmarła 12 maja, miała 79 lat.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.

0: IMGW ostrzega przed burzami. Dziś zagrzmi w pasie centralnym od Mazur aż po Małopolskę. I tam też najsilniej popada. Temperatura coraz wyższa. Dziś przeważnie od 20 do 23 stopni. Chłodniej na Pomorzu około 17, a nad samym morzem maksymalnie 14.
1: Poranek w Polskim Radiu 24.
2: Dzień dobry ponownie. 8:06 na zegarach. Czwartkowy poranek w Polskim Radiu 24. Dziś 21 dzień maja 2026 roku. Roch Kowalski. Jeszcze raz mówię Państwu dzień dobry. Słońce wzeszło dzisiaj o 4:33, a dzień potrwa 16 godzin do godziny 20:33. Imieniny obchodzą Donat, Jan, Kryspin, Tymoteusz, Walenty oraz Wiktor. Najlepsze życzenia Państwu przesyłamy.
1: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
2: W naszym studiu Maciej Konieczny z Partii Razem. Dzień dobry, panie pośle.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: To była burza w szklance wody? Kwestia relokacji amerykańskich żołnierzy do Polski?
3: Raczej część większego problemu, o którym wiemy tak naprawdę od lat już od administracji Obamy, że Stany Zjednoczone będą się z Europy wycofywać, że ta koncentracja Stanów Zjednoczonych będzie się kierowała w stronę Pacyfiku i że wśród priorytetów amerykańskich Europa spada na dalsze miejsce. Niezależnie od tego, co byśmy tutaj w Polsce robili, niezależnie od tego, czy prezydent Nawrocki z premierem Kośniakiem-Kamyszem się kłócą, czy nie, po prostu tak jest. Na pierwszym miejscu będzie zachodnia hemisfera, później będzie Pacyfik. To są te miejsca, na których Stany będą się koncentrować. I to oczekiwanie, żebyśmy jako Europa, jako Polska w większym stopniu byli w stanie bronić się sami, to nie powinno być oczekiwanie amerykańskie, ale przede wszystkim nasze, bo to nasze bezpieczeństwo od tego zależy.
2: No tylko, że mówiąc wprost, chyba liczyliśmy na to, że będziemy ostatni w kolejce do redukcji, a nie pierwsi.
3: To jest myślenie krótkowzroczne, bo to jest myślenie takie, że tutaj kocek nam zabierają, więc my się będziemy z naszymi partnerami, od których nasze bezpieczeństwo zależy, potencjalnie starali sobie resztkę tego kocyka wyszerpywać. To nie o to chodzi. Jak Europa musimy wspólnie, bo żadne państwo samodzielnie nie da radę, zdobyć takie zdolności obronne i zdolności odstraszania, żeby wybić się na samodzielność. Z perspektywy Polski szczególnie istotna jest współpraca w regionie, czy to z krajami środkowoeuropejskimi, czy z krajami nordyckimi. I na to powinniśmy stawiać, tak?

0: Mam poczucie po prostu, że ta taka panika trochę i ta chęć cofnięcia czasu nam nie służy.
1: No ta panika chyba też wynika z tego, że przez 30 lat inwestowaliśmy w tę amerykańską polisę ubezpieczeniową, a teraz, kiedy realnie przychodzi czas, z którym moglibyśmy chcieć z tej polisy skorzystać, to okazuje się, że ta polisa jest nieważna.
0: To też ujawnia jakąś ogólniejszą prawdę, że opieranie swojego bezpieczeństwa na najbliższych geograficznie, społecznie, politycznie partnerach ma więcej sensu, bo jeżeli Rosja zaatakuje, to zaatakuje Europę, a nie zaatakuje Kanady, nie zaatakuje Stanów Zjednoczonych, to bezpośrednie zagrożenie będzie na Polskę, na Niemcy, na Francję. Nawet jeżeli Francja jest kawałek dalej, to musi się liczyć z załamaniem gospodarczym, z falą uchodźców, z tymi wszystkimi konsekwencjami, które dotknęłyby jej bezpośrednio. Więc jest zainteresowana wprost budowaniem tej obrony, a Stany Zjednoczone są za oceanem. W przypadku zimnej wojny ta logika miała sens. To zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w naszym rejonie było częścią większej strategii i interesu amerykańskiego. Dzisiaj po prostu tego interesu uzasadniającego tak duże zaangażowanie w Europie nie ma, przynajmniej tak jak definiują to Stany Zjednoczone.
1: Może ja źle sformułowałem to pytanie na początku. Powinienem był zacząć od pytania, czy ta polisa nadal obowiązuje. To znaczy, czy pan wierzy w to, że Amerykanie przyszliby nam z pomocą, żeby nie hamletyzowali?
0: Jest to dalece niepewne, ale zupełnie szczerze, wcześniej też takie było. Jeżeli mówimy o ogromnych kosztach uczestnictwa w pełnoskalowej wojnie z Rosją, to jednak one silnie zależą od tego, w jakim stopniu to ciebie ta wojna dotyczy. Więc oczywiście jakieś wsparcie ze Stanów Zjednoczonych z pewnością by było, ale też mam wrażenie, że więcej niż artykuły, konkretne jak piąty artykuł NATO, ważą realne więzy i to, że po prostu, jak to mówią Amerykanie, czyjaś skóra jest w grze.
1: Gdybym był mordercą i psychopatą jak Władimir Putin, to pomyślałbym sobie, że to jest idealny moment, żeby eskalować dalej.
0: Myślę, że też czasami przeceniamy te proporcje sił pomiędzy Putinem a Europą. Europa nie jest gotowa do samodzielnej obrony ze względu na to, że liczyła na te Stany Zjednoczone i nie jest uniwersalnie przygotowana, ma ogromne deficyty w zakresie niektórych aspektów swojej obronności.
1: Dla Rosji się otwiera niezwykłe pole.
0: Ale wciąż, jeżeli spojrzymy na Ukrainę, która broni się przed Rosją pomimo dużo mniejszych zasobów, oczywiście ze wsparciem Zachodu, to też nie dajmy sobie wmówić, że Europa, jeden z najnowocześniejszych, najbogatszych regionów na świecie, jednak z dużą przewagą technologiczną nad Rosją, byłaby bezradna. Nie byłaby bezradna, co nie znaczy, że jesteśmy w dobrym miejscu. To nie jest tak, że Rosja może wykorzystać okazję i napaść Europę i wygrać. To tak nie działa, tak? Ale faktycznie jesteśmy w tym momencie w szczególnie wrażliwym miejscu i powinniśmy zrobić wszystko, żeby z tego miejsca jak najszybciej się wydostać, nawet jeżeli oznacza to 10 lat.
1: Myślę sobie także, że z punktu widzenia Rosji no może nie być bardziej przychylnego prorosyjskiego prezydenta, czy też przymykającego oko na działania Władimira Putina niż Donald Trump.
0: Prawdopodobnie może tak być, może tak nie być, bo to też jest optymistyczne założenie, że to wynika z Donalda Trumpa. Jeżeli spojrzymy na młodszą partię republikańską, to nie jest ona mniej, ale jest bardziej izolacjonistyczna od Donalda Trumpa, który wdaje się w chaotyczne, zupełnie często bezsensowne awantury na całym świecie i nie wiadomo, jak zareaguje. W przypadku takiego J.D. Vance'a możemy się spodziewać, że on po prostu przyjąłby doktrynę nieangażowania się i z tym po prostu musimy się liczyć i oczywiście można mieć nadzieję, że ten trend się odwróci, że nowa administracja amerykańska skoryguje jakoś ten kierunek, ale nie powinniśmy na tym opierać swojego bezpieczeństwa w przyszłości, nawet jeżeli dzisiaj w oczywisty sposób on od Stanów Zjednoczonych zależy.
1: A myśli pan, że my jesteśmy społecznie gotowi, społecznie w Polsce, społecznie w Europie, chociaż w Europie to trochę inny zakres, żeby zdjąć Amerykę z tego piedestału?
0: Myślę, że Donald Trump zrobił mniej więcej tyle dla osłabienia międzynarodowej pozycji Stanów Zjednoczonych, co Władimir Putin dla budowy świadomości narodu ukraińskiego. Po prostu to się zmienia radykalnie. Nawet w Polsce większość Polaków pytanych, czy w tym momencie Stany Zjednoczone są gwarancją bezpieczeństwa, w to nie wierzy. I to jest efektem tej administracji. Może wyolbrzymionym efektem przez cechy osobowe Donalda Trumpa, ale tak jest. No, Stany Zjednoczone tą symboliczną pozycję na świecie już straciły.
1: W zamian premier Donald Tusk, nie wiem czy w zamian, ale tak to interpretuję, próbuje podpisywać umowy i podpisuje umowę o wzajemnej współpracy z Francją, z Wielką Brytanią, ma też być umowa z Niemcami. To jest ten krok w celu pozyskiwania partnerów tutaj w Europie, po sąsiedzku?
0: Te bilateralne relacje są istotne, te gwarancje bezpieczeństwa ze strony tych partnerów są ważne, szczególnie Francji i Wielkiej Brytanii. Francji z oczywistych względów, ze względu na to, że jako jedyna posiada w takim zakresie zdolność odstraszania nuklearnego, chociażby w Europie. Jest też kluczowe z naszej perspektywy współpraca z krajami nordyckimi i to, żeby Polska była tym reprezentantem Europy Środkowo-Wschodniej w ramach tych większych

0: czy graczy europejskich.
1: Tak, ja się niestety obawiam, że gdyby Władimir Putin spróbował przetestować NATO, to znaczy zaatakował któreś z państw bałtyckich na przykład, to ta cała struktura, ta cała architektura wzajemnych gwarancji bezpieczeństwa, ona by runęła jak domek z kart w przeciągu jednego dnia.
2: Wydaje mi się, że Unia Europejska jednak jest dość specyficznym obszarem bardzo silnej wzajemnej zależności gospodarczej, społecznej, politycznej. I to jest jakaś baza, która sprawia, że po prostu te kraje poczują, że mają dużo więcej do stracenia. Więc też geografia jest tutaj też dość bezwzględna i dlatego mówię o krajach nordyckich. Mm-hmm. Bo kraje nordyckie, jeżeli zaatakowane zostaną kraje bałtyckie, no to jest ich bezpośrednie sąsiedztwo. To jest ich bezpośrednie zagrożenie. Więc tutaj nie jest tak, że to w takim samym stopniu jest abstrakcja, jak w przypadku
1: no jeszcze
2: sytuacji transatlantyckiej.
1: Wspólna waluta między innymi, która w krajach bałtyckich też obowiązuje.
2: To jest jeden tylko z elementów silnych więzi.
1: Dobrze, to zmienimy temat, panie pośle, porozmawiamy o referendach dwóch. Najpierw zacznijmy od wczorajszej decyzji Senatu o braku zgody na referendum klimatyczne prezydenta Karola Nawrockiego. Może to po prostu jednym zdaniem załatwimy. To była dobra decyzja? To referendum to w ogóle był dobry pomysł?
2: To było kuriozalne pytanie nastawione na to, żeby Senat się nie zgodził i że prezydent mógł powiedzieć: o, ja chciałem zrobić referendum, żebyśmy odrzucili te złe polityki klimatyczne, a Tusk nie chce. Więc nie była to żadna próba zorganizowania referendum, to była jakaś zagrywka polityczna między Pałacem Prezydenckim a rządem, jakich wiele mamy.
1: No to mamy załatwione, referendum krakowskie?
2: Referendum krakowskie jest efektem niezadowolenia z polityki prezydenta Miszalskiego w zakresie chociażby obsadzania dość łapczywego wszystkich stanowisk nominatami partyjnymi.
1: W którym samorządzie tak nie jest?
2: Myślę, że jeżeli chodzi o Kraków, to...
1: Czytał pan doniesienia z Łodzi? Ile tam zarabiają wiceprezydenci, członkowie rad nadzorczych?
2: To, że koryciarstwo na poziomie samorządowym to jest plaga, to nie mam wątpliwości. Zresztą prezydent Sutryk i ten jego Związek Miast Polskich wpadł na genialny pomysł, żeby...
1: Oni się wymieniali, tak.
2: To, że wymieniali, to się wymieniają dalej, ale oni teraz mają taki postulat, żeby samorządowcy nie składali oświadczeń majątkowych, żeby nie dało się sprawdzić, gdzie i za ile pracują w spółkach. Więc to nie tylko jest powszechne, ale i totalnie bezczelne, bo ci samorządowcy, którzy mieli być podobno ostoją demokracji, się przyzwyczaili do tego, że zatrudniają. Niepoznajomości jest czymś zupełnie naturalnym. Nie jest i to pewnie dobrze, że w Krakowie obywatele już tego nie akceptują. Oczywiście to był jeden z elementów. Chociaż ja zupełnie szczerze przyznam, że takie masowe referenda, nie jestem przekonany, czy co do zasady zawsze są dobrym pomysłem, bo jednak mamy pewne zasady demokratyczne, wybieramy na okres kadencji.
1: Ale
2: pewna przewidywalność jest
1: konieczna. Zasadą demokratyczną jest to, że jeśli ktoś uzbiera odpowiednią liczbę podpisów, a następnie odpowiednia liczba osób pójdzie do urn, no to prezydent może zostać odwołany.
2: I to jest zasada, z której korzystają mieszkańcy Krakowa i z dużą dozą prawdopodobieństwa prezydenta odwołają. Jak mówię,
1: tak,
2: są ku temu realne powody.
1: Będzie taki rezultat niedzielnego głosowania?
2: Sondaże pokazują, że raczej to się wydarzy niż nie wydarzy. Te, które są, nie wiem na ile, to OGB teraz zmierzyło potencjalną frekwencję i ona wygląda, że prawie na pewno zostanie odwołany prezydent i z dużą dozą prawdopodobieństwa również rada.
1: I myśli pan, że to będzie jakiś wstrząs tektoniczny na polskiej scenie politycznej, że za tym pójdą podobne inicjatywy w innych miastach, czy to po prostu będzie sprawa lokalnie krakowska?
2: Myślę, że to jest sprawa ogólnokrajowa i to niekoniecznie dlatego, że pójdą inne, tylko dlatego, że to jest drugie największe miasto w Polsce, rządzone przez Platformę i takie referendum będzie ciosem dla rządu, będzie jakąś także plebiscytem na temat oceny nie tylko w Krakowie, ale w skali kraju rządem i pewnymi przedbiegami przed kolejnymi wyborami. My jako partia Razem jesteśmy gotowi do startu w tych wyborach krakowskich.
1: Z kandydatem? Kandydatką?
2: Z kandydatką na prezydenta Krakowa.
1: Z panią?
2: No myślę, mamy, nasza współprzewodnicząca Aleksandra Owca jest radną Krakowa, jeżeli to jest jakaś podpowiedź, to, okay. To może taką... Może ktoś się domyśli na podstawie tej sugestii. Natomiast tak, my jesteśmy gotowi do tych wyborów, jesteśmy w blokach startowych, jeżeli będzie potrzeba, to...
1: Ja myślę, że tylko to... głusi by się nie domyślili, jaka była w tym sugestia, panie pośle. No dobrze, to referendum krakowskie, musimy poczekać na jego wyniki. A ja się tak jeszcze zastanawiam, bo wczoraj przez Warszawę przeszła duża manifestacja, duży protest przeciwko polityce unijnej, klimatycznej, ale mam wrażenie, że tam było wiele haseł i obrona Tomasza Sakiewicza i poparcie dla telewizji Republika i w ogóle sprzeciw wobec rządów Donalda Tuska. Państwo brali udział w tej manifestacji?
2: Nie, właśnie to, tam było wiele elementów, które są trudne do zaakceptowania, chociażby pan Bąkiewicz z jego miasteczkiem i takie radykalnie prawicowe w naszej ocenie

0: szkodliwe dla ruchu pracowniczego.
1: Była,
0: nie, frekwencja była imponująca i też zupełnie szczerze, my uważamy, że należy zreformować ten Zielony Ład, system ETS-u i że faktycznie wymaga on istotnej korekty. Uważamy, że te roszczenia, czy te oczekiwania pracownicze są zasadne i te obawy o miejsca pracy, o pensje są zasadne ze strony ruchu związkowego.
2: To czemu nie poszliście?
0: Ponieważ uważamy, że obecność skrajnie prawicowych działaczy w stylu Bąkiewicza nie służy sprawie, tak? I my współpracujemy ze związkowcami, także z Solidarności blisko w ramach wielu sporów pracowniczych, wielu sytuacji. Natomiast no, nie chcieliśmy tutaj obok pana Bąkiewicza i jemu podobnym iść, bo mamy wrażenie, że to nie służy sprawie.
2: A nie ma pan wrażenia, że na prawicy obok Konfederacji Prawa i Sprawiedliwości zaczyna rosnąć środowisko Sakiewicza?
0: Mam wrażenie, że trudno, to jest środowisko, które opiera się jednak na tych samych emocjach, na tych samych ludziach, co Prawo i Sprawiedliwość. Więc pytanie, co będzie dalej? Jeżeli Prawo i Sprawiedliwość będzie dalej się rozpadało, jeżeli tam jakieś przetasowania będą, to pewnie redaktor Sakiewicz będzie jednym z istotnych graczy, ale to w ramach tego obozu. To nie jest nic jakiegoś nowego, zewnętrznego.
2: To jeszcze zapytam, skoro jesteśmy przy obozach, o obóz lewicowy. Podtrzymujecie swoją deklarację cały czas, samodzielny start w wyborach przyszłorocznych?
0: Niezmiennie szykujemy się do samodzielnego startu. Pracujemy już nad czołówkami list w całym kraju, tak żeby...
2: Z Szymonem Hołownią?
0: Żeby móc podawać. Nie rozmawiamy z Polską 2050 na temat, że jakichkolwiek startów wyborczych. Chcemy być gotowi sami i nad tym pracujemy. My już w przeciwieństwie do Prawa i Sprawiedliwości swój czas burzy i naporu mamy za sobą i dzięki temu możemy teraz spokojnie szykować się do wyborów.
2: Pytam o Szymona Hołownię, bo w jednym z ostatnich wywiadów mówił, że wspólny start z partią Razem to jeden z rozważanych scenariuszy. W Polsce 2050 oczywiście.
0: Wielokrotnie politycy i polityczki Polski 2050 deklarowali, że rozważają taki scenariusz. Jesteśmy tego świadomi, natomiast raz jeszcze
2: jak na ten podryw odpowiadacie?
0: My w tym momencie szykujemy się do samodzielnego startu i nie widzimy powodu, żeby na tym etapie zajmować się jakimikolwiek innymi
2: opcjami. Czyli kosza dostaje Polska 2050.
0: Też zupełnie szczerze, te rozmowy są takie trochę bardziej teoretyczne, ale no nie jest tak, że w tym momencie szukamy partnera, powiem tak. To jest ten moment, że nie szukamy.
2: Że jako singiel tak,
0: jest wam dobrze. Realizujemy się,
2: rozglądamy się za partnerami. Dobrze, wielko miejsce single. To na koniec, panie pośle, nieco spoważniejemy, bo chciałem zapytać o incydent, trudno to nazwać incydentem, o działania Izraela wobec flotylli, która płynęła do Strefy Gazy, 420 aktywistów zatrzymanych, skutych za plecami, kpi z nich izraelski minister. Ja mam do pana proste pytanie. Czy Izrael staje się państwem faszystowskim?
0: Izrael staje się państwem faszystowskim od dawna i Ben-Gwir jest twarzą tego, nie jest żadnym wyjątkiem, bo teraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych Izraela wobec tych skandalicznych zachowań, wobec reakcji także wielu państw zachodnich, w tym także polskiego ministra, premier Meloni, próbuje jakoś powiedzieć, że to jest zachowanie skandaliczne jednego ministra. Nie, to jest efekt faszyzacji Izraela. To jest stanowisko, którego też istotna część społeczeństwa izraelskiego oczekuje. To jest budowa państwa na przemocy wieloletniej, na ucisku, na wojnie. Tak? I także pod względem gospodarczym, jak i politycznym, to są efekty tego kierunku, w którym Izrael szedł od dawna. I dlatego jedynym sposobem na to, żeby to zmienić, jest międzynarodowa izolacja i sankcje wobec Izraela.
2: Ja tego realnie nie umiem zrozumieć. Z badań wynika, że nawet większość społeczeństwa polskiego sprzeciwia się działaniom Izraela. W badaniach dotyczących wojny w Strefie Gazy była mowa o tym, że bardziej sympatyzujemy z Palestyńczykami ze Strefy Gazy. A jednak mimo wszystko cały establishment polityczny międzynarodowy traktuje Izrael jak normalnego partnera.
0: Z perspektywy polskiej to głównie chodzi o amerykański parasol rozpościerany nad Izraelem i takie przekonanie, że naszym strategicznym partnerem są Stany Zjednoczone, więc nie możemy w tym aspekcie...
2: Ale Unia Europejska też się tu nie wykazuje jakąś
0: nadmierną odwagę. Unia Europejska się różni pod tym względem. Niemcy z przyczyn jakichś własnych historycznych popełniają kuriozalny błąd, bo wyciąganie wniosku z tego, że kiedyś było się sprawcą ludobójstwa takiego, że teraz mamy chronić sprawców ludobójstwa, wydaje się jednak dość kuriozalne, ale tak sobie to Niemcy w głowach poukładają i trudno im jest z tego wyjść. Ale z pewnością i Polska, i Europa powinna działać dużo bardziej stanowczo. Partia Razem wraz z partnerami zebrała ponad 1 000 000 podpisów w Europie pod europejską inicjatywą ustawodawczą na rzecz zerwania umowy partnerskiej Unii Europejskiej z Izraelem i ona będzie głosowana w Europejskim Parlamencie. I to też będzie jakiś element, sprawdzam, dla wszystkich sił politycznych.
2: Jeszcze do tego mamy tę nieszczęsną Eurowizję z maksymalną liczbą punktów od Polski.
0: No to było, to

0: No, głupi, jakiś brak instynktu samozachowawczego.
1: Brak wiedzy po prostu.
0: Myślę, że na tym etapie to nie jest usprawiedliwienie. Izrael nie powinien uczestniczyć w tym konkursie w ogóle. Izraelskie kluby nie powinny uczestniczyć tak jak rosyjskie w europejskich pucharach. Izrael powinien być pariasem na świecie, powinien być izolowany, powinien być objęty sankcjami. Nie powinien uczestniczyć ani w poważnych, ani niepoważnych międzynarodowych inicjatywach. A jeżeli ktoś tego nie widzi, to już naprawdę w 2026 roku nie ma żadnego usprawiedliwienia.
1: A namówię pana na takie przemyślenie aksjologiczne, może nieco filozoficzne, to znaczy jak naród prześladowany staje się narodem prześladowców?
0: Niestety, no to jest założenie takie, że jakieś traumatyczne doświadczenia sprawiają, że stajemy się lepszymi ludźmi. Psychologicznie nie zawsze się sprawdzają, niestety, więc niestety bardziej prawdopodobne pewnie niż sytuacja jakiegoś wyjątkowo niskiego poziomu przemocy. Natomiast to też nie może być usprawiedliwieniem, tak? No to jest...
1: Znaczy nie, ja nie szukam usprawiedliwienia, bardziej zastanawiam się jak i w jaki sposób ten proces zaszedł. To znaczy jak z narodu, który krzyczy nigdy więcej,
0: poprzez pielęgnowanie,
1: robi tego więcej.
0: Pielęgnowanie poczucia zagrożenia. Także sytuację obiektywną, że powstanie państwa izraelskiego na Bliskim Wschodzie wiązało się z wypędzeniem z ludności arabskiej i to musiało budzić to także, od razu opierało się na przemocy, tak? Więc ta kombinacja świadomości tej tragedii Holokaustu, poczucia zagrożenia i bycia w stałym konflikcie z ludnością arabską spowodowało pewnego rodzaju eskalację, ale dzisiaj to ma także aspekt stricte gospodarczy, to znaczy Izrael także stworzył model gospodarczy, model eksportowy w oparciu o narzędzia inwigilacji, narzędzia militarne, które są sprawdzone w boju na Palestyńczykach, tak ogólnie rzecz biorąc. I to jest kolejny element, który sprawia, że ten faszystowski system izraelski trwa i nie jest incydentalny, tylko jest cechą po prostu tego państwa trwałą. I jeżeli to ma się zmienić, to pod presją zewnętrzną. Tak jak zmieniło się w przypadku RPA chociażby, żeby zakończyć jakkolwiek optymistycznie. RPA było państwem apartheidu, opartym na systemie segregacji rasowej. To było istotą tamtego systemu, a jednak poprzez presję międzynarodową, poprzez sankcje udało się to zmienić. I to jest jedyna droga.
1: To by była bardzo dobra puenta, ale zostało nam jeszcze półtorej minuty, więc je wykorzystam z krótkim pytaniem o wizytę Petera Madziara wczoraj w Polsce. Bo ja mam takie wczoraj i przedwczoraj, bo mam takie wrażenie, że no to oczywiście obrazkowo ładne, na pewno wdzięczne. Na pewno Peter Madziar zrobił sobie mnóstwo nagrań na media społecznościowe, ale tak konkretnie to coś wynikało z tej wizyty?
0: Jest to jakaś zmiana nastawienia, ale potrzebowalibyśmy czegoś więcej niż symboli, ponieważ jak mówiliśmy wcześniej, chociażby o kwestiach bezpieczeństwa. Mhm. Ta wspólna stanowisko Europy Środkowej, optymalnie Europy Środkowej i Środkowo-Wschodniej i Nordyków jest kluczowa dlatego, żeby pchnąć Europę we właściwym kierunku. I tutaj jedność po stronie tych krajów wyszehradzkich byłaby ogromną zaletą.
1: A jak zbudować jedność z Babiszem i z Ficą?
0: No to pytanie, mówimy w tym momencie o Węgrzech i teraz zastanawiamy się, czy ta zmiana faktycznie będzie oznaczała także zmianę, jeżeli chodzi o myślenie o bezpieczeństwie relacji z Rosją. Czy to jest tylko zmiana taka bardziej symboliczno-wewnętrzna, tak, na Węgrzech. I to będzie bardziej kluczowe niż jakieś okazje do robienia selfie przy tej czy innej wizycie.
1: Maciej Konieczny z Partii Razem. Bardzo dziękuję, panie pośle, za rozmowę.
0: Dziękuję
1: i wizytę
0: również
1: w studiu.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna. Reklama.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
2: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Poranki najlepiej zaczynać razem. Są sprawdzone przepisy
6: i rozmowy, które zostają z tobą na dłużej. Pytanie na śniadanie.
5: Cały rok, od zawsze.
6: Oglądaj codziennie od 7.30 w TVP2 i TVP VOD.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem

0: mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowid. Po reklamie. Autopromocja.
2: Zawsze rzetelnie o zdrowiu, o nowych metodach leczenia, o profilaktyce. Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24.

0: Byli w programie twórcy, pisarki i pisarze, znawcy filmu i literatury, policjanci i analitycy, dziennikarze śledczy, oficerowie wywiadu. Nie było tylko bandytów. I oto jest Tetate z bandytą. Więcej niż kryminał, rozmowa z Kafirem Afganem, który mówi o sobie bandyta z USA. Spotkanie z emerytowanym pułkownikiem wywiadu wojskowego i pisarzem. Więcej niż kryminał. Dzisiaj po 22 w Polskim Radiu 24. Grzegorz Kalinowski, zapraszam.
1: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
2: Zbliża się 8.30. Aleksandra Kozera. Zapraszam. Stany Zjednoczone utrzymają wysokość obecność wojskową w Polsce, zapewnia wiceminister obrony Cezary Tomczyk. Po jego rozmowach w Waszyngtonie będzie ciąg dalszy w najbliższych tygodniach. Szczegóły omawiać będą przedstawiciele rządów obu krajów, a także generałowie z USA i z Polski. Zmiany w stacjonowaniu wojsk w Europie Amerykanie zapowiadali od lat, mówił w naszym studiu Maciej Konieczny z partii Razem.
3: Jak Europa musimy wspólnie, bo żadne państwo samodzielnie nie da radę, zdobyć takie zdolności obronne i zdolności odstraszania, żeby wybić się na samodzielność. Z perspektywy Polski szczególnie istotna jest współpraca w regionie, czy to z krajami środkowoeuropejskimi, czy z krajami nordyckimi.
2: O większej odpowiedzialności Europy za bezpieczeństwo mają dziś rozmawiać w Szwecji ministrowie spraw zagranicznych państw NATO. To spotkanie to element przygotowań do lipcowego szczytu sojuszu w Ankarze. Senat nie zgodził się na referendum w sprawie polityki klimatycznej. Wniosek prezydenta przepadł. Uznaliśmy, że pytanie zaproponowane przez Karola Nawrockiego było tendencyjne, tłumaczył w radiowej Jedynce senator Koalicji Obywatelskiej Adam Bodnar.
4: Uznaliśmy, że to pytanie ma charakter zdecydowanie tendencyjny, że w zasadzie w tym pytaniu referendalnym przedstawianym przez prezydenta zawiera się teza, czyli powiązanie polityki unijnej z tym podwyższeniem kosztów energii, a doskonale wszyscy wiemy, że to wszystko jest bardziej skomplikowane i to nie tylko polityka unijna, ale chociażby sytuacja w Iranie powoduje wzrost cen energii.
2: To przypomnijmy, pytanie, które Karol Nawrocki chciał zadać, brzmiało: czy jest pan, pani za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej? Zakopane rozpoczyna remonty dróg przed sezonem wakacyjnym. Na ulicę miasta wyjechał ciężki sprzęt, kierowcy muszą się liczyć z utrudnieniami. Większość prac zakończy się przed letnim sezonem turystycznym, zapewnia burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz.
5: Wreszcie pogoda na to pozwala, dlatego remonty rozpoczynamy teraz. Także mam nadzieję, że do końca czerwca te remonty wszystkie się skończą. Wszystkich bardzo proszę o cierpliwość i wyrozumiałość, no bo te drogi już poprawić musimy.
2: Trwa też remont drogi, która prowadzi do Morskiego Oka. Prace są prowadzone na odcinku od Łysej Polany aż do rejonu Wodogrzmotów Mickiewicza. Elektryczne busy i wozy konne nie kursują, ale droga do Morskiego Oka jest otwarta dla pieszych.

0: Najcieplejszym miejscem w kraju jest obecnie Olsztyn, tam 17,5 stopnia, a najchłodniej jest w Lesku na Podkarpaciu, tylko 10,5 stopnia. W ciągu dnia temperatura nie przekroczy 23 stopni, ale na zdecydowanym obszarze kraju nie będzie niższa od 20. Tylko na wybrzeżu 17-18 stopni, pochmurno, ale z opadami deszczu tylko we wschodnich i centralnych regionach kraju, tam także możliwe burze.
1: Poranek w Polskim Radiu 24.
0: Dzięki Bogu już czwartek, co oznacza, że do weekendu zostało niewiele czasu, właściwie jutro już będzie można świętować, ale zanim będziemy świętować weekend, to jeszcze czas na komentarze te o polskiej scenie politycznej, a także o świecie kultury.
2: Komentarz.
0: Piotr Maślak z TVP z nami. Dzień dobry, cześć.
3: Dzień dobry, strasznie się wystraszyłem tej swojej zapowiedzi.
0: Właśnie się zorientowałem, że to jest tak, jakbym ci dawał wybór, czy o kulturze, czy o polityce. Ale jeśli pozwolisz...
3: Nie, drugi temat wdzięczny, więc...

0: To jednak skorzystam z twojego doświadczenia publicysty politycznego, jeśli pozwolisz.
1: Razu... Najmilej mi będzie, gdyż ten obszar jest mi jakoś tak, najbardziej
0: najlepiej
1: bliski.
0: Jak człowiek wypowiada się na temat, na którym się zna, prawda? Najgorzej jak się wypowiada o czym nie ma pojęcia. Dobrze, to powiedz mi, czy w twojej ocenie polska klasa polityczna zdała test, jakim był ten kryzys w relacjach amerykańskich związany z relokacją wojsk?
1: Nie. I tu mógłbym postawić kropkę, ale tak zupełnie serio przechodząc do tej kwestii, no to to jest taki bardzo wyrazisty przykład tego, jak szkodliwe jest to, że w Polsce sytuacja polityczna, a co za tym idzie i społeczna, jest tak radykalnie spolaryzowana. To znaczy, że te dwa obozy polityczne główne, nazwijmy to tak w uproszczeniu, są w permanentnym konflikcie i także to, że ten konflikt wychodzi poza granice kraju, tu jest raczej już działalność jednego obozu, no ale kiedy te obozy były w odwrotnych sytuacjach, jak roku doskonale pewnie pamiętasz, no to było dokładnie odwrotnie, chodzi mi o to skarżenie się na Polskę, mm-hmm. czy też jakby podsycanie tych podziałów na zewnątrz tylko i wyłącznie na wewnętrzny użytek. No i tu Amerykanie po prostu genialnie się w to wpisali, ponieważ pan prezydent Karol Nawrocki nie jest wysłuchiwany w Białym Domu, tak jak sam by twierdził, jedyne na co stać tam pana Bielana i najbliższych współpracowników, którzy pomagają w tych relacjach Pałacu Dużego w Polsce z Białym Domem w Stanach Zjednoczonych, no to załatwienie zdjęcia z panem prezydentem czy też kurtuazyjnej wizyty. Pozycja Donalda Tuska z kolei za oceanem nie jest może tak słaba, jak chciałby to przedstawiać Pałac Prezydencki, ale też nie jest tak mocna, jak chciałby to przedstawiać Donald Tusk i cały jego obóz. Tam gdzieś próby dogadywania się, no to co mieliśmy okazję wszyscy obserwować, czy z Andy Bakerem, ministra Tomczyka, czy no zwróćmy uwagę w ogóle na rangę tych rozmów, prawda? Czy Władysława Kosiniaka-Kamysza, wicepremiera polskiego rządu z Danem Kainem, to jest doradca wojskowy Donalda Trumpa. Te komunikaty w tej sprawie są bardzo enigmatyczne, nic nie ugraliśmy. Niestety ja nie chcę być czarnowidzem, ja raczej staram się zachowywać optymistyczne, aczkolwiek sceptyczny stosunek do rzeczywistości, łatwiej i mile jest się pozytywnie zaskoczyć. Ja tylko zwrócę uwagę na jedną rzecz w komunikacie Shona Parnella, bo to zdaje się, że na rzeczniku Pentagonu musimy się opierać w kwestii tego, co naprawdę chcą zrobić Stany Zjednoczone. Jest wyraźne podkreślenie, że ta redukcja BCT, czyli Brygadowych Zespołów Bojowych z 4 do 3, powoduje powrót do stanu z 2021 roku. Ale że Polska jest wielkim sojusznikiem, bla, bla, bla, bla, bla. W 2021 roku w Polsce było 4700 mniej więcej amerykańskich żołnierzy. To nie jest 10 tysięcy, to nie jest jakby chciał zaklinać rzeczywistość Cezary Tomczyk, Władysław Kosiniak-Kamysz czy premier Donald Tusk. Silna obecność wojskowa Stanów Zjednoczonych w Polsce. Mhm.
0: Czyli chcesz powiedzieć między słowami, jeśli to dobrze odczytuję, że trzeba się przygotować na to, że ci żołnierze już nie przyjadą do Polski.
1: Mi się wydawało, że ja to powiedziałem wprost, ale może faktycznie
0: nieco to było zakamuflowane, mam wrażenie, ale też do to powiem, bo w mojej ocenie wyszła olbrzymia słabość i tutaj akurat widzę, bo mam poczucie, że rząd no, leciał do Stanów Zjednoczonych jednak z pewnego rodzaju misją ratunkową. Natomiast no, zadziwiający jest dla mnie, zadziwiające jest milczenie ze strony Pałacu Prezydenckiego. To znaczy akurat w której kwestii, ale w kwestii polityki amerykańskiej, to naprawdę prezydent Karol Nawrocki gwarantował, że on tutaj będzie gwarantem interesów polskich w Białym Domu. A tutaj ani ministra przydacza nie widać, rzecznik prezydenta od czasu do czasu, a chyba wszyscy czekamy, aż Karol Nawrocki sięgnie po telefon i zadzwoni do Donalda Trumpa, tak jak obiecywał w kampanii.
1: No tak, oczywiście. I pewnie dzwoni i dzwoni i dzwoni, tylko że problem polega na tym, że Donald Trump nie odbiera od Karola Nawrockiego, bo po prostu niespecjalnie liczy się z jego zdaniem, potrzebami i opinią. To jest troszeczkę niestety skutek tej serwilistycznej postawy wobec Donalda Trumpa, ale trochę też przerośniętego, to cały świat widzi, obserwuje i wie, ego Trumpa, który nie ma chyba na ziemi drugiej osoby z tak wielkim, prawda, z tak wielką potrzebą.
0: Nie ma też nikogo innego na ziemi, czyje ego byłoby tak karmione jak ego Donalda Trumpa.
1: No właśnie, ale karmione między innymi przez Karola Nawrockiego. Karol Nawrocki nie ma wpływu za oceanem. Tutaj byłbym ostrożny Roku, a wiem, że też masz przecież ogromne doświadczenie polityczne w jakoś

0: powoływaniu się na obietnice Karola Nawrockiego. Karol Nawrocki obiecywał obniżenie podatków w kampanii wyborczej. Karol Nawrocki obiecywał zlikwidowanie Zielonego Ładu. No, jakby dużo rzeczy obiecywał. Dzisiaj politycy generalnie dużo rzeczy obiecują i faktycznie są w tym bardzo konsekwentni. Tyle, co obiecają ci politycy, tyle nikt ci nie da. To jest bardzo mądre powiedzenie.
1: No ale patrz, Piotrze, to teraz ja z taką kpiną w głosie powiem, ale prezydent obiecał, że będzie walczyć z unijną polityką klimatyczną i patrz, jaka niezłomna szarża. Wniosek o referendum wysłany do Senatu, w którym prezydent nie ma większości.
0: I w ogóle gdzieś widziałeś jakiekolwiek wzmianki o tym referendum? Ja mam na stałe włączone, mam taki w sobie element masochistyczny, pewnie podobno każdy z nas ma w sobie ukrytego Mistera Hyde'a, oprócz tego doktora Jekylla, który jest na zewnątrz. U mnie ukryty Mister Hyde jest na ekranie telewizora w pracy w telewizji podzielonego na cztery stacje nazywane informacyjnymi. Republika, TVP Info oczywiście, TVN24 i Polsat News. I ja szczególną uwagę zwracam na Republikę. Tam nie ma ani słowa o wniosku referendalnym prezydenta Nawrockiego. Jedyne osoby, które gdzieś pojawiają się w tym kontekście, no to twoi goście na przykład wspominają, że źle sformułowane, niefortunne, banalne i tak dalej, czy tam w tak zwanych setkach, czyli krótkich wypowiedziach do mediów, politycy koalicji, to jest najzabawniejsze w tej sytuacji, w ogóle przypominają o tym referendum. Prezydent teraz unika kontaktu z dziennikarzami ze zrozumiałych względów. Podejrzewam, że byłby po prostu zaatakowany natychmiast gradem pytań o jego świetne relacje z Donaldem Trumpem. Gdyby to nie wybrzmiało wystarczająco mocno, to chciałbym mocno podkreślić, że przed chwilą mówiłem sarkastycznie.
1: Tak, oczywiście. Ja słuchałem wczoraj rozmowy Andrzeja Bobińskiego i Wojciecha Szackiego z Polityki Inside. Oni wspólnie doszli do takiej konkluzji, że prezydent próbuje zerwać ze swoim wizerunkiem wetomatu. Natomiast po pierwsze nie ma narzędzi, a po drugie chyba do końca nie ma pomysłu, w jaki sposób wyjść z pozytywną ofertą. Bo te wszystkie próby pod tytułem Save 0%, czy chociażby to referendum w sprawie polityki klimatycznej, no to są, przepraszam, ale polityczne kapiszony.
0: Tak, tylko to już wiemy my. To wiedzą ci wyborcy i ci obywatele, którzy odrobinę dalej sięgają, kiedy przeglądają portale informacyjne, niż tylko lead, prawda? Chociaż pierwsze dwa, trzy akapity przeczytają, bo wyborcy pana prezydenta Nawrockiego, wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, ja tu absolutnie nikogo nie obrażam, jestem ostatnią osobą albo pierwszą, która zawsze będzie broniła wszystkich Polek i Polaków, bo to, że są wikłani w gry polityczne, to nie jest ich wina. No to oni rzadko nawet ten lead czytają, dostają swój bardzo mocno podbity emocjonalnie przekaz i im to wystarczy, ich to satysfakcjonuje. I oni jaki przekaz dostali, jeżeli w ogóle do nich, powtórzę to, przekaz z referendum dotarł. Prezydent chciał, prawda? Prezydent chciał, kropka. Albo Prawo i Sprawiedliwości chciało. Kropka. Tam więcej nie potrzeba, więc to, o czym ty mówisz, to już jest nasza analiza. To już my wchodzimy w to głębiej, co, jak zablokowało. Prezydent próbował, Donald Tusk blokuje, kropka.
1: To referendum krakowskie. Jeszcze o drugim plebiscycie porozmawiajmy w niedzielę. Mieszkańcy Krakowa zdecydują...
0: Tak? O panu Sakiewiczu i o Solidarności demonstrującej.
1: To może sobie na koniec zostawimy. O tym Krakowie jeszcze chciałem, bo w niedzielę mieszkańcy zdecydują, czy odwołać prezydenta i Radę Miasta. Prezydent się broni, prezydent Krakowa mówi, że to są niesłuszne oskarżenia, że dług powstał za czasów prezydenta Majchrowskiego i że składanie wniosków w połowie kadencji to jest nieco przedwczesna inicjatywa. Jak na to patrzysz, może nawet na konsekwencje tego referendum krakowskiego, czy to pozostanie sprawa lokalna, czy jednak będzie miała swój oddźwięk ogólnopolski?
0: Będzie miała, oczywiście, że będzie miała. Ja tutaj się w tej kwestii wyjątkowo zgadzam z panem Koniecznym, który przed chwilą był gościem Polskiego Radia i twoim Rochu. No, niestety dla pana prezydenta Miszalskiego wszystko wskazuje na to, że on to referendum przegra. Takie są przynajmniej prognozy, że zostanie odwołany. Tam frekwencja wyniesie między 27 a 33%. Żeby stracił stanowisko, to zdaje się, że 27,1% zgodnie z tym też zresztą dla wyborców niezrozumiałym algorytmem uzależniającym wynik od liczby osób głosujących w wyborach na prezydenta, no to tak z tego wynika. To jest kandydat Koalicji Obywatelskiej. Koalicja Obywatelska

0: Polska dzisiaj robi wszystko, co może, żeby wygrać wizytę Petera Modziora w Polsce i faktycznie, ja to się zastanawiałem dzisiaj, czy mogę do lodówki zajrzeć, czy tam przypadkiem nie wyskoczy, może nie premier, ale chociaż jakiś gulasz węgierski, bo już naprawdę wszędzie to jest. I dlaczego to się dzieje? No właśnie chyba po to, żeby jednak przykryć trochę klęskę pana prezydenta Miszalskiego. Natomiast nie mam cienia wątpliwości, że dzisiejsza opozycja podejmie ten temat. Podejmie i będzie go pompowała znowu na wszystkie możliwe sposoby i we wszystkich możliwych mediach, zarówno tych bezpośrednio należących do Prawa i Sprawiedliwości. Tu mam na myśli telewizję, z której właścicielem jest spółka Srebrna, Instytut Lecha Kaczyńskiego, wiemy, prawda, współwłaścicielem, jak i inne sprzyjające obecnej opozycji media. On przyjął fatalną taktykę, bardzo ryzykowną, chyba wynikającą, dzisiaj rozmawialiśmy trochę o ego, to taka w ogóle jest patronem rozmowy, jest ego polityków. No to ego polityka, Aleksandra Miszalskiego chyba było troszeczkę na wyrost napompowane, no bo...
1: Za fajny chciał być momentami.
0: Tak, dokładnie tak i zaryzykował też kompletnie niepotrzebnie wzywając do bojkotu referendum. Poważny polityk nie lekceważy swoich konkurentów, tylko jak słyszy, że jest wyzwany do oktagonu, no to idzie na siłownię, próbuje sobie znaleźć dobrego trenera i robi wszystko, żeby nie przegrać, bo to o to chodzi.
1: A nie namawia kibiców, żeby nie wykupywali biletów na mecz.
0: Tak, nie kupujcie biletów. No to dokładnie tak. Dokładnie
1: Piotrze,
0: tak.
1: Chociaż jeszcze jak mówiłeś o polityku z wielkim ego, to przez chwilę myślałem, że mówisz o Tomaszu Sakiewiczu, ale to przytyk z mojej strony. Na koniec chciałem cię tylko poprosić, bo jest informacja z ostatniej chwili, że minister Radosław Sikorski stwierdził, że Polska potępia postępowanie władz Izraela wobec aktywistów Global Sumut Flotilla. Domagamy się uwolnienia polskich obywateli. Poleciłem wezwać Charge d'Affaires Izraela. W Warszawie to oczywiście pokłosie zatrzymania 420 aktywistów, no i uwięzienia ich w dehumanitarnych warunkach.
0: Tym się zresztą Izrael chwali, znaczy jeden izraelski polityk się jeszcze do tego chwali. Moje zdanie w tej kwestii jest od pewnego czasu ugruntowane. Niestety, tak bardzo często bywa, że to różne eksperymenty psychologiczne też o tym opowiadają, że ofiara staje się katem. I mam tu na myśli to okropne doświadczenie historyczne Izraela. Dzisiaj Izrael jest tą stroną, która łamie prawa człowieka, która przeprowadza zbrodnie przeciwko ludzkości. I ja tutaj absolutnie nie chcę wchodzić w żadną dyskusję na temat przyczyn, na temat tego równie obrzydliwego ataku Hamasu, bo to jest wszystko jasne i obrzydliwe. Problem polega na tym, że niestety w Izraelu, u władzy jest koalicja, która ma taki skręt neofaszystowski, no skrajnie prawicowo, tak to może ujmijmy, skrajnie nacjonalistyczny, łącznie z wszystkimi metodami działania tego typu ugrupowań populistycznych na całym świecie. Tu Putin, prawda? Orban próbował gdzieś tam podobny system zbudować, czy w Polsce prawica, kiedy była u władzy. To jest okropnie smutne, straszne i złe. I ja się bardzo cieszę, że Radosław Sikorski, który do tej pory czasami nawet chyba niepotrzebnie ironizując stawał po stronie Izraela, niezależnie od tego, co się działo, że wreszcie zaczął reagować tak, jak po prostu minister spraw zagranicznych suwerennego państwa tak powinien reagować.
1: Piotr Maślak, dziennikarz...
0: A nie było pana Sakiewicza. No ja chciałem powiedzieć, że ja się cieszę, że on zdążył spodnie wciągnąć i polecieć na manifestację Solidarności z panem Sakiewiczem.
1: Już nie mogę. Nie, dobrze. Już nie będę się wyzłośliwiać. Piotr Maślak, dziennikarz z Telewizji Polskiej. Piotrze, bardzo ci dziękuję. Dobrego dnia dla ciebie. Dzięki za obecność u nas. Po wątku politycznym zapowiadanym.
2: Ale dość zabawnym politycznym. Ta, dużo było uśmiechu, sarkazmu i ironii. A my na chwilę odchodzimy od tych zabawnych anegdot.
1: Od 6 zapowiadam nasze informacje kulturalne.
2: Tak, to bardzo się cieszę.
1: Wiem, że
2: chociaż
1: wspominać
2: tak, będziemy Celińską. Wspominać, ponieważ wczoraj odbył się pogrzeb znakomitego senatora, ale przede wszystkim dla nas, dla ludzi kultury, współscenarzysty 17 filmów Krzysztofa Kieślowskiego, Krzysztofa Piesiewicza, zaś dzisiaj w Warszawie odbędą się uroczystości pogrzebowe Stanisławy Celińskiej, aktorki i wokalistki. Od godziny 11 msza w Kościele Środowisk Twórczych na Placu Teatralnym, a od godziny 13

0: Pogrzeb na wojskowych Powązkach. Aktorka zmarła 12 maja w wieku 79 lat. A tak mówiła o swoich początkach, o tym, w którym momencie zrozumiała, że chce być aktorką.
1: Różnie to bywa z powołaniem. Są aktorzy, którzy w ostatniej chwili decydują się zdawać do szkoły teatralnej. U mnie to zaczęło się dosyć wcześnie. Być może to jest związane z tym, że urodziłam się tuż po wojnie w Warszawie, dosyć ponurej wtedy, zagruzowanej, smutnej i szarej. I takie było moje dzieciństwo. Czarno-białe, można powiedzieć. W pewnym momencie pojawiła się moja babcia, która potem mnie wychowywała i kształtowała przez ileś tam lat mojego życia. I ta babcia zaprowadziła mnie do kościoła. Zobaczyłam wtedy misterium, czyli coś zupełnie innego niż to, co było na ulicy czy w domu. To była kolorowa msza z kadzidłami, ze sztandarami, taka szalenie uroczysta i pamiętam, że to było dla mnie czymś niezwykłym. To chyba był początek teatru we mnie. Zapragnęłam uczestniczyć w takim wydarzeniu, odciąć się od tej szarej rzeczywistości, czyli poruszać się w rzeczywistości wykreowanej, nad którą ja mam władzę, którą mogę sobie projektować. Mieszkałam wtedy na Pradze, konkretnie przy ulicy Stalowej. Nie wiem, gdzie był ten kościół, gdzieś pewno w pobliżu, gdzie zaprowadziła mnie babcia. To pamiętam jako taki pierwszy sygnał, że istnieje jakiś inny świat zaczarowany, w którym można uczestniczyć.
0: I tak rozpoczęła się ta piękna, ale też i imponująca droga aktorska, bo przecież Stanisława Celińska stworzyła pamiętne kreacje, między innymi w takich produkcjach jak Nie ma róży bez ognia, Stanisława Barei jako Lusia, jako żona Jerzego Dąbczaka, W nocach i dniach Jerzego Antczaka zagrała jako Agnieszka Niechcic, W cwale Krzysztofa Zanussiego, gdzie wcieliła się w postać żony ministra, czy w filmach Andrzeja Wajdy, Krajobraz po bitwie, to zresztą jej debiut, czy w Korczaku, czy w Pannach z Wilka. Ja kocham tę postać i tę rolę, ten film w ogóle, i w Katyniu zresztą Andrzeja Wajdy też. Rozpoznawalność przyniosły jej role w serialach, w Alternatywach 4, w Zmiennikach. Związana była z wieloma...
2: W Mamuśkach.
0: W Mamuśkach, tak, to już późniejsze, tak. Późniejsze role. Związana była z wieloma teatrami. W Poznaniu, w Teatrze Nowym grała, we Współczesnym w Warszawie Nowym, Dramatycznym, Studiu, w Kwadracie, w Rozmaitości. Ale związana także była z nami, z Polskim Radiem, z Teatrem Polskiego Radia, i to tu zagrała w ponad 300 słuchowiskach, a od pół wieku występowała w naszej powieści radiowej w Matysiakach, gdzie wcielała się w postać Iwony Rączkowej, sąsiadki, takiej przedsiębiorczej, która radziła sobie na wiele różnych sposobów. Specjalnie dla Państwa mamy taki fragment.
3: Iwonko, jak ci w tej pracy tam, w tym sklepie? Handlujesz? Zadowolona jesteś?
4: No jasne, że handluję, pani Wisiu. Pani przecież wie, jaki ze mnie człowiek. Ja jestem zawsze zadowolona.
3: No tak.
4: A nie widać?
5: Słyszysz, Gienek? To jest dziewczyna, bracie.
4: Czy ja to lubię? Ruch lubię, jak ludzie przychodzą, wychodzą, przebierają, wybierają. Zawsze to lubiłam. No nie?
0: Ach, ten charakterystyczny, mocny, silny głos też sprawiał, że na początku gry wcielała się w postacie męskie. Grała chłopców. 10 lat temu, podczas wtedy 15. Festiwalu Dwa Teatry, czyli Festiwalu Dwa Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej, otrzymała tę wielką, największą nagrodę za najważniejsze role w tym radiowym i telewizyjnym teatrze. I wtedy tak mówiła.
6: Kochani, no nie ukrywam, że jestem wzruszona, że to jest dla mnie cudowny dzień. Jeszcze w takiej cudownej scenerii, gdzie czuć jod i piękną morską bryzę. Co bym chciała powiedzieć? Chciałabym przypomnieć dwa nazwiska, które wryły mi się w pamięci. Zbigniew Kopalko, który reżyserował słuchowiska radiowe. Nieprawdopodobny zupełnie reżyser. Jego słuchowiska były, powiedziałabym, młodzieżowo odlotowe. A drugie nazwisko to jest Joanna Wiśniewska, realizatorka telewizyjna.
0: Tak, bo doceniała na co dzień techników, ale także doceniała wszystkich, z którymi współtworzyła swoje i kreacje aktorskie, i te wokalne, bo przecież znana jest także jako wokalistka, piosenkarka. Dzisiaj w Warszawie odbędą się uroczystości pogrzebowe Stanisławy Celińskiej od godziny 11 msza, a od godziny 13 już pogrzeb na wojskowych Powązkach. Stanisława Celińska mówiła, że wszystko zaczęło się w kościele, gdzie odczuła tę magię. To teraz przenosimy się właśnie na Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej Hajnówka w Białymstoku, który się rozpoczął. Rozpoczął się od występu chóru Filharmonii Narodowej w Warszawie i to zrobiło na widzach, uczestnikach wielkie, wielkie wrażenie.
7: No,
2: fantastyczne.

0: coś niepowtarzalnego.
1: No cudownie, nastrój super.
0: Nie da się opisać, co za piękne pieśni, co za piękne osobowości, piękne głosy, fantazja.
2: Bardzo się podobało. Ja przychodzę na takie śpiewki, no, lubię takie.
3: Pierwszy raz i bardzo mi się podobało. Takie, można powiedzieć, przeżycie uczuciowe, religijne. No.
4: Na festiwalu jestem pierwszy raz, ale pomyślałam, że już co roku będę śledzić i uczestniczyć, bo no jestem świadoma, ile razy przegapiłam takie fajne wydarzenie. Głosy niesamowite i poczucie, jakby się już do nieba trafiło.
5: 20 chórów.
6: Takie są śpiewy cerkiewne, to
5: tak,
6: prawda.
5: Tak, 20 chórów z 13 państw. Dzisiaj rozpoczynają się przesłuchania konkursowe. Finał w niedzielę i wtedy ten koncert galowy na zakończenie festiwalu, który odbywa się po raz 45. A po raz 27 u nas w Polskim Radiu odbywa się festiwal folkowy Polskiego Radia Nowa Tradycja. Dzisiaj koncert inauguracyjny o 18.30 w studiu Polskiego Radia imienia Władysława Szpilmana w Warszawie, czyli tutaj u nas w tym gmachu głównym. Mówi redaktor naczelny Dwójki i szef Radiowego Centrum Kultury Ludowej Piotr Kędziorek.
7: Zaczynamy koncertem dwóch zespołów, które niegdyś w konkursie zdobyły nagrody radiowej jedynki. To będzie zespół Chrajbery i Justyna Jary i Elegancka Kapela. Takie różne projekty. Jeden osadzony w Galicji, na tym polsko-ukraińsko-żydowskim pograniczu muzycznym, a drugi w taki nowoczesny dosyć sposób pokazujący folklor warszawskiej Pragi przede wszystkim, czy po prostu folklor warszawski.
5: Transmisje koncertów oczywiście na antenach Polskiego Radia, ale też i na Facebooku Nowa Tradycja, na portalu Polskiego Radia, na kanale YouTube Radiowego Centrum Kultury Ludowej. Zatem mogą Państwo uczestniczyć w tym festiwalu. Nie możemy uczestniczyć osobiście podczas festiwalu filmowego w Cannes. Dzieją się wielkie rzeczy dla Polaków. Wszystko wskazuje na to, że Złota Palma powędruje do Pawła Pawlikowskiego za jego najnowszy super film Fatherland, polski tytuł Ojczyzna. A tak o tym filmie, o tych wielkich wydarzeniach mówi nam Aleksandra Staszko, kostiumografka tego filmu.
8: Paweł tworzy filmy, w których próbuje wykreować rzeczywistość, świat na czas realizacji filmu, który jest prawdziwy. I dzięki swojej umiejętności doboru aktorów, statystów, obiektów i współpracowników robi to po mistrzowsku. No i tak właśnie staraliśmy się też przygotować kostiumy, żeby one były prawdziwe. Są one bardzo różnorodne. Niuansów niestety się nie czyta tak bardzo na ekranie, chociaż ja wiem, że one tam są.
5: To jeszcze kilka słów o tych szansach i oczekiwaniach.
8: Oczywiście, że liczymy na nagrody, dlatego że Paweł stworzył wybitny film. To kino, to jest wielkie kino i należą mu się wszystkie nagrody świata, chociaż wiadomo, że sztuka to nie sport i trudno to mierzyć i cenić, bo trudno jest mierzyć emocje odbiorców. Ale mam nadzieję, że Paweł zostanie nagrodzony za swoją pracę.
5: My też mocno trzymamy kciuki. To jest przepiękny obraz, drodzy Państwo, od 19 czerwca w polskich kinach. Wyniki w sobotę. Trzymamy mocno kciuki wizualne, ale też i literackie arcydzieło Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego. Do festiwalu w Cannes powrócimy jutro jeszcze o poranku, bo będziemy mówić o kolejnym polskim dniu, bo jutro taki polski dzień w Cannes.
6: To przed nami jeszcze lista płac. Martyna Podolska z redakcji kulturalnej, program wydawali Rafał Wardzyński, Natalia Jędrzejewska, realizował Karol Smyk, prowadził Roch Kowalski. Za chwilę Małgorzata Żochowska się z Państwem spotka. Dobrego dnia, do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Sebastianie, jak pan cyfryzuje firmę?
3: Wspólne hasła i reklama w internacie. To podstawa. Słucham, co? Wyciekły dane?
2: Bezpieczeństwo nie poczeka. Sprawdź, jak zrobić to mądrze na cyfrowybiznes.gov.pl.
4: Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
5: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowie.

0: i niech Skutch cię nie ogranicza.
1: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit, spółka z o.o.
2: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
3: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Świat oburzony zachowaniem izraelskiego ministra wobec aktywistów płynących do Gazy. Polski MSZ wzywa przedstawiciela ambasady. Obecność wojsk USA w naszym kraju niezagrożona. Taką deklarację usłyszał wiceszef MON. W informacjach także kolejny krok w stronę podboju Księżyca. Dziś test rakiety Starship. Minęła dziewiąta. Aleksandra Kozera. Zapraszam. Polski MSZ wzywa chargé d'affaires Izraela w Warszawie. Powodem jest haniebne, jak słyszymy, postępowanie władz Izraela wobec aktywistów z flotylli Global Summit, którzy płynęli do Gazy. Izraelski minister bezpieczeństwa zamieścił film w mediach społecznościowych, na którym widać aktywistów aresztowanych przez izraelskie wojsko. Wszyscy klęczą ze związanymi z tyłu rękami i pochylonymi głowami. Obok jest szydzący z nich minister. Z wielu zakątków świata płyną głosy oburzenia. Szczegóły ma dla nas Milena Rashid Shehab.
2: Premier Irlandii Michael Martin oświadczył, że jest przerażony i zszokowany sposobem, w jaki Izrael traktuje zatrzymanych aktywistów. Premier Hiszpanii Pedro Sanchez ogłosił, że jego kraj wprowadzi zakaz wjazdu dla izraelskiego ministra i będzie naciskał na natychmiastowe wprowadzenie tej sankcji w całej Europie. Premier Włoch Giorgia Meloni nazwała zachowanie Bengwira niedopuszczalnym i naruszającym godność człowieka. Szef MSZ Hiszpanii określił je jako potworne, haniebne i nieludzkie. Głos zabrał również wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Nie wolno traktować w ten sposób polskich obywateli, którzy nie popełnili żadnego przestępstwa. W demokratycznym świecie nie znęcamy się i nie szydzimy z osób przetrzymywanych w areszcie, napisał Radosław Sikorski, żądając sprawiedliwości dla aktywistów z Polski i wyciągnięcia konsekwencji wobec zachowania izraelskiego ministra.
1: Polska nie tylko potępia postępowanie władz Izraela wobec aktywistów, ale domaga się uwolnienia polskich obywateli. Teraz Waszyngton i rozmowy o obecności wojsk USA w naszym kraju. Wiceminister obrony Cezary Tomczyk gościł w Białym Domu, Pentagonie i Departamencie Stanu. Usłyszał zapewnienie, że Stany Zjednoczone utrzymają wysoką obecność wojskową w Polsce. W najbliższych tygodniach szczegóły omówią przedstawiciele rządów obu krajów, a także generałowie.
3: Polscy generałowie dostali jasny sygnał ze strony wojsk amerykańskich w Europie, że ten proces konsultacji właśnie będzie przebiegał w ciągu najbliższych dni. Z naszej perspektywy obecność amerykańska w Polsce, z naszej perspektywy ten sojusz polsko-amerykański jest absolutnie kluczowy z punktu widzenia polskiego bezpieczeństwa.
1: W naszym kraju stacjonuje rotacyjnie 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Co z ekstradycją Zbigniewa Ziobry? Na razie śledczy ustalili, że były minister sprawiedliwości poleciał do Stanów Zjednoczonych z lotniska w Mediolanie, mając wizę członka zagranicznych mediów. Przesłuchano w tej sprawie szefa Telewizji Republika Tomasza Sakiewicza. Kiedy i na jakich warunkach Ziobro mógłby zostać sprowadzony do kraju, sprawdzała Martyna Szymczakowska.
4: Wniosek ekstradycyjny w sprawie Zbigniewa Ziobry jest już gotowy, ale nie został jeszcze wysłany. Zdecyduje o tym zespół śledczych, poinformował minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Szef resortu przypomniał, że umowa ekstradycyjna nie wymaga, by wysyłać prawomocne postanowienie o zastosowaniu tymczasowego aresztu.
5: Ale praktyka sądów federalnych w Stanach Zjednoczonych jest taka, że część sądów wymaga tego. Prokuratorzy muszą wyważyć.
4: Zbigniew Ziobro do Stanów Zjednoczonych trafił z Węgier. Premier tego kraju, Peter Modior, złożył w Warszawie deklarację, że jego kraj nie będzie już schronieniem dla ściganych przestępców, za co podziękował premier Polski Donald Tusk.
6: Będziemy współpracować tak, żeby już nigdy nie dochodziło do takich sytuacji. Dziękuję za tę deklarację.
4: Minister sprawiedliwości powiedział, że na razie nie jest znane dokładne miejsce pobytu Zbigniewa Ziobry.
1: Śledczy chcą mu postawić 26 zarzutów związanych z ustawianiem konkursów.

0: Duszu Sprawiedliwości. Do zaprzyjaźnionych z PiS-em fundacji popłynęło ponad 100 milionów złotych. Ziobrze grozi 25 lat więzienia. Za godzinę w Jachrance pod Warszawą rusza Krajowy Zjazd Lekarzy. Główne cele to integracja środowiska i wybór władz samorządu, mówi Krzysztof Herman, wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie.
1: Posiadanie własnego samorządu zawodowego to ogromny przywilej, ale też wyzwania. System ochrony zdrowia ma swoje bolączki. Zależy nam na tym, żeby funkcjonował jak najlepiej, żeby jak najlepiej nam się w nim pracowało, ale też żeby jak najlepiej w nim czuli się pacjenci. No, w zasadzie nie ma dnia, żebyśmy nie słyszeli o kolejnych problemach w obszarze zdrowia, więc jako samorząd na pewno będziemy robić wszystko, żeby ta sytuacja była jak najlepsza.
0: Dlatego wśród zaproszonych gości jest szefowa resortu zdrowia. Krajowy Zjazd Lekarzy potrwa do soboty. To będzie kluczowy test. Godziny dzielą firmę SpaceX od wystrzelenia najnowszej wersji rakiety Starship. Ma ona w przyszłości wynieść astronautów NASA na Księżyc. Najnowsze informacje ma dla nas Jan Pachlowski.
2: Firma SpaceX planowała pierwotnie przeprowadzić start w ostatni wtorek, lecz od niedzieli codziennie przesuwała termin misji o 24 godziny. Wygląda na to, że najnowsza data zostanie ostatecznie potwierdzona. Wystrzelenie rakiety Starship zaplanowane jest 30 minut po północy czasu obowiązującego w Polsce. Misja ta będzie 12. lotem testowym tego statku kosmicznego. Został on zaprojektowany z myślą o tankowaniu na orbicie, co będzie miało kluczowe znaczenie dla misji na Księżyc i dalszych wypraw kosmicznych.
0: Stawka testu jest ogromna. SpaceX rozwija Starshipa, ścigając się z Blue Origin Jeffa Bezosa. Obie firmy chcą zbudować lądownik księżycowy, z którego NASA ma skorzystać już za 2 lata, ponownie wysyłając astronautów na Księżyc.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: IMGW ostrzega przed burzami. Dziś zagrzmi w pasie centralnym od Mazur aż po Małopolskę i tam też najsilniej popada. Temperatura coraz wyższa, dziś przeważnie od 20 do 23 stopni.
3: Klimat.
0: Dostateczna jakość powietrza jest w Nisku umiarkowana w Katowicach. W pozostałych miejscach Polski jest dobra lub bardzo dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi 35% energii. Od 10 do 14 bez szkody dla środowiska możemy zwiększyć zużycie prądu, by wykorzystać nadwyżkę w sieci.
3: Klimat. Reklama.
4: Marian, a więcej się nie da?
5: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, 2 zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem rabatowym taniej.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.
9: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
3: Zdrowid. Po reklamie. Dzień w Polskim Radiu 24.
12: Karol Smyk, nasz realizator, mówi zaczynamy. No to zaczynamy. 8 minut po godzinie 9. Małgorzata Żochowska, Polskie Radio 24. Jestem w znakomitym towarzystwie z Państwem. Andrzej Abgarowicz i Natalia Jędrzejewska. Jeszcze do południa zajmiemy Państwu myśli, czas, głowę. Dobre myśli. Mam nadzieję. No to zaczynamy.
3: Stan dnia.

0: Węgierski premier zakończył swoją wizytę w naszym kraju. To była jego pierwsza podróż zagraniczna na tym stanowisku. No i od razu wybrał się do Polski. Przypomnijmy, odwiedził Kraków, Warszawę i Gdańsk. I teraz łączymy się z korespondentem Polskiego Radia na Węgrzech, Piotrem Piętką. Piotrze, dzień dobry.
1: Dzień dobry, Małgosiu, a także się cieszę, że mogę być w tak znakomitym towarzystwie.
0: No to Piotra Piętkę dołączamy do znakomitego towarzystwa. Bardzo ci dziękuję. To tak zabrzmi trochę po plotkarsku, ale nie taki jest sens mojego pytania. Co się mówi na Węgrzech o wizycie Petera Modziora w naszym kraju?
1: Generalnie Węgrzy, no i sam premier, są zachwyceni atmosferą i tym przyjęciem tej delegacji węgierskiej, bo przecież to nie tylko sam premier Modzior w Polsce. Peter Modzior na zakończenie dnia wczoraj wieczorem napisał w portalu społecznościowym wielkie, wielkie podziękowania dla Polski, dla Polaków, no i też dla premiera Donalda Tuska właśnie za przyjęcie w czasie tej całej wizyty. Ale ja trochę odwrotnie zacznę, może od nielicznych, ale jednak pojawiających się głosów negatywnych, które a propos tej właśnie tej podróży. One oczywiście, je można oczywiście przeczytać w portalach i mediach związanych z poprzednią władzą, czyli Fideszem Viktora Orbana. Wypominają one Mondiorowi taką uniżoną postawę wobec Polski, jakby polskiego premiera. Felietonistka portalu Demokrata używa określeń, których jakby też Fidesz używał w czasie kampanii wyborczej. No o tym, że Mondior jakby chce pomagać Tuskowi, który jest marionetką Ukrainy i Brukseli. Wirak Gujarz nazywa się ta felietonistka. Pisze, że obecny polski rząd no, będzie stał entuzjastycznie po stronie Modziora, ale do czasu, kiedy będzie w tym widział jakiś interes. Najciekawsze jest jednak to, że nadal chyba dziennikarze tych niektórych portali dostają takie wytyczne z pół żartem busery z Komitetu Centralnego, bo ja przeczytałem dokładnie takie same określenia w kilku z nich. Taka informacja, że Modzior stawia Polskę na piedestale, a jakby znaczenie swojego kraju redukuje. Ale zostawmy te głosy bardzo krytyczne, bo ich jest, że one są rzeczywiście w miarę odosobnione, a w większości mediów, tak jak powiedziałem, odnotowuje tę symbolikę tej wizyty. Niezależny portal Telex napisał, że to była i prawdopodobnie będzie to jedna z najważniejszych europejskich podróży nowego premiera w tym najbliższym czasie, mająca pokazać jakby odbudowę relacji i z Warszawą, ale i z Brukselą po latach napięć zarządów Viktora Orbana. Media podkreślają, że szczególne znaczenie miały rozmowy Modziora z premierem Donaldem Tuskiem. Według portalu Husen.hu obaj politycy rozmawiali o współpracy energetycznej, bezpieczeństwie regionu i także, co ważne dla Petera Modziora, przyszłości Grupy Wyszehradzkiej. Węgierscy komentatorzy zwracają uwagę, że Modzior wyraźnie starał się zaprezentować Węgry jako takiego bardzo proeuropejskiego i przede wszystkim przewidywalnego partnera.
0: No tak, ale to Polska to nie jedyny kierunek tej wyprawy. No sporo celów postawił przed sobą Modzior razem ze swoją ekipą, z kilkoma ministrami przecież. Kolejny kraj i kolejne miasto, czyli Wiedeń.
1: Tak, leci tam bezpośrednio z Gdańska. Rzeczywiście nie tylko w polityce wewnętrznej, ale i w polityce zewnętrznej, międzynarodowej, zagranicznej Peter Modzior ma wiele celów. Tak, wiemy, że dzisiaj rozpoczyna się ta druga wizyta Modziora w Austrii. Tylko że niespodziewanie wieczorem dostaliśmy taką informację, że Modzior skróci ten swój pobyt w Austrii. Miał być tutaj cały dzień, cały dzień. Spotka się jednak tylko z władzami, ale nie wystąpi na takiej międzynarodowej konferencji z powodu, jak napisano w takim oświadczeniu rządowym, ważnych spraw rządowych. Nie wiemy dokładnie, o co chodzi, ale ja tutaj mogę trochę spekulować, że mogą to być kwestie odzyskiwania tych zawieszonych środków unijnych, bo od chyba dwóch dni w Budapeszcie po raz kolejny jest aż do piątku delegacja Komisji Europejskiej, urzędników Komisji Europejskiej, która negocjuje z węgierskim rządem w tej sprawie i być może są jakieś problemy, a przypomnijmy, że w przyszłym tygodniu to będzie trzecia wizyta Petera Modziora. On ma lecieć do Brukseli i podpisywać polityczne porozumienie właśnie w sprawie odzyskiwania tych środków z szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. Także nie wiemy, co się stało. Pewnie dzisiaj po południu będziemy wiedzieć nieco więcej. Co do Austrii, Peter Modzior spotyka się więc tam z kanclerzem i prezydentem tego kraju. I to jest oczywiście w pewnym sensie symbol poprawiania relacji z sąsiadem. Po części symbol taki historyczny, ale pamiętajmy też, że to ma bardzo współczesny wymiar. Austria jest bardzo ważnym partnerem handlowym Węgier. No i na co dzień w tym kraju pracuje i mieszka grubo, naprawdę grubo, ponad 100 tysięcy Węgrów. To dość pewnie będzie trudna sprawa dla premiera Modziora, bo przypomnijmy, że w kampanii wyborczej on obiecywał takie zachęty i namawiał Węgrów do powrotu do ojczyzny. Także tutaj trzeba będzie te kwestie rozwiązać, jak namawiać Węgrów do powrotu z rynku austriackiego.

0: ale też jak zachować dobre stosunki z sąsiadem.
1: Piotrze, liczymy na ciebie, bo będziesz się tej podróży przyglądał. Czekamy na kolejne relacje. Piotr Piętka dla państwa.
0: Dziękuję.
1: Komentarz. Nie wiem, czy państwo słyszeli, być może, bo ja się uśmiecham do relacji filmowych z wizyty Petera Modziora w naszym kraju. Ja to z sympatią do węgierskiego premiera mówię. Te uroczystości pokazały, że rzeczywiście to jest debiut węgierskiego premiera na tak zwanych międzynarodowych salonach. Bo tak trochę za wcześnie się odwrócił, stanął nie tu, gdzie trzeba. Nauczy się, na pewno, bo to są pewne dyplomatyczne rytuały, które trzeba po prostu, których się trzeba po prostu nauczyć. I tyle. A z nami dr Karolina Zbytniewska, Focus Europe, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry, pani doktor.
2: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
1: Pani to też zauważyła, że on taki trochę, taki chwilami trochę nieśmiały jeszcze ten węgierski premier rzeczywiście nie bardzo umiał się w tych procedurach odnaleźć?
2: Mówiąc szczerze, nie szczególnie to zauważyłam. Zresztą ja już miałam szansę go poznać wcześniej, tam jeszcze za czasów, kiedy był nawet mężem swojej byłej żony Judith Wargi. Potem spotykałam się z nim na spotkaniach w Strasburgu, kiedy był europosłem i dopiero jego ścieżka ku niedawno zdobytej władzy się tak naprawdę rozkręcała na dobre. Więc już po prostu mam wrażenie, że widzę osobę, którą wiem, jak się zachowuje mniej więcej. A umówmy się, po tym jak widzimy, jak się zachowuje Donald Trump, to już każdy jest wybitnym dyplomatą.
1: No nie sądzę, żeby przepchnął w drzwiach brytyjską królową, prawda?
2: To prawda.
1: Tutaj no akurat wiedziałby, jak się zachować. Albo króla Karola na przykład.
2: Tak, to prawda. No więc ja bardziej tam starałam się spoglądać na to tak na jego wizytę.
1: Rozumiem.
2: W Polsce analitycznie.
1: Ja się domyślam, ja sobie pozwoliłam na taką uwagę, bo dosłownie przed chwilą do telewizyjnego wspomnienia obecności Petera Modziora w naszym kraju się uśmiechnęłam. Ale teraz... przetarcie szlaków, tak, powrót do dawnych dobrych relacji, choć Viktor Orban też swoje pierwsze kroki kierował do Warszawy, to zupełnie nie o to chodzi. Co jest w grze? Pieniądze z sejf. Czy budowanie pewnej koalicji, także politycznej, dla odblokowania środków europejskich dla Węgier to prawie 34 miliardy euro. Ropa, gaz, czyli ten kierunek z Rosji, z którego na tu i teraz Węgrzy tak po prostu od razu nie mogą zrezygnować. I otoczenie Petera Modziora wskazuje na to, że bardzo poważnie do tej podróży podchodzą po prostu.
2: To prawda, choć z moich obserwacji, jeśli chodzi o to, co się dzieje na Węgrzech teraz, to i z moich rozmów z moimi znajomymi Węgrami, którzy są na miejscu, wynika, że tak naprawdę to, co się głównie przybiło z wizyty, która jest naprawdę bardzo szeroko tam pokazywana, to jego podróż pociągiem. To zresztą też wpisuje się w odpowiedź na pani obecne pytanie, mianowicie o co chodzi, co jest do osiągnięcia i między innymi, i to też mówił minister transportu, który towarzyszył w wizycie Petera Modziora w Polsce na temat tego, jaki jest główny cel jego wizyty i ministrów, czyli stworzenie środkowo-europejskiej sieci kolei dużych prędkości. Była właśnie mowa o tym, że miałoby być stworzone przyszłe połączenie właśnie takich dużych prędkości między Budapesztem a Warszawą, że Polska już zainwestowała duże pieniądze w nasze szybkie koleje. Pojawiło się słowo CPK, skrót CPK, który nie został przetłumaczony na polski przez tłumacza, został przetłumaczony jako właśnie sieci dużych prędkości, więc ja niestety nie znam węgierskiego, ale prawdopodobnie chodziło o inwestycje powiązane związane z PCK i z CPK i właśnie z tymi kolejami. I najważniejsze według właśnie tego ministra transportu jest to, żeby się budować w taką szerszą sieć, która połączy nasze kraje.

0: w przyszłości. Więc to na pewno. Pani wspomniała też, że właśnie, że jest to pierwsza wizyta nowego premiera węgierskiego, pierwsza wizyta zagraniczna, o czym mówił już w trakcie kampanii. I też sprawdziłam, jak wyglądało to w przeszłości, ponieważ Peter Modziar powiedział, że Polska jest nie tylko jego pierwszym wyborem na pierwszą wizytę zagraniczną, że to jest pewna taka węgierska tradycja. I myślę, że może być jakąś ciekawostką to, co sprawdziłam, że rzeczywiście Viktor Orban też głównie udawał się w pierwsze swoje wycieczki jako premier po zwyciężonych kolejnych wyborach do Polski. Uczynił to w 2010 roku, w 2014 i w 2018. W 2022, kiedy nastąpiła pełnoskalowa agresja Rosji przeciwko Ukrainie i nasze relacje między Polską a Węgrami się już dramatycznie pogorszyły, wtedy już do nas nie przyjechał. Wtedy pojechał w pierwszą swoją podróż do Watykanu. Jeszcze dodam, że poprzedni premier przed Orbanem w 2009 roku, Gordon Banai, pojechał też do Polski, natomiast jeszcze poprzedni, Ferenc Gyurgyani, przepraszam wszystkich węgroznawców i Węgrów, którzy tego słuchają za moją wymowę, pojechał do Wiednia, jeszcze poprzedni do Moskwy, natomiast przypomnijmy, że Orban był już wcześniej przez parę lat premierem i w 1998 roku się udał do Niemiec. Więc Polska rzeczywiście była jednym z głównych, ale nie zawsze pierwszym celem podróży nowych premierów węgierskich.
1: Jasne. Więc tak. I to, mogłybyśmy się teraz tylko zastanawiać, czy gdyby te wybory wygrał Viktor Orban, to czy Warszawa byłaby jego pierwszym wyborem, ale nie spekulujemy tutaj, możemy się tylko zastanawiać. Tak. Jesteśmy sobie nawzajem potrzebni, bo to nie tylko przyjazne gesty, prawda? Chodzi o odblokowanie blokowanych dotąd przez Węgry pieniędzy za pomoc militarną dla Ukrainy, pieniędzy dla naszego kraju. No a Węgry też mają czysty interes w zyskaniu naszego poparcia dla choćby odblokowania pieniędzy, o których mówiłam. Więc przyjaźń przyjaźnią, ale interesy interesami.
0: To się nazywa oświecony interes narodowy.
1: Pięknie się nazywa. I tak, a to jest jakieś naukowe określenie? Czy?
0: Można tak, owszem. Węgry więc mają zamrożone miliardy euro, tak jak pani redaktor wspomniała, z funduszy unijnych, między innymi za kwestię warunkowości w związku z naruszeniami wieloletnimi, systemowymi naruszeniami praworządności. I szacuje się, że właśnie te wszystkie wstrzymane środki, wstrzymane dotacje, między innymi z Funduszu Odbudowy, to łącznie, tak jak pani mówiła, około 35 miliardów euro. I rzeczywiście Peter Modziar ma nadzieję na osiągnięcie szybkiego porozumienia, dlatego, ponieważ aby tworzyć zmianę i aby budować te koleje szybkich prędkości i aby uzyskiwać tą większą niezależność, na przykład energetyczną, od Rosji, aby się uniezależniać i aby współpracować z nami, potrzebne są gigantyczne inwestycje, które musiały być wstrzymywane przez to, że zamiast na społeczeństwo, zamiast na infrastrukturę, większość pieniędzy było przeznaczane na przedsiębiorstwa i potrzeby doraźne rodziny i przyjaciół Viktora Orbana, który tworzył, jak to określił profesor Bolind Modziar, mafia state, czyli tworzył po prostu państwo mafijne, które oplatało swoimi mackami całe Węgry i stworzyło system przejmowania środków unijnych i ogólnie wszystkich środków publicznych. Zamiast na infrastrukturę i na społeczeństwo, szło to na to, żeby ludzie Orbana się bogacili.
1: No tak. Bardzo dużo do zrobienia ma Peter Modziar w swoim kraju. Nie tylko pewną konsekwencję.
0: Który stał się niemalże najbiedniejszym. Wedle niektórych analiz Węgry Orbana stały się najbiedniejszym krajem Unii Europejskiej.
1: No tak, ale inne chodzi
0: analizy
1: nie tylko
0: wskazują,
1: o to, żeby...
0: że jednak jeszcze Bułgaria, ale inne, że Węgry.
1: Tak, żeby pokazać, że on rezygnuje z tego Bizancjum, prawda? W związku z tym jedzie pociągiem. To nie tylko to,

0: chodzi, bo Węgrzy owszem będą zwracać na to uwagę, ale przede wszystkim będą się przyglądać swoim portfelom. Czy w tym zdominowanym przez ludzi Orbana systemie on już zaczął się obracać? Już czy coś wskazuje na to, że on ma pomysł na to, jak się w tej sieci odnaleźć?
1: To znaczy to, że zaskarbił sobie większość konstytucyjną i tak naprawdę zdeklasował, znokautował Orbana i Fidesz w okręgach, które były tradycyjnie, poza budapesztańskim, które były tradycyjnie matecznikiem Orbana, dzięki tym swoim wychodzonym, naprawdę wychodzonym kilometrom i spotkaniom, siedmioma spotkaniami dziennie, które miał w trakcie kampanii Modziar ze społeczeństwem, z prawdziwymi Węgrami, można tak używając populistycznych haseł powiedzieć. Rzeczywiście to sobie wszystko wychodził i znokautował system Fideszu. I teraz będzie następowała zmiana, ale to jest zmiana po 16 latach ugruntowywania władzy wszędzie, w największych zakamarkach administracyjnych Viktora Orbana. To wiadomo, mimo że jest większość konstytucyjna, nie będzie łatwe, ale jak najbardziej Peter Modziar i jego ludzie mają plany, mają od początku, ale nie będzie łatwo. I to na przykład, żeby powiedzieć, że nie będzie łatwo, jest taki bardzo wspierany przez Orbana dawniej think tank, który działa w Brukseli, był wspierany suto właśnie też ze środków przechodzących przez ręce Orbana i przelewanych na konta tego think tanku. On jest aktywny w Brukseli i teraz jak najbardziej nie przestaje działać, nie przestaje promować idei nieliberalnej demokracji, idei populizmu. Zdaje się, że wczoraj odbyła się inauguracja książki W obronie populizmu, pod tytułem W obronie populizmu, na której była cała tam śmietanka skrajnej prawicy europejskiej, więc nie będzie łatwo. Tutaj jedna głowa będzie tej hydrze odcinana, inna będzie rosła, ale wiem, że Peter Modziar i jego ludzie są naprawdę zdeterminowani, aby przywrócić demokrację i potem przywrócić też pluralizm, bo w tej chwili nie możemy o nim aż tak bardzo mówić, ponieważ jest to jedna partia, która zdobyła gigantyczną większość, ale z tego co wiem, to w planach jest przywrócenie liberalnej demokracji, trójpodziału władzy, a potem też pluralizmu demokratycznego.
0: Bo za ogromnymi oczekiwaniami i handicapem, które dostał od swojego społeczeństwa, jeśli cokolwiek nie będzie się układało po myśli tych oczekiwań, my to też trochę znamy z własnego podwórka, prawda? Mogą przyjść surowe oceny i z nimi też będzie musiał się mierzyć. Jestem teraz na stronie tej facebookowej węgierskiego premiera, bo on nie przestał publikować tamtych informacji także ze swojej, czy zdjęć filmów ze swojej wizyty. Państwa też zapraszam, bo to oczywiście ogólnodostępna strona. No, Peter Modziar zrobił furorę w pociągu tym do Gdańska. Sytuacja pewnej niezręczności, o której mówię, też jest pokazana na tym portalu. Tak jakby miał dystans do siebie, nie wstydził się. Donald Tusk wziął go za ramiona i mówi: tak, tu masz stanąć, teraz masz się ukłonić. Tak.
1: Możliwe, że to jest poza, tak sobie teraz myślę, spontanicznie, gdy z panią rozmawiam, ponieważ tak jak wspominałam, on kreował się na polityka, i pani też o tym mówiła, który rezygnuje z Bizancjum, jest antyorbanem, jest blisko ludu. I możliwe, że ta taka nieporadność to jest też styl, z którego on nie chce rezygnować trochę specjalnie.
0: Tak. Bo no chce tak, być ja chciałam po prostu użyć słowa urocze. Obywatela.
1: Tak,
0: powstrzymałam się, ale może wiele osób tak pomyśleć, jaki on jest uroczy w tej swojej nieporadności. No tak, oczywiście trzymamy kciuki, bo dlaczego nie?
1: Uroczy w nieporadności.
0: Tak? Wykorzystają, jak słyszę. Bardzo pani dziękuję za rozmowę. Pani doktor Karolina Zbytniewska z nami o Wiktorze Orbanie w swojej, chciałam powiedzieć Wiktorze Orbanie w swojej pierwszej podróży po Europie. Widzi pani, jak mam zakodowane przez lata. Peter Modziar był bohaterem naszej rozmowy. Dziękuję pani bardzo.
1: I ja dziękuję.

0: Reklama.
1: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
2: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
1: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
3: Suplement diety Zdrowit Skurcz

0: i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Oliot to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Oliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
2: Minęła 9.30, Aleksandra Kozera, zapraszam. Polski MSZ wzywa do siebie chargé d'affaires Izraela w Warszawie. Domaga się uwolnienia polskich obywateli, którzy zostali zatrzymani przez władze Izraela. Wszyscy byli na pokładzie flotylli, która chciała przełamać blokadę i dostarczyć żywność do Strefy Gazy. Działania władz Izraela to skutek postępującej faszyzacji tego państwa, ocenił w rozmowie z nami poseł Maciej Konieczny z partii Razem.
3: Budowa państwa na przemocy wieloletniej, na ucisku, na wojnie. Tak? I także pod względem gospodarczym, jak i politycznym to są efekty tego kierunku, w którym Izrael szedł od dawna. I dlatego jedynym sposobem na to, żeby to zmienić, jest międzynarodowa izolacja i sankcje wobec Izraela.
2: Izraelski minister bezpieczeństwa zamieścił w internecie film, na którym widać aktywistów aresztowanych przez izraelskie wojsko. Wszyscy klęczą ze związanymi z tyłu rękami i pochylonymi głowami. Obok jest szydzący z nich minister. Głosy oburzenia słychać z wielu krajów, nie tylko z Polski, ale także z Włoch, Irlandii czy Hiszpanii. Będą szczegółowe kontrole miejsc opieki nad dziećmi w całym mieście, zapowiadają władze podwarszawskich Ząbek. To po tragicznej śmierci dwulatka w jednym z niepublicznych żłobków. Sprawę bada policja i prokuratura. Według wciąż nieoficjalnych informacji przyczyną śmierci dziecka mogło być utonięcie w oczku wodnym na terenie żłobka. Szczegóły w informacjach o 10. Teraz dobre wiadomości z Brukseli w sprawie Krajowego Planu Odbudowy. Nie będziemy płacić podatku od aut spalinowych. Komisja Europejska zatwierdziła porozumienie z władzami w Warszawie w sprawie wykreślenia kontrowersyjnej opłaty wpisanej do KPO przez poprzedni rząd.
4: Miały być trzy podatki od aut spalinowych. Nie będzie żadnego, skomentował wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jan Szyszko. Polska natomiast zobowiązała się do inwestowania w ciepłownictwo. Wraz z wykreśleniem tych opłat z KPO, Polska unika też wysokiej kary. 4 miliardy euro musiałaby zapłacić, gdyby nie wprowadziła podatku zgodnie z zapisami Krajowego Planu Odbudowy i nie zdążyła się porozumieć z Komisją w sprawie zmian. Formalna i ostateczna zgoda Brukseli ma też inne, kluczowe znaczenie. Bez niej Polska nie mogłaby złożyć kolejnego wniosku o płatność, a czas nagli, bo termin upływa w sierpniu.
2: Informacje zebrała nasza korespondentka Beata Płomecka. Klub piłkarski Górnik Zabrze trafi w prywatne ręce. Zdecydowali o tym zabrzańscy radni. Nowym właścicielem 14-krotnego mistrza Polski zostanie należąca do Lukasa Podolskiego spółka LP Holding. Inwestor przejmie od miasta 85% akcji klubu za niecałe 4 miliony złotych. Co na to kibice?
5: Tak myślę, jak Podolski to weźmie, w końcu coś zrobił, nie?
6: No ja myślę sobie, że decyzja jak najbardziej słuszna. To jest szansa na rozwój oczywiście klubu, miasta również.
7: Cały ten proces trochę trwał.
8: No tak, ale wszystko dobrze, co się dobrze kończy.
2: W mieście zostanie jedna złota akcja, która będzie chroniła między innymi przed zmianą nazwy klubu. Umowa zostanie podpisana przed ostatnim meczem Górnika w tym sezonie. I ode mnie dziś to wszystko. Kolejne informacje punktualnie o 10:00 przedstawi je Dorota Wojtalczyk. Dobrego dnia, do usłyszenia.
1: Dzień w Polskim Radiu 24.
9: Jest 9.34. Małgorzata Żochowska, cały czas jesteśmy z Państwem. Mówiliśmy o tym w informacjach, ale zapraszam Państwa na Polskie Radio 24.pl. Tam więcej informacji. Jest pilny komunikat MSZ-u. Chodzi o porwanie polskich aktywistów. Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski polecił wezwanie chargé d'affaires Izraela w Warszawie. I to jest reakcja na więzienie polskich aktywistów biorących udział w Global Summit Flotilla. Nie tylko Polska jest oburzona, bo nie tylko polscy obywatele są wśród osób zatrzymanych. Tak, Polskie Radio 24.pl i więcej informacji na ten temat.
1: Gość Polskiego Radia 24.
9: Marcin Dzierżanowski, XYZ. Dzień dobry, panie redaktorze.
7: Dzień dobry.
9: Słuszna reakcja. Nie ma pan ochoty powiedzieć.

0: powiedzieć w końcu? Mocniej niż zwykle?
1: Tak, słuszna reakcja. Myślę, że też nieodosobniona, bo wielu polityków też Europy Zachodniej podobne protesty i jakieś reakcje okazało w tej sprawie. Ja myślę, że świat się uczy dopiero Izraela na nowo. To znaczy wiadomo, że Izrael po pierwsze był przez lata uznawany jednak za kraj będący jakby członkiem no, takich cywilizowanych zachodnich krajów demokratycznych. I trochę się uczymy, jak postępować, kiedy Izrael właśnie wyłamuje się z tej z pewnych standardów. Oczywiście to nie jest tylko przypadłość Izraela. Wiemy, że no, również inne państwa uznawane kiedyś za demokrację liberalną łamią pewne standardy, ale tutaj mamy do czynienia z bardzo brutalnym łamaniem praw człowieka, a nawet z pewnymi z pewnym ustawodawstwem rasistowskim, jak wiemy, między innymi wprowadzenie specjalnych kar dla Palestyńczyków, czyli wprowadzenie pewnych kar związanych z narodowością. No to oczywiście nie trzyma się standardów cywilizowanego świata. Świat się tego uczy, no tak jak pani powiedziała, pani redaktor, lepiej późno niż wcale.
0: No tak, ale ja mam też wrażenie, że to, co się wydarzyło na Bliskim Wschodzie i sposób, czy udział Izraela w tej wojnie, łamiącej wszelkie zasady, pozwolił na przykład Polsce i innym europejskim przywódcom na taką reakcję, bo dobrze pamiętamy, prawda, że każde tego typu działanie było zaraz, pojawiała się reakcja o antysemityzm, o działanie przeciwko Izraelowi, bez względu na to, co oni zrobili, nawet za działania w Strefie Gazy. Najmocniejszy chyba głos popłynął w tej chwili od hiszpańskiego premiera, ale on jest w ogóle odważniejszy, tak, prawda, nawet w stosunku do Amerykanów.
1: Do Trumpa też miał
0: prawda?
1: Krytyczne wypowiedzi.
0: Właśnie. Myśli pan, może się pan ze mną nie zgadza, ale coś takiego się wydarzyło, prawda, że jesteśmy odważni ważniejsi w tej krytyce. Co to pana zdaniem jest?
1: No ja myślę, że przekroczenie jakiejś cienkiej czerwonej linii przez Izrael. Sprawa jest bardzo skomplikowana, ponieważ ja na przykład śledząc media społecznościowe widzę, jak to pęknięcie pewnej tamy i takiego obalenie pewnego immunitetu, jakim Izrael się przez lata cieszył, że Izraelowi wolno więcej z jednej strony, z drugiej strony wobec Izraela wolno mniej ze względu na Holokaust. To upadło. To jest, myślę, że niepowetowana strata dla samego Izraela międzynarodowa.
0: Zdecydowanie wizerunkowa, znaczy,
1: nie tylko wizerunkowa. Znaczy to jest roztrwonienie kapitału, który oni budowali przez dziesięciolecia. Zresztą mieli do tego oczywiście podstawy. Ja też widzę, jak no, tak jak mówię, w mediach społecznościowych na przykład, jak to pęknięcie tamy budzi demony antysemityzmu. To nie jest problem zupełnie wyimaginowany, że nawet i nad Wisłą, że odzywają się antysemickie klisze i tak dalej, ale no rzeczywiście to jest pewien dylemat, no bo my nie możemy też przymykać oczy na ewidentne łamanie praw człowieka przez Izrael tylko dlatego, że traktujemy ten kraj no, jako kraj szczególny, jako pewnego rodzaju kraj będący też jego stworzenie, jego istnienie, jako pewnego rodzaju zadośćuczynienie za Holokaust, za wielką zagładę, prawda, bezprecedensową, jaka spotkała ten naród i my o tym też musimy pamiętać oczywiście, no ale rzeczywiście wydaje mi się, że to roztrwonienie tego pewnego kapitału, który Izrael budował, czyli takiej szczególnego statusu też moralnego tego kraju, no to jest coś, czego nie da się przeliczyć na żadne ani ekonomiczne, ani polityczne korzyści czy straty.
0: Ciekawa jestem, czy to jest do odbudowania, ale mam też taką refleksję, że jeżeli Izrael miał pewien szczególny status, to on też zobowiązywał, bo ja użyję
1: oczywiście
0: czasu przeszłego zupełnie świadomie, ale myślę, że to, co się dzieje wokół Strefy Gazy i wcześniej, to też może być jakim wyzwalaczem, prawda, do tych antysemickich opinii One są często antyizraelskie, nie są antysemickie, ale Izrael wszystko

0: wszystko wrzuca do jednego worka.
1: Tak, oczywiście. To
0: bo antyizraelskie nie znaczy antysemickie.
1: Nie znaczy, ale również często niestety, ja takie nie mówię jest. O wypowiedziach na przykład ministrów czy coś takiego, broń Boże. Oczywiście obecny rząd Izraela chciałby to pewnie tak traktować, ale ja mówię o takich głosach opinii publicznej, takich właśnie oddolnych w mediach społecznościowych. Te komentarze, które się czyta, one są jakoś emocjonalnie może i zrozumiałe, ale niedopuszczalne oczywiście. No i to jest problem. To jest problem Izraela, to jest też problem nasz, Polski, ale też innych społeczeństw. No bo my wiemy, że ten antysemityzm jednak to jest coś, co istniało w naszych społeczeństwach przez wieki. I to jest problem, z którym my próbowaliśmy się jakoś uporać. No i Izrael nam teraz tego, mówiąc delikatnie, nie ułatwia.
0: No na koniec tylko dodam, że to, o czym pan mówi, czyli ta wręcz walka, tak, z przekonaniami, to powinna być wspólna praca z udziałem Izraela, prawda?
1: Oczywiście.
0: To nie jest tak, że cały świat jest odpowiedzialny za to, żeby historia się nie powtórzyła. Izrael też jest za to odpowiedzialny, ale...
1: Tak jak powiedziałem, Izrael bardzo teraz nam nie pomaga.
0: Nie pomaga. Delikatnie, tak, delikatnie. A propos amerykańskich wojsk w naszym kraju, to już nawet nie chodzi o te militarne aspekty. Nie wiem, czy pan pamięta, ale po pamiętnej konferencji bezpieczeństwa w Monachium, tej poprzedniej, podczas której J.D. Vance tak próbował rzucić Europę na kolana, prawda? Jeden z amerykańskich generałów zabrał głos, Malcolm Fudges. I on mówił wtedy, że świat się obudzi, a Amerykanie zostaną w tyle. Uważajcie, Amerykanie. To był apel skierowany do nich. A teraz po roszadach, czy po problemach związanych z roszadą tej dywizji, czy brygady? No tych 4000 amerykańskich brygad, podpowiada Andrzej Abgarowicz. Generał mówi tak. Jeśli polski rząd sądzi, że jakiś plan jest właściwy, to należy go po prostu realizować, bez oglądania się na obecnego prezydenta USA i jego administrację. Nie można podejmować decyzji na podstawie tego, czy kalkulacja wskazuje, że uszczęśliwi się Waszyngton, czy nie. Nie tędy droga. Jak przeczytałam wczoraj to zdanie, to pomyślałam sobie, że ono powinno być na sztandarach. I że to jest klucz podejścia na tu i teraz, prawda? Nie 10 lat wstecz, czy 20 lat wstecz. Na tu i teraz polskiego rządu tego czy innego. Zgodzi się pan ze mną?
1: Tak, oczywiście, ale pomyślałem sobie, że trochę to się wiąże też z naszą poprzednią dyskusją, z poprzednim tematem, bo Stany Zjednoczone to jest drugi taki kraj, który sobie po prostu koncertowo roztrwania kapitał, taki polityczny, społeczny, kulturowy, cywilizacyjny, o tak bym nawet powiedział, kapitał cywilizacyjny, tak, który sobie budował przez dziesięciolecia, prawda, czy przez dekady. I to robi Donald Trump, to znaczy niestabilny psychicznie, ja mogę to powiedzieć, bo nie jestem politykiem, niestabilnie psychiczny przywódca największego największego mocarstwa na świecie powoduje, że no, pewien punkt odniesienia, pewnego rodzaju latarnia morska dla wielu krajów i dla wielu społeczeństw przestaje świecić. To jest, a nawet świeci fałszywie. To jest również przerażające i to konsekwencje tego również długofalowo będą ponosić Amerykanie, bo wydawało się, że to jest jedna z nielicznych stabilnych elementów na świecie. Można było się zgadzać z polityką Stanów Zjednoczonych, można było się nie zgadzać, ale tu widzimy nawet z zamieszaniem wokół tych wojsk w Niemczech czy w Polsce, że tam nikt tego nawet z otoczenia Donalda Trumpa za bardzo nie umie wyjaśnić. I że to jest jakaś wypadkowa humorów, nastrojów, emocji prezydenta i nie ma w tym żadnej strategii. Mnie jest trochę śmieszy, jak polscy politycy próbują przerzucać się, kto zawinił. No, otóż nikt nie zawinił. Zawiniła psychika Donalda Trumpa. Kropka. Nic więcej.
0: A czytał pan, to też chyba informacja z wczoraj, że 24 psychiatrów takich uznanych amerykańskich domaga się zbadania tego, czy pan prezydent Donald Trump jest zdolny dopełnienia swojej funkcji.
1: To jest również pewnego rodzaju nowość, bo przyjęto od też wielu lat, jest przyjęte, że psychiatrzy, psychologowie, psychoterapeuci nie komentują publicznie zdrowia psychicznego osób publicznych. No ale wydaje się, że ci psychiatrzy, i to uznane przecież autorytety, no, musiały uznać, że jest wyższa wartość niż nawet ten konsensus taki, no taki naukowy.

0: konsensus, że się po prostu tego nie robi, musieli zabrać głos, no bo rozumiem, że czują, że jest po prostu się robi niebezpiecznie.
1: Ja jestem osobą ideową raczej, więc odkąd te kłopoty się zaczęły, zwracam uwagę na to, że powiem tak obrazowo, cła można znieść w każdej chwili, prawda? Można je zmienić, można się porozumieć, ale tego, o czym pan powiedział, czyli odbudowania systemu pewnej wartości i światowego przekonania tej demokratycznej części świata, że Stany Zjednoczone są gwarantem pewnych przestrzegania pewnych zasad i wartości, nie da się odbudować. I że to może być większym problemem w perspektywie dla Stanów Zjednoczonych niż te cła.
0: Oczywiście, no zdecydowanie to jest ten kapitał zaufania, które Stany Zjednoczone miały, po prostu nieporównywalne z żadnym innym krajem. Nie twierdzę, że go tak całkowicie zaprzepaściły, bo jednak system jakoś amerykański też działa i widać, że nawet i Donald Trump nie może wszystkiego, ale wie pani to, pani redaktor, to widać też i w innych jakichś rzeczach, w tym takim elementach kultu jednostki, które się tam rodzą wokół Donalda Trumpa, też jakiejś podlanej sosem religijnym. To wszystko jest tak niezdrowe i tak jakoś sprzeczne właśnie z naszymi wartościami, ale można by to sprowadzić do ciekawego przypadku, przypadku Donalda Trumpa, no ale powiedzmy sobie szczerze, niestety, ale społeczeństwo wiedziało, kogo wybiera. To jest jego druga kadencja po przerwie.
1: Zdecydowanie tak.
0: I to nie jest tak, że to jest choroba Donalda Trumpa, to jest choroba społeczeństwa.
1: A jeszcze dochodzą te informacje. Wiem, że nasza rozmowa nie jest na międzynarodowe tematy, ale ta gwarancja nieprzeglądania zeznań podatkowych Donalda Trumpa, którą uzyskał jako zabezpieczenie w pewnym procesie sądowym, czyli nie można zajrzeć w pity ani jemu, ani nikomu bliskim, nikomu bliskiemu Donaldowi Trumpowi. Ale też rozmawiamy, prawda, że część Amerykanów otwiera oczy. No,
0: trochę późno.
1: No, my też dokonujemy demokratycznych wyborów.
0: Nie
1: tak,
0: zawsze słusznych pewnie.
1: No, ale demokratycznych, tak? To jest siła demokracji. Uczymy się na, mam nadzieję, na swoich błędach, wyciągamy z nich konsekwencje, ale to są takie rotacje, prawda? To jest w tym demokratycznym świecie normalne. Dobre czasy rodzą złych ludzi, źli ludzie rodzą dobre czasy i tak dalej.
0: No, i tak dalej. Niby tak, ale jednak po II wojnie światowej nie mieliśmy takiego przypadku w Stanach Zjednoczonych, żeby wybrać osobę niestabilną psychicznie na najwyższe stanowisko w państwie i to no, nie taką, która się jakoś ukryła, która udawała kogoś innego, nagle coś wyszło, bo to się oczywiście zawsze może zdarzyć.
1: Bo wyroki miała przed wyborami i tak dalej. Dokładnie. I tak dalej. Ale wie pan, można idąc z tą drogą możemy też zauważyć, że od II wojny światowej nie mieliśmy tak nacjonalistycznych partii w sondażach pozwalających im na wejście do Sejmu.
0: Oczywiście.
1: Więc uderzmy się sami w piersi,
0: tak,
1: prawda?
0: Nie, oczywiście jakby jak najbardziej. To jest choroba Zachodu, a nie tylko Stanów Zjednoczonych.
1: Dobrych czasów. Są tacy, którzy twierdzą, że właśnie dobrych czasów. No to teraz referendum w sprawie polityki klimatycznej pana prezydenta, którego to referendum nie będzie. Posłuchajmy, co na ten temat mówił Radosław Fogiel z Prawa i Sprawiedliwości.
2: Niektórzy liczyli, że znajdą się senatorowie, którzy będą w stanie wyjść poza polityczne podziały, czy po prostu uznać prymat prawa obywateli do wyrażenia swojego zdania nad rozkazami swoich partyjnych liderów. No niestety tak się nie stało i to jest rozczarowujące. Nie chodzi raczej o moje rozczarowanie, tylko o to, że myślę, że rozczarowane są miliony Polaków, którym odmówiono.
1: Odmówiono udziału w tym referendum. Referendum zaproponowane przez prezydenta pytanie było niedorzeczne. Tak z kolei mówił na naszej antenie Maciej Konieczny z partii Razem.
3: To było kuriozalne pytanie nastawione na to, żeby Senat się nie zgodził i że prezydent mógł powiedzieć, o ja chciałem zrobić referendum, żebyśmy odrzucili te złe polityki klimatyczne, a Tusk nie chce. Więc nie była to żadna próba zorganizowania referendum, to była jakaś zagrywka polityczna między Pałacem Prezydenckim a rządem, jakich wiele mamy.
1: Co to było za pytanie? Tak? Czy jesteście za polityką klimatyczną, która wpędza was w finansowe kłopoty? Pozwolę sobie na pewien żart. To jest dokładnie tak, jakbyśmy w tym referendum zawarli pytanie, czy jak to było? Czy przestał pan bić swoją żonę?
0: Albo czy chce pan być młodym, pięknym i bogatym na przykład. Również
1: prawda?
0: Można byłoby takie zadać pytanie w referendum. Ale to pytanie wpisuje się w ciąg niedorzecznych.

0: referendów, jakie mieliśmy po 89 roku i o jakich pewnie opinia publiczna w ogóle nie pamięta. Referendum w sprawie powszechnego uwłaszczenia jeszcze chyba w latach 90. Później referendum na prędce zwołane przez Bronisława Komorowskiego po to, żeby przejąć między pierwszą a drugą turą wyborów wyborców Pawła Kukiza. No i teraz kolejne, na szczęście nieudane, to znaczy nieudane w znaczeniu nie zostało rozpisane, ale próba rozpisania referendum. Ja myślę, że w ogóle też nie będziemy o tym pamiętać już nie tylko po paru latach, ale pewnie po paru dniach o tej inicjatywie prezydenta, ale dla mnie jest to przejaw jednak takiej pewnej bezradności prezydenta. To znaczy on widzi, że przestały działać te narzędzia, którymi on się posługiwał, czyli głównie weto, tak, zwane wetomatem. On właściwie po 9 miesiącach rządów, Karol Nawrocki, chyba zawetował 36 ustaw, a Aleksander Kwaśniewski w ciągu 10 lat 38 ustaw, z tego co policzyłem. Więc właściwie to jest jakaś absurdalna liczba wet prezydenckich i jakby przez ktokolwiek, problem jest taki, że ktokolwiek przestał się tym już interesować. Opinia publiczna, ale nawet rząd już tego za bardzo nie komentuje. To o, tak po prostu przyzwyczailiśmy się, że tak jak kiedyś było stan wody Wisły, ubyło 3, przybyło 4, tak teraz co jakiś czas mamy w zawichoście, teraz mamy Pałac Prezydencki, tak, podpisał 4, zawetował 3. I to właściwie już przyzwyczailiśmy się do tego, specjalnie się tym nie przejmujemy. Rząd nauczył się rządzić rozporządzeniami w znacznej mierze, więc w sprawach przynajmniej jakichś takich trudnych, no czego przejawem jest sejf, prawda? Wielka awantura, po czym wszystko zostało po staremu, czyli tak jak chciał rząd.
1: Ale też na bazie, pozwolę sobie wejść w słowo, na bazie przepisów nie tylko rozporządzeń uchwalonych przez Prawo i Sprawiedliwość, patrz KRS. No dobór właśnie sędziów do KRS-u.
0: Tak, tak, tak. Prawda? Tak symbolicznie mówi rządzić rozporządzeniami, bo się tak, tak kiedyś mówiło w politologii, że jak jest rząd mniejszościowy, to rząd rządzi rozporządzeniami, a nie ustawami. I teraz trochę coś takiego mamy miejsce. Trochę jakby rząd był mniejszościowy, co jest oczywiście dla Donalda Tuska też jakąś formą komfortu, bo myślę, że znacznie mniej mogą go niepokoić różne tam wolty, na przykład Polski 2050, prawda? No, tak i tak. Żadna ważna ustawa nie jest w stanie przejść. Ważna czy kontrowersyjna, więc nauczyliśmy się trochę w tym takim polskim piekiełku funkcjonować. A wracając do prezydenta, on widzi, że to już nie robi wrażenia, że on się nie buduje. To znaczy rzeczywiście poparcie mu nie spada, ale trudno powiedzieć, że staje się on jakimś liderem obozu, tak jak on marzył, prawicowego. Ten jego autorytet raczej spada niż wzrasta. I być może była to jakaś próba kolejnej akcji politycznej, ale chyba już widzimy, że nieudana.
1: Takim momentem przesilenia, czy ustawą, która myślę przeważyła, był sejf. Znaczy, tak, był sejf w moim przekonaniu. Ja czułam, że przyjdzie taki moment, że otoczenie pana prezydenta poczuje, że przegrzali, przepraszam za słowo, prawda? Ale myślałam, że to dłużej potrwa.
0: No ja nie wiem, czy otoczenie już to przyznało, ale myślę, że jakoś tak wszyscy to widzą, nie? Że to nie działa, że też opinia publiczna w większości jest za sejf. No ale przede wszystkim, już pomijając, czy jest za sejf, czy przeciw sejf, no, że po prostu jego weto nic nie zmieniło. Była to chyba jakaś wielopiętrowa pułapka zastawiona na prezydenta przez Donalda Tuska. No i trzeba przyznać, że pułapka udana.
1: To jeszcze jedno referendum, to z 2023 roku. Ja się uśmiecham, przepraszam, bo to jest politycy. Ja cytuję niektórych polityków,
0: rzeczywiście, którzy jeszcze
1: mówią,
0: było referendum,
1: że pan prezydent chyba jakby nie docenia inteligencji Polaków, proponując takie pytania. I teraz pytanie.
0: I to było referendum, przypomnijmy, połączone z wyborami, tak, więc wydawało
1: się. Udało.
0: I też frekwencja nie.
1: Tak. I teraz uwaga, czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków? To było pierwsze pytanie. Czy czwarte na przykład, czy popierasz przyjęcie tysięcy, uwaga, nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu, Afryki, zgodnie z przymusowym, czyli nielegalnych, przymusowym relokacji narzucanym przez biurokrację europejską.

0: No tak, to jest tak, jakby pan prezydent rzeczywiście nie doceniał inteligencji obywateli.
1: Pani redaktor, wtedy było tak, że jak ktoś nie chciał brać udziału w referendum, to zaznaczał, były takie instrukcje, żeby w komisji wyborczej wygłaszać oświadczenie bez referendum, bez referendum. I dzisiaj mamy podobnie w Krakowie, gdzie również jest nawoływanie do tego, żeby nie brać udziału w referendum, które ma odwołać obecnego prezydenta Krakowa. Politycy polscy stworzyli system, w którym obywatele są namawiani do tego, żeby nie brać udziału w instytucjach politycznych, takich jak referendum właśnie, czy wybory.
0: Które są narzędziem wyrażania przez nas głosu.
1: Ale jest to racjonalne, że nie biorą udziału, prawda? Bo ktoś, kto na przykład chciałby popierać obecnego prezydenta Krakowa, jak weźmie udział w referendum, to będzie przeciwko, więc to pokazuje...
0: Znaczy może się przyłożyć, prawda?
1: Tak,
0: do tego, że głosy przeciwko. Ale wie pan, ten Kraków...
1: To pokazuje, że mamy źle skonstruowane instytucje polityczne, takie jak referendum, takie jak głosowanie w sprawie odwołania prezydenta, ale też to referendum krajowe, które chciał rozpisać prezydent, bo nie jest dobrze w demokracji, jeśli sposobem na partycypację w systemie politycznym jest odmowa udziału w tych instytucjach. To jest absurdalne.
0: Skądinąd prezydent Miszalski w Tarapatach i słyszałam taką opinię, absolutnie się z nią zgadzam, że to może być pewien precedens i pokazać na przykład opozycji, w jaki sposób zmieniać
1: paraliżować pracę samorządów. I to jest, powiedzmy sobie szczerze, instytucja, to referendum odwoławcze jest instytucją popsutą przez Prawo i Sprawiedliwość i Pawła Kukiza, celowo zrobione po to, żeby właśnie paraliżować pracę samorządów. Nie wyobrażam sobie samorządowca, który boi się, że w każdej chwili może być odwołany. To nie jest dobre dla samorządu, to nie jest dobre dla gminy, dla miasta.
0: Panie redaktorze, króciutko na koniec, bo ja się boję pytań referendalnych pana prezydenta w sprawie zmiany konstytucji, a pan? Jak one mogą być sformułowane?
1: Zawsze można nie wziąć udziału w referendum.
0: Jasne. Ile razy pojawi się tam nazwisko pana premiera w złym kontekście? Marcin Dzierżanowski.
1: Czy jest to wina Tuska, tak? Nie.
0: Tak. Czy... Dobrze, nic nie będę mówić. Marcin Dzierżanowski, portal XYZ. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo, miłego dnia.
2: Reklama.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
7: Franek urodził się w 27 tygodniu ciąży. Dzięki wsparciu Fundacji Kolorowy Świat dziś jest zdrowym chłopcem. Otulinka pomaga tym najmniejszym wojownikom, tak by mogły cieszyć się życiem. Więcej informacji na stronie internetowej fundacji www.kolorowyświat.org.
2: Ogłoszenie społeczne.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Zapewnienie amerykańskich polityków w uspokajającym tonie. Chodzi o obecność amerykańskich żołnierzy w naszym kraju. Jak mogło dojść do tego dramatu? W żłobku w Ząbkach niedaleko Warszawy zmarło 2-letnie dziecko. Minister Sikorski oburzony zachowaniem izraelskiego ministra chargé d'affaires Izraela wezwany do MSZ-u w Warszawie. Minęła godzina 10. Dorota Wojtalczyk, dzień dobry. Stany Zjednoczone utrzymają silną obecność swoich wojsk nad Wisłą. Takie zapewnienie usłyszał w Białym Domu wiceminister obrony Cezary Tomczyk. Jak przekazał po rozmowie z doradcą prezydenta USA do spraw bezpieczeństwa i wiceszefem Rady Bezpieczeństwa Narodowego Andrew Bakerem, w najbliższych tygodniach szczegóły dotyczące amerykańskich wojsk w Europie będą konsultowane z polskim rządem. Obawy wzbudziło wstrzymanie rotacji części wojsk. Szef MON-u wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz deklaruje, że docelowo kontyngent amerykański w Polsce nie zostanie zmniejszony. Kilkanaście minut temu tak mówił podczas wizyty w stolicy Estonii, Tallinie.
2: Kiedy ten transfer wojsk amerykańskich, kiedy to wstrzymanie transferu wojsk amerykańskich się zakończy i będzie docelowy plan rozmieszczenia, na to musimy poczekać około 2 do 4 tygodni, tak jak informują nas planiści z dowództwa sił amerykańskich w Europie.
1: Sytuacja nadal jest niepokojąca, przyznają politycy koalicji rządzącej i opozycji. Rozmawiał z nimi w naszym poranku Roch Kowalski.
3: Dzień dobry.
1: Grzegorz Płaczek z Konfederacji mówił, że cała historia z opóźnieniem relokacji amerykańskich żołnierzy podważa nasze zaufanie do Stanów Zjednoczonych.
4: Pytanie, kto po stronie amerykańskiej zawinił, a jeśli nikt nie zawinił, jeśli taka decyzja zostaje rzeczywiście podjęta, no to jak mogło do tego dojść, bo przecież jednak, co by nie mówić, ale Polska jest jednym z ważniejszych, z bardziej lojalnych sojuszników wobec Stanów Zjednoczonych w ostatnich latach.
3: Tak mówił rzeczywiście nasz pierwszy rozmówca w poranku Polskiego Radia 24. Z kolei, jak przekonywał Maciej Konieczny z partii Razem, obecne relacje z Amerykanami powinny być dla nas wszystkich lekcją, że nie warto opierać się tylko na jednym sojuszniku.
5: Jeżeli Rosja zaatakuje, to zaatakuje Europę, a nie zaatakuje Kanady, nie zaatakuje Stanów Zjednoczonych, to bezpośrednie zagrożenie będzie na Polskę, na Niemcy, na Francję. Nawet jeżeli Francja jest kawałek dalej, to musi się liczyć z załamaniem gospodarczym, z falą uchodźców, a Stany Zjednoczone są za oceanem.
3: Zarówno Stany Zjednoczone, jak i Polska cały czas deklarują, że prowadzą rozmowy o silnej obecności Stanów Zjednoczonych w Polsce.
1: Obie rozmowy, zarówno z Grzegorzem Płaczkiem, jak i z Maciejem Koniecznym z partii Razem, są dostępne na stronie Polskiego Radia i w aplikacji mobilnej. Za relację dziękujemy Rochowi Kowalskiemu.
3: Dziękuję.
1: Policjanci i prokurator wyjaśniają przyczynę dramatycznego wypadku w Ząbkach niedaleko Warszawy. W jednym z niepublicznych żłobków zmarł 2-latek. Urząd Miasta planuje wzmożone kontrole wszystkich żłobków na terenie Ząbek. Placówka, w której doszło do tragedii, przeszła rutynową coroczną kontrolę, zapewnia burmistrz miasta Małgorzata Zyśk.
6: Każdego roku chodzimy z kontrolą do tych żłobków niepublicznych. To oczywiście teraz dodatkowo jeszcze te kontrole będą wzmożone. W tym przypadku również bliżej przyjrzymy się sprawie.
1: Według nieoficjalnych informacji 2-latek wydostał się przez niedomkniętą furtkę. Wszedł na teren sąsiedniej posesji, gdzie było oczko wodne. Dziecko mogło utonąć. Trwają przesłuchania świadków. Polska potępia postępowanie władz Izraela wobec zatrzymanych aktywistów Global Sumut Flotilla, oświadczył szef dyplomacji naszego kraju. Kilkadziesiąt statków płynęło do Strefy Gazy z pomocą humanitarną. Siły izraelskie przechwyciły 50 jednostek. Na ich pokładach było blisko 430 osób, w tym kilkoro obywateli naszego kraju. Na miejscu są polscy konsulowie. Domagamy się uwolnienia polskich obywateli i traktowania w sposób zgodny z międzynarodowymi standardami, oświadczył minister Radosław Sikorski. Jak przekazał, polecił wezwać chargé d'affaires Izraela w Warszawie do MSZ-u. Na opublikowanym nagraniu widać, jak izraelski minister bezpieczeństwa narodowego Itamar Ben-Gwir szydzi z

0: zatrzymanych aktywistów. Pokazano kilkudziesięciu z nich, jak klęczą ze skutymi kajdankami rękoma. Izraelski minister machał flagą swojego kraju i krzyczał po hebrajsku: "Witamy w Izraelu, to my tu rządzimy". Płoną kolejne rafinerie w Rosji. W nocy ukraińskie drony zaatakowały zakłady przetwórstwa ropy w Syzraniu w obwodzie samarskim. Z powodu nalotów ukraińskich bezzałogowców zmalała rosyjska produkcja paliw.
1: O kłębach dymu nad rafinerią w Syzraniu nad Wołgą donoszą rosyjskie media i miejscowe władze. Według wstępnych danych zapaliła się jedna z instalacji przerobu ropy naftowej. Syzrań znajduje się niemal 800 km od granic z Ukrainą. Ukraińskie drony niemal codziennie atakują takie obiekty w głębi rosyjskiego terytorium. Wczoraj płynęła rafineria w Kstowie w obwodzie Niżno-Nowogrodzkim, wcześniej zaś rafineria pod Moskwą, ale też w Jarosławiu i Riazaniu. Według danych agencji Reutera praktycznie wszystkie główne rafinerie ropy naftowej w centralnej Rosji zostały zmuszone do całkowitego wstrzymania lub ograniczenia produkcji paliw. Także Rosjanie atakują ukraiński sektor energetyczny. Koncern Naftohaz w tym tygodniu donosił o powtarzających się codziennie uderzeniach w ukraińską infrastrukturę gazową. Paweł Buszko, Polskie Radio.
0: Na koniec Białystok i rozpoczynający się tam Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej Hajnówka. W rywalizacji weźmie udział 20 chórów z 13 państw.
2: No fantastyczne, coś niepowtarzalnego.
3: No cudownie, nastrój super.
2: Nie da się opisać, co za piękne pieśni, co za piękne osobowości, piękne głosy, fantazja.
0: Festiwal Muzyki Cerkiewnej w Białymstoku zakończy się w niedzielę.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Znów jest ostrzeżenie IMGW przed burzami. Alerty dotyczą 5 województw: warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego oraz łódzkiego. W ciągu dnia będzie dużo słońca, po południu popada przelotny deszcz. Temperatura podobna do wczorajszej, przeważnie od 21 do 24 stopni. Chłodniej na Pomorzu i w rejonach podgórskich od 17 do 19. Niższa temperatura nad morzem, tam najwyżej 14 stopni.

0: Dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
3: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
4: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
5: Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 15,99.
6: Po reklamie. Dzień w Polskim Radiu 24.
7: Dziewięć minut po godzinie 10. Małgorzata Żuchowska, cały czas jesteśmy z Państwem. Na X-ie oświadczenie ministra spraw zagranicznych, wicepremiera Radosława Sikorskiego w sprawie zatrzymania aktywistów, wśród których są Polacy. Polska potępia postępowanie władz wobec zatrzymanych. Tam w komentarzach widać także zdjęcia, w jakich warunkach są przetrzymywane, zatrzymane osoby. Państwa komentarze są bardzo surowe. Oni nie zostali zatrzymani, oni zostali porwani na przykład. Domagają się państwo zdecydowanej reakcji. Przypominają polskiego wolontariusza, którego transport został przypadkowo, jak twierdzi Izrael, trafiony 4 rakietami. I tak dalej, i tak dalej. To a propos też rozmowy z redaktorem Marcinem Dzierżanowskim.

0: wszystkim o nastrojach, naszych nastrojach, które eskalują w tej sprawie.
1: Stan dnia.
0: Polska i Estonia chcą zacieśniać współpracę militarną. Główny nacisk pójdzie na kwestie dotyczące rozwijania zdolności dronowych, zwalczania wrogich systemów bezzałogowych i współdziałanie we wdrażaniu do armii obu państw nowoczesnych technologii. Polityczne konsultacje w tej sprawie prowadzi od rana w Estonii wicepremier, szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. No to zabieramy państwa do Tallina. Tam jest Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
0: No to jak rysuje się najbliższa przyszłość współpracy między Polską a Estonią?
2: No tak naprawdę mówił o tym dosłownie przed chwilą wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, który właśnie odbył rozmowy bilateralne ze swoim estońskim odpowiednikiem i wskazywał w trakcie krótkiego spotkania z nami, z dziennikarzami, że dziś oba nasze kraje, ale też całe NATO tak naprawdę muszą bardzo szybko reagować na to zmieniające się środowisko bezpieczeństwa. Musimy, jak mówił minister obrony, wyciągać wnioski z wojny na Ukrainie, wdrażać właśnie do narodowych armii to wszystko, co pozwala lepiej odpowiadać na współczesne zagrożenia. Mowa oczywiście o systemach bezzałogowych, o których Małgosiu wspomniałaś. I to dzisiaj, jak mówił Władysław Kosiniak-Kamysz, taki must have w każdej armii.
3: Jesteśmy po dobrych rozmowach o polityce odstraszania i obrony, o naszym bezpieczeństwie. Nasz przekaz był bardzo jasny. Odstraszanie, obrona i relacje transatlantyckie, budowanie koncepcji NATO 3.0, rozwój wspólnych zdolności, umiejętności, stworzenie strategicznych dylematów dla Rosji jest naszym wspólnym działaniem.
2: I to wszystko, to wspólne działanie będzie w najbliższych tygodniach, miesiącach rozwijane między Polską a Estonią. Minister obrony nawiązywał też przy okazji rozmów z estońskim szefem resortu obrony do relacji transatlantyckich. No, wskazywał na konieczność wzajemnej współpracy, na zabiegi, jakie zwłaszcza wschodnie kraje wschodniej flanki NATO powinny podejmować, jeśli chodzi o zacieśnianie współpracy ze Stanami Zjednoczonymi. No, szef polskiego resortu obrony nawiązał tutaj też do tych ostatnich informacji, rozmów, które odbywał, jeżeli chodzi o stronę amerykańską i obecność wojsk amerykańskich w tej części Europy, na wschodniej flance NATO, ale też w całej Europie. I dzisiaj, tak jak mówił Władysław Kosiniak-Kamysz, i Polska, i Estonia powinny czynić zabiegi, aby tych wojsk nie ubywało, aby to, o czym mówił chociażby w ostatnich tygodniach i miesiącach prezydent Donald Trump, nie spełniło się, jeżeli chodzi o Polskę, czyli ta redukcja, zapowiadana redukcja ze starego kontynentu wojsk amerykańskich.
3: Wiem, jak ważne jest bezpieczeństwo i bierzemy odpowiedzialność na siebie. Ale mamy też prawo oczekiwać solidarności. Solidarności, która stanowi o tym, że żołnierze amerykańscy w systemie odstraszania i obrony są obecni w naszych państwach. I będziemy o to zabiegać. Ja wierzę, że decyzja prezydenta Trumpa mówiąca o wycofaniu 5000 żołnierzy z Niemiec nie dotknie w finale ani Polskiej, ani Estonii. Takie oświadczenia zostały wygłoszone zarówno przez wiceprezydenta Vansa, jak i Pentagon.
2: Z informacji, które przekazał w trakcie krótkiego briefingu nam, dziennikarzom, wicepremier Kosiniak-Kamysz, wynika, że tak naprawdę w ciągu dwóch, maksymalnie czterech tygodni Polska i inni sojusznicy z tej części Europy powinni już mieć pełną informację, jak ta redukcja zapowiadanych sił amerykańskich wpłynie na to, jak wygląda sytuacja tutaj, w tej części Europy, na wschodniej flance NATO.
0: Agnieszka Drążkiewicz, dziękuję ci bardzo.
2: Bardzo dziękuję.
1: Komentarz.
0: Gościem Polskiego Radia 24 jest generał Roman Polko. Dzień dobry, panie generale.
4: Dzień dobry.
0: Możemy bić brawa inicjatorom takiej współpracy, ale musimy mieć też pełną świadomość, że my, nie wiem, czy pan się ze mną zgodzi, panie generale, my nie mamy innego wyjścia w tej geopolitycznej sytuacji, która się zmienia na naszych oczach.
4: No tak naprawdę to my znaleźliśmy wyjście, bo przecież jesteśmy w Unii Europejskiej i w strukturach NATO. I często relacje dwustronne są pochodną tego, że właśnie w tych sojuszach funkcjonujemy, że gwarancja naszego bezpieczeństwa to nie są relacje z konkretnym państwem, ale plany obronne, które wspólnie w sojuszu wypracowujemy. Stąd też powinniśmy jednak patrzeć szerzej, bo redukcja amerykańskich wojsk w Europie uderza także w nasze bezpieczeństwo, bez względu na to, jaka ilość

0: żołnierze będzie stacjonowała na terytorium Rzeczpospolitej. I to, co jest kluczowe też, żeby jednak głos tej północno-wschodniej flanki NATO, najbardziej zagrożonej egzystencjalnie atakiem rosyjskim, był mocno eksponowany. I w sytuacji, w której my teraz mówimy, sprawdzam po zamierzaniu polskich żołnierzy w Afganistanie, Iraku, oczekujemy pełnego zrozumienia ze strony amerykańskiej. Teraz jest ich czas, żeby rzeczywiście te gwarancje nam zagwarantować, ponieważ do tego obligują ich zobowiązania sojusznicze.
1: Panie generale, ja już dziś powoływałam się na wywiad, który jest na stronach Onetu z generałem Fodżesem, który mówi tak. NATO bez USA mogłoby mieć problem chociażby ze zdolnością strategicznego transportu powietrznego. Doskonałym przykładem jest również wywiad, dzięki któremu na przykład Ukraina radzi sobie tak, jak radzi. I chciał podkreślić w tej rozmowie, że nawet bez pomocy Stanów Zjednoczonych NATO jak najbardziej jest w stanie skutecznie bronić się w przypadku wybuchu konwencjonalnego wojny z Rosją. Dodam, że w dalszej części tego wywiadu pan generał mówi, że jego zdaniem nic takiego nie będzie miało miejsce. Sojusz się zmienia, ale myślę o NATO oczywiście, panie generale, ale czy jest zagrożony?
0: No z pewnością to zagrożenie jest. Największym zagrożeniem jest kiepska komunikacja, sprzeczne komunikaty i to, że potencjał, ogromny potencjał, którym dysponujemy, no Rosjanom udaje się jakoś dzielić, bo czym innym jest przyjmowanie Putina na czerwonym dywaniku, a jednocześnie sztorcowanie chociażby prezydenta Zeleńskiego. Ten polski punkt widzenia, czy punkt widzenia krajów teraz najbardziej zagrożony, no trzeba jednak w sposób bardziej intensywny przedstawiać naszym partnerom. Myślę, że spotka to się ze zrozumieniem. Jeżeli chodzi o europeizację NATO, bo taki kierunek wyznaczył nam prezydent Trump, ma rację. Europa zaniedbała własne bezpieczeństwo, musi to nadrabiać, tylko to, co jest oczekiwane, wymagane, to żeby zmienić plany obronne sojuszu, żeby ta większa odpowiedzialność ciążyła na krajach europejskich, jeżeli chodzi o odparcie potencjalnej agresji konwencjonalnej, no to potrzebujemy czasu i trzeba takiej mapy, taką mapę drogową wypracować, bo to nie mogą być jednostronne amerykańskie decyzje o wycofaniu, tylko ktoś w to miejsce musi wchodzić, aby ta ciągłość została zachowana. To jest z pewnością kluczowe. To, co jest bardzo istotne z punktu widzenia Rzeczpospolitej czy Europy, to, że ten parasol nuklearny amerykański jest zachowany nad Europą, że bazy amerykańskie w Europie będą, bo to wynika też z amerykańskich interesów narodowych, że Stany Zjednoczone nie wychodzą z sojuszu NATO. Czasem ten mocny głos prezydenta Trumpa przypomina nam, że jednak powinniśmy się trzymać razem i nie sądzę, żeby tutaj pod tym względem jakieś złe ruchy miały mieć miejsce.
1: Generał Fodżes, jeszcze się na niego powołam w tej części naszej rozmowy, bo on uważa, że w Waszyngtonie jest wystarczająco dużo ludzi, którzy rozumieją, jak ważne jest NATO. To a propos wizji czy niebezpieczeństwa wycofania się Stanów Zjednoczonych z NATO. Generał uważa, że nic takiego się nie stanie. Uważa też, że Moskwa nie odważy się testować sojuszu, bo wspólna reakcja państw członkowskich na to byłaby dla Rosjan dewastująca. Zgadza się pan z panem generałem Fodżesem?
0: Tu akurat w tej sytuacji tak pół na pół. Krótko mówiąc, rzeczywiście w Stanach Zjednoczonych wśród żołnierzy amerykańskich, z którymi się świetnie współdziała, czy w społeczeństwie amerykańskim, no jest jednak takie poczucie więzi z Europą, z Polską. Stąd też nie sądzę, aby była zgoda na to, żeby Stany Zjednoczone porzuciły swoich partnerów, z którymi przez kilkadziesiąt lat gwarantowały pokój na świecie. Poza tym te relacje są potrzebne również samym Stanom Zjednoczonym dla umacniania ich pozycji, dla chociażby kontrolowania Bliskiego Wschodu z terytorium Europy. Natomiast w kwestii tego, czy Rosja się odważy, czy nie odważy. Otóż gdyby Rosja myślała racjonalnie, tak jak tutaj generał zakłada, no to pewnie nie uderzyłaby także na Ukrainę. Otóż problem polega na tym, że Rosja poniosła klęskę pod Kijowem, wycofała się z podkulonym ogonem z tamtego obszaru, bo wszyscy mówili, że Rosja nie uderzy, a jednak panowało przekonanie, wad małat jest, wszyscy mówią, że się nie da, a my to zrobimy. Rosja przecież też przełamuje te czerwone linie,

0: atakowanie Polski dronami, nie tylko Polski, ale wygrażaniu Estonii agresją na tamtym kierunku. No i niestety z czasem takie szalone ataki są wyprowadzane. Stąd też NATO musi jednak te czerwone linie określić w sposób taki konsekwentny i odpowiednio budować plany reagowania, które no nie mogą sprowadzać się do kolejnych not protestacyjnych, czy udawania, czy prowadzenia tej strategii strusia, chowamy głowy w piasek. No może nastąpiło uderzenie, ale jeszcze progu wojny nie przekroczono. No trzeba budować tą drabinkę eskalacyjną, czyli jeżeli Rosja uderzy w taki czy w inny sposób, czy wyśle drony, no to musimy jednak bardziej zdecydowanie na takie działania odpowiadać, bo szczególnie kraje bałtyckie nie mają takiej głębi operacyjnej, w którą by mogły Rosjan wpuścić, a kiedy coś się już stanie, to może być za późno. Bardziej mi tutaj odpowiada to stwierdzenie estońskiego generała, który powiedział, że jeżeli Rosja tutaj będzie prowokowała, podchodziła pod granicę, to nie będziemy czekać, tylko uderzymy pierwsi. Nie po to, żeby prowokować Rosję, tylko po to, żeby rzeczywiście bronić każdej piędzi ziemi.
1: To było wspólne oświadczenie chyba Litwy i Estonii, prawda, panie generale? Że po prostu wszystko, co wleci na nasze terytorium, spotka taka sama reakcja. Nie będziemy czekać.
0: Zdecydowanie tak. I również z naszej strony musi być, z polskiej strony solidarność, bo rozpatrujemy, często patrzymy przez perspektywy zagrożenia naszego terytorium, ale musimy zdawać sobie sprawę, że uderzenie na Litwę, Łotwę, Estonię w tamtym obszarze to także jest uderzeniem w nasze bezpieczeństwo. To, co daje nam siłę, to, co daje tą odporność, to jest gwarancja, że artykuł 5 będzie podtrzymany i realizowany z całą mocą, jeżeli tylko którykolwiek z krajów NATO byłby czy będzie zaatakowany.
1: Panie generale, jeszcze generał Aleksiusz Grynkiewicz, który jest dowódcą sił sojuszniczych NATO w Europie, który rok temu mówił, że 2027 rok to będzie moment, w którym Rosja będzie gotowa do uderzenia na przykład w któryś z krajów NATO w Europie. Ale jeszcze a propos tej brygady, o którą kruszone są w tej chwili kopie. Nie ma pan wrażenia, że i ze strony J.D. Vance'a, czy Pita Hegseta, czy samego generała Grynkiewicza w ostatnich dniach padają takie słowa, że no, tak jesteście świetnie przygotowani i tak się rozwijacie, że właściwie ta brygada nie jest wam potrzebna. Ja to odebrałam jak stwierdzenie, trochę jesteście sami sobie winni.
0: No to jest rzeczywiście jakaś sprzeczność, bo prawda? Najpierw słyszeliśmy prezydenta Trumpa, który mówił, że będzie wspierał tylko te kraje, które same kładą na własne bezpieczeństwo i to jest rzeczywiście zrozumiałe, bo musimy partycypować w budowaniu wspólnych zdolności obronnych, a teraz te kraje, które no, wykonały, że tak powiem, czy są liderem w tym, takie jak Polska, no to po co wam pomagać? W zasadzie myśmy wam pomogli, bo sprzedaliśmy wam nasze uzbrojenie i kupujcie tylko u nas, a brygadę wycofamy, bo będziecie i tak mieli amerykański sprzęt. Otóż no to jest jakaś niespójność i sprzeczność, a z pewnością tutaj w tym idei, która powoduje, że NATO jest silne, to nie ma.
1: Panie generale, w zeszłym tygodniu rozmawiałam z profesorem, pułkownikiem rezerwy Dariuszem Kozerawskim, który mówił, że właściwie ta brygada to jest tylko powód do dyskusji czy sporu, bo on jest zdania, że nawet gdyby doszło do bezpośredniego zagrożenia, gdybyśmy zostali, mówiąc wprost, zaatakowani, to Rosjanie, przepraszam, Amerykanie nie użyją siły militarnej, mówiąc wprost, nie będą strzelać do Rosjan. Myśli pan, że tak to wygląda? Że tak
0: znaczy, dobrze,
1: być?
0: Że pan profesor zwrócił uwagę, bo to kluczem nie jest obecność, tylko czy te obecne siły zostaną
1: wykorzystane
0: użyte.
1: W sytuacji zagrożenia, prawda?
0: I otóż kluczem jest też określenie, kiedy będzie można uznać, że ta wojna już ma miejsce, czy nie, bo mówimy cały czas o tej wojnie hybrydowej. Wtedy, kiedy wleciały drony na polskie terytorium, to usłyszeliśmy od administracji prezydenta Trumpa, że to chyba jakaś pomyłka, przypadek. Otóż ja jestem jednak pozytywnej myśli. Miałem możliwość współdziałania z Amerykanami w Iraku, w Afganistanie, w Kosowie. I otóż jeżeli Amerykanie gdzieś wchodzą, to wchodzą naprawdę. To, co najbardziej podobało mi się w amerykańskiej armii, że no, tam nie ma takiego działania na pokaz i sądzę, że oczywiście będą musieli przekonać polityków do

0: do takiego wsparcia, ale jednak również gdyby doszło do takiej otwartej agresji rosyjskiej na terytorium NATO, to jestem przekonany, że jednak te siły amerykańskie nie byłyby bezczynne i ta brygada zostałaby użyta. Oczywiście nikt nie chce strzelać do Rosjan, natomiast w sytuacji, kiedy nie będzie innej możliwości obrony, no to takie działania będą podjęte. Stąd też kluczowe jest, żeby jak największy sposób angażować naszych partnerów zachodnich na terytorium naszego kraju. Przypominam, Amerykanie mają tutaj bazę, chociażby w Redzikowie. Amerykański biznes mocno jest obecny w Polsce, w Europie. No chociażby z tego powodu jednak Amerykanie nie mogą sobie pozwolić na utratę czy kompromitację tak naprawdę własnego kraju, gdyby bezczynnie przyglądali się, jak Rosja dokonuje agresji na terytorium tego najbardziej lojalnego sojusznika i najbardziej związanego ze Stanami Zjednoczonymi w Europie.
1: Panie generale, czy my zaniedbaliśmy sprawę tej brygady? Czy my w ogóle mamy jakikolwiek wpływ w tej chwili na amerykańskie decyzje? Myślę też o Bliskim Wschodzie, o Tajwanie, czyli o tej ogólnoświatowej sytuacji.
0: Oczywiście można obwiniać o wszystko administrację prezydenta Trumpa, ale tak, uważam, że zaniedbaliśmy. Po pierwsze, byliśmy pogrążeni, jesteśmy chyba jeszcze dalej we wewnętrznych sporach, bo nawet teraz jest trwa wytykanie sobie palcem, kto czegoś nie zrobił, kto czegoś bardziej nie dokonał, kto obraził Amerykanów przyjęciem programu SAFE, co już jest całkowitym absurdem, zamiast takiego współdziałania, wspierania się nawzajem i mówienia w kwestiach bezpieczeństwa jednym głosem na zewnątrz, a nie podważanie własnej wiarygodności. To jest kwestia też tego, że niestety wielu polityków sprowadziło swoją działalność do takich formalnych tylko aktywności, a potrzebna jest inicjatywa, wręcz lobbowanie, budowanie sobie środowisk wsparcia na tym poziomie nieformalnym, bo tak nawet jako dowódca gromu musiałem nieformalnie, chciałem nieformalnie, spotykałem się z amerykańskimi przedstawicielami, czy to z generałem Hollandem Garmisch, Partenkirchen, czy z generałem Bradshawem, dowódcą dyrektoratu brytyjskich wojsk specjalnych, czy z Garym Harelem w Jordanii. No, podaję tylko te przykłady, pokazujące, że no, na tym poziomie no, trzeba po prostu utrzymywać stały kontakt. Wówczas kiedykolwiek i cokolwiek się dzieje, to masz tą informację, zanim ona jeszcze w formalny sposób będzie przedstawiona, a wręcz nawet uzyskujesz wpływ na to, żeby uwzględniono twój punkt widzenia, czy twoje interesy, czy właśnie ten kontakt powoduje, że zanim jakieś tam kluczowe decyzje będą podjęte, to jest jakaś rozmowa, jest jakaś konsultacja. I to powinno być na poziomie wojskowym i dyplomatycznym. Mamy teraz kryzys. Ja mam pytanie, no co robi ambasada, że nic nie wie? Przecież mamy ambasadę w Stanach Zjednoczonych. Fakt, ambasadora tam nie mamy, no bo tutaj trwa spór przecież wewnętrzny w Polsce. Po drugie, na poziomie wojskowym przecież i w strukturach NATO chyba też te relacje są, bo największym problemem to nie jest wycofanie tej brygady, tylko brak jakiejś takiej komunikacji, informacji i to, że przez tydzień media spekulują, a ci, którzy powinni mieć najwięcej w tej kwestii do powiedzenia, chowają głowę w piasek.
1: Panie generale, i tak krótko na koniec, bo została minuta naszej rozmowy. Politico i agencja Reutera twierdzą, że Stany Zjednoczone jutro mają nas poinformować jako sojuszników, że ograniczą ilość zdolności wojskowych dostępnych dla NATO w czasie pokoju i w przypadku inwazji Rosji na Europę. Wierzy pan w to?
0: Mam nadzieję, że będzie to uzgodnione przede wszystkim w ramach struktury NATO, bo jeżeli Stany Zjednoczone będą ograniczały, to ktoś musi w to miejsce wejść. Ale to też jeszcze raz podkreślam, powoduje, że musimy myśleć o własnym bezpieczeństwie z pozycji Europy, a nie tylko z pozycji Rzeczpospolitej.
1: A Mark Rutte, szef NATO, twierdzi, że zmiany nastąpią, bo Stany Zjednoczone muszą się skupić na Azji. Więcej konkretów na razie w tej sprawie nie ma. Dziękuję za rozmowę. Generał Roman Tulku z nami w Polskim Radiu 24.
2: Autopromocja.
3: Czy do zamachu majowego doszło przez przypadek? Co tak naprawdę planował Piłsudski? Co działo się przez trzy majowe dni na ulicach Warszawy? O tym wszystkim porozmawiamy w najbliższej Turbo Historii z profesorem Andrzejem Chwalbą, autorem książki Maj 1926. Zamach, którego miało nie być. Jutro o godzinie 22.05 zaprasza Krzysztof Grzybowski.
2: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 2.

0: 24.
1: Minęła 10:30. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Będą szczegółowe kontrole miejsc opieki na

0: tego dziecka. Wszelkie okoliczności są wyjaśniane przez policjantów pod nadzorem prokuratora. Rodzice tego dziecka natychmiast zostali objęci też pomocą psychologów.
1: Według nieoficjalnych informacji dziecko miało utonąć w oczku wodnym, które znajdowało się przy domu sąsiadującym ze żłobkiem. Mimo że od wielu miesięcy nie ma go w kraju, Zbigniew Ziobro pozostaje posłem zawodowym i otrzymuje stosowne uposażenie. Wbrew deklaracjom telewizji Republika, do Sejmu nie wpłynęła informacja o podjęciu przez wiceprezesa PiS-u i byłego ministra sprawiedliwości korespondenta tej stacji, mówił w radiowej jedynce szef Kancelarii Sejmu Marek Siwiec.
2: Każdy poseł obejmując urząd, tak to nazwijmy, składa deklarację, czy chce być posłem zawodowym, czy pracuje gdzie indziej. Do tej pory poseł Ziobro był posłem zawodowym. Z tego co wiem, to żadna deklaracja zmieniająca ten status nie dotarła do nas, do Biura Obsługi Posłów, więc jest status quo.
1: Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty uważa, że zatrudnienie posła w stacji telewizyjnej oznacza utratę statusu posła zawodowego. Wcześniej w związku z nieobecnością podczas posiedzeń Sejmu Zbigniew Ziobro stracił diety poselskie i 90% uposażenia. W Krakowie ostatnie przygotowania do niedzielnego referendum. Mieszkańcy zdecydują o przyszłości prezydenta Aleksandra Miszalskiego i Rady Miasta. Będzie można głosować na terenie całego Krakowa, mówi Barbara Golanko z delegatury Krajowego Biura Wyborczego.
3: W Krakowie będziemy mieć 453 komisje do spraw referendum. To są te komisje w tych adresach, w tych lokalizacjach, które były przy ostatnich wyborach prezydenckich. O ważności referendum będzie decydować frekwencja.
1: Przeciwnicy obecnych władz Krakowa zarzucają im zadłużenie miasta i nepotyzm. Krytykują też sposób wprowadzenia strefy czystego transportu, podwyżki cen biletów, także wydłużenie godzin płatnego parkowania. Mega rakieta szykuje się do startu w kosmos. SpaceX zamierza wystrzelić w nocy Starshipa V3. Firma Ilona Muska planowała start w ostatni wtorek, ale od niedzieli codziennie przesuwała termin misji o 24 godziny. Powodzenie lotu może przybliżyć wykorzystanie Starshipa w księżycowym programie Artemis oraz przyszłych misjach na Marsa.
4: Dzień w Polskim Radiu 24.
5: Jest 10.33 prawie. Pilna informacja z Brukseli. Polska naruszyła konwencję praw człowieka w sprawie dotyczącej odmowy powołań na stanowiska sędziowskie w 2008 roku. To jest orzeczenie Europejskiego Trybunału. Praw człowieka. Na razie nic więcej nie wiemy. Będziemy oczywiście do tej sprawy wracać, ale teraz zajmiemy się klimatycznym protestem, bo wczoraj na ulicach Warszawy państwo dali znać, co myślą na przykład o ETS-ie.
6: Zielony Ład wykończy nas wszystkich, ale wykończy najbardziej nasze dzieci, następne pokolenia. Będziemy znów za ściankiem szparagowym dla Niemiec.
7: Zostały zablokowane, przyblokowane, opóźnione te wszystkie inwestycje CPK, energetyka jądrowa.
8: Musi się coś zmienić, żeby było przynajmniej lepiej. Już nie mówię, że dobrze.
5: No tak, no bo żeby było lepiej, to musi być gorzej. Za chwilę zapytam naszego gościa, czy Zielony Ład i ETS odczują nasi wnukowie, czy całe zło tkwi w tych europejskich projektach?
4: Komentarz.
5: A z nami profesor Zbigniew Karaczun, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, także ekspert Koalicji Klimatycznej. Dzień dobry, panie profesorze.
9: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
5: Słyszał pan te wypowiedzi sprzed chwili? Ja wiem, one były wybrane losowo, ale pewnie wpisują się w jakiś sposób myślenia protestujących o tym, jakim złem jest Zielony Ład, czy ETS, czy polityka klimatyczna Unii Europejskiej.
9: Znaczy ja myślę, że to, co słyszeliśmy, to jest taki element bardzo szerokiej dezinformacji, która niestety w Polsce istnieje i na którą zwracali uwagę także z eksperci służb specjalnych, mówiąc o tym, że Rosja jest takim bardzo istotnym źródłem dezinformacji klimatycznej w Polsce. I jak widać, ta dezinformacja no, cały czas ma się dobrze. No, niestety obecny rząd także nie robi wiele, żeby tę dezinformację powstrzymać.

0: I w efekcie mamy z jednej strony właśnie takie głosy, jak słyszeliśmy przed chwilą, a z drugiej strony także polityków, którzy na tej dezinformacji budują swój kapitał polityczny kosztem w moim przekonaniu bezpieczeństwa narodowego i bezpieczeństwa państwa.
1: Dezinformacja, bardzo ważny element. Czy wpisuje się w nią to, o czym mówił ostatnio pan Przemysław Czarnek, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera, przyszłego premiera, bo on na spotkaniach wymachuje rachunkami za prąd i mówi, że jak przejdziemy na węgiel, to te rachunki będą niższe, bo konsekwencje na przykład ETS-u i tej polityki klimatycznej Unii Europejskiej sprawiają, że nasze rachunki za prąd szybują. To ile w tym dezinformacji pana zdaniem, panie profesorze, a ile prawdy?
0: Znaczy, prawdy nie ma w tym wcale. To znaczy, tak naprawdę my od wielu lat, każdy z nas, każda rodzina dopłaca do energetyki węglowej około 2000 zł rocznie. Nie dopłacamy nawet 1/3 tego do rozwoju energetyki odnawialnej, którą zresztą ugrupowanie pana Czarnka ograniczyło jakby możliwość tego rozwoju, wprowadzając w 2015 roku ustawę wiatrakową i blokując możliwość rozwoju najtańszej formy energetyki w Polsce, czyli energetyki wiatrowej. Ja tylko powiem tak, że gdybyśmy mogli wybudować dzisiaj energetykę wiatrową, to koszty energii elektrycznej w hurcie to byłoby jakieś 150-200 zł, a nie 450 zł, jak jest obecnie, dlatego że musimy utrzymać te wysokie ceny, żebyśmy mogli utrzymać opłacalność i finansowanie energetyki właśnie węglowej. Dlatego, że polski węgiel, i to także tego nie mówi ani pan Czarnek, ani nie mówi o tego politycy, jest dwukrotnie droższy niż węgiel sprowadzany z zagranicy. Więc jeżeli chcielibyśmy mieć tanią energię, to oczywiście i truć się, bo to też warto do tego dodać, to powinniśmy sprowadzać węgiel z Australii, z Ameryki Południowej, czy tak jak robiliśmy jeszcze do niedawna i to robił właśnie poprzednia władza z Rosji. Bo proszę pamiętać o tym, że myśmy do 2022 roku sprowadzali około 16, nawet 20 milionów ton węgla rocznie z Rosji.
1: Minister Czarnek, czy no, były minister, przyszły premier być może, nie dodaje na tych spotkaniach, że to właśnie rząd Prawa i Sprawiedliwości zaczął zamykać kopalnie. Ale panie profesorze, mówi pan 150 zł, gdybyśmy korzystali z OZE, 400 to jest dziś. Ja rozumiem, że dziś mamy OZE plus węgiel, prawda? To się stopniowo znaczy przesuwa na korzyść odnawialnej energii?
0: Ja bym powiedział nie. Mamy paliwa odnawialne plus OZE.
1: W tej chwili
0: OZE
1: tak.
0: Ciągle stanowi niestety tylko dodatek do tego miksu energetycznego. I powtórzę to jeszcze raz. To znaczy to jest efektem zablokowania możliwości rozwoju energetyki odnawialnej przez poprzedni rząd. To jest efektem tego, że dochody z ETS, tego złego ETS, które w Polsce w ciągu 20 lat wyniosły ponad 150 miliardów złotych, my wydajemy na zupełnie inne rzeczy, a nie na rozwój energetyki odnawialnej i na poprawę efektywności energetycznej. Bo gdyby w 2022 roku, kiedy mieliśmy poważny kryzys energetyczny spowodowany atakiem Rosji na Ukrainę, gdybyśmy rozpoczęli szeroki program wsparcia najuboższych w poprawie efektywności energetycznej ich domów, ich mieszkań, ich sprzętu, to dzisiaj mielibyśmy nie tylko niższe ceny rachunków za energię, ale mielibyśmy znacząco mniejszy poziom ubóstwa energetycznego. My zamiast tego postanowiliśmy, niestety, z przykrością to też mówię, kontynuuje to dzisiejszy rząd, zamiast tego my dotujemy ceny surowców energetycznych poprzez różnego rodzaju dopłaty, zamiast dokonać tego, co jest niezbędne, transformacji energetycznej, która także, i o to też warto, o tym warto mówić i o tym warto pamiętać, bo o tym nie mówi ani pan Czarnek, ani pan prezydent, ani były premier Morawiecki, rozwój tych czystych źródeł energii poprawia nasze bezpieczeństwo zdrowotne. warto przypominać o tym, że zanieczyszczenie powietrza

0: spowodowane przede wszystkim spalaniem węgla, zarówno w dużych elektrowniach, ale także w naszych gospodarstwach domowych, jest źródłem przedwczesnej umieralności około 50 tysięcy Polek i Polaków. To jest cena prawdziwa tej energetyki, do której powrotu wzywa pan Czarnek.
1: A gdybyśmy, dlaczego przywołałam te kwoty, o których pan wspomniał? Bo gdybyśmy mieli energię tylko z węgla, to nie wiem, czy takie szacunki są prowadzone, ale może są jakieś kwoty. Ile wtedy płacilibyśmy za prąd, za energię w porównaniu do kwot, o których pan wspomniał? 150, 400, znaczy wtedy... a z samego węgla?
0: Nie potrafię pani powiedzieć, bo takich rachunków nie robiliśmy. Mogę powiedzieć tylko tyle, że na pewno poziom zanieczyszczenia powietrza, poziom zagrożenia zdrowotnego spowodowanego z tym zanieczyszczeniem powietrza, ale także inne konsekwencje środowiskowe, inne konsekwencje dotyczące niszczenia terenów rekreacyjnych, terenów przyrodniczo cennych, po prostu byłyby znacząco wyższe niż obecnie.
1: Panie profesorze, my nie potrzebujemy rosyjskich dezinformacji do tego. Przepraszam za to porównanie, bo ono będzie mocne. Wystarczy nam do tego pan minister Czarnek, który z jednej strony ma na swoim dachu panele fotowoltaiczne, a z drugiej strony mówi, że to samo zło. Gdyby mu się nie kalkulowało, to by tego nie miał, nie używałby. I najgorsze w moim przekonaniu w tej dezinformacji, panie profesorze, jest to, że i Mateusz Morawiecki, i Przemysław Czarnek, i ci wszyscy przeciwnicy odnawialnych źródeł energii, którzy głośno o tym krzyczą, doskonale wiedzą, że bez zmian w tym kierunku sobie nie poradzimy, że nie ma w tej chwili lepszych rozwiązań.
0: Dokładnie tak. Znaczy, ja powiem dwie rzeczy. One być może są kontrowersyjne, ale także powiem. Znaczy, w moim przekonaniu tak naprawdę ten ogromny atak na Europejski Zielony Ład, na odnawialne źródła energii, na czystą energetykę i politykę klimatyczną, to jest długofalowy plan części polityków prawicy, bo nie mam nadzieję, że nie wszystkich, ale dużej części polityków prawicy, byłego rządu, ale także obozu pana prezydenta, mający na celu wyprowadzenie Polski z Unii Europejskiej. Bo ja jestem przekonany, że wszyscy ci politycy zdają sobie świetnie sprawę z tego, że nie da się wyjść z ETS-u i europejskiej polityki klimatycznej, bo to jest polityka gospodarcza i nie da się z tego wyjść bez wyjścia z Unii Europejskiej. W związku z tym tak naprawdę jest to atak na Unię Europejską, zohydzenie Polakom i Polkom Unii Europejskiej jako tej, która jest winna podobno tym wysokim cenom energii i zrzucenie z siebie odpowiedzialności, no to przecież nie my jesteśmy winni temu, że Polki i Polacy płacą tyle za energię.
1: Pani
0: A druga rzecz,
1: tak, proszę,
0: którą chciałem dodać, ja się także zastanawiam, bo wczoraj widziałem pana premiera Morawieckiego na tej konferencji, natomiast kilka dni temu ujawniono, że płacimy cały czas 5 milionów złotych za przechowywanie odpadów węglowych, które rząd Morawieckiego w 2022-2023 roku sprowadził jako węgiel do Polski. Czy to nie jest próba przykrycia tych afer i tej afery przez tych polityków tamtego rządu, którzy są za to odpowiedzialni, że my dzisiaj musimy ciągle płacić za ich błędy?
1: Chodzi o węgiel, który był sprowadzany w czasie, kiedy go brakowało i się okazało, że duża część tego sprowadzanego węgla po prostu do niczego się nie nadaje. I o tych odpadach pan mówi, tak?
0: Dokładnie tak.
1: A te 5 milionów to jest w jakiej, w kontekście jakiego czasu? Miesiąca, roku?
0: To jest rocznie. Mówi się o tym, że, cały czas mniej więcej 750 tysięcy ton tego miału węglowego, tych odpadów ciągle w Polsce nie zostało wykorzystane, co ciągle jest przechowywane i państwo, Skarb Państwa płaci firmom, które to przechowują co roku 5 milionów złotych.
1: Użył pan określenia w sprawie ETS-u. Na dźwięk tych słów pewnie część naszych słuchaczy się zdziwiła, bo pan mówi, zarobiliśmy na ETS-ie. To jest określenie, które bardzo rzadko się pojawia, ale rzeczywiście na handlu... Oj, uciekło mi słowo, przepraszam.
0: Liniami do emisji.
1: Tak, na handlu emisjami dwutlenku węgla zarabiamy pieniądze, które powinny być w całości przekazywane na transformację.

0: inflację. Przekazujemy, to jest informacja sprzed, nie wiem, kilku tygodni, około 1%. A resztą tych środków łatamy dziury budżetowe. Czy to są większe kwoty?
1: Dokładnie. To tak jest, jak pani redaktor powiedziała. Znaczy uprawnienia do emisji są własnością...
0: Uprawnienia, to jest to słowo, które mi uciekło, tak?
1: Są własnością budżetu państwa, czyli są własnością nas wszystkich, Polek i Polaków. Państwo w naszym imieniu sprzedaje je firmom, bo sprzedaje dobro, którego jesteśmy my właścicielem, czyli dobrą jakość powietrza i środowiska, sprzedaje firmom po to, żeby te firmy mogły funkcjonować. Idea ETS-u jest taka, żeby te pieniądze, które wracają z tego do budżetu państwa, zostały przeznaczone na transformację energetyczną. Żeby państwo, żeby rząd, żeby z budżetu państwa dopłacać do właśnie tego, co powiedziałem, efektywności energetycznej, do rozwoju odnawialnych źródeł energii, żeby redukować ubóstwo energetyczne, czyli obniżać cenę energii dla wszystkich, ale przede wszystkim dla najuboższych i żeby budować bezpieczeństwo energetyczne państwa. Bo jeszcze jedną rzeczą, która według mnie w tej dezinformacji jest istotna, utrzymanie tego modelu energetycznego opartego na węglu, takiego 18-19-wiecznego, czy z początku XX wieku, wielkie elektrownie centralne, duże, długie linie i wielkie linie przesyłowe, to jest nieprawdopodobnie niebezpieczne z punktu widzenia również tego zagrożenia, jakie widzimy dzisiaj ze strony Rosji. Proszę zauważyć, że Rosja atakuje przede wszystkim elektrownie i elektrociepłownie. Nie może zaatakować indywidualnych źródeł czy małych źródeł biogazowni, małych źródeł fotowoltaicznych, małych wiatraków, bo jest to nieopłacalne. Natomiast jeżeli może uderzyć dużo elektrownie, to wtedy cały region, całe powiaty, całe województwa pozbawione są prądu. Prądu, energii pozbawione są setki, tysięcy czy miliony ludzi. I to także jest ten element dezinformacji, na którym gra Rosja i który tak chętnie dzisiaj część polityków powtarza.
0: Mateusz Morawiecki będzie musiał odpowiedzieć na pytania, nawet jeśli będzie robił wszystko, żeby tego nie zrobić. Informacja, o której pan wspomniał, o kosztach przechowywania tego, co dotarło do naszego kraju, bo węglem to chyba tego nie można nazwać. Do tych informacji dotarli Mariusz Gierszewski i Dominika Długosz i oni twierdzą, że na przykład w tym węglu sprowadzanym z Australii, o którym pan mówił, nawet do 48% to był miał i że były na to dokumenty, tylko decyzje były wydawane zza biurka, nikt się temu nie przyjrzał, a straty państwa mogą sięgać miliarda złotych i są już w tej sprawie pierwsze akty oskarżenia. To jest ta informacja, do której pan także nawiązywał.
1: Dokładnie tak. I tak jak powiedziałem, no w moim przekonaniu jest to dzisiejsze wzmożenie części polityków tamtego rządu, którzy tak mocno protestują przeciwko polityce energetycznej i polityce klimatycznej Unii Europejskiej, jest próbą przykrycia ich nieudolności, ich korupcji, która została popełniona w tamtym okresie i za którą tak naprawdę dzisiaj wszyscy płacimy. Jeżeli damy się im przekonać, że o to oni mają rację, to ja, to gdzieś w tej wypowiedzi było, że zapłacą za to nasze dzieci. Ja prosiłbym, żeby ci, którzy protestują, popatrzyli dzisiaj wokół siebie, popatrzyli na pola wokół ich miejscowości, na lasy, gdzie nie ma wody. To jest skutek zmiany klimatu. Jeżeli nie będziemy działać na rzecz ochrony klimatu, jeżeli nie będziemy wdrażać celów polityki klimatycznej, to gotujemy naszym dzieciom tragiczny los. My musimy mieć świadomość, że zmiana klimatu i przeciwdziałanie zmianie klimatu to nie jest ideologia. To jest działanie dla bezpieczeństwa. Może nie mnie, bo ja już jestem na tyle stary, że to mnie nie dotyczy, ale to jest działanie, które ja robię ze względu na swoje dzieci i mam nadzieję na swoje wnuki, bo chcę im zostawić świat tak bezpieczny, jak ja dostałem od swoich rodziców. Nie chcę prowadzić działań, żeby ich świat był bardziej niebezpieczny niż jest teraz.
0: I powtórzę jeszcze raz, panie profesorze, ja jestem przekonana, że i Przemysław Czarnek o tym wie i wie o tym Mateusz Morawiecki, prawda? A tezy, które

0: które głoszą publicznie, to są tezy szkodliwe dla naszych dzieci i wnuków, a nie OZE. Jeszcze jedna ciekawostka z tego dziennikarskiego dochodzenia. Nie wiem, ile płynie statek z Kolumbii do Polski. Na pewno nie 3 dni, ale na przykład statek z tego kraju dotarł do polskiego portu z węglem. 3 dni po podpisaniu umowy między RARS-em a firmą ten węgiel importującą. Tak to się dzieje. Panie profesorze, tak jeszcze na koniec. Jak pan ocenia, no bo możemy mówić o jakimś przebudzeniu. Chwilę temu mówiliśmy o 400 miliardach złotych na infrastrukturę energetyczną także. Jak pan ocenia rządowe działania tak ogólnie w tej sprawie, jeśli się daje ocenić tak w niecałe 2 minuty?
1: Niestety oceniam je dosyć krytycznie. To znaczy oceniam je, moja ocena jest stąd krytyczna, że mam takie wrażenie, że politycy obecnego rządu zamiast budować agendę, na której wygrali wybory, to znaczy mówić odważnie o tym, że transformacja klimatyczna jest niezbędna, że musimy zmienić energetykę, ale musimy także zmienić rolnictwo, zmienić inne sektory gospodarki, żeby być bezpieczni, oni podążają za populistami, a nigdy nie będą w tym tak wiarygodni jak populiści. W związku z tym lepiej, żeby oni mówili i robili te rzeczy, które są konieczne, żeby budować długotrwałą bezpieczeństwo Polski. Bo Polacy i Polki nie są głupie. Nie są głupi. Jeżeli będziemy do nich mówili uczciwie, jeżeli będziemy im tłumaczyć nasze działania, które będzie podejmował rząd dla budowy tego bezpieczeństwa, to ten rząd będzie miał poparcie i będzie miał wsparcie w tych działaniach. A podążanie za populistami nikomu nie dało nic dobrego.
0: No to jeszcze Gazeta Polska, której nie cytujemy zbyt często. Setki tysięcy ludzi protestowały na ulicy przeciwko polityce Tuska. Czego by nie mówić, było ich sporo, ale czy setki tysięcy? Nie wiem. No, panie profesorze, bardzo dziękuję za komentarz. Profesor Zbigniew Karaczun, SGGW, z nami w Polskim Radiu 24.
1: Dziękuję pani, dziękuję państwu.
0: Wybitna aktorka, wokalistka, także autorka tekstów, Stanisława Celińska, wyruszy dziś w ostatnią drogę. O 11:00, więc za kilka minut. W Warszawie rozpoczną się uroczystości pogrzebowe artystki, która zmarła 12 maja. I przed Kościołem Środowisk Twórczych jest Martyna Szymczakowska. Martyno, dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Udało ci się z kimś porozmawiać? Ja wiem, że chwila trudna i podniosła, ale także myślę dobry czas na wspomnienie artystki.
2: Dosłownie przed 2 minutami rozmawiałam z Muńkiem Staszczykiem, liderem zespołu T-Law, z którym Stanisława Celińska bardzo często występowała na scenę, który podobnie jak wszyscy tutaj zgromadzeni wypowiadał się o zmarłej w samych superlatywach, w samych ciepłych słowach. Właśnie w tym momencie mija mnie ministra kultury Marta Cienkowska, która też przybyła na tę uroczystość. Na uroczystość, na którą w każdej minucie, w każdej chwili do Kościoła Środowisk Twórczych wchodzą nowe, kolejne osoby. Cały kościół jest już wypełniony po brzegi. No ale cóż, wszyscy, którzy wchodzą, mówią o Stanisławie Celińskiej w bardzo ciepłych, mocnych słowach. Staszka, Stasia, to takie określenie zmarłej i najczęstsze słowa, jakie ja tutaj słyszę. Pokazuje to, że Stanisławę Celińską zapamiętamy jako wybitną aktorkę i wokalistkę, o której niezwykły głos oraz charyzma wpisały się w kanon polskiej kultury. Była artystką absolutnie niezwykłą, która potrafiła szczerze wzruszać w swoich kreacjach. Łączyła ogromny ładunek emocjonalny z trudnymi doświadczeniami życiowymi. No, Stanisława Celińska od początku swojej kariery współpracowała też z Polskim Radiem. W Teatrze Polskiego Radia zagrała niemal 300 słuchowiskach. Ponad pół wieku występowała w powieści radiowej Matysiakowie, gdzie wcielała się w postać Iwonki Rączkowej. Wspomina Waldemar Modestowicz, reżyser Teatru Polskiego Radia, w tym właśnie powieści Matysiakowie.
3: Pamiętam jej skupienie i taką ciekawość drugiego człowieka, co ja mam jej do powiedzenia i taką potrzebę porozumienia, znalezienia wspólnego rozwiązania tej postaci czy tej sceny, którą mamy do pokazania. Myślę sobie, że ona nie grała, że to wszystko było jej prawdziwe. Oczywiście jakoś tam sfabularnie.

0: zmaterializowane, przetworzone, ale człowiek tak doświadczony miał prawo dzielić się z innymi ludźmi takim dobrem, taką nadzieją.
1: No to radio zawsze było w życiu Stanisławy Cylińskiej obecne. Ona sama o tym wspominała, choćby przy okazji jubileuszu 35-lecia swojej pracy artystycznej.
2: W radiu czułam się bardzo dobrze i te ćwiczenia na wyobraźnię, jakie są, kiedy gram rolę tylko i wyłącznie głosem, to jest coś niebywałego. Właśnie w tym głosie jest ta największa prawda, kiedy nie ma tego obrazu. Zagrałam wiele zupełnie niesamowitych ról, począwszy od, nie wiem, jakiejś tam ameby czy kropli wody, a skończywszy na Jenny w operze za 3 grosze.
1: O Stanisławy Cylińskiej nie sposób nie pamiętać jako wokalistki. Wielokrotnie zdobyła serca publiczności. Urzekała dojrzałym, pełnym refleksji głosem i płytami, między innymi atramentową, która pokryła się 2-krotną platyną. Przyjaciele ze sceny wspominają Cylińską, podkreślają, że była zawsze sobą. Jeśli ktoś ma taki talent, to nie da się jej nie zachwycać. Stasia była bardzo wszechstronna. Rzadko się zdarza, żeby aktor był fantastyczny i w teatrze, i w filmie, i na estradzie, i w radiu, i śpiewając. No to tylko część tych opinii, które ja tutaj dzisiaj słyszałam. Dzisiaj rodzina, przyjaciele i fani żegnają Stanisławę Cylińską. Najpierw w trakcie mszy pogrzebowej tutaj w Kościele Środowisk Twórczych przy Placu Trzech Krzyży w Warszawie. Ta msza rozpocznie się już za chwilę, a następnie na cmentarzu wojskowym na Powązkach.
3: Martyna Szymczakowska, dla Państwa dziękuję Ci bardzo, Martyno.
1: Dziękuję.
3: A ja mam dla Państwa jeszcze wyjątkowe zaproszenie do reportażu o Stanisławie Cylińskiej, Atramentowa próba Wandy Wasilewskiej. Reportaż opowiada o wyjątkowym momencie w życiu Stanisławy Cylińskiej. W 2015 roku nagrała płytę Atramentowa i reportaż pokazuje ją podczas przygotowań do koncertu, który był jubileuszowym. Przygotowań prowadzonych w kameralnym studiu. Stanisława Cylińska zmarła 12 maja. Ten reportaż na radiowych stronach. I to jest ten moment, kiedy jestem szczęśliwa, że jest muzyka i że jest Polskie Radio i jego archiwa. I można do nich sięgnąć. Państwo mogą to zrobić w każdej chwili.

0: Reklama.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Opiekacz do panini i grill 2 w 1 Silvercrest. Aż 80 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
0: Po reklamie. Autopromocja.
4: Strefa wpływów. Tu zaglądamy za kulisy polityki. Pytamy o to, o co sami chcielibyście zapytać.
5: Kto tak naprawdę podejmuje decyzje i jak działają mechanizmy, których na co dzień nie widać?
6: Bo to, co słyszymy oficjalnie, to często tylko fragment całej prawdy.
5: W każdym odcinku bierzemy na warsztat to, co dzieje się tu i teraz.
6: Bez skrótów i bez pudrowania rzeczywistości.
4: Za to z pytaniami, od których inni wolą trzymać się z daleka. Strefa wpływów. W każdy piątek po godzinie 18 zapraszają Renata Groch,
5: Jacek Czarnecki
6: i Roch Kowalski.
0: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Najdalej za miesiąc ma być gotowy plan relokacji amerykańskich wojsk w

0: Europie, zapowiada to szef MON-u. Polska naruszyła Europejską Konwencję Praw Człowieka. Chodzi o odmowę powołań na stanowiska sędziowskie. W Warszawie ostatnie pożegnanie Stanisławy Celińskiej. Aktorka spocznie na powązkach wojskowych. Minęła godzina 11. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Polska i Estonia mają prawo oczekiwać solidarności, która stanowi o tym, że amerykańscy żołnierze w systemie odstraszania i obrony są obecni w obu krajach. Tak mówił w Tallinie szef MON-u wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: Ja wierzę, że decyzja prezydenta Trumpa mówiąca o wycofaniu 5000 żołnierzy z Niemiec nie dotknie w finale ani Polski, ani Estonii. Jest teraz etap planowania, bo wiem, że wszyscy jesteście zainteresowani, kiedy to wstrzymanie transferu wojsk amerykańskich się zakończy. Na to musimy poczekać około 2 do 4 tygodni.
0: Jak dodał wicepremier Kosiniak-Kamysz, oba kraje nie mają się czego wstydzić, jeśli chodzi o sojusznicze zaangażowanie w pomoc Stanom Zjednoczonym. Zdaniem wicepremiera 2030 rok to maksymalny czas, aby wydatki w NATO, szczególnie w Europie, na zbrojenia wyniosły 5% PKB. Nie będzie referendum klimatycznego. Senat odrzucił wniosek prezydenta w tej sprawie. Pytanie, które chciał zadać Karol Nawrocki, brzmiało: czy jest pan, pani za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej? O tę sprawę pytani byli poranni goście Polskiego Radia. Ich wypowiedzi podsumuje nasza reporterka.
2: Radosław Fogiel z Prawa i Sprawiedliwości uważa, że zwyciężyły polityczne rozkazy, a nie chęć wysłuchania obywateli.
3: Niektórzy liczyli, że znajdą się senatorowie, którzy będą w stanie wyjść poza polityczne podziały.
2: Senat nie zgodził się na przeprowadzenie referendum w sprawie polityki klimatycznej, ponieważ uznał, że pytanie zaproponowane przez prezydenta było tendencyjne. Tak decyzję senatorów tłumaczy Adam Bodnar z Koalicji Obywatelskiej.
4: W tym pytaniu referendalnym przedstawianym przez prezydenta zawiera się teza, czyli powiązanie polityki unijnej z tym podwyższeniem kosztów energii. Ja doskonale wszyscy wiemy, że to wszystko jest bardziej skomplikowane.
2: Grzegorz Płaczek z Konfederacji uważa, że nie może to jednak zakończyć dyskusji nad kosztami polityki klimatycznej.
5: Rzadko kiedy się mówi na temat negatywnych skutków gospodarczych i o tym powinniśmy zacząć ze sobą rozmawiać.
2: Wśród polityków pojawiały się głosy, że tak sformułowane pytanie mogłoby rozbudzać polexitowe nastroje. Sylwia Białek, Polskie Radio.
0: Europejski Trybunał Praw Człowieka stwierdził, że Polska naruszyła jeden z artykułów Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Mówi on o prawie do sądu. Sprawa dotyczyła odmowy powołań na stanowiska sędziowskie w 2008 roku. Trybunał rozpatrywał skargę asesorów sądowych. Ówczesny prezydent Lech Kaczyński odmówił im powołań na stanowiska sędziowskie. Skargę złożyli Aleksandra Sobczyńska, Adrian Klepacz i Rafał Brukiewicz. Jak przekonywali, polskie sądy odmówiły wysłuchania ich argumentów dotyczących tamtej decyzji. W Kościele Środowisk Twórczych w Warszawie rozpoczyna się msza święta pogrzebowa Stanisławy Celińskiej. Wybitna aktorka, wokalistka i autorka tekstów przez wiele lat współpracowała z Polskim Radiem. Zagrała w niemal 300 słuchowiskach. Przez przeszło pół wieku w Teatrze Polskiego Radia wcielała się w postać Iwony Rączkowej w powieści radiowej Matysiakowie. W Polskim Radiu nagrywała też płyty, przypomina wiceprezes naszej spółki i szef agencji muzycznej Juliusz Kaszyński.
6: To jest wielka strata dla polskiej kultury, dla polskiej muzyki, dla Polskiego Radia też, ponieważ pani Stanisława była z nami bardzo zaprzyjaźniona. Wydaliśmy wspólnie płytę Atramentowa, za którą Polskie Radio i pani Stanisława otrzymaliśmy podwójną platynę, świadczącą o tym, jak wiele egzemplarzy znalazło się u państwa w domach. Ta jej serdeczność, otwartość, dobroć serca, taka na wyciągnięcie dłoni. Wielka artystka, która jednocześnie była po prostu panią z sąsiedztwa.
0: Zapamiętamy kreacje Stanisławy Celińskiej m.in. w filmach i serialach Nie ma róży bez ognia, Krajobraz po bitwie, Panny z Wilka oraz Noce i dnie. Stanisława Celińska występowała na deskach kilku teatrów w Warszawie, grała również w Teatrze Telewizji. Wiele razy była nagradzana za osiągnięcia aktorskie i muzyczne. Stanisława Celińska zmarła 12 maja, miała 79 lat. Spocznie na cmentarzu wojskowym na Powązkach. Zmarła aktorka Alicja Wolska-Piesiewicz, grała m.in. w 40-latku, Nocach i dniach oraz 07 Zgłoś się. W ostatnich latach można było ją oglądać w serialach Na dobre i na złe oraz w M jak miłość.

0: Alicja Wolska-Piesiewicz dożyła 83 lat. Jej pogrzeb odbędzie się jutro.
1: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Zagrzmi mocno popada w 5 województwach. Ostrzeżenia IMGW przed burzami dotyczą Warmii, Mazur, Mazowsza, Pomorza, Kujaw oraz Łódzkiego. Po południu popada przelotny deszcz. W większości regionów letnia temperatura od 21 do 24 stopni. Na Pomorzu i w rejonach podgórskich chłodniej, tam od 17 do 19 stopni. Nad morzem jeszcze niższa temperatura do 14 stopni. W południe ciśnienie w Warszawie wyniesie 1008 hektopaskali i będzie rosło.
2: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%. Media Expert, taniej
3: masz. Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
4: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
1: Po reklamie. Dzień w Polskim Radiu 24.
5: Jest 7 minut po 11. Cały czas Polskie Radio 24. Jesteśmy z Państwem. Słyszeli Państwo w informacjach, że w żłobku w Ząbkach zginęło niespełna 2-letnie dziecko. Tragedią zajmuje się już Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga. Jej rzeczniczka prasowa, prokurator Karolina Staros, właśnie przedstawia informacje w tej sprawie. Posłuchajmy.
6: Tam na miejscu około godziny 20 zostały zatrzymane dwie kobiety, opiekunki z tego żłobka. I one nadal są zatrzymane. Trwają czynności procesowe, są przesłuchiwani świadkowie, jest gromadzona dokumentacja dotycząca funkcjonowania tej placówki, spełnienia wszystkich wymagań. I te materiały będą analizowane pod kątem też dalszych czynności z udziałem tych zatrzymanych kobiet. One są zatrzymane, mamy 48 godzin na wykonanie tych krytycznych czynności i decyzje co do czynności z nimi i charakteru czynności z ich udziałem. Jeżeli materiał dowodowy gromadzony w te 48 godzin da podstawy do wydania postanowienia o przedstawieniu zarzutów, no to oczywiście to się wydarzy. Natomiast jeżeli nie, no to one będą przesłuchane w charakterze świadka i zwolnione. Natomiast nie wyklucza to, że na dalszym etapie w miarę tych dalszych czynności ta sytuacja się zmieni. Prokuratura rejonowa w Wołominie wszczyna śledztwo w sprawie zgonu tego chłopca. To jest czyn z artykułu 155 kodeksu karnego. Prokurator referent zarządzi niezwłocznie sekcję zwłok. Ona jeszcze nie została przeprowadzona. Zostanie przeprowadzona w najbliższym możliwym terminie, w zależności też od takich logistycznych, faktycznych możliwości.
7: To jeszcze do tego strachotnego było jakkolwiek zagrożone?
6: W tym momencie jeszcze tych okoliczności nie ujawniamy. One będą dopiero weryfikowane.
8: Te panie, które zostały zatrzymane, to opiekunki czy dyrektor?
6: Tak. To są opiekunki, pracownice, osoby, pod które sprawowały bezpośrednią pieczę nad tymi dziećmi.
7: Ile ich było?
6: Dwie osoby. Dwie kobiety w wieku 53 i 48 lat.
7: Czy możemy powiedzieć, że...
9: Czy mamy jakieś wstępne informacje co do tego, w jaki sposób doszło do wyjścia chłopca?
6: Jeszcze tych informacji nie ujawniamy, dopiero je ustalamy.
10: Czy to żłobek, czy to klub dziecięcy? Bo tutaj też są rozbieżności.
6: Mam informację, że to żłobek. Być może to jest informacja potoczna. Jeszcze kwestia formy działalności tego być może jest dopiero ustalana.
10: Urząd Miasta w Ząbkach twierdzi jednak, że to klub dziecięcy.
6: No tak jak pani mówię. Na razie ja mam informacje takie, nie będę się odnosiła bez możliwości weryfikacji tego.
7: To oczko chłopca znajdowało się na terenie posesji, na której znajduje się ten żłobek, ten klub dziecięcy, czy też na terenie innej posesji?
6: Na terenie tej samej posesji.
7: Tej samej,
6: tak.
9: Czy te wstępne ustalenia mówią Państwo, jak długo to dziecko mogło przebywać bez opieki, bez

0: nadzoru?
1: To dopiero ustalamy.
2: A wiadomo, czy wszystkie dzieci były na powietrzu wtedy, jak to się... Czy one, nie wiem, to dziecko się gdzieś uciekło z budynku?
1: To są kwestie, które dopiero ustalamy. To wymaga analizy i dokumentów, i przesłuchań świadków, zeznań świadków, i być może innych jeszcze dowodów. To jest nawet nie 24 godziny od zdarzenia. To jest zbyt mały czas, żeby precyzyjnie i stanowczo ustalić te okoliczności, o których pan pyta.
3: Te informacje przekazała państwu prokurator Karolina Staros, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga.
4: Gość Polskiego Radia 24.
3: Jest 11.11, teraz na naszych zegarach u państwa z pewnością też. Joanna Olasińska-Hart, Polska Misja Medyczna, teraz z nami w Polskim Radiu 24. Dzień dobry pani.
5: Dzień dobry.
3: Izraelska marynarka wojenna przejęła 430 uczestników flotyli zmierzającej z pomocą humanitarną do Strefy Gazy. Zatrzymano ich na wodach międzynarodowych w rejonie Cypru, skierowano do portu w Izraelu. Na filmach widzieliśmy, jak byli traktowani, ciągnieni za włosy. Potem widzieliśmy na zdjęciach, jak skuci klęczeli twarzami do ziemi gdzieś w jakimś pomieszczeniu. Międzynarodowe organizacje krzyczą wręcz, apelują o jakąkolwiek reakcję, bo ich zdaniem złamano prawa człowieka w tej sytuacji. Czy takie zachowanie izraelskich władz panią dziwi?
5: Jest to już kolejne przejęcie flotyli płynącej do Strefy Gazy z pomocą humanitarną. Było to jasno komunikowane do władz Izraela, że jest to pokojowa flotylla, która ma na celu dostarczenie pomocy humanitarnej do mieszkańców Gazy. No i było to kolejne bardzo agresywne zatrzymanie i przejęcie statków flotylli przez siły Izraela. Wydarzyło się to na wodach międzynarodowych i złamano oczywiście prawo humanitarne konfliktów zbrojnych, oczywiście złamane są prawa człowieka. Nie ma zgody nie tylko organizacji pozarządowych, takich jak Polska Misja Medyczna, ale też nie ma zgody rządów państw, których obywatele zostali zatrzymani, na poniżanie i agresję wobec uczestników pokojowych demonstracji, pokojowych akcji na rzecz nie tylko Gazy, ale też innych społeczności w potrzebie. To się nigdy nie powinno zdarzyć, a zwłaszcza nie powinno się to zdarzyć z udziałem członka rządu Izraela.
3: No ale komunikat, jesteśmy u siebie, co nam zrobicie? Ja oczywiście upraszczam ten komunikat, ale on mniej więcej tak brzmi. I zastanawiam się też, jestem ciekawa pani refleksji, bo chyba pierwszy raz mamy do czynienia z taką energiczną, powiedziałabym delikatnie, reakcją i polskiego rządu, i hiszpańskiego, i innych. Jakaś czara się przelała.
5: Jestem bardzo dumna z tego, że minister Radosław Sikorski, ale też ministrowie spraw zagranicznych innych krajów, w których obywatele zostali nielegalnie zatrzymani przez służby Izraela, poniżeni, a także ostrzelani w trakcie przejmowania flotyli Sumut, właśnie mają tę reakcję, że proszą o wytłumaczenie rząd Izraela, proszą o to przedstawicieli dyplomatycznych w tych krajach, do wytłumaczenia, dlaczego w taki sposób agresywny, ze złamaniem obowiązujących praw, ci aktywiści zostali zatrzymani. Jest to jak najbardziej konieczne do wyjaśnienia okoliczności tego zatrzymania w takim stylu agresywnym wraz z użyciem broni, które no, budzi jak najbardziej olbrzymie zaniepokojenie wszystkich obywateli i rządów obywateli państw, którzy byli uczestnikami tej flotyli.
3: Pani Joanno, czyli jak pracujecie na przykład w Strefie Gazy, często z wami rozmawiamy na temat tego, co dzieje się w tej części świata, to cały czas jesteście w pewnej obawie, żeby nie powiedzieć lęku, przed tym, co może was spotkać ze strony Izraela, izraelskich żołnierzy. Mimo że są oznaczenia, zgody na działanie, jasny cel tego działania.
5: Tak, Gaza jest wciąż przedmiotem ataków

0: armii Izraela. Mimo trwającego zawieszenia broni, wciąż te ataki zdarzają się codziennie. Codziennie ginie kilku Palestyńczyków w Strefie Gazy. Te liczby nie są tak olbrzymie, jak to było liczone przed podpisaniem układu pokojowego, właściwie rozejmu. Ale wciąż te ataki są kontynuowane, zwłaszcza wzdłuż tak zwanej Yellow Line, która jest linią ustawioną z żółtych betonowych bloków, która odgradza Izrael od Strefy Gazy, tworząc taką strefę buforową. I ta linia jest wciąż przesuwana w głąb Gazy przez armię Izraela o kilka metrów i Izrael obecnie zajmuje 53% Gazy, czyli większość jej terytorium, a Palestyńczycy są stłoczeni na 47% w swoich wcześniejszych ziem palestyńskich. To pogłębia kryzys humanitarny, który jest w Gazie, a to, co robi Polska Misja Medyczna, to my od lat ratujemy zdrowie i życie w takich miejscach jak Gaza, prowadząc bardzo precyzyjne i skomplikowane działania pomocowe. W tej chwili w Gazie wraz z naszym partnerem GLIA finansujemy klinikę, która leczy rany. Trzeba pamiętać, że Izrael blokuje wjazd do Gazy nie tylko żywności, paliwa, czystej wody, ale też leków.
1: Dodam tylko, pozwolę sobie przerwać pani Anno, bo miało być zupełnie inaczej. Miało docierać dziennie 600 ciężarówek z żywnością przede wszystkim, tak? A rzeczywistość jest jaka jest.
0: Tak, te ustalenia przez Izrael nie są dotrzymane. Te ciężarówki z bezpłatną pomocą żywnościową, humanitarną żywnością do Gazy nie docierają. Co pogłębia oczywiście niedożywienie, to co pogłębia niedożywienie w najsłabszych grupach społecznych, czyli wśród małych dzieci do lat 5, wśród kobiet w ciąży. I to są już, to jest kontynuacja procesu, który rozpoczął się kilkanaście miesięcy temu z blokowaniem wjazdu żywności do Gazy od maja 2024. No i ten kryzys jakby trwa. Natomiast to, co jest dla nas ważne, dla Polskiej Misji Medycznej, to zapewnienie pomocy medycznej, której wciąż w Gazie brakuje. No, blisko 75% infrastruktury medycznej leży w gruzach. Nie ma sprzętu, lekarze nie mają czym leczyć, pracują 24 godziny na dobę. To, co my robimy, to staramy się ocalić przede wszystkim dzieci przed amputacją rąk i nóg, ponieważ zwykłe leczenie infekcji, podanie antybiotyku, środków przeciwzapalnych, wystarczy bardzo często, aby nie amputować rączki czy nóżki dziecka w celu uratowania mu życia. I to jest nasz główny cel. To jest wsparcie dla kliniki leczenia ran, tak aby miała ona wystarczający zapas środków medycznych, leków, antybiotyków i środków przeciwzapalnych, aby mogła ratować dzieci, nastolatków, osoby dorosłe przed amputacjami.
1: Pani Janno, mówiła pani, że ta klinika powstaje, tak? Dobrze zrozumiałam?
0: Ta klinika już działa.
1: Ta klinika już działa
0: i jest częścią większego ośrodka medycznego. Mamy bezpośrednio partnera, który w tej klinice operuje, oczywiście opierając się na lokalnych lekarzach, ortopedach i chirurgach. I to, co jest dla nas ważne, to to, że jest zbiórka, którą rozpoczęliśmy wraz z naszym partnerem na rzecz wsparcia tej kliniki leczenia ran i bardzo prosilibyśmy też słuchaczy Polskiego Radia o wsparcie tej zbiórki. Proszę
1: Jasne.
0: Sobie wyobrazić,
1: Nasi
0: że...
1: słuchacze nie są, nie pozostają obojętni na takie sytuacje. Ja weszłam pani w słowo, ale też chciałam w tym miejscu jakoś uwrażliwić państwa dodatkowo na to działanie. Pani Joanno, to w takim razie, jeżeli są takie blokady, takie ograniczenia, to jak wy dostarczacie tam leki?
0: To pracujemy z kanadyjską organizacją GLIA, która została założona przez palestyńskich lekarzy i która też z Kanady współpracuje ze Światową Organizacją Zdrowia, dzięki której możemy przewozić leki i środki przeciwzapalne, antybiotyki do tej kliniki leczenia ran. Tak
1: Czyli
0: jak powiedziałam,
1: to jest Światowa Organizacja Zdrowia, tak. Ma na to zgodę, tak? Na operowanie w tym rejonie.
0: Tak, aczkolwiek też Izrael bardzo ogranicza możliwości WHO, jeżeli chodzi o

0: dostarczanie pomocy medycznej, ale tak naprawdę nie ma innej możliwości dostarczania leków niż zawarcie umowy z WHO. I właśnie organizacja, z którą pracujemy, ma tę umowę ze Światową Organizacją Zdrowia i może te leki pozyskiwać.
1: Dowolną ilość, czy tu są jakieś ograniczenia?
0: Oczywiście, że są ograniczenia, ponieważ agendy ONZ-u, między innymi WHO, ale też UNICEF, UNHCR, Światowy Program Żywnościowy, nie są w stanie wwieźć do Gazy ustalonej w trakcie rozejmu pomocy humanitarnej. Dotyczy to, tak jak powiedziałam, żywności, środków medycznych, wody, paliwa. To wciąż jest przez Izrael limitowane i blokowane.
1: No dobrze, to jeszcze Rosja, to znaczy Ukraina, bo Rosjanie są bardzo precyzyjni w atakach na przykład na ukraińską służbę zdrowia, co wykracza poza wszelkie normy światowych konfliktów, jeżeli w ogóle można je objąć regulacjami. Nie mamy wątpliwości, prawda, że to jest celowe działanie nastawione na zniszczenie po prostu społeczeństwa także, albo utrudnienie mu życia.
0: Tak, oczywiście. Wojna w Ukrainie, podobnie jak obserwujemy przy wojnie w Gazie, również dotyczy infrastruktury medycznej i pracowników służby zdrowia, którzy są chronieni prawem międzynarodowym, tak jak na przykład dziennikarze. Oni nigdy nie powinni być celem ataku. Niemniej jednak się to dzieje i w trakcie wojny w Ukrainie służby medyczne zostały już zaatakowane blisko 3000 razy. Mówimy tu o bezpośrednich atakach na infrastrukturę medyczną, ale też na pracowników służby zdrowia. My liczymy te ataki, liczymy ofiary powoli, bo nam się wydaje, że jeżeli dziennie giną 2-3 osoby, no to jest to mało, ale kiedy policzymy ofiary wojny w Ukrainie, cywilne ofiary wojny, nie mówimy o żołnierzach, to jest to już blisko 16 tysięcy osób, cywilów, którzy oddali życie za wolność i terytoria Ukrainy. Też trzeba pamiętać, czego doświadczyliśmy my jako Polska Misja Medyczna w Ukrainie, że żołnierze, którzy są w koszarach i na froncie, jeszcze wczoraj byli w pracy ze swoimi rodzinami, a dzisiaj już są w bazach wojskowych, bo dostali powołanie. Polska Misja Medyczna straciła szefa misji, ponieważ dostał powołanie do wojska, bo podlega z racji swojego wieku rekrutacji. I jeszcze, tak jak powiedziałam, jeszcze wczoraj był z nami, a dzisiaj jest już na szkoleniu wojskowym, a za chwilę będzie w bazie wojskowej i w okopach. W związku z czym musimy patrzeć na żołnierzy Ukrainy też jak na ofiary cywilne tej wojny.
1: W ogóle na ten konflikt przez tragedie indywidualne, historie ludzi doświadczających tej wojny. Bardzo pani dziękuję za rozmowę. Joanna Olasińska-Hart z nami z Polskiej Misji Medycznej.
0: Dziękuję.
1: Stan dnia. Na Łotwie znowu ogłoszono zagrożenie w przestrzeni powietrznej. Dotyczy kilku regionów na wschodzie tego kraju. W Dynaburgu jest nasz specjalny wysłannik na Łotwę, Kamil Zalewski. Kamilu, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Rozumiem, że najpierw są alerty, a potem reakcje. Ludzie wiedzą, co robić?
2: Ludzie, mam wrażenie, że nie wiedzą. To znaczy, życie tutaj toczy się normalnie. Ja tylko dodam, może to wynikać z tego, że te alerty w Dyneburgu dotarły około godziny 10:30. Ja też dostałem taki alert. Wcześniej rozmawiałem z paroma osobami i te osoby podkreślały mi, zaznaczały, że tutaj wcześniej alerty nie były ogłaszane. Nie było to zagrożenie ogłaszane. To był bardziej północny wschód Łotwy, czy też okolice miejscowości Krasław, która tutaj niedaleko Dyneburga się znajduje. W tym ostrzeżeniu zaleca się, by udać się do pomieszczenia, zastosować zasadę dwóch ścian, zamknąć okna, a także drzwi. Ta zasada dwóch ścian oznacza znalezienie schronienia, jak piszą siły zbrojne, tak by między człowiekiem a potencjalnym zagrożeniem z zewnątrz znajdowały się co najmniej dwie ściany, na przykład korytarz lub też łazienka wewnątrz budynku. Ale tak jak wspomniałem, popłochu nie było widać. Te alarmy było słychać z komórek. Dźwięk dobiegał. Oczywiście te alarmy wyglądają trochę, te alerty wyglądają trochę inaczej niż nasze polskie.

0: alerty RCB, one nie przychodzą w formie SMS-a, tylko w formie wiadomości sieciowej. Tak dodam tylko, że Dyneburg to miasto, w którym mieszkają przede wszystkim Rosjanie. Są tutaj też Polacy i tak na przykład na głównym deptaku spotkałem panią Milenę i pytałem ją o to zagrożenie, czy je tutaj czuć. No to było tuż przed tym, zanim otrzymaliśmy na telefony alerty od wojska. Pytałem ją, czy w mieście jest taka swoista napięta atmosfera. Oto co mi odpowiedziała.
1: Myślę, że czuć tylko w internecie tak naprawdę. W internecie bardzo czuć. Cały czas dostajemy te informacje o Rzeszowie, o Krasławiu, o Preilach, ale tak żyjemy na co dzień swoje zwykłe życie. No i staramy się myśleć pozytywnie, nie mamy innego wyjścia.
0: A tutaj też otrzymujecie powiadomienia, jakieś alerty?
1: Nie, żadnych. Tu jest cisza.
0: Czyli w Dyneburgu spokojnie, mimo bliskości granicy.
1: Absolutnie,
0: prawda?
1: Absolutnie spokojnie. Gdyby nie miałam internetu, to bym w ogóle nie wiedziała, co się dzieje.
0: No i taki stan rzeczy był mniej więcej do godziny 10:30. Dzisiaj alerty też ogłoszono w Dyneburgu. Dodam, że to już trzeci dzień z rzędu, kiedy na Łotwie te alerty są ogłaszane. Rozmawiałem też z Pawłem, który pracuje w jednej z restauracji tutaj przy głównym deptaku w mieście i pytałem go o atmosferę.
2: No, na samym dziele sytuacja taka, koniecznie.
0: Cóż, sytuacja jest taka, jaka jest. Trudno coś powiedzieć i skomentować, bo to nieprzyjemne, że wojna gdzieś tam się toczy. A ludzie się boją? Oczywiście wszyscy się boją.
2: Koniecznie, wszyscy boją.
0: U was tych alarmów nie było, prawda?
2: No, nas nie było, tak.
0: Nas nie było, ale niedaleko już tak. Wiem, że było w Rzeszycy. Ile kilometrów stąd jest do Rzeszycy? Trudno powiedzieć, nie pamiętam dokładnie. Gdzieś do 100 kilometrów, może około 70. A w Krasławiu? Tak, w Krasławiu. Też było. No, do Krasławia jest około 40 kilometrów. Narodowe Siły Zbrojne Łotwy poinformowały, że myśliwce NATO operują w przestrzeni powietrznej nad krajami bałtyckimi. Te myśliwce, które stacjonują w litewskich Szawlach, a także w bazie lotniczej w Amarii w Estonii. Rzecznik Narodowych Sił Zbrojnych Łotwy Maris Tutins potwierdził w łotewskim radiu publicznym, że w przestrzeni powietrznej wykryto co najmniej jednego drona. Te najnowsze informacje wskazują, że był on widziany właśnie w rejonie Krasławia. Jak powiedział, obecnie robione jest wszystko, aby zestrzelić ten bezzałogowiec. No i dodał, że poszukiwane są też sposoby przeprowadzenia tej operacji w taki sposób, aby nie narażać mieszkańców regionu na niebezpieczeństwo. Łotewska armia przypomina w swoich komunikatach, że w czasie trwającej rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie możliwe są kolejne przypadki wtargnięcia do łotewskiej przestrzeni powietrznej bezzałogowych statków, takich jak właśnie drony, albo zbliżania się do tej przestrzeni powietrznej. Służby ratunkowe dlatego przypominają w wielu komunikatach mieszkańcom zasady postępowania w przypadku zagrożenia z powietrza, ale też zwracają uwagę na to, że jeżeli ktoś znajdzie szczątki takiego drona, to nie powinien się do niego zbliżać. No te bezzałogowce przenoszą często ładunki wybuchowe. Tak było niedawno na Litwie, gdy dron spadł w pobliżu łotewskiej granicy, jakieś 60 kilometrów od łotewskiej granicy w okolicach miejscowości Uciana.
3: Bardzo ci dziękuję za relację. Kamil Zalewski z Łotwy dla państwa w Polskim Radiu 24.

0: Autopromocja.
1: Wojna na Bliskim Wschodzie i wzrost cen energii na całym świecie.
2: Konflikt na Ukrainie i drony spadające na Europę.
1: Przewrót w kolejnym afrykańskim kraju i coraz szersze wpływy Kremla w regionie.
2: Świat zmienia się na naszych oczach szybciej niż kiedykolwiek.
1: Konflikty, sojusze, gospodarcze zawirowania to nie tylko nagłówki, to procesy, które kształtują naszą codzienność.
2: O tych zmianach rozmawiamy od poniedziałku do piątku po godzinie 20.30 w audycji Świat w powiększeniu. Zapraszamy. Magdalena Skajewska
1: i Michał Strzałkowski.
0: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Zbliża się 11.30. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Będziemy dokonywać wspólnych zakupów z Estonią w ramach programu SAFE, zapowiada wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef MONU rozmawiał o tym w Tallinie ze swoim estońskim odpowiednikiem. Program SAFE był jednym z poruszanych tematów.
4: Oprócz piorunów pracujemy nad innym sprzętem wojskowym, szczególnie tym produkowanym w Polsce. Więc widać, że ten program jest korzystny dla Polski, nie tylko

0: że Polska dostaje swoje pieniądze z Unii Europejskiej, ale że inne państwa jak Estonia będą wydawać w polskim przemyśle zbrojeniowym.
1: W ramach programu SAFE nasz kraj otrzyma blisko 44 miliardy euro. Będą to nisko oprocentowane pożyczki na zakupy zbrojeniowe. Dwie osoby zatrzymane w sprawie śmierci dwuletniego dziecka w niepublicznym żłobku w Ząbkach niedaleko Warszawy. To opiekunki z tej placówki, mówi prokurator Karolina Staros, rzeczniczka prokuratury okręgowej Warszawa-Praga.
2: Trwają czynności.

0: nieoficjalnych informacji mogło utonąć w oczku wodnym na terenie sąsiedniej posesji. Zaproponowane przez prezydenta pytanie referendalne było kuriozalne, ocenia nasz poranny gość, poseł Maciej Konieczny z partii Razem. Senat odrzucił prezydencki wniosek dotyczący referendum w sprawie polityki klimatycznej.
1: To było kuriozalne pytanie nastawione na to, żeby Senat się nie zgodził, że prezydent mógł powiedzieć: o, ja chciałem zrobić referendum, żebyśmy odrzucili te złe polityki klimatyczne, a Tusk nie chce. Więc nie była to żadna próba zorganizowania referendum, to była jakaś zagrywka polityczna między Pałacem Prezydenckim a rządem, jakich wiele mamy.
0: Pytanie w referendum proponowanym przez prezydenta miało brzmieć: czy jest pan, pani za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej? Za referendum opowiedziało się 32 senatorów, przeciw było 62, jeden wstrzymał się od głosu. Na koniec Poznań i akcja edukacyjna na temat wirusa HIV. Po mieście jeździ tramwaj zwany pożądaniem. Można się w nim dowiedzieć więcej o profilaktyce zakażeń wirusem. Edukatorzy obalają także mity, mówi Marta Sikora.
2: Niestety mimo wszystko nadal istnieje stereotyp, że osoba zakażona HIV może przenosić wirus na przykład przez dotyk, przez pocałunek, a to nie jest prawda.
0: Od początku roku w naszym kraju odnotowano prawie 800 nowych przypadków HIV. Tramwaj kursuje po Poznaniu na trasie linii numer 18. Przejazd jest bezpłatny.
3: Dzień w Polskim Radiu 24.
4: 11.33, dokładnie. Małgorzata Żochowska, cały czas jesteśmy z Państwem. Ciekawostka od naszego korespondenta w Stanach Zjednoczonych, Marka Wałkuskiego, bo on przechytrzył wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych. J.D. Vance podczas konferencji prasowej korzystał z przygotowanej wcześniej listy dziennikarzy i mapy sali z oznaczonymi miejscami reporterów. To znaczy chodziło o to, żeby wiedział, komu zadać pytanie i gdzie ta osoba siedzi. To jest informacja właśnie od Marka Wałkuskiego, bo on opisał te kulisy, kulisy briefingu wiceprezydenta USA. Miał nawoływać do zadawania pytań wyłącznie wcześniej wskazane osoby i tak też przygotowano tę sytuację, ale Marek Wałkuski wiedział, jak sobie z tym poradzić i w trakcie konferencji zwrócił się do amerykańskiego polityka słowami: może wywołasz jednak kogoś spoza listy. I jak podkreślił Marek Wałkuski, reakcja była natychmiastowa. J.D. Vance popatrzył na mnie i powiedział: to było interesujące, więc tobie zadam teraz pytanie, relacjonuje Marek Wałkuski i dodaje, że dzięki temu udało się uzyskać pierwszy komentarz Białego Domu dotyczący wycofania z rotacji w Polsce 4000 amerykańskich żołnierzy. To może ja, może wywołasz kogoś spoza listy, to nie oznacza, że Marek Wałkuski według naszych zwyczajów jest na ty z J.D. Vance'em. To chodzi w ogóle o formę, w jakiej tam za oceanem zwracają się do siebie ludzie, nawet reporter czy korespondent Polskiego Radia w Stanach Zjednoczonych i amerykański wiceprezydent, a my opisujemy tę sytuację na polskieradio24.pl.
3: Gość Polskiego Radia 24.
4: Z nami mecenas Anna Mazurczak, adwokatka, która reprezentuje też małżonków uznanych przez władze w Warszawie. Chodzi o transkrypcję aktu małżeństwa. Dzień dobry pani mecenas, dzień dobry pani adwokat. Wiem, że było kilka osób potrzebnych w tej sprawie, panu Mateuszowi i jego mężowi. To tak zawiłe sprawy i wymagające takiego zaangażowania na wielu polach, żeby doprowadzić do tej decyzji?
5: No właśnie ostatecznie wygląda na to, że one w ogóle nie są zawiłe, to znaczy po prostu oczekiwaliśmy, że małżonkowie tej samej płci, którzy zawarli małżeństwo za granicą, będą potraktowani po prostu tak samo jak małżonkowie różnej płci. Czyli jeżeli ktoś wyjeżdża za granicę po to, żeby zawrzeć małżeństwo, to później to małżeństwo w Polsce jest po prostu widziane.
4: Jaka była droga pani mecenas, bo jestem przekonana, że uważnie ją pani śledziła, tej pierwszej pary, której sytuacja była precedensem w naszej rzeczywistości pozbawionej regulacji i statusu par jednopłciowych, czy w ogóle osób najbliższych?
5: byłam pełnomocniczką tej pary, także rzeczywiście jestem jak najbardziej na bieżąco. W każdym razie

0: nie była pierwsza taka sprawa i kilka wcześniej spraw mieliśmy, które po prostu przegraliśmy i które zawędrowały aż do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. I te niektóre z tych innych spraw zakończyły się wyrokiem, niektóre zakończyły się taką deklaracją rządu, że rząd widzi, że doszło do naruszenia praw człowieka i zamierza oczywiście to zmienić. Natomiast ta konkretna para zawarła związek małżeński w Berlinie w 2018 roku, a więc już 8 lat temu. I rok później udała się właśnie do Urzędu Stanu Cywilnego z prośbą o to, żeby ten akt małżeństwa niemiecki zarejestrować także w Polsce. A więc żeby w efekcie dostali do ręki także akt małżeństwa Polski, w którym będą oboje wskazani jako małżonkowie. I teraz to jest dosyć długa droga, żeby dojść do końca, dlatego że kierownik Urzędu Stanu Cywilnego im najpierw odmówił, później wojewoda mazowiecki, później przegraliśmy sprawę w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym, a później trafiła ta sprawa do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który po raz pierwszy w takiej sprawie postanowił zwrócić się do Trybunału w Luksemburgu z pytaniem, czy aby te odmowy rejestrowania małżeństw zawartych zwłaszcza w innych państwach unijnych, one są zgodne z prawem unijnym, czy nie. I Trybunał w listopadzie zeszłego roku powiedział nie, musicie rejestrować akty małżeństw tej samej płci zawarte za granicą. Polska jest tutaj w wyjątkowej sytuacji, nie ma takiego powszechnego obowiązku. To nie jest tak, że każde państwo w Europie musi uznawać małżeństwa tej samej płci, ale nasze musi, dlatego że nie ma absolutnie żadnej innej opcji dla tej samej płci. Nie ma związków partnerskich, nie ma żadnej możliwości takiego korzystania z jakichś uprawnień z tego tytułu, że się tworzy rodzina jako para tej samej płci. I właśnie dlatego Polska w związku z tym, że przez tak wiele lat zaniedbywała ten obszar, nie uchwaliła żadnego prawa dla par tej samej płci, ma obowiązek rejestrować małżeństwa. A więc trochę jest tak, że jako Polska sami na siebie sprowadziliśmy taką konsekwencję taką decyzję, uznawania jasne. Małżeństw tej samej płci. Tak.
1: Pani mecenas,
0: i ostateczna decyzja z marca tego roku.
1: Tak, mówiliśmy o tym oczywiście w Polskim Radiu 24, o tej decyzji czy wyroku NSA, ale czy wcześniejsze decyzje sądów, te wyrażające niezgodę na takie działanie, były związane z tym, że na przykład w naszej konstytucji małżeństwo jest związkiem kobiety i mężczyzny, czy brak niższych aktów wykonawczych?
0: Niektóre tak, ale nie wszystkie, dlatego że to jest tak, że w sprawach uznawania zagranicznych małżeństw prawo polskie po prostu nie ma zastosowania. Tak, dlatego że prawo polskie ma zastosowanie w sytuacji, gdyby oni chcieli zawrzeć małżeństwo tutaj, to wtedy faktycznie nie mogliby tego zrobić, dlatego że rzeczywiście nasz kodeks rodzinny i opiekuńczy jest dosyć przestarzałym dokumentem i takich małżeństw nie przewiduje. Natomiast niektóre sądy to rozumiały, że w tych sprawach to nie jest aż tak istotne, co w prawie polskim mamy na ten temat i że nie możemy też wychodzić z takiego założenia, że jeżeli jest jakaś instytucja prawna na świecie, której nie ma u nas w kraju, to możemy po prostu udawać, że ona nie istnieje, no nie? Czyli że nie możemy tak jakby zamykać oczu na to, że świat dookoła nas się zmienił i osoby żyjące w Polsce z tych zmian po prostu zgodnie z prawem korzystają.
1: Korzystam teraz, jestem teraz na stronie Klubu Jagiellońskiego. I tam autorzy artykułu stawiają zasadnicze chyba pytanie w tej sprawie. Transkrypcja małżeństw jednopłciowych, przepraszam, oznacza tylko chaos prawny? To jest pytanie z tej strony i ja kieruję je także do pani. Czy ta sytuacja upraszcza i wyjaśnia, czy wręcz przeciwnie, powoduje zamieszanie?
0: Moim zdaniem upraszcza, dlatego że naprawdę piętrzą się problemy w sytuacji, kiedy ktoś zawarł związek małżeński za granicą i on nie jest zarejestrowany w Polsce. Tak? Dlatego że przede wszystkim jest naruszona taka bardzo ważna zasada jedności stanu cywilnego, a więc to jest taka super ważna zasada prawa międzynarodowego, że oceniamy stan cywilny jednej osoby zawsze tak samo, a więc w każdym kraju, w którym ona przebywa, jej stan cywilny powinien być taki sam. A my doprowadzaliśmy do sytuacji, w której ktoś, kto jest osobą w związku małżeńskim za granicą, w Polsce jest stanu wolnego. Takie to było właśnie do końca niewyjaśnione, jaki jest stan cywilny tej osoby. I teraz chodzi nie tylko o różne uprawnienia związane z tym, że się jest w małżeństwie, ale też ograniczenia, dlatego że jeżeli nie widzimy związku małżeńskiego zawartego za granicą, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ta osoba no, dokonała bigamii, czyli zawarła kolejny związek małżeński tutaj. Ale też chodzi chociażby o całą gamę różnych przepisów, które mówią o tym, o takim konflikcie interesów, czyli na przykład, że ktoś, kto jest w związku małżeńskim, nie może być, nie wiem, w jakiejś komisji oceniającej, nie wiem, egzaminy albo oferty w sytuacji, kiedy ten współmałżonek też w tym

0: konkursie startuje, tak? Więc jakby trzeba pamiętać o tym, że małżonkowie to nie są tylko uprawnienia, to są też różnego rodzaju obowiązki i to uwidocznienie tej relacji, tego małżeństwa niekiedy jest w ogóle w interesie całego społeczeństwa. Także to jakby moim zdaniem zawsze będzie większy porządek, jeżeli tego rodzaju relacje będą widoczne. Natomiast oczywiście ten chaos na koniec dnia mógłby być tylko wtedy ostatecznie uporządkowane, jeżeli w Polsce wprowadzimy równość małżeńską, czyli faktycznie, jeżeli te osoby będą mogły zawrzeć małżeństwo.
1: Pani mecenas, czy to jest otwarta droga dla respektowania, również bazuje na pewnym stereotypowym myśleniu, powszechnym myśleniu, tak? Nie wyrażam tutaj opinii. Czy ta zmiana otwiera drzwi dla, nie wiem, małżeństwom jednopłciowym w naszym kraju?
0: No nie do końca. To znaczy, no nadal jest tak, że żeby to małżeństwo było widziane w Polsce, trzeba wyjechać za granicą, a to jest jednak bardzo duża przeszkoda dla wielu osób, bo przecież trzeba mieć naprawdę zasoby, środki, znać języki obce, pieniądze, żeby zorganizować taki ślub za granicą. A więc
1: a
0: to
1: obywatelstwo
0: jest
1: tak, kraju, w którym dokonujemy takiego, zawieramy małżeństwo też?
0: Nie, to zależy od kraju, nie? No bo są takie państwa, było przez jakiś czas tak, że w niektórych państwach, na przykład w Wielkiej Brytanii przez jakiś czas tak było, że trzeba było jakiś czas tam spędzić, żeby ten związek małżeński zawrzeć, czy trzeba było mieć tak zwaną rezydencję. Natomiast jest wiele państw, gdzie można po prostu wyjechać na weekend i zawrzeć związek małżeński, tak dokładnie tak samo jak robią pary różnej płci, które niekiedy też podróżują po świecie po to, żeby właśnie w jakimś innym kraju zawrzeć małżeństwo. No pary tej samej płci są do tego zmuszone, nie mają po prostu wyboru.
1: Jasne. Co oznacza sama transkrypcja? Proszę nam wyjaśnić, co się stało z aktem małżeństwa pierwszej z pary i siedmiu kolejnych, zdaje się tak? Dobrze liczę? Siedem? Czy już więcej? Teraz już pewnie więcej.
0: Tak.
1: Co się stało z aktem małżeństwa tej czy innej pary w warszawskim czy innym Urzędzie Stanu Cywilnego?
0: Oryginał takiego aktu małżeństwa razem z tłumaczeniem przysięgłym trafia po prostu do rąk urzędniczki, urzędnika, który pracuje w Urzędzie Stanu Cywilnego. I teraz ten akt małżeństwa jest przenoszony dosłownie jeden do jednego na polski wzór. Można też złożyć taki wniosek o to, dlatego że oczywiście są różne wzory aktów małżeństwa na świecie, a więc jeżeli nie ma tam w tym zagranicznym akcie małżeństwa jakichś informacji, które są w polskim akcie małżeństwa, to można też poprosić o uzupełnienie tego polskiego aktu małżeństwa o dane z rejestru stanu cywilnego. I teraz, czyli powstaje tak jakby nowy akt małżeństwa, tylko polski, wydany na polskim druku. Różnica w stosunku do pary różnej płci jest taka, że w tej chwili nadal obowiązuje stary wzór, a więc jedna z osób będzie wpisana w niewłaściwej rubryce, dlatego że jeżeli mamy małżeństwo dwóch kobiet, jedna z kobiet będzie wpisana w rubryce mężczyzna, a jeśli mamy małżeństwo dwóch mężczyzn, jeden z mężczyzn będzie wpisany w rubryce kobieta. I teraz odpis takiego polskiego aktu małżeństwa sam w sobie oznacza tylko tyle, że przede wszystkim mamy rozstrzygnięte wątpliwości co do tego, jakiego stanu cywilnego są małżonkowie. I z tym odpisem aktu małżeństwa dopiero można udać się do różnych urzędów i zgłosić właśnie po takie uprawnienia, które przysługują w Polsce wyłącznie małżonkom. A więc jakby samo zarejestrowanie tego aktu urodzenia to jest w gruncie rzeczy taka czynność bardzo techniczna.
1: Czyli panowie są mężami, panie są żonami, czy jakkolwiek chciałyby się nazywać. Kolejny stereotyp albo obawa, która się pojawia w różnych komentarzach. Czy to otwiera na przykład parom drogę do adopcji dzieci?
0: To jest ciekawe, żeby rozpakować w ogóle ten stereotyp, czy właśnie jakieś obawy społeczne związane z tą adopcją dzieci. Dlatego, że po pierwsze jest tak, że bardzo wiele dzieci w tej chwili w Polsce i na świecie już się wychowuje w parach jednopłciowych tworzonych przez osoby z Polski. Tym dzieciom życie układa się bardzo dobrze, z tym jednym wyjątkiem, że druga mama czy drugi tata nie jest uwidoczniony w akcie urodzenia tych dzieci. No i nie ma żadnej władzy rodzicielskiej, ale też żadnej odpowiedzialności za dziecko. Więc znowu patrząc z punktu widzenia dziecka, oczywiście lepiej byłoby, żeby osoby dorosłe, z którymi te dzieci się obecnie wychowują, były faktycznie rodzicami, którzy mogą podejmować decyzje, za to dziecko i którzy są też po prostu zobowiązani do zapewnienia mu bezpieczeństwa i opieki.
1: Mhm.
0: I
1: teraz, a nie trzymać na przykład przy sobie cały czas bez względu na to, gdzie się jest, dokument, który upoważnia do opieki nad
0: tylko
1: dzieckiem,
0: taki dokument,
1: prawda?
0: Tak, tylko ten dokument też jakby nic nie zmienia, nie? Dlatego

0: że w Polsce, co też jest znowu dosyć przestarzałym konceptem, jest tak, że my nie możemy się tą odpowiedzialnością rodzicielską w żaden sposób dzielić. No nie, że tylko jakby ci rodzice wpisani w akcie urodzenia, to oni ją mają w całości. A w wielu krajach jednak jest też takie rozwiązanie, które umożliwia zaangażować jakoś więcej dorosłych w to wychowanie dziecka i wydaje mi się, że ja bym przynajmniej bardzo takiego rozwiązania jako samodzielna mama też oczekiwała, żeby mogła się tą odpowiedzialnością rodzicielską podzielić. W każdym razie, czy transkrypcja jest wstępem do adopcji, tak najkrócej mówiąc. To nie jest takie proste, dlatego że tak jak mówiłyśmy, transkrypcja sama w sobie jest wyłącznie czynnością techniczną. To, co my teraz robimy w różnych sprawach, także w sprawach adopcyjnych, to staramy się poszerzyć to pojęcie małżonków, które mamy w polskim prawie. A więc staramy się przekonać sądy, że jeżeli w przepisach jest mowa o małżonkach, to mamy też na myśli małżonków tej samej płci. W dwóch sprawach adopcyjnych, które w Polsce się toczyły, to się nam nie udało zrobić. Tam już poszły sprawy do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i oczekujemy tutaj na jakieś rozstrzygnięcie. Także jakby nawet jeżeli twierdzę, że powinno tak być, że pary tej samej płci mają po prostu te same uprawnienia co małżonkowie, a więc także uprawnienie do adopcji, no to w tej chwili w praktyce tak nie jest. Tak, to znaczy nie udało nam się żadnego sądu przekonać, żeby orzekł w sprawie adopcji dziecka w małżeństwie tej samej płci. Czyli to były dwie sprawy, gdzie były dwie żony, dwie mamy i tylko jedna z nich ma władzę rodzicielską, a druga chciała właśnie przysposobić dziecko swojej małżonki jako swoje dziecko. Także, także w praktyce na razie tego nie ma.
1: To jeszcze pani mecenas, ważna rzecz. Czy na przykład mężowie czy żony dziedziczą po sobie według reguł kraju, w którym związek został małżeński został zawarty, czy według naszych reguł?
0: To zależy, bo jest taka ustawa prawo prywatne międzynarodowe, które to rozstrzyga, czyli które prawo właściwe jest, stosuje się do małżeństwa. I teraz w tych przepisach jest też tak zwana klauzula porządku publicznego, czyli trochę jest tak, że nawet jeżeli z tej ustawy wyjdzie, że małżonkowie dziedziczą według prawa polskiego, to ze względu na porządek publiczny, nie wiem, prawa człowieka, może być tak, że sąd zdecyduje, że właśnie jednak według tego prawa obcego dziedziczą, bo to jest korzystniejsze dla małżonków. Więc to też nie jest takie proste. Natomiast no, co do zasady jest tak, że jeżeli z większością takich spraw mamy do czynienia w Polsce, to są oboje małżonkowie, którzy mają obywatelstwo polskie, mieszkają w Polsce, wyjechali dosłownie za granicę tylko po to, żeby zawrzeć związek małżeński, no to oczywiście będzie miało do nich zastosowanie prawo polskie. I teraz to prawo polskie powinniśmy oczywiście tak czytać, że raczej zgodne z prawami człowieka byłaby taka interpretacja tego prawa, że w związku z tym dziedziczą po sobie według prawa polskiego, tak jak małżonkowie.
1: Czy cokolwiek zabezpiecza te pary przed ewentualną polityczną zmianą w naszym kraju? Bo jak się pewnie pani domyśla, gdyby na przykład premierem został Przemysław Czarnek, to możemy się spodziewać jakichś innych interpretacji.
0: No tylko czego możemy się spodziewać? Bo jakby to jest tak, że mamy teraz wyroki sądów, prawo Unii Europejskiej jest jednoznaczne, należy te małżeństwa rejestrować. No jakby nie spodziewam się, żeby...
1: Znaczy, no pani mecenas, sobie Trybunał Konstytucyjny według TSUE nie jest sądem, a no tak, Bogdan Święczkowski powinien przyjąć do pracy sędziów, prawda?
0: Tylko no, chodzi mi o to, że nadal trzeba jakoś, trzeba... Znaczy, znowu nie chcę tu podsuwać dobrych idei prawicy, ale chodzi mi o to, że wyeliminowanie z obrotu aktu małżeństwa, które już istnieje, nie jest takie proste, dlatego że trzeba by się zwrócić o unieważnienie tego aktu do sądu powszechnego. A więc tak jak w jakby ostatnich wielu bardzo latach, jakby także za czasów tego rządu, tak? Bo ten rząd też tutaj żadnej politycznej czy legislacyjnej zmiany nie dokonał. Wywalczyliśmy tą zmianę w sądach, więc jakby ja wierzę w sądy i wierzę w to, że sądy nas przed tym obronią, czyli potrafię sobie bardzo hipotetycznie wyobrazić, że przychodzi nowy prokurator generalny i mówi swoim prokuratorom, no to teraz wytaczajcie sprawy o unieważnienie tych aktów małżeństwa, które już mamy.
1: Albo na przykład wojewodowie, no, ale, którzy są przedstawicielami rządu w regionach,
0: nie,
1: mówią...
0: Ale wojewoda nie może unieważnić aktu.
1: Nie, nie, ale mówi nie, nie ma więcej żadnych więcej transkrypcji w tym sensie.
0: Okej, okay, ale no, znowu transkrypcji tak dokonują kierownicy Urzędu Stanu Cywilnego, a nie wojewodowie.
1: No tak, ale wie pani, że to czasem...
0: To
1: no
0: znaczy
1: dobrze,
0: uważam, że takie hipotetyczne, jakby to jest bez sensu, tak? Dlatego, no, że no tak, puenta jest taka, że mamy nic nie robić. No
1: nie,
0: uważam,
1: nie,
0: że
1: nie,
0: tą jedną transkrypcją. Ja uważam, że my powinniśmy robić wszystko, żeby ta prawica nie przyszła, skrajna prawica, tak? I teraz tym jednym ruchem, tą jedną transkrypcją uważam, że być może nasz rząd wygrał sobie po kolejne wybory. Bo jeżeli nie zrobiłby nic ani w sprawie osób LGBT, ani w sprawie aborcji, to jestem

0: przekonana, że to kolejne wybory by przegrał. Więc dzięki pani mecenas... temu, że robi cokolwiek, może ta prawica po prostu nie przyjdzie.
1: Tak,
0: nie?
1: Bo według wielu opinii to jest cokolwiek. To jest pierwszy krok, ale maleńki. Tak, to jeszcze oczywiście. Jedna ważna rzecz. Do tej pory sądy i urzędy, które odmawiały transkrypcji, powoływały się na klauzulę porządku publicznego, ale według Naczelnego Sądu Administracyjnego nie można jej rozumieć bez uwzględnienia artykułu 8 Konwencji Praw Człowieka, tak jak rozumiał to Europejski Trybunał Praw Człowieka w jednej ze spraw, więc to rozszerza decyzja NSA, czy wyrok NSA rozszerza zakres tych spraw także na prawa człowieka, nie tylko decyzje administracyjne.
0: To znaczy od początku te prawa człowieka to był kluczowy argument we wszystkich tych sprawach. Ta decyzja NSA, gdzie oparł się właśnie o konwencję, przede wszystkim powoduje, że mówimy już nie tylko o małżeństwach zawartych na terenie Unii Europejskiej, tylko też skoro punktem odniesienia ma być konwencja, to nie ma znaczenia, gdzie to małżeństwo jest zawarte, powinno być uznane w Polsce.
1: Były łzy radości?
0: Radości, ale też dużo łez takiego, myślę, jednak smutku i frustracji spowodowanej tym, że to wszystko trwało bardzo wiele lat i trudno jest po prostu o tych emocjach też zapomnieć, nie?
1: Bardzo pani dziękuję za komentarz. Gratuluję.
0: Dziękuję bardzo.
1: Świetnej roboty. Mecenas Anna Mazurczak z nami. Dziękuję pani bardzo.
0: Dzięki, do widzenia.
2: Stan dnia.
1: Pytanie za 100 punktów. Chcą państwo wiedzieć, jaka pogoda czeka nas w najbliższym czasie? No jeśli tak, to proszę bardzo. Pani Grażyna Dąbrowska, synoptyczka IMGW, z nami. Dzień dobry. Pani synoptyk, pani Grażyno. No dobrze, to jakie wieści ma pani dla naszych słuchaczy?
3: Myślę, że bardzo dobre wieści dla tych osób, które lubią słońce i ciepło. Może troszkę gorsze wieści dla tych, którzy zajmują się rolnictwem, sadownictwem. I po pierwsze, dla tej pierwszej grupy to będzie to weekend słoneczny z dużą ilością słońca naprawdę. Tylko chwilami w sobotę na wybrzeżu, a w niedzielę w całym kraju mogą pojawić się przelotne opady deszczu, ale to nie są duże opady. Natomiast temperatura będzie nam rosła. W weekend najcieplej będzie na zachodzie, południowym zachodzie, czy też południu. Tam temperatura będzie kształtować się nawet do 26 do 28 stopni. Ponownie do 26 stopni utrzymywać się będzie temperatura i w poniedziałek, i wtorek, też na tym obszarze. I dopiero od połowy tygodnia może zrobić się chłodniej. Dla rolników no to nie jest dobra wiadomość, bo tego deszczu rzeczywiście mało. I poza tymi opadami w całym kraju przelotnymi, które prognozowane są w niedzielę, no to w te kolejne dni nie będzie opadów. Czy na kolejne opady trzeba będzie poczekać do przyszłego tygodnia, do połowy przyszłego tygodnia.
1: Dobrze, a jakbyśmy poprosili panią o jakieś informacje w dalszej perspektywie. W ogóle dwa tygodnie to jest maksymalny czas, kiedy możemy być przekonani o skuteczności prognoz, bo potem pogoda i tak robi, co chce. Aura?
3: Tak, najbardziej sprawdzalne są te prognozy, które dotyczą krótszego okresu, czyli prognoza przygotowywana na 48 godzin jest najbardziej sprawdzalna. No i przygotowujemy jeszcze taką prognozę na cały tydzień, ale każdy dzień oddalenia się od tego terminu, w którym startujemy, no to oczywiście gorsza sprawdzalność prognoz. Przygotowywane są też prognozy na przykład miesięczne i ta opracowana w instytucie obejmująca najbliższe 4 tygodnie, czyli do mniej więcej 20 czerwca, wskazuje nam tylko, że temperatura powietrza będzie kształtować się w zakresie normy. Norma to jest gdzieś między 16 a 17 stopni, to jest średnia taka właśnie ze wszystkich temperatur. Natomiast nie oznacza to, że będzie tylko tyle. Na termometrach można będzie też zobaczyć 20 kilka, nawet powyżej 25 stopni chwilami.
1: Ale średnia oznacza także, że mniej.
3: Niekoniecznie, nie? Bo średnia jest całej doby, a w okresie nocy, no to temperatura wynosi 10-11, więc sumowanie całej doby daje nam właśnie takie wartości. Ale one będą kształtować się w tym zakresie mniej więcej. Natomiast jeśli chodzi o opady, to niestety ta prognoza wskazuje, że nadal będzie deficyt

0: opadów i opady będą poniżej normy. Czy rzeczywiście tak będzie? No to się jeszcze okaże, bo jest to prognoza taka wskazująca kierunek, tendencję, w jakim to wszystko będzie szło, ale jeszcze poczekajmy, bo przychodzić będą kolejne dane i kolejne weryfikacje prognoz.
1: Bardzo pani dziękuję za tę informację. Grażyna Dąbrowska, synoptyczka IMGW. Dziękuję za rozmowę. Państwa oczywiście zapraszam na stronę polskieradio24.pl, bo tam te informacje także państwo znajdą. I na strony IMGW, tam zawsze aktualne. Dziękuję za wspólny czas i zapraszam państwa na sumę wydarzeń, która w Polskim Radiu 24 już w południe.

0: Reklama.
1: To co, Marian? Rowery?
2: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
1: A raty jakie mają?
2: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
1: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
2: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
7: Zdrowid. Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
8: Ukraina. Charków, Sumy. To tu był front. Szpitale i przychodnie są zbombardowane. Kliniki mobilne polskiej misji medycznej docierają codziennie do setek chorych, którzy potrzebują pomocy. To kobiety, dzieci i osoby starsze. Nasi lekarze są z nimi każdego dnia. Polska misja medyczna pomaga w Ukrainie. Wejdź na www.pmm.org.pl i dołącz do nas.
0: Ogłoszenie społeczne.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęło południe. Dorota Wojtalczyk, dzień dobry. U nas na początek dyplomata z Izraela wezwany do MSZ-u w Warszawie po skandalicznym zachowaniu izraelskiego ministra. Chodzi o zatrzymanie aktywistów z flotylli, która płynęła do Strefy Gazy. Więcej powie o tym nasza reporterka. Po zapowiedzi redukcji amerykańskich żołnierzy w Europie, Polska i Estonia zacieśniają współpracę obronną. W Tallinie rozmawia o tym szef MON-u. Będzie relacja naszej wysłanniczki. Upadł pomysł prezydenta Nawrockiego. Senat odrzucił inicjatywę organizacji referendum w sprawie polityki klimatycznej. Czas na szczegóły tych i innych wydarzeń. Zapraszam.
0: Suma wydarzeń.

0: Polska stanowczo potępia postępowanie przedstawicieli władz Izraela wobec zatrzymanych przez izraelską armię aktywistów Global Sumut Flotilla, napisał w mediach społecznościowych wicepremier, szef dyplomacji Radosław Sikorski. Wśród zatrzymanych są polscy obywatele. Do resortu spraw zagranicznych został wezwany chargé d'affaires Izraela w Warszawie. Głosy potępienia płyną też m.in. z Włoch, Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii. Przenosimy się do Sejmu. Jest tam nasza reporterka Sylwia Białek. Dzień dobry, Sylwia.
1: Dzień dobry.
0: Powiedz proszę, jak tę sprawę komentują politycy i społeczność międzynarodowa?
1: Radosław Sikorski poinformował, że polecił wezwać niezwłocznie chargé d'affaires Izraela w Warszawie w celu, i tu cytat, przekazania mu wyrazów naszego oburzenia oraz żądania przeprosin za skrajnie niewłaściwe zachowanie członka izraelskiego rządu. Domagamy się natychmiastowego uwolnienia polskich obywateli i traktowania w sposób zgodny z międzynarodowymi standardami. Tak napisał szef dyplomacji, były minister sprawiedliwości, senator Adam Bodnar. Uważa, że to skandaliczna sytuacja i natychmiast wymaga wyjaśnienia.
2: Zatrzymywanie wcześniej się zdarzało, prawda? Natomiast ten sposób traktowania, to co widzieliśmy na filmach, jest absolutnie wstrząsający i uważam, że społeczność międzynarodowa powinna żądać wyjaśnienia tej sytuacji. To nie może być tak, że Izrael jest ponad prawem i stosuje praktyki działania, które w żaden sposób nie mieszczą się w standardach prawa międzynarodowego.
1: W internecie został opublikowany film, na którym kilkudziesięciu aktywistów klęczy, podczas gdy minister bezpieczeństwa narodowego Itamar Ben-Gwira wymachuje izraelską flagą i krzyczy po hebrajsku: witamy w Izraelu, to my tu rządzimy. O skandalu mówi też Krzysztof Kwiatkowski z Koalicji Obywatelskiej, który ma nadzieję, że wyciągnięte zostaną konsekwencje.
3: Zachowanie strony izraelskiej w tej sprawie jest absolutnie niedopuszczalne. Zatrzymanie tych aktywistów, którzy wpłynęli w stronę Izraela, ale przede wszystkim zachowanie ministra w rządzie Izraela, no, który sobie dworował z osób zatrzymanych. Sposób ich zatrzymania, sposób zachowania ministra rządu izraelskiego całkowicie niedopuszczalne w żadnym państwie na świecie, które chce samo o sobie mówić, że jest państwem demokratycznym.
1: Paweł Ślis z Polski 2050 powiedział, że dobrze się stało, że film trafił do internetu, bo cały świat zobaczył, jak Izrael traktuje ludzi, którzy niosą pomoc.
4: To nie są bandyci, to nie są przestępcy, to są ludzie, którzy niosą pomoc, ryzykują swoje własne życie, żeby ratować życie innych ludzi. Mam nadzieję, że to będzie przestroga dla Izraela. Tak robić nie wolno drugiemu człowiekowi, szczególnie temu, kto poświęca swoje życie, strach swojej rodziny, strach swoich bliskich, żeby ratować innych.
1: Wiceszef Kancelarii Premiera Jakub Stefaniak z Polskiego Stronnictwa Ludowego mówił z kolei o niezbędnych, o koniecznych działaniach polskich władz.
5: Kategorycznie domagamy się uwolnienia polskich obywateli. Kategorycznie też potępiamy takie zachowania, które tam miały miejsce. No, one nie przystoją, bez względu na to, jakiego kraju, jakiego ministerstwa przedstawiciel by to robił. Myślę, że one nie przystoją człowiekowi, który jest związany z dyplomacją, czy też zna protokół dyplomatyczny. One bardziej, może raczej pasują do jakiegoś influencera, bądź, nie wiem, gwiazdy TikToka.
1: Radosław Sikorski zaznaczył, że to, że MSZ odradzało polskim obywatelom wyjazd do Izraela i do Palestyny, nie oznacza, że akceptujemy naruszenie ich praw i ich godności. Bezpieczeństwo naszych obywateli pozostaje najwyższym priorytetem, tak stwierdził wicepremier. Flotylla to międzynarodowy ruch, którego celem jest przełamanie wieloletniej morskiej blokady Gazy oraz zwrócenie uwagi na dramatyczną sytuację humanitarną jej mieszkańców. W kierunku Gazy płynęło około 70 łodzi, na których byli aktywiści z 56 krajów, w tym także z Polski i z różnych stolic europejskich płyną też słowa oburzenia. Francuski szef dyplomacji Jean-Noël Barrot napisał, że działania Ben-Gwira wobec pasażerów flotylli były niedopuszczalne. Polecił wezwać też ambasadora Izraela w Paryżu, by wyrazić oburzenie i uzyskać wyjaśnienia. Niemiecki ambasador w Izraelu Stefan Seibert napisał, że sposób potraktowania zatrzymanych przez Ben-Gwira był całkowicie nieakceptowalny i niezgodny z podstawowymi wartościami Niemiec i Izraela. Odnotował też, że krytyka przyszła również z wewnątrz izraelskiego rządu. Włochy zażądały od Izraela przeprosin, zapowiedziały działania na najwyższym szczeblu w celu uwolnienia swoich obywateli. I też w Rzymie został wezwany do resortu spraw zagranicznych ambasador Izraela w tej sprawie.
0: Izraelska armia zatrzymała ponad 420 aktywistów, w tym polskich obywateli. Płynęli oni z pomocą humanitarną dla Strefy Gazy. Polski MSZ podjął zdecydowane działania w tej sprawie. Mówiła o nich Sylwia Białek. Dziękujemy za relację.
1: Dziękuję.
0: Resort spraw zagranicznych podjął słuszną decyzję. Tak, wezwanie izraelskiego chargé d'affaires

0: Ocenia Marcin Dzierżanowski z portalu XYZ. Publicysta mówił na naszej antenie, że coraz więcej państw krytycznie ocenia ostatnie działania Izraela.
1: Słuszna reakcja, myślę, że też nieodosobniona, bo wielu polityków też Europy Zachodniej podobne protesty i jakieś reakcje okazało w tej sprawie. Ja myślę, że świat się uczy dopiero Izraela na nowo. To znaczy wiadomo, że Izrael po pierwsze był przez lata uznawany jednak za kraj będący jakby członkiem takich cywilizowanych zachodnich krajów demokratycznych. I trochę się uczymy, jak postępować, kiedy Izrael właśnie wyłamuje się z pewnych standardów.
0: Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski poinformował, że sprawę zatrzymania polskich obywateli monitorują na miejscu polscy konsulowie. Szef resortu dodał, że polskie władze oczekują jak najszybszej zgody na spotkanie z zatrzymanymi aktywistami. Polska i Estonia są za dalszym zacieśnianiem relacji militarnych. Główny nacisk będzie położony na sprawy dotyczące rozwijania zdolności dronowych, zwalczania wrogich systemów bezzałogowych oraz wspólne projekty zbrojeniowe. Polityczne konsultacje w tej sprawie prowadził w Estonii wicepremier, szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Delegacji MON-u w Tallinie towarzyszy nasza reporterka Agnieszka Drążkiewicz. Dzień dobry, Agnieszko. Agnieszka zna szczegóły rozmów ministrów obrony Polski i Estonii.
2: Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz wskazywał w trakcie spotkania z ministrem Estonii, że dziś Polska i właśnie Estonia, ale także cały sojusz muszą szybko reagować na zmieniające się środowisko bezpieczeństwa. I musimy, jak mówił szef MON, wyciągać wnioski z wojny na Ukrainie, wdrażać do narodowych armii wszystko to, co pozwala lepiej odpowiadać na współczesne zagrożenia. Oczywiście mowa o systemach bezzałogowych. To dziś, jak mówił Władysław Kosiniak-Kamysz, must have w każdej armii.
3: Estonia, Polska, kraje regionu są gotowe do wydatków na rzecz obrony, do współdziałania na rzecz solidarnej obrony naszych terytoriów. Nasze terytoria są nienaruszalne, nie powinny być naruszalne, nie powinny być zagrożone. Będziemy bronić swojej przestrzeni powietrznej.
2: Konsultacje w Tallinie były też poświęcone relacjom transatlantyckim. Szef MON zdał relację ministrowi Hanso Pevkurowi z rozmów, jakie polska strona prowadziła w ostatnim czasie z Amerykanami. Jak wiemy, wczoraj w Warszawie był generał Christopher Mahoney, zastępca przewodniczącego Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych. Minister Władysław Kosiniak-Kamysz usłyszał zapewnienie, że Polska nie straci na redukcji sił amerykańskich w Europie, a dziś ponownie powtórzył to w Tallinie.
3: Rozmawialiśmy o koordynacji działań na odcinku amerykańskim, bo te decyzje o wstrzymaniu rotacji dotyczą nie tylko Polski, ale dotyczą również Estonii i tak jak w przypadku Polski, tak wiesz, że w przypadku Estonii nie będzie to proces trwały, tylko jest to wstrzymanie, tak jak zresztą słyszeliśmy w zapowiedzi wiceprezydenta Vansa czy z oświadczenia Pentagonu.
2: W ciągu 2, maksymalnie 4 tygodni amerykańska strona powinna informować, jak ostatecznie będzie wyglądała redukcja sił na Starym Kontynencie i kiedy czasowe wstrzymanie relokacji wojsk do Polski zostanie odwieszone.
0: Zacieśnienie współpracy obronnej w ramach NATO i dyskusja na temat amerykańskiej solidarności to główne tematy wizyty wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza w stolicy Estonii. Rozmowę śledziła nasza reporterka Agnieszka Drążkiewicz. I jeszcze komentarz eksperta dotyczący ostatnich doniesień w sprawie amerykańskiej obecności wojskowej w Europie. Stany Zjednoczone nie wycofują się z NATO, uważa generał Roman Polko. Były dowódca Gromu mówił na naszej antenie, że Europa powinna wziąć większą odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo. Zastrzegł jednak, że zmiana planów obronnych kontynentu powinna być uzgodniona między sojusznikami.
4: Europa zaniedbała własne bezpieczeństwo, musi to nadrabiać, tylko to, co jest oczekiwane, wymagane, to żeby zmienić plany obronne sojuszu, żeby ta większa odpowiedzialność ciążyła na krajach europejskich, jeżeli chodzi o odparcie potencjalnej agresji konwencjonalnej, no to potrzebujemy czasu i trzeba taką mapę drogową wypracować, bo to nie mogą być jednostronne amerykańskie decyzje o wycofaniu, tylko ktoś w to miejsce musi wchodzić.
0: Amerykańska administracja zapowiada zmiany w rozmieszczaniu wojsk USA na świecie. 5000 żołnierzy ma być wycofanych z Niemiec. Nadal nie ma decyzji w sprawie 4000 wojskowych, którzy mieli trafić do naszego kraju. Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance mówi o

0: standardowym opóźnieniu w rotacji. Wiceszef polskiego resortu obrony Cezary Tomczyk zapewnia jednak, że Waszyngton utrzyma wysoką obecność wojskową w Polsce. Na ten krok przedstawiciele środowisk LGBT czekali od dawna. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński ma dzisiaj podpisać rozporządzenie w sprawie transkrypcji małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Wszyscy obywatele powinni mieć takie same prawa, ocenia wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański.
1: Wiele osób żyje w związkach, powiedzmy, ma inne odmienne poglądy, inne zaopatrywania również seksualne i uważam, że po prostu powinni wszyscy mieć takie same prawo żyć w Polsce, która jest dla wszystkich Polaków.
0: Transkrypcja nie oznacza jednak, że małżeństwom zawartym za granicą będą przysługiwały wszystkie prawa. Wątpliwości dotyczą m.in. możliwości adopcji dzieci przez małżeństwa jednopłciowe. Nie będzie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Senat odrzucił inicjatywę prezydenta. Według Izby Wyższej pytanie proponowane przez Karola Nawrockiego było tendencyjne. O szczegółach mówił w radiowej jedynce senator Koalicji Obywatelskiej Adam Bodnar.
2: Uznaliśmy, że to pytanie ma charakter zdecydowanie tendencyjny, że w zasadzie w tym pytaniu referendalnym przedstawianym przez prezydenta zawiera się teza, czyli powiązanie polityki unijnej z tym podwyższeniem kosztów energii, a doskonale wszyscy wiemy, że to wszystko jest bardziej skomplikowane i to nie tylko polityka unijna, ale chociażby sytuacja w Iranie powoduje wzrost cen energii.
0: Zwyciężyły polityczne rozkazy, a nie chęć wysłuchania obywateli. Tak decyzję Senatu komentuje Radosław Fogiel z Prawa i Sprawiedliwości.
3: Niektórzy liczyli, że znajdą się senatorowie, którzy będą w stanie wyjść poza polityczne podziały, czy po prostu uznać prymat prawa obywateli do wyrażenia swojego zdania nad rozkazami swoich partyjnych liderów. No niestety tak się nie stało i to jest rozczarowujące. Nie chodzi raczej o moje rozczarowanie, tylko o to, że myślę, że rozczarowane są miliony Polaków, którym odmówiono.
0: Za przeprowadzeniem referendum opowiedziało się 32 senatorów, przeciw było 62, jeden wstrzymał się od głosu. Inicjatywa prezydenta dotycząca referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej to działanie obliczone na ocieplenie własnego wizerunku. Tak ruch Karola Nawrockiego komentował na naszej antenie dziennikarz TVP Info Piotr Maślak. Publicysta dodał, że dla Pałacu Prezydenckiego ważniejsze były doraźne korzyści polityczne niż sukces inicjatywy referendalnej.
4: To wiedzą ci wyborcy i ci obywatele, którzy odrobinę dalej sięgają, kiedy przeglądają portale informacyjne, niż tylko lid. Bo wyborcy pana prezydenta Nawrockiego, wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, ja tu absolutnie nikogo nie obrażam, jestem ostatnią osobą albo pierwszą, która zawsze będzie broniła wszystkich Polek i Polaków, bo to, że są wikłani w gry polityczne, to nie jest ich wina. No to oni rzadko nawet ten lid czytają. Dostają swój bardzo mocno podbity emocjonalnie przekaz i im to wystarczy, ich to satysfakcjonuje. I oni jaki przekaz dostali? Jeżeli w ogóle do nich, powtórzę to, przekaz z referendum dotarł. Prezydent chciał, prawda? Prezydent chciał, kropka. Albo Prawo i Sprawiedliwości chciało, kropka. Tam więcej nie potrzeba.
0: Tak mówił na naszej antenie Piotr Maślak z TVP Info. Przypomnijmy, Senat odrzucił wniosek prezydenta w sprawie rozpisania referendum klimatycznego. Karol Nawrocki chciał, aby Polacy odpowiedzieli na pytanie, tu cytat, czy jest pan, pani za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej. Więcej o tej sprawie piszemy na portalu polskieradio24.pl.
5: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
0: Niepokojące doniesienia z Rosji. Kreml twierdzi, że przerzucił na Białoruś głowice nuklearne. Miało do tego dojść podczas wspólnych ćwiczeń wojskowych. Nie wiadomo jednak, czy przerzucono prawdziwe ładunki czy atrapy. Więcej o tym Maciej Jastrzębski.
6: Rosyjskie Ministerstwo Obrony podało, że zagwarantowano dostawę jądrowej amunicji do polowych punktów magazynowania. Informacja ta jest powielana przez państwowe media. Moskwa podała, że w ramach ćwiczeń uruchomiono kompleks rakietowy Iskander-M, załadowany specjalnymi pociskami. Żołnierze dostali pociski, uzbroili nimi rakiety nośne i zachowując tajemnicę, wyruszyli w rejon wyznaczony do przygotowania startu. Wcześniej Mińsk i Moskwa, informując o manewrach z wykorzystaniem sprzętu przenoszącego głowice jądrowe, podały, że zaplanowano wystrzelenie rakiet balistycznych.

0: pocisków manewrujących ma do tego dojść na terytorium Rosji. W każdym kolejnym komunikacie rosyjskiego Ministerstwa Obrony pojawiły się stwierdzenia, że ćwiczenia nie są wymierzone kogokolwiek i nikomu nie zagrażają. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
1: Nowy rozdział w relacji Rosji i Chin. Tak wizytę Władimira Putina w Pekinie relacjonują chińskie media. Wczoraj w stolicy państwa środka padły deklaracje wzmocnienia współpracy, ale zabrakło konkretów. Na ten temat Tomasz Sajewicz.
2: Anglojęzyczny hongkoński dziennik South China Morning Post pisze o progresie w rozmowach na temat gazociągu Siła Syberii 2. To projekt, na którym Kremlowi najbardziej zależy. Kontrolowana przez chińskie władze gazeta, pisząc o gazociągu, cytuje jednak źródła rosyjskie. Gospodarz spotkania Xi Jinping nie odniósł się bowiem publicznie do perspektywy kluczowego dla rosyjskiej gospodarki projektu. Chińskie media skupiają się zaś na politycznym wymiarze wizyty Putina. Będący propagandową tubą chińskich władz dziennik Global Times zauważa, że silne relacje Pekinu i Moskwy to gwarancja pokoju na świecie. Rosja i Chiny mają pogłębiać wszechstronne, strategiczne partnerstwo. W Chinach wizyta Putina wykorzystywana jest do zwrócenia uwagi na rosnące znaczenie Chin na arenie międzynarodowej. Pierwsze w historii oficjalne podróże do Chin prezydentów Rosji i USA w tak krótkim odstępie czasu. Zdaniem chińskich komentatorów to dowód na umacnianie Chin jako kluczowego mocarstwa. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Tajpej.
1: Donald Trump potwierdza swój udział w szczycie G7. Ma się on odbyć w czerwcu we francuskich Alpach. Amerykański prezydent długo jednak trzymał sojuszników w niepewności w tej sprawie. Aby załagodzić napięcia, Pałac Elizejski miał zaproponować Trumpowi kolację w Pałacu Wersalskim. Z Paryża relacja Stefana Folcera.
3: Na razie nie wiadomo, czy Donald Trump skorzysta z pobytu we Francji, by złożyć oficjalną wizytę w Paryżu. Jest jedynym uczestnikiem szczytu G7, któremu Pałac Elizejski miał zaproponować udział w przyjęciu w Wersalu przed powrotem do kraju. We Francji mówi się, że zaproszenie ma skłonić amerykańskiego prezydenta do pozostania do końca szczytu. W ubiegłym roku opuścił spotkanie w Kanadzie przed jego oficjalnym zakończeniem. W alpejskim kurorcie w Evian-les-Bains Donald Trump spotka się z przywódcami Wielkiej Brytanii, Włoch, Japonii, Niemiec, Kanady i Francji, a także z uczestniczącymi gościnnie w obradach G7 liderami Brazylii, Korei Południowej, Indii oraz Kenii. Narastające napięcia między Waszyngtonem a sojusznikami w takich kwestiach jak blokada cieśniny Ormus, NATO czy wojna celna sprawiają, że Francuzi obawiają się burzliwych rozmów. Napięcie zwiększają także kwestie związane z bezpieczeństwem spotkania w kontekście licznych prób zamachów na Donalda Trumpa oraz zapowiadanych demonstracji przeciwników G7 w pobliskiej Genewie. Szczyt w Evian potrwa od 15 do 17 czerwca. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: Polska nie poniesie opłat z tytułu podatku od samochodów spalinowych. Decyzja Komisji Europejskiej to efekt porozumienia z polskimi władzami w sprawie rewizji ustaleń Krajowego Planu Odbudowy. Szczegóły zna Beata Płomecka.
4: Miały być trzy podatki od aut spalinowych, nie będzie żadnego, skomentował wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jan Szyszko. Polska natomiast zobowiązała się do inwestowania w ciepłownictwo. Wraz z wykreśleniem tych opłat z KPO Polska unika też wysokiej kary. 4 miliardy euro musiałaby zapłacić, gdyby nie wprowadziła podatku zgodnie z zapisami Krajowego Planu Odbudowy i nie zdążyła się porozumieć z Komisją w sprawie zmian. Formalna i ostateczna zgoda Brukseli ma też inne, kluczowe znaczenie. Bez niej Polska nie mogłaby złożyć kolejnego wniosku o płatność, a czas nagli, bo termin upływa w sierpniu. Jak ustaliłam, za 3 tygodnie ministrowie finansów unijnych krajów zatwierdzą zgodę Komisji i wtedy Polska będzie mogła wysłać 8 wniosek i spodziewać się przelewu we wrześniu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: Tragiczny finał akcji poszukiwawczej po zawaleniu się jednego z domów w niemieckim Görlitz. Pod gruzami znaleziono ciało kobiety. To jedna z trzech osób poszukiwanych od poniedziałku. Najnowsze informacje ma dla nas Adam Górczewski.
5: Z gruzów wydobyto ciało 25-letniej Rumunki. W zawalonym domu byli też prawdopodobnie jej kuzynka oraz mężczyzna z niemieckim i bułgarskim obywatelstwem. Ratownicy poinformowali, że psy uczestniczące w akcji wskazały na dwa miejsca, w których mogą znajdować się ciała. Z tych obszarów usuwane są teraz fragmenty zniszczonych ścian. W poniedziałek w leżącym na granicy z Polską Görlitz doszło do wybuchu gazu. Budynek z pokojami na wynajem został całkowicie zniszczony. W chwili eksplozji miały w nim przebywać 3 osoby. Adam Górczewski, Polskie Radio.
6: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Śledczy zatrzymali 2 osoby w związku z tragiczną śmiercią 2-letniego dziecka w podwarszawskich Ząbkach. Zmarło ono wczoraj w jednym z niepublicznych żłobków na terenie miasta. Według nieoficjalnych informacji maluch miał utonąć w oczku wodnym znajdującym się na terenie.

0: nie placówki. Zatrzymane kobiety to opiekunki, które w chwili śmierci dziecka zajmowały się podopiecznymi, przekazała prokurator Karolina Staros z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga.
1: Tam na miejscu około godziny 20 zostały zatrzymane dwie kobiety, opiekunki z tego żłobka i one nadal są zatrzymane. Trwają czynności procesowe, są przesłuchiwani świadkowie, jest gromadzona dokumentacja dotycząca funkcjonowania tej placówki, spełnienia wszystkich wymagań. Te materiały będą analizowane pod kątem dalszych czynności z udziałem tych zatrzymanych kobiet. Mamy 48 godzin na wykonanie tych krytycznych czynności i decyzje co do charakteru czynności z ich udziałem.
0: Urząd Miasta zapowiada wzmożone kontrole we wszystkich żłobkach na terenie Ząbek. Burmistrz Małgorzata Zyśk deklaruje, że placówka przeszła rutynową kontrolę.
2: Każdego roku chodzimy z kontrolą do tych żłobków niepublicznych. To oczywiście teraz dodatkowo jeszcze te kontrole będą wzmożone. W tym przypadku również bliżej przyjrzymy się sprawie.
0: Prokurator Karolina Staros informuje, że sekcja zwłok dwulatka będzie przeprowadzona w najbliższym możliwym terminie. Jeśli w ciągu 48 godzin od zatrzymania śledcze nie zgromadzą dowodów pozwalających na postawienie zarzutów dwóch opiekunkom, kobiety zostaną przesłuchane w charakterze świadków i zwolnione. Teraz Kraków i ostatnie przygotowania do niedzielnego referendum. Mieszkańcy zdecydują w nim o dalszych losach prezydenta Aleksandra Miszalskiego, a także Rady Miasta. W dawnej stolicy Polski trwa intensywna kampania. Głosowanie rozpocznie się o 7 i potrwa do 21. Tę sprawę śledzi Paweł Pawlica.
3: Przygotowania trwają w 453 komisjach referendalnych. Uprawnionych do głosowania jest ponad 586 tysięcy osób. Ci, którzy pójdą w niedzielę oddać głos, otrzymają dwie karty. Pierwsza będzie dotyczyła odwołania prezydenta, druga Rady Miasta.
4: Oddanie ważnego głosu następuje przez postawienie znaku X w kratce obok odpowiedzi tak albo nie.
3: Mówi Barbara Golanko z krakowskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego.
4: O ważności referendum będzie decydować frekwencja.
3: O udział w głosowaniu apeluje opozycja i przedstawiciele Komitetu Referendalnego, którzy zarzucają władzom Krakowa, między innymi, niekompetencje, podwyżki czy wprowadzenie strefy czystego transportu. Prezydent Aleksander Miszalski zachęca z kolei do omijania w niedzielę komisji referendalnych, a inicjatywę nazywa polityczną dogrywką wyborów samorządowych. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
0: Jak poprawić sytuację ochrony zdrowia? O tym rozmawiają w podwarszawskiej Jachrance lekarze z całego kraju. Rozpoczęły się obrady 17. Krajowego Zjazdu Lekarzy. Trzydniowe spotkanie to okazja do integracji środowiska. Będzie też wybór władz samorządu. Wśród zaproszonych gości jest ministerka zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. To wielkie święto samorządu, mówi wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie Krzysztof Herman.
5: Posiadanie własnego samorządu zawodowego to ogromny przywilej, ale też wyzwania. System ochrony zdrowia ma swoje bolączki. Zależy nam na tym, żeby funkcjonował jak najlepiej, żeby jak najlepiej nam się w nim pracowało, ale też, żeby jak najlepiej w nim czuli się pacjenci. No, w zasadzie nie ma dnia, żebyśmy nie słyszeli o kolejnych problemach w obszarze zdrowia, więc jako samorząd na pewno będziemy robić wszystko, żeby ta sytuacja była jak najlepsza.
0: 17. Krajowy Zjazd Lekarzy potrwa do soboty. W Warszawie trwają uroczystości pogrzebowe wybitnej aktorki Stanisławy Celińskiej. Msza święta pogrzebowa została odprawiona w Kościele Środowisk Twórczych przy Placu Teatralnym. Artystka spocznie na cmentarzu wojskowym na Powązkach. Przed Kościołem Środowisk Twórczych jest Martyna Szymczakowska. Dzień dobry, Martyno.
6: Dzień dobry.
0: Powiedz, jak wspominają zmarłą obecni na uroczystości?
6: W samych dobrych, ciepłych słowach mówią o zmarłej ciepło. Trudno im mówić o niej w czasie przeszłym. Stasia, Staszka, Stasieńka, ozdrobniale, co też jest przejawem tego ciepła, jakie dawała Stanisława Celińska. Wybitna aktorka i wokalistka, której niezwykły głos oraz charyzma wpisały się w kanon polskiej kultury. Artystka absolutnie niezwykła, która potrafiła szczerze wzruszać, a w swoich kreacjach łączyła ogromny ładunek emocjonalny z trudnym doświadczeniem życiowym. Tu na mszę świętą była oczywiście rodzina pogrążona w bólu z dziećmi Stanisławy Celińskiej. Przybyli też przyjaciele, w tym ci przyjaciele ze sceny, m.in. Muniek Staszczyk, lider T-Love, który ukryty za ciemnymi okularami w pięknych słowach wspominał swoją przyjaciółkę.
7: Co by tu powiedzieć o tak pięknym człowieku? Przyjaźniliśmy.

0: się na scenie wielokrotnie, występowaliśmy, z 20 lat się znaliśmy. Chodzące dobro, cudowny człowiek, wspaniała empatia, no taka miłość do ludzi generalnie, no wszystkich, ciepło ogromne, tak ja to się czułem ze Stasią, tak jakby taką, nie wiem, no bardzo, bardzo starszą siostrą albo mamą, no drugą, bo mam jedną. Przyjąłem jak wszyscy z wielkim smutkiem, no dzisiaj kupiłem kwiaty, takie myślę, żeby się jej podobały, bo takie jednak jest wiosna mimo wszystko.
1: Uroczystości mają charakter państwowy. Na początku listy od prezydenta Karola Nawrockiego odczytał minister Wojciech Kolarski. Tu można było usłyszeć piękne słowa, pod którymi mogą się podpisać wszyscy uczestnicy mszy świętej. Następnie na ręce córki Stanisławy Celińskiej Wojciech Kolarski w imieniu prezydenta RP wręczył przyznane pośmiertnie odznaczenie za wybitne zasługi dla kultury polskiej, za osiągnięcia w twórczości artystycznej, krzyż komandorski z gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.
2: Oprócz tego, że stworzyła wybitne kreacje aktorskie, Stanisława Celińska wspaniale odegrała rolę największą i najważniejszą, jaką dla każdego z nas jest po prostu życie, w całej jego złożoności, ze wszystkimi blaskami i cieniami. Z niezwykłą szczerością mówiła i śpiewała o swoim trudnym dzieciństwie w powojennej Warszawie, dramatach rodzinnych, zrealizowanych i niezrealizowanych aspiracjach, a także o kajdanach uzależnienia i o Bogu, który, jak głęboko wierzyła, skruszył je w jednej chwili i na zawsze.
1: Cały kościół środowisk twórczych jest wypełniony po brzegi osobami, które chciały osobiście pożegnać aktorkę. Drugie czytanie przeczytała aktorka Maja Komorowska, ale wchodząc do kościoła mijałam też m.in. Emilię Krakowską czy Tomasza Karolaka, a także Wojciecha Wysockiego. No, trudno w ten dzień rozmawiać nawet z artystami, którzy przecież są przyzwyczajeni do emocji, do grania w emocjach. Dzisiaj najczęściej mówili, że nie są w stanie niczego powiedzieć, bo po prostu to wszystko za bardzo ich boli.
3: W Warszawie trwają uroczystości pogrzebowe Stanisławy Celińskiej. Wybitna aktorka filmowa i teatralna spocznie na cmentarzu wojskowym na Powązkach. Ostatnie pożegnanie artystki obserwuje Martyna Szemczakowska. Dziękujemy za relację. Wracamy jeszcze do tematu, od którego rozpoczęliśmy sumę wydarzeń. Chodzi o zatrzymanie członków międzynarodowej flotylli Sumut, w tym polskich obywateli, przez izraelskie władze. Zatrzymani przez służby izraelskie polscy aktywiści opuścili już więzienie, informuje rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór. Szef MSZ-u Radosław Sikorski zwróci się z wnioskiem do MSWiA, aby izraelski minister Itamar Ben-Gwir miał zakaz wjazdu do Polski, informuje rzecznik resortu Maciej Wewiór.
4: Zakończyło się spotkanie z chargé d'affaires Izraela w Polsce. Chargé d'affaires, przedstawiciel placówki Izraela w Warszawie, usłyszał bardzo wyraźną naszą opinię na temat tego, co ostatnio widzieliśmy również w internecie na filmikach, nasze oburzenie takim zachowaniem. To jest po pierwsze. Po drugie, coś, co pewnie wszystkich o wiele bardziej interesuje, to jest stan naszych obywateli zatrzymanych przez Izrael. Po pierwsze, chciałbym podkreślić, nasza służba konsularna, nasi konsulowie od początku byli w miejscach, do których mieli trafiać nasi obywatele. Byli m.in. w Ashdod, w porcie, do którego zostali przewiezieni. Jednocześnie pracowali nad tym, aby jak najszybciej nasi obywatele odzyskali wolność. I miło im poinformować, że jeszcze dzisiaj nasi obywatele, zresztą nie tylko nasi obywatele, opuszczą Izrael. To jest bardzo dobra wiadomość. I trzecia rzecz, którą pragnę Państwu przekazać. Minister Sikorski podjął decyzję, aby zwrócić się do MSWiA z wnioskiem, aby minister Ben-Gwir miał zakaz wjazdu na terytorium Rzeczpospolitej w związku ze swoimi działaniami.
5: Proszę uściślić jeszcze, jak to chodzi o liczbę polskich obywateli, bo tu się pojawiały pewne nieścisłości. Dwójka czy trójka, jak to konkretnie wygląda?
6: Trzy osoby, co to są za ludzie?
4: Wiem, że jest Państwu przekazywana informacja o trzech osobach, ale jest to określane jako trzech członków polskiej delegacji, jeśli dobrze kojarzę, tak jest to przekazywane. Natomiast mówimy o dwójce polskich obywateli. Podkreślę, dwie osoby mają polskie.

0: polskie obywatelstwo.
1: A ta trzecia osoba w delegacji?
0: Ta trzecia osoba nie jest polskim obywatelem.
2: To był fragment konferencji rzecznika MSZ-u Macieja Wewiura dotyczący zatrzymania przez Izrael

0: Autopromocja.
1: Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, zawsze o 21.06. Rozmawiam o wszystkim. Tu nie ma tematów tabu. Wszystko jest tematem. Paweł Wojewódka, pomówmy o tym.
0: Autopromocja.
2: Tu Polskie Radio 24, jest 12.32.
0: Saldo, magazyn gospodarczy.
2: Dziś w naszym magazynie gospodarka pełna kontrastów i dane, którym trzeba uważnie się przyglądać. Nasz kraj jest nadal jednym z unijnych prymusów, jeśli chodzi o dynamikę wzrostu PKB, ale martwić mogą najświeższe dane makroekonomiczne, chociażby z rynku pracy i produkcji przemysłowej. Powinniśmy być mimo wszystko optymistami, czy jednak wręcz przeciwnie? O tym porozmawiamy w magazynie Saldo już za chwilę. Marek Klapa, zapraszam. Pogarsza się sytuacja na rynku pracy. Spowolnienie widać między innymi w przemyśle. Główny Urząd Statystyczny poinformował, że przeciętne wynagrodzenie brutto było w kwietniu o 5,4% wyższe niż rok wcześniej i wyniosło 9 530,74 zł. Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek powiedziała, że płace rosną najwolniej od marca 2021 roku.
3: Gdyby sytuacja zewnętrzna przede wszystkim zaczęła się poprawiać, globalna, to pewnie odczulibyśmy to również na tym rynku pracy, ale poprzez to, że trwa wojna na Bliskim Wschodzie, trwa wojna na Ukrainie, przedsiębiorstwa zachodnie redukują liczbę etatów albo czasami wręcz, tak jak w przypadku Polski, zamykają swoją działalność, to wszystko się niestety na tym rynku pracy odbija.
2: Monika Kurtek zwróciła także uwagę na inne dane, które poznaliśmy właśnie dzisiaj. Wyhamowała bowiem produkcja przemysłowa, która wzrosła tylko o 3,1% w kwietniu, a przypomnijmy, w marcu było to 9,4%.
3: Ten marcowy wynik podbijany był zbliżającymi się świętami wielkanocnymi i zwiększonym popytem. W kwietniu tego impulsu już oczywiście nie ma, więc produkcja wyhamowała.
2: To może coś optymistycznego? Pozytywnym sygnałem jest wzrost produkcji budowlano-montażowej o 4,5% licząc rok do roku. Monika Kurtek powiedziała, że w budownictwie widać przyspieszenie po ciężkiej zimie. Do najnowszych danych makroekonomicznych wrócimy już za chwilę w rozmowie z ekonomistą. Teraz dopiero będzie kontrast. Tak dla równowagi, dobre miejsce w zestawieniu unijnych prognoz dla naszego kraju. Polska pozostaje w unijnej czołówce pod względem wzrostu gospodarczego. Tak wynika z wiosennych prognoz Komisji Europejskiej, która podtrzymała swoje przewidywania z listopada. Ale też Polska będzie miała najwyższy w tym roku w Unii deficyt finansów publicznych. Tegoroczny wzrost PKB wyniesie, według Unii, 3,5%, co daje Polsce drugie miejsce za Maltą. W przyszłym roku Polska spadnie na trzecie miejsce ze wzrostem na poziomie 2,8% PKB. Benzyna 95 i olej napędowy taniej, a cena benzyny 98 bez zmian. Ministerstwo Energii ogłosiło ceny na stacjach paliw na piątek. Kierowcy zapłacą 6,48 zł za litr bezołowiowej benzyny 95, czyli o 2 grosze mniej niż dzisiaj. 7,06 zł tyle będzie kosztował litr benzyny 98, czyli tyle samo co dziś, a olej napędowy będzie jutro tańszy o 6 groszy na litrze. Zapłacimy za niego 6,91 zł. W części informacyjnej dużo kontrastów i kontrasty widać również na rynkach, a szczególnie na parkiecie warszawskiej giełdy. Tak zielono-czerwono, zależy gdzie spojrzymy, tam przeróżne odczyty indeksów. Możemy dostrzec na przykład WIG rośnie o 0,2%, ale za to WIG 20 traci 0,64% i w tym momencie jest najgorszym indeksem w Europie. MWIG 40 wzrasta w tej chwili o 1%, SWIG 80 o 0,42%. Dawno nie widzieliśmy takich rozbieżności. Spójrzmy jeszcze na walutę. Za 1 euro w tej chwili płacimy 4 zł i 25 groszy. Dolar amerykański kosztuje 3 zł i 66 groszy. To jeszcze ropa Brent, bo ona nas bardzo mocno interesuje. Jeszcze godzinę temu były to 104 dolary, a teraz mamy dolarów 106. Ależ się zmienia sytuacja rynkowa.
0: Saldo, magazyn gospodarczy.

0: A w studiu Polskiego Radia 24 bardzo serdecznie witam naszego gościa, pan Mariusz Zielonka, główny ekonomista Konfederacji Lewiatan. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
0: Niejednokrotnie w tym studiu i to od wielu miesięcy mówiliśmy o tym, że no, jesteśmy w takim momencie, że płace będą zwalniały. To znaczy one będą rosnąć cały czas, ale jednak ta dynamika będzie mniejsza. Ale takiego spadku dynamiki no, raczej mało kto się spodziewał. Co możemy powiedzieć o sytuacji na rynku pracy? Ewidentnie płace hamują mocniej od prognoz. Jak zauważył pan w swoim komentarzu, rynek pracy studzi inflację.
1: Studzi inflację. Rzeczywiście ten wzrost kwietniowy płac, chyba nikt, żaden z ekonomistów w Polsce nie prognozował go tak nisko. Realnie trzeba też pamiętać o tym, że nadal zostaje nam więcej niż przed rokiem o około 2%. I ta suma tego, co się dzieje w wynagrodzeniach, w zatrudnieniu, ale i w stopie bezrobocia, no, pokazuje, że rynek pracy przechodzi pewnego rodzaju schłodzenie. I to nie jest jakiś dynamiczny proces. To raczej jest stopniowe zanikanie skłonności firm do zatrudniania, może w ten sposób. Zatrudniania na wolne, czy pojawiające się wolne wakaty. Ta sytuacja, jeśli chodzi o zatrudnienie, ona trwa już nieprzerwanie od blisko 2 lat i to zatrudnienie co miesiąc, ta dynamika spadku roczna waha się od minus 0,8 do minus 1%, ale to wszystko, zależy jak to wszystko spojrzymy i z której strony spojrzymy. No bo można powiedzieć, że pracujemy mniejszą liczbą osób, ale produkujemy nadal, patrząc na gospodarkę, dużo więcej. Więc nasza gospodarka, wydaje się, że jesteśmy świadkami tego, że my przechodzimy jednak od tej konkurencji ceną do konkurencji jakością, a czasami nawet i wzrostem produktywności. Więc jest to w pewien sposób naturalny proces, którego się nie da uniknąć. Dlatego też nie zawsze te punktowe dane z rynku pracy oznaczają coś bardzo złego w długim okresie, w długim terminie, bo rzeczywiście być może nasza gospodarka przechodzi swego rodzaju transformację w tej chwili i ten rynek pracy dostosowuje się do tego, co się dzieje na rynku, mówiąc i o demografii, bo też trzeba mieć na uwadze, że my tracimy z rynku pracy, mówiąc wprost, rocznie około 100 tysięcy ponad osób. Więc firmy są zmuszone do tego, żeby albo zainteresować się automatyzacją, albo robotyzacją, albo usprawnieniem procesów produkcji czy procesów świadczenia usług. To jest naturalny element. Dane na przykład Eurostatu, czyli GUS-u, czyli te ankietowe, które są bardziej dokładne w moim odczuciu niż te administracyjne, no pokazują, że nigdy w Polsce nie pracowało tak dużo osób jak obecnie, więc te dane są mieszane. Niestety nasz rynek pracy jest bardzo lokalny, więc my na razie mówimy o ogólnej sytuacji na rynku pracy i odnosimy się do ogółu. No, gdyby spojrzeć do szczegółu, no to rzeczywiście pewnie w Polsce Wschodniej znajdą się powiaty czy województwa, w których ciężko w tej chwili jest znaleźć pracę. I to jest też pewien normalny proces, który w Polsce jest historycznie widoczny od wielu, wielu, wielu lat. I to nie ulegnie żadnej zmianie, niezależnie od tego, ile byśmy tam środków budżetowych czy państwowych wpompowali. Ta sytuacja się po prostu nie zmieni.
0: Słusznie pan zauważył, że zależy, jak spojrzymy na rynek pracy, bo z jednej strony mamy te oficjalne dane Głównego Urzędu Statystycznego, z których wynika, że w kwietniu tego roku przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było niższe o 0,9%. Z drugiej strony całkiem niedawno pojawiały się przeróżne raporty, które mówią, nie no, ofert pracy w internecie jest więcej. Niektóre agencje pracy tymczasowej mówią, mamy wzrost zainteresowania. Jak to pogodzić i jak powinniśmy spojrzeć na te dane?
1: No, jeśli patrzymy ogólnie, tak jak powiedziałem wcześniej, no to rzeczywiście ta sytuacja jest całkiem stabilna. O, może bym tak to nazwał. Jeśli spojrzymy na regiony, będą, tak jak powiedziałem, regiony, w których jest ciężko znaleźć pracę, w których nie ma ofert pracy. Statystyka to taka piękna nauka, która daje możliwość wybierania tego, co się akurat chce udowodnić, więc da się znaleźć rzeczywiście dane, które potwierdzają, że tych ofert pracy jest więcej, ale ja też widziałem raporty, które wskazują, że tych ofert pracy na przykład jest o 7% mniej niż przed rokiem i to bodajże dane z

0: pierwszego kwartału 2026 roku. Więc widać to schłodzenie. To jakby jest niezaprzeczalne, że ten rynek pracy przechodzi pewną metamorfozę teraz, której jesteśmy świadkami.
1: To skoro pan powiedział o urokach statystyki, to koniecznie chcę się pochylić nad tym średnim wynagrodzeniem podawanym przez Główny Urząd Statystyczny. Przypomnijmy, w kwietniu wyniosło 9530 zł i 74 grosze. I ja już w tej chwili wyobrażam sobie wielu naszych słuchaczy, którzy zadają pytanie, no ale jak? Gdzie takie pieniądze? Ja podwyżki, na przykład ktoś może powiedzieć, nie dostałem od 2, 3, 5 lat. Skąd ten wzrost? Nawet symboliczny, ale jednak.
0: No, ten wzrost się bierze znowu z magii liczenia średniego wzrostu. Ja szczerze mówiąc bardzo nie lubię tej miary.
1: Ja też.
0: Bo ona nic tak naprawdę nie mówi. Jest bardzo medialna, no bo możemy mówić, o, znowu przebiliśmy kolejny 1000, jeśli chodzi o wynagrodzenia przeciętne w Polsce. Bo po pierwsze to dotyczy tylko, te dane dotyczą tylko i wyłącznie pewnego skrawka naszej gospodarki. To są przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 10 osób. Przypominam, że w Polsce 98% wszystkich firm to są firmy, które zatrudniają poniżej 9 osób. Więc mamy sytuację, w którym te dane nie pokrywają całości. Są bardzo wrażliwe na, powiem ekonomicznie, na wartości odstające. Mówimy o górnictwie, które któremu wypłacano są premie kwartalne. I to widać w danych, że to górnictwo bardzo mocno podbija nam te wyniki ogólne tej całej, tych 9 tysięcy. Więc ta średnia jest miarą bardzo niedoskonałą i dziwię się, czemu jest to tak szeroko komentowane, bo GUS ma dużo lepsze dane, bo GUS od tamtego roku podaje dane, fakt, że z opóźnieniem, i też nie rozumiem, czemu z opóźnieniem, podaje dane rzeczywiste, które ma ZUS, czyli ZUS ma podstawę składki emerytalnej i na tej podstawie, uwzględniając wszystkie zwolnienia, urlopy i tak dalej, jesteśmy w stanie policzyć i średnią, która jest niższa od tej średniej podawanej przez GUS dzisiaj. I jesteśmy w stanie policzyć dużo lepszą miarę, jaką jest mediana, czyli ta wartość środkowa, która przeciętnie jest niższa około tam 2500 zł w zależności od którego miesiąca. Tamte dane są dużo, dużo lepsze, no ale te rzeczywiście są aktualne, bo wychodzą z miesięcznym opóźnieniem. No i mamy ten cykl świeżych danych zachowane. Ja bym się nie przywiązywał do nich aż tak bardzo mocno. Tak jak powiedziałem, nie jestem jakimś mocnym fanem tej statystyki akurat GUS-u.
1: Nie jest pan sam, bo ta nominalna wartość faktycznie może tylko rodzić frustrację, ale już ta dynamika płac to jest jednak ciekawe, bo bardzo często mówimy, no jeżeli ta dynamika hamuje, no to wtedy trudniej o podwyżkę. Czy pan się zgadza, że możemy rzeczywiście taką korelację gdzieś przełożyć na, oczywiście znowu, uśrednioną sytuację w firmach i w zakładach pracy?
0: Nie, to są dane historyczne, więc można powiedzieć, że mniej ludzi wnioskuje o podwyżkę.
1: Rozumiem.
0: Może w ten sposób. I też Narodowy Bank Polski w swoim takim monitoringu, badaniu firm w Polsce potwierdza, że ta presja płacowa jest dużo niższa, czyli ta presja płacowa, mówiąc o tym, że pracownicy idą do szefa po podwyżki, jest niższa niż jeszcze była przed rokiem, wyraźnie niższa. Więc rzeczywiście mamy inaczej, pracownicy też widzą te zmiany na rynku pracy i coraz rzadziej przychodzi im do głowy wnioskować o podwyżkę. I jak jeszcze połączymy to z tym, że nadal inflację mamy całkiem nisko w porównaniu do tego, co było jeszcze sprzed rokiem czy przed 2 laty, no to ta skłonność jest, próśb jest zdecydowanie niższa i dlatego te wynagrodzenia taką dynamiką się cechują w tej chwili, że ona rzeczywiście będzie prawdopodobnie oscylowała poniżej 6% w najbliższych miesiącach.
1: Sprzedaż detaliczna. Teraz kolejna ważna informacja, którą poznaliśmy właśnie dzisiaj prosto z, przepraszam, nie sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa. Kolejna informacja, którą poznaliśmy właśnie dzisiaj ze statystyk Głównego Urzędu Statystycznego. No, tutaj pan zwrócił uwagę na fakt, że przemysł wchodzi w nową fazę, rosną koszty, słabnie konsument. No i ten odczyt 3.1 no, wygląda bardzo blado w porównaniu z poprzednimi odczytami Głównego Urzędu Statystycznego.
0: rozbestwiło nas poprzedni miesiąc z tym wynikiem blisko 10,

0: 9,4%.
1: No, rzeczywiście jest to wynik, ten kwietniowy jest niższy niż od tego, co prognozował rynek, bo rynek prognozował w granicach 4,4% wzrostu, ale nadal, proszę Państwa, jest to wzrost. W czasie, gdy mamy konflikt na Bliskim Wschodzie, w czasie, gdy mamy dosyć dużą niepewność, jeśli chodzi o koszty cen paliw, energii, transportu, nasz przemysł nadal produkuje. I produkuje całkiem nieźle. Trzeba powiedzieć, że ten wynik 3,1 no to jest dobry wynik. On, tak jak powiedziałem, jest niższy od oczekiwań, ale przemysł dokłada swoją cegiełkę do naszego wzrostu gospodarczego i pokazuje też swoją siłę, bo nasz przemysł można podzielić na dwie części. Ta, która produkuje w znacznej mierze na rynek eksportowy i tutaj mamy pewnego rodzaju zadyszkę, no bo te nowe zamówienia w indeksie PMI, który jest publikowany na początku każdego miesiąca, pokazują, że ta dynamika wzrostu jest tam bardzo, bardzo nikła. A z drugiej strony mamy przemysł, który produkuje na rodzimy rynek. I teraz to, co się wydarzyło w marcu, ja się trochę nie zgodzę z panią Moniką Kurtę, która mówiła o tym, że to był napędzany produkcja świętami Wielkiej Nocy.
0: Bo to bardziej sprzedaż.
1: To sprzedaż. I sprzedaż zawsze widać, że święta mocno odbija i mocno odbija, jeśli chodzi o żywność. Ale ta produkcja była, w moim odczuciu, była produkcją wyprzedzającą. Była produkcją w obawie przed wzrostem cen, który też dzisiaj GUS pokazał, że wystąpił, bo mamy inflację cen hurtowych, czyli inflację producencką. No i ona rzeczywiście wyskoczyła na blisko 2% w skali roku. Widać, że ten kryzys paliwowy, on się zaczyna rozlewać na obszary gospodarki. I te koszty, czy ta podwyższona inflacja być może jest dopiero przed nami, to też pokazują ostatnie dane, jeśli chodzi o inflację bazową, że ten wzrost inflacji powyżej 3% nie tylko wynikał z tego wzrostu cen paliw na stacjach paliw, a zaczyna przekładać się na inne produkty, więc widzimy teraz, że ta inflacja cen hurtowych jest swego rodzaju wyprzedzeniem tego, co się będzie działo na półkach cenowych. A prawdopodobnie lada moment, za miesiąc czy dwa, będziemy widzieli, czy możemy widzieć, bo tego nigdy nie można być pewnym, kolejne wzrosty cen produktów, jeśli chodzi o nasz rynek.
0: Ja chciałbym, przepraszam, zerknąć na chwilę też w prognozy, bo o ile tutaj spadek zatrudnienia tutaj w punkt konsensus przewidział, no to jeżeli chodzi o prognozy dotyczące produkcji przemysłowej, czy też produkcji sprzedanej przemysłu, to tutaj ten rozstrzał był potężny. Rozmawialiśmy przed chwilą również przed programem. Od 1,3 do 10%. Bardzo różne prognozy. I znowu sytuacja. Zależy, gdzie spojrzymy. Zależy, czego oczekujemy. Z czego może tutaj wynikać też takie rozchwianie, jeżeli chodzi o możliwość sprognozowania tego, co też nasz i jaki wolumen nasz przemysł wytworzył i sprzedał?
1: Tym przemysłem w tej chwili nie rządzi, w moim odczuciu, zdrowy rozsądek i biznes plan. No ten wynik marcowy, blisko 10%, to też się nikt nie spodziewał takiego wyskoku. A tymczasem polski przedsiębiorca, polski producent, nauczony pragmatyzmu z poprzednich lat, no zaczął kupować na zaś i zaczął produkować na zaś i zaczął sprzedawać na zaś, bo też wyniki handlu zagranicznego mamy całkiem niezłe. Więc prognozy, które bazują na liczbach, musi wejść czynnik, który jest niemierzalny. No i to jest ta nieprzewidywalność, stąd ten rozstrzał 1,3 do 10. To pokazuje tylko, jak bardzo duża niepewność jest na rynku i jak duża jest niestabilność tak naprawdę tej produkcji przemysłowej, bo dzisiaj mówimy o 10, czy wczoraj mówiliśmy o 10, dzisiaj mówimy o 3, a być może za miesiąc będziemy mówili o minus 2. No, jakby ta dynamika jest naprawdę w ostatnich 3 latach bardzo zmienna. Pamiętam 2025 rok, 6 miesięcy spadków, 6 miesięcy wzrostów polskiego przemysłu. No, to jakby

0: To produkujemy, ale też się nie cieszymy, można powiedzieć.
1: A to ładne, tak.
0: Tak, ja lubię to stwierdzenie, że przemysł czy nasza gospodarka rośnie mimo tego wszystkiego, co się dzieje dookoła.
1: Stabilne prognozy dla Polski ma za to Komisja Europejska. W tych unijnych prognozach dla naszego kraju cały czas, tutaj zmiany nie mamy, 3,5% jeżeli chodzi o prognozowany tegoroczny wzrost PKB, to daje nam mocne drugie miejsce zaraz za Maltą. W kolejnym roku ma być gorzej, tylko 2,8%. Jak pan podchodzi do tych prognoz, które są publikowane przez Brukselę?
0: Te prognozy Komisji są rzeczywiście realne do osiągnięcia, tak bym je nazwał. Rzeczywiście one są rynkowe. Bardziej bym się martwił innymi prognozami, jeśli mogę przeskoczyć na...
1: Którymi?
0: Ministerstwo Finansów. Mhm. Ministerstwo Finansów opublikowało dwa tygodnie temu założenia makroekonomiczne do budżetu, czyli wskaźniki, na podstawie których będzie tworzony nasz budżet. Pan redaktor wspomniał, że jesteśmy drudzy, jeśli chodzi o PKB, a pierwsi z tej drugiej strony najgorsze, jeśli chodzi o deficyt. No i to te założenia makroekonomiczne, jeśli chodzi o PKB, one są rzeczywiście realne. Nawet można powiedzieć, że niedoszacowane przez Ministerstwo Finansów, bo Ministerstwo Finansów prognozuje niżej niż komisja i niżej niż rynek, ten wzrost gospodarczy. No, ale mamy prognozę inflacji, która według Ministerstwa Finansów będzie w przyszłym roku na poziomie 2,5%. No to ten wynik już na dzień dobry jest nierealny. A ta prognoza przekłada się na to, na przykład, jakie będziemy mieli wpływy do budżetu. Więc można już na tym etapie powiedzieć, że projekt budżetu na przyszły rok będzie nierealny do wykonania. Więc dziwię się bardzo, że ministerstwo, wypuszczając dokument prognostyczny w realiach, jakie mamy obecnie, znanych realiach, zresztą w tym dokumencie też ministerstwo wskazuje, że rzeczywiście występuje szok podażowy, jeśli chodzi o paliwa, no i może nastąpić niekontrolowany wzrost tej inflacji, ale dlaczego nadal przyjmujemy 2,5% w oficjalnym dokumencie, a nie korygujemy go, no to tylko i wyłącznie trzeba było skierować to pytanie do Ministerstwa Finansów. Więc rzeczywiście te prognozy PKB, wracając do tematu, są bardzo realne do uzyskania i rzeczywiście jesteśmy dużą gospodarką, która będzie się rozwijała najszybciej, w takim sensie też bardzo niepodatkowym, bo tam pan redaktor wymienił Maltę, za chwilę prawdopodobnie się gdzieś pojawi Irlandia, no mhm. to są gospodarki, które bazują na innym modelu rozwoju, tak bym go nazwał, optymalizacji podatkowej, w ten sposób można to ująć, a rzeczywiście nasza gospodarka jest tą gospodarką, która opiera się nadal na konsumpcji, na produkcji, czy na przemyśle, ale mamy w tej chwili też, czy w tym roku, będzie nam bardzo intensywnie rósł komponent inwestycyjny. Raz, że mamy koniec, może to wyjaśnia, skąd te takie prognozy dobre. Z jednej strony mamy końcówkę finansowania środków z KPO, no ale wszedł SAFE. W tych danych o produkcji przemysłowej dzisiejszej widać już, że komponent modernizacji armii zaczyna grać istotną rolę, jeśli chodzi o polski przemysł. Zakupy prowadzone przez MON i przez wojsko, no to też jest element, który się wlicza do naszych inwestycji, więc te dane o PKB, śmiem twierdzić, że nawet mogą być odrobinę lepsze niż to, co prognozuje Komisja Europejska.
1: A tymczasem na giełdzie w Warszawie niedźwiedzie zaczynają wygrywać. WIG już traci 0,6%, WIG 20 0,73%. Na minusie to takie też rozchwianie i niezdecydowanie widać idealnie na giełdzie, bo mamy taki roller coaster ostatnio dość mocny. Możemy mieć, nie wiem, 7 dni spadków, potem dwie bardzo mocne sesje, zasypujemy prawie te wszystkie spadki i potem znowu dołek.
0: Tak, no to jakby jesteśmy rozchwiani. Swego czasu rozmawialiśmy tutaj o analizie technicznej, czy ona przystaje w tej chwili do jakiegokolwiek prognozowania. No nie przystaje, no bo rynkiem rządzą w tej chwili emocje, a nie kalkulacje i nie oczekiwania może w ten sposób. Więc to rozchwianie rynku kapitałowego ma miejsce. Co ciekawe, rynek też mimo wszystko bez obaw podchodzi do tego wszystkiego, patrząc na

0: na wzrost, kolejne wzrosty na amerykańskiej giełdzie, no to widzimy, że to w ogóle też oderwane jest od logiki.
1: Emocji niestety analizą techniczną zmierzyć się nie da. Bardzo dziękuję za rozmowę. Pan Mariusz Zielonka, główny ekonomista Konfederacji Lewiatan, był moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: A teraz jeszcze pilna informacja. Prezes serwisu wymiany walut cinkciarz.pl Marcin P. został zatrzymany w Stanach Zjednoczonych. Był on poszukiwany za oszustwo i pranie pieniędzy, a prokuratura szacuje, że klienci internetowego kantoru, któremu szefował, stracili łącznie ponad 125 milionów złotych, a więcej na ten temat dosłownie za 2,5 minuty w serwisie na antenie Polskiego Radia 24. Proszę z nami zostać. Marek Klapa, to był magazyn Saldo.
2: Saldo, magazyn gospodarczy. Reklama. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie luzem, cena przed obniżką 39,99, a teraz 24,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus? Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
5: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
6: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
5: Latium?
6: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
5: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
6: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
2: Zdrowid.
7: Marian, a gdzie mogę kupić
8: na ten... mediaexpert.pl.
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
8: Barbara, na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Polscy obywatele zatrzymani w Izraelu na wolności jeszcze dzisiaj wyjadą z tego kraju, podaje polski MSZ. Był poszukiwany czerwoną notą Interpolu. Prezes serwisu cinkciarz.pl Marcin P. zatrzymany w USA. Wolno rosnące płace i hamująca produkcja przemysłowa. GUS podał najnowsze dane z gospodarki. Minęła godzina 13. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Pomyślne wieści przekazał rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór. Chodzi o dwoje polskich obywateli zatrzymanych w Izraelu. Płynęli oni w konwoju statków z pomocą humanitarną dla Strefy Gazy.
2: Nasza służba konsularna, nasi konsulowie od początku byli w miejscach, do których mieli trafiać nasi obywatele. Byli m.in. w Ashdod, w porcie, do którego zostali przewiezieni. Jednocześnie pracowali nad tym, aby jak najszybciej nasi obywatele odzyskali wolność. I miło im poinformować, że jeszcze dzisiaj nasi obywatele, zresztą nie tylko nasi obywatele, opuszczą Izrael.
1: Szef MSZ-u Radosław Sikorski zwróci się do MSWiA z wnioskiem, aby izraelski minister bezpieczeństwa narodowego miał zakaz wjazdu na teren naszego kraju. Na opublikowanym nagraniu widać, jak Itamar Ben-Gwir szydzi z zatrzymanych aktywistów. Kilkudziesięciu z nich klęczy ze skutymi kajdankami rękoma. Izraelski minister machał flagą swojego kraju i

0: krzyczał po hebrajsku: witamy w Izraelu, to my tu rządzimy. Podejrzany w śledztwie dotyczącym serwisu cinkciarz.pl prezes firmy Marcin P. zatrzymany w Stanach Zjednoczonych, podaje prokuratura regionalna w Poznaniu. Od lipca ubiegłego roku mężczyzna był poszukiwany czerwoną notą Interpolu. Marcin P. został zatrzymany przedwczoraj w ramach wdrożenia procedury ekstradycyjnej. Od blisko 2 lat prokuratura prowadzi postępowanie dotyczące oszukania wielu osób, które korzystały z usługi internetowej wymiany walut cinkciarz.pl. Śledczy otrzymali w tej sprawie zawiadomienia od klientów, którzy nie odzyskali wpłaconych pieniędzy. Rok temu prezes zarządu cinkciarza usłyszał zarzut w tym oszustwa, ale Marcin P. był za granicą, dlatego Interpol wydał czerwoną notę poszukiwawczą. Jak szacuje poznańska prokuratura, mężczyzna wyrządził swoim klientom szkody o wartości ponad 125 milionów złotych. Mieszkańcy Ząbek niedaleko Warszawy wstrząśnięci śmiercią 2-letniego dziecka. Do tragedii doszło wczoraj w jednym z niepublicznych żłobków. Władze miasta zapowiadają kontrolę w placówce, także we wszystkich żłobkach w Ząbkach. Według nieoficjalnych informacji dziecko miało utonąć w oczku wodnym. Reporter Polskiego Radia RDC Kacper Zych był w Ząbkach i rozmawiał z mieszkańcami.
1: Jestem mamą dużej córki, ale sobie nie wyobrażam. Ja za tego nie przeżyłabym.
2: Niedopilnowanie. A gdzie był personel? Kadra pedagogiczna, nauczyciele.
3: No jest oczko wodne, jest, no ale nie wiem, czemu nie jest zagrodzone, czemu w ogóle jest dostępne dla dzieci, tak? Dla mnie to jest dziwna sytuacja, że w ogóle dziecko podchodzi do takiego miejsca, nie? Tym bardziej, no niespełna 2-letnie, tak?
0: Dwie opiekunki ze żłobka w Ząbkach zostały zatrzymane. Pogarsza się sytuacja na rynku pracy. Spowolnienie widać m.in. w przemyśle. Główny Urząd Statystyczny podał, że przeciętne wynagrodzenie brutto było w kwietniu o 5,4% wyższe niż rok wcześniej. Wyniosło przeszło 9,5 tysiąca złotych. Płace rosną najwolniej od marca 2021 roku, zauważa główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek.
4: Gdyby sytuacja zewnętrzna przede wszystkim zaczęła się poprawiać, globalna, to pewnie odczulibyśmy to również na tym rynku pracy, ale poprzez to, że trwa wojna na Bliskim Wschodzie, trwa wojna na Ukrainie, przedsiębiorstwa zachodnie redukują liczbę etatów albo czasami wręcz, tak jak w przypadku Polski, zamykają swoją działalność, to wszystko się niestety na tym rynku pracy odbija.
0: Wyhamowała też produkcja przemysłowa. W kwietniu wzrosła o nieco ponad 3%. W marcu ten wzrost był ponad 9%. Przyspieszenie widać w budownictwie. Polska pozostaje w unijnej czołówce pod względem wzrostu gospodarczego. Tak wynika z wiosennych prognoz Komisji Europejskiej. Tegoroczny wzrost PKB wyniesie 3,5%. Daje to naszemu krajowi 2. miejsce za Maltą.
5: Polska gospodarka jest jedną z najszybciej rozwijających się w Unii dzięki stabilnej konsumpcji prywatnej i wysokiemu poziomowi inwestycji finansowanych z unijnych funduszy. W przyszłym roku nastąpi ograniczenie tempa wzrostu PKB w związku ze spowolnieniem inwestycji i konsumpcji publicznej. Jeśli chodzi o deficyt finansów publicznych, to wyniesie on 6,5% PKB. Te dane to ponad 2-krotne przekroczenie dozwolonego w Unii poziomu. Wprawdzie połowa krajów go przekracza, ale w Polsce jest on najwyższy. Rośnie też dług publiczny. Polska jest w grupie kilkunastu krajów z długiem przekraczającym 60% PKB.
0: Z Brukseli mówiła Beata Płomecka.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Przebywa chmur w Warszawie, podobnie jest w innych regionach. Może popadać przelotny deszcz. Na Warmii, Mazurach, Mazowszu, Pomorzu, Kujawach oraz w Łódzkiem wystąpią burze. W większości regionów letnia temperatura od 21 do 24 stopni. Na Pomorzu i w rejonach podgórskich do 19 stopni. Chłodno nad morzem od 11 do 14 stopni.
6: Klimat.
0: Jakość powietrza w kraju jest dobra lub bardzo dobra. Wyjątkiem jest Grudziądz, tam jest dostateczna. Ponad połowa energii pochodzi ze źródeł odnawialnych, w większości ze słońca. Zaleca się korzystanie z nadmiaru energii elektrycznej.
6: Klimat. Reklama.

0: Wiem, wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
1: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
0: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
1: O, tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
0: O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
1: No.
2: Dzień mamy w Media Expert. Mamy setki pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
3: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
4: Po reklamie. Autopromocja.
5: Gdzie mieszkamy, jak mieszkamy i co myślimy o naszym otoczeniu? Co byśmy zmienili w swoim mieście lub wsi? A co szczególnie w nich lubimy? Co tydzień wspólnie przyglądamy się różnym adresom zamieszkania. Zapraszam w każdą sobotę po 14:00. Agata Kowalska.
4: Autopromocja.
6: Dzień w Polskim Radiu 24.
7: A ten dzień to czwartek, 21 maja i witamy się z Państwem w składzie Marzena Perdion, Anna Pałdyna, Karol Smyk, a przed mikrofonem Maciej Wolny. Sporo tematów przed nami. Zaczniemy od tego, co dzieje się w naszej krajowej polityce.
4: Stan dnia.
7: Referendum na temat unijnej polityki klimatycznej nie będzie. Senat odrzucił wniosek prezydenta w tej sprawie. Przypomnijmy, Karol Nawrocki chciał odpowiedzi społeczeństwa na pytanie, czy jest pani za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej. Sprawą zajęła się nasza reporterka parlamentarna Małgorzata Naukowicz. Małgosiu, dzień dobry.
8: Dzień dobry.
7: Powiedz w takim razie, jak politycy z każdej strony tego sporu bieżącego politycznego oceniają decyzję Senatu?
8: Zwyciężyły polityczne rozkazy, a nie chęć wysłuchania obywateli. Tak mówił rano w programie trzecim Polskiego Radia Radosław Fogiel z Prawa i Sprawiedliwości.
9: Niektórzy liczyli, że znajdą się senatorowie, którzy będą w stanie wyjść poza polityczne podziały, czy po prostu uznać prymat prawa obywateli do wyrażenia swojego zdania nad rozkazami swoich partyjnych liderów. No niestety tak się nie stało i to jest rozczarowujące. Nie chodzi raczej o moje rozczarowanie, tylko o to, że myślę, że rozczarowane są miliony Polaków, którym odmówiono.
8: W ocenie senatora Koalicji Obywatelskiej Krzysztofa Kwiatkowskiego pytanie referendalne prezydenta było sformułowane w sposób stronniczy. Zdaniem senatora tego typu pytania należało kierować do premiera rządu Zjednoczonej Prawicy.
10: Kiedy Mateusz Morawiecki mógł zablokować przyjęcie pakietu klimatycznego, a tego nie zrobił. Dzisiaj, jeżeli te przepisy już obowiązują, to pan prezydent może zapytać w następujący sposób. Czy jesteś za wyjściem z Unii Europejskiej, co umożliwiłoby wypowiedzenie pakietu klimatycznego? Ale takiego pytania nie zadał. Zresztą nawet klub PiS-u w całości nie poparł wniosku prezydenta, bo głosów za referendum było mniej niż senatorów PiS-u w Senacie.
8: Wicemarszałek Senatu Maciej Żywno z Polski 2050 mówi, że w głosowaniu kierował się argumentami ekonomicznymi. Przypomniał też, że negocjacje dotyczące Zielonego Ładu czy pakietu klimatycznego prowadził nie kto inny, a premier rządu PiS-u Mateusz Morawiecki.
11: To jest pytanie, gdzie były wtedy związki zawodowe w temacie referendum i sprzeciwiania się temu tematowi. Teraz musimy zadbać o to, żeby w ramach polityki klimatycznej całej Unii zadbać o to, żeby te koszta dla nas były jak najmniejsze, ale jednak żeby zadbać o środowisko, ale też dobrze rozwijać kraj, wydać ponad 300 milionów złotych na to, żeby zapytać wszystkich Polaków o jakąś oczywistość. Jest naprawdę brakiem szacunku do samych obywateli.
8: Za przeprowadzeniem referendum opowiedziało się 32 senatorów. Przeciw było 62, a jeden wstrzymał się od głosu.
7: O tym informuje Państwa Małgorzata Naukowicz. Bardzo Ci dziękuję. No i pytanie w takim razie, jaka będzie reakcja ze strony Kancelarii Prezydenta? Słyszy się o planie B, ale co ten plan B będzie dokładnie oznaczał? No to będziemy też rozstrzygać sobie albo debatować na ten temat w Polskim Radiu 24. Tak. Małgosiu, bardzo Ci dziękuję.
8: Dziękuję bardzo.

0: A nasze zaproszenie przyjął dr Maciej Jonasz, politolog, Uniwersytet Łódzki. Panie doktorze, dzień dobry.
1: Dzień dobry państwu.
0: Odrzucenie przez Senat tego wniosku o referendum to jest porażka prezydenta Karola Nawrockiego? Tak możemy to odczytywać?
1: Ja bym tego raczej w tych kategoriach nie rozpatrywał, tak samo jak nie należy tego rozpatrywać wbrew słowom części polityków obozu opozycyjnego. Oni oczywiście mają świadomość tego, że trochę mijają się z rzeczywistością. No nie jest to żadna niespodzianka. Tak to jakby ta decyzja w Senatu o braku wyrażenia zgody, no myślę, że nas wszystkich zaskoczyła mniej więcej w ten sam sposób, jak to, że dzisiaj jest czwartek po tym, jak wczoraj była środa. No to było po prostu całkowicie oczywiste. A jako porażki bym tego też nie rozpatrywał z tego względu właśnie, że no, to musiało się wydarzyć. Tak to, jeżeli jest to elementem szerszego planu, a tego bym się spodziewał, jakiejś szerszej strategii, no to od początku sprzeciw Senatu był wyliczony.
0: Jaka to jest szersza strategia? Bo domyślam się, że mówi pan o Pałacu Prezydenckim.
1: Tak, tak, oczywiście. No bo tutaj mamy dwa spojrzenia na tą sytuację. Pierwsze to jest spojrzenie wąskie, czyli po prostu na sam fakt tego wniosku, na samo pytanie referendalne, to trzeba jeszcze raz podkreślić. Ono było po pierwsze głupie, a po drugie źle sformułowane. W taki sposób nie wolno formułować pytań referendalnych, jako że zawierało ono jednoznaczną, ocenną tezę. I to jest po prostu no, coś, czego nigdy nie można nie można robić, no ale patrząc szerzej, no to do czego to może być wykorzystane w jakimś szerszym planie? No ja się spodziewam tego, że teraz nastąpi swego rodzaju ofensywa ze strony albo obozu prezydenckiego, albo szerokiego obozu Prawa i Sprawiedliwości, wiążąca, czy też narracja, która ma wiązać obóz rządzący właśnie ze sprzeciwem wobec działań, które mają ulżyć finansowo polskiemu społeczeństwu. Na zasadzie, że będziemy wszyscy płacić więcej za prąd, za żywność, za wszystko, bo tutaj Platforma Obywatelska, czy Koalicja Obywatelska nie chce się zgodzić na powstrzymanie tego, co będzie określane jako szaleństwa Zielonego Ładu. No to oczywiście ma ręce i nogi, tak? Tutaj są bez najmniejszej wątpliwości argumenty też z drugiej strony, że to rząd Mateusza Morawieckiego negocjował najważniejsze elementy Zielonego Ładu, ale trzeba pamiętać o jednym. Polityka, cała gra polityczna to nie jest gra faktów, to jest gra emocji. Więc pytanie, na ile uda się określony zestaw emocji wzbudzić w dużych grupach społeczeństwa jednej i drugiej stronie tego sporu, bo też no, pamiętajmy o jednym. To nie jest tak, że obóz PiS-u czy obóz prezydencki szykuje swoją strategię, buduje jakieś plany, a druga strona całkowicie biernie się temu przygląda, zupełnie nic własnego nie tworząc i tylko i wyłącznie przyjmując taką podstawę odpowiadacza, czyli tylko i wyłącznie retroaktywność. Tutaj również będzie bez najmniejszej wątpliwości jakiś czynnik aktywny, tak jakąś aktywność podejmie obóz rządzący, żeby przerzucać czy związać z odpowiedzialnością za te negatywne efekty no, właśnie obóz opozycyjny.
0: Co próba przeprowadzenia referendum albo przedstawienia pomysłu referendum, to mamy do czynienia ze sporem politycznym. To ja się zastanawiam, czy ta sytuacja obecna akurat, a propos referendum klimatycznego, pokazuje, że w Polsce samo referendum staje się poniekąd narzędziem wyłącznie walki politycznej, a nie realnej konsultacji społecznej.
1: Referendum nie jest narzędziem konsultacji społecznej. To jest jakby pierwsza rzecz. Referendum jest sposobem podejmowania decyzji politycznych, więc jakby ze swojej natury referendum jest narzędziem politycznym i zawsze było, zawsze będzie. Jeżeli spojrzymy na przykład nadchodzące referendum lokalne w Krakowie, raczej dwa referenda w sprawie odwołania dwóch organów jednostki samorządu terytorialnego, to też jak najbardziej jest to przecież decyzja polityczna i akt polityczny. I tutaj no, bo od tego nie ma ucieczki, tak? No, jeżeli chodzi o konsultacje, konsultować można na przeróżne sposoby. No, nam to akurat może nie najlepiej wychodzi, tak? Bo ja sam znam bardzo wiele przykładów, szczególnie na poziomie samorządu akurat, gdzie raport z konsultacji przygotowuje się przed przeprowadzeniem konsultacji. No, ale konsultacje zostawmy konsultacjom, a podejmowanie decyzji politycznych, w tym podejmowanie decyzji politycznych w drodze referendum, no to jest zupełnie inna rzeczywistość. Też warto podkreślić, że no, my mamy w Polsce, znaczy społeczeństwo swego rodzaju, no możemy powiedzieć nawet, że fetysz referendów. My bardzo lubimy referenda.

0: uznajemy za jakby takie niezbywalne, ono jest niezbywalne, ale że takie istotne narzędzie dawane obywatelom. A jak spojrzymy na praktykę w najbardziej rozwiniętych demokracji, to widzimy, że w ogromnej większości przypadków, tutaj pewnym wyjątkiem będzie Szwajcaria, ale z bardzo specyficznym systemem politycznym, to nie ma tego zupełnie jak zestawiać, referenda są wykorzystywane tak naprawdę albo w sytuacjach skrajnie wyjątkowych, albo wręcz praktycznie nie są wykorzystywane wcale. O tym trzeba pamiętać, że no to nie jest tak, że cały świat bawi się w referenda, cały świat demokratyczny, a my jakoś jesteśmy w ogonie. Nie, to wbrew pozorom u nas te referenda występują naprawdę często.
1: Senat odmawia prezydentowi, jest decyzja odmowna w sprawie tego referendum, natomiast szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz był pytany w jednej z prawicowych stacji telewizyjnych, czy prezydent jest rozczarowany decyzją Sejmu, no i stwierdził, że rozczarowani wynikiem głosowania są przede wszystkim Polacy. Polacy myślę, że w dużej mierze oczekiwaliby także możliwości wypowiedzenia się w referendum, czy jesteś za, czy przeciw polityce klimatycznej. Dopytywany, czy Kancelaria Prezydenta ma przygotowany plan B, oświadczył, że tak, ponieważ prezydenccy ministrowie przewidywali taką możliwość, iż senatorowie nie wyrażą zgody na referendum. Nie jesteśmy zaskoczeni, mamy tutaj kolejne plany, podkreśla Marcin Przydacz. Co ten plan B może oznaczać? Czy ma pan, doktor, jakiś pomysł, jakby to mogło w takim razie wyglądać?
0: To na pewno nie jest to plan B. Cały czas jesteśmy w planie A w mojej ocenie. Największym zaskoczeniem tak naprawdę byłaby ewentualna zgoda Senatu na przeprowadzenie tego referendum i każdy byłby wtedy w kropce, co tutaj zrobić, co tu się w ogóle dzieje. Nie, takiego scenariusza tak, tak mówiąc poważnie, w ogóle nie było na stole, więc dalej wszystko dzieje się zgodnie z wszelkimi możliwymi przewidywaniami. No i tutaj do czego może to prowadzić? No tutaj, tak jak wcześniej wspominałem, jakaś ofensywa w przestrzeni informacyjnej, przestrzeni medialnej, której celem będzie związanie obozu rządzącego z negatywnymi skutkami kompletu zielonych polityk, bo też pamiętajmy, że no, używamy takiego pojęcia zielony ład, a tak naprawdę no, w to są wrzucane bardzo, bardzo różne elementy, granice zielonego ładu są bardzo płynne, tak tutaj, no, łącznie z tym, że czasami efekty zupełnie innych wydarzeń, jak na przykład konfliktów zbrojnych się próbuje z tym mieszać, no, no, jest to całkowicie normalne, bo nikt z nas tak naprawdę nie jest w stanie tak na szybko rozgraniczyć, co jest efektem którego wydarzenia bezpośrednio, więc tutaj w tą stronę będzie szło. Jakaś ofensywa ze strony obozu, czy to prezydenckiego, czy wspólna ofensywa w Pałacu Prezydenckiego i szeroko rozumianego obozu Prawa i Sprawiedliwości, to jest to, czego można się spodziewać.
1: W Senacie tymczasem kryptowaluty, dokładnie projekt ustawy o rynku kryptowalut, kryptoaktywów. Ja się zastanawiam, czy prezydent Karol Nawrocki będzie chciał utrzymać swoje podejście do tej rządowej ustawy i możemy się spodziewać trzeciego weta, kiedy ta ustawa, ten projekt trafi na prezydenckie biurko.
0: To jest właśnie doskonały przykład tego, że fakty nie mają znaczenia, bo jak spojrzymy teraz w drugą stronę, na narrację obozu rządzącego w całej sytuacji aferze zonda krypto, tutaj bardzo mocno wiązano wszystkie te konsekwencje negatywne z wetami wcześniejszymi prezydenta Nawrockiego, a specjaliści wypowiadają się jednoznacznie, że nie miałoby to najmniejszego wpływu. Po pierwsze dlatego, że ten podmiot nie byłby objęty tymi przepisami, jako że był zarejestrowany w zupełnie innym kraju, a po drugie, nawet jakby był objęty, to jeszcze vacatio legis by trwało, czyli ten część przepisów w ogóle jeszcze by nie wyszła w życie. Tak tutaj widzimy. Ważne jest to, jaką narrację się narzuci i jakie wyobrażenie odnośnie rzeczywistości wzbudzi się w naszych umysłach, naszych jako społeczeństwa, naszych jako wyborców. No tutaj w tym momencie po chyba jednak przegranej, jeżeli chodzi o tą walkę narracyjną po stronie Pałacu Prezydenckiego, no prezydent będzie w trudnej sytuacji. Trochę mu to ułatwia fakt, że z tego co pamiętam, tam jedna z propozycji prezydenckich gdzieś została wprowadzona do nowego projektu, a później ustawy, więc może tutaj będzie jakaś możliwość ucieczki, no ale to będzie bardzo trudne tak czy inaczej do przedstawienia w sposób zrozumiały, racjonalny własnemu elektoratowi, własnemu zapleczu politycznemu, dlaczego po dwóch wetach, za trzecim razem praktycznie ten sam projekt z minimalnymi tylko i wyłącznie zmianami nagle uzyskuje akceptację. Więc tutaj no, na pewno nie znajduje się prezydent Nawrocki razem ze swoim najbliższym otoczeniem w łatwej sytuacji.
1: No i też jestem ciekaw, jak ewentualna decyzja prezydenta Karola Nawrockiego odnajdzie się w tych postulatach Prawa i Sprawiedliwości dotyczących w ogóle zakazu kryptowalut w naszym kraju.

0: Tak, pytanie, na ile ten postulat w ogóle jest w stanie się utrzymać na dłuższą metę, to bardzo możliwe, że to zostało, to jest taka wrzutka po prostu ze strony PiS-u, też uwarunkowana tym, że duża część z nas, duża część społeczeństwa nadal zupełnie nie rozumie, o co chodzi z tymi kryptowalutami. No to nie jest narzędzie finansowe, w którym jakoś jesteśmy obeznani wszyscy, mimo że wcale niemała grupa Polaków miała jakiś kontakt, czy to kupując, czy no w ogóle miała jakiś kontakt z kryptoaktywami, no to nadal jest bardzo, bardzo istotna grupa, która tego nie zna, nie rozumie, nie ma zupełnie pojęcia z czym to się je, więc taka propozycja skazana na porażkę, to też trzeba powiedzieć od samego początku, żeby tego w ogóle zakazać. No też pytanie, na ile można tego zakazać w obecnej rzeczywistości, gdy przecież obieg tego wirtualnego pieniądza, kryptowalut, on się odbywa całkowicie praktycznie w cyberprzestrzeni, byłoby to bardzo, bardzo trudne. No ja nie wiązałbym tego projektu złożonego przez PiS z żadną przyszłością, zarówno ze względów jakby jego treści, jego merytoryki, jak i tego, że po prostu jest to projekt opozycyjny i no, w najlepszym wypadku zostanie mu nadany numer druku, po czym zostanie odrzucony być może nawet w pierwszym czytaniu, także no, w historii to za długie mieć nie będzie.
1: Ile merytoryki właśnie jest a propos i tematu dotyczącego rynku kryptowalut i tego, o czym wcześniej rozmawialiśmy, czyli unijnej polityki klimatycznej i referendum. Ile tutaj argumentów merytorycznych, ile faktów, ile takiej rzetelnej debaty, no a ile jednak bieżącej walki politycznej? Czy te tematy tak ostatecznie dla społeczeństwa są ważne?
0: Ja bym trochę zmienił to pytanie, bo to, czy temat jest ważny dla społeczeństwa, no to też zasadniczo nie ma jakiegoś ogromnego znaczenia. Ważne jest to, czy społeczeństwo odczuwa, że dany temat jest dla niego istotny. No, merytoryki w tej jednej czy drugiej sprawie, jak i w większości procesów politycznych, czy też elementów walki politycznej, z którymi mamy do czynienia, jest jak na lekarstwo. Tak? Tutaj jakieś ewentualnie małe elementy. Tu tak naprawdę nie chodzi o fakty, nie chodzi o merytorykę. Chodzi o grę na emocjach naszych jako elektoratu. Tutaj politycy się przez dekady, nie tylko mam na myśli polskich polityków, ale ogólnie klasę polityczną na świecie, no, nauczyli się, że fakty nie mają znaczenia. Tak? Podejmowanie decyzji musi opierać się na emocjach społeczeństwa i to emocje
1: są
0: rozgrywane.
1: Skoro o emocjach rozmawiamy, sprawa kilometrówek też rozgrzewa opinię publiczną i te emocje w pewien sposób podbija. Po ujawnieniu przez media, że Anna Maria Żukowska rozliczyła w 2025 roku ponad 38 tysięcy złotych w ramach kilometrówek, czyli zwrotu kosztów przejazdów związanych z wykonywaniem obowiązków poselskich. To by oznaczało przejechanie ponad 33 tysięcy kilometrów w ciągu roku i to daje nam średnio około 90 kilometrów dziennie, co ciekawe, licząc również weekendy i święta. Anna Maria Żukowska jest natomiast posłanką z Warszawy, no i to też warto podkreślić, mieszka w Warszawie niedaleko gmachu Sejmu. Swojej partyjnej koleżanki natomiast broni marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, dodając, że podpisane przez niego rozporządzenie ureguluje sprawę kilometrówek od tego roku.
2: Sprawę rozporządzenia rozumiem, że mamy załatwioną. Działa to rozporządzenie w roku 26. W związku z tym w roku 25, w roku 24 działało to na innej zasadzie. W sprawie pani Anny Marii Żukowskiej. Krótkie wyjaśnienie, ale uważam, że powinienem to zrobić, bo będę jej bronił. Po pierwsze jest tak, nie ma jednego biura, tak jak jest w tej informacji. Pani Żukowska ma kilka biur, w tym biuro w Radomiu. Więc to nie jest tak, że Sejm jest kilometr od jej domu, w związku z tym to jest nieracjonalne. Po drugie, pani Żukowska jest szefową klubu i jeżeli jako szefowa klubu jeździ po całej Polsce i jeździ. Dzisiaj, z tego co wiem, jest w Gorzowie Wielkopolskim. Z Gorzowa Wielkopolskiego do Warszawy jest sporo kilometrów. Po trzecie, informacja, że nie ma samochodu, jest informacją nieprawdziwą, bo miała samochód wyleasingowany. W związku z tym już sensacyjność tej informacji się, powiem szczerze, rozpuszcza.
1: Panie doktorze, marszałek Sejmu sprawnie

0: obronił swoją partyjną koleżankę?
1: Myślę, że nie, bo to jest sytuacja jednak w dużej mierze nie do obrony, jeżeli chodzi o emocje społeczne. W ogóle temat kilometrówek jest bardzo, z jednej strony bardzo trudny dla polityków, a z drugiej strony strasznie trudno posłom wszystkim, tutaj bez podziału na kluby, koła, bo to akurat łączy wszystkich ponad wszelkimi możliwymi praktycznie podziałami, z jednym wyjątkiem, bo z tego skojarzę tylko i wyłącznie partia Razem robi wszystko, żeby przypadkiem z tych kilometrówek za bardzo nie korzystać, też jakby, żeby się odróżniać od pozostałych ugrupowań. No to jest bardzo mocno nadużywane, przynajmniej taka jest ocena społeczna. I tutaj wszelkiego rodzaju tłumaczenia, że praktycznie bez przerwy posłowie jeżdżą. No przecież to są już granice tak naprawdę zawodowych kierowców niemalże. To co oni wyjeżdżają, no też celowość tych wyjazdów, bo tutaj nam się nakładają dwie rzeczy, których bardzo nie chcieliby posłowie czy też senatorowie rozgraniczać: aktywność związana z pełnieniem mandatu posła czy senatora, a z drugiej strony aktywność związana z funkcjonowaniem we własnej partii politycznej. To bardzo trudno rozgraniczyć i pojawia się pytanie, czy dany wyjazd, nawet jakby go przedstawić i byłby uzasadnieniem, naprawdę wiąże się z pełnieniem funkcji w parlamentarzysty, czy tak naprawdę jest to działalność polityczna wewnątrz własnej partii politycznej. Oczywiście bardzo trudnym byłoby każdorazowo podejmowanie tej decyzji, jako że to jest w dużej mierze wymieszane. No, co można z tym zrobić? Na pewno daleko idąca przejrzystość byłaby wskazana. W mojej ocenie nie ma najmniejszej przesłanki, najmniejszego nawet powodu do tego, żeby nie przedstawiali posłowie dokładnego wykazu, kiedy, gdzie jeździli. Mają pracowników, tego, mają biura, są w stanie to zrobić.
0: Tego byśmy oczekiwali. Doktor Maciej Jonasz, politolog z Uniwersytetu Łódzkiego, był naszym gościem. Panie doktorze, dziękuję za rozmowę i życzę dobrego dnia. Kolejny temat przed nami. Prezes serwisu wymiany walut Cinkciarz.pl Marcin P. został zatrzymany w USA. Był on poszukiwany za oszustwo i pranie pieniędzy. Prokuratura szacuje, że klienci internetowego kantoru, któremu szefował, stracili łącznie ponad 125 milionów złotych.
2: W toku śledztwa ustalono, że te środki były kierowane do innych spółek zarządzanych przez podejrzanych i nie trafiały do pokrzywdzonych.
3: O jakich zarzutach
2: Informowaliśmy Państwa z początkiem śledztwa i całym jego przebiegiem o ilości zawiadomień, jakie wpływały. Na ten moment przeanalizowanych i jakby ustalonych mamy ponad 5 tysięcy pokrzywdzonych i łączna suma strat przekracza 185 milionów złotych.
3: A co teraz Państwo oczekujecie, na jakie informacje?
2: My oczekujemy na informacje z sądu amerykańskiego, tak jak już powiedziałam, w kwestii dalszego postępowania z zatrzymanym. Wdrożona jest procedura ekstradycyjna, więc musimy jakby tutaj oczekiwać na jej zakończenie. Jeżeli ona zakończy się tutaj z sprowadzeniem pana podejrzanego do Polski, no to będą z nim wykonywane czynności procesowe. Czyli będzie mu ogłoszony zarzut, będzie przesłuchany i będą tutaj prokuratorzy decydowali, jaki jego będzie tutaj status dalszy.
3: Czy możemy oszacować, jak długo to może potrwać?
2: Oczekujemy. Musimy się uzbroić w cierpliwość. Tutaj oczekujemy, myślę, że w przeciągu kilku dni będziemy mieli informację o decyzji sądu.
0: Tak mówiła prokurator Anna Marszałek z prokuratury regionalnej w Poznaniu.
4: To są informacje Polskiego Radia 24.
5: Minęła 13.30. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Izraelski minister bezpieczeństwa narodowego będzie miał zapewne zakaz wjazdu do Polski. Domaga się tego szef MSZ-u. Z takim wnioskiem Radosław Sikorski zwróci się do szefa MSWiA. Ma to związek z wideo, jakie opublikowano w internecie. Widać na nim, jak porwani na wodach międzynarodowych aktywiści z flotylli Global Sumut są poniżani i brutalnie traktowani. Wczoraj Izrael kolejny raz przechwycił statki płynące z pomocą humanitarną do Gazy i porwał załogi. Zatrzymując Global Sumut flotylę, Izrael kolejny raz łamie prawa człowieka i międzynarodowe prawo humanitarne w konfliktach zbrojnych, mówiła na naszej antenie Joanna Olasińska-Hart z Polskiej Misji Medycznej.
6: Nie ma zgody nie tylko organizacji pozarządowych, takich jak Polska Misja Medyczna, ale też nie ma zgody rządów państw, których obywatele zostali zatrzymani, na poniżanie i agresję wobec uczestników pokojowych demonstracji, pokojowych akcji na rzecz nie tylko Gazy, ale też innych

0: społeczności w potrzebie. To się nigdy nie powinno zdarzyć, a zwłaszcza nie powinno się to zdarzyć z udziałem członka rządu Izraela.
1: Wśród porwanych aktywistów było 2 obywateli Polski i 1 mieszkający w naszym kraju. Są oni już w drodze do Turcji. Poszukiwany od ponad roku prezes internetowego kantoru cinkciarz.pl

0: Gdańska prokuratura regionalna prowadzi postępowanie, które dotyczy oszukania wielu osób. Korzystały one z usługi internetowej wymiany walut cinkciarz.pl. Poszkodowanych jest ponad 5 tysięcy osób, a suma strat przekracza 180 milionów złotych. Dwie opiekunki ze żłobka w podwarszawskich Ząbkach zatrzymane. Wczoraj zmarł tam 2-letni chłopiec. Miasto zapowiada reakcję po tej tragedii. Będą wzmożone kontrole wszystkich żłobków na terenie miasta, zapowiada burmistrz Ząbek Małgorzata Zyśk.
1: Każdego roku chodzimy z kontrolą do tych żłobków niepublicznych. To oczywiście teraz dodatkowo jeszcze te kontrole będą wzmożone. W tym przypadku również bliżej przyjrzymy się sprawie.
0: A tę sprawę badają policja i prokuratura. Do 17 października prokuratura regionalna w Gdańsku przedłużyła śledztwo w sprawie planowania i budowy przekopu Mierzei Wiślanej. Śledczy są na końcowym etapie gromadzenia dokumentacji inwestycji. Rozpoczęły się przesłuchania świadków, informuje rzecznik prokuratury Mariusz Marciniak.
2: Osób uczestniczących w planowaniu i w realizacji tego przedsięwzięcia. Równolegle prowadzimy szczegółową analizę zabezpieczonych materiałów pod kątem ich dalszej przydatności procesowej. Obecnie kończymy etap gromadzenia niezbędnej dokumentacji. Skompletowanie tych dokumentów wymagało trochę czasu, ponieważ znajdowały się one w różnych ministerstwach, urzędach państwowych i podmiotach uczestniczących w realizacji tej inwestycji.
0: Śledztwo prowadzone jest w sprawie podejrzenia nieprawidłowości. Na tym etapie nikomu nie postawiono zarzutów.
3: Dzień w Polskim Radiu 24.
4: I mamy 34 minuty po godzinie 13.
5: Dnia.
4: Łotwa znów zagrożona dronami. Alerty otrzymali mieszkańcy kilku wschodnich regionów, w tym nasz wysłannik do Dyneburga, Kamil Zalewski. Kamilu, dzień dobry.
6: Dzień dobry, witam ciebie serdecznie, witam państwa.
4: Powiedz, jak te alarmy wpłynęły na życie w mieście, no i też poczucie takiego bezpieczeństwa?
6: No, pomimo, że w ostrzeżeniu zaleca się udać się do zamkniętego pomieszczenia oraz zamknąć okna i drzwi, odniosłem wrażenie, że niewiele osób przejęło się tymi alertami. Życie na ulicach Dyneburga toczy się normalnie.
7: No ja nie znam. No, ja
6: nie boję się. No po prostu no, nie boję się. Może dlatego, że nie mam poczucia, żeby tutaj coś latało. Albo no, bo może po prostu tego nie widzę.
7: Ja nie widzę.
6: A co mówią inni ludzie? Nie wiem. Ja ze swoimi koleżankami jakoś o tym nie rozmawiamy. Nawet nie poruszamy takich tematów. Jakoś jesteśmy od tego daleko. Nie wiem. Codzienne życie jest po prostu ważniejsze. Cóż, sytuacja jest taka, jaka jest. Trudno coś powiedzieć i skomentować, bo to nieprzyjemne, że wojna gdzieś tam się toczy. Oczywiście, oczywiście wszyscy się boją.
8: Koniecznie, wszyscy boją się.
6: I powiem tak, ja też się zmartwiłem, dostałem te alerty, zacząłem się rozglądać, na Łotwie trochę inaczej niż na Litwie. Nie widziałem miejsc schronienia oznaczonych specjalnymi nalepkami, a dopiero później łotewskie Narodowe Siły Zbrojne poinformowały, że ostrzeżenia wysłano co prawda dla mieszkańców regionu Dyneburga, odpowiednika polskiego powiatu, ale dla samego miasta nie ogłoszono zagrożenia. Być może również dlatego nie zrobiło to większego wrażenia na mieszkańcach tego właśnie miasta. Tymczasem wojsko poddało, że w przestrzeni powietrznej nad krajami bałtyckimi w ramach misji Baltic Air Policing operują natowskie myśliwce. Z tych aktualnych informacji podanych dosłownie 15 minut temu przez łotewskie siły zbrojne wynika, że w dalszym ciągu trwa poszukiwanie tego drona, w dalszym ciągu trwa próba lokalizacji tego właśnie bezzałogowca. Rzecznik Narodowych Sił Zbrojnych Łotwy Maris Tuntins już wcześniej potwierdził w łotewskim radiu publicznym, że wykryto co najmniej jednego drona i że był on widziany w rejonie miasta Krasław. To miasto znajduje się 40 kilometrów na wschód od Dyneburga, czyli od tego miasta, w którym teraz jestem. Jak powiedział, obecnie robione jest wszystko, aby zestrzelić drona. Te słowa pewnie nie są już aktualne, aczkolwiek w dalszym ciągu są cytowane przez łotewskie media. No i powiem tak, chociaż od wydania ostrzeżenia minęły ponad trzy godziny, no to wojsko nie ma obecnie podstaw, by sądzić, że ten bezzałogowiec, który w dodatku przyleciał z terytorium Białorusi, opuścił łotewską przestrzeń powietrzną, dlatego alerty nie są odwoływane. Trwa również dochodzenie w sprawie informacji otrzymanych od

0: mieszkańców, że dron podobno miał się rozbić. Dodam, że w ciągu ostatnich kilku dni, w przypadku właśnie tego typu alertów, łotewski przewoźnik kolejowy wstrzymuje ruch pociągów do czasu odwołania zagrożenia i tutaj też poinformowano, że ten ruch pociągów w niektórych rejonach został wstrzymany, gdzie indziej składy no, oczywiście kursują zgodnie z rozkładem albo zatrzymują się na ostatniej stacji przed obszarem objętym zagrożeniem. Łotewska armia już wcześniej przypominała, że w czasie rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie możliwe są kolejne przypadki wtargnięcia do łotewskiej przestrzeni powietrznej tego typu bezzałogowców. Mówił o tym również prezydent Edgar Sienkiewicz, który jednocześnie zapewniał, że służby czuwają nad bezpieczeństwem mieszkańców.
1: Jeśli pojawi się choćby najmniejszy sygnał wskazujący, że łotewska przestrzeń powietrzna może zostać naruszona lub zagrożona, informacja jest odpowiednio przekazywana, a mieszkańcy ostrzegani. Czytałem wypowiedzi władz ukraińskich, w tym prezydenta Ukrainy, że ataki na Rosję będą kontynuowane. Oznacza to, że niebezpieczna sytuacja będzie trwała tak długo, jak długo będzie trwała rosyjska agresja przeciwko Ukrainie.
2: A informacje o tym dronowym zagrożeniu na Łotwie zebrał dla Państwa Kamil Zalewski. Kamilu, dziękuję Ci bardzo i dla Ciebie wszystkiego bezpiecznego.
0: Do usłyszenia.
3: Komentarz.
2: Razem z nami profesor Daniel Boćkowski, Wydział Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet w Białymstoku. Panie profesorze, dzień dobry.
4: Dzień dobry, kłaniam się.
2: Czy to, co usłyszeliśmy w relacji naszego reportera, naszego wysłannika Kamila Zalewskiego, możemy traktować jako kolejny rozdział wojny hybrydowej, którą prowadzi z państwami Zachodu Rosja?
4: Niekoniecznie. Cały paradoks polega na tym, że mamy do czynienia coraz częściej z działaniami ukraińskimi. Ukraińcy poprzez korytarze, które z jednej strony obchodzą Białoruś, z drugiej strony idą wzdłuż granic państw bałtyckich, starają się jak najskuteczniej atakować Federację Rosyjską i wszystko wskazuje na to, że spora część tych jednostek, które rozpoznawane są w przestrzeniach tych państw, to są jednak drony ukraińskie, które albo zboczyły, czy też poleciały w inne miejsce z powodu obrony elektronicznej Federacji Rosyjskiej, albo też z innych powodów, czy może i nawet planowanych, wykorzystywały przez chwilę przestrzeń natowską tutaj do uderzenia na te cele rosyjskie. Pamiętajmy, że Rosjanie w podobny sposób wykorzystywali czasami Polskę poprzez to, żeby na krótko wtargnąć i zaatakować Ukrainę z kierunków, które były mniej chronione.
2: Według MSZ w Kijowie Rosja celowo przekierowuje ukraińskie bezzałogowce na państwa bałtyckie. Jak możemy to interpretować w takim razie? Co albo jakie korzyści tego typu działanie może Rosji przynosić?
4: Znaczy, przynosi taką korzyść, że po pierwsze tego typu jednostki najczęściej są jednostkami bojowymi. A więc w momencie, w którym on uderzy w jakikolwiek obszar zamieszkały, czy obszar, gdzie będziemy mieli infrastrukturę krytyczną, wtedy, kiedy mieliśmy do czynienia z uderzeniem w zbiorniki, one na szczęście były puste, będziemy mieli do czynienia z narracją, że ta Ukraina po prostu wciąga kraje NATO do wojny. Jednocześnie Rosjanie, dokładnie wykorzystując te ukraińskie drony, czy w ten sposób, czy w inny przekierowywane, twierdzą i mają tą narrację, że Łotwa przygotowuje swoje obszary, że stamtąd Ukraina atakuje, że to spotka się z agresją ze strony Federacji Rosyjskiej, a więc buduje sobie takie zaplecze propagandowe do potencjalnych właśnie działań hybrydowych w stosunku do państw natowskich, czyli głównie państw bałtyckich, bo tam będzie najłatwiej w razie czego wykorzystać te hasła, że te wszystkie drony atakują z kierunku NATO, co zresztą wpisuje się znowu w tą narrację, że NATO prowadzi wojnę z Federacją Rosyjską.
2: A no właśnie, jak w ogóle traktować te oskarżenia Rosji wobec państw bałtyckich o rzekome wykorzystywanie ich przestrzeni powietrznej, czy w ogóle terytorium do ataków dronowych na Rosję?
4: Powiedziałbym, gdybym siedział na Kremlu, grzech nie skorzystać z tego, że Ukraina daje takie możliwości. I to jest

0: oczywiste, że w momencie, w którym te drony są na pograniczu obu krajów, kiedy można w ten czy w inny sposób doprowadzić do ich, prawda, przelotu w drugą stronę, albo też kiedy przekraczają granicę natowską i znowu wlatują w obszar Federacji Rosyjskiej, no to Rosjanie mają wystarczająco na dużo narzędzi do tego, by mieć zaplecze propagandowe. Czy będzie wykorzystywane, to wszystko zależy wyłącznie od decyzji Kremla. Widać wyraźnie, że w przypadku Litwy mniej, ale w przypadku Łotwy ta polityka, powiedzmy, informacyjna jest bardzo agresywna. W przypadku Estonii też nie jest aż tak mocna, ale powiedzmy szczerze, no, Łotwa ma mniejszość rosyjską. Rosjanie mogliby tutaj zrobić kilka rzeczy. Z jednej strony próbować na przykład jakichś działań na granicy ostrych, jakichś not dyplomatycznych, jakichś działań podburzających teoretycznie tych mieszkańców. Jest pełna skala różnych możliwości, które mogą wykorzystać pod pretekstem właśnie, że walczą z NATO, które pozwala wykorzystywać swoją przestrzeń powietrzną do ataków na federację.
1: To w takim razie ja się zastanawiam, jaka jest dzisiaj kondycja Rosji samej w sobie do prowadzenia tego typu działań, no bo też zwróćmy uwagę na to, że już jednak trochę ten konflikt, ta rosyjska agresja na Ukrainę trwa. Też jest wiele komentarzy, wiele rozmów na temat tego, jaki jest stan ukraińskiej armii, jaki jest stan rosyjskiej armii, jak to wygląda i tak dalej, jeżeli chodzi o zmęczenie, kwestie gospodarcze. Zapytam, wracając do mojej myśli, jaka forma Rosji dzisiaj jest? Czy pozwala na tego typu działania?
0: Oczywiście, że pozwala, dlatego że my nie mówimy o otwartym konflikcie kinetycznym. My mówimy o działaniach na pograniczu, powiedzmy, jakiejś agresji zbrojnej i działalności dywersyjno-wywrotowej. Jeżeli chodzi o wszelką działalność dywersyjno-wywrotową, to Rosjanie mają wystarczająco sił i środków, bo należy pamiętać o jednym. Celem Rosji nie będzie jakieś bohaterskie, nie wiem, zajmowanie jakichś terenów, tylko doprowadzenie do przede wszystkim kryzysu wewnątrz NATO, kryzysu wewnątrz państw natowskich, pytania o rolę air policing, pytanie na przykład o to, które państwa będą w tym momencie reagowały razem z państwami bałtyckimi, o obecność wojsk natowskich na tym terenie i tak dalej, i tak dalej. O sprawdzenie potencjalnie procedur i możliwości działania. Wszystko to po to, by jak najbardziej utrudniać życie i utrudniać podejmowanie decyzji w ramach NATO, zwłaszcza korzystając z tego zamieszania, które teraz mamy w obszarze Stanów Zjednoczonych, tych napięć dotyczących z rotacjami, wychodzeniem części oddziałów amerykańskich, gdzie także mówi się o tym wychodzeniu z państw bałtyckich, kiedy tak naprawdę Niemcy nie są jeszcze gotowi ze swoją brygadą w przypadku Litwy, kiedy mamy bardzo wiele problemów, które Rosja może spokojnie wykorzystać, a przy okazji pamiętajmy, że może to zrzucić na przykład na Ukrainę i stwierdzić, że to jest nie tyle działanie samego NATO, co powiedzmy udostępnienie przestrzeni powietrznej NATO na potrzeby wojny, którą prowadzi Ukraina.
1: A jakim wyzwaniem jest ustalenie, czy tego typu incydenty, na przykład dronowe, mogą mieć charakter przypadkowy albo celowych działań Rosji?
0: Nie ma znaczenia dla Rosji. Żadnego. Faktem
1: no tak,
0: jest,
1: ale czy my z naszej zachodniej perspektywy, panie profesorze, możemy to jednoznacznie ustalić, czy jest to jednak trudne?
0: Nie, no oczywiście, że jest to do ustalenia, dlatego że ukraińskie drony są innymi typami, są inaczej konstruowane, zawierają inne części. Rosyjskie drony zawierają inne części, są inne sygnatury. Poza tym oczywiście nie możemy wykluczyć, że Rosjanie są w posiadaniu różnego rodzaju typu dronów ukraińskich starszego typu albo gdzieś jakichś, które spadły, zostały przechwycone w ramach wojny elektronicznej i mogą je wykorzystać. To też nie jest niemożliwe. Natomiast to, co my myślimy na ten temat, nie ma kompletnie znaczenia w rosyjskiej narracji w momencie, kiedy chcieliby doprowadzić do kryzysu.
1: W związku z tym incydentem na Litwie aktywowano misję NATO Air Policing. Ja się zastanawiam, jak w ogóle Sojusz powinien reagować na takie powtarzające się naruszenia przestrzeni powietrznej.

0: Powietrznej Państw Bałtyckich. Czy uruchomienie tego programu jest adekwatną odpowiedzią?
1: Znaczy, program jest cały czas działający. To jest tylko kwestia tego, że ponieważ coraz więcej ukraińskich dronów znajduje się w przestrzeniach powietrznych państw NATO, i ponieważ ukraińskie drony, które w większości są one ukraińskie, są to drony bojowe, zawierające głowice bojowe, pozwolenie na poruszanie się takich dronów, nawet zagłuszonych czy uszkodzonych elektronicznie w przestrzeni państw natowskich, jest absolutnie niewskazane. Stąd decyzja o tym, żeby zestrzeliwać ukraińskie drony będące w tej przestrzeni powietrznej, jest jak najbardziej uzasadniona i one powinny być zestrzeliwane. Więc my będziemy coraz bardziej aktywnie działać, bo Ukraina, jak już wyraźnie podkreślono, nie zamierza w żaden sposób zaprzestać uderzeń na porty bałtyckie i te loty będą kontynuowane. No, a to oznacza, że przy tej obronie zarówno na terenie Białorusi elektronicznej, jak i tej budowanej jeszcze cały czas czy rozbudowywanej wzdłuż państw bałtyckich, będziemy mieli do czynienia z coraz częstszymi przypadkami tego typu.
0: I jak na nie w takim razie, albo inaczej zapytam, czy my jesteśmy jako państwa Sojuszu Północnoatlantyckiego, państwa Unii Europejskiej, przygotowani na taką nasilającą się wojnę hybrydową ze strony Rosji?
1: Znaczy, my powinniśmy być. Czy jesteśmy, to zależy jeszcze znowu, w jaki sposób odpowiadamy. Tego typu drony nie powinny być, na taki typ, takie drony nie powinny polować nasze samoloty, bo to są znowu koszty. Relacja kosztu do celu, ale głowice bojowe powodują, że nie ma relacji kosztu do celu. Natomiast widać wyraźnie, że te systemy obrony, potencjalne obrony przeciwdronowej, rozpoznawania tych zagrożeń, przechwytywania, niszczenia czy też zagłuszania, ich nie ma. My się dopiero właśnie próbujemy uczyć tego wszystkiego, a obecność tych dronów w wyniku wojny elektronicznej powoduje, że ta nauka no, powinna przyspieszyć. Czy to się uda? Trudno powiedzieć, no dopóki nie będzie pewnie jakiegoś najbardziej niebezpiecznego przypadku, kiedy taki zagłuszony dron ukraiński z głowicą uderzy gdzieś, na przykład w tereny zamieszkałe i będziemy mieli coś w stylu przewodowa, tylko rzeczywiście z wybuchem tej głowicy, którą ten dron ma na sobie.
0: Pojawiła się informacja w zasadzie, że funkcjonariusze ABW zatrzymali 3 osoby podejrzane o działania szpiegowskie na rzecz Federacji Rosyjskiej. To przekazał minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Zatrzymani mężczyźni to obywatele Polski, którym zarzuca się m.in. rozpoznawanie rozmieszczania wojsk NATO w naszym kraju. Jak domyślam się, to jest przypomnienie poniekąd, jak szeroko zakrojone są, mogą być rosyjskie działania na terenie Polski, czy w ogóle państw Sojuszu Północnoatlantyckiego.
1: One są od momentu, kiedy weszliśmy do sojuszu, to raz. Permanentnie byliśmy inwigilowani zarówno przez siły rosyjskie, jak i siły białoruskie, bo można powiedzieć nawet, że w przypadku Polski to białoruskie służby specjalne są na swój sposób dedykowane do działań na naszym obszarze. W pewnym momencie było załamanie tych działań, bo po wybuchu wojny w Ukrainie wydaliliśmy bardzo dużą grupę dyplomatów rosyjskich, o których wiedzieliśmy, że są oficerami wywiadu działającymi w różny sposób pod przykryciem. No ale Rosjanie przebudowali swój system, odbudowali go, zrobili go bardziej rozproszonym i widać tutaj nawet, że to nie było bezpośredni kontakt z jakiegoś oficera, tylko powiedzmy ktoś z wywiadu rosyjskiego poprzez osobę trzecią, której zlecił kontakt z tymi ludźmi, wydawał różnego rodzaju zadania i polecenia. Niestety będzie to, myślę, że będziemy to cały czas odkrywać, osób, które dla pieniędzy zrobią wszystko, jest wiele i nie łudźmy się, że tych aktywów Rosjanom nie da się pozyskać, czy Białorusinom, w zależności od tego, jakie mają tutaj możliwości, kontakty i jakie mają na to środki.
0: No tak, mówi pan, że będą kolejne tego typu przykłady. Ta akcja wydarzyła się 12 maja 2026 roku. Została przeprowadzona przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W środę informacje o rozbiciu tej siatki podejrzanej o szpiegostwo otrzymaliśmy właśnie ze strony ministra koordynatora służb specjalnych. A ja się zastanawiam a propos też tych zatrzymań, jak je traktować? Czy możemy mówić o sukcesie polskich służb, czy jednak o takiej rutynie i codzienności, która powinna być, no,

0: pewną normalnością w działaniu i zabezpieczaniu naszego państwa?
1: Znaczy dziś to już jest rutyna. To nie jest jakiś specjalny sukces, biorąc pod uwagę to, że jesteśmy na tej de facto wojnie z Federacją Rosyjską nieformalnej. Działania służb rosyjskich są coraz bardziej agresywne. Stąd też rozbijanie, wyłączanie tego typu siatek, wyszukiwanie tego typu osób i neutralizowanie ich jest bardzo ważne. W tym przypadku znowu no, łapiemy płotki. Pytanie, czy te płotki pozwoliły doprowadzić głębiej. Z komunikatu wynikało, że na pewno rozpoznano osobę, która te osoby prowadziła i mieliśmy świadomość i wiedzę tego, że to z kolei, ta osoba z kolei wykonywała polecenia jeszcze innej osoby, być może już jakiegoś oficera zadaniowego z Federacji Rosyjskiej. Więc no, rozbijanie tego typu zespołów to jest poznawanie struktur, poznawanie sposobów pracy Federacji Rosyjskiej, poznawanie sposobów komunikacji i działania, czyli nauka. Nauka, nauka i jeszcze raz nauka dla naszych służb.
0: Kolejna sprawa, czyli w pewien sposób zaangażowanie Białorusi w wojnę na Ukrainie, czy w ogóle taką wojnę hybrydową też z państwami Zachodu. Rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało o dostarczeniu głowic nuklearnych do mobilnych wyrzutni rakietowych Iskander-M. W ramach manewrów ćwiczono ich niezauważalne przemieszczanie. W oświadczeniu dla państwowych mediów resort przekazał, że jednostki biorące udział w ćwiczeniach zostały postawione w stan najwyższej gotowości. W komunikacie poinformowano też, że podczas manewrów wojskowych przećwiczono podniesienie do najwyższego stanu gotowości jednostek i formacji nuklearnych Rosji. Amunicja jądrowa miała zostać dostarczona do magazynów polowych będących w dyspozycji wojsk rakietowych. Według informacji przekazywanych przez rosyjskie Ministerstwo Obrony ćwiczyć będą m.in. jednostki floty czarnomorskiej, floty Pacyfiku, lotnictwo dalekiego zasięgu oraz oddziały z Leningradzkiego i Centralnego Okręgu Wojskowego. Te ćwiczenia rozpoczęły się do 19 maja, trwają 3 dni. Jak możemy je traktować? Czy to jest element, który ma straszyć państwa Zachodu?
1: Zawsze. Zawsze jest to element nacisku, element takiej wojny kognitywnej, wojny podprogowej, zwłaszcza, że przy każdym tego typu wydarzeniu ono wchodzi, przebija się, jest obecne w mediach państw europejskich, także w naszych mediach mówimy o tym. I to uzyskuje, Federacja Rosyjska uzyskuje wtedy ten efekt, który jest jej potrzebny. W przypadku Białorusi to jest tak, że Białoruś nie ma nic wspólnego, nie ma nic do gadania, jeżeli chodzi o wojska nuklearne, wojska rakietowe Federacji Rosyjskiej odpowiedzialne za pociski Iskander.
0: Czyli są wykonawcą rosyjskiej woli.
1: Nawet nie dopuszczani są do tego. Dlatego, że to jest całkowicie pod kontrolą Federacji Rosyjskiej. Cała struktura, infrastruktura, wszystkie wyrzutnie, wszystko to jest Federacja Rosyjska i być może udział Białorusinów w tym polega na tym, że gdzieś ich postawi się, żeby zabezpieczyli drogę. I tyle. Natomiast no, Łukaszenka bardzo długo lubił prężyć takie muskuły, że Białoruś ma broń nuklearną, ale Białoruś nie ma żadnej broni nuklearnej. Rosja ma rozmieszczoną broń nuklearną na Białorusi, nad którą Białoruś nie ma żadnej kontroli. I w momencie, kiedy Rosjanie próbowaliby dokonać jakiejś prowokacji przy pomocy tego typu broni nuklearnej, no to z kolei odpowiedź spadłaby na Białoruś, która nie miałaby nad tym żadnej możliwości blokowania tego. Więc no to jest takie granie ze strony Łukaszenki, że jest silny. Rosja przy okazji tak naprawdę wykorzystuje, bo Rosja kontroluje białoruską armię. Ona jest podporządkowana operacyjnie Federacji Rosyjskiej. Nie ma czegoś takiego jak samodzielne działania białoruskiej armii.
0: Tym zdaniem kończymy nasze spotkanie i rozmowę. Profesor Daniel Boćkowski, Wydział Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet w Białymstoku, był naszym gościem.
1: Dziękuję bardzo, kłaniam się.
2: Reklama. Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie praliny, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. A wszystkie kawy Jacobs, drugi tańszy produkt, 60% taniej.

0: Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
5: Zdrowit.
6: Marian, a więcej się nie da?
7: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2349 zł. Teraz za jedyne 2099. Z kodem taniej o 250 zł.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
10: Zosia bardzo mocno zachorowała. Koniec. Ciało rzadko krzyczy, najczęściej tylko szepcze. To nie musi być koniec, jeśli w porę zareagujesz.
11: Objawy nowotworów dziecięcych bywają niejednoznaczne. Wczesne rozpoznanie znacząco zwiększa szanse na wyleczenie. Obserwuj, reaguj, pokaż serce.
12: Wejdź na pokażserce.pl i dowiedz się więcej na temat wczesnych objawów nowotworów dziecięcych oraz jak dołączyć do kampanii. Organizator kampanii Stowarzyszenie Sarkoma. Partner Instytut Matki i Dziecka.
9: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
13: Pracodawcy, związki zawodowe i rząd. To trzy strony dialogu społecznego, które na bieżąco analizują, oceniają i decydują o najważniejszych sprawach naszej codzienności. W Radzie Dialogu Społecznego toczą się rozmowy o płacy minimalnej, emeryturach czy wydatkach na zdrowie. To tu padają propozycje przepisów ważnych dla naszego przemysłu, inwestycji, rynku pracy czy edukacji. I o tym wszystkim rozmawiamy z ekspertami w audycji Kapitał i Praca w każdą sobotę, chwilę po godzinie 15. Anna Grabowska, serdecznie zapraszam.
9: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Czekamy na ekstradycję Marcina P., mówią prokuratorzy. Prezes internetowego kantoru cinkciarz.pl zatrzymany w USA. Są już wolni i jadą na lotnisko w Turcji. Chodzi o dwóch polskich obywateli z flotylli Global Sumut. Paliwa będą jutro trochę tańsze. Informacje o maksymalnych cenach podał minister energii. Minęła godzina 14. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Poszukiwany od ponad roku prezes internetowego kantoru cinkciarz.pl Marcin P. zatrzymany w Stanach Zjednoczonych. Tę informację potwierdza nam rzeczniczka prokuratury regionalnej w Poznaniu, prokurator Anna Marszałek.
2: Został zatrzymany na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki. Pan Marcin P., który jest podejrzany w śledztwie prowadzonym przez prokuraturę regionalną w Poznaniu, a dotyczy to śledztwo działalności spółki cinkciarz.pl. Takie informacje o zatrzymaniu uzyskaliśmy. Czekamy natomiast na decyzję sądu amerykańskiego w przedmiocie dalszego postępowania z zatrzymanym.
1: Mężczyzna został zatrzymany przedwczoraj. Wiosną ubiegłego roku prokuratorzy zdecydowali o przedstawieniu prezesowi zarządu spółki cinkciarz zarzutów, w tym oszustwa. Ale Marcin P. przebywał za granicą, dlatego Interpol wydał za nim czerwoną notę poszukiwawczą. Postępowanie, jakie prowadzi poznańska prokuratura, dotyczy oszukania wielu osób, które korzystały z usług internetowej wymiany walut cinkciarz.pl. Poszkodowanych jest ponad 5 tysięcy osób. Na kwotę przeszło 180 milionów złotych. Polscy aktywiści z flotylli Global Sumut, którzy byli zatrzymani przez władze Izraela, opuścili więzienie. Są w drodze na lotnisko w Turcji, informuje rzecznik MSZ-u. Oburzenie w naszym kraju i nie tylko wzbudziło zachowanie izraelskiego ministra bezpieczeństwa narodowego. Itamar Ben-Gwir szydził z aktywistów. Widać to na opublikowanym nagraniu. Polski MSZ zwrócił się do MSWiA o wprowadzenie zakazu wjazdu.

0: ministra do naszego kraju, informuje Maciej Wewdziur.
1: To nie jest pierwsze takie zdarzenie związane z jego zachowaniem. To nie jest pierwsza jego decyzja, która się odbija tak szerokim echem. Myślę, że na tę decyzję ministra Sikorskiego bardzo wiele innych czynników, innych zachowań, wypowiedzi ministra rządu izraelskiego wpłynęło.
0: Do siedziby MSZ-u w Warszawie był wezwany chargé d'affaires ambasady Izraela. Przyjął do wiadomości oburzenie polskich władz, ale nie przeprosił za zachowanie ministra.
1: Przeprosiny nie padły na tym spotkaniu. Oczywiście my w dalszym ciągu uważamy, że takie słowa powinny paść.
0: Wczoraj Izrael kolejny raz przechwycił statki, które płynęły z pomocą humanitarną do Gazy i porwał ich załogi. Wśród uprowadzonych aktywistów było dwóch obywateli Polski i jeden, który mieszka w naszym kraju. Skuteczność ukraińskich dronów przechwytujących rosyjskie bezzałogowce wzrasta w ostatnich miesiącach dwukrotnie, informuje o tym resort obrony Ukrainy. Przed ukraińską obroną lotniczą pojawiają się jednak nowe wyzwania. Rosjanie wysyłają coraz więcej dalekosiężnych dronów.
2: Z informacji przekazanej przez ukraiński MON m.in. Polskiemu Radiu wynika, że odsetek zestrzeleń rosyjskich szachidów przez ukraińskie drony przechwytujące podwoił się w ciągu ostatnich 4 miesięcy. Drony przechwytujące to niewielkie maszyny, które doganiają wrogi bezzałogowiec i uderzają w niego. Ukraina inwestuje w tego rodzaju obronę przeciwlotniczą. Ukraińska armia używa jej coraz więcej, ale też jak wynika z danych ukraińskiego resortu obrony, również Rosjanie wysyłają coraz więcej swoich bezzałogowców. Ukraiński MON przekazał, że obecnie trwają intensywne prace nad produkcją nowej antydronowej broni, tanich rakiet, które będą w stanie strącać odrzutowe rosyjskie szachidy, bo te coraz częściej pojawiają się na ukraińskim niebie. Paweł Buszko, Polskie Radio.
0: Wybitna aktorka Stanisława Celińska spoczęła na wojskowych powązkach w Warszawie. Mszę świętą pogrzebową odprawiono przed południem w Kościele Środowisk Twórczych przy Placu Teatralnym. Aktor Stefan Friedman wspomina zmarłą jako wspaniałą osobę. Przyznaje, że śmierć Stanisławy Celińskiej to trudne doświadczenie.
3: Smutek, odchodzą najbliżsi przyjaciele, koledzy ze strady, z filmów. Debiutowała Stasia w Krajobrazie po bitwie, gdzie również ja wystąpiłem i wspominaliśmy to już nie raz, te nasze występy u Wajdy. Będzie zawsze brzmiała w swoich piosenkach przede wszystkim.
0: Prezydent odznaczył pośmiertnie Stanisławę Celińską krzyżem komandorskim z gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla kultury polskiej. Na koniec jeszcze ceny paliw. Jutro za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6,48 zł. Litr benzyny 98-oktanowej będzie kosztował 7,06, a oleju napędowego 6,91 zł.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Przelotny deszcz popada tego popołudnia w wielu regionach. Na Warmii, Mazurach, Mazowszu, Pomorzu, Kujawach i w Łódzkiem wystąpią burze. Ciepło jest w większości regionów od 21 do 24 stopni, chłodniej na Pomorzu i w rejonach podgórskich od 17 do 19. Jeszcze niższa temperatura nad morzem, tam od 11 do 14 stopni.
5: Reklama.
6: Marian, a więcej się nie da?
7: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499 z kodem taniej aż o 1000 zł.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
4: Po reklamie.

0: Autopromocja.
1: Gościem audycji Kierunek Kino będzie Maciej Maciejewski, scenarzysta, autor filmowej opowieści Glina – Nowy rozdział, którą tej wiosny oglądaliśmy w Telewizji Polskiej. Jak doszło do tej realizacji? Dlaczego kontynuacja miała tylko 6 odcinków? I kto spowodował, że reżyserem kultowego serialu został Władysław Pasikowski? Będzie trochę wspomnień. Maciej Maciejewski, gość audycji Kierunek Kino w sobotę o 9:06. Andrzej Sołtysik, zapraszam.
0: Autopromocja.
2: Dzień w Polskim Radiu 24.
3: Mamy już 8 minut po godzinie 14, a przed nami w Polskim Radiu 24 kolejny temat, ważny przede wszystkim z perspektywy zdrowotnej.
0: Komentarz.
3: Nasze zaproszenie przyjęła pani profesor Joanna Zajkowska, Klinika Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Pani profesor, dzień dobry.
4: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
3: Tutaj zaczniemy naszą rozmowę od cytatu. Mamy około 600 podejrzanych przypadków zachorowań i 139 zgonów potencjalnie z powodu wirusa Ebola. Tak przekazał w środę szef Światowej Organizacji Zdrowia. Dodał, że oficjalne liczby będą rosły i wirus jest zagrożeniem na skalę międzynarodową, choć nie spełnia kryteriów pandemicznych. O nowych statystykach szef WHO poinformował w środę na konferencji prasowej w Genewie. Zanim porozmawiamy sobie o tym zagrożeniu wynikającym z wirusa Ebola, ja zapytam, czym ten wirus w ogóle jest?
4: To jest wirus, który przebywa w środowisku zwierzęcym, jest transmitowany w środowisku zwierzęcym, może zakazić człowieka, natomiast chory człowiek może zakażać innych ludzi. Ale chory człowiek, dobrą informacją jest taki, który ma objawy. Kontakt z jego płynami, z jego wydalinami, wydzielinami jest źródłem zakażenia dla innych ludzi.
3: Tutaj mamy to wyjaśnione. Jeszcze będziemy się zagłębiać w szczegóły a propos i objawów, i tego, jak ten wirus może być przekazywany, jakie są też jego szczepy, bo tutaj pojawiają się też informacje a propos różnych szczepów wirusa Ebola. Ale na ile obecne ognisko eboli powinno dziś niepokoić świat?
4: Niepokoi nie z tego względu, że jest to szczególnie wirus o większej zjadliwości, zaraźliwości czy większej śmiertelności niż poprzednie, ten, który wywoływały poprzednie epidemie, tylko raczej region, w którym występuje, który uniemożliwia skuteczne działanie nadzoru epidemiologicznego i skuteczne identyfikowanie osób chorych, izolowanie tych osób chorych. Jest to niespokojny region Republiki Konga na wschodzie, taki region Ituri, który utrudnia realizację tych wszystkich zadań służb medycznych.
3: Tutaj ciekawe informacje też pojawiają się a propos wirusa Ebola. WHO podejrzewa, że pierwsze zakażenia mogły pojawić się już kilka miesięcy temu, a pierwszy podejrzany zgon odnotowano 20 kwietnia. Eksperci wskazują, że wykrycie epidemii utrudniły walki zbrojne w regionie oraz fakt, że pierwsze objawy eboli przypominają malarię i inne lokalne choroby zakaźne. Jak to możliwe? Ja się zastanawiam, że ten wirus mógł rozprzestrzeniać się w zasadzie przez wiele tygodni, jak się okazuje, praktycznie niezauważony.
4: Tutaj już tak jak pan redaktor zaznaczył, ten region jest taki dosyć specyficzny. Tam są kopalnie złota, tam są migrujący robotnicy, tam są walki etniczne. Ten nadzór jest taki słaby. W związku z tym ta identyfikacja osób chorych jest dosyć trudna. Poza tym to, co wiemy, to czego się nauczyliśmy z poprzednich epidemii, tych właściwie ognisk epidemicznych eboli, źródłem zakażenia jest bliski kontakt z wydzielinami, wydalinami i zwyczaje chowania też osób, które zmarły. I tutaj, że tak powiem, współpraca z lokalną ludnością czasami bywa trudna. Oni ukrywają czasami te osoby chore, czasami kultywują jeszcze te zwyczaje pogrzebowe, które narażają na kontakt, na bliski kontakt z tym człowiekiem, który zmarł. No i jeszcze te bushmeat, czyli takie mięso z dżungli, które może być zakażone tymże wirusem.
3: Zastanawia mnie też to a propos wirusa Ebola. Dlaczego on budzi takie obawy na świecie, gdyby mogła pani profesor to wyjaśnić? Nie chciałem używać słowa strach, ale bardziej właśnie chyba obawy.
4: Dlatego, że wywołuje bardzo taką dramatyczną chorobę z wysoką śmiertelnością, z objawami krwotocznymi. Wygląda to bardzo dramatycznie.

0: To znaczy, jaki dokładnie jest przebieg tej choroby?
1: To znaczy tak, wczesne zachorowanie, takie wczesne objawy przypominają grypę, która zamiast zdrowienia wtedy mamy, pojawia się niewydolność poszczególnych narządów i zaburzenia krwotoczne, czyli niewydolność narządowa z zaburzeniami krzepnięcia jest przyczyną zgonu osób zakażonych. Natomiast dość długi okres wylęgania, tam średnio to jest 6 dni, ale do 21 dni też utrudnia jakby identyfikację osób, które zostały zakażone.
0: To jeszcze a propos tego przebiegu samej choroby, dopytam, w którym momencie ona staje się najbardziej niebezpieczna dla pacjenta?
1: W momencie, kiedy pojawiają się zaburzenia krzepnięcia i niewydolność narządowa. Mamy, tak jak wspomniał pan, cztery rodzaje wirusa, cztery takie...
0: Też te szczepy. Mhm.
1: Tak, te szczepy i ten wirus Bungia, który jest w tej chwili aktualnie, on nie jest gorszym szczepem, tylko że na tyle się różni, że szczepienia, które stworzono przeciwko szczepowi Zaire, i leczenie, które już w tej, przed naszą pandemią, te epidemie, które wygenerowały nam dość skuteczne leczenie i szczepienie, w przypadku tego szczepu może być nieskuteczne.
0: To, co jest uspokajające i to, co zrozumiałem też z wypowiedzi pani profesor, to jest to, że ten wirus drogą powietrzną po prostu się nie przenosi, a głównie przez taki bezpośredni kontakt.
1: Bezpośredni kontakt i to z osobą objawowo chorą, czyli nie obawiajmy się takiego kontaktu, że przed ujawnieniem się objawów choroby ta osoba może zakażać.
0: A kto jest najbardziej narażony? Domyślam się, że bezpośrednio pewnie personel medyczny, który tutaj jest zaangażowany w pracę z takimi pacjentami zarażonymi wirusem Ebola.
1: Dokładnie tak. Już wiemy, że jeden z lekarzy został już przetransportowany do Europy ze względu na możliwy kontakt i narażenie, ale też i krewni, i najbliższa rodzina osób chorych.
0: A propos też śmiertelności, ja czytałem, że ona wynosi w przypadku wirusa Ebola około 40%. Kto dziś znajduje się w grupie największego ryzyka zakażeniem tego wirusa?
1: Tutaj nie ma takich różnic. Wiadomo, że jeśli chodzi o choroby wirusowe, to skrajne grupy wiekowe mają najmniejszą zdolność radzenia sobie z zakażeniem wirusowym, czyli małe dzieci i seniorzy po 65 roku życia. Natomiast ja mam też informację, że ta śmiertelność może być dużo wyższa, nawet do 90%.
0: No, od czego to zależy?
1: Ten wirus akurat, bo mówimy w ogóle o tych szczepach Ebola, to zależy od właśnie zjadliwości wirusa, ale też i od naszej wrażliwości, od ilości, od dawki wirusa, którą otrzymamy. Także tutaj się ocenia na 50%, natomiast przy tych innych wariantach też nawet do 90%, stąd podjęte te wszystkie działania, które zapobiegają rozprzestrzenieniu się i ten alert taki światowy w tej chwili.
0: Dotychczas większość zakażeń dotyczy Afryki Środkowej, jednak też pani profesor wspomniała o tym, że jest przypadek zakażenia obywatela Stanów Zjednoczonych pracującego w Kongu, który został przetransportowany do Niemiec. Czy mieszkańcy Europy, ja zapytam wprost, mają dziś jakiekolwiek realne powody do obaw?
1: Nie, dlatego że ten wirus nie znajduje się w środowisku, natomiast osoby chore, na tyle już jesteśmy przygotowani, są identyfikowane, a personel medyczny jest przygotowany do kontaktu. Jeżeli tutaj byśmy zaniedbali pewnych środków ostrożności, to tutaj osoby opiekujące się osobą chorą, mające kontakt z wydzielinami, wydalinami są narażone. Natomiast wcześniejsze zakażenia, które były przed naszą pandemią COVID, jesteśmy już dość przygotowani. Tutaj, kiedy było tak dużo zachorowań wcześniej, mieliśmy tutaj ćwiczenia z ubierania się, z zachowania tych środków ostrożności, jak zakładać środki ochronne, tak żeby uniknąć zakażenia. Także myślę, że dużo więcej wiemy w tej chwili niż parę lat temu.
0: I być może to pytanie retoryczne, ale jak ważne są właśnie odpowiednio wypracowane procedury w takich sytuacjach?
1: No, bardzo ważne, bo w epidemiologii chorób zakaźnych są ważne trzy elementy. Źródło zakażenia, sposób przenoszenia i wrażliwa populacja. My jesteśmy wrażliwi, więc możemy zadziałać tylko na te dwa pierwsze punkty, czyli zidentyfikować źródło zakażenia i przeciąć drogę transmisji. I tutaj

0: Mamy specjalny sposób transportu, specjalne wyposażenie do transportowania takich chorych. Mamy przepisy dotyczące kwarantanny, czyli te 21 dni osoby z kontaktu są obserwowane. No i oczywiście postępowanie z osobą zakażoną i chorą, z osobą już chorą.
1: A jakie są właśnie dziś możliwości leczenia pacjentów zakażonych ebolą?
0: Tutaj czekamy na odpowiedź, na ile skuteczne może być szczepienie i te leki, które stosowane były wcześniej w tych szczepach Zaire, tutaj na ile one się okażą być skuteczne, a leczenie jest objawowe, czyli pomagamy przetrwać i wspieramy te narządy, które są uszkodzone.
1: Oczywiście. Zastanawia mnie też to, czy możliwe jest całkowite opanowanie eboli albo wykluczenie jej z naszego życia, naszego środowiska, czy jednak świat będzie musiał okresowo mierzyć się z kolejnymi ogniskami tej choroby?
0: Oczywiście, że tak, dlatego że to jest wirus, który przebywa w środowisku zwierzęcym. Tutaj, tak jak bardzo wiele innych wirusów groźnych dla człowieka, posądza się tutaj kolonie nietoperze, różne gatunki nietoperzy, które z jakiegoś powodu mają lepszą odporność niż ludzie i one są źródłem tutaj bardzo wielu patogenów groźnych dla człowieka. A nietoperze zazwykle przebywają w dużych koloniach. No i pozbyć się nietoperzy jest dosyć trudno. Trudno się pozbyć też zwierząt, które są w dżungli, w naturalnym środowisku. W przypadku hantawirusów trudno się pozbyć gryzoni. W przypadku wścieklizny wszystkich innych zwierząt, które potencjalnie mogą być zakażone. Także te źródła zakażenia będą istniały, tylko my musimy być mądrzejsi, wiedzieć jak się z nimi zmierzyć.
1: To na koniec naszego spotkania zapytam, jakie najważniejsze wnioski w takim razie dla świata w ogóle płyną dziś z obecnego kryzysu wokół eboli?
0: To, że pokój jest najważniejszy, że nadzór epidemiologiczny jest bardzo istotny. Natomiast muszę powiedzieć, że ja jako specjalista chorób zakaźnych, też interesujący się epidemiologią, uważam, że po pandemii COVID bardzo nam się poprawiła komunikacja. No zresztą to jest też kwestia technologii. Przepływ informacji i nasze instytucje nadzoru, jak i CDC, dostarczają bezpośrednich komunikatów na bieżąco, nie uniemożliwiając krążenie fake newsów, co mnie bardzo cieszy, czyli rzetelna informacja z dnia na dzień, komunikaty, zalecenia, rekomendacje. To uważam, że to jest bardzo taki pozytywny efekt doświadczeń z wcześniejszych zachorowań i epidemii.
1: Bardzo dziękuję za nasze spotkanie i komentarz pani profesor w Polskim Radiu 24, pani profesor Joanna Zajkowska, Klinika Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, była naszym gościem. Dziękuję raz jeszcze.
0: Dziękuję za zaproszenie.
1: Komentarz. Zmieniamy temat i naszym kolejnym gościem jest pani redaktor Wiktoria Beczek, dziennikarka Gazeta.pl, współzałożycielka Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza, autorka książki Rodzice, wyjdźcie z szafy, z cyklu wywiadów z rodzicami osób nieheteronormatywnych. Pani redaktor, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński ma dzisiaj podpisać rozporządzenie w sprawie transkrypcji małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Wiceminister Wiesław Szczepański powiedział, że wszyscy obywatele powinni mieć takie same prawa, jednak transkrypcja nie jest równoznaczna z tym, że małżeństwa zawarte za granicą będą miały wszystkie prawa. Wątpliwości dotyczą na przykład możliwości adopcji dzieci przez małżeństwa jednopłciowe, ale o tym za chwilę. Pytanie, czy ten wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, kwestia w ogóle tej transkrypcji małżeństw jednopłciowych, to jest historyczny przełom dla naszego kraju i naszego prawodawstwa?
2: No na pewno jest to historyczny przełom. Oczywiście nie jest to, nie możemy mówić o równym traktowaniu, bo nadal mamy grupę obywateli, która bierze śluby w Polsce zupełnie normalnym trybem i grupę obywateli, która nawet gdyby miała te same prawa z tym związane, to bierze śluby poza granicami państwa polskiego, co się wiąże z ogromnymi kosztami, z czasem, który na to trzeba poświęcić, tłumaczeniami i tak dalej, i tak dalej. Więc o równych prawach zdecydowanie jeszcze nie mówimy, ale jest to bardzo, bardzo duży krok, bo bardzo wielu latach, kiedy nie działo się nic, albo wręcz trochę się cofaliśmy, no to jest historyczne zwycięstwo.
1: Ale wie pani redaktor, że to jest, brzmi to dość, myślę, zaskakująco dla osób, które na przykład zupełnie nie znają sytuacji, kompletnie się tym nie interesują, nie wiedzą, o co w tym chodzi, no bo czym jest właściwie taka transkrypcja aktu małżeństwa zawartego za granicą osób

0: jednej płci, no bo z jednej strony mówimy o przełomie, o czymś historycznym, ale to brzmi trochę jak taki techniczny detal, który jak się okazuje w praktyce ma ogromne znaczenie.
1: Tak, bo to jest właśnie taki techniczny detal, który wynika z orzeczenia TSUE, które powiedziało, że obywatele Unii Europejskiej, którzy biorą ślub w dowolnym innym kraju, mają mieć te same prawa jako małżeństwa też w Polsce, mimo że nie mamy prawodawstwa, które by zezwalało na formalizację związków par jednopłciowych. Natomiast tak, jest to technikalia zupełne, bo tak jak widzimy to, co się zmieni w kwestii na przykład tych aktów małżeństwa, to jest wyłącznie dodanie opcji wyboru, czy małżonkiem jest kobieta, czy mężczyzna. Więc faktycznie jest to drobiazg i nie wymaga wielkich zmian w prawie. Ale trwało to ileś lat, zdaje się, że w 7 w przypadku tej pary, która doszła do TSUE, żeby przejść całą drogę sądowniczą w Polsce i dojść do Europejskiego Trybunału, który taki wyrok wydał.
0: Tutaj warto było być cierpliwym w takim razie, no ale Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził w zasadzie, że ani konstytucja, ani problemy techniczne tak naprawdę nie są przeszkodą dla tej transkrypcji. Potwierdza to Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, ale zastanawia mnie to, czy w takim razie to orzeczenie, to potwierdzenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oznacza, że przez lata państwo polskie po prostu interpretowało przepisy w sposób, no nie wiem, wykluczający?
1: No dokładnie tak. Tak dokładnie to mówi TSUE, że jest to łamanie prawa europejskiego, łamanie prawa do swobodnego przemieszczania się na terenie Unii Europejskiej. Więc tak, oczywiście. Natomiast znów, to mówimy tylko o parach, które zawarły ślub poza Polską i po prostu należą im się w każdym kraju europejskim takie same prawa, jak w tym kraju, w którym zawarły ślub.
0: Czyli mówimy tutaj o pierwszym kroku w zasadzie, jeżeli chodzi o zrównanie praw par jednopłciowych w naszym kraju. Jaki ten kolejny krok powinien być?
1: No właśnie, wydaje mi się, że są dwie drogi. Gdybyśmy poszli taką drogą najbardziej klarowną i najprostszą, moglibyśmy po prostu wprowadzić, tak rozszerzyć to prawo na wszystkie pary, które chcą brać ślub, żeby mogły po prostu brać ślub w Polsce i żeby nie musiało dochodzić do tego aktu transkrypcji. Natomiast obawiam się, że to zostanie drastycznie, wejdziemy w jakiś drastyczny chaos, w którym będą z jednej strony ta kadłubkowa ustawa o osobie najbliższej, która zostanie wprowadzona być może w Polsce, plus z drugiej strony będzie ten wyrok dotyczący transkrypcji. Nie wróżę temu powodzenia.
0: Dlaczego?
1: Ja myślę, że to zostanie bardzo szybko też podane do sądu. Ten kompletny brak równości między parami, które z jednej strony zawierają związki w Polsce, a z drugiej strony tymi, które nie zawierają związków w Polsce. Prawo lubi, żeby było prosto. I dla polityków też lepiej by było, gdyby było proste, ale myślę, że będą próbowali tę sprawę utrudniać, żeby też nie było tak, że od razu wprowadzają równość małżeństwa w Polsce.
0: A ile nam brakuje do wprowadzenia tej równości małżeńskiej w Polsce?
1: Ile? No myślę, że przede wszystkim dobrej woli brakuje trochę.
0: Ze strony polityków czy też społeczeństwa?
1: Ze strony polityków. Społeczeństwo zdecydowanie bardziej progresywne, to widać w badaniach i tak w codziennym życiu. Jest zdecydowanie bardziej progresywne niż politycy. Politycy się boją. Ostatecznie okazało się, że kiedy TSUE już coś nakazało i trzeba by było inaczej płacić kary i ponieść jakby polityczne konsekwencje nie wprowadzenia wyroku TSUE w Polsce, no to można było jednak powiedzieć, że okej, wprowadzamy, będzie jako taka równość w Polsce.
0: A co dla tej w ogóle sprawy tego wyroku, o którym rozmawiamy, oznacza też, że wcześniej część urzędów deklarowała w pewien sposób gotowość do wykonywania takich transkrypcji. Część mówiła wprost, nie będziemy tego robić. Czy to orzeczenie i teraz to, o czym też wspominałem, ta zapowiedź ministra spraw wewnętrznych i administracji, który ma podpisać rozporządzenie w sprawie transkrypcji małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą, czy to rozwiąże według pani problem, czy jednak nie? Czy nadal znajdą się urzędy,
1: oczywiście,
0: które nie będą chciały?
1: Nie mogą teraz żadne urzędy, nie będą mogły odmówić dokonania transkrypcji. Jeśli to zrobią, zakładam, że może tak być, że będą jakieś takie miejsca, natomiast one zostaną

0: No, podejrzewam natychmiast jakby pozwane za swoją decyzję i sąd musi wówczas, bo są na to wyroki sądów wyższych instancji, będzie musiał po prostu nakazać dokonanie tej transkrypcji. I to, że kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w tym czy innym mieście ma jakieś poglądy, to nie ma żadnego znaczenia.
1: To też chyba pokazuje, że zmiany dotyczące praw osób LGBT w Polsce coraz częściej chyba przechodzą przez sądy, instytucje międzynarodowe, instytucje europejskie, no a nie przez parlament.
0: Zdecydowanie. I tak prawnicy, którzy się zajmują tą sprawą, jak pani mecenas Anna Mazurczak, mówili od początku, że to będzie ta pierwsza droga, jakby, która wprowadzi prawa osób, prawa dla par.
1: Prawa.
0: Że to właśnie drogą europejską, drogą sądową, a nie polityczną.
1: To jak to świadczy o naszej klasie politycznej?
0: No znów dokładnie tak, że jest zdecydowanie mniej progresywna, zdecydowanie mniej otwarta i akceptująca niż społeczeństwo jako całość.
1: Ale to zastanawia mnie to, pani redaktor, no bo z czego wynika ta mniejsza otwartość naszej klasy politycznej w stosunku do tej otwartości, o której pani mówi a propos społeczeństwa? No bo często jest też tak, mówimy to o politykach, że oni się kierują swoim interesem, no obiecując właśnie społeczeństwu różne rzeczy, których społeczeństwo oczekuje. No więc jeżeli społeczeństwo by tego oczekiwało, dlaczego politycy tego nie robią?
0: To jest trochę kwestia tego, jak ustawiona jest narracja w Polsce. Bardzo silnie od już wielu lat te narracje wyznacza prawica, która mówi nie, absolutnie nie ma zgody na formalizację związków, na adopcję, na nic takiego. I partia rządząca, teoretycznie centrowa, powinna po prostu ignorować tą tak postawioną sprawę, robić swoje, czyli to, co zapowiedziała w swoich postulatach na 100 dni czy na całą kadencję, czyli po prostu wprowadzić związki partnerskie zgodnie z zapowiedzią. Natomiast no, jest taki lęk przed prawicą, że usłyszymy, Platforma to jednak nie jest partia konserwatywna czy chadecka, tylko jest lewacką partią i wprowadza tutaj rewolucję obyczajową. To jest jakby trochę licytowanie się na bycie bardziej prawicowym. To okno jest jakby bardzo mocno przesunięte na prawą stronę w polskiej
1: tutaj
0: polityce.
1: Tutaj stawiamy kropkę. Pani redaktor, bardzo dziękuję za naszą rozmowę.
0: Bardzo
1: Wiktoria
0: dziękuję.
1: Beczek, Gazeta.pl była naszym gościem. Dziękuję raz jeszcze.
2: To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Minęła 14:30. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski zwrócił się z wnioskiem do MSWiA o wydanie zakazu wjazdu do Polski izraelskiego ministra bezpieczeństwa. To skutek nagrania opublikowanego w internecie. Widać, jak Itamar Ben-Gwir prowokuje i wyśmiewa zatrzymanych aktywistów z flotylli Sumut. Polskie MSZ wyraziło oburzenie w związku z zachowaniem izraelskiego ministra, mówi rzecznik resortu Maciej Wewiór.
4: Charles Raffer, przedstawiciel placówki Izraela w Warszawie, usłyszał bardzo wyraźną naszą opinię na temat tego, co ostatnio widzieliśmy również w internecie na filmikach, nasze oburzenie takim zachowaniem.
3: Wczoraj Izrael znów przechwycił statki, które płynęły z pomocą humanitarną do Gazy i porwał ich załogi. Wśród oprowadzonych aktywistów było dwóch obywateli Polski i jeden, który mieszka w naszym kraju. Są oni w drodze na lotnisko w Turcji. Nie będzie referendum na temat unijnej polityki klimatycznej. Senat odrzucił wniosek prezydenta. Karol Nawrocki chciał odpowiedzi społeczeństwa na pytanie, czy jest pan, pani za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej. Tego typu pytania należało kierować do premiera rządu Zjednoczonej Prawicy, mówi senator KO Krzysztof Kwiatkowski.
5: Mateusz Morawiecki mógł zablokować przyjęcie pakietu klimatycznego, a tego nie zrobił. Dzisiaj, jeżeli te przepisy już obowiązują, to pan prezydent może zapytać w następujący sposób. Czy jesteś za wyjściem z Unii Europejskiej, co umożliwiłoby wypowiedzenie pakietu klimatycznego? Ale takiego pytania nie zadał. Zresztą nawet klub PiS-u w całości nie poparł wniosku prezydenta, bo głosów za referendum było mniej niż senatorów PiS-u w Senacie.
3: Za przeprowadzeniem referendum było

32 senatorów przeciwko 62. Jeden wstrzymał się od głosu. Miliony złotych na wsparcie ochotniczych straży pożarnych, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska oraz Ministerstwa Klimatu i Spraw Wewnętrznych podpisały umowę na kwotę 25 milionów złotych. Pieniądze mają pomóc OSP

0: które są tym lokalnym, bardzo ważnym komponentem tego pierwszego reagowania.
1: Narodowy Fundusz, także resorty klimatu i spraw wewnętrznych współpracują od 2011 roku. W tym czasie udało się kupić ponad 3000 samochodów i przeszło 80 sztuk specjalistycznego sprzętu. Na następne informacje o 15 zapraszam w imieniu Damiana Szpyry. Do usłyszenia.
2: Dzień w Polskim Radiu 24.
3: Mamy 33 minuty po godzinie 14. Teraz wracamy m.in. do tematów związanych z tym, co dzieje się w naszej krajowej polityce.
4: Stan dnia.
3: Izraelski minister bezpieczeństwa narodowego Itamar Ben-Gwir z zakazem wjazdu na terytorium Polski. Z takim wnioskiem do ministra spraw wewnętrznych zwróci się wicepremier, szef dyplomacji Radosław Sikorski. To konsekwencja działań izraelskiego polityka, który szydził z zatrzymanych aktywistów Global Sumunt Flotilla. Na zamieszczonym w sieci nagraniu widać kilkudziesięciu klęczących na ziemi aktywistów, podczas gdy Ben-Gwir macha izraelską flagą i krzyczy po hebrajsku: "Witamy w Izraelu, to my tu rządzimy". Nagranie to spotkało się z krytyką wielu państw. Chargé d'affaires Izraela został wezwany do polskiego MSZ-u. Co w tej sprawie wiadomo? Jak jest komentowana? To pytanie do Sylwii Białek. Sylwio, dzień dobry.
5: Dzień dobry. Rzeczywiście do MSZ-u został dziś wezwany chargé d'affaires. Stawił się w resorcie spraw zagranicznych około południa i rzecznik resortu spraw zagranicznych Maciej Wewiór mówił później, że usłyszał on bardzo wyraźną opinię strony polskiej na temat traktowania zatrzymanych aktywistów, co można było zobaczyć na nagraniach w internecie, i oburzenie takim zachowaniem. Rzecznik ministerstwa poinformował też, że dwoje polskich obywateli, którzy brali udział w konwoju globalnej flotylli i zostali zatrzymani, opuszczą dziś Izrael. Mówił też, że Radosław Sikorski zwróci się do ministra spraw wewnętrznych i administracji o zakaz wjazdu do Polski dla izraelskiego ministra Itamara Ben-Gwira.
6: To nie jest pierwsze takie zdarzenie związane z jego zachowaniem. To nie jest pierwsza jego decyzja, która się odbija tak szerokim echem. Myślę, że na tę decyzję ministra Sikorskiego bardzo wiele innych czynników, innych zachowań, wypowiedzi ministra rządu izraelskiego wpłynęło.
5: Maciej Wewiór był pytany także, jak decyzja szefa resortu spraw zagranicznych wpłynie na stosunki polsko-izraelskie. Zaznaczył, że to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, wymaga współpracy wszystkich zaangażowanych, a strona polska widzi i nie zgadza się na eskalację przemocy z którejkolwiek ze stron, a także na cierpienie niewinnych osób, szczególnie cywilów w Palestynie. Były minister sprawiedliwości, senator Koalicji Obywatelskiej Adam Bodnar uważa, że zachowanie izraelskiego ministra było skandaliczne.
7: Zatrzymywanie wcześniej się zdarzało, prawda? Natomiast ten sposób traktowania, to co widzieliśmy na filmach, jest absolutnie wstrząsający i uważam, że społeczność międzynarodowa powinna żądać wyjaśnienia tej sytuacji. To nie może być tak, że Izrael jest ponad prawem i stosuje praktyki działania, które w żaden sposób nie mieszczą się w standardach prawa międzynarodowego.
5: Paweł Ślis z Polski 2050 uważa, że dobrze się stało, że film skandaliczny, film trafił do internetu, bo jak mówił, cały świat zobaczył, jak władze Izraela traktują ludzi, którzy niosą pomoc Palestyńczykom.
8: To nie są bandyci, to nie są przestępcy, to są ludzie, którzy niosą pomoc, ryzykują swoje własne życie, żeby ratować życie innych ludzi. Mam nadzieję, że to będzie przestroga dla Izraela. Tak robić nie wolno drugiemu człowiekowi, szczególnie temu, kto poświęca swoje życie, strach swojej rodziny, strach swoich bliskich, żeby ratować innych.
5: Globalna flotylla wyruszyła w ubiegłym tygodniu z Turcji w stronę wybrzeża Strefy Gazy z pomocą humanitarną. Według jej danych w ostatnich dniach siły izraelskie przechwyciły 50 jednostek wchodzących w skład konwoju, na których pokładach znajdowało się 428 osób, a głosy oburzenia w sprawie traktowania aktywistów popłynęły nie tylko z Polski, ale także z Włoch, z Niemiec, z Francji, Wielkiej Brytanii. W tych miejscach także przedstawiciele placówek dyplomatycznych byli wzywani do resortów spraw zagranicznych.
3: Pozostaje spekulować, czy te głosy sprzeciwu i ta presja rosnąca na Izrael coś rzeczywiście zmieni, ale to też szerzej będziemy omawiać w Polskim Radiu 24. To, co wiemy w tej sprawie do tej pory, zebrała dla państwa Sylwia Białek. Bardzo ci dziękuję.
4: Komentarz.
3: A razem z nami jest pani redaktor Anna Ubiana-Halicka, dziennikarka Telewizji Polskiej 19.30. Pani redaktor, dzień dobry.
9: Dzień dobry.
3: Czy ta presja i to oburzenie na Izrael, na to, co się wydarzyło, a propos aktywistów, zatrzymanych aktywistów Global Sumunt Flotilla,

0: coś rzeczywiście w działaniach Izraela zmieni?
1: Nie sądzę, bo gdyby miało coś zmienić się w działaniu Izraela, to już by się dawno zmieniło, bo to nie po raz pierwszy opinia międzynarodowa wyraża swój sprzeciw wobec tego, co dzieje się w Strefie Gazy, ale bardzo dobrze, że jest bardzo twarda i stanowcza reakcja ze strony władz polskich i to z dwóch powodów. Po pierwsze, że chodzi tutaj o traktowanie polskich obywateli, traktowanie niesprawiedliwe, wręcz upokarzające, bo takie można odnieść wrażenie, kiedy obejrzy się ten film zamieszczony na X-komie przez izraelskiego ministra bezpieczeństwa narodowego, a dwa, to mówił m.in. Paweł Ślis. Tu nie chodzi o ludzi, którzy po prostu chcieli sobie pojechać na Bliski Wschód. Oni tam pojechali nieść pomoc humanitarną bardzo konkretnym ludziom w Strefie Gazy. Według Światowej Organizacji Zdrowia około 50 tysięcy osób w Strefie Gazy wymaga natychmiastowego leczenia i natychmiastowej pomocy. To jest temat, który był wcześniej na czołówkach gazet światowych, ale teraz zniknął z tych czołówek gazet, dlatego że mamy inne problemy. Świat toczy się swoim trybem. Dobrze jest o tym przypominać i chwała tym ludziom za to, że pojechali, że ryzykują to, że właśnie znajdą się w takiej sytuacji, w jakiej się znaleźli, by po prostu pomóc innym, kiedy świat próbuje tego nie widzieć.
0: No jest też wniosek, o tym my informowaliśmy, do ministra spraw wewnętrznych, żeby izraelski minister bezpieczeństwa narodowego Itamar Ben-Gwir miał zakaz wjazdu na terytorium Polski. Czy te działania z naszej strony są według pani wystarczającą odpowiedzią na to, co się wydarzyło?
1: Zastanawiam się, co moglibyśmy zrobić więcej, bo mówimy o ministrze innego kraju spoza Unii Europejskiej, a zatem wydaje mi się, że tutaj ten katalog możliwości w tym momencie zostaje wyczerpany, bo poza wezwaniem przedstawiciela Izraela do polskiej ambasady, poza właśnie takimi no, trochę symbolicznymi gestami, no bo umówmy się, raczej minister bezpieczeństwa narodowego do Polski szybko się nie wybierał w jakimś najbliższym czasie. Jest to działanie symboliczne, jest to działanie pokazujące, że nie zgadzamy się na takie traktowanie polskich obywateli i jest to jasny sygnał i dobrze, że taki sygnał jest.
0: A jak ten sygnał może wpłynąć na relacje Polski i Izraela? Czy w ogóle to pytanie jest potrzebne w obecnej sytuacji?
1: Nie wydaje mi się, że wpłynie to na polsko-izraelskie relacje, tym bardziej, że sam Benjamin Netanyahu odciął się od tego filmiku, który zamieścił jego minister. Tak naprawdę trudno jest bronić tego, co zrobił minister bezpieczeństwa narodowego. Wystarczy zobaczyć ten filmik, w którym widać bardzo dużą dawkę takiego braku szacunku dla osób, które próbują nieść pomoc osobom potrzebującym. Naprawdę trudno to bronić i Izrael też umywa ręce od obrony swojego ministra, więc wydaje mi się, że tutaj jakichś reperkusji międzynarodowych nie należy się spodziewać.
0: A czy to samo dotyczy relacji ze Stanami Zjednoczonymi? No bo oczywiście tutaj wspominamy o tym, że w zasadzie każda strona, każde państwo, każdy przywódca tutaj potępia to, co się wydarzyło. Stany Zjednoczone też mają, mam wrażenie, coraz więcej problemów z tym, jak reagować na to, co Izrael w wielu wypadkach robi. Ale czy pomimo nawet oburzenia Stanów Zjednoczonych, gdzieś pod spodem nie będzie tego pogorszenia relacji z innymi państwami, w tym na przykład z Polską?
1: Te relacje ze Stanami Zjednoczonymi, Polski i Stanów Zjednoczonych ostatnio przechodzą dość burzliwy okres. Jeden front został, można powiedzieć, trochę zażegnany, ponieważ mamy deklarację, że w sprawie rotacji wojsk amerykańskich do Polski tych 4000 żołnierzy mówimy raczej o opóźnieniu, a nie o odwołaniu rotacji. Natomiast przez cały czas w Stanach Zjednoczonych przebywa Zbigniew Ziobro, któremu polska prokuratura chce postawić zarzuty i myślę, że to przede wszystkim wpływa na relacje polsko-amerykańskie i powiększa ten poziom trudności w prowadzeniu właśnie tych rozmów, bo tutaj wchodzimy w kwestie polityki, również partyjnej, różnych interesów, różnych ugrupowań, które w przypadku polskiego rządu nie zawsze z tymi amerykańskimi się pokrywają.
0: No to w takim razie przejdźmy do kolejnego tematu w naszej rozmowie. Tematu, który wraca już po raz trzeci. Wróci prawdopodobnie też na biurko prezydenta Karola Nawrockiego. Ja mówię tutaj konkretnie o próbie uregulowania rynku kryptoaktywów w naszym kraju. Senat zajmuje się

0: teraz propozycją ustawy, tym projektem ustawy dotyczącym kryptoaktywów w naszym kraju. Jak pani sądzi, czy tym razem determinacja rządu, to już taka trzecia, można powiedzieć, i trzecie podejście, przyniosą pozytywny rezultat w kontekście podpisu prezydenta Karola Nawrockiego?
1: Prezydentowi coraz trudniej będzie wetować kolejną ustawę w sprawie rynku kryptowalut, bo coraz więcej o tym rynku kryptowalut wiemy, ale wydaje mi się, że jednak po raz trzeci będziemy mieli weto, choć warto zauważyć, że tutaj w tym przypadku prezydent zrobił taki ruch wyprzedzający, zgłaszając swój projekt ustawy. Abstrahując od tego, że jest to niemalże identyczny projekt z tym, który wcześniej proponował rząd i na który prezydent się nie zgadzał, to tak jak mówię, o tej sprawie kryptowalut wiemy coraz więcej. Wiemy o pieniądzach rosyjskich, które tam się pojawiały, chociażby przy powstaniu Zonda Krypto. Wiemy o tym, że Zonda Krypto wpłacała na fundację polityków związanych z prawicą, czyli na fundację Zbigniewa Ziobry i Przemysława Wiplera, całkiem niemałe pieniądze, bo liczone w kilkuset tysiącach złotych. Wiemy też, że jest bardzo duża grupa osób poszkodowanych, no i w końcu wiemy, że Zonda Krypto ma bardzo duże problemy finansowe i nie tylko finansowe. Zatem coraz głośniej jest o tej sprawie i coraz trudniej będzie prezydentowi wytłumaczyć weto. Natomiast podpisanie ustawy w tej formie, w której ona prawdopodobnie wyjdzie z parlamentu, czyli w tej formie, która już była przykładana prezydentowi raz i drugi, według mnie raczej nie wchodzi w grę.
0: Zastanawia mnie też to, jak to zostanie w takim razie ewentualnie wizerunkowo rozegrane. To znaczy, może bardziej powinniśmy się zastanowić nad tym, czy sprawa regulacji tego rynku kryptowalut w naszym kraju to jest jeszcze kwestia bezpieczeństwa finansowego Polaków, w ogóle też funkcjonowania gospodarki, pewnych regulacji na tym rynku finansowym, czy jednak stało się to zakładnikiem bieżącej walki politycznej?
1: Zdecydowanie to drugie. Zdecydowanie to drugie, tym bardziej, że widzimy, że obie strony tak naprawdę szukają na siebie haków i w tej narracji nie zawsze przebija się dobro klientów, no bo umówmy się, ten rynek istnieje. Są osoby, które wkładają nawet oszczędności swojego życia w kryptowalutę. To jest rynek, w którym inwestują Polacy swoje pieniądze i on powinien być uregulowany. Natomiast to jest czysto kwestia polityczna. Prezydentowi ciężko będzie wycofać się z tego, co mówił wcześniej. Trochę taką rękę wyciągniętą w stronę prezydenta wyciągnął Szymon Hołownia, bo już nie jego ugrupowanie, ale Polska 2050 złożyła też swój projekt ustawy, co do którego prezydent mówi, że mógłby ewentualnie na taki projekt się zgodzić. Ale tutaj już poszły bardzo mocno kwestie polityczne i bardzo trudno będzie prezydentowi podpisać ten projekt ustawy, który wyjdzie prawdopodobnie z Sejmu zgłoszony przez rząd, a rządowi będzie bardzo trudno złożyć inny projekt ustawy, tak jak chciałby tego prezydent.
0: Pytanie, czy z poprawkami Prawa i Sprawiedliwości, czy nie? No bo tutaj też Senat będzie decydował, czy ta ustawa o rynku kryptowalut zostanie przyjęta z tymi poprawkami, czy też nie, co proponuje Komisja Budżetu. Marek Pęk z Prawa i Sprawiedliwości liczy, że jednak senacka większość wykaże się dobrą wolą i poprawki przyjmie.
2: Ten projekt cały czas jest tym samym złym projektem, który nie będzie dobrze wpływał na rynek kryptowalut i nie rozwiąże w żaden sposób tych problemów, z którymi się ostatnio zetknęliśmy, z całą tą aferą, gdzie jak w soczewce ukazuje się słabość całego tego systemu. No żadnej woli dobrej nie widzę, poza tym widzę jakieś kuriozalne obyczaje w parlamencie, że procedujemy ustawę do skutku. Co tu ma nastąpić? Jakieś zmęczenie materiału? My mamy wreszcie dla świętego spokoju to klepnąć? No nie, tak nie będzie.
0: Krzysztof Kwiatkowski z Koalicji Obywatelskiej mówi, że ustawa będzie przyjęta bez poprawek. Jego zdaniem sytuacja jest czytelna. Albo opowiadamy się za oszustwami pokroju Zonda Krypto, albo oszukanymi. Koalicja rządowa opowiada się za tymi, którzy są okradani. Zaznacza, jego zdaniem prezydent ustawę powinien podpisać.
3: Liczą na to miliony Polaków, które na rynku kryptowalut inwestują. Przecież jeżeli nie będzie regulacji, to rynek kryptowalut i tak będzie działał, bo jest rozporządzenie MiCA. Na czym będzie polegać różnica? Że te firmy nie będą zarejestrowane w Polsce. Czy to ma jakieś znaczenie? Ma. Gdyby się okazało, że jakaś firma ma problemy, upada, to większa jest szansa odzyskania przynajmniej części majątku firmy,

0: jeżeli ona jest zarejestrowana w Polsce, a nie poza granicami kraju.
1: I teraz dwa pytania. Czy rzeczywiście sprawa jest tak prosta, jak sugeruje to Krzysztof Kwiatkowski z Koalicji Obywatelskiej, że opowiadamy się albo za oszustami pokroju zonda krypto, albo oszukanymi? No a z drugiej strony pytanie o to, czy obecnie rządząca koalicja a propos podpisu prezydenta liczy na zmęczenie materiału?
2: Myślę, że trochę liczę. Myślę, że trochę też liczę na taką presję społeczną. Natomiast tutaj też politycznie chodzi o odpowiedź na inne pytanie. Kto jest winien afery zonda krypto? Bo ja przypomnę słowa polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy swego czasu bardzo intensywnie prowadzili taką narrację, że to Donald Tusk jest winien tego, co wydarzyło się z zonda krypto. To Donald Tusk winien jest tych kilkuset tysięcy osób, które straciły swoje pieniądze właśnie inwestując w kryptowalutę poprzez zonda krypto. Z kolei rządzący mówią tak, no to dlaczego nie zgadzacie się na ustawę, która ten rynek by regulowała. Zatem podpis prezydenta poniekąd przyznawałby rację rządzącym, a gdyby rządzący po kolejnym wecie nie składali tej ustawy jeszcze raz, to poniekąd przyznają rację Prawu i Sprawiedliwości. A zatem tutaj tak naprawdę obie strony są zakładnikami politycznego sporu bardzo mocno. Wydaje mi się, że rząd będzie jednak składał do skutku ten wniosek i ten projekt do Sejmu. Ale też wydaje mi się, że nastąpi pewne zmęczenie materiału po obu stronach. I jakaś taka próba znalezienia kompromisu może po tym trzecim wecie nastąpi.
1: Kolejna sprawa przed nami, sprawa, która też budzi ogromne emocje i też w pewien sposób dotyczy finansów nas wszystkich, finansów państwa. Sprawa kilometrówek wraca i ponownie rozgrzewa opinię publiczną po ujawnieniu przez media, że Anna Maria Żukowska z Lewicy rozliczyła w 2025 roku ponad 38 tysięcy złotych w ramach kilometrówek. To jest zwrot kosztów przejazdów, które mają być związane z wykonywaniem obowiązków poselskich. To w teorii. Praktyka w tym przypadku oznacza przejechanie ponad 33 tysięcy kilometrów w ciągu roku, co daje średnio około 90 kilometrów dziennie, licząc również weekendy i święta. Anna Maria Żukowska jest posłanką z Warszawy, mieszka w Warszawie niedaleko gmachu Sejmu. Pojawiły się słowa, czy osoby, które stają w obronie posłanki, między innymi marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. No ale jak pani patrzy na sprawę kilometrówek w samej Lewicy, która bardzo często mówi o sprawach bliskich społeczeństwu, o sprawach dotyczących kosztów życia, mieszkań, dostępności tych mieszkań itd., itd. No a tutaj wraca chyba dość niewygodny temat związany właśnie z tymi kilometrówkami i ich rozliczeniem.
2: No tak, co mi zrobisz, jak mnie złapiesz, można by zapytać. Bo z tymi kilometrówkami to jest tak, że do tej pory to była kwestia, która gdzieś tam leżała w gestii uczciwości posłów. Bo przepisy nie były precyzyjne i nie trzeba było robić takich specjalnych rejestrów, kiedy, gdzie, po co dana osoba wyjeżdżała. W związku z tym tak naprawdę teraz mamy słowo przeciwko słowu, bo z jednej strony mamy bardzo poważne wątpliwości, czy faktycznie te 90 kilometrów każdego dnia pokonywała Anna Maria Żukowska, mieszkając w Warszawie i mając swój okręg na Mazowszu. Ale z drugiej strony Anna Maria Żukowska tłumaczy, że no przecież ona wykonuje obowiązki poselskie w całej Polsce, że ona też jest przewodniczącą klubu i musi jeździć, bo jej wyborcy też mają sprawę do załatwienia w całej Polsce. Mamy słowo przeciwko słowu i tak naprawdę nie jesteśmy w stanie tutaj rozstrzygnąć, kto ma rację. Od tego roku weszły nowe przepisy, które regulują kwestię kilometrówek, bo to nie pierwszy raz, kiedy pojawiają się bardzo duże wątpliwości na temat tego, gdzie, po co, a nawet czym jeżdżą parlamentarzyści. Od tego roku jest limit kilometrów wykonanych w miesiącu, pokonanych w miesiącu, na które można domagać się zwrotu pieniędzy z Kancelarii Sejmu. I dobrze, bo to trochę nam tą sprawę ukróca. Tym bardziej, że obowiązkowy jest także rejestr, które posłowie muszą prowadzić, gdzie dokładnie piszą gdzie, po co i w jakim celu i przede wszystkim kiedy jechali, żeby wykonywać swoje obowiązki poselskie.
1: Ale sądzi pani redaktor, że to rozwiąże sprawę kilometrówek, czy nadal będą jakieś kruczki wykorzystywane przez polityków i ta sprawa będzie co jakiś czas wracała i dotykała jednego czy drugiego ugrupowania?

0: powania?
1: Myślę, że ukróci na pewno, bo nie będzie możliwości już takiej, by domagać się zwrotu kilkudziesięciu tysięcy złotych z Kancelarii Sejmu. Ale czy to wyeliminuje wszelkie nieprawidłowości i wątpliwości wokół rozliczeń prowadzonych przez posłów? Bo ja przypomnę, że to są nie tylko kilometrówki, to także wydatki na prowadzenie biur poselskich, które również budzą wiele wątpliwości. No tak, tutaj, tak jak mówię, jesteśmy zdani na pewno uczciwość parlamentarzystów. To, co może być dla nich jakimś takim mobilizatorem, by nie próbować wyłudzać pieniędzy z Kancelarii Sejmu, to jest po prostu to, że sprawa może wyjść i ich wyborcy się o tym dowiedzą, bo to tak naprawdę przed wyborcami będą musieli się wytłumaczyć z tego i to wyborcy zdecydują, czy te tłumaczenia ich przekonują, czy nie. Ukrócić nie ukróci nowe prawo, ale myślę, że na pewno ograniczy takie nieograniczone korzystanie z tych możliwości finansowania.
0: Znaczy ta sprawa akurat związana z posłanką Anną Marią Żukowską wpłynie na osąd tego ugrupowania przez wyborców lewicy?
1: Nie wydaje mi się. Nie wydaje mi się, dlatego że myślę, że każde ugrupowanie i Lewica też, chociaż bardziej Koalicja Obywatelska i Prawo i Sprawiedliwość, ma swoich wyborców, wiernych wyborców, do których trafia bezpośrednio przekaz, który kieruje Lewica. Może marginalnie wpłynie na poparcie dla Lewicy, ale Lewica też ma swój żelazny elektorat, który jest przekonany w to, że Anna Maria Żukowska mówi prawdę, tłumacząc, że jeździła po całym kraju, bo tak naprawdę sprawy poselskie się załatwia w całym kraju.
0: A pani w te tłumaczenia wierzy?
1: Właśnie to nie powinna być kwestia wiary. To powinna być kwestia faktów. Anna Maria Żukowska, kiedy słyszy takie oskarżenia i takie zarzuty, powinna przedstawić rejestr i powiedzieć tak, byłam tu, tu i tu. Tu są moje zdjęcia z wizyty w okręgu wyborczym, a tu jest dowód na to, że byłam na przykład w Rzeszowie. To nie powinno tak wyglądać. Nie powinniśmy pozostawiać tak ważnych kwestii jak rozliczenie za publiczne pieniądze takiej gestii uczciwości poselskiej. Niestety.
0: A dziwi panią, czy nie dziwi może to, że swojej koleżanki partyjnej broni marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty?
1: Nie, kompletnie mnie to nie dziwi. Zresztą cała Lewica albo większość parlamentarzystów z Lewicy broni Anny Marii Żukowskiej, ale to jest taki standard w naszym systemie politycznym.
0: Kilometrówki to jedno, ale jest jeszcze sprawa referendum klimatycznego. Senat odrzucił tą propozycję prezydenta, pomysłu prezydenta Karola Nawrockiego, żeby takie referendum przeprowadzić. I nie wydaje się, żeby to jednak zamykało cały temat i całą drogę, bo słyszymy też z kancelarii prezydenta o ewentualnym planie B. Jak pani sądzi, co może nas jeszcze czekać a propos tego referendum i czy sprawa rzeczywiście dotyka kwestii związanych z klimatem, naszą gospodarką, naszymi finansami, czy jednak chodzi wyłącznie o polityczny zysk?
1: Zdecydowanie polityczny zysk. Zresztą wystarczy czasami wejść na media społecznościowe danej partii, żeby zobaczyć, jaki przekaz w danym momencie jest testowany. Teraz przez Prawo i Sprawiedliwość testowany jest przekaz właśnie ten, że to unijna polityka klimatyczna odpowiada za wysokie rachunki za prąd i że wystarczy wypowiedzieć ETS, wystarczy wypowiedzieć zasady unijnej polityki klimatycznej, zrezygnować z OZE i wówczas w sposób magiczny nasze rachunki za prąd się obniżą. Prawdą to nie jest, wystarczy posłuchać ekspertów. ETS to jest wpływ do budżetu państwa mniej więcej rzędu kilkudziesięciu miliardów złotych. To są pieniądze, które powinny być inwestowane w przejście właśnie w odnawialne źródła energii, które nie są tak bardzo kosztochłonne jak wydobycie węgla. Poprzedni rząd wiele tych pieniędzy przejadał, więc mamy efekty tego takie, jakie mamy. Wciąż nasza gospodarka, energetyka na węglu bazuje. Natomiast jest to głębszy temat i na pewno nie można go sprowadzać do takiego sloganu opuśćmy ETS, opuśćmy unijną politykę klimatyczną, wówczas będzie tańszy prąd.
0: Chcielibyśmy więcej chyba tego zdrowego rozsądku i chłodnej głowy ze strony naszych polityków. Pani redaktor, dziękuję za nasze spotkanie. Anna Ubian-Halicka, dziennikarka Telewizji Polskiej, 19:30 była naszym gościem. Dziękuję raz jeszcze.

0: Reklama.
1: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
1: Latium?
2: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
0: Zdrowid.
3: Życie jak fortuna, kołem się toczy.
4: Po przeboju Bałkanica zespół Piersi wraca z nowym albumem Pigułka Szczęścia. 14 energetycznych utworów, rock, humor i dobra zabawa w najlepszym wydaniu. Płyta dostępna w serwisach streamingowych, sklepach muzycznych i na sklep.polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
5: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowid Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowid Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowid Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowid. Spółka z o.o.
0: O reklamie. Autopromocja.
8: Festiwal w Cannes dobiega końca. Światowe premiery, wielkie kreacje, a u nas Short Corner i debiutanci Warszawskiej Szkoły Filmowej. Weekend kulturalny, piątek po 21. Zapraszam bardzo. Maja Kluczyńska.
0: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
9: Prezes Cimciarz.pl zatrzymany w Stanach Zjednoczonych jest podejrzany o pranie brudnych pieniędzy. Izraelski minister bezpieczeństwa otrzyma zakaz wjazdu do Polski. Rozpoczęcie odpowiedniej procedury, zapowiedział szef MSWiA. Znany influencer zapowiada nową akcję charytatywną. Minęła 15. Damian Szpyra. Dzień dobry. Jest ścigany czerwoną notą Interpolu, europejskim nakazem aresztowania i krajowymi listami gończymi. Marcin P., były prezes kantoru internetowego Cinkciarz.pl, został zatrzymany w Stanach Zjednoczonych. Jest podejrzany o pranie brudnych pieniędzy, mówi Anna Marszałek z prokuratury regionalnej w Poznaniu.
10: Podejrzany Marcin P. został zatrzymany na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki. Oczekujemy aktualnie na decyzję sądu amerykańskiego, bo tutaj mamy do czynienia ze wdrożoną procedurą ekstradycyjną. Co do dalszego postępowania z zatrzymanym.
9: Marcina P. udało się zatrzymać dzięki współpracy polskich służb z amerykańskimi, w tym z FBI. W sprawie pokrzywdzonych mogło zostać ponad 5 tysięcy osób, a łączna suma strat klientów przekroczyła już 185 milionów złotych. Izraelski minister zostanie wpisany na listę osób z zakazem wjazdu na teren Polski, poinformował o tym szef MSWiA na portalu X. Marcin Kierwiński we wpisie zaznaczył, że w kwestii Itamara Ben-Gwira ma takie samo zdanie jak szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. To właśnie na jego wniosek rozpoczęła się procedura wpisania izraelskiego ministra na specjalną listę. Sprawa ma związek z zatrzymaniem Polaków płynących wraz z flotylą Sumut i pokazem szyderstwa ze strony Itamara Ben-Gwira.
11: Podczas krótkiego spotkania w Ministerstwie Spraw Zagranicznych na ręce izraelskiego chargé d'affaires przekazano polskie stanowisko oraz wyrazy oburzenia, mówił rzecznik MSZ Maciej Wewiór.
12: Nie, przeprosiny nie padły. Oczywiście my w dalszym ciągu uważamy, że takie słowa powinny paść.
11: Rzecznik MSZ poinformował również, że dwójka zatrzymanych przez Izrael polskich obywateli opuściła już więzienie i jeszcze dziś trafi do Turcji.
12: Nasza służba konsularna, nasi konsulowie od początku byli w miejscach, do których mieli trafiać nasi obywatele i jeszcze dzisiaj nasi obywatele opuszczą Izrael.
11: Izraelski minister bezpieczeństwa Itamar Ben-Gwir zamieścił w mediach społecznościowych nagranie, na którym widać zatrzymanych aktywistów, którzy klęczą z zawiązanymi z tyłu rękami i pochylonymi głowami. Na nagraniu Ben-Gwir szydzi z zatrzymanych, mówiąc: tak witamy zwolenników terroryzmu. Przemysław Lis, Polskie Radio.
9: Na pokładzie flotyli Sumund w kierunku Gazy płynęło około 70 łodzi, na których byli aktywiści z kilkudziesięciu krajów, w tym z Polski. Ponad 420 z nich zostało zatrzymanych przez izraelskie władze. Jeszcze dziś Senat zdecyduje, czy

0: Ustawa o rynku kryptoaktywów zostanie przyjęta. Pytanie, czy zostaną włączone poprawki z Prawa i Sprawiedliwości, czy jak proponuje Komisja Budżetowa, ich odrzucenie. Marek Pęk z PiS liczy, że senacka większość wykaże się dobrą wolą i poprawki przyjmie.
1: No żadnej woli dobrej nie widzę, poza tym widzę jakieś kuriozalne obyczaje w parlamencie, że procedujemy ustawę do skutku. Co tu ma nastąpić? Jakieś zmęczenie materiału? My mamy wreszcie dla świętego spokoju to klepnąć? No nie, tak nie będzie.
0: Krzysztof Kwiatkowski z Koalicji Obywatelskiej mówi, że ustawa będzie przyjęta bez poprawek. Jego zdaniem prezydent powinien ustawę podpisać.
2: Przecież jeżeli nie będzie regulacji, to rynek kryptowalut i tak będzie działał, bo jest rozporządzenie MiCA. Na czym będzie polegać różnica? Że te firmy nie będą zarejestrowane w Polsce. Czy to ma jakieś znaczenie? Ma. Gdyby się okazało, że jakaś firma ma problemy, upada, to większa jest szansa odzyskania przynajmniej części majątku firmy, jeżeli ona jest zarejestrowana w Polsce, a nie poza granicami kraju.
0: W myśl uchwalonych przez Sejm przepisów nadzór nad tym rynkiem będzie sprawować Komisja Nadzoru Finansowego. To trzecie podejście do uregulowania rynku kryptoaktywów w Polsce. Dwie poprzednie ustawy zawetował prezydent Karol Nawrocki. Nową akcję charytatywną zapowiada influencer Łatwogang. W mediach społecznościowych poinformował, że podczas transmisji na żywo od jutra zamierza przemierzyć Polskę rowerem.
3: Podczas całej transmisji będziemy zbierać pieniądze dla Maxa. Max jest to 8-letni chłopak, który dotknął choroba, która powoduje zanik mięśni w jego organizmie. Jest to bardzo ciężka choroba. Na leczenie Maxa potrzeba aż 12 milionów złotych.
4: Dlatego wpadłem na pomysł i zobowiązuję się oficjalnie, że jeżeli uda się zebrać te 12 milionów przed moim dotarciem do Gdańska rowerem, to po dotarciu do Gdańska pójdę spać na 8-10 godzin, wstaję i od razu jadę w drugą stronę rowerem z Gdańska do Zakopanego.
0: Transmisja rozpocznie się jutro o 16:00 podczas ostatniej 9-dniowej akcji. Łatwogangowi udało się zebrać ponad 250 milionów złotych na rzecz podopiecznych Fundacji Cancer Fighters.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Dziś ciepło i słonecznie w całym kraju, ale w pasie od Elbląga prawie aż Poradom mogą wystąpić burze. W czasie wyładowań spodziewane opady deszczu i silny wiatr. Termometry wskazują obecnie od 17 do 22 stopni. Chłodniej nad morzem, tam około 14. Jutro podobnie, ale już nie zagrzmi. Będzie nawet odrobinie cieplej, od 20 do 23 stopni.
5: Klimat.
0: Jakość powietrza w większości kraju jest dobra, miejscami bardzo dobra. Wyjątkiem jest część Małopolski i Podkarpacia, gdzie powietrze jest umiarkowane. Trwają tak zwane zielone godziny. Ponad połowa energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych, głównie ze słońca. Taka sytuacja utrzyma się do 17:00.
5: Klimat. Reklama.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
8: Oszczędzam.
7: O, a ile?
8: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
9: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
12: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
11: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
13: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
11: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
13: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.
5: Po reklamie. Autopromocja.
14: Czy do zamachu majowego doszło przez przypadek? Co tak naprawdę planował Piłsudski? Co działo się przez 3 majowe dni na ulicach Warszawy? O tym wszystkim porozmawiamy w najbliższej turbo historii z profesorem Andrzejem Chwalbą, autorem książki Maj 1920.

0: 6. Zamach, którego miało nie być. Jutro o godzinie 22.05 zaprasza Krzysztof Grzybowski.
1: Autopromocja.
2: Dzień w Polskim Radiu 24.
3: Mamy już 8 minut po godzinie 15, a my wracamy do sprawy zatrzymania aktywistów Global Summon Flotilla przez Izrael, szczególnie jeżeli chodzi o Polaków, którzy zostali zatrzymani, bo oni w tym momencie powinni być deportowani z Izraela do Turcji. Ten temat teraz na naszej antenie w Polskim Radiu 24 poruszymy.
1: Komentarz.
3: Razem z nami pan Rafał Piotrowski, rzecznik polskiej sekcji Global Movement to Gaza. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Czy wiemy, jak wygląda sytuacja Polaków, którzy, tak jak wspominałem przed momentem, w tej chwili powinni być deportowani z Izraela do Turcji?
4: Tak, mamy informację, że właśnie w tej chwili będą deportowani z Izraela do Turcji. Mamy informację, że konsul ich widziała i wizualnie wygląda, że wszystko z nimi w porządku. Czekamy, aż będziemy mogli z nimi się bezpośrednio skomunikować, zadbać o nich, dowiedzieć się, co się wydarzyło i kontynuować misję, bo jednak płynęli, ryzykowali życiem właśnie po to, aby nagłośnić, jak Izrael funkcjonuje i zaprotestować o blokadzie, okupacji i opresji Palestyńczyków.
3: Czyli mówi pan o tym, że misja będzie kontynuowana, o tym też sobie jeszcze porozmawiamy. Natomiast a propos tego, o czym też pan wspomniał, to znaczy stanu tych Polaków, którzy zostali zatrzymani przez Izrael, wcześniej nie było żadnych informacji na temat tego, w jakim stanie są, jak wygląda kwestia chociażby zdrowotna, tego, gdzie byli dokładnie i w jakich warunkach przetrzymywani.
4: Nie mieliśmy żadnej informacji, jedynie pojawił się raport Fundacji Adalah, która zapewnia opiekę prawną z naszej strony. I raport mówił, że aktywiści spotkali się z przemocą, w tym molestowaniem seksualnym, ale nie mieliśmy informacji na temat czego doświadczyli Polacy i w jakim są oni stanie.
3: I teraz mówi pan, że na razie wizualnie można ocenić ich stan. Ile musimy poczekać, żeby wiedzieć coś więcej?
4: No będziemy musieli poczekać przede wszystkim, jak wylądują w Turcji, będziemy mogli z nimi porozmawiać i poczekać na pełny raport z abdukcji lekarskiej.
3: Mm-hmm. A czy ma pan jakieś informacje na temat tego, jak wyglądała współpraca też z Izraelem a propos uwolnienia Polaków?
4: Nie mam informacji na temat współpracy z Izraelem. Mogę powiedzieć tylko, że widzieliśmy filmik, jak Ben-Gwir traktował aktywistów na lotnisku po ich zatrzymaniu. I nawet wywołało to w końcu reakcję polskiego MSZ, reakcję zbyt późną i tak naprawdę niewystarczającą. To, co się wydarzyło, to nie jest jakiś incydent, jakiś wypadek przy pracy, wyjątek. To jest pewne cechy izraelskiego reżimu opartego o okupację, opartego o apartheid. I przeciwko temu protestujemy i przeciwko temu nasi rodacy zaryzykowali swoje życie i zdrowie płynąc do Gazy.
3: Mm-hmm. A jaki dokładnie był cel tej flotylli, która płynęła w kierunku strefy Gazy? No bo mówimy o pomocy humanitarnej między innymi, ale też mówi pan o takim celu dotyczącym nagłośnienia całej sprawy i tego, co Izrael na miejscu robi. Co ta flotylla, co ci aktywiści na miejscu mieli zrealizować? Jakie zadania?
4: Flotylla miała przede wszystkim przełamać blokadę Gazy i utworzyć pewien korytarz humanitarny, realizując jednocześnie nakaz ONZ-u, aby ta pomoc do Gazy wpłynęła w nieprzerwany sposób, niezakłócony sposób, ale także przede wszystkim, jeśli spojrzymy na to, dlaczego w Palestynie ciągle jest przemoc, dlaczego leje się krew, to musimy spojrzeć na okupację i apartheid izraelski. Przeciwko temu jest problem i dopóki ten system nie zostanie zakończony, ciągle będą siedziały różne akty przemocy, różne akty agresji, ale też będzie ciągle próba oporu, będzie próba walki i kolejne po prostu działania będą podejmowane, aby Palestyńczycy po prostu odzyskali życie, godności i wolności.
3: Jak wygląda, jeszcze dopytam, aktualna sytuacja w strefie Gazy, bo rzeczywiście tak jest, że chyba większa część opinii publicznej, nasze zainteresowanie w ostatnich tygodniach bardzo mocno było przekierowane na to, co dzieje się w kontekście konfliktu Stanów Zjednoczonych z Iranem, również Izraela z Iranem, no i blokady chociażby cieśniny Ormus i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ta strefa Gazy gdzieś była na marginesie tego wszystkiego, a tam cały czas no, trwa dramat ludności.
4: Tak, od zawieszenia broni, które nie zostało zrealizowane przez Izrael. Ciągle spadają bomby. Zginęło prawie 1000 Palestyńczyków od tego czasu. Pomoc humanitarna wciąż nie jest spuszczana. Widzieliśmy, że Izrael uchwalił karę śmierci dla Palestyńczyków na zachodnim brzegu.

0: Ataki osadników stają się coraz bardziej brutalniejsze. Potrzebujemy uwagi na Palestynę, ponieważ ten horror się tam nie skończył i ciągle trwa, a właściwie trwa już od 1948 roku, kiedy rozpoczęła się Nakba, katastrofa, czystka etniczna Palestyńczyków z ich ojczyzny.
1: Teraz dopytam pana też o te przyszłe działania, bo zapowiadał pan powrót do Strefy Gazy albo próbę tego powrotu też tych flotylli. Czy to będzie sytuacja podobna do tego, z czym mieliśmy tutaj do czynienia? No i czy nie spodziewają się państwo, że ponownie Izrael zatrzyma te statki?
0: Na pewno będą podejmowane próby przełamania tej blokady. Jak będzie wyglądała kolejna misja? Musimy wpierw wyciągnąć wnioski z tej, dokonać ewaluacji, zastanowić się, co najlepiej zadziała, ale także działania będą ciągle podejmowane w kraju, by naciskać na rząd, by doprowadził do sankcji na Izrael. W przyszłą środę ma się odbywać konferencja przemysłu zbrojeniowego w hotelu Marriott, na której będą uczestniczyć izraelscy żołnierze, którzy pełnili służbę w trakcie ludobójstwa w Gazie. Będziemy apelować, by zostali aresztowani i osądzeni przez niezależne sądy.
1: Bardzo dziękuję za informacje, które pan przekazał. Pan Rafał Piotrowski, rzecznik polskiej sekcji Global Movement to Gaza, był naszym gościem.
0: Dziękuję bardzo.
1: Komentarz. Na nasze zaproszenie przyjął dr Michał Lipa, Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry, panie doktorze.
2: Dzień dobry.
1: Jak pan ocenia te słowa, które przed momentem usłyszeliśmy z ust rzecznika polskiej sekcji Global Movement to Gaza? A propos samej sytuacji w Gazie, no ludobójstwo, to, że przydałoby się, żeby wreszcie pojawiły się sankcje na Izrael. Jak ta sytuacja z pana perspektywy w Strefie Gazy dzisiaj wygląda?
2: No rzeczywiście sytuacja wygląda nadal katastrofalnie. Nie tak źle oczywiście jak przed zawieszeniem broni. Kiedy właściwie pomoc nie była wpuszczana, a ludzi zginęło dużo gorzej. Natomiast rzeczywiście do dzisiaj tak naprawdę nie ruszyły prace związane z odbudową, czy najpierw odgruzowywaniem, a potem odbudową Strefy Gazy. No mamy oczywiście Board of Peace, mamy powołaną ciało palestyńskie, które jeszcze do tej pory się w Gazie nie znalazło, a które ma nadzorować sprawy cywilne przede wszystkim. Były plany powołania jakichś sił stabilizacyjnych, które by pilnowały porządku. No to wszystko jest na papierze. To wszystko do tej pory nie zostało wdrożone. Wojna w Iranie w ogóle przykryła temat Gazy i o niej się w tej chwili praktycznie nie mówi. Natomiast rzeczywiście to tutaj padły z grubsza prawdziwe informacje. To znaczy szacuje się, że od 800 do 1000 osób rzeczywiście wśród Palestyńczyków gazańskich zginęło wskutek rozmaitych ostrzałów i ataków izraelskich. Izrael kontroluje w tej chwili około 60% terytorium Strefy Gazy. Także no, jeśli chodzi o pomoc humanitarną, ona wjeżdża, ale ona wjeżdża w zdecydowanie niewystarczających ilościach. No, tak szacuje się też, że około 1/6, 1/5 tej pomocy, która jest potrzebna średnio do Gazy wpływa, więc to już nie jest aż tak katastrofalna sytuacja. Tam jakaś żywność się pojawia, jakieś leki się pojawiają, ale to jest daleko do jeśli chodzi o potrzeby ludzi, którzy jednak są bardzo mocno dotknięci byli tą wojną, głodem, niedoborami leków, tak naprawdę częściowym no, rozwaleniem służby zdrowia. Mamy oczywiście problemy wodno-sanitarne i tak dalej. Ludzie żyją w namiotach. Także ta sytuacja nadal jest krytyczna, czy bardzo, bardzo zła.
1: Bardzo zła sytuacja, mówi pan doktor, o tym, co dzieje się obecnie w Strefie Gazy. A dlaczego Izrael nie wpuszcza takich flotylli, jak ta, o której tutaj rozmawialiśmy, ta flotylla Global Sumud Flotilla? Dlaczego takie decyzje o zatrzymaniu aktywistów są w Izraelu podejmowane?
2: Izrael od samego początku, kiedy ten pomysł na takie przełamywanie blokady Strefy Gazy, jeszcze no ponad 10, kilkanaście lat temu już pierwsze próby miały miejsce, jakby dostarczenia pomocy humanitarnej właśnie statkami i próba przełamania tej blokady. Izrael Argumenty Izraela są takie. Izrael mówi tak, że ogłosił blokadę morską strefy Gazy z uwagi na to, że tam nieustannie toczy się konflikt zbrojny z Hamasem, prawda? W związku z czym ten konflikt nie został w pełni zakończony, a skoro konflikt trwa, to obowiązuje, to jest jeszcze kwestia pewnego skomplikowania prawno-międzynarodowego, bo każdy się powołuje na nieco inne dokumenty, no ale

0: Izrael się powołuje na tak zwany podręcznik San Remo, który uściśla prawo wojny w kontekście prowadzenia działań zbrojnych na morzach, znaczy na kwenach wodnych. I tam jest mowa o tym, że blokada morska jest dopuszczalną formą, jakby no, dopuszczalnym instrumentem w momencie, kiedy zostanie ogłoszona, będzie proporcjonalna i tak dalej, i tak dalej. Więc Izrael używa tych argumentów. Jest wojna, mamy wroga w Hamas, w Strefie Gazy, ogłosiliśmy blokadę, żeby właśnie nikt nie dostarczał Hamasowi broni, bo Izrael twierdzi, że każdy statek, który tam płynie, no, potencjalnie może dostarczać coś więcej niż tylko żywność i leki. A ponieważ ogłosiliśmy blokadę, to nie wpuścimy tam żadnego statku, nie uczynimy żadnego precedensu w tej sprawie. Więc to jest argumentacja Izraela. Natomiast argumentacja przeciwników posiłkuje się innymi regułami, ponieważ przeciwnicy odnoszą się przede wszystkim do czwartej konwencji genewskiej, gdzie jest mowa, czyli prawa humanitarnego, międzynarodowego prawa humanitarnego, gdzie jest mowa o tym, że no w czasie działań wojennych oczywiście należy zachować odpowiednią ochronę ludności cywilnej. Nie wolno stosować zbiorowej odpowiedzialności, zbiorowego karania. Nie wolno ludzi głodzić i tak dalej. Czyli powiedzmy minimalizacja szkód po stronie ludności cywilnej, nawet jeśli toczone są działania zbrojne. To jest ten argument po stronie krytyków i przeciwników działań Izraela. I mamy taką batalię na różne typy argumentów. Dwie strony mają się do czego odwołać. Natomiast rzeczywiście no, wydaje się, że Izrael, można powiedzieć, bardzo kreatywnie naciąga te ramy prawno-międzynarodowe, którymi się posiłkuje, właśnie po to, żeby de facto karać ludność cywilną. No bo jednak nie zakładam, żeby statki flotylli transportowały broń dla Hamasu, tylko zakładam, że jednak jest tam żywność i leki, prawda? Więc to tak wygląda.
1: No, też gdyby była współpraca ze strony Izraela, to można by było pewnie te transporty też weryfikować jednoznacznie. Natomiast zastanawia mnie kolejna rzecz a propos tego, co się wydarzyło, no bo zatrzymanie tych aktywistów to jest jedna sprawa, która wywołała międzynarodowe oburzenie. Z drugiej strony mamy też ten filmik, który został zamieszczony przez izraelskiego ministra bezpieczeństwa narodowego Itamara Ben-Gwira. Na nagraniu widać, jak on szydzi z zatrzymanych aktywistów. Pokazano między innymi kilkudziesięciu klęczących na ziemi ludzi, podczas gdy Itamar Ben-Gwir macha izraelską flagą i krzyczy po hebrajsku: witamy w Izraelu, to my tu rządzimy. Szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski podjął decyzję, aby zwrócić się do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem, aby izraelski minister bezpieczeństwa narodowego miał zakaz wjazdu na terytorium Polski. I tę informację przekazał rzecznik prasowy MSZ Maciej Wewiór. My słyszeliśmy też ten komentarz ze strony pana Rafała Piotrowskiego, rzecznika polskiej sekcji Global Sumut Flotilla, że to działania zbyt późne i niewystarczające. A w pana opinii?
0: Rzeczywiście polskie państwo bardzo delikatnie początkowo reagowało na działania Izraela, też wobec Palestyńczyków, nie tylko w kontekście flotyli, czy też niedopuszczania. Pamiętajmy, że w każdej z tych flotyli, które jest statków, jakby tej tur flotyli, byli Polacy, więc to nie jest pierwszy raz. Natomiast rzeczywiście rzeczywiście można powiedzieć, że z biegiem czasu ta krytyka ze strony naszego rządu się nasila, co jest oczywiście należy ocenić pozytywnie. Więc teraz rzeczywiście już mamy do czynienia z taką reakcją, która powiedziałbym już dawno powinna mieć miejsce. Natomiast ja też w pewnym sensie rozumiem nasz rząd, ponieważ nasz rząd no, nie jest, jest uwikłany w szereg innych problemów i musi uważać na to, co powiedzą partnerzy amerykańscy, co powiedzą Niemcy, więc jakby tutaj nie myślę, że to jest czynnik, który nas ogranicza, a nie to, że nie widzimy tego, co się tam dzieje. Jestem przekonany, że nasi politycy doskonale zdają sobie sprawę i widzą to, co się tam dzieje i nawet pewnie mają krytyczny obraz tej sytuacji, ale nie o wszystkim mogą otwarcie pewnie mówić. Natomiast jeśli chodzi o samą postać Ben-Gwira, rzeczywiście ten człowiek jest wybitnie kontrowersyjną postacią. To jest człowiek, który wywodzi się z skrajnego, rasistowskiego, można powiedzieć, ruchu, który był kojarzony kiedyś z Mairem Kahane, już nieżyjącym. Ci kahaniści tak naprawdę jeszcze kiedyś byli traktowani w Izraelu, w samym Izraelu, jako pewnego rodzaju margines, któremu którym nie należy się dostęp do mainstreamu izraelskiej polityki. No a w tej chwili już ci ludzie, ci ekstremiści bo i rasiści znaleźli się w rządzie, prawda? I tu mamy przykład

0: tego, że Izrael tym samym odsuwa się od wartości, które liberałowie izraelscy bardzo długo lubili podkreślać, że Izrael jest takim zachodnim krajem położonym na Bliskim Wschodzie. No w tej chwili już ta kultura polityczna i dyskusja i kwestie ideowe w Izraelu przechyliły się tak bardzo w stronę skrajnoprawicowych, takich wręcz ekstremistycznych działań, no o mocno rasistowskim zabarwieniu. Oczywiście Ben-Gwir nie ma poparcia jakichś ogromnych rzesz izraelskiego społeczeństwa, no ale wystarczająco, żeby był wybierany i mógł się znaleźć w rządzie. Więc to jest postać wybitnie kontrowersyjna, mówiąc delikatnie, ekstremista, któremu dano głos. No i on w tej chwili ten głos wykorzystuje. To nie są pierwsze wyskoki Ben-Gwira tego typu. On tak się zachowuje tak naprawdę cały czas, kiedy piastuje bardzo ważną zresztą funkcję, ponieważ on jest ministrem bezpieczeństwa narodowego, czyli odpowiada między innymi za policję. Stąd też nie dziwota, że znalazł się akurat w tym miejscu.
1: A ta sytuacja może wpłynąć na jego polityczną przyszłość, czy będzie bez znaczenia?
0: Myślę, że jego te spektakle, które on urządza, są skierowane do jego wyborców i jego sympatyków, a mamy w Izraelu rok wyborczy, wprawdzie jeszcze trochę czasu przed nami, ponieważ wybory mają się odbyć na jesieni, natomiast na pewno tego typu działania służą temu, żeby pokazać się, czy odpowiednio zaprezentować się swoim wyborcom oraz wyborcom, którzy ewentualnie się radykalizują. Więc tak, myślę, że Ben-Gwir liczy na to, że wypadnie dobrze w tych wyborach, które odbędą się w październiku. Natomiast zaskakuje to, że nawet Netanyahu skrytykował Ben-Gwira. I to wydaje się pokazywać nie tyle, że Netanyahu jest jakoś szczególnie przywiązany do ochrony praw człowieka i tak dalej, natomiast myślę, że tu coraz większa świadomość tego, że Izrael ma bardzo zły PR i coraz powszechniej jest krytykowany na świecie, sprawiło, że właśnie w trosce o ten PR Netanyahu wypowiedział się właśnie w taki sposób, krytykując swojego rządowego kolegę.
1: A ta reakcja międzynarodowa pokazuje, że znaczna część zachodnich państw zaczyna coraz wyraźniej, coraz mocniej dystansować się od sposobu prowadzenia wojny i polityki przez Izrael?
0: To znaczy, tak, generalnie dostrzegamy rosnącą, chociaż bardzo powoli, krytykę. No mówimy tak naprawdę o problemie palestyńsko-izraelskim w tym najnowszej odsłonie już od końca 2023 roku, więc ten proces narastania krytyki jest niezwykle powolny. Natomiast on postępuje rzeczywiście. Społeczeństwa zachodnie nie mają nałożonej blokady informacyjnej, widzą, co się dzieje w Strefie Gazy i ta krytyka narasta przede wszystkim po stronie społeczeństw i ta opinia publiczna też w samych Stanach Zjednoczonych także staje się coraz bardziej krytyczna wobec działań rządu izraelskiego. Na to reagują w późniejszym czasie elity polityczne w tych państw nasze, jakby widząc, że społeczeństwo jest niezadowolone, powiedzmy, z tego, co się dzieje i też z reakcji własnych rządów częstokroć. W związku z czym to jest naturalna konsekwencja tego, że społeczeństwo jest krytycznie nastawione. Media są coraz bardziej krytycznie nastawione. Nawet te media, które jeszcze parę lat temu, jak mieliśmy ten 7 października 23, no to jednak były bardzo mocno powściągliwe przez jakiś czas w krytykowaniu działań Izraela. Uważały je za uzasadnione, no bo jednak ten atak był barbarzyński, to trzeba też jasno powiedzieć. Natomiast z biegiem czasu nawet te media, które wcześniej były ostrożne w krytykowaniu Izraela, coraz bardziej krytycznie odnoszą się do takiej prawdopodobnie ludobójczej polityki Izraela, która miała miejsce w Strefie Gazy, przynajmniej do momentu zawieszenia broni.
1: Ale czy wizerunkowo dla Izraela w tym momencie większym problemem stało się samo zatrzymanie tych aktywistów, czy sposób, w jaki zostało to pokazane przez ministra Itamara Ben-Gwira?
0: Dla tych, którzy przede wszystkim mają na sercu obraz Izraela, a myślę, że większość polityków izraelskich w tej chwili tym się martwi, no to rzeczywiście przede wszystkim to, że zostało to pokazane i to, że obiegło to świat, prawda? Czyli to uderza w wizerunek Izraela. Nie możemy powiedzieć oczywiście, że izraelski rząd jakoś bardzo mocno dba o ten wizerunek w ostatnich czasach, jednak najwyraźniej i
1: panie
0: tutaj...
1: Panie doktorze, musimy kończyć. Ja króciutko zapytam i króciutka odpowiedź. Czy ta sytuacja coś zmieni w postępowaniu Izraela?
0: Nie. To znaczy, to się wpisuje w ciąg zdarzeń, ale

0: Kropla drąży skałę, tak bym to skomentował.
1: Doktor Michał Lipa, Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu, Uniwersytet Jagielloński, był naszym gościem. Bardzo dziękuję, panie doktorze. Dobrego dnia.
0: Dziękuję.
2: Reklama. Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
3: Poranki najlepiej zaczynać razem. Są sprawdzone przepisy
4: i rozmowy, które zostają z tobą na dłużej. Pytanie na śniadanie.
3: Cały rok. Od zawsze.
4: Oglądaj codziennie od 7.30 w TVP2 i TVP VOD.
5: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
6: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
5: Latium?
6: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
5: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
6: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
2: Zdrowid. Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
7: Nie każde dziecko ma łatwy start, ale każde może mieć lepszą drogę. Nie każdy młody dorosły ogarnia życie, ale może zacząć. Nie każda rodzina ma łatwo, ale może mieć trochę lżej.
8: Od 30 lat pomagamy to poukładać. Bez wielkich słów, za to naprawdę. Tu powstają pierwsze projekty, pierwsze sukcesy, pierwsze dam radę. Może nie umiemy w reklamy, ale umiemy w ludzi.
9: Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci. Nasza misja to wspieramy ludzi w rozwoju. Wejdź na serduszko.org.pl. Sprawdź i wesprzyj realne działania. A może zechcesz do nas dołączyć?
2: Ogłoszenie społeczne. To są informacje Polskiego Radia 24.
10: Minęła 15.30, Damian Szpyra. Zapraszam. Jutro pilna kontrola w żłobku, w którym doszło do śmierci 2-latka w podwarszawskich Ząbkach. Zapowiedziała ją wiceszefowa resortu rodziny Aleksandra Gajewska. Jak zaznaczyła, w ubiegłym roku w tym żłobku przeprowadzono kontrolę i nie wykazała ona nieprawidłowości.
11: Działania nadzorcze, kontrolne nad tą placówką były prowadzone prawidłowo. Natomiast to, co dzisiaj jest najistotniejsze, to weryfikowanie, czy w dniu tej strasznej tragedii wszystkie wymogi prawne, przepisów, które nakładają na placówkę obowiązki opiekuńcze i obowiązki związane z bezpieczeństwem dzieci zostały zachowane.
10: Do tragicznego zdarzenia doszło wczoraj. Chłopiec został znaleziony w oczku wodnym. Nie udało się go uratować. Policja w sprawie zatrzymała dwie opiekunki. Prokuratura w Szczecinie wszczęła śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci funkcjonariusza Straży Granicznej. Ciało mężczyzny znaleziono w internacie. Wiadomo, że wcześniej pił alkohol z kolegami, informuje prokurator Julia Szozda, rzecznik prokuratury okręgowej w Szczecinie.
12: Trzech funkcjonariuszy Straży Granicznej spożywało alkohol w internacie, to było ich w ich czasie wolnym i rano 19 maja zostało ujawnione ciało jednego z tych mężczyzn. Wstępnie wykluczono udział osób trzecich w zdarzeniu, jednakże kategoryczną odpowiedź w tym przedmiocie da nam dopiero sekcja zwłok, która w najbliższych dniach zostanie przeprowadzona.
10: Dwaj pozostali strażnicy są w szpitalu na oddziale psychiatrycznym. Mieli źle się poczuć po odkryciu śmierci kolegi. Rosnące koszty utrzymania obiektów sprawiają, że wyjazdy na długi czerwcowy weekend będą nieco droższe niż rok temu. 4 czerwca przypada Boże Ciało, a to oznacza, że biorąc jeden dzień wolny, można wypoczywać przez 4 dni. Analityk firmy Rankomat Jarosław Sadowski powiedział, że koszt wypoczynku może, ale nie musi być wysoki.
13: Nawet pozostając w kraju, w dobrym hotelu, w taki długi weekend, kiedy mamy duże zainteresowanie, szczególnie jeżeli to jest właśnie jakaś miejscowość popularna, ten koszt może być wysoki. Oczywiście część osób wybierze też zdecydowanie tańsze kwatery, czy też pensjonaty. No a ci, którzy chcą maksymalnie ograniczyć wydatki, pewnie pozostaną gdzieś w pobliżu, na działce, ze znajomymi. Podobnie jak na majówce, zapewne popularne będzie również grillowanie.
10: Analityk powiedział, że w tym roku dużym zainteresowaniem cieszą się wyjazdy zagraniczne. W tym obszarze liczba rezerwacji jest o 1/4 wyższa niż rok temu. Maja Chwalińska po raz trzeci wystąpi w głównej drabince turnieju Wielkiego Szlema. Polska tenisistka przebrnęła kwalifikacje w Paryżu, wykrywając w ostatniej rundzie z Holenderką Suzanne Lammers 7-6, 7-5. Dotychczas rozegrała dwa mecze w Wimbledonie i jeden w Australian Open. Oprócz Chwalińskiej w turnieju głównym na kortach Rolanda Garrosa wystąpią trzy inne Polki: Magdalinet i Gaj.

0: Świątek i Magdalena Fręch.
1: Dzień w Polskim Radiu 24.
2: Mamy 33 minuty po godzinie 15, a teraz wracamy do tematu bezpieczeństwa w Polskim Radiu 24 i spojrzymy na ten temat.

0: Atlantyckiego.
1: Komentarz.
0: Razem z nami jest dr Przemysław Kwiatkowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa i wojskowości, Uniwersytet WSB Merito. Panie doktorze, dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie redaktorze.
0: Zacznijmy od dość ciekawych słów ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza. On spotkał się w Tallinie z szefem estońskiego resortu obrony, no i powiedział, że państwa europejskie, że Polska mają prawo oczekiwać solidarności od amerykańskich sojuszników. To a propos między innymi tych informacji ostatnich o relokacji amerykańskich wojsk, ale ja się zacząłem zastanawiać, czytając to zdanie, czy rzeczywiście my, jako Polska, również państwa europejskie, czy kraje Sojuszu Północnoatlantyckiego mogą oczekiwać solidarności od amerykańskich sojuszników? Jak na to dzisiaj spojrzeć?
2: Myślę, że to jest oczywiście problem wielowątkowy i tutaj w takim bieżącym pędzie informacyjnym pewne procesy mogą nam po prostu umykać, ale jeżeli spojrzymy w takiej perspektywie nawet nie miesięcy, ale lat, to widzimy konsekwentną politykę kolejnych administracji amerykańskich, które stopniowo redukują obecność wojskową Stanów Zjednoczonych na starym kontynencie, bo to już de facto zaczęło się około 20 lat temu za rządów George'a Busha juniora, kiedy na początku XXI wieku wycofano dywizje pancerne z Niemiec. I teraz mamy kolejną fazę tej zmniejszenia tej obecności, która zresztą była zapowiadana w dwóch dokumentach strategicznych obecnej administracji, czyli Narodowej Strategii Bezpieczeństwa i Narodowej Strategii Obrony. Więc tutaj całkowicie nie można uznawać tego za zaskoczenie tych informacji o zmniejszeniu.
0: A to ja dopytam, dlaczego można odnieść takie wrażenie, że ta informacja jednak zaskoczeniem jest? No i być może przede wszystkim dla polityków w wielu krajach.
2: To jest kwestia pewnego chaosu informacyjnego wygenerowanego przez niespójną politykę informacyjną amerykańskiej administracji, bo tak na dobrą sprawę na dzień dzisiejszy koniec z rzędem temu, kto wie, jak de facto ta redukcja będzie wynosiła, bo najpierw mieliśmy 1 maja informację o tym, że 5 tysięcy żołnierzy amerykańskich opuści bazy w Niemczech. Ci żołnierze, którzy stacjonują tam w ramach stałej obecności. Jedna brygada, miała być to brygada pancerna, która jest zlokalizowana na dzień dzisiejszy w Bawarii i to jest... Mówiono o perspektywie 6-12 miesięcy wycofanie. No i wtedy po naszej stronie pojawiły się pomysły, żeby niejako przejąć te wycofywane wojska z Niemiec, co jest dużą... No to było troszeczkę wyjście przed szereg, bo tutaj trzeba pamiętać o tym, że Amerykanie, którzy była mowa o tym wycofaniu z Niemiec, to była stała obecność, czyli z rodzinami, z całym zapleczem, z całą infrastrukturą. Natomiast w Polsce mamy do czynienia z tak zwaną stałą rotacyjną obecnością. No i wtedy niedawno, kilka dni temu pojawia się informacja, że też zostanie wstrzymana ta relokacja kolejnej brygady, która miała rozpocząć tur w Polsce, ten 9-miesięczny, już była spakowana, już przygotowana. Była decyzja, że zostało to wstrzymane. Co mogło być właśnie tutaj zaskoczeniem też z powodu takiej chyba niewłaściwego przepływu informacji pomiędzy stroną amerykańską i recepcją tej informacji po stronie Sztabu Generalnego. No i to wywołało właśnie to całe napięcie tutaj w tych relacjach i tę dyskusję, kto jest oczywiście winien tej sytuacji, że żołnierzy amerykańskich miało być w Polsce więcej, a na dzień dzisiejszy mamy 4 tysiące mniej. No, oczywiście to będzie proces wycofywania, no ale nowi, którzy mieli przyjechać w to miejsce, się na razie nie pojawią. Mowa jest o czasowym wstrzymaniu tego procesu, ale no, czas pokaże, najbliższe tygodnie, czy tak faktycznie będzie.
0: Czas pokaże, tak. Czas przynosi wiele odpowiedzi, ale mam wrażenie, że czasami a propos niektórych tematów też coraz więcej znaków zapytania. A ja kolejną rzecz mam w głowie, to znaczy, czy administracja Donalda Trumpa wysyła dzisiaj Europie jasny sygnał, że po prostu musicie w większym stopniu sami odpowiadać za własne bezpieczeństwo, czy czytając to w drugą stronę, że nie możecie na nas liczyć?
2: To jest bardziej na takiej zasadzie, że myślę, że też trzeba wrócić do lektury Narodowej Strategii Bezpieczeństwa. Tam w przypadku takich krajów, tam zostały wymienione niektóre kraje, tak jak Polska, które mają

0: pełnić konkretną rolę w polityce amerykańskiej.
1: To znaczy jaką?
0: Mają służyć, no i to było de facto wypowiedziane wprost, służyć z dezintegracji Unii Europejskiej. I ja to odczytuję, chociaż sam nie jestem zwolennikiem żadnych teorii spiskowych, ale mam wrażenie, że to całe zamieszanie, na ile ono było faktycznie efektem zamieszania komunikacyjnego po stronie amerykańskiej, ale troszeczkę to tak wygląda mi na sytuację taką, że pokazano w Warszawie, rządzącym w Polsce, słuchajcie, zobaczcie, jesteśmy bardzo w stanie szybko podjąć decyzję i ją wykonać, która no, bardzo mocno was zaboli, więc wpłynie na bezpieczeństwo waszego kraju. I teraz miejcie to na uwadze, prowadząc dalsze działania w zakresie swojej polityki zagranicznej. Bo zwróćmy uwagę, jeżeli mamy program SAFE, do którego Polska przystąpiła, jest największym udziałowcem, nazwijmy to, tego programu, będzie w największym stopniu korzystało, to tam jest wprost powiedziane, że to głównie ma być przemysł krajowy, europejski, korzystać z tych środków. Więc Amerykanom na pewno nie w smak takie podejście, więc w ten sposób chcą pokazać, drodzy koledzy europejscy, przede wszystkim Polacy, zobaczcie, zastanówcie się następnym razem, jak będziecie podejmowali decyzje, ponieważ możemy też, mamy narzędzia, które spowodują, że wasz poziom bezpieczeństwa ulegnie zmniejszeniu, bo oczywiście trzeba pamiętać tak, 4000 żołnierzy to nie jest być albo nie być naszej niepodległości. To by było bardzo złe, gdyby tak było. Natomiast to, że ci żołnierze amerykańscy są, że mamy odpowiednią infrastrukturę do ich przyjmowania, że nasi żołnierze wiedzą, jak współpracować z amerykańskimi swoimi odpowiednikami, to jest, że są łańcuchy logistyczne są tworzone i utrzymywane, to jest niezbędny element polityki odstraszania ewentualnego przeciwnika, bo sprawdzone procedury, przeszkolenie, przetestowanie tych rozwiązań w warunkach pokojowych no, pozwala nam mieć przekonanie, że odpukać w przypadku konfliktu te instrumenty zostaną wykorzystane w obronie naszego kraju i innych państw członkowskich Paktu Północnoatlantyckiego.
1: A czy Polska rzeczywiście znajduje się dziś w uprzywilejowanej pozycji w relacjach wojskowych ze Stanami Zjednoczonymi? No bo tak można odczytywać też te niektóre informacje, które przed momentem pan tutaj przedstawia. Czy choćby takie argumenty padają z ust niektórych polskich polityków? No słyszymy wiele komentarzy, że świetne relacje prezydenta Karola Nawrockiego z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem. Czy te świetne relacje przekładają się na, chociażby na decyzje militarne?
0: Myślę, że w przypadku żadnego państwa, przede wszystkim państwa średniej wielkości leżącego w środku Europy, nasze bezpieczeństwo nie powinno być uzależnione od czyjejś sympatii czy antypatii, bo troszeczkę sprowadzamy politykę międzynarodową właśnie do tego, kto kogo lubi albo nie lubi. I oczywiście no, relacje bezpośrednie mają znaczenie, ale właśnie te ostatnie dni pokazują, że politycy ani z obozu rządowego, ani z obozu prezydenckiego za bardzo tych bezpośrednich telefonów do najważniejszych osób odpowiedzialnych za politykę amerykańską nie mają, bo ten telefon, ta rozmowa telefoniczna chociażby pomiędzy panem wicepremierem Kosiniakiem Kamyszem a sekretarzem wojny, no to odbyło się kilka dni, jak już to napięcie tutaj dotyczące właśnie obecności amerykańskiej wzrastało. Więc no tutaj twarde interesy, twarde realia powinny determinować nasze działanie i przede wszystkim to, że tu dbamy o nasz interes, oczywiście wspomagając się naszymi sojusznikami, pamiętając, że nie można być w sojuszach tylko od tym, który otrzymuje bezpieczeństwo, ale też musi być tym gwarantem i też zapewniającym możliwości udzielenia pomocy.
1: Komunikat też pojawił się wczoraj ze strony wiceministra obrony narodowej Cezarego Tomczyka. On poinformował, że Stany Zjednoczone utrzymają wysoką obecność wojskową w Polsce, ale dodał też po rozmowach w Waszyngtonie, że w tym najbliższym tygodniu szczegóły omawiać będą przedstawiciele rządów obu krajów oraz generałowie ze Stanów Zjednoczonych i z Polski. Czy to jest komunikat, który może być odczytany jako uspokajający, czy to gra na czas?

0: Zdecydowanie gra na czas. Trzeba zadać sobie pytanie, co to znaczy wysoka obecność amerykańska? Czy jeżeli to będzie 1000 żołnierzy, to będzie tak samo wysoka jak teraz, w tym momencie, kiedy ich jest powiedzmy 6 tysięcy, więc to jest ewidentnie komunikat mający troszeczkę uspokoić sytuację i właśnie dać czas na prowadzenie dalszych rozmów. I tutaj no, polska strona ma o tyle argument, że no, my realizujemy gigantyczne zakupy w Stanach Zjednoczonych, szacowane między 40 a 50 miliardów dolarów. Ale trzeba to wykorzystywać na budowanie trwałych powiązań nie tylko na zasadzie sprzedaży tego sprzętu, ale też zdolności technologicznych. Więc tutaj mam, na ile jeszcze właśnie są możliwości, żeby wywierać pewną presję na stronę amerykańską właśnie w tym kontekście budowania tych zdolności, które będą nie tylko wiązały wojskowo, ale też technologicznie, jeżeli chodzi o przemysł obronny. Mieliśmy do czynienia ostatnio z podpisaniem umów w zakresie serwisowania chociażby czołgów Abrams. To są jak najbardziej słuszne i potrzebne działania, ale właśnie w ten sposób tutaj też trzeba pamiętać o tym elemencie tej rzeczywistości, że nie liczą się tylko boots on the ground, czyli żołnierze w danym momencie przebywający, ale właśnie ta cała infrastruktura oraz otoczka tej współpracy militarnej i przemysłowej.
1: Mówiąc o współpracy militarnej, czy w ogóle naszych działaniach w kontekście obronności, warto zaznaczyć, że Polska wydaje na obronność około 5% PKB, co jest jednak znaczącą kwotą, znaczącym wydatkiem chociażby w porównaniu do innych państw Sojuszu Północnoatlantyckiego, choć i to też się poprawiło. Ale zastanawia mnie to, czy to jest argument na naszą korzyść, czy wręcz przeciwnie, no bo tutaj czysta teoria. Można to też odebrać, że jeżeli tyle wydajemy na naszą obronność, to już wsparcia sojuszników albo Stanów Zjednoczonych na przykład nie potrzebujemy.
0: No właśnie, panie redaktorze, bo ostatnio taki wątek się pojawił w wypowiedziach amerykańskich przedstawicieli, amerykańskich wojskowych. Tutaj naczelny dowódca sił amerykańskich w ramach NATO powiedział na ostatniej konferencji prasowej po spotkaniu Komitetu Wojskowego NATO, że Polska, no i później to powtórzył de facto amerykański wiceprezydent, że Polska jest w stanie obronić się sama, oczywiście znaczącym tutaj wsparciem amerykańskim, ale generalnie kierunek jest taki, że ponieważ państwa NATO, europejscy członkowie NATO, w tym Polska jako lider, podnoszą swój poziom potencjału obronnego, to zaangażowanie amerykańskie jest coraz mniej, spada jego potrzeba tej amerykańskiej obecności, amerykańskiego zaangażowania. To jest tak zwana koncepcja NATO 3.0, czyli właśnie z rosnącym tym komponentem europejskim, ale też trzeba pamiętać o tym, że Amerykanie chcą maksymalizować korzyści dla siebie przy minimalizowaniu ryzyk i kosztów. I chcą, żebyśmy jako państwa europejskie, i Polska tutaj jest prymusem, kupowali za miliardy dolarów sprzęt wojskowy, uzależniając się też no, siłą rzeczy od dostawców amerykańskich, a nie rozbudowywali właśnie swoich własnych zdolności w takim zakresie, w jakim to dawałoby nam bezpieczeństwo, nie w dniu jakiegoś konfliktu, tylko miesiąc, pół roku czy rok po tym konflikcie, po jego wybuchu. Bo zwróćmy uwagę, jaka jest sytuacja. I tutaj takim bardzo takim głośnym dzwonkiem alarmowym jest sytuacja wokół Iranu. Jak same Stany Zjednoczone nie są w stanie nie dość, że wspomóc swoich sojuszników w regionie Zatoki Perskiej, ale też sami mają bardzo poważne problemy z zapewnieniem odtworzenia tych zasobów militarnych, które zużyły w trakcie tego konfliktu. Mówi się o tym, że ponad 40 samolotów zostało uszkodzonych bądź utraconych w trakcie tej operacji Epicka Furia. Nie mówiąc o tysiącach rakiet, które zostały wystrzelone, których odbudowa, biorąc pod uwagę dotychczasowe tempo pracy tych zakładów, które produkowały poszczególne rodzaje broni, to

0: To jest nawet kilka lat, więc tutaj jest bardzo trudne zadanie, bo z jednej strony trzeba mieć dobre relacje z z najważniejszą siłą w NATO, czyli Stanami Zjednoczonymi, ale z drugiej strony budować te zdolności też sojusznicze w ramach NATO, chociażby tutaj na tej wschodniej flance NATO, od północy do południa, czyli od Finlandii po Turcję, ale też własne krajowe zdolności w zakresie tych najbardziej potrzebnych rodzajów uzbrojenia.
1: No dobrze, Mark Rutte, sekretarz generalny NATO, mówi o tym, że jest konieczność dostosowania strategii do nowych priorytetów Stanów Zjednoczonych, tej strategii obronności. Jednocześnie amerykańska administracja też coraz mocniej akcentuje koncentrację na regionie Indo-Pacyfiku i rywalizacji z Chinami. Ale to mnie zastanawia, czy NATO rzeczywiście przygotowuje się dziś realnie na nowy model funkcjonowania, w którym ta Europa będzie musiała samodzielnie ponosić większy ciężar dotyczący swojego bezpieczeństwa.
0: Powiem tak, będziemy musieli jako państwa członkowskie
1: Będziemy
0: NATO.
1: Musieli, czy już to robimy?
0: To znaczy, są pewne działania podejmowane w tym zakresie i tutaj chociażby finansowanie w ramach programu SAFE jest takim krokiem w tym kierunku. Bo też trzeba pamiętać o tym, no, amerykańska strategia została przyjęta pół roku temu. A te żarna biurokratyczno-polityczno-decyzyjne mają swoje tempo pracy, więc tutaj te efekty zawsze można powiedzieć, że one są niewystarczające, że potrzebujemy więcej, szybciej, ale pewien kierunek jest wytyczony i de facto bardziej jest tempo tego procesu stopniowego wycofywania się Ameryki z Europy ustalone niż sam kierunek tych działań. I myślę, że dla najważniejszych państw członkowskich, europejskich członków NATO, jest jasne, że tutaj muszą decydującym stopniowo zwiększać swoje zaangażowanie w zakresie bezpieczeństwa, co nie jest takie proste, bo też trzeba pamiętać, że Stany Zjednoczone nie są potęgą lądową. Głównym atutem Stanów Zjednoczonych, co wiadomo, od II wojny światowej, to jest potencjał morski i potencjał lotniczy. Więc chociażby w Europie nie mamy wystarczających zdolności w zakresie latających tankowców, które zapewniałyby możliwość operowania myśliwcom na dużo większym obszarze niż bez tego rodzaju właśnie samolotów. Więc i to zapewniają Amerykanie. Jeżeli byśmy na przykład mieli sytuację konfliktu w naszej części kontynentu europejskiego, to kwestia bezpieczeństwa dostaw ze Stanów Zjednoczonych uzbrojenia bez udziału amerykańskiej marynarki wojennej byłby mocno utrudniony. Więc tutaj tu są takie dwa krytyczne obszary. Oczywiście w sytuacji konfliktu konwencjonalnego, bo też nie możemy zapominać o tym komponencie nuklearnym odstraszania, który też w głównej mierze zapewniają Stany Zjednoczone.
1: A czy Stany Zjednoczone nie pokazały przypadkiem przez to wszystko, co się dzieje, swojej słabości?
0: Tak, Stany Zjednoczone z całą pewnością są państwem, które schodzi z pozycji prymatu, czyli takiego dominującego supermocarstwa, tak jak mieliśmy ten okres lat 90. i część lat 2000, kiedy Stany Zjednoczone absolutnie były poza zasięgiem, czy to militarnie, czy ekonomicznie. Dzisiaj wiemy, że już tak nie jest i konflikt z Iranem to pokazał, że kraj o dużo niższym potencjale wojskowym, posiadanych zasobach chociażby finansowych, jest w stanie właśnie, korzystając z nowych rozwiązań w sztuce wojennej, tutaj no, może nie sprowadzić imperium do parteru, ale tutaj nie poddać mu się, nie tutaj skutecznie stawiać opór. No, a z drugiej strony no, też ta siła, potencjał wojskowy był efektem tej potęgi ekonomicznej, która teraz jest bardzo mocno nadwątlona tą rosnącą pozycją Chin w międzynarodowych stosunkach gospodarczych.

0: Podkreślona jest też wiarygodność dzisiaj Sojuszu Północnoatlantyckiego?
1: Z całą pewnością i to jest największy zarzut, jaki można wystosować pod adresem obecnej administracji, ponieważ to, co było zawsze największym atutem po II wojnie światowej Stanów Zjednoczonych, to były sojusze. Oczywiście sojusze z pozycji prymatu, bo różnica potencjałów między Europą Zachodnią i Stanami Zjednoczonymi w momencie tworzenia NATO była całkowita. Kraje europejskie, które utworzyły NATO, no to było zaledwie 5 lat po zakończeniu II wojny światowej, więc tutaj sytuacja była zdecydowanie na ich niekorzyść, ale to właśnie ta zdolność do budowy trwałych sojuszy, oczywiście opartych o twarde interesy, ale swego rodzaju taka dobrotliwa pozycja Stanów Zjednoczonych, która nie z pozycji takiego drapieżnego hegemona realizowały swoje interesy, tylko potrafiły w oparciu właśnie o główne kraje sojusznicze, zarówno w Europie, jak i na Dalekim Wschodzie, Japonia, Korea Południowa, Australia, zwiększać zdolności swoje do utrzymywania pozycji globalnego hegemona. Bo zwróćmy chociażby uwagę na to, po co Stany Zjednoczone są w wielu miejscach świata? Nie po to, żeby plątać się w jakichś lokalnych konfliktach, tylko żeby dysponować odpowiednią infrastrukturą, zapleczem do użycia globalnego swoich sił zbrojnych. Przecież zwróćmy uwagę, jak Donald Trump krytykował Hiszpanię za odmówienie korzystania z lotnisk w trakcie operacji Epic Fury. No bo właśnie, te lotniska na terytorium państw sojuszniczych są niezbędne do prowadzenia operacji lotniczych na terenie Bliskiego Wschodu czy w innych częściach świata. Więc Stany Zjednoczone mogły realizować swoją pozycję hegemona właśnie dzięki temu, że miały trwałe, solidne sojusze
0: tutaj.
1: I była pewność co do postępowania Ameryki. Dzisiaj jest ona mniejsza.
0: Tutaj stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję za komentarz, panie doktorze. Doktor Przemysław Kwiatkowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa i wojskowości Uniwersytet WSB Merito, był naszym gościem. Dziękuję raz jeszcze i życzę dobrego dnia.
1: Dziękuję bardzo.
0: Niespełna 5 minut do godziny 16 w Polskim Radiu 24. Przede wszystkim przed tym mikrofonem zmiany będzie z państwem Marek Klapa, który już się do mnie uśmiecha. Marku,
2: dzień dobry.
0: Uśmiech odwzajemniam jak najbardziej, ale jest też z nami Marcin Zawada, który
3: dzień dobry,
0: dzisiaj...
3: też się uśmiecham.
0: Też się uśmiecha, Marcin. Wszyscy się uśmiechamy, ale nie wiem, czy powody do uśmiechu będą a propos tematów politycznych i w ogóle tego, co będzie działo się w Polskim Radiu 24, jeżeli chodzi o ton tematów, które podejmiecie po 16.
2: Umówmy się, że to był uśmiech na powitanie, ale...
0: Będzie poważnie teraz.
2: Będzie poważnie. Będzie między innymi o flotylli Sumut i reakcji Izraela. Ta informacja na pewno pojawi się w sumie wydarzeń już niebawem na antenie Polskiego Radia 24, ale nie zabraknie również tematów zagranicznych. Oczywiście podsumujemy wizytę Petra Modziora w Polsce, ale również powiemy o możliwej wizycie premiera Węgier w Ukrainie. I to będzie przełom, bo to z pewnością będzie odnotowane jako historyczna, ważna wizyta. Będzie również gospodarka. Powitamy tutaj Justynę Golonko, a po godzinie 18 debata naszymi gośćmi będą Marzena Tabor-Olszewska z Rzeczpospolitej oraz pan dr Mateusz Zaremba, politolog z Uniwersytetu SWPS. I podsumujemy sobie te polityczne wszystkie ważne tematy.
0: Jeżeli ważne tematy polityczne, to Marcin Zawada dzisiaj odpowiada za rozmowy z politykami. Powiedz, jakie albo o co będziesz tych polityków pytał?
3: Powiem, z kim będę rozmawiał, bo tu tematy same się nakreślą. Na początek 16:30. Barbara Socha, Kancelaria Prezydenta, a 17:30 Wiesław Szczepański, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, czyli tematy same się nasuwają, czyli kto odpowiada za zamieszanie wokół wojsk amerykańskich w Polsce. Możemy się domyśleć, co powie Kancelaria Prezydenta, co powie przedstawiciel rządu, ale będę o to dopytywał też o kwestie flotyli i o te kwestie, o której dzisiaj MSZ mówił, czyli o tym, że pan minister obrony Izraela już do Polski nie wjedzie. Czy wniosek już jest w MSW i co na to samo ministerstwo? No to o tym się dziś dowiemy, między innymi z anteny Polskiej Radia 24.
0: Marek Klapa, Marcin Zawada zostają z państwem, a ja dziękuję za wspólnie spędzony czas. Maciej Wolny, do usłyszenia.

0: 2,99 za kilogram, a pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów, 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Sebastianie, jak pan cyfryzuje firmę?
3: Wspólne hasła i reklama w internacie. To podstawa. Słucham, co? Wyciekły dane?
2: Bezpieczeństwo nie poczeka. Sprawdź, jak zrobić to mądrze na cyfrowybiznes.gov.pl.
4: Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
8: Zdrowid.
9: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
10: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
9: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
10: Tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
9: I właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
10: No.
11: Dzień mamy w Media Expert. Mamy setki pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
12: Reklamie.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęła 16. Damian Szpyra, dzień dobry. U nas na początek. Izraelski minister zostanie persona non grata. O rozpoczęciu procedury poinformował szef MSWiA. Sprawa dotyczy pojmania polskiej delegacji flotyli Sumunt. O szczegóły zapytamy naszą reporterkę. Senat zajmuje się kolejną wersją ustawy o regulacji kryptoaktywów. Włączenie swoich poprawek forsuje Prawo i Sprawiedliwość. Stanisławeta Celińska spoczęła na warszawskich Powązkach. Zapytamy, kto towarzyszył aktorce w jej ostatniej drodze. Czas na szczegóły tych i innych wydarzeń. Zapraszamy.
0: Suma wydarzeń.
1: Jest reakcja polskiego rządu na skandaliczne zachowanie izraelskiego ministra bezpieczeństwa Itamara Ben-Gwira wobec zatrzymanych aktywistów. Minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński polecił wszcząć formalną procedurę wpisania polityka do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium RP jest niepożądany. Z takim wnioskiem wystąpił szef polskiej dyplomacji. Na zamieszczonym w sieci nagraniu widać kilkudziesięciu klęczących na ziemi aktywistów, podczas gdy Ben-Gwir macha izraelską flagą i krzyczy po hebrajsku: "Witamy w Izraelu, to my tu rządzimy". Nagranie to spotkało się z krytyką wielu państw. Charge d'affaires Izraela został wezwany do polskiego MSZ-u. Co w tej sprawie wiadomo i jak jest ona komentowana? To pytanie do Sylwii Białek, z którą się teraz łączymy.
2: Dzień dobry. Do MSZ-u charge d'affaires został wezwany przed południem i rzecznik resortu spraw zagranicznych Maciej Wewiór poinformował około południa, że usłyszał bardzo wyraźną opinię strony polskiej na temat traktowania zatrzymanych aktywistów, co można było zobaczyć zresztą na nagraniach w internecie, i oburzenie takim zachowaniem. Rzecznik resortu spraw zagranicznych poinformował wówczas także, że Radosław Sikorski zwrócił się do ministra spraw wewnętrznych o zakaz wjazdu do Polski dla izraelskiego ministra Itamara Ben-Gwira.
3: To nie jest pierwsze takie zdarzenie związane z jego zachowaniem. To nie jest pierwsza jego decyzja, która się odbija tak szerokim echem. Myślę, że na tę decyzję ministra Sikorskiego bardzo wiele innych czynników, innych zachowań, wypowiedzi ministra rządu izraelskiego wpłynęło.
2: Szef MSWiA Marcin Kierwiński poinformował w mediach społecznościowych, że polecił wszcząć formalną procedurę wpisania izraelskiego ministra do wykazu cudzoziemców, których pobyt w naszym kraju jest niepożądany. W tej sprawie mam to samo zdanie, co wicepremier Radosław Sikorski, tak napisał minister Kierwiński w mediach społecznościowych. O podjęciu przez stronę polską odpowiednich kroków mówił szef Senackiej Komisji Spraw Zagranicznych Grzegorz Schetyna.
4: To minister spraw wewnętrznych, szef partii, filar rządu Ben-Gwir. Jego zachowanie, dokumentowane przecież przez uczestników, nie do zaakceptowania. I bardzo dobrze, że MSZ tak twardo reaguje. Nie tylko polskie MSZ, wszystkie ministerstwa spraw zagranicznych pokazują, że na takie zachowanie nie można przyzwalać i nie można się z takim zachowaniem zgodzić. Także uważam, że to jest dobra reakcja.
2: Były rzecznik praw obywatelskich, były minister sprawiedliwości Adam Bodnar powiedział, że był przerażony tym,

0: tym, co zobaczył na filmie.
1: A tu po prostu w sposób absolutnie bezwzględny te osoby były skuwane od tyłu, kładzione w taki sposób na ziemi, aby nie mogły niczego zobaczyć, prawda? Traktowanie jakieś największe zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego i tutaj nie znajduję żadnego uzasadnienia. To jest dla mnie ewidentne, skrajne, nieludzkie, poniżające traktowanie.
0: I dlatego zdaniem senatora działania polskich władz są uzasadnione.
1: Izrael konsekwentnie odmawia współpracy, jeśli chodzi o wyjaśnienie śmierci naszego wolontariusza, który uczestniczył w akcji World Kitchen, który, prawda, zginął w wyniku ataku rakietami izraelskimi. No to nie może być tak, tak, że Izrael siebie stawia ponad prawem i ponad wszelkie mechanizmy współpracy międzynarodowej. Z jednej strony oczekuje wsparcia dla społeczności międzynarodowej, dla wielu swoich projektów, a z drugiej w kontekście tych relacji związanych ze stosowaniem prawa, no, zachowuje się absolutnie w sposób niedopuszczalny.
0: Globalna flotylla wyruszyła w ubiegłym tygodniu z tureckiego portu w stronę wybrzeża Strefy Gazy z pomocą humanitarną i według jej danych w ostatnich dniach siły izraelskie przechwyciły 50 jednostek wchodzących w skład konwoju, na których pokładach znajdowało się ponad 420 osób. Rzecznik resortu spraw zagranicznych Maciej Wewiór podkreślił, że polscy konsulowie od początku byli w miejscach, do których mieli zatrzymani aktywiści trafiać. Mówił, że jeszcze dzisiaj nasi obywatele, zresztą nie tylko nasi, opuszczą Izrael. To jest bardzo dobra wiadomość, tak mówił Maciej Wewiór. Zaznaczył, że choć w mediach mowa jest o trzech członkach polskiej delegacji, to zatrzymano dwójkę polskich obywateli. Dwie osoby po prostu mają polskie obywatelstwo. W sprawie uwolnienia aktywistów polski resort spraw zagranicznych działał także ze współpracy z innymi państwami, których obywatele byli na pokładach statków flotylii.
2: MSZ i MSWiA podjęły kroki odwetowe wobec ministra Itamara Ben-Gwira. Ma on trafić do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Polski jest niepożądany. Informację w tej sprawie zebrała Sylwia Białek. Dziękujemy. Były wiceminister funduszy zarządów PiS Jacek Żalek został zatrzymany przez CBA, podaje TVN24. Jak ustalili dziennikarze portalu TVN24.pl, sprawa ma związek ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości w funkcjonowaniu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, które prowadzi Prokuratura Europejska. Były poseł Porozumienia i Partii Republikańskiej w latach 2020-2023. Był wiceministrem funduszy i polityki regionalnej. Nadzorował funkcjonowanie tej placówki. Został odwołany po ujawnieniu nieprawidłowości w przyznawaniu przez agencję publicznych pieniędzy. Do innego ważnego zatrzymania doszło również za oceanem. Mowa o schwytaniu w Stanach Zjednoczonych Marcina P., byłego prezesa kantoru internetowego cinkciarz.pl. Jest on podejrzany o pranie brudnych pieniędzy. Mężczyzna był ścigany czerwoną notą Interpolu, europejskim nakazem aresztowania i krajowymi listami gończymi, mówi Anna Marszałek z prokuratury regionalnej w Poznaniu.
3: Podejrzany Marcin P. został zatrzymany na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki. Oczekujemy aktualnie na decyzję sądu amerykańskiego, bo tutaj mamy do czynienia ze wdrożoną procedurą ekstradycyjną co do dalszego postępowania z zatrzymanym.
2: Polscy funkcjonariusze współpracowali z amerykańskimi służbami, m.in. z FBI. Rzeczniczka prokuratury regionalnej w Poznaniu wskazuje, w jaki sposób klienci kantoru tracili pieniądze.
3: Chodzi o szereg osób, które zostały doprowadzone do niekorzystnego rozporządzenia swoim mieniem za pośrednictwem platformy cinkciarz.pl, czyli tutaj najczęściej chodziło o wymianę walut i osoby te były wprowadzane w błąd co do faktycznego przeznaczenia środków pieniężnych, które przeznaczały właśnie na wymianę walut. Te pieniądze częściowo były przekazywane m.in. na finansowanie tutaj spółek współzależnych.
2: Lista pokrzywdzonych w tej sprawie przekroczyła 5 tysięcy, wynika z najnowszych ustaleń prokuratury. Łączna suma strat klientów opiewa na kwotę 185 milionów złotych. Jeszcze dziś Senat zdecyduje, czy ustawa o rynku kryptoaktywów zostanie przyjęta z poprawkami Prawa i Sprawiedliwości, czy, jak proponuje Komisja Budżetu, bez nich. W myśl uchwalonych przez Sejm przepisów nadzór nad tym rynkiem będzie sprawować Komisja Nadzoru Finansowego. To trzecie podejście do uregulowania rynku kryptoaktywów w Polsce. Dwie poprzednie ustawy zawetował prezydent Karol Nawrocki. Czy tym razem prezydent ustawę podpisze? To pytanie do naszej reporterki Małgorzaty Naukowicz.
4: No, zanim do tego dojdzie, to przed nami ostatni bądź przedostatni krok na tej drodze. Jeśli Senat przyjmie ustawę bez poprawek, o co wnosi Komisja Budżetu i Finansów, ustawa trafi do Karola Nawrockiego. A jeśli zostaną do niej wniesione poprawki Prawa i Sprawiedliwości, wróci do Sejmu. Marek Pęk z PiSu liczy, że Senat...

0: Senacka większość wykaże się dobrą wolą i poprawki przyjmie. Gdzieś się wreszcie trzeba porozumieć, powiedział.
1: Ten projekt cały czas jest tym samym złym projektem, który nie będzie dobrze wpływał na rynek kryptowalut i nie rozwiąże w żaden sposób tych problemów, z którymi się ostatnio zetknęliśmy, z całą tą aferą, gdzie jak w soczewce ukazuje się słabość całego tego systemu. No żadnej woli dobrej nie widzę, poza tym widzę jakieś kuriozalne obyczaje w parlamencie, że procedujemy ustawę do skutku. Co tu ma nastąpić? Jakieś zmęczenie materiału? My mamy wreszcie dla świętego spokoju to klepnąć? No nie, tak nie będzie.
0: Grzegorz Schetyna z Koalicji Obywatelskiej nie wyobraża sobie, by tym razem prezydent ustawy nie podpisał. Jego zdaniem przebieg wczorajszej debaty może o tym świadczyć.
2: Wydaje mi się, że no już nie będzie miał wyjścia. Będzie musiał podpisać, bo po prostu pogrąża się i bierze odpowiedzialność za tych, którzy są ofiarami tej całej chucpy i tej afery.
3: A jeśli nie podpiszę?
2: To oznacza, że nie rozumie polityki, że można popełniać błędy. To jest ludzkie, ale trzeba po prostu potrafić je naprawiać, a to pokazałoby, że żadnych wniosków nie wyciąga.
0: Wicemarszałek Senatu Maciej Żywno z Polski 2050 mówi, że Izba Wyższa przyjmie rządową wersję ustawy, a więc bez poprawek. Polityk liczy, że tym razem prezydent ustawę jednak podpisze.
4: A jeżeli nie, no to chciałoby się powiedzieć, warto wrócić chyba do projektu Polski 2050, który idzie środkiem tej drogi w ramach kompromisu, miałby szansę na zdobycie akceptacji również prezydenta. Niemniej najważniejsze jest to, żeby ustawa w końcu w jakimś kształcie została przyjęta w tym wymiarze, bo ludzie są dalej krzywdzeni, a nadzoru nad kryptogiełdami brakuje.
0: Także Krzysztof Kwiatkowski z Koalicji Obywatelskiej nie wyobraża sobie, by prezydent zawetował po raz kolejny przepisy regulujące rynek kryptoaktywów w Polsce. Jak mówi senator, afera Zonda Krypto udowodniła, jak bardzo potrzebne są te przepisy.
5: Dzisiaj jest sytuacja bardzo czytelna. Czy opowiadasz się za złodziejami, którzy z wykorzystaniem rynku kryptowalut, tak jak w przypadku Zonda Krypto, okradają Polaków, czy za tymi, którzy są okradani? Koalicja rządowa opowiada się za tymi, którzy są okradani i za wprowadzeniem regulacji, dlatego będziemy popierać projekt rządowy w tej sprawie.
0: W śledztwie prowadzonym przez prokuraturę regionalną w Katowicach liczba pokrzywdzonych przez Zonda Krypto przekroczyła 1000 osób. Według szacunków prokuratury straty wynoszą nie mniej niż 350 milionów złotych.
6: Senat zdecyduje o ostatecznym kształcie ustawy regulującej rynek kryptoaktywów. O kulisach prac nad tymi przepisami mówiła Małgorzata Naukowicz. Dziękujemy za relację. Czy będzie trzecie weto prezydenta wobec ustawy o kryptoaktywach? O to pytaliśmy naszego gościa. W ocenie doktora Macieja Onasza z Uniwersytetu Łódzkiego Karol Nawrocki znalazł się obecnie w trudnej sytuacji. Z jednej strony jest pod presją w związku z aferą wokół giełdy Zonda Krypto, a z drugiej deklarował swoim wyborcom walkę o wolność na rynku kryptowalut, mówi publicysta.
7: Ważne jest to, jaką narrację się narzuci i jakie wyobrażenie odnośnie rzeczywistości wzbudzi się w naszych umysłach, naszych jako społeczeństwa, naszych jako wyborców. No tutaj w tym momencie po chyba jednak przegranej, jeżeli chodzi o tą walkę narracyjną po stronie Pałacu Prezydenckiego, prezydent będzie w trudnej sytuacji. Trochę mu to ułatwia fakt, że z tego co pamiętam, tam jedna z propozycji prezydenckich gdzieś została wprowadzona do nowego projektu, a później ustawy, więc może tutaj będzie jakaś możliwość ucieczki, no ale to będzie bardzo trudne, tak czy inaczej, do przedstawienia w sposób zrozumiały, racjonalny własnemu elektoratowi.
6: W myśl uchwalonych przez Sejm przepisów nadzór nad rynkiem kryptowalut ma sprawować Komisja Nadzoru Finansowego. KNF mogłaby blokować rachunki pieniężne lub kryptoaktywów albo wstrzymywać określone transakcje na 96 godzin, choć może to zostać przedłużone. Rząd chce, aby wydłużenie blokady nie mogło przekroczyć 6 miesięcy. To trzecie podejście do uregulowania rynku kryptoaktywów w Polsce. Dwie poprzednie ustawy zawetował prezydent Karol Nawrocki.
8: Sumę wydarzeń.
6: Europejskie państwa będą bronić swojej przestrzeni powietrznej przed wszelkimi naruszeniami, mówił w Tallinie wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Minister obrony pogratulował estońskim władzom skutecznej obrony przed obcymi dronami. Dodał, że Polska jest gotowa wysyłać swoje samoloty do obrony nieba nad państwami bałtyckimi.
9: Będziemy bronić swojej przestrzeni powietrznej. Jest potrzeba wsparcia tych zdolności air policingu nad państwami bałtyckimi. I Polska jest gotowa wspierać Estonię w tych działaniach. Ja zrobię wszystko, żeby polscy piloci chronili naszych sąsiadów. To jest nasza odpowiedzialność. Jeżeli żadne względy techniczne nie przeszkodzą, to Polska wyśle swoich pilotów i swoje samoloty do ochrony nieba.
6: Minister obrony odniósł się również.

0: Również do kwestii relokacji amerykańskich żołnierzy w Europie. Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że decyzja o wycofaniu części amerykańskiego kontyngentu ze Starego Kontynentu nie powinna dotknąć Polski ani Estonii. Stany Zjednoczone zmniejszają liczbę brygadowych grup bojowych stacjonujących w Europie z 4 do 3, co przywraca poziom z 2021 roku, poinformował Pentagon. No, zostajemy jeszcze w temacie obronności. Lada moment do Polski przylecą myśliwce 5. generacji F-35, poinformował szef MON. Maszyny przechodzą ostatnie przeglądy w Stanach Zjednoczonych i jeszcze w tym tygodniu powinny pojawić się w macierzystej bazie w Łasku. Więcej o tym Agnieszka Drążkiewicz.
1: Kilkadziesiąt godzin, tyle prawdopodobnie dzieli nas od historycznego momentu, czyli pojawienia się nad Wisłą jednych z najbardziej zaawansowanych samolotów na świecie, myśliwców F-35. Szef MON, wicepremier Władysław Kośniak-Kamysz już odlicza godziny.
2: Wszystko idzie zgodnie z planem, że do końca maja będą przebazowane. Za kilkadziesiąt godzin będą już w Polsce. To są kwestie najbliższych dni, kiedy będziemy mogli spokojnie ogłosić, że jesteśmy już w posiadaniu na polskiej ziemi i nad polskim niebie F-35.
1: Przyjmowanie maszyn do dyżuru w siłach powietrznych potrwa jeszcze kilkanaście dni, ale sam przylot jest już dograny w najdrobniejszych szczegółach. Myśliwce najpierw pojawią się w bazie w Łasku, a w pierwszej połowie czerwca odbędzie się duża uroczystość i oficjalne nadanie imienia samolotom Husarz. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
0: Polska musi zredukować deficyt budżetowy, ostrzega unijny komisarz do spraw gospodarczych. Z opublikowanych dziś prognoz gospodarczych wynika, że deficyt wyniesie w tym roku 6,5% PKB. W przyszłym spadnie o 0,2 punktu procentowego. Oczekujemy konkretnych działań ze strony Warszawy, mówił w rozmowie z Polskim Radiem Waldis Dąbrowskis. W tym roku według naszych prognoz Polska będzie miała najwyższy deficyt budżetowy spośród wszystkich państw członkowskich Unii. Spodziewamy się także w tym roku, że wskaźnik zadłużenia Polski w stosunku do PKB przekroczy 60% PKB, więc wyraźnie widać potrzebę korekty fiskalnej. Konieczne jest skierowanie deficytu na ścieżkę spadkową. Dozwolony we wspólnocie poziom deficytu finansów publicznych wynosi 3% PKB. Choć Polska przoduje w tym zestawieniu, to może się pochwalić drobnymi wskaźnikami dotyczącymi wzrostu gospodarczego. Tegoroczny wzrost PKB wyniesie 3,5%, co daje Polsce drugie miejsce za Maltą.
3: Sumę wydarzeń.
0: Nie maleje zagrożenie w przestrzeni powietrznej Łotwy. Służby wydały alert dla kilku regionów na wschodzie kraju. Sytuację w Dyneburgu obserwował nasz specjalny wysłannik w krajach bałtyckich, Kamil Zalewski.
4: W ostrzeżeniu zaleca się, by udać się do zamkniętego pomieszczenia i zastosować zasadę dwóch ścian, czyli schować się w taki sposób, by między człowiekiem a potencjalnym zagrożeniem z zewnątrz znajdował się na przykład korytarz lub łazienka bez okien. Mimo to nie widać, aby na ulicach Dyneburga panował popłoch. Życie toczy się tutaj normalnie.
5: Ja nie znam, ja nie boję.
4: Po prostu nie boję się, bo nie mam poczucia, żeby tutaj coś latało, albo może dlatego, że po prostu tego nie widzę.
5: Ja nie widzę.
4: Mówiła mi sklepikarka Elena. Paweł z jednej z restauracji mówił jednak, że poczucie zagrożenia jest obecne.
6: Oczywiście
4: wszyscy się boją. Dopiero niedawno łotewskie Narodowe Siły Zbrojne poinformowały, że ostrzeżenia wysłano dla mieszkańców regionu Dyneburga, ale dla samego miasta nie ogłoszono alertu. Ponadto wojsko podało, że w przestrzeni powietrznej nad krajami bałtyckimi w ramach misji Baltic Air Policing operują natowskie myśliwce. W niektórych miejscach został wstrzymany też ruch kolei. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Dyneburg.
0: I jeszcze komentarz eksperta. Znaczna część dronów, które przedostają się w przestrzeń NATO, to drony ukraińskie. Przypomina profesor Daniel Boćkowski. Wykładowca z Wydziału Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku zwrócił uwagę na naszej antenie, że Ukraina w ostatnim czasie nasiliła ataki na Federację Rosyjską.
7: Spora część jednostek, które rozpoznawane są w przestrzeniach tych państw, to są jednak drony ukraińskie, które albo zboczyły, czy też poleciały w inne miejsce z powodu obrony elektronicznej Federacji Rosyjskiej, albo też z innych powodów, czy może i nawet planowanych, wykorzystywały przez chwilę przestrzeń natowską tutaj do uderzenia na te cele rosyjskie.
0: W ostatnich dniach łotewskie wojsko kilka razy wydawało ostrzeżenia w związku z zagrożeniem przestrzeni powietrznej. Na Litwie wczoraj czerwone alerty i nakaz schronienia się w bezpiecznym miejscu wysłano mieszkańcom Wilna i Wileńszczyzny. W tym tygodniu ukraiński dron, który wtargnął w estońską przestrzeń powietrzną, został zestrzelony przez myśliwce NATO. TISA rozpoczęła szybkie zmiany w prawie po przejęciu władzy na Węgrzech. Jednym z największych projektów jest likwidacja Urzędu Ochrony Suwerenności. Instytucję powołał rząd

0: Viktora Orbana do monitorowania organizacji i mediów, które miały podlegać zagranicznym wpływom. Więcej na ten temat Piotr Piętka.
1: Nowe władze argumentują, że urząd stał się narzędziem politycznej presji wobec niezależnych mediów, organizacji pozarządowych i krytyków poprzedniego rządu. Instytucja miała niemal nieograniczone uprawnienia śledcze i praktycznie nie była kontrolowana. Równocześnie parlament przygotowuje powołanie kilku komisji śledczych. Według węgierskich mediów mają one zbadać m.in. działalność Urzędu Ochrony Suwerenności, sposób wydawania publicznych pieniędzy przez poprzedni rząd oraz polityczne wykorzystanie instytucji państwowych. Komisje mają otrzymać szerokie uprawnienia i możliwość przesłuchiwania byłych ministrów oraz urzędników związanych z obozem Fideszu. TISO zapowiada, że celem jest ujawnienie mechanizmów politycznego nadużywania państwa oraz przygotowanie zmian konstytucyjnych ograniczających podobne praktyki w przyszłości. Wezwani będą mieli obowiązek stawienia się przed komisją. Zmiany mają być częścią szerszej reformy państwa przygotowywanej przez nowy rząd. TISO zapowiada nowelizację konstytucji, reformę mediów publicznych oraz zwiększenie kontroli parlamentu nad państwowymi służbami. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
2: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
0: Wracamy do kraju. Będzie pilna kontrola Ministerstwa Rodziny w żłobku w Ząbkach. Na terenie placówki doszło do śmierci dwulatka. Okoliczności tragicznego zdarzenia wyjaśniają już policjanci pod nadzorem prokuratora, mówi Polskiemu Radiu wiceminister Aleksandra Gajewska.
3: Zleciłam organizatorowi opieki na terenie Ząbek przeprowadzenie natychmiastowej, pilnej kontroli, która będzie dotyczyła właśnie kwestii związanych z zabezpieczeniem dzieci, tych wszystkich kwestii dotyczących bezpieczeństwa. Na terenie placówki, jeżeli chodzi o liczbę dzieci, liczbę opiekunów, weryfikowania tego, czy była ona wystarczająca i wynikająca z przepisów.
0: Wiceminister Gajewska dodała, że w ubiegłym roku na terenie placówki przeprowadzono kontrolę i nie wykazała ona nieprawidłowości. Do tragicznego zdarzenia doszło wczoraj po południu. Chłopiec został odnaleziony w oczku wodnym na terenie żłobka. Dziecka nie udało się uratować. Prokuratura w Szczecinie bada śmierć funkcjonariusza Straży Granicznej. Ciało mężczyzny znaleziono w internacie. 19-letni funkcjonariusz pił alkohol. Dwóch innych strażników trafiło do szpitala. Szczegóły zna Aneta Łuczkowska.
4: Ciało 19-letniego strażnika odkryto we wtorek. Mężczyzna pił z kolegami ze służby alkohol w internacie, gdzie wszyscy mieszkali. Rano się nie obudził. Jak informuje rzeczniczka prokuratury okręgowej w Szczecinie, zaplanowana została już sekcja zwłok młodego strażnika. Będą zlecone też badania toksykologiczne. Nie udało się jeszcze przesłuchać dwóch pozostałych mężczyzn. Po odkryciu ciała kolegi obaj źle się poczuli i trafili do szpitala. Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej wszczął natomiast postępowanie wyjaśniające. Jak dodaje straż, tragedia nie miała związku z wykonywaniem obowiązków służbowych. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
2: Suma wydarzeń.
0: Niezapomniana Lusia w filmie Nie ma róży bez ognia Stanisława Barei albo Agnieszka Niechcic w Nocach i dniach Jerzego Antczaka. W Warszawie pożegnano Stanisławę Celińską. Uwielbiana aktorka, wokalistka i autorka tekstów zmarła 12 maja w wieku 79 lat. Artystka spoczęła na wojskowych powązkach. Kto towarzyszył Stanisławie Celińskiej w ostatniej drodze? O to pytamy naszą reporterkę Dorotę Piotrowską. Dzień dobry.
5: Dzień dobry. W ostatniej drodze Stanisławie Celińskiej towarzyszyła rodzina, przyjaciele, przedstawiciele władz, w tym ministra kultury Marta Cienkowska, artyści oraz wielbiciele jej talentu. Kościół Środowisk Twórczych, gdzie odbyła się msza pogrzebowa, wypełniony był po brzegi. Zmarłą artystkę uhonorował prezydent Karol Nawrocki. Odznaczył ją pośmiertnie krzyżem komandorskim z gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla kultury Polski i za osiągnięcia w twórczości artystycznej. Odznaczenie wręczył przed mszą córce artystki Aleksandrze Grabowskiej sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Wojciech Kolarski. Przy trumnie wystawiono także złoty medal zasłużony kulturze Gloria Artis. Goście mogli wpisywać się do księgi kondolencyjnej zarówno w kościele, jak i na cmentarzu. W ostatnim pożegnaniu artystki uczestniczyło wielu znanych artystów, m.in. Tomasz Karolak, Emilia Krakowska, Marzena Trybała, Maja Komorowska, Danuta Stenka, Andrzej Seweryn, Grażyna Barszczewska i Lucyna Malec. Była wielką aktorką, zjawiskową pieśniarką i pięknym człowiekiem. Tak przyjaciółkę, jak ją nazywali Staszkę, wspominali Artur Barciś i Muniek Staszczyk.
6: Większość środowiska mówiła po prostu Staszka. Stanisława brzmi tak jakoś strasznie poważnie, a Stasia była taką osobą, która tworzyła wokół siebie taką aurę miłości, przyjaźni, nie stwarzała barier, nie grała.

0: gwiazdy. Była po prostu takim ciepłym, cudownym człowiekiem. Stasi trudno byłoby nie kochać. Była cudowna.
1: Chodzące dobro, cudowny człowiek, wspaniała empatia, no taka miłość do ludzi, ciepło ogromne. Ja to się czułem ze Stasią tak jakby taką, nie wiem, no bardzo, bardzo starszą siostrą albo mamą.
2: Ulubioną aktorkę i wokalistkę przybyli też pożegnać widzowie i słuchacze, po prostu wielbiciele jej talentów i to z różnych stron Polski i wszyscy wspominali jej niezwykłą wszechstronność, autentyczność i ciepło.
3: Spod Poznania przyjechałam. Kojarzę ją bardzo właśnie z tych wszystkich jej piosenek. Słuchałam jej, to faktycznie coś się otwierało w sercu. Także naprawdę dzięki temu jest bardzo bliska. Tak jak widzę ją teraz, jej zdjęcie, to jakby na przykład w tym filmie Pieniądze to nie wszystko. No po prostu, no genialna była. Jakby ona w ogóle się nie uczyła roli. Po prostu była sobą. No kocham ją za to.
4: Teraz ostatnio oglądałam seriale Barwy Szczęścia. To też taką fajną rolę, taką ciepłą matkę gra Bruna. No i pięknie śpiewa. Przecudnie. Te piosenki i to do serca dochodzą, że człowiekowi aż stają włosy na rękach. Przepięknie. Uwielbiałam ją zawsze, we wszystkich rolach.
5: Pamiętam te wszystkie jej filmy jeszcze za czasów młodości, Alternatywy 4, tak jakby widzę ją przed oczami.
6: W nocach i dniach, jak byłam młodą taką dziewczyną, bardzo, bardzo utalentowana osoba. O wielkim sercu zresztą.
2: Trumna z ciałem aktorki została pochowana w Nowej Alei Zasłużonych na Powązkach Wojskowych w Warszawie, tuż obok aktora Edwarda Lindelubaszenki. W tej samej kwaterze spoczywają także aktorka Bożena Dykiel, reżyser Marcel Łoziński, kompozytor Jerzy Derfel i pisarz Wiesław Myśliwski.
7: Wybitnej aktorce i wokalistce w ostatniej drodze towarzyszyli artyści, przyjaciele i mieszkańcy stolicy. Przebieg uroczystości pogrzebowej relacjonowała Dorota Piotrowska. Dziękujemy.
8: Suma wydarzeń.
7: Poznańscy lekarze uratowali pacjenta znajdującego się w stanie głębokiej hipotermii. Mężczyzna został znaleziony w miejscu publicznym, nie oddychał, a temperatura jego ciała wynosiła zaledwie 22 stopnie Celsjusza. Wezwani na miejsce ratownicy przewieźli go do szpitala, gdzie został podłączony do systemu krążenia pozaustrojowego, mówi dr Tomasz Kłosiewicz z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego.
9: W ten sposób można w dosyć sprawny sposób ogrzać krew tego człowieka, czyli jednocześnie ogrzać cały jego organizm. No i tak też się udało nam to zrobić. Po kilku godzinach zatrzymania krążenia tego pacjenta udało się przywrócić spontaniczną pracę do serca i przebywa na oddziale intensywnej terapii.
7: W Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym SOR działa od niespełna 2 lat, więc to był pierwszy przypadek, kiedy lekarze wyprowadzili pacjenta z tak głębokiej hipotermii. Po przywróceniu akcji serca z mężczyzną nawiązano kontakt. Teraz Łomża i zuchwały skok na finanse Narodowego Funduszu Zdrowia. Chodzi o wyłudzenie 7 milionów złotych. Miała tego dokonać 5-osobowa grupa rodziców, farmaceutów i sprzedawców sprzętu medycznego. O szczegółach mówi zastępca prokuratora okręgowego Dorota Leszczyńska.
10: Mającej na celu wyłudzenia z Narodowego Funduszu Zdrowia nienależnej refundacji opatrunków wykorzystywanych w leczeniu choroby pęcherzykowatego oddzielania naskórka, w wyniku czego powstała szkoda w łącznej kwocie powyżej 7 milionów 100 tysięcy złotych. Do tego procederu mogło dojść dlatego, że wówczas nie było centralnego systemu monitorowania zakupu i wystawiania i wykupywania recept.
7: Recepty były realizowane w województwie warmińsko-mazurskim, a wystawiali je lekarze z całej Polski. Grupą miała kierować Bożena H., przedstawicielka firmy medycznej. Największą szkodę w wysokości prawie 7 milionów złotych miała spowodować matka jednego z chorych dzieci, Krystyna K. Mieszkanka powiatu łomżyńskiego miała z tego tytułu zyskać ponad 200 tysięcy złotych. Wyjazdy na długi czerwcowy weekend będą nieco droższe niż rok temu, prognozują analitycy. Wszystko za sprawą rosnących kosztów utrzymania obiektów. To jednak nie zagraża Polakom, którzy chcą wykorzystać przypadającego 4 czerwca Boże Ciało, by dłużej odpocząć. Koszt urlopu w tym terminie może, ale nie musi być wysoki. Tak uważa analityk finansowy Rankomat Jarosław Sadowski.
11: Nawet pozostając w kraju, w dobrym hotelu, w taki długi weekend, kiedy mamy duże zainteresowanie, szczególnie jeżeli to jest właśnie jakaś miejscowość popularna, ten koszt może być wysoki. Oczywiście część osób wybierze też zdecydowanie tańsze kwatery, czy też pensjonaty, no a ci, którzy chcą maksymalnie ograniczyć wydatki, pewnie pozostaną gdzieś w pobliżu, na działce, ze znajomymi. Podobnie jak na majówce, zapewne popularne będzie również grillowanie.
7: Dużym zainteresowaniem Polaków cieszy się wypoczynek z dala od miejskiego zgiełku, uważa Katarzyna Turosińska z Polskiej Izby Turystyki.
12: W przypadku wyjazdów krajowych

0: Nowych dominują przede wszystkim kierunki nadmorskie, góry oraz regiony oferujące spokój, naturę i wypoczynek poza dużymi kurortami.
1: W tym roku dużym zainteresowaniem cieszą się wyjazdy zagraniczne. Analitycy wskazują, że liczba takich rezerwacji wzrosła o blisko 1/4. I na koniec przenosimy się do tureckiego Stambułu, gdzie wczoraj poznaliśmy zwycięzcę piłkarskiej Ligi Europy. Został nim angielski klub Aston Villa, który w finale pokonał niemiecki Freiburg 3-0. Na boisku pojawił się m.in. reprezentant Polski Matty Cash, dla którego wczorajszy triumf to największy sukces w karierze. O szczegółach Anna Rączkowska.
2: Klub Aston Villa pokonał w finale niemiecki Freiburg 3-0 i już po ostatnim gwizdku stadion eksplodował z radości. Kamery regularnie pokazywały księcia Williama, który świętował gole ukochanej drużyny razem z kibicami z Birmingham. Telewizja Sky News komentowała, że William przeżywał finał jak chłopak z Birmingham, a nie przyszły król. Z kolei The Sun pisał o królewskim szaleństwie i publikował zdjęcia, na których widać wzruszonego księcia płaczącego ze szczęścia. William od lat jest fanem klubu Aston Villa. Wielokrotnie tłumaczył, że specjalnie wybrał ten klub z charakterem i historią, zamiast wspierać piłkarskie potęgi. Aston Villa jest na ustach całej piłkarskiej Europy. Jeszcze kilka sezonów temu walczył o utrzymanie w Premier League, a teraz sięgnął po europejskie trofeum i wrócił do ścisłej czołówki angielskiego futbolu. W brytyjskich mediach pojawił się również polski wątek. Nasz człowiek w Birmingham, Matty Cash, razem z Aston Villą zdobył Ligę Europy. Dla piłkarza reprezentacji Polski to największy sukces w klubowej karierze. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: I tą informacją kończymy popołudniową sumę wydarzeń. Magazyn przygotował Bartosz Teodorowicz. Ja wracam do Państwa z porcją najnowszych informacji punktualnie o 17. Damian Szpyra, do usłyszenia.
3: To była suma wydarzeń. Reklama.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
5: taniej masz. Poranki najlepiej zaczynać razem. Są sprawdzone przepisy
6: i rozmowy, które zostają z Tobą na dłużej. Pytanie na śniadanie.
5: Cały rok, od zawsze.
6: Oglądaj codziennie od 7.30 w TVP2 i TVP VOD.
3: Po reklamie. Autopromocja.
7: Prawdziwa Rosja to cykl audycji, w których poszukujemy odpowiedzi na pytanie o stan rosyjskiego społeczeństwa. W poszukiwaniach pomagają Rosjanie, politolodzy niezależni, obrońcy praw człowieka i dziennikarze, ale również zwykli obywatele putinowskiej Rosji. Dlaczego Rosja jest jaka jest? Audycja Prawdziwa Rosja w każdą sobotę o 17.06 na antenie Polskiego Radia 24 i w formie podcastu w serwisie polskieradio.pl. Ja nazywam się Maciej Jastrzębski i zapraszam.
3: Autopromocja.
8: Jest 16.31, tu Polskie Radio 24. Nie wiem jak u Państwa, ale nad Polskim Radiem słonecznie dzisiaj, chociaż mapy meteo pokazują, że gdzieniegdzie, między innymi na Mazowszu, przelotnie pada. Niezależnie od pogody polecamy się serdecznie Państwa uwadze. Nasze wydawczynie Justyna Bońska, Janna Pałdyna za szybą, za konsoletą czuwa Eldar Pedorenko, a przed mikrofonem dzień dobry mówi Państwu Marek Klapa. Zaczynamy popołudnie z Polskim Radiem 24.
9: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
8: A teraz czas na pierwszą dziś popołudniową rozmowę polityczną, a poprowadzi ją Marcin Zawada.
3: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
10: A naszym gościem w studiu Barbara Socha, Kancelaria Prezydenta, doradca Karola Nawrockiego. Dzień dobry.
11: Dzień dobry i dzień dobry Państwu.
10: Kiedy Kancelaria Prezydenta otrzymała informacje dotyczące opóźnienia rotacji wojsk amerykańskich w Polsce?
11: Panie redaktorze, ja na to pytanie nie umiem odpowiedzieć. Nie mam dostępu do tego rodzaju informacji. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego takie informacje przekazywało i tutaj myślę... Z perspektywy kancelarii, z perspektywy pana prezydenta, jeśli chodzi o ustalenia z najwyższymi władzami w Stanach Zjednoczonych, czyli mam na myśli oczywiście pana prezydenta Donalda Trumpa, nic nie zmieniło się od czasów ustaleń, o których głośno informowały media i zresztą te same ustalenia, mam na myśli zapewnienie pana prezydenta Trumpa o tym, że żołnierze amerykańscy z Polski nie będą wycofywani. Te zapewnienia były też powtarzane.

0: w czasie rozmowy, która była relacjonowana przez Kancelarię Prezydenta, rozmowy, do której doszło z okazji święta 3 maja, czyli całkiem niedawno. Więc tutaj w tej sprawie nic się nie zmieniło.
1: Ten wpis wtedy rzeczywiście w mediach społecznościowych Kancelaria Prezydenta pisała tak. Istotnym tematem rozmowy były kwestie związane z obecnością wojsk amerykańskich w Europie. Obaj przywódcy potwierdzili siłę

0: w ogóle nie będzie w Polsce, bo będą przesunięci żołnierze z Niemiec, mało wiemy.
1: To prawda, panie redaktorze, i jako obywatel ja też mam pewne obawy i niepokój z tym związany. W tak zwanym międzyczasie od tego 3 maja, którą tę rozmowę przywołaliśmy, sporo się wydarzyło. To, że Stany Zjednoczone planują ograniczyć obecność swoich sił w Europie, to wiadomo od bardzo dawna. Tak? To pan prezydent Trump komunikował niejednokrotnie i nie tylko on, więc z perspektywy całej Europy nie powinno być zaskoczenia. To, co jest oczywiście zaskakujące dla nas i mówię to w kontekście dla całej Polski, nie chodzi mi tutaj wyłącznie o kancelarię prezydenta. To, co jest zaskakujące dla nas, to rzeczywiście to, że ta rotacja została wstrzymana. To znaczy wiemy, że przyjechał już sprzęt, natomiast żołnierze, którzy byli gotowi bądź w drodze, tego też nie wiem, ta rotacja została wstrzymana. Ostatnia wypowiedź pana wiceprezydenta Vansa wskazuje na to, że decyzje co do ograniczenia obecności wojsk w Polsce nie zapadły. A zatem to pozwala mieć nadzieję i wierzyć w to, że cała sprawa jest sprawą bardziej technicznie logistyczną. I tutaj przypomnę, że mamy do czynienia z, jeśli chodzi o ustalenia tego typu na tym poziomie, czyli ustalenia i decyzje i realizowanie harmonogramów na bieżąco, no to to jest kwestia, która leży w kompetencjach Ministerstwa Obrony Narodowej, które to robi wspólnie z Departamentem, z Pentagonem, tak? Więc mam nadzieję, że tutaj na tej linii nie doszło do żadnych zaniedbań przy przegapieniu pewnych informacji, o czym niektóre media donosiły. Nie wiem, czy te informacje były potwierdzone, czy nie, więc nie będę ich powielać. Natomiast widzimy tutaj wysiłki pana ministra Kosiniaka-Kamysza i oczywiście pan minister na wsparcie ze strony Kancelarii Prezydenta, Biura Bezpieczeństwa Narodowego może liczyć. Mamy ciągłe relacje ze stroną amerykańską. Ja osobiście wierzę w to, że ostatecznie te siły amerykańskie w Polsce nie będą zmniejszone. Wręcz przeciwnie, liczymy na to, że w przyszłości jest możliwe ich zwiększenie.
0: Pamiętamy te rozmowy Karola Nawrockiego i Donalda Trumpa podczas pierwszej wizyty polskiego prezydenta w Białym Domu. To był wrzesień ubiegłego roku. Wtedy Donald Trump mówił, że nie tylko nie zmniejszymy liczby wojsk amerykańskich w Polsce, ale być może zwiększymy tę liczbę. To wciąż aktualne pani zdanie?
1: Ja mam nadzieję, że tak i wierzę, że ta deklaracja ówczesna pana prezydenta Trumpa jest aktualna. Faktem jest, że prezydent Trump zapowiadał też ograniczenie liczby żołnierzy w Niemczech. Być może wtedy był to moment do tego, żeby rozmawiać z Pentagonem na temat różnych sposobów rozmieszczenia tych sił w Polsce, a przypomnę, że mieliśmy wtedy do czynienia z wypowiedzią pana premiera Donalda Tuska o tym, że nie będzie podbierał żołnierzy Niemcom. Nie wiem, czy to miało wpływ na to, z czym mamy dzisiaj do czynienia. Mam nadzieję, że nie, ale na pewno tego typu wypowiedzi, zresztą cały szerszy kontekst tutaj słów pana premiera Tuska, również przy innych okazjach i wywiadów udzielanych prasie światowej, no nie pomaga w tej sytuacji i myślę, że to na pewno również przez różne siły polityczne w Stanach Zjednoczonych jest wykorzystywane, no, przeciwko nam.
0: To proszę mnie poprawić, bo być może źle zrozumiałem pani słowa, ale chyba dwukrotnie pani to powiedziała. Rozumiem, że pani zdaniem to rząd może być winien tej sytuacji, którą teraz mamy, czyli tego chaosu informacyjnego i takiego, a nie innego podejścia ze strony Amerykanów.
1: Nie do końca. Powiedziałam, że ja nie mam szczegółowych informacji. To są informacje oczywiście niedostępne opinii publicznej. W związku z tym na to pytanie, od tego zaczęłam, nie jestem w stanie odpowiedzieć. Natomiast na pewno wypowiedzi pana premiera Tuska, nie tylko ta jedna dotycząca podbierania wojsk, ale szersze, mam tu na myśli przede wszystkim wywiad udzielony, gdzie pan prasie zachodniej, gdzie pan premier podważał w ogóle wiarygodność NATO i udziału Stanów Zjednoczonych, czy tej roli Stanów Zjednoczonych w ramach NATO, powiedziałam, że tego rodzaju wypowiedzi nie pomagają w relacjach polsko-amerykańskich i myślę, że jest to dosyć oczywiste dla każdego, kto te wypowiedzi słyszał.
0: Jeszcze jedna kwestia w tym temacie. Czy uważa pani, że jest to na tyle poważna sprawa, obecność wojsk amerykańskich w Polsce i ta niewiedza, w którym momencie jesteśmy, żeby przy okazji tych wydarzeń zwołać Radę Bezpieczeństwa Narodowego?

0: To jest oczywiście decyzja pana prezydenta i jego doradców, którzy się zajmują tymi kwestiami, czyli przede wszystkim Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Natomiast myślę, że jest to sprawa poważna i sama obecność żołnierzy amerykańskich w Polsce jest bardzo istotna, żeby nie powiedzieć kluczowa dla naszego bezpieczeństwa, bo chociaż sami jako kraj podejmujemy ogromne wysiłki, ogromne pod każdym względem, jeśli chodzi o wzmacnianie naszego bezpieczeństwa, budowanie zdolności polskiej armii, to dobrze wiemy, że sami nie jesteśmy w stanie się zadbać o to bezpieczeństwo, gdyby tak się zdarzyło, że Federacja Rosyjska by chciała Polskę zaatakować. I tutaj sojusz polsko-amerykański jest strategiczny i bardzo ważny i byłoby dobrze, gdyby żadne siły polityczne w Polsce, a szczególnie te, które mają ogromny wpływ na naszą rzeczywistość, tego nie kwestionowały i nie podważały.
1: Kończąc ten temat, ostatnie pytanie. Czy wyobraża pani sobie sytuację, żeby teraz w tym momencie, który mamy, przy okazji tego, co dzieje się w państwach bałtyckich, tam drony właściwie dzień po dniu naruszają przestrzeń powietrzną Litwy, Łotwy i Estonii, żołnierze amerykańscy w Polsce, o czym rozmawialiśmy, wyobraża pani sobie taką sytuację, żeby teraz prezydent i premier stanęli ramię w ramię, powiedzieli w tej kwestii mówimy jednym głosem i współpracujemy na 100%. Chowamy te animozje polityki wewnętrznej i tutaj działamy jak jedna drużyna.
0: Oczywiście, że tak, panie redaktorze. No ja myślę, że ze strony pana prezydenta nigdy nie było innej komunikacji, innych przekazów. Pan prezydent zawsze jest po stronie budowania polskiego bezpieczeństwa i tutaj absolutnie nie widzę żadnego powodu, żeby tak miało się nie wydarzyć. Bardziej to jest kwestia tego, czy pan premier Tusk w takim szeregu z panem prezydentem by stanął, ale myślę, że mam nadzieję taką, że i wierzę, że tak.
1: No to zobaczymy, jak to będzie wyglądało w praktyce w najbliższych dniach. To zmieńmy temat na kwestie bliższe pani, no bo rodzina, demografia, kwestie no też pracy w jakiejś mierze. Przecież w tym resorcie pani również pracowała. Senat nie zgodził się wczoraj na referendum, które zaproponował prezydent dotyczące polityki klimatycznej. Na ulicach Solidarność protestowała przeciwko polityce klimatycznej. Też mówiła o tych kosztach energii. Jaki nastrój w kancelarii prezydenta po tym, jak Senat się nie zgodzi na to referendum?
0: Ja myślę, że dla nikogo to nie było zaskoczeniem, niestety tak. To znaczy mamy tutaj do czynienia z sytuacją, kiedy Senat no, blokuje możliwość wypowiedzi obywatelom, bo tak to należy odbierać. Referendum jest zawsze takim najsilniejszym instrumentem demokratycznym w tym sensie, że na konkretny temat obywatele mogą się wypowiedzieć w sposób bezpośredni i bardzo szkoda, że tak się stało, chociaż tak jak powiedziałam, nie było to dla nas zaskakujące. I z tego, co wiem, kierownictwo kancelarii, pan prezydent są na to przygotowani, mają swój plan.
1: Może pani zdradzić, jaki
0: niestety
1: to będzie plan?
0: Niestety nie mogę.
1: Ale pamięta pani, że to nie pierwszy przypadek, kiedy Senat blokuje taką inicjatywę prezydenta. 2018 rok, to był bodajże lipiec, jak dobrze pamiętam. Wtedy Andrzej Duda był prezydentem, chciał referendum w sprawie konstytucji. Wtedy Senat zdominowany przez PiS też na to nie pozwolił. Także to nie pierwszy taki wypadek.
0: Pewnie tak. I pewnie to też nie jest jedyny przykład takiego działania.
1: Rada Rodziny i Demografii, na czele której pani stoi, rada przy prezydencie RP, pani napisała, kiedy tę radę powoływano na początku grudnia, że ma pani zaszczyt kierować się tą radą. Czym rada się zajmuje? Jak wyglądają relacje rady z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej?
0: Rada zajmuje się tym, do czego nas pan prezydent powołał, czyli doradzania w kwestiach związanych z rodziną, demografią. Rada zajmuje się na bieżąco, tak już mówiąc konkretnie, chociażby opiniowaniem tych ustaw, które trafiają na biurko pana prezydenta, które dotyczą rodziny. Zresztą pan prezydent o tym też wspominał w wypowiedziach, których ma zwyczaj tłumaczyć, uzasadniać chociażby weta do ustaw, które trafiają i ostatnim takim przykładem była ustawa o tak zwanych rozwodach pozasądowych, gdzie pan prezydent wprost wspomniał w tej wypowiedzi, że Rada Rodziny i Demografii przyczyniła się do tej, a nie innej decyzji i powoływał się na opinie Rady, opinie członków Rady. Także tutaj mamy taką bieżącą działalność, a w dalszej perspektywie pracujemy nad tym zadaniem najważniejszym, które pan prezydent postawił, czyli na tworzeniem rozwiązań, projektów, które będą w stanie wpłynąć na dramatyczną w Polsce demografię.

0: Tutaj jest jakaś współpraca, że powtórzę swoje pytanie z rządem, z panią ministrą Dziemianowicz-Bąk, bo kwestia demografii to jest coś, o czym mówią chyba wszystkie siły polityczne w Polsce i to jest coś, co połączy siły polityczne w Polsce, żeby jakieś wspólne działania podjąć, bo z tym mamy realnie duży problem.
1: Panie redaktorze, powiem w ten sposób. Nie mam bieżącej współpracy z panią minister Dziemianowicz-Bąk, natomiast zapraszamy osoby, które współpracują, które reprezentują organy rządowe, tak bym to ujęła, do wspólnych przedsięwzięć i rozmowy o tych kwestiach. Niedługo taka inicjatywa jeszcze przed wakacjami będzie miała miejsce, więc będzie okazja powiedzieć o tym bardziej konkretnie w mediach.
0: Jako szefowa Rady Rodziny i Demografii, jak pani patrzy na kwestię transkrypcji małżeństw jednopłciowych?
1: Panie redaktorze, no myślę, że tak jak każdy zdroworozsądkowy obywatel, nie ma w polskim porządku prawnym czegoś takiego jak małżeństwo jednopłciowe i myślę, że nawet nie musimy się domyślać, bo rządzący wprost komunikują, że według nich jest to sposób na obejście prawa. To tak w dużym uproszczeniu mam na myśli wypowiedź chociażby pana ministra Gawkowskiego, który mówił o tym, że ponieważ nie będzie na to większości w Sejmie, ponieważ nie będzie pod tym podpisu prezydenta, no to jest to sposób na to, żeby wprowadzić tego typu możliwości, no właśnie obchodząc prawo, obchodząc konstytucję, bo polska konstytucja mówi jasno.
0: Jest to wykonywanie tych postanowień europejskich sądów, które no jakby nakazują to.
1: Panie redaktorze, w Polsce najwyższym źródłem prawa jest konstytucja, pod nią podlegają takie źródła jak ustawy i tutaj absolutnie mamy złamanie polskiego prawa. Nie tędy droga. Każde prawo unijne musi być przez polskie władze, przez polski parlament wprowadzane. Powiedziałabym w taki sposób legalny, tak jak to przewidują traktaty. A co do tej konkretnej kwestii, no to przypomnę, że tutaj jeśli chodzi o prawa człowieka, prawa jednostek, to my mamy pewne szczególne traktowanie, to znaczy mamy zastrzeżone to, że te kwestie są rozwiązywane na gruncie polskim i Unia tutaj nie ma europejska kompetencji co do tego, jak ma wyglądać chociażby kwestia prawa rodzinnego w Polsce. Więc no, nie zgadzam się z taką argumentacją, że to jest wymóg, który nam narzuca Trybunał. Trybunał w tej konkretnej sprawie nie ma do tego kompetencji. Natomiast skutki tego są bardzo poważne, dlatego że dzisiaj podobno była taka wypowiedź pani minister Kotuli, że czy takie, tego typu osoby, które w ten sposób mają status małżeństwa w Polsce, czy mogą doprowadzić do rozwodu.
0: No i tutaj pani minister nie potrafiła na to pytanie odpowiedzieć, to powiedzmy sobie szczerze.
1: Trochę wprowadzamy pewien rodzaj demolowania porządku prawnego w Polsce, tak? Tego typu decyzjami.
0: To jeszcze jedna kwestia. Mówiła pani o konstytucji, to ja o Trybunał Konstytucyjny jeszcze zapytam, bo na jutro szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki otrzymał wezwanie do Prokuratury Krajowej. Tu ma chodzić oczywiście w charakterze świadka, tu ma chodzić o ułatwianie prezydentowi niedopełnienia obowiązków poprzez nieodebranie ślubowania od nowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego oraz niedopuszczenie ich do orzekania. Tak to formalnie brzmi. Czy Zbigniew Bogucki pojawi się jutro w prokuraturze? Powinien się pojawić?
1: Panie redaktorze, to jest pytanie do pana ministra Boguckiego, który zresztą na ten temat też wielokrotnie wypowiadał się w mediach. No jest to w ogóle pomysł w ten sposób próby pociągania do odpowiedzialności za wykonywanie obowiązków jest no, tak kuriozalny, że proszę mi wybaczyć, ale ja nie jestem w stanie tego komentować.
0: Barbara Socha, Kancelaria Prezydenta, doradca Karola Nawrockiego. Bardzo dziękuję.
1: Bardzo dziękuję.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: A rozmawiał Marcin Zawada, 16:48 na naszym zegarze, a to oznacza, że najwyższy czas, aby zająć się polityką międzynarodową.
2: Światopogląd.
3: A z nami jest już Ernest Zozuń. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Erneście, zacznijmy od kwestii zatrzymanych Polaków na statku flotylli Sumut. Jest to informacja, która dzisiaj rozgrzała nagłówki wielu mediów. Ta globalna flotylla Sumut wyruszyła w ubiegłym tygodniu z tureckiego portu Marmaris w stronę wybrzeża Strefy Gazy z pomocą humanitary,

0: i według jej danych w ostatnich dniach siły izraelskie przechwyciły około 50 jednostek wchodzących w skład konwoju. Co oprócz tych informacji wiemy na teraz?
1: Zacząć trzeba od tego, że to nie tylko polscy obywatele, bo w sprawie tej flotylii protestują i upominają się o prawa swoich załogantów. Tak, Wielka Brytania, jak i Francja, jak i Włochy, jak i Hiszpania, jak i Kanada, jak i Holandia, jak i Belgia. Także to była załoga międzynarodowa i rzeczywiście dzisiaj w przekazach agencyjnych i telewizyjnych można było i w internecie można było obejrzeć zdjęcia, kiedy ci ludzie po prostu na klęczki z rękoma związanymi z tyłu, ustawieni w rzędach, są przetrzymywani pod bronią przez władze izraelskie, a nad nimi wszystkimi chodzi minister bezpieczeństwa wewnętrznego i sobie z nich szydzi. Oczywiście Izrael tutaj odpowiada na wszelkie zarzuty, że postępuje w sposób niehumanitarny i bezprawny. Mówi i oskarża oczywiście flotylę i członków tej flotylli o to, że zamierzali, że podejmowali współpracę z Hamasem. No i generalnie cała ta flotylla miała służyć jednej wielkiej prowokacji. No i tutaj ciężko jest się zgodzić z władzami Izraela, ponieważ tak, po pierwsze, płyną jasne informacje, że na pokładzie tych statków było tylko i wyłącznie produkty związane z pomocą humanitarną. Po drugie, rzeczywiście flotylla nie posiadała żadnej broni ani uzbrojenia nawet do tego, by się bronić. W związku z czym ciężko jest mówić, by mieli podejmować jakąkolwiek współpracę z organizacjami terrorystycznymi czy zbrojnymi. Po trzecie, rzeczywiście pomoc w Strefie Gazy, i to jest chyba najważniejsze, jest niezbędna, a pomoc humanitarna przez Izrael jest powstrzymywana, w związku z czym takie akcje no niestety będą się zdarzały, ponieważ tylko one mogą wymóc na władzach Izraela dopuszczenie organizacji humanitarnych do Strefy Gazy. No i chociaż będzie Izrael protestował, no robi się po prostu szum wokół tej Gazy. Bo trochę o niej zapomnieliśmy w ostatnim czasie, dlatego że w ostatnich dniach głównie patrzymy na Iran, jeśli chodzi o Bliski Wschód i inne rejony świata. Natomiast Gaza, Donald Trump stwierdził, że zakończył tę wojnę, w związku z czym tam jest spokój i nie ma się czym zajmować. Jest się czym zajmować, ponieważ wojska izraelskie okupują 60% tej strefy Gazy. Na 40% terytorium właściwie trudno powiedzieć, że mieszkają, zamieszkują Palestyńczycy. Oni tam się gnieżdżą, ponieważ strefa Gazy to jest jedno wielkie gruzowisko. Większość budynków jest zniszczona, oni koczują w jakichś obozach, namiotach. Płyną informacje, że napadają na nich stada szczurów i innych gryzoni i zwierząt, no bo nie mają się jak przed nimi chronić. Pomoc humanitarna jest szczątkowa i pomoc w produktach żywnościowych jest szczątkowa. Właściwie większość z nich cierpi głód i nawet te wszystkie organizacje humanitarne, ale również i międzynarodowe organizacje związane z ONZ-em mówią, że Izrael wykorzystuje głód do walki z Palestyńczykami i wykorzystuje głód jako środek kontroli nad ludnością, która znajduje się w Strefie Gazy. Ci ludzie są trochę w pułapce, ponieważ tak, z jednej strony nie są przepuszczani na terytoria okupowane przez wojska izraelskie, a z drugiej strony nie są przepuszczani do innych terytoriów, czyli są właściwie zamknięci na tym obszarze i no, muszą tam jakoś koczować, a tak jak mówię, żywność jest dostarczana w sposób minimalny, pomoc humanitarna jest dostarczana w sposób minimalny. No właściwie to cud, że nie ma tam jakiejś jednej dużej epidemii, ponieważ z medycyną i środkami medycznymi także jest bardzo duży problem.
0: Trzymamy rękę na pulsie i oczywiście do tego tematu z pewnością będziemy jeszcze wracać na antenie Polskiego Radia 24, ale kolejny temat, tym razem europejski, związany również z Polską. Petr Modzior. Jego wizyta w Polsce jest szeroko komentowana na Węgrzech. Oprócz zdjęć z Polski pojawiają się jednak bardzo ciekawe artykuły i doniesienia o pomyśle na ograniczenie liczby kadencji premiera. Taki wniosek o zmiany w konstytucji mieli przedstawić politycy partii rządowej.

0: rządzącej aktualnie na Węgrzech. O co chodzi z tym pomysłem?
1: No to pomysł, który Peter Modzior niósł na sztandarach swojej partii podczas tej kampanii wyborczej, no by ustrzec się przed taką sytuacją, z jaką Węgry miały do czynienia tuż temu, czyli 16 lat rządów partii Fidesz i jednego premiera, czyli Viktora Orbana. Oczywiście wskazuje się tutaj na takie wszystkie z tym związane konsekwencje, kiedy jeden człowiek jest u władzy, rozpościera swoje ręce na wszelkie dziedziny życia w państwie, no i właściwie coraz bardziej jest bezkarny. Mówi się, że władza demoralizuje, a władza absolutna, a w tym wypadku myślę, że możemy mówić o władzy absolutnej, demoralizuje absolutnie. No i tego mniej więcej TISA się chce ustrzec na Węgrzech. Peter Modzior postępuje uczciwie, ponieważ przedstawia jego partia ten wniosek i ten wniosek będzie dotyczył jego samego, czyli jeśli będzie premierem przez pełną kadencję jednego parlamentu i później premierem przez pełną kadencję drugiego parlamentu, no to nawet jeśli w trzeciej kadencji jego partia wygra wybory i mogłaby go osadzić na funkcji premiera, to jednak będzie musiała poszukać innego kandydata, a ten wiadomo będzie już z tej władzy inaczej korzystał. No i musiał się wdrażać. To takie trochę podejście prezydenckie, ale myślę, że nie najgłupsze i w różnych demokracjach w Europie mogłoby ono się sprawdzić, ponieważ mam wrażenie, że w różnych państwach, a zwłaszcza tych, które te demokracje mają świeżą, są takie tendencje, by władzę sprawować tak dożywotnio niemalże. Więc myślę, że to jest bardzo dobry pomysł. Wracając do sprawy związanej z wizytą Petera Madziara w Polsce, no to od nas on zaczyna odbudowę relacji z Europą. Od nas on zaczyna odbudowę relacji z całym światem. No i myślę, że od nas on zaczyna również wspólne, co może się wydarzyć, budowanie takiego frontu Europy Środkowej i Europy Wschodniej. No bo przecież taki front w Unii Europejskiej do przekonywania w różnych sprawach i budowania wspólnych stanowisk jest niezbędny. Mówi się tutaj o przywróceniu formatu V4, który umarł śmiercią naturalną, zwłaszcza kiedy w Polsce władzę przejęła Koalicja Obywatelska. No ale w tej chwili jest całkiem duża szansa, by ten format odbudować, chociaż no, może być kłopot i ze Słowacją i z Czechami, bo w Słowacji Robert Fico bardziej patrzy na wschód, a w Czechach z kolei Andrzej Babisz tak nie do końca wiadomo, gdzie patrzy, ale być może jeśli taki front mocny zacznie być budowany, no to i oni spojrzą w tym kierunku, w którym Europa od nich tego spojrzenia oczekuje. Na pewno front ten, jeśli będzie budowany, nie będzie budowany w opozycji do Unii Europejskiej i do struktur unijnych, tak jak to bywało w ostatnich czasach.
0: I wiele wskazuje na to, że Węgry otworzą się bardziej na Ukrainę. Mówi się o tym, że jest możliwa wizyta nowego premiera Węgier właśnie w Kijowie.
1: To jest bardzo ciekawa zapowiedź i mam nadzieję, że do tej wizyty dojdzie. Chociaż Peter Madziar będzie miał trudne zadanie, by własne społeczeństwo do Ukrainy przekonać. Dlatego, że 16 lat pracy Viktora Orbana, a zwłaszcza ostatnie lata, kiedy rozpoczęła się wojna na Ukrainie, propaganda Fideszu po prostu działała prawie że jak rosyjska propaganda wobec Ukraińców i niemalże jednoznaczne i równoznaczne treści płynęły z telewizorów węgierskich sterowanych przez Fidesz. Ale no, tak jak Peter Madziar płynął Tisą przez Węgry, kajakiem wysiadał w poszczególnych miejscowościach i szedł do ludzi, przekonywać ich do swoich racji, no to jest też szansa, że taką pracą podstaw również przekona Węgrów, że ta Ukraina nie taka straszna, jak ją Fidesz do tej pory malował. No i że te relacje z Ukrainą zostaną nawiązane, chociaż jasno też on mówi, przynajmniej na razie, że broni Węgry wysyłać na Ukrainę nie będą i nie będą uczestniczyły w dostarczaniu tej broni. No ale wszystko przed nami, kadencja Modziora się zaczyna, kadencja Tisy się zaczyna. No zobaczymy, jak te zmiany będą postępowały.
0: Ernest Zozuń, bardzo dziękujemy. Już za chwilę w Polskim Radiu.

0: 24. Najświeższe doniesienia z kraju i ze świata.
1: Światopogląd. Reklama.
2: Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Bo w Media Expert taniej
1: masz. Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
5: Były wiceminister funduszy zatrzymany przez CBA. Sprawa ma związek z nieprawidłowościami w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Izraelski minister zostanie persona non grata. Rozpoczęcie odpowiedniej procedury, zapowiedział szef MSWiA. W tych informacjach powiemy również o bohaterskiej postawie kierowcy łódzkiego MPK. Minęła 17. Damian Szpyra, zapraszam. Na wniosek prokuratury europejskiej Jacek Rzet został zatrzymany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne, poinformował minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Chodzi o nieprawidłowości w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, dodał we wpisie w mediach społecznościowych. Były poseł i były wiceminister funduszy i polityki regionalnej w latach 2020-2023 nadzorował funkcjonowanie NCBiR. Został odwołany po ujawnieniu nieprawidłowości w przyznawaniu przez agencje publicznych pieniędzy. Najwyższa Izba Kontroli w swoim zawiadomieniu podała, że w tej sprawie podejrzewa korupcję i przekroczenie uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych. W ubiegłym roku jeden z wątków sprawy przekazano do prokuratury europejskiej. W Stanach Zjednoczonych doszło do zatrzymania byłego prezesa kantoru internetowego Cinkciarz.pl. Marcin P. jest podejrzany o pranie brudnych pieniędzy. Był ścigany czerwoną notą Interpolu, europejskim nakazem aresztowania i krajowymi listami gończymi.
6: Decyzja o tym, co dalej z Marcinem P. zależy od amerykańskiego sądu i może zająć kilka dni, mówi Anna Marszałek z Prokuratury Regionalnej w Poznaniu.
7: Prokuratura Regionalna w Poznaniu oczekuje na informacje o decyzji sądu amerykańskiego w przedmiocie dalszego tutaj postępowania z zatrzymanym, bowiem mamy tutaj wdrożoną procedurę ekstradycyjną.
6: Śledztwo dotyczy doprowadzenia szeregu osób do niekorzystnego rozporządzania mieniem. Rzeczniczka Prokuratury Regionalnej w Poznaniu wyjaśnia, w jaki sposób klienci kantoru tracili pieniądze.
7: W związku z korzystaniem z platformy wymiany walut Cinkciarz, te osoby były wprowadzane w błąd co do przeznaczania ich środków finansowych. W rzeczywistości w toku śledztwa ustalono, że te środki były kierowane do innych spółek zarządzanych przez podejrzanych i nie trafiały do pokrzywdzonych.
6: Liczba osób pokrzywdzonych ustalonych w tej sprawie przez prokuraturę przekroczyła już 5000. Maciej Szefer, Polskie Radio.
5: Dodajmy, że według najnowszych ustaleń śledczych klienci kantora zostali oszukani na kwotę 185 milionów złotych. Izraelski minister bezpieczeństwa Itamar Ben-Gwir zostanie wpisany na listę osób z zakazem wjazdu na teren RP. O rozpoczęciu procedury poinformował minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński w mediach społecznościowych. Sprawa dotyczy zatrzymania aktywistów flotylli Sumunt i ich poniżania, czym osobiście pochwalił się Ben-Gwir na portalu X. Karolina Gałecka, rzeczniczka MSWiA, poinformowała, że Marcin Kierwiński podziela zdanie Radosława Sikorskiego i uważa, że izraelski minister nie powinien mieć wstępu do Polski.
8: Minister Marcin Kierwiński polecił wszcząć formalną procedurę wpisania ministra Itamara Ben-Gwira do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczpospolitej jest niepożądany. Dyrektor Urzędu do Spraw Cudzoziemców musi tak naprawdę zweryfikować, jakie jest żądanie ze strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych, to znaczy jaki jest powód. Jaki okres osoby niepożądanej ma być wpisany na listę? Mówimy tutaj o okresie czasowym, maksymalnie może do 10 lat.
5: Itamar Ben-Gwir to skrajnie prawicowy izraelski polityk, który jest znany ze swojej nienawiści do Palestyńczyków. W tym miesiącu, świętując swoje urodziny, chwalił się tortem z wizerunkiem złotej szubienicy. Uczestników flotylli spłynącej z pomocą humanitarną Ben-Gwir nazwał terrorystami. Ministerstwo Rodziny zapowiedziało na jutro pilną kontrolę żłobka w Ząbkach. Chodzi o placówkę, w której wczoraj doszło do tragicznej śmierci dwulatka. Wiceminister Aleksandra Gajewska powiedziała Polskiemu Radiu, że okoliczności tragicznego zdarzenia

0: zdarzenia wyjaśniają już policjanci pod nadzorem prokuratora.
1: Zleciłam organizatorowi opieki na terenie Ząbek przeprowadzenie natychmiastowej, pilnej kontroli, która będzie dotyczyła właśnie kwestii związanych z zabezpieczeniem dzieci, tych wszystkich kwestii dotyczących bezpieczeństwa. Na terenie placówki, jeżeli chodzi o liczbę dzieci, liczbę opiekunów, weryfikowania tego, czy była ona wystarczająca i wynikająca z przepisów.
0: Do tragicznego zdarzenia doszło wczoraj. Chłopiec został znaleziony w oczku wodnym. Nie udało się go uratować. Policja zatrzymała w sprawie dwie opiekunki. Kierowca łódzkiego MPK uratował kobietę. Kacper Urbaniak podczas jazdy autobusem zauważył leżącą przy drodze kobietę. Na spacerze ze swoim małym psem została zaatakowana przez innego dużego psa. Więcej w relacji reporterki Polskiego Radia Łódź Joanny Karp.
2: Nasi prowadzący nie są obojętni wobec innych. Tak napisało łódzkie MPK, publikując w mediach społecznościowych nagranie z bardzo bohaterskiej postawy kierowcy, do której doszło podczas kursu autobusu na Złotnie. Kierowca zauważył leżącą przy drodze kobietę, która była atakowana przez psa, a obok stało wystraszone dziecko. Bez chwili zawahania zatrzymał autobus, odstraszył psa, a kobieta wraz z dzieckiem mogła schronić się w autobusie i bezpiecznie odjechać z tego miejsca. Nagranie bardzo szybko obiegło internet, a w komentarzach pojawia się dużo ciepłych słów. Joanna Karp, Radio Łódź.
0: W październiku Kacper Urbaniak zwyciężył w ogólnopolskim konkursie na najlepszego kierowcę komunikacji miejskiej.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Do wieczora obowiązuje ostrzeżenie przed burzami w pasie na obszarze Warmii i Mazur oraz znacznej części Mazowsza, czytamy na stronie IMGW. W czasie wyładowań spodziewane są opady deszczu i silny wiatr. W nocy spokojnie, choć przelotny deszcz może pojawić się w kujawsko-pomorskim i warmińsko-mazurskim. A jutro znów ciepło i słonecznie, a na dodatek nie zagrzmi. Temperatura maksymalna od 20 do 23 stopni.
4: Tu Polskie Radio 24, minęła godzina 17:06. Przed mikrofonem Marek Klapa. Czas sprawdzić, czym żyją dziś regiony.
5: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
4: A na początek poważny i smutny temat. Po tragicznej śmierci dwulatka w żłobku w Ząbkach policja zatrzymała dwie osoby. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapowiada pilną kontrolę. Chłopiec utonął wczoraj w oczku wodnym na terenie żłobka. Sprawą zajmuje się Joanna Stankiewicz. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
4: Joanno, powiedz, jakie są ustalenia?
6: Do tej strasznej tragedii doszło wczoraj w prywatnym żłobku w Ząbkach, w oczku wodnym znajdującym się na terenie posesji, gdzie działa placówka. Zostało znalezione ciało dziecka. Mimo podjętej reanimacji chłopca nie udało się uratować. W związku ze sprawą zatrzymano dwie opiekunki w wieku 48 i 53 lat, mówi prokurator Karolina Staros z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga.
7: Tam na miejscu około godziny 20 zostały zatrzymane dwie kobiety, opiekunki z tego żłobka i one nadal są zatrzymane. Trwają czynności procesowe, są przesłuchiwani świadkowie, jest gromadzona dokumentacja dotycząca funkcjonowania tej placówki, spełnienia wszystkich wymagań. Te materiały będą analizowane pod kątem dalszych czynności z udziałem tych zatrzymanych kobiet. Mamy 48 godzin na wykonanie tych krytycznych czynności i decyzje co do charakteru czynności z ich udziałem.
6: Pilną kontrolę w związku ze śmiercią dziecka zapowiedziało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Poprzednia kontrola w żłobku była w ubiegłym roku w czerwcu i nie wykazała nieprawidłowości. Teraz okoliczności tragicznego zdarzenia wyjaśniają już policjanci pod nadzorem prokuratora. Jutro rozpocznie się kontrola zlecona przez resort, powiedziała Polskiemu Radiu wiceminister Aleksandra Gajewska.
1: Więc działania nadzorcze, kontrolne nad tą placówką były prowadzone prawidłowo. Natomiast to, co dzisiaj jest najistotniejsze, to weryfikowanie, czy w dniu tej strasznej tragedii wszystkie wymogi prawne, przepisów, które nakładają na placówkę obowiązki opiekuńcze i obowiązki związane z bezpieczeństwem dzieci, zostały zachowane.
6: Miasto Ząbki zapowiada reakcję na po tragicznej śmierci dwulatka, mówi burmistrz Małgorzata Zyśk.
8: Każdego roku chodzimy z kontrolą do tych żłobków niepublicznych. To oczywiście teraz dodatkowo jeszcze te kontrole będą wzmożone. W tym przypadku również bliżej przyjrzymy się sprawie.
6: Mieszkańcy Ząbek są wstrząśnięci śmiercią dwuletniego dziecka.
9: Jestem mamą dużej córki, ale sobie nie wyobrażam. Ja za tego nie przeżyłabym.
10: Niedopilnowanie.

0: A gdzie był personel? Kadra pedagogiczna, nauczyciele.
1: No jest oczko wodne, jest, no ale nie wiem, czemu nie jest zagrodzone, czy w ogóle, czemu w ogóle jest dostępne dla dzieci, tak? Dla mnie to jest dziwna sytuacja, że w ogóle dziecko podchodzi do takiego miejsca, nie? Tym bardziej, no, niespełna dwuletnie, tak?
2: Nie wiem, co mam myśleć, naprawdę okropna tragedia.
3: Tragedia olbrzymia i w ogóle, no, czekamy, co się stało. No, całe ząbki podejrzewam, no i nie tylko ząbki, są wstrząśnięci.
1: No, ja bym dzieciaka nie oddała do takiego żłobka.
4: Sekcja zwłok dwulatka zostanie przeprowadzona w najbliższym możliwym terminie. Jeżeli w ciągu 48 godzin od zatrzymania śledczy nie zgromadzą dowodów pozwalających na postawienie zarzutów dwóm opiekunkom, kobiety zostaną przesłuchane w charakterze świadków i zwolnione.
5: Relacjonowała Joanna Stankiewicz. Dziękujemy. Teraz przenosimy się do stolicy województwa warmińsko-mazurskiego. 172 osoby ewakuowano rano z zespołu szkół samochodowych w Olsztynie. Powodem był wyciek amoniaku, który drażnił drogi oddechowe uczniów. Na miejscu był reporter Radia Olsztyn Leszek Takielski.
6: Informacja o drażniącej płuca substancji wpłynęła do olsztyńskich strażaków minutę przed godziną 9. Na miejsce wysłano ratowników medycznych, policjantów i 6 zastępów straży pożarnej, mówił mi na miejscu starszy kapitan Jakub Wieciężycki z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie.
7: Otrzymaliśmy zgłoszenie o ostrym, gryzącym zapachu, podejrzenie amoniaku oraz o informację o tym, że rozpoczęto ewakuację szkoły. Strażacy udali się na miejsce, przeprowadzić rozpoznanie, potwierdzić lub odrzucić takie zgłoszenie. Okazało się, że amoniak został wykryty, stężenie 25 ppm, ostry, gryzący zapach, trwają działania.
6: Wyciek amoniaku zlokalizowano w gabinecie szkolnej pielęgniarki. Jednak biorąc pod uwagę, jak groźny dla ludzkiego zdrowia jest ten gaz, strażacy musieli sprawdzić cały budynek szkoły.
7: Strażacy będą sprawdzać pomieszczenie po pomieszczeniu, aby wyeliminować możliwość drugiego źródła emisji. Aktualnie ta emisja jest tylko i wyłącznie w jednym pomieszczeniu.
6: Wcześniej pracownicy szkoły ewakuowali na płytę boiska 160 uczniów, a wielu z nich doskonale się bawiło, robiąc sobie żarty.
8: A ja to mogę zrobić z panem?
9: Tak, proszę.
8: Dzień dobry. Proszę pana, tutaj w naszej szkole nas biją, szczury chodzą i nas maltretują w naszej szkole.
10: Idź sobie stąd.
8: Żartuję.
9: Nie, nie, dobrze.
8: Żartuję. Fajnie, bo nie ma lekcji. Bardziej fajnie właśnie z tej strony, no, jeśli o to chodzi.
6: Nauczyciele nie chcieli rozmawiać z mediami. Podobnie jak dyrektor zespołu szkół samochodowych w Olsztynie, który kierował ewakuacją i nadzorował zbiórkę na szkolnym boisku.
11: Dzień dobry.
12: 2-3 słowa możemy zamienić?
11: Nie możemy.
12: Nie chce pan?
11: Nie.
12: Dlaczego?
11: Bo nic się nie dzieje.
12: Aha, nic się nie dzieje.
11: Nie.
12: Rozumiem, zbiórka szkolna jest tak...
11: Buchamy na zimne, bo po prostu i tyle,
12: no
11: nie?
12: No właśnie o to chodzi, no.
11: No i co?
6: Ten beztroski piknik na płycie szkolnego boiska przerwała burza, jaka rozwinęła się nad Olsztynem. Młodzież i nauczyciele samochodówki schronili się na ten czas w szkolnych warsztatach, a strażacy w tym czasie przeszukiwali pomieszczenie po pomieszczeniu. Po akcji trwającej nieco ponad 2 godziny strażacy wydali zgodę na powrót kadry i jej podopiecznych do szkolnych sal. Jednak nie wszyscy wrócili. 3 uczniów trafiło na obserwację do szpitala z podejrzeniem ostrego podrażnienia dróg oddechowych amoniakiem. A źródłem gazu, który spowodował to zamieszanie, był wyciek z lodówki w gabinecie szkolnej pielęgniarki.
5: Leszek Tekielski, Radio Olsztyn, bardzo dziękujemy. Spore kontrowersje wywołała informacja Narodowego Funduszu Zdrowia o nieprzedłużeniu umowy z poradnią zdrowia psychicznego w Białej Podlaskiej na świadczenia z zakresu opieki psychiatrycznej. W internecie pojawiły się obawy, czy mieszkańcy regionu będą mieli zapewniony bezpłatny dostęp do lekarzy specjalistów. NFZ uspokaja, że takie świadczenia będą udzielane jednak już przez Centrum Zdrowia Psychicznego prowadzonego przez Szpital Radzyński, które rozszerza swoją działalność. A my już teraz łączymy się z Małgorzatą Tymicką z Radia Lublin. Dzień dobry.
13: Dzień dobry.
5: Małgosiu, tak się zastanawiam, skoro inna jednostka ma zapewnić świadczenia, to skąd więc taka burza wokół poradni w Białej Podlaskiej?
13: Bo zdaniem lekarzy psychiatrów z Białej Podlaskiej nie ma pewności, jak ta opieka psychiatryczna będzie wyglądała. Ja dodam tylko, że Centra Zdrowia Psychicznego to projekt Ministerstwa Zdrowia. Ich celem jest wzmocnienie leczenia ambulatoryjnego pacjentów, znaczy nacisk na leczenie w środowisku pacjenta, a nie hospitalizację. Informacja o nieprzedłużeniu nam umowy na

0: świadczenia związane z opieką psychiatryczną otrzymaliśmy pod koniec ubiegłego tygodnia, mówi współwłaściciel poradni zdrowia psychicznego w Białej Podlaskiej, lekarz-psychiatra Piotr Frończuk.
1: Dla nas oznacza to, że my tych świadczeń nie udzielamy, czyli pacjenci, jeżeli do naszej poradni mogą przyjść w tej chwili, zarejestrować się, mają świadczenie bezpłatne, takiego świadczenia nie otrzymają u nas. Czy będą mogli otrzymać w jakiejś innej formie, tego nie wiemy. Sugestia jest taka, że z tego pisma wynika, że te świadczenie będzie realizowało Centrum Zdrowia Psychicznego w Radzeniu Podlaskim. Natomiast z tego, co my wiemy, to nie widzimy, żeby Centrum Zdrowia Psychicznego, tak, no, którego no, właścicielem czy założycielem jest zakład tak, opieki zdrowotnej, tak, ZOS Radzyński, żeby miał tu jakiś punkt taki konsultacyjny, żeby miał poradnię jakąś, ta, w której będą to świadczone. Ja nie wiem po prostu, jak to będzie wyglądało.
2: Małgorzato, co może oznaczać dla pacjentów z depresją, osób starszych, jeśli mieliby jeździć do Radzynia?
0: No na pewno może to być problematyczne. Posłuchajmy, co mówi o tym dr Piotr Frończuk.
1: Myślę, że jeżdżenie w każdej chorobie jest trudne, natomiast im jest większy jakiś kryzys, tym jest też trudniej. Natomiast ja nie mówię, że oni będą do Radzynia jeździli, bo ja z tego pisma nie wiem, jak to wynika. Z tego, co powinny być centra zdrowia psychicznego, to cała ta obsługa, to pacjenci powinni mieć w miarę bliski dostęp do usługi. Natomiast jeżeli będzie to realizował Radzyń Podlaski z miejscowości Radzyń, to ja sobie nie wyobrażam, jak pacjent powiedzmy spod granicy, tak spod Terespola zajedzie do Radzynia nagle.
0: A co mówi NFZ? Należy zdecydowanie podkreślić, że Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia nie planuje żadnego ograniczenia dostępności do świadczeń psychiatrycznych dla pacjentów z powiatu bialskiego i miasta Biała Podlaska, mówi rzeczniczka funduszu Małgorzata Bartoszek.
3: Aktualnie na omawianym obszarze świadczenia psychiatryczne w ramach poradni psychiatrycznej, oddziału dziennego psychiatrycznego i leczenia środowiskowego realizują trzy podmioty. Z Białej Podlaskiej, Międzyrzeca Podlaskiego oraz Wisznic. Aktualne umowy obowiązują do końca czerwca tego roku. W celu zabezpieczenia dostępu do świadczeń psychiatrycznych oraz realizacji założeń psychiatrii środowiskowej od 1 lipca 2026 roku planowana jest realizacja świadczeń psychiatrycznych dla pacjentów z powiatu bialskiego i miasta Biała Podlaska przez Centrum Zdrowia Psychicznego w Radzyniu Podlaskim. Podmioty, które aktualnie realizują świadczenia psychiatryczne na omawianym obszarze będą mogły realizować świadczenia jako podwykonawca CZP w Radzyniu Podlaskim.
0: Centrum Zdrowia Psychicznego w Radzyniu Podlaskim jest przygotowane do rozszerzenia swojej działalności o powiat bialski, zapewnia zastępca dyrektora radzyńskiego szpitala Jarosław Sosnowski.
4: Jesteśmy gotowi do objęcia populacji powiatu bialskiego, łącznie z miastem Biała Podlaska. Spełniamy wymagania wymagane rozporządzeniem dotyczących centra zdrowia psychicznego i zgłasza się do nas kadra medyczna, która chciałaby pracować w naszym centrum zdrowia psychicznego i w zakresie, który mamy obecnie, w zakresie rozszerzonym, więc te działania są w sposób ciągły. Tak? Tutaj już mieliśmy kilka telefonów od podmiotów, które na ten moment świadczyły usługi w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, ale komunikatem 14 maja, który ukazał się, już kilka podmiotów do nas się zgłosiło z pytaniem o podwykonawstwo, także chcieliby z nami współpracować w zakresie podwykonawstwa.
0: A jak ustaliłam, na razie nie było żadnych rozmów między radzyńskim szpitalem a bialską poradnią, tak więc nie wiadomo, kto będzie wykonywać te świadczenia, czy bialska poradnia w ramach wykonawstwa będzie udzielać takiej pomocy. A ja dodam tylko, że poradnia psychiatryczna w Białej Podlaskiej jest jedyną taką poradnią, gdzie udzielane są bezpłatne porady psychiatryczne. No i dla mieszkańców, jak widać, no jest to bardzo ważne, aby taka pomoc była zapewniona.
2: I trudno się temu dziwić. Bardzo dziękuję. Małgorzata Tymicka z Radia Lublin.
0: Dziękuję.
2: A teraz przenosimy się na Dolny Śląsk. Ministerstwo Klimatu i Środowiska planuje zmiany w zasadach finansowania ratowników górskich. Proponowana nowelizacja może zwiększyć koszty dla turystów. Szczegóły zna Jakub Tauer z Radia Wrocław. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, dzień dobry. No. Obecnie parki narodowe położone na terenach górskich przekazują ratownikom 15% wpływów z biletów zastęp do parków. No a resort klimatu proponuje, by pieniądze pochodziły z odrębnej części ceny biletu wstępu, a nie z przychodów parku. No wiem, że to jest troszeczkę pokręcone, natomiast upraszczając, bilet kosztuje załóżmy 10 zł, więc złoty 50 trafia do GOPR-u, a 8,50 do parku.

0: teraz ma być tak, że bilet będzie kosztował o 15% więcej, czyli 11,50 i nadal złoty 50 będzie trafiało do GOPR-u, a 10 zł do parku. Czyli jak mówi naczelnik karkonoskiej grupy GOPR, dla naszych ratowników z Karkonoszy nie zmieni to absolutnie nic. Posłuchajmy.
1: Realnie w naszym finansowaniu nic nie zmienia, nie zwiększy tej kwoty, którą będziemy dysponować, bo już te 15% otrzymujemy. Teraz w tej nowelizacji, jeżeli te 15% zostanie doliczone z górką do biletu, no to turysta zapłaci więcej, a te większe środki trafią nie na ratownictwo górskie, tylko na finansowanie Karkonoskiego Parku Narodowego, które też trzeba przyznać na pewno jest potrzebne. Bardzo dużo turystów Karkonoski Park Narodowy odwiedza i presja na przyrodę w tym regionie jest ogromna i by ją chronić, te środki w parku na pewno się przydadzą.
0: Ale to, że dla Karkonoskiego GOPR-u czy TOPR-u nie oznacza to nic, to wcale nie oznacza, że dla innych grup nie będzie zmian. Niektóre parki, stosując inne nazewnictwo opłat, na przykład za udostępnianie zamiast biletu wstępu, pomijały obowiązek przekazywania wsparcia na ratownictwo górskie i tu przykładem na Dolnym Śląsku jest chociażby sudecka grupa, która będzie otrzymywała 15% za wejście na Szczeliniec Wielki, na przykład w Parku Narodowym Gór Stołowych, a to przecież ponad 1 000 000 turystów rocznie. Ministerstwo argumentuje, że takie rozwiązanie uprości finansowanie ratownictwa górskiego i zapewni parkom większą stabilność finansową, tłumaczy wiceminister klimatu i środowiska Mikołaj Dorożała.
2: Nie ma systemowego dobrego rozwiązania dzisiaj, które by finansowało GOPR czy TOPR, a bez GOPR-u i bez TOPR-u nie możemy się czuć bezpiecznie w górach, tak samo w Karkonoszach czy w Tatrach. Różne parki różnie do tego podchodzą, szukając jakiegoś konsensusu. Karkonoski Park Narodowy na przykład ma tą współpracę bardzo dobrą, czy Tatrzański Park Narodowy i te kwoty tam się pojawiają. Natomiast chodzi o takie systemowe rozwiązanie, bo dzisiaj jest trochę bałagan ustawowy, więc to trzeba trochę posprzątać, przekazać jakby konkretne systemowe rozwiązania, ile tych środków może trafiać, żebyśmy mieli pewną jasność pod kątem planowania budżetu, czy nawet toprowców, czy goprowców.
0: Od lat mówi się, że ratownictwo górskie jest niedofinansowane. No powiem tak, jest trochę w tym prawdy, natomiast karkonoscy ratownicy finansowani są z dwóch źródeł. Z biletów do KPN-u, z czego rocznie mają około 2 milionów złotych i z tego mogą sfinansować szkolenia, własne projekty, no i kupić sprzęt, a także oczywiście utrzymać tak zwaną gotowość ratowniczą. Druga część finansowana jest z dotacji z MSWiA. No i tutaj rocznie jest to około 3 miliony złotych. Z tych pieniędzy utrzymywana jest gotowość bojowa i wypłaty dla ratowników. I to właśnie w tej dotacji jest problem i tutaj ratownicy chcą otrzymywać trochę więcej pieniędzy, natomiast to decyzja już tutaj zależy od MSWiA.
3: A weekend coraz bliżej, wyprawa w Karkonosze to doskonały pomysł. Najważniejsze jednak, aby pomyśleć też o swoim bezpieczeństwie. Bardzo dziękuję, Jakub Tauer.
0: Dziękuję, pięknego popołudnia.
3: W naszym studiu pojawiła się już wśród nas Sylwia Urban. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: A zatem po wiadomościach z regionów czas na wiadomości sportowe.
4: Maja Chwalińska po raz pierwszy w karierze zagra w turnieju głównym wielkoszlemowego French Open. W finale kwalifikacji polska tenisistka wygrała z Holenderką Suzanne Lamens 7-6, 7-5. Oprócz Chwalińskiej w pierwszej rundzie na kortach imienia Rolanda Garrosa w Paryżu wystąpią także Magdalinet, Iga Świątek i Magdalena French. Świątek zmierzy się z Australijką Emerson Jones, French z Rumunką Eleną Gabrielą Rusę i Linet z Czeszką Terezą Walentową, a Chwalińska pozna rywalkę za kilka godzin, gdy zakończą się eliminacje. W turnieju mężczyzn będziemy mieć dwóch Polaków. Hubert Hurkacz trafił w pierwszej rundzie na Hiszpana Jaume Munara, a Kamil Majchrzak rozpocznie turniej od meczu z Chilijczykiem Alejandro Tabilo. Losowanie ocenia trener Tomasz Iwański.
5: Losowanie mogło być w niektórych przypadkach ciut lepsze. Jeśli ktoś by tam sobie wybierał zawodników, to pewnie wybrałby takich czy innych lepszych, ale wydaje mi się, że nikt nie może w jakiś szczególny sposób na losowanie narzekać. To znaczy, no Iga oczywiście jest zdecydowaną faworytką pierwszego meczu, a to co się wydarzy później, to będzie konsekwencją pierwszego, drugiego, trzeciego czy czwartego meczu, bo to naprawdę te wszystkie gdybania, kto z kim zagra w trzeciej rundzie, a kto z kim zagra w czwartej rundzie, nie mają żadnego znaczenia i należy się skupić po prostu na tym meczu, który jest aktualnie do zagrania, a potem zastanawiać się na następnym. Losowanie jak losowanie na Roland Garros. No ciężko jest oczekiwać ludzi w main draw wielkiego szlema, którzy nie będą umieli grać, no bo to tak nie działa.
4: Pierwsze spotkania odbędą się w niedzielę. Reprezentacja dotkniętej epidemii

0: Epidemią wirusa Ebola Demokratycznej Republiki Konga zmieniła z tego powodu plan przygotowań do piłkarskich mistrzostw świata i odwołała część zgrupowania, które miało odbyć się w kraju. Jak poinformowała agencja prasowa AFP, powołując się na rzecznika prasowego reprezentacji Konga, obóz przygotowawczy, który miał się rozpocząć w Kinszasie pod koniec tygodnia, został przeniesiony do Belgii. Lamparty, bo taki przydomek nosi drużyna Konga, po raz drugi w historii kwalifikowały się na mundial. W fazie grupowej zmierzą się z Kolumbią, Portugalią i Uzbekistanem, a w reprezentacji Konga gra m.in. piłkarz Widzewa Łódź Steve Capuadi. Mistrzostwa świata w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie rozpoczną się 11 czerwca. Tymczasem jeden z najlepszych napastników piłkarskiej ekstraklasy, Afimiko Pululu, po zakończeniu sezonu odejdzie z Jagiellonii Białystok. Klub z Podlasia poinformował, że piłkarz z Demokratycznej Republiki Konga nie przedłużył kontraktu i będzie kontynuował karierę w innym zespole. 27-letni Pululu trafił do Jagiellonii w lipcu 2023 roku. Zdobył z drużyną pierwsze w historii klubu mistrzostwo oraz Super Puchar Polski. Sezon piłkarskiej ekstraklasy zakończy się już w najbliższą sobotę. Jagiellonia podejmie Zagłębie Lubin i w przypadku zwycięstwa oraz porażki Górnika Zabrze z Radomiakiem zajmie drugie miejsce w tabeli premiowane grą w eliminacjach Ligi Mistrzów. Natomiast pewny już mistrzostwa Polski jest Lech Poznań, który zakończy zmagania o tytuł meczem z Wisłą Płock. Kolejorz zapewnił sobie pierwsze miejsce w tabeli w minioną sobotę po wyjazdowej wygranej z Radomiakiem. Nic dziwnego, że Robert Gumny ze spokojem podchodzi do ostatniego spotkania. Rozmawia z nim Grzegorz Hałasik.
1: Kolejkę przed końcem piłkarze Lecha zapewnili sobie mistrzostwo Polski. Gracz Kolejorza Robert Gumny. Spokojnie można podejść już do ostatniego spotkania, do tej końcówki sezonu, gdy ma się w kieszeni to, co się chciało mieć przez cały sezon.
2: Przez całe życie myślę, że to nawet chciałem mieć w kieszeni. Czy spokojnie? No, my na każdy mecz podchodziliśmy spokojnie w tym sezonie i ten spokój nam dał mistrza Polski, także z tym spokojem w sobotę też myślę, że chcemy przypieczętować to wszystko i dać kibicom dobry mecz, żeby było, można się fajnie cieszyć.
1: Jednego dnia w tym tygodniu siatkówka plażowa, tam paru chłopaków zagrało, nie wiem, czy byłeś w tej grupie.
2: Tak jest, wygraliśmy Stara Polska Gwardia na Młodą Polską Gwardię 3-2 w setach.
1: I była też przejażdżka rowerowa po Lasku Marcelińskim i po okolicy, więc na razie spokojniej, ale przygotujecie się do meczu z Wisłą Płock?
2: To była przejażdżka teraz przed treningiem, żeby trochę się rozruszać, ale trening też zrobiony, będziemy gotowi.
1: W którym momencie pomyślałeś, że zdobędziecie to mistrzostwo Polski?
2: Ja to mówiłem po meczu z Koroną w Kielcach, że my atakujemy mistrzostwo i tak naprawdę nie zwątpiłem w tym sezonie ani razu. Gdzieś wyglądaliśmy trochę gorzej, ale jak złapaliśmy rytm, to nie myślało się o tym po prostu, że nie zdobędziemy. Taki był cel przed sezonem i do tego dążyliśmy. Na koniec kolejkę przed sobie to wywalczyliśmy, także w ogóle nie jestem zaskoczony.
1: Ale jesień była ciężka, także wiosną trzeba było gonić, tym bardziej, że ten początek wiosny nie był do końca udany, więc może była w tobie taka pewność, że to cię nie zaskoczyło, ale nie było tak lekko.
2: Nie było lekko. Nie było lekko, na szczęście rywale nie odjeżdżali. Ta liga zrobiła się bardzo ciasna i koniec końców, jak się już otrząsnęliśmy, zaczęliśmy wygrywać, to dopadliśmy czołówkę, później przegoniliśmy i jak już zdobyliśmy pierwsze miejsce, to tego nie oddaliśmy i tak zostaje do końca sezonu.
1: A kto wam najwięcej trudu sprawił w tym sezonie? Z kim mieliście najcięższą przeprawę?
2: Myślę, że dwa najlepsi rywale, jakie byli teraz, no to w tym sezonie GKS Katowice i Górnik Zabrze to były gdzieś dwa najbardziej jakościowe zespoły, z jakimi się mierzyliśmy.
1: Czyli tabela nie kłamie?
2: Myślę, że zdecydowanie nie.
0: Wszystkie mecze ostatniej kolejki piłkarskiej ekstraklasy odbędą się w sobotę 23 maja o 17:30.
3: Jak tu przyjdzie nam żyć bez ekstraklasy?
0: Jakoś.
3: Mundial będzie.
0: Tak.
3: Sylwia Urban, bardzo, bardzo dziękuję.
4: Reklama.
5: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
6: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
5: A, no i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
11: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł.

0: B-Kompleks – skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Kompleks – odzyskaj balans.
1: Zdrowid. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Po reklamie. Autopromocja.
3: Byli w programie twórcy, pisarki i pisarze, znawcy filmu i literatury, policjanci i analitycy, dziennikarze śledczy, oficerowie wywiadu. Nie było tylko bandytów. I oto jest. Tetatę z bandytą. Więcej niż kryminał, rozmowa z Kafirem Afganem, który mówi o sobie bandyta z USA. Spotkanie z emerytowanym pułkownikiem wywiadu wojskowego i pisarzem. Więcej niż kryminał. Dzisiaj po 22 w Polskim Radiu 24. Grzegorz Kalinowski, zapraszam.
2: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
4: Minęła 17.30, Damian Szpyra. Zapraszam. Izraelski minister obrony narodowej ma zostać zakaz wjazdu do Polski. To pokłosie opublikowanego przez niego filmu, na którym aktywiści z flotylli z pomocą humanitarną dla Gazy są poniżani i brutalnie atakowani. Zdaniem doktora Michała Lipy z Uniwersytetu Jagiellońskiego to nie pierwsza kontrowersyjna sytuacja z Ben-Gwirem oraz nie pierwszy raz, kiedy Izrael udaremnił przełamanie blokady morskiej statkom z pomocą humanitarną. Michał Lipa mówił w Polskim Radiu 24, że Izrael w kreatywny sposób posługuje się prawem międzynarodowym.
5: Wydaje się, że Izrael, można powiedzieć, bardzo kreatywnie naciąga te ramy prawno-międzynarodowe, którymi się posiłkuje, właśnie po to, żeby de facto karać ludność cywilną, no bo jednak nie zakładam, żeby statki flotylli transportowały broń dla Hamasu, tylko zakładam, że jednak jest tam żywność i leki.
4: Wśród aktywistów porwanych wczoraj przez Izrael na wodach międzynarodowych są osoby z Polski. Zostały już wypuszczone z więzienia. Teraz zostaną deportowane do Turcji. Kierowca łódzkiego MPK uratował kobietę zaatakowaną przez psa. Podczas jazdy autobusem zauważył leżącą przy drodze kobietę atakowaną przez agresywnego psa, gdy ta próbowała ochronić swojego małego psiaka. Było z nią także małe dziecko. Pan Kacper natychmiast ruszył z pomocą.
6: Zauważyłem z lewej strony, że leży starsza pani, trzymając psa w ręku, obok był wnuk jej, no i pies wgryziony po prostu w tego małego pieska. Z jednej strony głupio zrobiłem, bo nie zadbałem o swoje bezpieczeństwo, ale z drugiej strony no instynkt zadziałał.
4: Kierowca przyznaje, że nie spodziewał się rozgłosu. Rzecznik łódzkiego MPK Piotr Wasiak mówi, że przewoźnik bardzo docenia jego postawę.
7: Teraz udowodnił, że nie tylko ma wiedzę oraz umiejętności, ale również wielkie serce. Nie jest obojętny, gdy innym dzieje się krzywda. Jesteśmy dumni z takich pracowników i warto ich doceniać.
4: W październiku Kacper Urbaniak otrzymał ogólnopolski tytuł najlepszego kierowcy komunikacji miejskiej. Rosnące koszty utrzymania obiektów sprawiają, że wyjazdy na długi czerwcowy weekend będą nieco droższe niż rok temu. 4 czerwca przypada Boże Ciała, to oznacza, że biorąc jeden dzień wolny, można odpoczywać przez 4 dni. Analityk firmy Rankomat Jarosław Sadowski powiedział, że koszt wypoczynku może, ale nie musi być wysoki.
8: Nawet pozostając w kraju, w dobrym hotelu, w taki długi weekend, kiedy mamy duże zainteresowanie, szczególnie jeżeli to jest właśnie jakaś miejscowość popularna, ten koszt może być wysoki. Oczywiście część osób wybierze też zdecydowanie tańsze kwatery, czy też pensjonaty. No a ci, którzy chcą maksymalnie ograniczyć wydatki, pewnie pozostaną gdzieś w pobliżu, na działce, ze znajomymi. Podobnie jak na majówce, zapewne popularne będzie również grillowanie.
4: W tym roku dużym zainteresowaniem cieszą się wyjazdy zagraniczne. Liczba rezerwacji jest o 1/4 wyższa niż rok temu.
9: Informację przedstawił Damian Szpyra. Spoglądam na zegar. Jest 17.33.
0: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
9: A teraz czas na kolejną rozmowę polityczną. W studiu jest już z nami jej gospodarz Marcin Zawada oraz jego gość.

0: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
1: A w naszym studiu Wiesław Szczepański, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Lewica. Dzień dobry, panie ministrze.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Panie ministrze, kto ponosi odpowiedzialność za to zamieszanie dotyczące relokacji wojsk amerykańskich w Polsce?
2: Myślę, że wypowiedzi

0: jak powiedzmy z Jasionki do Żagania czy do Powidza, 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich pozostanie w Polsce i nic się, myślę, nie zmieni.
1: Czy tego jesteśmy pewni, że to będzie 10 tysięcy, że ta liczba się nie zmniejszy?
0: Z tego, co wiemy, to jest na to 10 tysięcy. Ta liczba może się jakoś tam, powiedzmy, zmienić, natomiast niewiele, natomiast mam nadzieję...
1: Ale zmienić, czyli zmniejszyć, nie zwiększyć.
0: Znaczy nie wiem, po prostu myślę, że nie będzie ich mniej, natomiast oczywiście to jest przesuwanie wojsk z jednego miejsca do drugiego. Jak dobrze będą w Jasionce, wojska amerykańskie będą zastępowały, powiedzmy, inne oddziały z, powiedzmy, państw NATO. Natomiast liczę na to i mam nadzieję, tak jak mówił pan minister Kosiniak-Kamysz, 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich pozostanie w Polsce jako kraju, który jest najlepszym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych.
1: A kiedy rząd dowiedział się o tym, że będzie opóźnienie w tej relokacji? To było dla was zaskoczenie, kiedy ta informacja pojawiła się na początku medialnie, później długo czekaliśmy na komentarz ze strony Białego Domu i administracji Donalda Trumpa?
0: Ja myślę, że sami po prostu Amerykanie o tym nie wiedzieli, bo jeżeli zastępca sekretarza stanu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo nie wie o tym, to znaczy, że to było bardzo po prostu, bardzo w wąskim gronie podejmowana decyzja, więc myślę, że do końca ta decyzja była też utrzymywana w tajemnicy.
1: Jak odczytywać, panie ministrze, to, że z jednej strony pan sekundę temu też mówił o tym, że jesteśmy bardzo ważnym sojusznikiem Amerykanów. Amerykanie tak mówią o nas, my tak mówimy o nich. Rząd ustami ministra Kosiniaka-Kamysza mówi o dobrych relacjach z Pete'em Hegsethem, czyli z sekretarzem wojny. Karol Nawrocki mówi, że Donald Trump to jego przyjaciel. No wszystko wygląda tak wspaniale, kiedy przychodzi co do czego, to my jako ten sojusznik nie wiemy o planach Amerykanów wobec wojsk ich u nas. Tutaj na
0: miejscu. Wie pan, trudno oceniać. Widać, że na tą chwilę Europa nie jest dla strategicznym elementem dzisiaj Stanów Zjednoczonych. Dla nich bardziej tymi krajami, w którym wolą się angażować, to jest jednak Azja. Czy też powiedzmy środkowe, powiedzmy tutaj Azja, ale również ta część, powiedzmy, Izraela i Iraku. Natomiast powiemy wprost, no, to jest też element naszej, powiedzmy, rozmów. No, pan prezydent też mówił, że ma bardzo dobre relacje z prezydentem, a słyszę, że nawet do niego Trumpem, a od niego telefonu nie odebrał. Uważam, że robimy wszystko, aby dzisiaj wspierać wojska amerykańskie, aby tu pozostały. Te relacje trwają od wielu lat. Jako jedyny kraj chyba kładziemy tak duże pieniądze na utrzymanie żołnierzy amerykańskich w Polsce. Jak pamiętam, to jest chyba 15 tysięcy dolarów chyba na jednego żołnierza. Oprócz tego wybudowane bazy w innych krajach, to Amerykanie płacą za swój pobyt. No trudno, po prostu mówią, że przyjaciół poznaje się w biecie.
1: Mówi pan, że Donald Trump nawet nie podnosi telefonu od Karola Nawrockiego na Pałac Prezydencki. Nie potwierdza, że taka rozmowa miała miejsce,
0: ale
1: czy próba takiej rozmowy.
0: Nie zaprzecza, panie redaktorze.
1: Oczekiwałby pan od Karola Nawrockiego czegoś więcej w tej
0: Oczekiwałbym odpowiedzi pana prezydenta, że rozmawiał z prezydentem Trumpem, że otrzymał zapewnienie, że w Polsce żołnierze amerykańscy będą na tym samym poziomie.
1: Kiedy ta sprawa się wyjaśni, będziemy pewni tego, co dalej będzie z wojskami amerykańskimi w Polsce, bo cały czas mówimy o tym, że być może tak, a być może tak.
0: Ja myślę, że to jest kwestia najbliższych dni.
1: Panie ministrze, informacja z dzisiejszego poranka, właściwie Radosław Sikorski, szef MSZ-u, zwraca się do pańskiego resortu o to, żeby minister bezpieczeństwa narodowego Izraela, Ben-Gwir, nie mógł wjeżdżać na terytorium Polski. Wiemy, że to pismo już dotarło do ministerstwa, że szef MSWiA powiedział tak zrobimy. Jak ta procedura będzie wyglądała?
0: Znaczy ona wygląda następująco. Otóż, jak państwo wiecie, z tego co wiadomo, dzisiaj odbyło się spotkanie przedstawiciela ministra spraw zagranicznych z przedstawicielem ambasadorem chyba Izraela. Ta rozmowa była bardzo krótka.
1: Kilka minut.
0: Tak, myśmy oczekiwali również, że strona izraelska przeprosi. Widać, te słowa nie padły. No i zgodnie z procedurą ona wygląda następująco. Pismo na wniosek albo ministra spraw wewnętrznych, albo szefa Straży Granicznej do prezesa Urzędu do Spraw Cudzoziemców trafia konkretny wniosek o wpisaniu danej osoby na listę osób w Polsce, które po prostu nie powinna wjeżdżać. Wiemy o tym, że przecież ruch z Izraelem odbywa się bezwizowo, natomiast każdy obywatel Izraela wjeżdżający, latujący do Polski powinien mieć paszport i tym paszportem się okazuje. Z tego co wiemy, poszła decyzja pisemna do prezesa Urzędu do Spraw Cudzoziemców o wpisaniu ministra do spraw bezpieczeństwa na listę osób, które nie powinny do Polski wjeżdżać. To będzie oznaczało, myślę, że ta decyzja albo jest już procedowana przez prezesa, albo jutro będzie podjęta. To oznacza, że Straż Graniczna w swoim systemie będzie miała wpisane, że ta osoba przy odprawie celnej nie będzie po prostu wpuszczana do Polski.

0: Myśli pan, że to może wpłynąć na relacje Polski i Izraela?
1: Znaczy, trudno mi po prostu powiedzieć, ale to już nie jest pierwsza, czy nie ostatnia, powiedzmy, zachowanie, powiedzmy, jeśli chodzi o kwestię Izraela w stosunku do obywateli Polski. Mieliśmy przedtem również taką sytuację z naszym posłem, posłem Starczewskim. Natomiast tutaj myślę, że to, co się zadziało, to, co państwo, mówię o mediach, pokazywaliście, tak, sytuacja nie powinna mieć miejsca, w której można powiedzieć, aktywiści klęczą, tak. Z drugiej strony pan minister z chorągiewką po prostu mówi, tu jest Izrael, tak?
0: My to rządzimy,
1: tak? To jest po prostu niedopuszczalne, zwłaszcza dla osoby, która pełni tak ważny urząd.
0: Panie ministrze, to teraz o pana urzędzie i o pana kompetencjach odpowiada pan za budżet resortu. Pamiętamy, że wtedy, kiedy sejf był negocjowany, siedziała na pana miejscu tutaj pani ministra, która odpowiada za sejf, pani Sopkowiak, i mówiła o tym, że no, po wecie prezydenta jest kłopot z pieniędzmi dla policji, dla Straży Granicznej. Czy teraz pan jako człowiek, który odpowiada, powtórzę, za budżet resortu, jest jakiś pomysł, jak wesprzeć finansowo, no bo nie można tego zrobić wprost, tych pieniędzy, znaczy, z sejfu, jak wesprzeć policję i Straż
1: powiem
0: Graniczną?
1: Powiem tak, my mamy, jeśli chodzi o policję, mamy największy budżet od wielu, wielu lat. Od 2024 roku sukcesywnie wzrasta. Natomiast rozpoczęliśmy od 1 stycznia tego roku program modernizacyjny służb mundurowych. To jest program dla wszystkich służb mundurowych w wysokości 13 miliardów. Program największy od wielu, wielu lat, dlatego że poprzedni program, który skończył się na koniec 2025 roku, to było 10 miliardów, chyba 300 milionów. Ten ma 13. Ale oczywiście czekaliśmy na środki finansowe z sejfu, dlatego że zakładaliśmy, że do naszych służb mundurowych, z wyjątkiem Straży Pożarnej, dlatego że Straż Pożarna nie jest formacją zmilitaryzowaną, trafi 7,1 miliarda złotych. To są 42 projekty, które zostały przygotowane przez Służbę Ochrony Państwa, Straż Graniczną i również Policję. Natomiast jak wiemy, ponieważ one, powiedzmy, byliśmy wpisani w ustawę SAFE, dzisiaj te środki mogą być tylko przeznaczane na Ministerstwo Obrony Narodowej. W związku z tym chcieliśmy podziękować i zarówno panu ministrowi Kośniakowi Kamyszowi, jak i panu wicepremierowi, jak i ministrowi finansów, że znaleźliśmy pewne rozwiązanie. Ono polega na tym, że istnieje takie, powiedzmy, rozporządzenie czy program mówiący o pozamilitarnym wspieraniu po prostu obronności. I w ramach tego programu zostaną wpisane zakupy dla tych trzech formacji. To będzie oznaczało, że, i to nie, powiem tak, to nie zamyka jeszcze drogi, znaczy nie staje się powodem do tego, żeby środki były uruchomione, ponieważ będziemy musieli przygotować 3-letni program tak zwanego wsparcia sił podlegających ministrowi spraw wewnętrznych w ramach tego projektu SAFE. Ten program zostanie przyjęty przez Radę Ministrów i wtedy z własnego budżetu Ministerstwo Obrony Narodowej co roku w latach 2027, 8, 9 do 30 roku będzie nam przekazywało środki w równoważności tego 7,1 miliardów złotych. To powoduje, że my musimy część przetargów, które rozpisaliśmy, teraz unieważnić. Będą nowe przetargi, bo wynika jasno, że te środki w tym roku nie będą możliwe, ponieważ to jest z nowego budżetu, więc od 2027 z budżetu MON-u będą te pieniądze trafiały. To nie oznacza, że uszczuplimy budżet monowski, dlatego że te środki, które my mieliśmy wziąć z sejfu, weźmie na swoje zakupy Ministerstwo Obrony Narodowej. I tu jest ten słynny, pokazywany przykład, że wojsko miało z swojego budżetu kupić 100 borsuków. Te borsuki zostaną zakwalifikowane do programu SAFE, a uwolnione środki budżetowe z budżetu
0: będą przekazane
1: na nas. Więc mam nadzieję, że znajdzie to swój szczęśliwy finał i że od 2027 uruchomimy procedury już wypłat, a w tym roku przygotujemy się do, po pierwsze, zaakceptowania programu i dwa, uruchomienia środków.
0: A w tym wszystkim chodzi o nasze bezpieczeństwo. Panie ministrze, z jak dużym niepokojem rząd obserwuje to, co dzieje się teraz nad państwami bałtyckimi? Te drony, które naruszają przestrzeń powietrzną Estonii, Łotwy, Litwy, ta ewakuacja najważniejszych osób w państwie, na terenie Litwy, które są wyprowadzane gdzieś do jakichś schronów, bo pojawia się dron, no właściwie dzień po dniu takie elementy mają miejsce.
1: Znaczy, no to jest element po prostu, który my obserwujemy od wielu lat, właśnie
0: no, teraz
1: od roku 2021, kiedy mieliśmy pierwsze, wtedy jeszcze za poprzednich rządów, próby nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej.

0: Potem budowa tej zapory, która była nieszczelna, którą musieliśmy doszczelniać. To potem kwestia we wrześniu, przypominam, również wlotu na terytorium Polski około 20 dronów. I powiedzmy ich zestrzelenie, powiedzmy, o czym państwo też mówiliście, pojawiające się balony przemytnicze, które codziennie prawie można zaobserwować, bo i to też są element testowania, więc obserwujemy, że zarówno po prostu Polska, jak i teraz coraz bardziej kraje bałtyckie są testowane w zakresie tego, co dzieje się po prostu przez stronę rosyjską, poprzez Białoruś. No tu zwróćmy uwagę, że jeśli chodzi o te kraje, to trzeba powiedzieć, że w znacznej części w tych krajach mieszka też bardzo dużo osób pochodzenia rosyjskiego, tak? Jak dobrze pamiętam, Łotwa to jest, można powiedzieć, prawie chyba z 50% narodowości rosyjskiej. Natomiast więc to też jest element też nie do końca spójności tego kraju, jeśli chodzi o narodowość.
1: No i to jest coś, nie wiem, czy jest aż 50%, tego nie jestem pewien, ale na pewno jest to dużo odsetek, ale to jest coś, na co wskazują eksperci jako ewentualne działanie.
0: Jakie to działalność dywersyjna albo skierowane Putina do tych mieszkańców?
1: Bo znamy te tłumaczenia, cudzysłów, wokół tego słowa Putina, że w celu ochrony ludności rosyjskojęzycznej podejmuje takie, a nie inne działanie, chociażby to, co widzieliśmy w Donbasie. A jak, panie ministrze, wygląda w tym momencie sytuacja na granicy polsko-białoruskiej? Tam już jest spokojnie,
0: Powiem tak, mamy sytuację spokojną. Chyba w ostatnich dniach była próba przekroczenia tej granicy przez 11 osób. Po prostu państwo używali, powiedzmy, drabiny i potem jakichś materacy, przejścia. Cała jedenastka została po prostu zatrzymana i po prostu i zwrócona. Powiem, od stycznia tego roku granica jest szczelna. Nie ma, powiedzmy, jakiegokolwiek przekroczenia, więc możemy być bezpieczni co do kwestii strzeżenia tej granic przez Straż Graniczną.
1: Wiesław Szczepański, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. Panie ministrze, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: A rozmawiał Marcin Zawada. Bardzo dziękujemy. 17:47. To oznacza, że zgodnie z naszym rozkładem jazdy czas na rozmowę o dużych pieniądzach. W studiu jest już ze mną Justyna Golonko.
4: Dzień dobry. Jestem.
3: No to zaczynamy. Saldo, magazyn gospodarczy.
2: Sponsorem audycji jest organizator Polskiego Kongresu Gospodarczego Czas Przewagi w Warszawie. www.kongresgospodarczy.pl. Saldo. Magazyn gospodarczy.
3: Dziś poznaliśmy najnowsze dane z gospodarki i takie one słodko-gorzkie są, bo niestety nie są to dane najlepsze. Na rynku pracy widać osłabienie, Justyno.
4: No tak, widać osłabienie faktycznie. Słodko-gorzkie to jest dobre określenie, no bo generalnie mamy wzrosty, ale nie takich wzrostów się spodziewaliśmy. Prawda? I mamy wyhamowanie, a spodziewaliśmy się większego tempa wzrostu. Już mówię o co chodzi. O rynku pracy. Od tego zacząłeś. No pogarsza się nam ta sytuacja, tak mówią eksperci. Ja powiem, co podał dziś Główny Urząd Statystyczny. On poinformował, że przeciętne wynagrodzenie brutto w kwietniu było o 5,4% wyższe niż rok wcześniej i wyniosło 9 530 zł i 74 grosze. Płace rosną najwolniej od marca 2021 roku. I jak powiedziała nam główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek, płace hamują mocniej od prognoz. Posłuchajmy.
5: Gdyby sytuacja zewnętrzna przede wszystkim zaczęła się poprawiać, globalna, to pewnie odczulibyśmy to również na tym rynku pracy, ale poprzez to, że trwa wojna na Bliskim Wschodzie, trwa wojna na Ukrainie, przedsiębiorstwa zachodnie redukują liczbę etatów albo czasami wręcz, tak jak w przypadku Polski, zamykają swoją działalność, to wszystko się niestety na tym rynku pracy odbija.
3: Ktoś mógłby zapytać, czy wzrost płac o 5% to na pewno niewiele przy tej inflacji, no ale pamiętamy historyczne dane z ostatnich miesięcy czy lat. Wyglądało to znacznie lepiej. Zatem pytanie na teraz. Co jeszcze mogło wpłynąć na to obniżenie tempa?
4: No właśnie ta skala spowolnienia jest tutaj tak naprawdę najważniejsza. Powiedzieli, że pamiętamy. No oczywiście, że pamiętamy.
3: 10, 12
4: mówiliśmy o tym. I tak się, i właściwie my się przyzwyczailiśmy do tego, bo to ciągle było
3: wartości.
4: Dwucyfrowe, tak jak mówisz. A raptem taki wzrost o 5% to wygląda naprawdę smutnawo, tak można byłoby powiedzieć, bo nie na to liczyliśmy, chociaż ekonomiści mówili, że tego się możemy też spodziewać, ale troszkę w dalszej perspektywie, że aż tak będzie to spowalniać tempo, no bo przecież nie spowalnia wzrost płac, bo jednak on nadal rośnie. Bardzo mocno spadły wynagrodzenia w górnictwie, głównie przez wysoką bazę związaną z

0: Komisja podtrzymała swoje przewidywania z listopada. Polska pozostaje w unijnej czołówce, można by powiedzieć, pod względem wzrostu gospodarczego. I znowu możemy powiedzieć, to są słodko-gorzkie informacje, ale...
1: Ale jak spojrzymy na PKB, to powiedzmy bardzo optymistycznie. Tegoroczny wzrost PKB wyniesie 3,5%, co daje Polsce drugie miejsce za Maltą. Jak może być bardziej optymistycznie? No, tylko żeby Malta
0: być przed Maltą.
1: Właśnie chciałam to powiedzieć, jakby Malta była przed nami, ale patrząc jednak, jaka jest Malta, jak duża to jest gospodarka i nasza gospodarka, no to jednak super wypadamy, tak moglibyśmy powiedzieć. No w przyszłym roku Polska spadnie na trzecie miejsce ze wzrostem na poziomie, no ale to trzecie też, jesteśmy nadal na pudle, można by tak powiedzieć, na poziomie 2,8% i wtedy będzie tak, pierwsze miejsce utrzyma Malta, a na drugie wskoczy Irlandia, ale która w tym roku z kolei ona się pogrąży jako jedyny kraj Unii w recesji. Także tak to wygląda i faktycznie no tutaj mamy się czym pochwalić. Polska gospodarka, jak tutaj czytamy w tych prognozach, jest jedną z najszybciej rozwijających się w Unii dzięki stabilnej konsumpcji prywatnej i wysokiemu poziomowi inwestycji finansowanych z unijnych funduszy, a w tym roku jednak te fundusze unijne będą bardzo ważne i będą takim motorem naszej gospodarki.
0: A Malta i Irlandia to zupełnie inne gospodarki od naszej, ale też Polska będzie miała no niestety najwyższy w tym roku w Unii deficyt finansów publicznych. No znowu na pierwszym miejscu, ale w takim rankingu no, byśmy nie chcieli być.
1: No jesteśmy
0: Jakie są
1: niestety.
0: Wyliczenia?
1: Już mówię, deficyt finansów publicznych wyniesie 6,5% PKB i będzie 0,2 punktu procentowego wyższy w porównaniu z listopadowymi prognozami. W przyszłym roku spadnie do 6,3%, ale to nadal przecież wysoko. No i te dane to ponad dwukrotne przekroczenie dozwolonego w Unii poziomu. Wprawdzie tutaj tylko powiem, prawie połowa krajów go przekracza, to trzeba powiedzieć, no ale w Polsce jest on najwyższy, tak to wygląda, jeśli chodzi o te dane.
0: No dobrze, zmienimy może temat, ale teraz powiemy o tym, co ważne dla każdego z nas, o jakości wody. Jakość kranówki ma być lepsza. A dziś weszły w życie nowe przepisy. Wyjaśnij proszę, o co w tym wszystkim chodzi.
1: Już wyjaśniam, bo to jest ważne, tak jak powiedziałeś, dla każdego z nas, bo od teraz, od dziś, odpowiedzialność zarządcy nie kończy się na tym głównym zaworze. Chodzi o to, nieraz o tym mówimy, o, mamy dobrą wodę w domu, ale tak naprawdę jakie mamy rury, jaką mamy instalację i dlatego wiele osób nie pije tej kranówki z tego powodu, że nie wie, co tam jest dalej w tych instalacjach. Teraz będziemy wiedzieli już, co jest dalej, bo i wspólnoty mieszkaniowe, i spółdzielnie, i właściciele nieruchomości będą musieli sprawdzać, czy instalacja w danym budynku nie stwarza zagrożenia dla jakości wody. Chodzi właśnie o to, że będą monitorowane te rury, stan tych rur. O tym mówi Michał Rudzki, burmistrz Karczewa. Posłuchajmy.
2: Często bywa tak, że ludzie mają wodę brudną w kranie. Problemem nie jest ujęcie tej wody, problemem są przestarzałe rury, instalacje wewnętrzne. Zarządcą są wspólnoty mieszkaniowe, czy też spółdzielnia mieszkaniowa i to one teraz już będą odpowiedzialne przede wszystkim za bieżący monitoring, jeśli chodzi o tą wodę i badania. I jeśli na etapie wypłynięcia wody z kranu, tego poboru, tej próbki, woda będzie nie spełniała tych norm sanepidowskich, no to tutaj zarządca tej sieci wewnętrznej budynku będzie zobowiązany do jej po prostu wymiany. No to się wiąże z dodatkowymi kosztami.
0: A to jeszcze nie wszystko, bo ja tutaj przeczytałem, że jedną z głównych zmian jest obowiązek przeprowadzania co 6 lat ocen ryzyka w obszarze ujęcia oraz w systemie zaopatrzenia wodę.
1: Dokładnie tak. Takie będą procedury co 6 lat. W tym roku, do końca tego roku, tak jak powiedziałam, spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, zarządcy muszą zrobić te badania i później co 6 lat będą one powtarzane. Chyba, że Marek, my mamy problemy i widzimy problemy. W sensie odkręcamy wodę i coś jest nie tak z tą wodą.
0: Taka.
1: I rdzawka, to się przecież pojawia. I wtedy zgłaszamy to do swojego zarządcy, do swojej spółdzielni i spółdzielnia powinna tą wodę jeszcze raz przebadać, sprawdzić i dać nam informację, jak to będzie wyglądało. I pewnie chcesz mnie zapytać o koszty. Kto zapłaci?
0: No, kto za to zapłaci?
1: Ja wiem, że tak powinniśmy...
0: Pani, społeczeństwo?
1: Myślę, że tak będzie, bo jeżeli... Tak, Pytane Wody Polskie mówią, że nie my. W sensie, nie my, że na to będą środki, ale eksperci, wodociągi i samorządowcy mówią o tym, że no najprawdopodobniej w tym roku zobaczymy to już w rachunkach naszych. Jak to będzie, będziemy się temu przyglądać, bo to fajnie byłoby wyjaśnić jednak, kto za to zapłaci, skoro będą kontrole. One przecież kosztują, to się nie bierze tak po prostu, że ktoś nam to skontroluje.
0: No bo te środki też muszą pochodzić z jakiegoś źródła.
1: Tak, nomen, dokładnie nomen. Tak, czystego. Czystego
0: przede wszystkim. No dobrze, nowe regulacje mają także wymiar ekologiczny. Mają też zachęcać do picia kranówki i ograniczenia użycia wody butelkowanej. No problem z kaucją wtedy nam odejdzie.
1: No to prawda. Z danych wynika, że my coraz chętniej pijemy właśnie taką wodę z kranu. Ja mam te dane przed sobą. Ponad 70% z nas ocenia jakość wody za dobrą albo bardzo dobrą i niezależnie od motywacji już prawie co

0: piąty mieszkaniec Polski pije głównie wodę z kranu. Ty pijesz wodę z kranu?
1: Tak.
0: No to tutaj ci się nic nie zmieni, tylko będziesz miał jeszcze czystszą tak naprawdę
1: ale
0: tą wodę.
1: Ale mam taki dzbanuszek filtrujący.
0: Ja też mam taki właśnie, też jakoś się czuję pewniej. A jeśli coś nas zaniepokoi, to od dziś zgłaszamy to do zarządcy nieruchomości, spółdzielni, wspólnoty albo do gminy i woda powinna być jeszcze czystsza, tak?
1: I na to liczymy. To teraz jeszcze zmiana tematu. Coraz częściej kupujemy rzeczy z drugiej ręki, tak wynika z różnego rodzaju raportów. Ten rynek rośnie w rekordowym tempie. No i jakie są wyniki badań, bo takie zostały przeprowadzone.
0: Tak, ja mam te badania przed sobą i się nimi pochwalę. W ostatnich 12 miesiącach rzeczy używane kupiło już 40% Polaków i ta liczba naprawdę rośnie, co pokazuje, jak mocno się zmieniło nasze podejście, podejście konsumentów do używanych produktów. Tam były też pytania o to, czym się tego wstydzimy, bo przecież kiedyś chodzenie do takiego second handu, czy może na platformach, nie było platform, no ale przede wszystkim te ciuchlandy. To nie był powód do chwalenia się. Teraz się tym chwalimy, o tym mówimy. Mało tego, nawet kupujemy takie rzeczy w prezenty, bo właśnie znaleźliśmy taką perełeczkę.
1: Proszę bardzo, a ile wydajemy na takie zakupy? I wyłącz proszę samochody używane z drugiej ręki, bo tutaj zawyżymy statystyki.
0: Tak, tak, tak. To wyłączam i wyłączam jeszcze może biżuterię, prawda? Może
1: to też
0: by wypadało.
1: Też
0: dobrze. 30% badanych przeznacza na takie zakupy od 200 do 500 zł rocznie, a co czwarte badane od 500 do 1000 zł. Także i jak powiedziałam, te kwoty rosną. I jest bardzo dużo tych platform, gdzie możemy sprzedawać właśnie takie rzeczy.
1: I na koniec, Justyno, rynki. Jak ten dzień się zakończył?
0: No nie najlepiej. Widziałeś, nie? No, że nie ma takich tutaj też powodów.
1: Kolory się zmieniały z zielonego na czerwony.
0: No i skończyło się trochę na czerwono bardziej niż na zielono. Ech. No niestety, bo WIG stracił 26%, niedużo, też możemy tak powiedzieć. WIG 20, 57%, a MWIG 40, 61%. Euro 4,24 zł, dolar 3,66 zł, a za franka szwajcarskiego 6,54 zł. Takie są dane, mój drogi.
1: No i mamy komplet informacji. Zamykamy ten dzień. Bardzo dziękuję, Justyna Golonko.
0: Ja również dziękuję.
1: Zamykamy dzień w gospodarce, ale nie zamykamy dnia w Polskim Radiu 24. Już za chwilę najświeższe informacje z kraju i ze świata.
2: Sponsorem audycji był organizator Polskiego Kongresu Gospodarczego Czas Przewagi w Warszawie. www.kongresgospodarczy.pl.
3: Reklama.
4: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
5: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
4: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
5: O, tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
4: O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
5: No.
6: Dzień mamy w Media Expert. Mamy setki pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
3: O reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
7: Ten polityk do Polski nie przyjedzie. Izraelski minister trafi na listę osób z zakazem wjazdu na teren RP. Kolejne środki z KPO trafią do Polski. Zgodę na to wyraziły państwa Unii Europejskiej. GIS apeluje o odłożenie podróży do krajów afrykańskich. Sprawa ma związek z epidemią eboli. Minęła 18. Damian Szpyra. Zapraszam. Izraelski minister bezpieczeństwa Itamar Ben-Gwir zostanie wpisany na listę osób niepożądanych w Polsce. To pokłosie opublikowanego filmu, na którym widać, jak porwani członkowie flotyli Sumont z pomocą humanitarną są brutalnie traktowani i poniżani. Wśród aktywistów były osoby z Polski. W takich sprawach należy bronić polskich obywateli, mówi minister Marcin Kierwiński.
8: Ten pan do Polski przez okres 5 lat nie wjedzie, nie ma zgody na jakiekolwiek tego typu praktyki, zwłaszcza wobec polskich obywateli. Był wniosek pana premiera Sikorskiego, jest szybka reakcja Urzędu do Spraw Cudzoziemców, MSWiA. W tego typu sprawach będziemy reagować i bronić polskich obywateli.
7: No, zakaz wjazdu Ben-Gwira na teren Polski apelował szef MSZ. Zatrzymani przez Izrael Polacy mają zostać deportowani do Turcji, skąd wrócą do Polski. Państwa europejskie mają prawo oczekiwać solidarności od amerykańskich sojuszników. Tak mówił w Tallinie wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef MON spotkał się tam ze swoim estońskim odpowiednikiem Hanno Pevkurem, z którym rozmawiał m.in. o obecności wojsk Stanów Zjednoczonych w krajach wschodniej flanki NATO.

0: Ja wierzę, że decyzja prezydenta Trumpa mówiąca o wycofaniu 5000 żołnierzy z Niemiec nie dotknie w finale ani Polski, ani Estonii. Jest teraz etap planowania, bo wiem, że wszyscy jesteście zainteresowani, kiedy to wstrzymanie transferu wojsk amerykańskich się zakończy. Na to musimy poczekać około 2 do 4 tygodni.
1: Stany Zjednoczone zmniejszają liczbę brygad stacjonujących w Europie z 4 do 3, poinformował wcześniej Pentagon. Relokacja amerykańskich żołnierzy w Europie oraz ich liczebność w Polsce to jedno z zagadnień, o które byli pytani goście polityczni Polskiego Radia 24. Ze mną w studiu jest Marcin Zawada. Witaj.
2: Dzień dobry.
1: Powiedz, z kim rozmawiałeś i co mówili w tej sprawie?
2: Barbara Socha z Kancelarii Prezydenta nie potrafiła odpowiedzieć na pytanie, kiedy Pałac Prezydencki otrzymał informacje dotyczące opóźnienia rotacji wojsk amerykańskich w Polsce. Doradczyni Karola Nawrockiego dodała, że wpływ na decyzję amerykańskiej administracji mogły mieć słowa polskiego premiera, który wielokrotnie miał krytykować amerykańskiego prezydenta. Barbara Socha jednocześnie przyznała, że wciąż wierzy w zapewnienia Donalda Trumpa, który kilka miesięcy temu w Białym Domu w obecności Karola Nawrockiego zapowiadał, że liczba amerykańskich żołnierzy w Polsce nie tylko się nie zmniejszy, ale być może nawet będzie ich więcej. Natomiast wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Szczepański wskazuje na potrzebę większej aktywności prezydenta w tej kwestii. Jego zdaniem Karol Nawrocki powinien podjąć próbę bezpośredniego kontaktu z Donaldem Trumpem. Szczepański na naszej antenie przyznał, że sytuacja dotycząca ostatecznej liczby amerykańskich żołnierzy w Polsce powinna się wyjaśnić w ciągu kilku najbliższych dni.
1: Podsumował Marcin Zawada. Dziękuję. Rozmowy polityczne Polskiego Radia 24 do odnalezienia na stronie polskieradio.pl/podcasty. Czwarta transza środków z Krajowego Planu Odbudowy trafi do Polski zgodnie z harmonogramem. Na wypłatę kolejnych pieniędzy zgodziły się unijne kraje, dowiedziało się Polskie Radio. Ostateczna decyzja Komisji Europejskiej będzie już tylko formalnością.
3: Najtrudniejszy etap Polska ma już za sobą, bo o ile ostateczna decyzja Komisji jest przesądzona, bo jej wstępna ocena w ubiegłym miesiącu była pozytywna, o tyle proces zatwierdzania przez unijne kraje wcale nie był gwarantowany, bo mogły się zdarzyć opóźnienia, gdyby któryś kraj zażądał wyjaśnienia. Teraz jeszcze Komisja Europejska będzie musiała pożyczyć pieniądze na rynkach finansowych, by mogły one trafić do Polski, co ma nastąpić najpóźniej za 2 tygodnie. Te pieniądze pozwolą na 3 miesiące finansowania projektów z KPO. Chodzi m.in. o projekty infrastrukturalne, cyfrowe, inwestycje wodno-kanalizacyjne czy te dotyczące sieci energetycznych. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: Główny inspektor sanitarny apeluje, podobnie jak MSZ, o odłożenie podróży do krajów afrykańskich, w których występuje ognisko gorączki krwotocznej Ebola. Epidemię eboli w Demokratycznej Republice Konga ogłoszono w ubiegły piątek. Choroba występuje również w Ugandzie i Sudanie Południowym, podkreślił Marek Waszczewski, rzecznik głównego inspektora sanitarnego.
4: Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne miejscowe, Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza wszelkie podróże zarówno do Demokratycznej Republiki Konga, do Ugandy oraz do Sudanu Południowego. Jako Państwowa Inspekcja Sanitarna również przyłączamy się do apelu Ministerstwa Spraw Zagranicznych i również apelujemy do wszystkich naszych rodaków, aby nie podróżowali w tamte rejony.
1: Choroba wywołuje gorączkę krwotoczną i może prowadzić do niewydolności wielu narządów.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Do wieczora obowiązuje ostrzeżenie przed burzami na obszarze Warmii i Mazur oraz znacznej części Mazowsza, czytamy na stronie IMGW. W nocy przeważnie spokojnie, choć przelotny deszcz może pojawić się w kujawsko-pomorskim i warmińsko-mazurskim. A jutro znów ciepło i słonecznie w całym kraju, będzie od 20 do 23 stopni.
5: Klimat.
1: Ponad 40% energii pochodzi z odnawialnych źródeł. W kolejnych godzinach udział OZE w miksie energetycznym będzie malał. Jakość powietrza w Polsce jest dobra, miejscami na południu bardzo dobra. W kilku miejscach w Polsce występuje susza hydrologiczna. Zagrożenie pożarowe w kraju jest średnie lub małe.
5: Klimat.
6: Jest 18:06.
5: Debata dnia.
6: Świat patrzy z oburzeniem na film zarejestrowany po zatrzymaniu przez Izrael flotylli na Morzu Śródziemnym. MSZ i MSWiA szybko zareagowały wpisaniem izraelskiego ministra na listę osób niepożądanych. Pożądana jest za to obecność wojsk USA w Europie, tymczasem wieści o relokacji niepokoją i dzielą także polską scenę polityczną. Marek Klapa, zapraszam na debatę dnia w Polskim Radiu.

0: 24.
1: Debata dnia.
0: A w naszym studiu są z nami nasi goście. Pani redaktor Marzena Tabor-Olszewska z Rzeczpospolitej.
2: Dzień dobry.
0: I jest z nami również pan dr Mateusz Zaremba, politolog Uniwersytet SWPS. Dzień dobry. Wczoraj Izrael po raz kolejny przechwycił statki płynące z pomocą humanitarną do Gazy i porwał załogi właśnie tych statków. Wśród porwanych aktywistów było dwóch obywateli Polski i jeden mieszkający w Polsce. Jeszcze dziś mają oni być deportowani do Turcji. Na nagraniu zamieszczonym w sieci widać było, jak izraelski minister bezpieczeństwa narodowego szydzi z aktywistów Global Summit Flotilla. Polski MSZ zwrócił się do MSWiA o zakaz wjazdu ministra do naszego kraju, a Maciej Wewiór mówił na konferencji prasowej, że takie zachowanie Itamara Ben-Gwira było oburzające.
3: To nie jest pierwsze takie zdarzenie związane z jego zachowaniem. To nie jest pierwsza jego decyzja, która się odbija tak szerokim echem. Myślę, że na tę decyzję ministra Sikorskiego bardzo wiele innych czynników, innych zachowań, wypowiedzi ministra rządu izraelskiego wpłynęło.
0: Szef MSWiA zdecydował o wpisaniu izraelskiego ministra Itamara Ben-Gwira na listę osób niepożądanych w Polsce, a minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński powiedział Polskiemu Radiu, że w takich sprawach należy bronić polskich obywateli.
4: Ten pan do Polski przez okres 5 lat nie wjedzie, nie ma zgody na jakiekolwiek tego typu praktyki, zwłaszcza wobec polskich obywateli. Był wniosek pana premiera Sikorskiego, jest szybka reakcja Urzędu do Spraw Cudzoziemców, MSWiA. W tego typu sprawach będziemy reagować i bronić polskich obywateli.
0: Szybka reakcja, żeby nie powiedzieć natychmiastowa. Pani redaktor, jak pani ocenia całą sytuację i dzisiejszą reakcję polskich resortów?
2: No, całą sytuację oczywiście oceniam źle. Padły tutaj słowa, że to oburzające i to oczywiście jest jedyne adekwatne słowo. Może nawet szokujące to, co się stało, to też jest drugie adekwatne słowo. A reakcja jest prawidłowa. Również ze względu na to, że jest szybka. Nie było tutaj chwili zawahania. Tak naprawdę dowiedzieliśmy się już z tej reakcji, co się wydarzyło. Więc absolutnie tutaj ta druga część zupełnie prawidłowa i zupełnie spodziewana. Nie bardzo jest co komentować. Natomiast jeśli chodzi o samą sytuację, jak traktowani byli ci aktywiści, no absolutny szok. Bardzo się cieszę, że żyjemy w takich czasach, gdzie takie sytuacje mogą być upublicznione, że te media społecznościowe, które na co dzień trochę nam przeszkadzają w życiu i odciągają od prawdziwych problemów, w takich przypadkach pomagają w ich nagłośnieniu i absolutnie powinniśmy to widzieć. Tutaj trochę z panem profesorem rozmawialiśmy przed anteną, że to polityk ekstremistyczny, więc to zachowanie może jakoś bardzo nie zaskakuje tego, kto wie, jaki on ma profil i jak się wcześniej zachowywał. Ale jednak szeroka publiczność, świat nie wiedziały, więc no, po prostu to jest sytuacja, którą trzeba piętnować, o której trzeba mówić słowami takimi, jakimi mówimy. To oburzające i szokujące.
0: I nawet jeżeli osoby, które znają tego polityka, mówią, że nie ma tutaj zaskoczenia, to jednak oburzenie światowej opinii publicznej jest tutaj uzasadnione i reakcja również polskich ministrów. Panie doktorze.
5: Znaczy, przede wszystkim kurtyna opadła i on pokazał taką swoją twarz, bo jednak osobliwą sytuacją jest, że minister jedzie do miejsca, gdzie są zatrzymani, członek rządu jedzie do miejsca, gdzie są zatrzymani ludzie niosący pomoc humanitarną. Więc to jest pierwsze. To znaczy on pokazał swoje takie najgorsze oblicze. Jego historia jest niestety dość spójna w tym sensie, że jest to ultraprawicowy polityk i to taki nawet jak na ten rząd mocno izraelski, mocno prawicowy, to i tak jest bardziej prawicowy niż ten rząd, co jest straszne. No, reakcja naszego rządu. Reakcja naszego rządu jest dość stanowcza i szczerze mówiąc jestem tu zaskoczony. To znaczy nie sądziłem, jak usłyszałem o tym, a jeszcze nie dowiedziałem się o tym, że jaki jest wniosek ministra, premiera Sikorskiego, no to byłem szczerze mówiąc troszkę zaskoczony, że jednak w Polsce problem związany z historią i relacje to, co się zadziało w czasie II wojny światowej, do dzisiaj kładzie się cieniem na relacje.

0: relacje polsko-izraelskie, chociaż moim zdaniem to trzeba zupełnie oddzielić, bo historia polskich Żydów to nie jest historia Izraela. I trzeba pamiętać, że wiele osób nie było zwolennikami ruchu sionistycznego, mówię w społeczności Żydów polskich. Więc dlatego ta dygresja historyczna, że trzeba to wyraźnie oddzielić, ale nie spodziewałem się, że będzie aż tak stanowcza reakcja, bo jednak oczywiście nie sądzę, żeby pan minister się tu wybierał. Mówię o ministrze izraelskim, ale jednak ma to symboliczny gest. Jestem ciekawy, czy pojawią się takie gesty z innych krajów.
1: Bo powiedzmy jasno, Polska zareagowała najszybciej, albo była jednym z najszybszych krajów tutaj, jeżeli chodzi o reakcję na to konkretne wydarzenie.
0: Tak, był dzień, reakcja była bardzo taka szybka, a jeszcze mówiąc, miałem dość aktywny dzień, więc nie zdążyłem prześledzić, czy inne rządy jakoś w podobny sposób zareagowały. Mam nadzieję, że tak, i pokażą solidarność z tymi ludźmi, którzy jednak a nieśli pomoc ludziom w potrzebie, co by nie mówić o stanie wojny Izraela.
1: W debacie dnia staramy się skupiać na polityce krajowej przede wszystkim, ale w tym kontekście polityki międzynarodowej jest bardzo ciekawe zagadnienie, jak bardzo tego typu sytuacje, tego typu też manifestacje, konkretne zachowania ze strony władz Izraela, ministrów, wpływają też na postrzeganie Izraela przez światową opinię publiczną w tym konkretnym sporze. Pani redaktor?
2: Ja dzisiaj z Jędrzejem Bieleckim z Rzeczpospolitej rozmawiałam w podcaście, tak pozwolę sobie zareklamować Rzecz w tym u nas, i właśnie roztrząsaliśmy ten temat, bo Izrael miał wizerunek kraju, który był oczywiście dotknięty Holokaustem. Nikt tego nie kwestionował, no, byli tacy, co kwestionowali, ale generalnie świat tego nie kwestionował, i ten wizerunek w ostatnim czasie się bardzo mocno zmienia ze względu na to, że świat zobaczył, jak Izraelczycy traktują Palestynę, i że nie ma mowy tam o takich humanitarnych aktach pomimo sytuacji wojennej. Tak można tą wojnę prowadzić w różnym stylu, w różnych sytuacjach. No, odcięcie mieszkańców Palestyny od wszystkiego, od leków, od jedzenia. Te sceny, które widzieliśmy, kładą się cieniem nie na wszystkich Żydach oczywiście, ale na obecnym rządzie Izraela. I rozmawialiśmy z Jędrzejem dzisiaj o tym, że Izrael i rząd Izraela będzie się długo wygrzebywał tak naprawdę z tego, no, powiedziałabym, PR-owego kryzysu, ale tak naprawdę to jest kryzys taki głębszy niż PR-owy, bo te poczynania są po prostu niehumanitarne, niegodne, i trochę każda kolejna taka sytuacja przypieczętowuje ten wizerunek. To bardzo złe, co się dzieje.
1: Panie doktorze, czy z punktu widzenia politologa, osoby, która naukowo podchodzi również do tych kwestii, możemy mówić o wizerunkowej katastrofie Izraela na arenie międzynarodowej?
0: Myślę, że tak. To znaczy, izraelska polityka, jeżeli mówimy o reakcji społecznej, raczej nie znajdzie poklasku, w Europie przynajmniej. Mhm. Oczywiście są kraje, które z pewnej historycznej powściągliwości będą delikatniejsze i z przyczyn historycznych będą bardziej powściągliwe w słowach. Między innymi też Polska, która jest chyba w bardzo trudnej sytuacji świadka wielkiej zbrodni, która spotka Żydów w Europie w czasie II wojny światowej. Ale też z drugiej strony nie możemy milczeć, bo to jest też ten problem, że to, co się dzieje... Myśmy mówili, tutaj padły słowa dotyczące zachowania ministra, takie dotyczące ludzkich zachowań, one miały w sobie coś atawistycznego. To znaczy takie kocie pastwienie się nad zdobyczą. Ja bym to raczej tak, przepraszam, że tak mówię, ale to było
2: ale
0: takie...
2: to celne skojarzenie.
0: Jakoś to mi się po ludzku tak nie grało. I chciałbym też wyraźnie rozdzielić znowu historię od współczesności, bo przypominam, że jeden z ważniejszych jedna z ważniejszych postaci w XX wieku dla historii Żydów polskich, czyli Marek Adelman, był w Izraelu bardzo źle postrzegany. To znaczy, był przez władze Izraela traktowany jako, no nie chcę powiedzieć persona non grata, bo aż tak to by chyba nie mogli sobie

0: by na to pozwolić, ale na pewno długie lata tam nie jeździł i nie był specjalnie honorowany. Wynikało to z tego, że był członkiem Bundu, czyli partii, która była za tym, że Żydzi powinni zostać w Europie, a nie zwolennikiem ruchu sionistycznego, i tylko raczej jego koledzy przyjeżdżali go tu odwiedzać, jego towarzysze broni, jeżeli można tak powiedzieć. A więc myślę, że to w społeczeństwach europejskich zarezonuje i na pewno nie będzie to, to dobra reakcja. Dobry wizerunek, jeżeli można tych słów jeszcze używać, bo moim zdaniem one już są zbyt delikatne do tego.
1: Skutek jest taki, że ostatnie statystyki pokazują, że więcej Izraelczyków jednak ucieka z Izraela, osiedlają się na przykład w Kanadzie, w Stanach Zjednoczonych, niż się w nim osiedla. I być może jest to po prostu, być może na pewno, no, kwestia bezpieczeństwa, ale na drugim miejscu pewnie kwestia bieżącej polityki, którą prowadzi rząd Izraela.
0: I pozwolę sobie jeszcze jedno zdanie dodać też, jak prześledzimy emigrantów, którzy opuszczali Polskę, to nie zawsze to był Izrael. Nawet mówię od końca II wojny światowej. To znaczy był ruch, który oczywiście ludzie migrowali do Izraela, ale też duża część wspólnoty żydowskiej pozostała w Europie, czy wybrała Amerykę. Więc to zawsze w tym kraju było coś specyficznego, tylko że to był specyficzny kraj, który jednak bardzo silnie socjalizował i wychowywał swoich obywateli do bycia wojownikami. I teraz prawicowy, skrajnie prawicowy rząd bardzo wykorzystuje to i chce być takim hegemonem w tym w regionie. No, niestety jest to strasznie krwawe i no i to znaczy, no, nie wyobrażam sobie, że jednak takie współczucie wobec Izraela historyczne i też jednak trzeba pamiętać, że to się zaczęło od ataku Hezbollahu. No to przykryło jednak, zostali wzięci zakładnicy cywilni, czego jednak wojna w rozumieniu cywilizacji zachodniej nie dopuszcza.
2: Ja jestem przekonany, że i na poziomie informacyjnym i publicystycznym ten temat będzie jeszcze długo z nami i długo pozostanie. Ale teraz mała zmiana tematu, ale również bardzo ważna z punktu widzenia geopolityki, ale także naszego bezpieczeństwa. Mowa o relokacji amerykańskich wojsk w Europie. Z perspektywy Kancelarii Prezydenta nic się nie zmieniło w sprawie obecności amerykańskich wojsk w Polsce. Tak mówiła Barbara Socha, doradczyni prezydenta Karola Nawrockiego w programie 24 pytania.
3: Jeśli chodzi o ustalenia z najwyższymi władzami w Stanach Zjednoczonych, czyli mam na myśli oczywiście pana prezydenta Donalda Trumpa, nic nie zmieniło się od czasów ustaleń, o których głośno informowały media, i zresztą te same ustalenia, mam na myśli zapewnienie pana prezydenta Trumpa o tym, że żołnierze amerykańscy z Polski nie będą wycofywani. Te zapewnienia były też powtarzane w czasie rozmowy, która była relacjonowana przez Kancelarię Prezydenta, rozmowy, do której doszło z okazji święta 3 maja, czyli całkiem niedawno. Więc tutaj w tej sprawie nic się nie zmieniło.
2: A jak dodała na naszej antenie pani Barbara Socha, ostatnia wypowiedź wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych, J.D. Vance'a, wskazuje na to, że decyzje co do ograniczenia wojsk w Polsce nie zapadły.
3: To pozwala mieć nadzieję i wierzyć w to, że cała sprawa jest sprawą bardziej technicznie logistyczną. I tutaj przypomnę, że mamy do czynienia z, jeśli chodzi o ustalenia tego typu na tym poziomie, czyli ustalenia i decyzje i realizowanie harmonogramów na bieżąco, no to to jest kwestia, która leży w kompetencjach Ministerstwa Obrony Narodowej, które to robi wspólnie z Departamentem, z Pentagonem, tak? Więc mam nadzieję, że tutaj na tej linii nie doszło do żadnych zaniedbań przy przegapieniu pewnych informacji, o czym niektóre media donosiły. Nie wiem, czy te informacje były potwierdzone, czy nie, więc nie będę ich powielać. Natomiast widzimy tutaj wysiłki pana ministra Kosiniaka-Kamysza i oczywiście pan minister na wsparcie ze strony Kancelarii Prezydenta, Biura Bezpieczeństwa Narodowego może liczyć. Mamy ciągłe relacje relacje ze stroną amerykańską. Ja osobiście wierzę w to, że ostatecznie te siły amerykańskie w Polsce nie będą zmniejszone. Wręcz przeciwnie, liczymy na to, że w przyszłości jest możliwe ich zwiększenie.
2: I jeszcze jeden komentarz. Żołnierze amerykańscy zostaną w Polsce, tak zadeklarował na naszej antenie wiceminister spraw

0: Wewnętrznych Wiesław Szczepański.
1: Dziś wiemy, że to nie jest relokacja, że to jest przesunięcie części wojsk z jednego miejsca do drugiego, tak jak powiedzmy z Jasionki do Żagania czy do Powidza. 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich pozostanie w Polsce i nic się myślę nie zmieni.
2: Czy tego jesteśmy pewni, że to będzie 10 tysięcy, że ta liczba się nie zmniejszy?
1: Z tego co wiemy, to jest na przykład 10 tysięcy. Ta liczba może się jakoś tam powiedzmy zmienić, natomiast niewiele, natomiast mam nadzieję...
2: Ale zmienić, czyli zmniejszyć, nie zwiększyć.
1: Znaczy nie wiem, po prostu myślę, że nie będzie ich mniej, natomiast oczywiście to jest przesuwanie wojsk z jednego miejsca do drugiego. Jak dobrze będą w Jasionce, wojska amerykańskie będą zastępowały powiedzmy inne oddziały z powiedzmy państw NATO. Natomiast liczę na to i mam nadzieję, tak jak mówi pan minister Kosiniak-Kamysz, 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich pozostanie w Polsce jako kraju, który jest najlepszym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych.
0: Pani redaktor, czy po takich doniesieniach, po takich zapewnieniach, jakie słyszeliśmy przed chwilą, czuje się pani spokojniejsza, bezpieczniejsza niż jeszcze wczoraj i przedwczoraj, kiedy akcja relokacja brzmiała naprawdę złowróżbnie?
3: Brzmiała złowróżbnie. Amerykańscy żołnierze stacjonujący w Polsce w tej zwiększonej w momencie, kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę liczbie, to jest zawsze dobra wiadomość dla Polski. Jednak należy pamiętać, że to jest bardziej odstraszacz niż rzeczywisty gwarant bezpieczeństwa. Najważniejsze działania to te, które Polska podejmuje w tym momencie. No niekoniecznie tylko w tym momencie, ale od jakiegoś czasu w zakresie obronności wydajemy więcej pieniędzy na nasze bezpieczeństwo, szkolimy żołnierzy, kupujemy sprzęt, modernizujemy armię i też szukamy nowych sojuszników. Mamy podpisaną dodatkową umowę, poza tym, że pozostajemy cały czas członkiem NATO. Z Francją będzie umowa, z Wielką Brytanią mamy ciche rozmowy ze względu na powiedzmy małe społecznie przyzwolenie z Niemcami. I jakby to są wszystko szukanie tych nowych sojuszy, szukanie bezpieczeństwa w silnej Europie, w silnej wspólną obroną Europie. To jest to, co zapewnia mój spokojny sen, jeżeli pan redaktor pyta. Ale prawda jest taka, że ci amerykańscy żołnierze spełniali taki odstraszający skutek wobec Władimira Putina, że jakby oni bez słów zdawali się mówić: Władimir, tu jest NATO, nie wygłupiaj się, nie ma opcji, żebyś zaatakował. Zresztą Joe Biden mówił, ani 5 dni NATO przecież nie oddamy. Więc to są wszystko bardzo ważne deklaracje, bo one pokazują naszą siłę, tak, i pokazują jednak, są takim gestem odstraszającym. Cała sytuacja, która się wydarzyła, no dwie rzeczy były w niej złe. Po pierwsze to, że rzeczywiście byliśmy tą decyzją zaskoczeni, a po drugie to, jak się potem polscy politycy zaczęli zachowywać, czyli strona rządowa zrzucała wszystko na Karola Nawrockiego, że przecież Karol Nawrocki mówił, że ma takie wspaniałe relacje z Donaldem Trumpem, a tutaj proszę, no wcale nie ma, skoro nie mieliśmy ani informacji, a ta decyzja jest dla nas zła. Z kolei strona opozycyjna mówiła, że to przez wywiady zagraniczne Donalda Tuska. To jest w ogóle niepotrzebne, bo to jest coś, z czego akurat Władimir Putin się cieszy i on to doskonale widzi, wie i to w jakiś sposób nas osłabia. To jest zupełnie niepotrzebne, co się wydarzyło. Natomiast to, czy finalnie tych żołnierzy będzie tam kilka tysięcy mniej, kilka tysięcy więcej, myślę, że teraz po prostu po całej sytuacji ruszyły bardzo intensywne dyplomatyczne rozmowy, żeby jednak zachować to status quo. Jesteśmy w dobrej sytuacji, ponieważ J.D. Vance, wiemy, że obraził się trochę na Niemców i na kanclerza Friedricha Merza i bardzo możliwe, że część żołnierzy, którzy stacjonują w Niemczech, będzie przerzucona po prostu do Polski.
0: Czasami okazuje się, że w polityce również tej międzynarodowej czasami ktoś łapie focha i konkretne decyzje. Dobrze, panie doktorze, mamy jeszcze chwilę do przerwy, więc zapytam, czy nie niepokoi pana, niepokoją te informacje w kontekście tego, że Stany Zjednoczone, no jednak mimo wszystko odwracają się od Europy, a centrum zainteresowania

0: Polonia jest dzisiaj zupełnie gdzie indziej.
1: Oczywiście, że to jest dla Polski niezbyt dobra sytuacja, szczególnie w czasie konfliktu. Jednak to wojsko, pomijając ten efekt odstraszający, ma jeszcze jedną zaletę. Mhm. Atak na teren Polski powoduje atak na amerykańskich żołnierzy. I to jest też ten drugi czynnik, czy mamy 10 czy 15 tysięcy. I przy okazji być może brytyjskich. Mieliśmy eskadry włoskie, chyba w Suwałkach, z tego co pamiętam. Więc wtedy no, to są tak naprawdę, te kraje są zobowiązane. No nie wyobrażam sobie z drugiej strony ponownej Dunkierki w czasie ewentualnego ataku, więc raczej to ma właśnie taki efekt, że bezpośrednim interesariuszem wojny staje się wtedy nasz kraj sojuszniczy. Czy na pewno Amerykanie troszkę odwracają się od Europy, no bo mają jednak no to nieudaną wojnę w Iranie, no, więc jest tam jakiś problem, ale też ja tak szczerze mówiąc, ja taką mogę mieć radę dla słuchaczy, bo mam takie wrażenie, że to, co się dzieje wewnętrznie w naszym kraju, jest jednym wielkim dotyczącym sprawy relokacji, zmiany kontyngentów i tak dalej amerykańskich, jest jednym wielkim szumem informacyjnym. To znaczy, tu nie mam poczucie, że ciężko wyciąć to, co jest prawdą, co jest półprawdą, co ktoś gdzieś gra swoje wewnętrzne interesy, więc ja tak staram się poczekać na efekty. I zobaczymy, czy te, bo Amerykanie też trzeba pamiętać, że Donald Trump bardzo lubi rozgrywać, puszczając takie informacje, więc ja chyba trochę na zasadzie takiego odruchu zacząłem po prostu czekać, co się zadzieje i nie słuchać bezpośrednio Donalda Trumpa, w sensie jego wypowiedzi, to czekać, jak zareaguje na to świat, albo co się zmieni i za ile zmieni.
0: A to oznacza, że politolodzy podobnie patrzą na słowa prezydenta Stanów Zjednoczonych, jak ostatnio także inwestorzy, którzy też czekają na konkretne działania i niekoniecznie już reagują na każdy tweet czy każdy wpis w mediach społecznościowych. Czas na krótką przerwę. Spotykamy się dosłownie za kilka minut. W Polskim Radiu 24 trwa debata dnia.
2: Reklama. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Opiekacz do panini i grill 2 w 1 Silvercrest. Aż 80 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
5: Game over.
6: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
7: Blik. A co tam w Carrefourze?
8: Odlotowy Dzień Dziecka. Wymarzone zabawki aż 25% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
9: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
10: Minęła 18.30, Damian Szpyra. Zapraszam. Unijne kraje zgodziły się na wypłatę Polsce czwartej transzy z Krajowego Planu Odbudowy. Ostateczna decyzja Komisji Europejskiej będzie już tylko formalnością. Pieniądze powinny trafić do Polski najpóźniej za 2 tygodnie. Pozwolą one na 3 miesiące finansowania projektów z KPO. Wniosek o wypłatę czwartej transzy rząd złożył w grudniu, ale jego zatwierdzenie trochę trwało, bo było uzależnione od uzgodnień Warszawy z Brukselą dotyczących reformy Państwowej Inspekcji Pracy. W internacie Straży Granicznej w Szczecinie znaleziono zwłoki 19-letniego funkcjonariusza. Wiadomo, że wcześniej pił alkohol z kolegami, mówiła rzeczniczka prokuratury w tym mieście Julia Szozda. Służby potwierdziły, że alkohol pochodził z legalnego źródła.
11: Jak ustalono, 3 funkcjonariuszy Straży Granicznej spożywało alkohol w internacie. To było w ich czasie wolnym i poza godzinami pracy. I rano 19 maja zostało ujawnione ciało jednego z tych mężczyzn. Pokrzywdzony miał lat 19. Wstępnie wykluczono udział osób trzecich w zdarzeniu, jednakże kategoryczną odpowiedź w tym przedmiocie da nam dopiero sekcja zwłok, która w najbliższych dniach zostanie przeprowadzona.

0: Dwaj pozostali strażnicy są w szpitalu. Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej wszczął wewnętrzne postępowanie. Firma SpaceX Ilona Muska najbliższej nocy wystrzeli prototyp potężnej rakiety Starship oznaczonej numerem V3. Cały system może być użyty przez NASA do ponownego lądowania astronautów na Księżycu. Starship w przyszłości ma być również pojazdem kosmicznym wielokrotnego użytku. Będzie to 12. taki lot Starshipa, ale zarazem pierwszy start nowej, trzeciej generacji tej rakiety. To będą 4 wystrzałowe dni w stolicy Pomorza Zachodniego. Miasto wraz ze startem juwenaliów przejęli studenci. Wczoraj młodzi przebiegli ulicami miasta, a dziś odpoczywają i ładują baterie przed wieczornymi koncertami. Reporterka Radia Szczecin Julia Nowicka sprawdziła nastroje wśród żaków Politechniki Morskiej.
1: Co takiego dobrego tutaj macie?
2: Kiełbaski, Stefanie Gdyska.
3: Trzeba rozplątać kable, tylko ma się takie rękawice, które to dosyć utrudniają, bo ruchy są w nich ograniczone.
4: Cieszymy się pogodą i świętujemy razem wspólnie ze znajomymi.
5: Świeże kiełbaski, przywiezione w sumie dzisiaj. Na grillu częstujemy studentów oczywiście, tak jak zawsze co roku.
6: Wystawiamy nasze koła naukowe, mamy grilla, mamy watę cukrową, mamy popcorn, mamy dmuchańce, byka rodeo, a tutaj mamy nasze gry wydziałowe. My akurat reprezentujemy nasz wydział, mechatroniki i elektrotechniki.
0: Juwenalia w Szczecinie potrwają do niedzieli.
7: Jest 18:33.
8: Debata dnia.
7: Wracamy do debaty dnia w Polskim Radiu 24. Naszymi gośćmi są pani redaktor Marzena Tabor-Olszewska z Rzeczpospolitej. Witam ponownie, dzień dobry.
9: Dzień dobry, jeszcze raz.
7: Oraz pan doktor Mateusz Zaremba, politolog Uniwersytet SWPS. Dzień dobry ponownie.
10: Ponownie dzień dobry.
7: I ponownie temat bezpieczeństwa. Jeszcze na chwileczkę w tę nutę uderzymy. Szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że Polska ma prawo oczekiwać od USA solidarności w domenie bezpieczeństwa i będzie o nią zabiegać. Solidarności, która stanowi o tym, że żołnierze amerykańscy są obecni w systemie odstraszania i obrony, powiedział szef Ministerstwa Obrony Narodowej. Czy te słowa uspokajają? Czy faktycznie możemy liczyć w obecnej sytuacji, skomplikowanej sytuacji geopolitycznej, przy jednoczesnej zmianie polityki Stanów Zjednoczonych na to, że jeżeli wydarzy się coś złego, to jednak wujek sam stanie nam stanie w naszej obronie? Pani redaktor?
9: Gdyby prezydentem był Joe Biden, powiedziałabym, że tak, na pewno, bez wątpienia możemy liczyć, ponieważ prezydentem jest Donald Trump. Nie mogę złożyć takiej deklaracji. Mm-hmm. Wszyscy widzimy, że jest to prezydent nieprzewidywalny i deklaracje są świetne. Tak naprawdę Stany Zjednoczone cały czas mówią, że jesteśmy fantastycznym, jednym z najlepszych sojuszników Ameryki. No a za tymi słowami niekoniecznie idą konkrety. Więc zgadzam się z ministrem Kosiniakiem-Kamyszem, że mamy prawo oczekiwać, no bo ale też myślę sobie, że w Europie próżno szukać tak amerykanofilskiego kraju jak Polska. My naprawdę jesteśmy lojalni wobec tego sojuszu, wobec tych relacji transatlantyckich. Dużo też zawdzięczamy Ameryce. Zawdzięczamy jej wejście do NATO, odzyskanie niepodległości. Nie wiem, no chociażby Radio Wolna Europa, które było finansowane przez całe lata i przyczyniło się do odzyskania wolności w Polsce. Ale Ameryka Trumpa to jest zupełnie inna historia. Oczywiście Trump nie jest prezydentem, który będzie na zawsze i to się w pewnym momencie zmieni. A mam nadzieję, że te dobre relacje pozostaną na dłużej.
7: No właśnie, Ameryka prezydenta Trumpa. Czy mamy do czynienia z takim niepokojącym odwrotem, zmianą priorytetów amerykańskiej polityki zagranicznej? Czy powinniśmy być spokojni? Te więzi między Warszawą a Waszyngtonem są na tyle silne, że te słowa ministra obrony narodowej są cały czas aktualne.
10: Pytanie, czy tak naprawdę są interesy na tyle silne, żeby Amerykanie i Polacy deklarowali przyjaźń. No, jednak powstaje fabryka, ten serwis czołgów w polskiej grupie zbrojeniowej, więc wydaje się, że póki co tak. Jeżeli by amerykańskie interesy w tym regionie były naruszone, to myślę, że wtedy

0: zagrożone, przepraszam, to byłyby wtedy szansa albo nadzieja na to, że Amerykanie z sojuszu się wywiążą. No jednak też trzeba pamiętać, że Europa zaczyna się zbroić, więc tutaj to nie byłoby tak, tak niejednoznaczne, to znaczy włączenie się Europy w potencjalny konflikt. I my też nie możemy być tak tylko polskocentryczni, dlatego że oczywiście na naszym terytorium jest ten słynny przesmyk suwalski, który jest diagnozowany albo był diagnozowany jako jeden z najniebezpieczniejszych i najbardziej zapalnych regionów świata. No ale mamy wszystkie kraje bałtyckie, które też są wymieniane jako miejsca potencjalnego ataku. Więc jako Europa musimy się zastanowić, jako Polska musimy się zastanowić, na ile my jesteśmy w stanie wesprzeć naszych sojuszników. Mhm. Bo ja wiem, że historia Polski dowodzi, że sojusznicy potrafili nas zawieść. I tak się zadziało w czasie II wojny światowej, ale z drugiej strony czym jest pytanie, na ile my jesteśmy gotowi wywiązać się w razie potrzeby z naszych zobowiązań.
1: Chociażby względem państw bałtyckich.
0: Które... No właśnie, o tym mówię dokładnie, bo też jesteśmy takim krajem, który poza tym, że jest członkiem NATO, no to jest jeszcze też bliski geograficznie, gdzie tak jak w przypadku ataku Rosji na Ukrainę, myśmy byli krajem, który pierwszy udzielił pomocy, są takie opinie, że gdyby nie wsparcie Polski, no to sytuacja na froncie ukraińskim byłaby zupełnie mogłaby dzisiaj inna. Więc to też chodzi o to, na gotowość ewentualnego zaplecza. Przypominam, że duże lotnisko w Rzeszowie jest niezbędnym hubem dla przerzutu rozmaitych zaplecza wojennego i ludzi. Więc pytanie, czy my mamy gotowe plany na to, jak zadziałać w przypadku ewentualnego ewentualnych potrzeb naszych innych i to bliższych sojuszników.
1: W sensie to kończąc ten wątek, tylko przypomnę, że nasze samoloty, nasze siły powietrzne strzegą nieba nad państwami
0: bałtyckimi w ramach tej
1: polityki air policing. Dobrze, przenieśmy się do Warszawy teraz już tak na stałe, myślę. Mhm. Być może do końca debaty nawet, bowiem doniesienia z Senatu są takie. Nie będzie referendum na temat unijnej polityki klimatycznej. Senat odrzucił wniosek prezydenta Karola Nawrockiego, który chciał odpowiedzi społeczeństwa na pytanie, cytuję, czy jest pan, pani za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej? Koniec cytatu i znak zapytania na końcu. W ocenie senatora Koalicji Obywatelskiej Krzysztofa Kwiatkowskiego pytanie referendalne było sformułowane w sposób stronniczy i jego zdaniem tego typu pytania należało kierować do premiera rządu, ale Zjednoczonej Prawicy.
2: Mateusz Morawiecki mógł zablokować przyjęcie pakietu klimatycznego, a tego nie zrobił. Dzisiaj, jeżeli te przepisy już obowiązują, to pan prezydent może zapytać w następujący sposób. Czy jesteś za wyjściem z Unii Europejskiej, co umożliwiłoby wypowiedzenie pakietu klimatycznego? Ale takiego pytania nie zadał. Zresztą nawet klub PiS-u w całości nie poparł wniosku prezydenta, bo głosów za referendum było mniej niż senatorów PiS-u w Senacie.
1: To przypomnijmy, że przeciwko podjęciu przez Senat uchwały w tej sprawie było 62 senatorów. Za opowiedziało się 32, od głosu wstrzymała się jedna osoba. A jak mówiła nam doradczyni prezydenta Barbara Socha, decyzja Senatu nie była zaskoczeniem dla kancelarii prezydenta, ale ta ma mieć inny plan.
3: Mamy tutaj do czynienia z sytuacją, kiedy Senat blokuje możliwość wypowiedzi obywatelom, bo tak to należy odbierać. Referendum jest zawsze takim najsilniejszym instrumentem demokratycznym, w tym sensie, że na konkretny temat obywatele mogą się wypowiedzieć w sposób bezpośredni. I bardzo szkoda, że tak się stało, chociaż tak jak powiedziałam, nie było to dla nas zaskakujące. I z tego co wiem, kierownictwo kancelarii, pan prezydent są na to przygotowani, mają swój plan.
1: Panie doktorze, czy panu jest to również szkoda?
0: Szkoda mi Polski, szczerze mówiąc, dlatego że mam wrażenie, że wszyscy prezydenci od 2010 zawzięli się na instytucję referendum. Na czele z rządem, bo przypominam, że w 2023 też było referendum. I to referendum Bronisława Komorowskiego i propozycja z 2018 Andrzeja Dudy, no i to jest po prostu moim zdaniem taką

0: próbą wykluczenia i ośmieszenia tej instytucji. Dlatego, że trzeba pamiętać o drugiej stronie tego medalu, że zadajemy ludziom jakieś pytania, wszystko jedno, które, ale kluczowym elementem referendum jest debata o tym. My wywołujemy ludzi do odpowiedzi, to nazwać można wielkim sondażem opinii publicznej. Opinia publiczna to są, ma dwa czynniki. Dotyczy spraw publicznych i jest omówiona przez ludzi, czyli jest wyrobiony jakiś pogląd. Jeżeli ma być, referendum na jakikolwiek temat, to trzeba się zastanowić, czy społeczeństwo ma kompetencje, żeby na ten temat się wypowiedzieć, a jeżeli już uznajemy, że ma, to musi odbyć się rzetelna debata. Takim referendum była konstytucja uchwalona w 97, referendum akcesyjne z 2003 roku, gdzie człowiek był, miał szansę i jeżeli chciał, tylko mógł otrzymać w każdej chwili przez kilka lat informacji. Oczywiście nie mówię, że przed każdym referendum musi być aż tak długa debata, ale ona jest niezbędnym, czyli to, że media publiczne, a tu jesteśmy w takim miejscu, dałyby przestrzeń i za, i przeciw, i żeby każdy wyborca czy obywatel mógł się wypowiedzieć. To jest taka strona poważna tego referendum, a szczerze mówiąc, jak słucham, tych pomysłów referendalnych, to mi się przypomina, to już tak pół żartem, pół serio, komedia Bromskiego, która jest tym Królowym Mostem, gdzie burmistrz się pytał, czy chcą, żeby Włoch wybudował market i wykończył niezdrową konkurencją lokalny biznes. No można to samo pytać i to ma ten sam, taką samą wartość. I wbrew jeszcze przypominam sugestii księdza proboszcza, co było tam dodane. Więc myślę, że w tej kategorii właściwie, gdybym chciał właściwie potraktować to referendum, to zacząłbym od tej strony humorystycznej, dlatego że każdy odegrał swoją rolę. Prezydent próbował coś zrobić, Senat wiadomo było, że więc to było wbrew logice politycznej, która jest za tym, żeby działać wtedy, kiedy nie jest to fasadowa prawdziwa. Kropkę stałem, bo się rozgadałem, przepraszam.
1: I zanim poproszę panią redaktor o komentarz, to jeszcze tylko dodam, że prezydencki minister Marcin Przydacz poinformował, że kancelaria prezydenta nie porzuca tematu organizacji referendum w sprawie polityki klimatycznej Unii Europejskiej, na co nie wyraził zgody, jak powiedzieliśmy przed chwilą, Senat. Dodał, że plan B jest już przygotowany, a rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz również oświadczył, że to nie jest ich ostatnie słowo. Pani redaktor?
2: Brzmi poważnie, o, tak powiem. Zobaczymy, jakie będą te kolejne kroki. Ja myślę, że organizacja tego referendum, gdyby do niego doszło, chociaż to rzeczywiście był trochę teatr, tak jak pan doktor powiedział, prezydent odegrał swoją rolę, Senat odegrał swoją. I ludzie tylko mogą się po prostu zniesmaczać, patrząc na to, jak politycy spędzają czas, nad czym się debatują, nad czym się zastanawiają. W sytuacji, w której, przypomnę, ludzie mają naprawdę przyziemne problemy, na przykład dwuletni termin do specjalisty na NFZ. Coś, co mnie bardzo bulwersuje, bo dotyczy to osób głównie starszych, schorowanych, słabszych, takich, którymi państwo powinno specjalną opiekę roztoczyć, a tymczasem zastanawiamy się nad referendum, nad pytaniem zadanym w taki, no, tak specyficzny sposób, żeby nie nazwać go tak naprawdę, no, nieetycznym, bo nie daje jakiegoś, narzuca w jakiś sposób odpowiedź takim osobom, które mogą nie być zorientowane w temacie. No i przede wszystkim kosztuje setki tysięcy złotych. Ja się bardzo cieszę, że te pieniądze póki co, no bo nie wiemy, co kancelaria prezydenta zdecyduje, ale że te pieniądze zostały w budżecie państwa.
1: To ja mam do państwa pytanie. Panie redaktor, panie doktorze, czy są państwo za tym, abyśmy przeszli do kolejnego tematu, biorąc pod uwagę, że czas naszego programu biegnie nieubłaganie?
2: Jestem za.
0: A nawet przeciw.
1: Świetnie. Przegłosowane. W takim razie ustawa o kryptoaktywach. Teraz na pierwszym planie dziś Senat miał zdecydować, czy ustawa o rynku kryptoaktywów zostanie przyjęta z poprawkami Prawa i Sprawiedliwości, czy, jak proponuje Komisja Budżetu, bez nich. Ale w dyskusji zgłoszono wnioski o charakterze legislacyjnym, więc ustawa została odesłana do komisji. Długi ten serial wokół ustawy o kryptoaktywach, a tak już chciałem i planowałem zadać pytanie, czy do trzech razy sztuka i już ta ustawa będzie. Pani redaktor?
2: No właśnie, wskazuje wszystko na to, że jeszcze chwilę ten serial potrwa, że ma drugi, trzeci

0: sezon. I dość emocjonujący, bo tu przecież jest nie tylko przepychanka polityczna, ale te wątki kryminalne, które gdzieś są zrzucane znowu z jednej strony sporu politycznego na drugą i odwrotnie. I to tak się właśnie kręci zupełnie niepotrzebnie, bo tak naprawdę inwestorzy, niezależnie czy inwestują w jakieś aktywa giełdowe, czy w kryptowaluty, czy w kruszce, powinni być objęci jakąkolwiek podstawową ochroną, to znaczy powinni wiedzieć, na jakich zasadach inwestują. To jest pierwsza kwestia i tak naprawdę tu nie mamy jakiegoś specjalnego wyboru, no bo Unia Europejska wymaga od nas tych regulacji i my po prostu powinniśmy je przyjąć. Druga sprawa, że rzeczywiście ten projekt no jest skomplikowany i długi. Widzimy przykłady innych krajów, że nie musiałby taki być, więc dało to jakiś pretekst prezydentowi, żeby nie podpisywać dwa razy tej ustawy. Trzecia sprawa to jest taka, że środowisko Konfederacji, które jest tą częścią sporu politycznego, który reprezentuje łakomy kąsek, jeśli chodzi o obie strony duopolu, po prostu zarówno Prawo i Sprawiedliwość, jak i Koalicja Obywatelska chciałyby zagarnąć elektorat Konfederacji, a Konfederacja mówi wolność zakupu kryptowalut, wolność handlu kryptowalutami, to jest ważna dla nas rzecz, ważna dla nas sprawa, bo jest ważna dla ich wyborców. I trochę nie rozumiem też przez to, w jaki sposób w pewnym momencie PiS się ustawił, składając ten projekt uchwały, kompletnie zakazuje kryptowalut, to kuriozalna sprawa absolutna. No to tak jakby zakazywać tego, nie wiem, że inne kraje mają inne waluty na przykład i zakazywać handlu dolarami. No nie wiem, po prostu te kryptowaluty są i no nie wszyscy posiadacze kryptowalut, już tak powiem dosadnie, są przestępcami. Oczywiście jest, ponieważ nie ma regulacji tego rynku, jest łatwo temu światu przestępczemu posługiwać się tą właśnie walutą. No i cóż, no myślę, że niezły serial nakreśliłam, bo tak chyba wszystkie wątki jakoś ujęłam, a w tym wszystkim politycy, którzy też myślę, że częściowo nie rozumieją tego świata kryptowalut i nie wiedzą, z czym się mierzą, więc apelowałabym chyba w pierwszej kolejności o zdobycie rzetelnej wiedzy na ten temat.
1: To jeszcze w tym scenariuszu dodajmy jeden ważny aspekt, panie doktorze. Myślę, że to jest też realizacja przepisów unijnych. Tak czy inaczej, regulacje przez Sejm, przez Polskę muszą być przyjęte.
2: Tak, to prawda, ale trzeba też dodać, że z tego, co czytałem opinię, no bo całej ustawy nie czytałem, nie potrafię też jej do końca zinterpretować, bo nie dołączę się do tej grupy, która nie do końca rozumie logikę, jakie
0: są. Ale pan nie musi, ja apelowałam do polityków,
2: nie,
0: którzy
2: ja tylko
0: będą
2: mówię, że ale opinie na temat tych ustaw nie były najlepsze i to jest kluczowe. Znaczy tam faktycznie były argumenty, które,
1: bo
2: to jest
1: tak
2: produkt międzynarodowy, gdzie jednak te polskie regulacje mają mocne ograniczenia w zakresie jurysdykcji terytorialnej, więc tutaj to faktycznie, to jest spór moim zdaniem o kolejną aferę. To znaczy politycy lubią przypisywać swoim oponentom afery finansowe, na których tracą ludzie. Mam na myśli Amber Gold, Getback i teraz pojawia się Zonda Krypto. Jest to w wielu wypadkach abstrakcyjny problem, zarówno dla ludzi, nie z uwagi tylko finansowej, ale logiki przepływu tego kapitału. Więc każdy próbuje się zrzucić i walczy o to, jak. A jest to też faktycznie taki ideowo-światopoglądowa perspektywa, w której politycy próbują pokazywać, czy właśnie są za tym, żeby państwo miało, mówiąc potocznie, zęby, czy żeby jest za tym, żeby obywatel mógł robić, co chce.
1: To, co nie sprzyja debacie, to często czas i niestety czas naszego programu powoli dobiega końca, ale umówmy się jeszcze, że jeden temat poruszymy i tak minutę i kilka sekund dam państwu, każdemu z państwa, bo transkrypcja akt małżeństw jednopłciowych to jest kolejny ważny temat, o którym sporo się mówi, również rozgrzewa politykę krajową. Ostatnia prosta przed transkrypcją małżeństw jednopłciowych MSWiA zapewnia zapewnia, że w momencie podpisania odpowiedniego rozporządzenia przez szefa resortu cyfryzacji również minister spraw wewnętrznych zaakceptuje ten dokument.

0: dokumenty. Pani redaktor, ważna deklaracja.
1: No ważna deklaracja, bo ja się tutaj posłużę tak jak w sporze innym, zupełnie światopoglądowym o aborcji.

0: tylko ułatwienie tych procedur. Tak naprawdę mówimy o druku, tak, który powinien być dostosowany do tego, że jest taka rzeczywistość. No, mamy 26 rok. Dla mnie ten temat, jesteśmy naprawdę ostatnim krajem w Europie, który ma wciąż taki problem z przyjęciem tych rozwiązań. Przyjmijmy je po prostu.
1: Ale z punktu widzenia politologii i nauk o polityce to jest też gorące, inaczej, wysokooktanowe paliwo polityczne, które w warunkach polaryzacji zawsze będzie płonąć.
2: Zdecydowanie. Oczywiście, bo to wyraża spór światopoglądowy, a politycy lubią się dzielić na wymiarze światopoglądowym. Uważam, że przede wszystkim, co jest ważne, że ten akt jest przeceniany, dlatego że to dotyczy bardzo wąskiej grupy ludzi, którzy mają rezydencję podatkową poza Polską. Więc tak naprawdę to wcale nie dotyczy dużej grupy. To przenoszenie, to nie jest dla obywateli Polski generalnie istotna zmiana. Będzie to bardzo wąska grupa zainteresowana tymi zmianami. Ale też trzeba pamiętać, że implementacja tego do polskiego systemu jest bardzo złożona, dlatego że to zmienia szereg aktów prawnych. Wiem, że środowiska tym zainteresowane bardzo się oburzały na powolność tego procesu, ale to tak naprawdę zmienia szereg kodeksów od cywilnego, przez rodzinny i tak dalej, i tak dalej. To nie będzie takie proste, żeby to faktycznie działało, a nie było tylko gestem symbolicznym i kawałkiem papieru, który można zarejestrować. Tak, tak, ale to jest duży problem i tak naprawdę wąski.
1: Jestem przekonany, że do tego tematu również nie raz jeszcze wrócimy. Bardzo dziękuję za wizytę w naszym studiu. Naszymi gośćmi w debacie dnia byli pani redaktor Marzena Tabor-Olszewska z Rzeczpospolitej. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję pięknie.
1: Oraz pan doktor Mateusz Zaręba, politolog Uniwersytet SWPS. Bardzo dziękuję.
2: Serdecznie dziękuję panie redaktorze i dziękuję państwu.
1: To była debata dnia w Polskim Radiu 24. Jarema Jamrożek za chwileczkę przejmuje stery.
3: Dobry wieczór.
1: Właściwie to mikrofon, bo stery to w rękach naszego realizatora.
3: Ale
1: pozostają.
3: Płyniemy w jednym kierunku. Tak. Będziemy między innymi rozmawiać o zmianie klimatu. Porozmawiamy o tym, czym właściwie jest program Natura 2000, ponieważ dzisiaj mamy Europejski Dzień Natury 2000. Dlaczego te obszary są takie ważne i czy potrafimy korzystać z przyrody tak, żeby przy okazji jej nie szkodzić. W magazynie sportowym będę dopytywał z kolei o Igę Świątek, bo ta już wie, z kim zmierzy się na inaugurację turnieju Roland Garros, a jestem wielkim fanem Igi Świątek, więc będę na pewno o to dopytywać. Ważne też, żeby zaznaczyć, że w tym turnieju zagra również Maja Chwalińska, więc naprawdę będziemy mieli silną reprezentację Polski na tym turnieju. A poza tym referendum. To o 21.30 oczywiście będziemy pytać o to referendum, które no jednak się nie odbędzie, ale ja mam do ciebie pytanie. Jakbyś odpowiedział w referendum, w którym bym zapytał, czy uważasz, że powinieneś już zakończyć swój dyżur i pójść do domu odpocząć, żeby Jarema Jamrożek mógł cię zastąpić za sterami, za mikrofonem? Wziąłbyś
1: trzy
3: udział?
1: Trzy razy tak.
3: No to zapraszam.
1: Bardzo dziękuję. Jarema Jamrożek przejmuje stery, a ja już się z państwem żegnam. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Marek Klapa, do usłyszenia.
4: Reklama. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Czereśnie luzem, cena przed obniżką 39,99. A teraz 24,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus? Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
7: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
8: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
7: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
9: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
7: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
9: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor.

0: Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Bo w Media Expert taniej
4: masz. Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
5: Cześć. Tu Stanisław Ubieński, prezes Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Prawie 50 tysięcy osób podpisało się pod naszymi petycjami w obronie gawronów i przeciwko fajerwerkom. To pokazuje, jak bardzo troszczymy się o naszą przyrodę. Niestety, gawrony wciąż tracą swoje miejsca lęgowe, a fajerwerki nadal płoszą i zabijają ptaki. My jednak nie zamierzamy odpuścić, a Ty możesz nam pomóc. Wejdź na otop.org.pl i dowiedz się więcej.
4: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
6: Chiny urosły do rangi supermocarstwa w rekordowo krótkim czasie. Chińska Republika Ludowa ma coraz większy wpływ nie tylko na to, co dzieje się w Azji, ale także tu, nad Wisłą. Do czego dążą Chiny? Pokojowego rozwoju, jak utrzymują władze w Pekinie, czy też osłabiania i przejmowania roli Stanów Zjednoczonych na świecie? Jak odczytywać płynące z Chin sygnały i czytać między wierszami oficjalnych komunikatów komunistycznych władz? Na te i inne pytania będziemy wraz z moimi gośćmi, wybitnymi ekspertami z kraju i ze świata, odpowiadać i tłumaczyć konteksty w audycji Chińskie Znaki. W każdą niedzielę tuż po godzinie 16. Serdecznie zapraszam. Tomasz Sajewicz.
4: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Były wiceminister w rządzie PiS zatrzymany przez CBA. Śledztwo jest prowadzone przez Prokuraturę Europejską. To trzecie podejście do uregulowania rynku kryptoaktywów w Polsce. Senat przyjął ustawę bez poprawek. Górnik Zabrze już oficjalnie z nowym właścicielem. Został nim Łukasz Podolski. Minęła 19. Damian Szpyra. Zapraszam. Jacek Rzet, były wiceminister zarządów PiS, został zatrzymany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Sprawa dotyczy nieprawidłowości w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Informację potwierdził minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
2: Minister wyjaśnił we wpisie w mediach społecznościowych, że do zatrzymania doszło w związku ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości w funkcjonowaniu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, które prowadzi Prokuratura Europejska. Były poseł Porozumienia i Partii Republikańskiej w latach 2020-2023 był wiceministrem Funduszy i Polityki Regionalnej. Nadzorował funkcjonowanie NCBR. Został odwołany po ujawnieniu nieprawidłowości w przyznaniu przez agencję publicznych pieniędzy. Najwyższa Izba Kontroli w swoim zawiadomieniu podała, że w tej sprawie podejrzewa korupcję i przekroczenie uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych. Ostatecznie sprawa trafiła do Prokuratury Europejskiej. Jolanta Trukowska, Polskie Radio.
1: Senat przyjął trzecią wersję ustawy o regulacji rynku kryptoaktywów. Mimo starań opozycji, poprawki proponowane przez Prawo i Sprawiedliwość nie zostały włączone. Jeszcze podczas senackiej debaty Marek Pęk z PiSu liczył, że senacka większość wykaże się dobrą wolą.
3: No żadnej woli dobrej nie widzę, poza tym widzę jakieś kuriozalne obyczaje w parlamencie, że procedujemy ustawę do skutku. Co tu ma nastąpić? Jakieś zmęczenie materiału? My mamy wreszcie dla świętego spokoju to klepnąć?
1: Krzysztof Kwiatkowski z Koalicji Obywatelskiej tłumaczył, dlaczego jego zdaniem wersja ustawy zaproponowanej przez Sejm nie wymaga dodatkowych poprawek.
4: Przecież jeżeli nie będzie regulacji, to rynek kryptowalut i tak będzie działał, bo jest rozporządzenie MiCA. Na czym będzie polegać różnica? Że te firmy nie będą zarejestrowane w Polsce. Czy to ma jakieś znaczenie? Ma. Gdyby się okazało, że jakaś firma ma problemy, upada,

0: to większa jest szansa odzyskania przynajmniej części majątku firmy, jeżeli ona jest zarejestrowana w Polsce, a nie poza granicami kraju.
1: W myśl przepisów nadzór nad tym rynkiem będzie sprawować Komisja Nadzoru Finansowego. Teraz dokument trafi na biurko prezydenta. Nowa umowa została już podpisana. Łukasz Podolski oficjalnie został właścicielem Górnika Zabrze. Firma piłkarza przejęła 86% akcji klubu i stała się jej większościowym udziałowcem. Sam Podolski nie ukrywał satysfakcji.
2: Działa ten klub fajnie, widać. Żadne deklaracje tu nie muszę składać. Trzeba to spokojnie budować, nie na wariata. Trzeba pamiętać, że klub ma dalej duże problemy, też finansowe. Mam nadzieję, że przez te następne 3 do 5 lat będziemy tak ustawiony finansowo, że już klub nie będzie miał tych długów. Górnik to tylko nie jest boisko, to też jest wielka marka i przez te ostatnie 2 lata ta marka też poszła trochę więcej w świat i mam nadzieję, że to dalej tak będzie i chcemy tą markę dalej budować.
1: Nowy właściciel zapłacił za Górnika niespełna 4 miliony złotych, ale w umowie zapisano także, że w ciągu 3 lat klub zostanie dokapitalizowany kwotą 12,5 miliona złotych. Ten sezon dla Górnika jest wyjątkowo udany. Na początku maja Zabrzanie zdobyli Puchar Polski, a w tabeli Ekstraklasy plasują się na drugim miejscu. Zakończenie rozgrywek w najbliższą sobotę. Kuba przyjęła od Stanów Zjednoczonych pomoc humanitarną o wartości 100 milionów dolarów, poinformował amerykański sekretarz stanu. Marco Rubio mówił o tym w czasie, gdy Waszyngton nasila kampanię nacisków na komunistyczny rząd wyspy. W ubiegłym tygodniu amerykański Departament Sprawiedliwości przedstawił zarzuty byłemu prezydentowi Kuby Raulowi Castro w związku z incydentem z 1996 roku. Do tego wyspa zmaga się z kurczącymi zapasami ropy. Kubański minister energii i górnictwa poinformował, że wyspa wyczerpały się rezerwy paliwa. Na koniec o nowej rakiecie firmy SpaceX, która tej nocy zostanie wystrzelona w kosmos. Mowa o prototypie rakiety Starship V3, która ma służyć w przyszłości do ponownego lądowania astronautów na Księżycu. Starship ma w przyszłości również być pojazdem kosmicznym wielokrotnego użycia.
3: Będzie to 12 taki lot Starshipa, lecz zarazem pierwszy start nowej, trzeciej generacji tej rakiety. Według SpaceX warunki pogodowe są w 55% sprzyjające do tego lotu. Test ten będzie bacznie obserwowany, ponieważ NASA wiąże z systemem Starship nadzieję na wykorzystanie go do lądowania astronautów na powierzchni Księżyca, mówi były astronauta amerykańskiej agencji kosmicznej Charles Camarda. Ta rakieta może sprawić, że będziemy gotowi ponownie wylądować na Księżycu. Ten test musimy rozpatrywać w perspektywie przyszłych eksploracji Srebrnego Globu. Podkreślał w telewizji Fox News był astronauta. W ramach programu Artemis zarówno SpaceX, jak i firma Blue Origin należąca do Jeffa Bezosa budują lądowniki księżycowe, które NASA mogłaby wykorzystać podczas planowanego lądowania na Srebrnym Globie w 2028 roku. Agencja kosmiczna zamierza przetestować jeden lub oba nowe pojazdy kosmiczne na niskiej orbicie okołoziemskiej w trakcie misji Artemis 3 zaplanowanej na koniec przyszłego roku.
1: Z Miami relacjonował Jan Pachlowski.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: W nocy przeważnie spokojnie, choć przelotny deszcz może pojawić się w kujawsko-pomorskim i w warmińsko-mazurskim. Jutro znów ciepło i słonecznie w całym kraju. Będzie od 20 do 23 stopni.
5: Sześć minut po godzinie 19.
6: Wieczór w Polskim Radiu 24.
5: Zaczynamy wieczór w Polskim Radiu 24. Jarema Jamrożek, witam się z Państwem. Dzisiejszy program przygotowali Paulina Olak i Szczepan Pawłosek, a realizuje Eldar Pedorenko. Dziś, proszę Państwa, Europejski Dzień Natura 2000. To też okazja, aby przypomnieć, że ochrona przyrody nie musi oznaczać zakazów i zamkniętych terenów. Obszary Natura 2000 powstały po to, żeby chronić cenne gatunki roślin, zwierząt i siedliska, a jednocześnie często pozostają miejscami spacerów, odpoczynku i kontaktu z naturą, także w dużych miastach. Za chwilę porozmawiamy o tym, czym właściwie jest Natura 2000, dlaczego te obszary są tak ważne, no i czy potrafimy korzystać z przyrody tak, aby jej nie szkodzić. Zapraszam na zmianę klimatu.
7: Zmiana klimatu.
8: Marta Hoppe, zapraszam. Natura 2000 to największa na świecie spójna sieć obszarów chronionych obejmujących teren Unii Europejskiej. To takie

0: wyjątkowe miejsca. No i my w Polsce też mamy te wyjątkowe miejsca. Dzisiaj jest Europejski Dzień Natura 2000, więc o tych miejscach porozmawiamy. A na łączach już gość, profesor Piotr Skubała, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Team Eurodirect, sieć ekspertów Komisji Europejskiej. Taką funkcję też pan profesor pełni. Dzień dobry.
1: Dzień dobry państwu, dzień dobry pani redaktor.
0: Krótko powiedziałam, że Natura 2000 to obszar chronionych miejsc, ale jakbyśmy to rozwinęli i wyjaśnili, jakie to miejsca, no i dlaczego są chronione.
1: Unia Europejska wprowadziła ten projekt jakiś czas temu. No, wspaniały to jest pomysł, stworzenie takiej sieci obszarów chronionych. To jest jeden z najważniejszych instrumentów ochrony przyrody w Europie. Powstał z połączenia dwóch dyrektyw, dyrektywy ptasiej i siedliskowej. Celem nie jest wyłączenie tych terenów z użytkowania, ale ich ochrona przy jednoczesnym korzystaniu z tych terenów. Co sieć Natura 2000 ma chronić? No, ma chronić zagrożone gatunki, siedliska, ma chronić również procesy ekologiczne, przyczynić się do zachowania ciągłości ekologicznej. To taki system połączonych wysp życia. No, ma też ogromne znaczenie dla klimatu, bo chroni między innymi lasy, mokradła, torfowiska, które magazynują ogromne ilości dwutlenku węgla. Ważnym jest w sieci Natura 2000, że to jest odejście od takiego modelu przyroda kontra człowiek na rzecz współistnienia przyrody i człowieka. To jest taki model oparty bardziej na relacji odpowiedzialności niż na wyłączeniu człowieka z przyrody. I to pięknie brzmi, to są piękne idee. Wspaniale, że to mamy, no ale zderzamy się z rzeczywistością, no bo niestety tej naturze, sieci Natura 2000 dostaje się od lat, no bo to jest konflikt, konflikt z naszymi ludzkimi planami, bo my chcemy nowe inwestycje, my chcemy regulować rzeki, my chcemy wycinać lasy, my chcemy rozwijać, intensyfikować rolnictwo, my chcemy budować drogi, domy. Sieć Natura 2000 jest pod ogromną presją. Pięknie brzmi, wspaniale, że ją mamy, ale patrząc na realia, jak ta ochrona wygląda, globalnie ochrona przyrody w Europie, w Polsce, w świecie, no to tutaj już to znacznie gorzej wygląda.
0: Ta sieć i te miejsca określone mianem Natura 2000 to nie jest taki tradycyjny park narodowy, czyli całkowity zakaz wstępu i działalności gospodarczej. Tutaj jednak dopuszcza się inwestycje, no i takie codzienne życie, ale one muszą być prowadzone tak, żeby nie niszczyć tej cennej przyrody, czyli trzeba te interesy jakoś tak mądrze połączyć.
1: Tak, tak, no ale w praktyce to nie zawsze tak wychodzi. No są one pod ogromną presją. Stan ochrony środowiska w świecie na papierze wygląda nieźle, ale w praktyce to nie wygląda ciekawie. Sieć Natura 2000 w Polsce to jest praktycznie 20% powierzchni kraju, ale niestety również w obszarach Natura 2000 przybywa asfaltu, przybywa betonu, przybywa plastiku. Wpływamy negatywnie na te obszary chronione. Globalnie w świecie patrząc, 1/3 obszarów, które są pod ochroną, są zdegradowane. Często mówi się papierowe parki. I dotyczy to również sieci Natura 2000, że na papierze to jest, ale w praktyce ta ochrona nie jest zachowana.
0: No właśnie, bo co tam można, a czego nie można? A raczej właśnie czego nie można tam robić, skoro teoretycznie są to tereny, obok których albo na których mieszkają ludzie, no ale są określone mianem Natura 2000. To czego tam nie wolno?
1: Wolno praktycznie wszystko, tylko to ma być zrównoważone korzystanie.
0: Czyli cienka granica, żeby to rozdzielić. Które jest zrównoważone, a które już jest przesadą?
1: No tak, no w praktyce powinno to być tak zrównoważone, to takie, które nie uszczupla tych zasobów, które powoduje, że ten stan bioróżnorodności gatunków siedlisk jest zachowany. No ale często tak nie jest. My chcemy się rozwijać, ale ten nasz rozwój polega na tym, że jest coraz mniej bioróżnorodności, coraz mniej życia na tej planecie. Tak patrząc globalnie, a tak przy okazji warto nadmienić, dzisiaj życia, naukowcy to mierzą w postaci biomasy, dzisiaj jest o połowę, o 50% mniej życia na tej planecie niż kiedy nas nie było. Od momentu naszego pojawienia się naszego gatunku życia w postaci biomasy jest o połowę mniej. I ten proces cały czas trwa, on jest nasilany. My sobie zdajemy sprawę, szczególnie można powiedzieć Unia Europejska zdaje sobie z tego sprawę,

0: bo my mamy unijną strategię na rzecz bioróżnorodności, która mówi, że my powinniśmy wziąć pod ochronę na naszym kontynencie 30% powierzchni lądowej i morskiej. Z tego 10% to powinna być ochrona ścisła, także my wiemy, że my musimy chronić. I co jeszcze więcej, Unia Europejska wprowadziła Nature Restoration Law, która mówi, że musimy odbudowywać te obszary, bo je zniszczyliśmy. W tym wiele obszarów sieci Natura 2000 zostało zniszczonych. Dobrze, że Unia zwraca na to uwagę. Te zapisy są, ale czy my je zrealizujemy, czy my rzeczywiście weźmiemy 30% naszego kontynentu pod ochronę? My dzisiaj chronimy 26% powierzchni lądowej, 12% powierzchni morskiej. To można powiedzieć wygląda nieźle, ale taką najważniejszą formą ochrony przyrody, ważniejszą niż sieć Natura 2000, jest ochrona ścisła. Myśmy powinni 10% naszego kontynentu, naszej przyrody wziąć pod ochronę ścisłą. Takie są wymogi, a my chronimy dzisiaj 3% powierzchni lądowej i 1% morskiej. Także mówimy o roku 2030, czyli to jest po prostu 3,5 roku. Także wyzwania są ogromne. Jedną z tych form ochrony jest sieć Natura 2000, tylko ona nie rozwiązuje problemu. Dobrze, że ją mamy, tylko to jest troszeczkę za mało.
1: No bo tak jak pan wspomniał, duża część tej ochrony zostaje na papierze, a niekoniecznie w życiu. No właśnie, co tym obszarom najbardziej zagraża? Człowiek czy zmiany klimatu?
0: Jedno i drugie. No w tej chwili zmiany klimatu, mimo że ogłoszono, że najgorszy scenariusz zmian klimatu się pewno nie spełni, ale ten, który się spełni, stanowi ogromne zagrożenie dla bioróżnorodności, ale również dla nas. My w tej chwili jesteśmy mniej więcej na kursie wzrostu temperatury 3,1 stopnia w stosunku do czasów przedindustrialnych. To ten scenariusz oznacza, że 50% bioróżnorodności świata, Europy, w wyniku zmiany klimatu
1: Przestanie istnieć.
0: przestanie istnieć. Chociaż takim największym big killers według przeróżnych badań naukowych, tym pierwszym big killers jest niszczenie siedlisk, jest wycinka lasów, polowania, połowy. To naukowcy mówią, to jest pierwszy czynnik. A rywalizuje z nim powoli zmiana klimatu, która według różnych tam danych, ale najczęściej się lokuje na trzecim miejscu wśród takich big killers, czyli czynników przyczyniających się do niszczenia przyrody, bioróżnorodności.
1: Mówimy dzisiaj o obszarach Natura 2000, których w Polsce, jak pan wspomniał, mamy 30% naszego terenu, naszego kraju. To gdzie jest najwięcej takich miejsc? W jakiej części?
0: Obszar Polski, czy one są rozrzucone oczywiście w całym kraju, ale przyroda ta najbardziej zachowana, no to jest Polska północno-wschodnia, wschodnia, również część południowo-wschodnia.
1: Czyli na wschodzie można więcej takich miejsc szukać, być może dlatego, że tam mniej turystów jeździ. No i zastanawiam się też, jak turystyka wpływa na te tereny chronione. Czy turyści przeszkadzają, czy może pomagają?
0: No oczywiście zbyt intensywna turystyka szkodzi przyrodzie, ale warto zwrócić uwagę, jakie gminy są najbogatsze zwykle. No te, które no właśnie zachowały bioróżnorodność. Takim przykładem dobrym była Białowieża. Była, tak. No niestety postawiliśmy mur. Jest tam więcej wojska niż turystów, ale przez wiele lat Białowieża była przykładem, że jak chronimy, zaczynamy chronić, stawiamy na turystykę, to się po prostu na tym bogacimy. Takim dobrym przykładem w świecie, że warto chronić przyrodę, jest Kostaryka. To jest taki kraj w Ameryce Środkowej, który swego czasu postawił na przyrodę, postawił na bioróżnorodność, zachował, odbudował dżunglę tropikalną. 60% powierzchni tego kraju to jest dżungla tropikalna i ekoturystyka jest drugim źródłem dochodu narodowego. Pozostałe kraje sąsiadujące niestety pozwoliły na degradację, na wycinkę dżungli. Nie mają jej i nie mają tych dochodów. Kostaryka jest zwykle podawana jako przykład, że warto chronić przyrodę.
1: A jeżeli mówimy o tych obszarach Natura 2000 w Polsce, to są to tylko takie tereny jak pola, lasy, bagna, czy też są to miejsca w pobliżu miast?
0: Głównie sieć Natura 2000, te cenne chroni, czy torfowiska, stare lasy, murawy, murawy ksertermiczne, doliny rzeczne, mokradła, siedliska dużych drapieżników, ptaków,

0: obszary takie najcenniejsze. W pobliżu dużych miast raczej nie, chociaż to jest 20% powierzchni kraju, także siłą rzeczy.
1: Gdzieś do jakiegoś miasta będzie blisko.
0: Tak.
1: No właśnie, bo to nie tylko rośliny, ale też zwierzęta, które zamieszkują te tereny, też no, chodzi o to, żeby i im dać przestrzeń do życia i pozostawić w spokoju. Stąd też ten obszar Natura 2000 chroni nie tylko rośliny, ale i zwierzęta.
0: Tak, sieć Natura 2000 przede wszystkim powinna zapewnić nam produkcję żywności, a powinna zapewnić jakość gleby, wody, stabilność klimatu, zdrowia. Z tego powodu chronimy również, a może przede wszystkim, żeby przyroda nam dostarczała tych usług, bez których my po prostu nie istniejemy. Ponad 50% gospodarki światowej jest upartych bezpośrednio o przyrodę, o zasoby bioróżnorodności. Co często zapominamy, ekonomiści często zapominają, że no niestety eksploatując nadmiernie, przyczyniając się do uszczuplania zasobów bioróżnorodności, podcinają gałąź, na której siedzą, z której mają źródło. Bo nasze życie, również gospodarka, jest oparta o bioróżnorodność.
1: A pana ulubione takie miejsce, do którego chciałby pan nas zabrać, ale tak w tajemnicy, żebyśmy za bardzo tłumnie tam wszyscy nie ruszyli. Jeśli chodzi o te obszary Natura 2000, tę sieć.
0: W tej chwili właśnie z uwagi na zmiany klimatu i potrzebę ochrony. I to, co najbardziej zniszczyliśmy, to są obszary podmokłe, torfowiska, bagna. Także ja chciałbym tych miejsc takich naturalnych, gdzie są torfowiska, bagna, jest bardzo niewiele, bo myśmy w skali planety i Polski 75% do 80% tych obszarów podmokłych, które odgrywają kluczową rolę w zmianie klimatu, myśmy zniszczyli. Może zapraszam w cudzysłowie na Podhale, gdzie jeszcze jakieś torfowiska pozostały.
1: Ale to rzeczywiście trzeba umiejętnie szukać, żeby takie miejsca znaleźć. Bagna, torfowiska wysuszone, przez co rzeczywiście jest ich coraz mniej. No i tutaj wchodzi ta opcja, żeby odwracać to, co popsuliśmy, ale to jest dużo trudniejsze niż było popsuć.
0: Tak, to odtwarzanie, no właśnie, mokradeł torfowisk jest jednym z ważnych zadań w tym Nature Restoration Law, tym projekcie europejskim odbudowy przyrody. Ale również my musimy odbudowywać tereny zielone w miastach. My mamy plan, mówię, Unia Europejska, posadzenia 3 miliardów drzew do 2030 roku. My mamy 25 tysięcy kilometrów rzek renaturalizować i wiele, wiele innych działań. Tych zadań jest tyle w strategii bioróżnorodności 2030, w Nature Restoration Law, że myśmy w zasadzie powinni wszystko na bok odłożyć i wszyscy rzucić się na sadzenie, odbudowywanie. I wtedy może byłaby szansa, że te unijne projekty zakończyłyby się sukcesem.
1: Wspomniał pan o tym, że miasta też mają sporo do roboty, jeśli chodzi o zieleń. My za chwilę porozmawiamy też z kolejnym gościem na temat tego, jak wygląda obszar Natura 2000 właśnie gdzieś pod miastem. Zajrzymy do Ogrodu Botanicznego, ale to za moment, a panu dziękuję za rozmowę. Profesor Piotr Skubała, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska był gościem audycji. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
1: Rozmawiamy dzisiaj o obszarach Natura 2000, a to dlatego, że dzisiaj Europejski Dzień tych obszarów właśnie. Rozmawialiśmy już o tym, gdzie takie miejsca znaleźć i co można tam robić, ale okazuje się, że takie miejsca niekoniecznie muszą być w środku lasu albo z dala od człowieka, ale mogą być też w mieście albo w jego bliskich okolicach. I o tym porozmawiamy z gościem, profesor Marcin Zych, Ogród Botaniczny, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu.
1: Takie miejsca szczególnie chronione, gdzie jest duża bioróżnorodność i gdzie człowiek w relacji z naturą powinien zachować balans, to nie tylko oddalone od cywilizacji miejsca, ale też takie w zasadzie tuż za miedzą.
2: No, takie w naszym czasami najbliższym sąsiedztwie. Rzeczywiście w miastach, nawet takich wielkich miastach jak Warszawa, takich obszarów cennych przyrodniczo, również będących w sieci Natura 2000, nie brakuje. No, sama Warszawa właśnie jest dobrym przykładem takiego miasta, gdzie no, chociażby Las Bielański, Las Natoliński, Rezerwat Morysin, fragmenty Wisły, to wszystko są obszary Natura 2000 o naprawdę ogromnych walorach przyrodniczych. To jeżeli się tam pójdzie, to człowiek może się poczuć jak no, prawie w Białowieży.
1: I rzeczywiście to jest za miedzą, bo jak mówimy o Parku Morysin, no to jest Wilanów. To jest tuż przy miasteczku, przy pałacu, gdzie mnóstwo ludzi mieszka, żyje.

0: A dwa kroki i jesteśmy w takim obszarze Natura 2000. To jak to się udaje, żeby takie miejsce chronić, żeby je tak jakoś wydzielić, no i móc powiedzieć, że jest w lepszym stanie niż to, co za zakrętem?
1: To jest często zbieg różnych okoliczności, i także przyrodniczych, ale również historycznych na przykład, no bo takie ostoje bywają często otaczane przez miasto, no chociażby właśnie Morysin, który przylega do Wisły, w związku z tym taka trochę niedostępność, podmokłość terenu spowodowała, że on nie był tak atrakcyjny prawdopodobnie pod inwestycje jak otaczające wilanowskie pola. Z drugiej strony na przykład właśnie rezerwat Natolin, który w sumie dość niedaleko od Wilanowa się także znajduje, to było miejsce, które było własnością arystokratycznych rodzin od w zasadzie XVII wieku. No i jako takie ostało się do II wojny światowej jako prywatna własność, a później po II wojnie światowej zostało przejęte przez państwo. No i też udało się ten obszar ocalić. Więc tutaj często jest to splot różnych, czasami dość niezwykłych okoliczności, ale tym bardziej powinniśmy takie miejsca chronić, bo rzeczywiście to są obszary, które w mieście no, z wielu różnych powodów są bardzo cenne. Po pierwsze jako ostoja różnych chronionych gatunków, ale nie tylko, pewnych wręcz zespołów roślinnych, bo to są często takie prawie naturalne albo wręcz naturalne fragmenty lasów. Las Bielański, że się znowu odwołam do warszawskiego przykładu, to jest fragment dawnej Puszczy Mazowieckiej o w zasadzie nieprzerwanej historii od wczesnego średniowiecza. No, takie fragmenty, które jeszcze tam istnieją, w zasadzie, jeżeli chodzi o takie zespoły roślinne, przypominają to, co rośnie chociażby w Białowieży, a temu oczywiście towarzyszy bogate życie zwierzęce. Mnóstwo fantastycznych grzybów, które często przypominają te, które normalnie występują w takich prawdziwych puszczach. Ale same miasto, już jeżeli nawet troszeczkę odejdziemy od takich obszarów, które są chronione, to jest miejsce, gdzie mogą występować bardzo ciekawe gatunki. No bo miasto poza tym, że ma zieleń, która jest urządzana i pielęgnowana, ma też takie trochę bardziej zaniedbane i to dla przyrody jest bardzo dobre, bo mogą tam się naturalnie, spontanicznie pojawiać i różne ciekawe gatunki roślin, i temu natychmiast towarzyszą zwierzęta, więc tutaj powinniśmy dbać o roślinność, ale nie przesadzać, o tak bym powiedział.
0: I możemy też dosłownie to powiedzieć, że nie przesadzać jednej rośliny z miejsca na miejsce. Ale wracając do tych obszarów sieci Natura 2000, wspomniał pan o Lesie Bielańskim, ale wokół Warszawy mamy kilka innych lasów. Las Kabacki, on już nie jest w obszarze Natura 2000. To dlaczego? Jest gorszy?
1: Las Kabacki jest lasem, który ma zupełnie inną historię, bo Las Kabacki jest po prostu fragmentem uprawy leśnej, która oczywiście też została w pewnym sensie oblana miastem, ponieważ no, był to peryferyjny, podmiejski las, który był po prostu zasadzonym lasem gospodarczym. Natomiast fakt, że znalazł się w granicach miasta, nieco zmienił jego przeznaczenie i w tej chwili no, jest traktowany jako taki, no może trochę bardziej dziki miejski park, lasek, ale jego wartości przyrodnicze są no, dalece mniejsze niż właśnie Lasu Bielańskiego, co
0: nie umniejsza jego roli.
1: Nie przeszkadza być mu ważnym miejscem na mapie zielonej Warszawy. W momencie, kiedy powstawała sieć Natura 2000, to włączano do niej już istniejące obszary chronione, czy to rezerwaty, czy to parki narodowe. Natomiast biorąc pod uwagę zasady tworzenia obszarów Natura 2000, no to one mają spełniać dwie takie podstawowe funkcje, bo dwie dyrektywy unijne nimi rządzą. Po pierwsze są to tak zwane obszary siedliskowe, rezerwaty, fragmenty roślinności, która spełnia określone wymagania dotyczące występowania pewnych gatunków, pewnych właściwie nawet takich kompleksów czy kombinacji gatunków charakterystycznych albo dla danego siedliska, albo dla danego obszaru klimatycznego. Natomiast ciągle mamy mnóstwo takich terenów w całej Polsce, nie tylko w miastach, które absolutnie zasługują na ochronę i powinny być do tego systemu włączone. No, nie zawsze z różnych powodów tak się dzieje, bo jest opór społeczny, bo

0: prowadzone są tam jakieś prace gospodarcze i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeżeli taki obszar, co wiemy z różnych przyrodniczych ekspertyz i takich weryfikacji, spełnia warunki, no to powinien zostać taką ochroną objęty, bo tak naprawdę w skali Polski chociażby to obszarów chronionych mamy naprawdę bardzo niewiele. Drugi typ z kolei tych obszarów Natura 2000 to są tak zwane obszary ptasie. Czasami może być jedno i drugie. I to są też miejsca, w których występują wyjątkowo cenne gatunki, albo jest to miejsce występowania dużych populacji, takich znaczących w skali wręcz Europy, konkretnych gatunków, które są no, zagrożone wymarciem tak naprawdę.
1: Chociaż jak rozmawiałam wcześniej z profesorem Piotrem Skubałą, to mówił, że te warunki owszem są spełnione, ale często tylko na papierze, a trochę inaczej to już wygląda w rzeczywistości. Czy pan też to obserwuje, że no, trochę nie wiemy, że to jest ten obszar Natura 2000?
0: Ja myślę, że w ogóle sposób podchodzenia do obszarów chronionych pozostawia u nas w szczególności wiele do życzenia.
1: To mam nadzieję, że takie spotkanie jak to dzisiejsze też da państwu trochę przemyśleń, zastanowienia się nad tym, który obszar Natura 2000 odwiedzić i jak się tam zachować. A o tym rozmawialiśmy dzisiaj z profesorem Marcinem Zychem z Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Marta Hoppe, do usłyszenia.
2: Taki mamy klimat. Reklama.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
2: Po reklamie.
7: To są informacje Polskiego Radia 24.
8: Minęła 19.30, Damian Szpyra. Zapraszam. Senat przyjął ustawę o rynku kryptoaktywów bez poprawek. W myśl przepisów nadzór nad tym rynkiem będzie sprawować Komisja Nadzoru Finansowego. Izba Wyższa odrzuciła tym samym poprawki prezydenckie, które w debacie zgłosili senatorowie PiS. Teraz trafi ona na biurko prezydenta. Karol Nawrocki już dwukrotnie wetował ustawy w tej sprawie. Mieszkańcy Europy nie powinni obawiać się wirusa Ebola, mówi profesor Joanna Zajkowska, specjalistka chorób zakaźnych z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Do Niemiec i Czech trafili pacjenci z podejrzeniem zakażenia, którzy wcześniej mieli kontakt z chorymi w Afryce. W rozmowie z Polskim Radiem 24 profesor Zajkowska podkreśliła, że personel medyczny jest przygotowany do kontaktu z chorymi i potrafi odpowiednio reagować. Jak zaznaczyła, człowiek może zarazić się przez bezpośredni kontakt z osobą chorą.
9: Ten wirus nie znajduje się w środowisku, natomiast osoby chore, na tyle już jesteśmy przygotowani, są identyfikowane, a personel medyczny jest przygotowany do kontaktu. Jeżeli tutaj byśmy zaniedbali pewnych środków ostrożności, to tutaj osoby opiekujące się osobą chorą, mające kontakt z wydzielinami, wydalinami, są narażone. Natomiast wcześniejsze zakażenia, które były przed naszą pandemią COVID, jesteśmy już dość przygotowani.
8: Choroba wywołuje gorączkę krwotoczną i może prowadzić do niewydolności wielu narządów. W piątek w Demokratycznej Republice Konga ogłoszono epidemię eboli. Sejmik województwa lubelskiego podziękował strażakom i wyraził ogromne uznanie za akcję ratowniczo-gaśniczą na terenie Puszczy Solskiej. Radni jednogłośnie przegłosowali stanowisko w tej sprawie. Jestem pod ogromnym wrażeniem pracy wszystkich służb, mówi wicemarszałek województwa lubelskiego Marek Wojciechowski.
10: Co mnie osobiście urzeknie, że przy tak ogromnej skali zjawiska nie ucierpiał ani jeden budynek mieszkalny, ani jeden budynek gospodarczy. To świadczy o wysokim profesjonalizmie naszych strażaków, że potrafią zapanować nad takim żywiołem, że mają najnowocześniejszy sprzęt, wyszkolenie, bo oni wiedzieli dzięki nowoczesnemu sprzętowi, co się może zadziać, gdzie może

0: być kolejne zarzewie ognia, więc tutaj najwyższy szacunek dla naszych strażaków.
1: Pożar w Puszczy Solskiej wybuchł 5 maja. Jego gaszenie zajęło ponad tydzień. Spaliło się ponad 1000 hektarów. W czasie akcji zginął pilot samolotu Straży Pożarnej. Influencer Łatwogang zapowiada nową akcję charytatywną. W mediach społecznościowych poinformował, że podczas transmisji na żywo od jutra zamierza przemierzyć Polskę rowerem.
2: Podczas całej transmisji będziemy zbierać pieniądze dla Maxa. Max jest to 8-letni chłopak, który dotknął choroba, która powoduje zanik mięśni w jego organizmie. Jest to bardzo ciężka choroba. Na leczenie Maxa potrzeba aż 12 milionów złotych.
3: Dlatego wpadłem na pomysł i zobowiązuję się oficjalnie, że jeżeli uda się zebrać te 12 milionów przed moim dotarciem do Gdańska rowerem, to po dotarciu do Gdańska pójdę spać na 8-10 godzin, wstaję i od razu jadę w drugą stronę rowerem z Gdańska do Zakopanego.
1: Transmisja rozpocznie się o 16:00. Podczas ostatniej 9-dniowej akcji Łatwo Gangowi udało się zebrać ponad 250 milionów złotych na rzecz podopiecznych Fundacji Cancer Fighters. Z mojej strony w tym wydaniu informacji to już wszystko. Na kolejne zapraszam w imieniu Ewy Worobiec.
4: Godzina 19:33.
5: Wieczór w Polskim Radiu 24.
4: Słuchają Państwo Polskiego Radia 24, to nie będzie program o tym, jak zrobić formę na lato. Otyłość powoduje 200 rozmaitych powikłań, wśród nich także problemy związane z układem hormonalnym. Otyłość może być efektem powikłań, może je też wywoływać. Leczenie otyłości to nie tylko domena dietetyków czy chirurgów. I o tym już teraz. Zapraszam na program Samozdrowie.
6: Samozdrowie. Dobry wieczór. W audycji Samozdrowie wita Państwa Małgorzata Telmińska. Dzisiejszym gościem jest doktor nauk medycznych Dorota Szydlarska, endokrynolog z Centrum Medycyny Rodzinnej Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA w Warszawie. Dobry wieczór.
7: Dobry wieczór Państwu.
6: Szanowni Państwo, będziemy dzisiaj rozmawiać o chorobie otyłościowej, a dokładnie o jej konsekwencjach właśnie z punktu widzenia endokrynologa. Nie po to, żeby kogokolwiek i cokolwiek piętnować. Od dłuższego już czasu mówi się o chorobie otyłościowej, a nie po prostu o otyłości. Mówi się również o tym, że właściwie ma ona niezwykle groźne konsekwencje nie tylko dla zdrowia, ale i dla życia. Tak może się zdarzyć. My dzisiaj porozmawiamy o tych konsekwencjach. Niektórzy mówią, choroba otyłościowa generuje ponad 200 rozmaitych powikłań związanych właśnie z jej występowaniem. Z punktu widzenia endokrynologa, co się dzieje w organizmie osoby, która choruje na taką chorobę?
7: Rzeczywiście choroba otyłościowa to jest taka choroba, z którą coraz częściej zgłaszają się pacjenci do gabinetu, do poradni endokrynologicznej i cieszymy się, że coraz większa jest świadomość w tym zakresie. Co więcej, jak popatrzymy też na statystyki, to warto zauważyć, że otyłość teraz jest bardziej powszechna wśród dzieci. To też należy o tym głośno
6: mówić. Zjawisko bardzo.
7: Niebezpieczne. Tak jak jeszcze paręnaście lat temu mówiliśmy o niedożywieniu dzieci, walczyliśmy z niedożywieniem, w tej chwili jest dużo więcej dzieci otyłych niż dzieci niedożywionych. I to też jest coraz większy problem i też trzeba głośno o tym mówić.
6: I nie zawsze otyłość oznacza, że te dzieci są dobrze odżywione, prawda? Im bardzo wielu rzeczy, bardzo wielu składników brakuje.
7: Zdecydowanie. To też jest taki mit, że proszę dobrze odżywione dziecko, bo z nadwagą czy otyłością, a okazuje się wręcz przeciwnie, że to są niewłaściwe wybory żywieniowe, czyli te, które nie dostarczają nam odpowiedniej ilości składników, mikro, makroelementów, składników odżywczych, białka, więc to też jest niezwykle istotne, żeby monitorować zdrowie osób otyłych pod kątem niedoborów, bo wcale to nie znaczy, no właśnie tak jak pani redaktor słusznie powiedziała, że to jest dobre odżywienie. Absolutnie nie. Mówimy o chorobie otyłościowej. Podchodzimy do tego tematu niezwykle poważnie.
6: Jeżeli pacjent z chorobą otyłościową trafia do gabinetu endokrynologa, mówiła pani, na szczęście to się dzieje coraz częściej, czyli jest większa świadomość tego, że chorobę otyłościową można wiązać z jakimiś zaburzeniami endokrynologicznymi, to o co zapyta endokrynolog i w czym pomoże?
7: I oczywiście to jest jedno z naszych ważnych zadań, kiedy zgłasza się do nas pacjent z otyłością, żeby zweryfikować, czy to nie jest tak zwana otyłość wtórna, czyli czy ona nie wynika z innej choroby, którą można leczyć, a wówczas otyłość będzie poniekąd redukować się właśnie w wyniku

0: leczenia tej choroby podstawowej. I tak też często pacjent przychodzi do gabinetu i mówi, pani doktor, przynoszę badania. A ja mówię, zanim badania, to najpierw porozmawiajmy i zbieramy ten wywiad, tak? Czyli od kiedy jest ta nieprawidłowa masa ciała, w jakim tempie pacjent przyrastała ta masa ciała, czy są tendencje do wahania masy ciała, czy one są uzależnione u kobiet od cyklu menstruacyjnego, czy właśnie pojawiły się po ciążach. A więc te pytania są niezwykle istotne. Czy w rodzinie też są osoby, które właśnie cierpią na otyłość? To są pytania, które musimy pacjentowi zadać. O te czynniki rodzinne, czy wywiad rodzinny, o choroby tarczycy w rodzinie i następnie przychodzimy właśnie do analizowania pacjenta. Więc należy wykluczyć choroby wtórne. I między innymi jest to niedoczynność tarczycy. Jedna z niezwykle istotnych chorób, które mogą w swoim obrazie chorobowym również powodować otyłość. I nie wyobrażam sobie, żeby pacjent z otyłością nie miał ocenionej czynności tarczycy, bo to też jest niezwykle istotne.
1: A jakie to powoduje konsekwencje?
0: Oczywiście, jeżeli pacjent ma niedoczynność tarczycy, to nawet jeżeli by próbował wprowadzić zmiany stylu życia, czyli zmodyfikować dietę, wprowadzić regularny wysiłek fizyczny, to nie będzie to aż tak skuteczne, kiedy ta czynność tarczycy byłaby prawidłowa, bo tutaj dochodzi do zaburzeń metabolicznych, do spowolnienia tego metabolizmu, do spowolnienia procesów metabolicznych i w związku z tym to te konsekwencje będą długofalowe. Zatrzymują się, tak mówiąc, jakby obrazowo dla pacjenta płyn wewnątrz ustrojowo. Pojawiają się nawet dyskretne obrzęki, ale już one mogą powodować właśnie wahania masy ciała. Druga kwestia, którą musimy zbadać, to insulinooporność, bo to też jest czynnik, przez który pacjentowi będzie bardzo trudno rozpocząć walkę z otyłością.
1: O insulinooporności mówi się dosyć dużo. Czy insulinooporność to jest choroba?
0: Tak, to jest choroba. To, że rozpoznajemy tutaj jakby na podstawie wyników badań. Wiemy, że oczywiście insulinooporność, uwaga, też może występować u pacjentów z prawidłową masą ciała. To nie jest tylko domena osób z otyłością. Oczywiście jest to niezwykle zbliżony temat, otyłość i insulinooporność. Jeżeli przywrócimy prawidłową masę ciała, insulina, stężenie insuliny na czczo czy po obciążeniu będzie też również się zmniejszać. Więc to wszystko jest niezwykle połączone. Więc jakby sprawdzamy pacjenta w kierunku insulinooporności, bo wówczas będziemy mu zalecać dietę z niskim indeksem glikemicznym. Co więcej, insulinooporność stanowi podłoże do rozwoju dalszych chorób, do stanu przedcukrzycowego, a w dalszej konsekwencji także i cukrzycy.
1: A skąd się bierze insulinooporność, skoro pani doktor mówi, ona nie zawsze ma związek z chorobą otyłościową, bo zdarza się również u osób, szczupłych, niechorujących?
0: Tak, przykładem takiej jednostki chorobowej jest zespół policystycznych jajników. Tutaj fenotypowo mamy różne rodzaje. Fenotypowo, czyli właśnie może być pacjentka otyła z nieprawidłowym owłosieniem typu męskiego, może być pacjentka o prawidłowej masie ciała, ale też na przykład z nieprawidłowym owłosieniem typu męskiego, więc fenotypowo to widzimy różnie, ale wewnątrz komórki to, co oceniamy, to widzimy tę oporność tkanki na insulinę. I to jest właśnie podłożem tej choroby.
1: I co możemy zrobić? Co zrobi endokrynolog, gdy trafia do niego właśnie pacjent z chorobą otyłościową? Wspominała pani, trzeba wykluczyć niedoczynność tarczycy, trzeba się zająć insulinoopornością. Co jeszcze?
0: Tutaj najpierw jesteśmy na etapie diagnostyki, prawda? Sprawdzamy, czy nie ma wtórnych zaburzeń pod postacią na przykład hiperkortyzolemii. W tej chwili też coraz częściej pacjenci są świadomi i wiedzą, że hiperkortyzolemia, czyli podwyższone stężenie kortyzolu, również jest niepokojące i może również generować otyłość. W związku z tym to też jest czynnik, na który musimy zwrócić uwagę, czy pacjent nie ma hiperkortyzolemii.
1: A czy to wywoływane jest na przykład przez stres nasz codzienny?
0: To To też, aczkolwiek należy tutaj zróżnicować taką hiperkortyzolemię czynnościową właśnie wynikającą ze stresu i taką hiperkortyzolemię organiczną, która będzie wywoływana przez choroby, na przykład przez guz nadnerczy czy guz zlokalizowany w przysadce, więc jakby to

0: jest no, skomplikowany temat, dlatego endokrynolog. To też jest bardzo ważne, żeby ocenić pacjenta nie poprzez teleporadę, ale zobaczyć go, jak on wygląda. Bo w hiperkortyzolemii bardzo charakterystyczna jest sylwetka pacjenta, czyli ten taki wydatny brzuch, a nieproporcjonalnie szczupłe kończyny do tej otyłości brzusznej. Często pojawiają się czerwone rozstępy na skórze, szczególnie brzucha. To też jest sfera, którą musimy zbadać, prawda? Poprosimy pacjenta, żeby pokazał nam brzuch. I to też endokrynolog tutaj już może sobie szacować, czy pacjent jest właśnie w tym ryzyku hiperkortyzolemii, czy trzeba pogłębić diagnostykę, czy pacjent wymaga dalszych badań, na przykład testu z 1 mg deksametazonu, który stanowi test przesiewowy w hiperkortyzolemii. Więc jakby te badania są niezbędne, żebyśmy wykonali, ale też żebyśmy zobaczyli jakby je na początku i później mieli szansę porównać, jak one się zmieniają na przestrzeni czasu, kiedy podejmujemy leczenie pacjenta z chorobą otyłościową. I pamiętajmy, że tutaj, co podkreślam, my nie oceniamy pacjenta. My podchodzimy do tematu bardzo wrażliwie, bo to też jest takie leczenie holistyczne. Często pacjent jest zawstydzony swoją chorobą, bo ma poczucie, że to on czegoś nie dopełnił w swoim życiu, a my mówimy, że właśnie nie. Nie ma powodu, żeby się wstydzić. My jesteśmy po to, żeby mu pomóc, żeby na różnych płaszczyznach go wspierać. Także na tej płaszczyźnie psychologicznej, bo czasami wystarczyło, że on raz usłyszał takie brutalne jakieś określenie na swój temat i on się zamyka w sobie. On nie chce wyjść, prawda, zamyka się w swoich czterech ścianach, a my mówimy, że nie, pomożemy, spokojnie, potrzeba na to czasu.
1: Miałam okazję rozmawiać kilka razy z przedstawicielami różnych stowarzyszeń pacjentów chorujących na otyłość i faktycznie to, o czym pani doktor mówi, to jest coś, co jest traumą dla bardzo wielu osób, które były, a to przez otoczenie nazywane, a to hipopotam, a to foka, a to wypraszane ze sklepów, bo tutaj pani, pan niczego do ubrania dla siebie nie znajdzie, ale bardzo źle też wspominali tą swoją czasami trudną i długą drogę do lekarza, który powiedział, jest pani, pan chora. Bo bardzo często ze wstydem po prostu zamykały się za nimi drzwi gabinetów. Oni słyszeli, proszę mnie jeść, proszę się więcej ruszać. Oni to wszystko robili, tylko to nie działało.
0: Tak, bo świadomość to jest jedno, prawda? Ale też podejdźmy do pacjenta z wrażliwością, z szacunkiem, z empatią. Powiem szczerze, że mi zdarzyło się kilka razy, jak z sukcesem przywróciłyśmy pacjentkom prawidłową masę ciała, bo zawsze to jest praca nasza wspólna, prawda? Ja tak służę tylko niewielką pomocą, ale i tak największa praca jest po stronie pacjentki, że usłyszałam, pani doktor, pani uratowała moje małżeństwo, bo one też się później inaczej czują. Czują się bardziej odważne, mają więcej mimo wszystko energii, prawda? Mają więcej jakby siły. To też się przekłada na nastroje. Więc jakby ma to ogromne znaczenie także psychologiczne, pamiętajmy.
1: Pani doktor kilka razy mówiła raczej o pacjentkach niż o pacjentach. Czy w przypadku choroby otyłościowej zaburzenia endokrynologiczne częściej dotyczą no, nie wiem, sfery zdrowia kobiet niż mężczyzn?
0: Tak, bo głównie do gabinetu endokrynologa zdecydowanie częściej w gabinecie pojawiają się pacjentki, kobiety. To też oczywiście niedoczynność tarczycy zdecydowanie częściej występuje u kobiet, prawda? To także, no też jak wspominałam, zaburzenia, które mogą się pojawiać przy okazji cyklu miesiączkowego, to znowu dotyczy kobiet. Więc w gabinecie endokrynologa zdecydowanie częściej zobaczymy pacjentki, ale to też jest tak, że jednak obserwując populacyjnie, częściej kobiety chodzą do lekarzy. To one częściej się otwierają i mówią o swoich dolegliwościach, problemach. One częściej chętniej się badają. Czasami zdarza się, że pacjentka mówi, pani doktor, ja wreszcie namówiłam mojego męża i przyjdzie do pani i proszę, żeby pani też go zbadała i zobaczyła, czy on jest zdrowy, czy coś ewentualnie w jakim zakresie można mu pomóc. Więc to też kwestia świadomości, kwestia chęci pacjentów.
1: Zaburzenia tarczycy, niedobór hormonów tarczycy, niedoczynność tarczycy, insulinooporność. Co jeszcze jest tym powikłaniem choroby otyłościowej? Takim właśnie endokrynologicznym, bo mi nasuwa się, gdy pani doktor mówi o kobietach, wszelkie zaburzenia płodności związane właśnie z otyłością. Czy to jest też coś, z czym pacjentki się zgłaszają?
0: Zdecydowanie. To niech właśnie głośno wybrzmi, że przy

0: Zwrócenie masy ciała też w dużej mierze poprawia płodność i poprawia szansę na utrzymanie ciąży. Poza tym poprawia później również samopoczucie pacjentki i mniej powikłań w okresie połogu. Więc to też jest niezwykle istotne, jeżeli mamy pacjentki z nieprawidłową masą ciała, żeby, a to powiedziałam właśnie z nieprawidłową, bo i zbyt mała, i zbyt wysoka dla prawidłowego funkcjonowania organizmu kobiecego, czyli dla, bo taki dobrostan organizmu kobiecego to jest właśnie, można powiedzieć, że to pochodne będą owulacje i regularne cykle. I nie wyobrażam też sobie, żeby endokrynolog na przynajmniej pierwszej wizycie nie zapytał się pacjentki o miesiączki. Jak często te miesiączki się pojawiają? Czy one są regularne? Bo regularność tych cykli jest niezwykle istotna. W związku z tym, tak jak powiedziałam, i zbyt mała masa ciała, i zbyt duża może generować tutaj zaburzenia w zakresie miesiączkowania.
1: Jak choroba otyłościowa przekłada się na właśnie ten stan hormonalny kobiety starającej się o ciążę? Czego jej brakuje albo czego ma wtedy w nadmiarze i powoduje to niemożność poczęcia dziecka?
0: No właśnie, to też jest mocno skomplikowany temat, żeby w takim krótkim czasie to wytłumaczyć. Natomiast też pamiętajmy, że tkanka tłuszczowa jest odpowiedzialna za przekształcanie pewnych hormonów, jednych w drugie. I dlatego też ona jest z jednej strony niezwykle istotna, żeby to stężenie hormonów było prawidłowe, ale też jeżeli jest jej za dużo, to mamy taki stan względnego hiperestrogenizmu. Względnego, bo w badaniach tego aż dokładnie tak możemy nie zauważyć. Pamiętajmy też, że musimy mieć do badań hormonalnych bardzo dużą pokorę, ponieważ one są wydzielane też w rytmie dobowym, to po pierwsze, czyli rano stężenie na przykład TSH będzie inne niż wieczorem. Stężenie kortyzolu będzie inne rano niż wieczorem. Stężenie testosteronu dokładnie tak samo. To jest rytm dobowy, ale też jest właśnie rytm menstruacyjny, prawda? W różnych dniach cyklu będą różne stężenia hormonów, więc musimy mieć pewien dystans do hormonów i umieć je ocenić w zależności od fazy cyklu, ale także od pory dnia. To też ma znaczenie. Więc wracając do tego względnego hiperestrogenizmu, który mówię względny, bo on może nie być widoczny bezpośrednio w badaniach laboratoryjnych. To jest nadmierne stężenie estrogenów dla danego organizmu i znowu ta otyłość, czyli zbyt duża ilość tkanki tłuszczowej, czyli zbyt dużo estrogenów u kobiety jest czynnikiem ryzyka raka trzonu macicy. W związku z tym zobaczmy, ile tematów poruszamy, będąc w zasadzie, wychodząc od jednego tematu wyjściowego choroby otyłościowej. I tutaj mówimy właśnie o powikłaniach otyłości, czyli choroba i jej powikłania. I tak jak słusznie pani redaktor wspomniała na początku, że możemy wymienić ponad 200 chorób współistniejących otyłości. Co więcej, otyłość też może powodować obniżone libido. I to też, jeżeli na przykład zgłasza się mężczyzna i poszukuje różnych przyczyn obniżonego libido u siebie, to też wiedzmy, że to nie tylko same hormony, ale to też czynność wątroby, czynność nerek, masa ciała, nieprawidłowości w zakresie gospodarki węglowodanowej też będą miały znaczenie właśnie na libido. Więc to ma ogromne, ogromne przełożenie na wiele stref życia, takiego także codziennego. No a wracając do tych powikłań, to myślę, że większość będzie umiała powiedzieć, że dokładnie. Choroby sercowo-naczyniowe, czyli nadciśnienie tętnicze, choroba niewydolnościowa serca, zawał serca, jasne. Udar mózgu, czyli znowu powikłania naczyniowe, tak samo.
1: A bardzo rzadko o tym myślimy, bardzo rzadko kojarzymy w ogóle udar, prawda, mózgu z powikłaniem choroby otyłościowej.
0: Tak, dokładnie, bo to są choroby metaboliczne, czyli miażdżyca, zaburzenia lipidowe i dalej konsekwencja udar. Poza tym pamiętajmy też, że są choroby nerek spowodowane właśnie otyłością i takie dedykowane rozpoznania tak samo są. Więc znowu działamy na szkodę układu moczowego. Dalej zmiany zwyrodnieniowe stawów, prawda? Często ortopeda przed operacją zmian zwyrodnieniowych powie, ale musimy powalczyć, doprowadzić do prawidłowej masy ciała. I znowu jest to proces. Nie wydarzy się to szybko. Ale też mówmy o tym głośno. Poza tym, jeżeli mówimy o leczeniu otyłości, to właśnie mówimy o tej zmianie stylu życia, czyli odpowiednia dieta, odpowiednio

odżywianie, regularny wysiłek fizyczny, farmakologia. I tutaj te właśnie pojawia się pytanie odnośnie działań niepożądanych. I też mówimy pacjentowi często, że sama otyłość ma więcej działań niepożądanych, tak je nazywamy, czy powikłań, niż sama farmakologia, czy farmakoterapia leczenia otyłości.

0: to mdłości, a to zaparcia, a to rozmaite rzeczy związane z farmakoterapią i farmakologicznym leczeniem choroby otyłościowej, no wydają się być niczym w porównaniu z tym, co będzie jakąś jednak konsekwencją, z olbrzymią zresztą perspektywą i możliwością spełnienia, jeżeli leczenia nie podejmiemy.
1: Dokładnie, więc trzeba sobie się zastanowić nad własnymi wyborami, nad bilansem zysków i strat, no bo to w takim przełożeniu powinniśmy w takich kategoriach myśleć. Co więcej, często też właściwie kolejnym powikłaniem choroby otyłościowej jest bezdech senny. To jest fantastyczne, jeżeli leczymy pacjenta na jedną chorobę, widzimy, że on przestaje mieć bezdechy podczas snu, on ma lepsze libido, on ma lepsze parametry w zakresie badań laboratoryjnych, może zredukować bądź nawet odstawić leki, które stosuje na nadciśnienie tętnicze, może tak samo zredukować leki bądź zmniejszyć liczbę ich stosowania, jeżeli chodzi o zaburzenie gospodarki węglowodanowej, więc też nie musimy później pacjentowi rekomendować tak wielkiej liczby leków, prawda?
0: Ja tak sobie myślę o tym leczeniu choroby otyłościowej, bo rozmawiamy dzisiaj bardziej w kontekście choroby otyłościowej i jej konsekwencji z perspektywy endokrynologa, ale myślę sobie, że po pierwsze uświadomiłyśmy i uświadamiamy dzisiaj osoby chore, czy też ich otoczenie, że endokrynolog też zajmuje się leczeniem choroby otyłościowej. To nie tylko internista, to nie tylko chirurg bariatra, bo ta bariatria jest przecież niemalże ułamkiem całego leczenia. To nie tylko dietetyk, ale cały zespół specjalistów, który podejmuje ogromny trud walki z wielkim zagrożeniem dla zdrowia i życia.
1: Zdecydowanie. I tak jak mówię, bądźmy z pełną empatią podchodźmy do pacjenta, ze zrozumieniem. Nie oceniajmy, wspierajmy. Cieszmy się nawet z każdego drobnego sukcesu tego pacjenta. Tego, że zmieni właśnie styl życia, że zaczyna więcej spacerować, że zaczyna podejmować aktywność fizyczną, na przykład pod postacią jazdy na rowerze. Cieszmy się z tych drobnych zmian, pokazujmy, jak to jest niezwykle istotne. Tym samym pacjenta motywujemy do dalszego działania, bo naprawdę to ma ogromne znaczenie, także psychologiczne.
0: Czy da się jakoś określić, jak długo endokrynolog opiekuje się pacjentem z chorobą otyłościową? Czy ta opieka kończy się w momencie tej pożądanej redukcji masy ciała?
1: O nie, nie, nie, nie. To tak się też nie odbywa. Pamiętajmy też, że choroby przewlekłe leczymy przewlekle. I no można byłoby powiedzieć, analogicznie spójrzmy, to jeżeli damy pacjentowi leki na nadciśnienie i jeżeli już wyrównamy to ciśnienie, będzie prawidłowe, ale w czasie stosowania leków, to czy znaczy, że on ma już je jutro odstawić? No absolutnie nie. I tutaj wiadomo, że chcemy tą farmakoterapię mieć odpowiedni długi czas. I czasami pacjent zadaje też to pytanie, pani doktor, ale jak długo? I też mówimy, że no choroba otyłościowa jest chorobą przewlekłą, więc to leczenie będzie przewlekłe, ale skupmy się na niefarmakologicznym leczeniu, że to będzie przewlekłe, czyli wysiłek fizyczny przewlekle i zdrowe odżywianie przewlekle. To podstawa. I to jest taka baza, bez której się nie obejdziemy. Farmakoterapia za jakiś czas się skończy, ale też się nie spieszmy, bo chcemy osiągnąć efekty długofalowe, nie za szybko, spokojnie pacjenta do tego przygotować, bo to też jest praca na tych nawykach, prawda? Żeby nabrać nowych nawyków. Słodkie, jak ograniczymy, za 3 tygodnie będzie inaczej słodkie. Więc to też to jest kwestia naszych nawyków, naszych przyzwyczajeń. Trudno czasami je zmienić na samym początku, ale jak widzimy później właśnie pacjent patrzy na moje badania, czasami mówię, proszę sobie zrobić taką ramkę przed i po. I niech to będzie najlepszym argumentem, że warto i co osiągnęliśmy tak naprawdę bez wielu różnych leków, ale walcząc o przywrócenie prawidłowej masy ciała.
0: Szanowni Państwo, mam nadzieję, że ta opowieść da wielu osobom szansę, nadzieję przede wszystkim na to, że można walczyć z chorobą otyłościową. Rozmawiałyśmy dzisiaj z doktor nauk medycznych Dorotą Szydlarską o chorobie otyłościowej i jej konsekwencjach z perspektywy endokrynologa. Także o leczeniu, bo endokrynolog również zajmuje się leczeniem pacjentów z chorobą otyłościową. To nie tylko internista, to nie tylko dietetyk, ale to jest cały łańcuszek specjalistów, którzy muszą interdyscyplinarnie pracować, żeby uratować zdrowie i życie. To też ortopedzi, fizjoterapeuci, przecież chirurdzy. Wszystko po to, żeby dać ludziom szansę i nadzieję na

0: Silne zamglenia ograniczające widzialność do 300 metrów. W piątek od 19 do 22 stopni, nieco chłodniej nad morzem i miejscami na Podlasiu i Podhalu 17-18 stopni.
1: Sześć minut po godzinie 20.
2: Wieczór w Polskim Radiu 24.
1: A razem ze mną w studiu Tomasz Kowalczyk, to znaczy, że już za chwilę magazyn sportowy. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór, cześć.
1: Zaczynamy od informacji, że Iga Świątek wie już, z kim zmierzy się na początku turnieju na kortach imienia Rolanda Garrosa. Będzie to 17-letnia Emerson Jones, mam nadzieję, że dobrze wymawiam. A oprócz tego dobrą wiadomością jest to, że w tym samym turnieju weźmie udział Maja Chwalińska. Można powiedzieć, że to będzie taki polski Roland?
3: No i jeszcze dodajmy do tego, że Magdalena Fręch, Magdalinet, czyli mamy cztery nasze reprezentantki, a Paryż dobrze się wszystkim kojarzy z tymi triumfami Igi Świątek. Miejmy nadzieję, że wróci do formy, bo powoli wraca i to sygnalizuje.
1: I o tym więcej już w magazynie sportowym.
3: Maja Chwalińska po raz trzeci wystąpi w głównej drabince turnieju Wielkiego Szlema. Polska tenisistka przebrnęła kwalifikacje w Paryżu, wygrywając w ostatniej rundzie z Holenderką Suzanne Lammens 7-6 i 6 i 7 do 5, a prezes klubu Polki BKT Advantage Bielsko-Biała Piotr Szczypka podkreśla wagę tego zwycięstwa.
4: Bardzo się cieszymy. No był to bardzo trudny mecz, taki mentalny, bo stawka bardzo wysoka, więc na pewno Maja była troszkę spięta. Zepchnęła ją do defensywy tymi mocnymi atakami Holenderka. W decydujących momentach to Maja lepiej wytrzymała tą presję i w sumie te kluczowe punkty tiebreaku i potem w drugim secie od 3-5 wygrała ona. No i zdecydowanie zasłużenie zwyciężyła. Bardzo się cieszę, jest szczęśliwa, bo te eliminacje są bardzo stresujące. I teraz nowe rozdanie, nowy turniej główny. Myślę, będzie dobrze.
3: Chwalińska dotychczas rozegrała dwa mecze w Wimbledonie i jeden w Australian Open. W kwalifikacjach odpadły niestety Katarzyna Kawa i Linda Klimowiczowa. A tak jak już mówiliśmy, Iga Świątek została rozstawiona z numerem trzecim i w wyniku losowania trafiła na Australijkę Emerson Jones. Magdalena Fręch w pierwszej rundzie zmierzy się z Rumunką Eleną Gabrielą Rusę, Magdalinet z Czeszką Terezą Walentową. Maja Chwalińska swoją rywalkę pozna wieczorem. Koszykarze Legii Warszawa wygrali z MKS-em Dąbrowa Górnicza 98-86 w ćwierćfinale Ekstraligi, w play-off tym samym 3-1 i awans do półfinału. Członkowie PKOL będący w opozycji do Radosława Piesiewicza zebrali wymagane podpisy pod wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia tej organizacji, którego jedynym punktem merytorycznym ma być jutro odwołanie prezesa. Mamy spokojnie 2/3 głosów. Taką informację przekazał Krzysztof Wiłkomirski, prezes Polskiego Związku Judo. Reprezentacja Polski, pokonując Irlandię 4-0, odniosła drugie zwycięstwo w Mistrzostwach Europy w Soka, czyli sześcioosobowej piłce nożnej. Biało-czerwoni zapewnili sobie pierwsze miejsce w grupie D i tym samym awans do 1/8 finału turnieju w Albanii. Jeden z najlepszych napastników piłkarskiej ekstraklasy, Afimiko Pululu, po zakończeniu sezonu odejdzie z Jagiellonii Białystok. Klub z Podlasia poinformował, że piłkarz z Demokratycznej Republiki Konga nie przedłużył kontraktu i będzie kontynuował karierę w innym zespole. Bramkarz Bayernu Monachium Manuel Neuer, który po Euro 2024 zakończył karierę w reprezentacji Niemiec, został powołany do 26-osobowej kadry na Mundial w Ameryce Północnej. To oznacza, że 40-letni piłkarz, mistrz świata z 2014 roku, ma szansę na występ w 5. z rzędu turnieju tej rangi. Łukasz Podolski oficjalnie został właścicielem Górnika Zabrze. Dziś podpisano stosowną umowę, na mocy której firma piłkarza objęła 86% akcji i stała się większościowym udziałowcem klubu. Nabywca nie ukrywał satysfakcji.
5: Cieszę, że dzisiaj się to wydarzyło. Nieoficjalnie, ale już jestem tak właścicielem przez większy okres. Po dużo w tym klubie robię i dużo też spędzam czasu, żeby to wszystko poszło do przodu. Na razie nie mam tam wielkiej rewolucji, że nagle Górnik będzie innym klubem. Działa ten klub fajnie, widać. Żadne deklaracje tu nie muszę składać. Trzeba to spokojnie budować, nie na wariata. Trzeba pamiętać, że klub ma dalej duże problemy. też finansowo.

0: finansowe. Mam nadzieję, że przez te następne 3 do 5 lat będziemy tak ustawiony finansowo, że już klub nie będzie miał tych długów.
1: Nowy właściciel zapłacił za Górnika niespełna 4 miliony złotych, ale w umowie zapisano także, że w ciągu 3 lat klub zostanie dokapitalizowany kwotą prawie 13 milionów złotych. A za chwilę w naszym programie wrócimy do wczorajszego finału Ligi Europy, w którym Aston Villa wygrała z Freiburgiem 3-0. Porozmawiam na ten temat z Filipem Jastrzębskim z redakcji sportowej. To zacznijmy od pytania, czym można było spodziewać się aż takiej dominacji zespołu Aston Villa.
2: Myślę, że jak najbardziej. Aston Villa była faworytem i należało się spodziewać zwycięstwa drużyny Unaia Emery'ego w finale piłkarskiej Ligi Europy, bo nie zapominajmy, że jest to jedna z czołowych drużyn najsilniejszej ligi świata, czyli angielskiej Premier League. Mało brakowało, a piłkarze z Birmingham zakręciliby się wokół podium, ale niezła forma Manchester United w ostatnim czasie sprawiła, że Aston Villa pozostanie to czwarte miejsce, ale przecież w walce o czwarte miejsce w Premier League Aston Villa pozostawiła w pokonanym polu Liverpool, wygrywając niedawno 4-2 i był to właściwie taki mały finał o to czwarte miejsce w tabeli. W związku z tym to naturalne, że Aston Villa musiała sięgnąć po to trofeum. Trochę czasu zajęło piłkarzom Unaia Emery'ego, by napocząć rywala. To w końcu udało się w 41 minucie po trafieniu Belga Juriego Tielemansa i jeszcze przed przerwą poprawił fantastycznym strzałem Argentyńczyk Emiliano Buendia. No i wówczas już było raczej do przewidzenia to, że Freiburg nie jest w stanie zagrozić Aston Villa. Niemiecki zespół próbował się bronić, natomiast kiedy już stracił te 2 gole pod koniec pierwszej połowy, no to cudów po Freiburgu spodziewać się nie należy. Należało w drugiej połowie spotkania po asyście Buendii poprawił jeszcze Morgan Rogers, ustalając wynik tego spotkania na 3-0. Taki trochę finał bez historii, ponieważ no, trudno było spodziewać się tutaj niespodzianki. Oczywiście Freiburg to jest drużyna również klasowa, to jest drużyna, która no, może nie rozdaje karty, może nie odgrywa głównej roli w niemieckiej Bundeslidze, ale gra z najlepszymi w Niemczech jak równy z równym. Miała też trudną drogę, w związku z tym ten finał dla drużyny z Fryburga był czymś wyjątkowym, czymś historycznym, ale myślę, że i tak kibice w tym mieście pod francuską granicą mogą być zadowoleni z tego, co dokonała ta drużyna, a zatem Aston Villa pierwszym zwycięzcą europejskiego pucharu w tym sezonie.
1: A na czym polega fenomen Unaia Emery'ego? To prawdziwy specjalista od wygrywania Ligi Europy.
2: No rzeczywiście, jak prześledzi się to CV Unaia Emery'ego, to jest faktycznie specjalista od Ligi Europy. Natomiast ja nie widzę żadnego związku przyczynowo-skutkowego, by jakiś trener albo jakiś konkretny piłkarz miał być specjalistą od konkretnych rozgrywek. Raczej ta jego przygoda i kariera trenerska wywiała go w takie miejsca, że te kluby są silne, ale nie najsilniejsze, bo pamiętamy, że przecież prowadził Unai Emery Sevillę wraz z Grzegorzem Krychowiakiem, triumfował w Lidze Europy. Później jeszcze był triumf z Villarrealem w 2021 roku, no i wczoraj z Aston Villą sięgnął po to trofeum. Miał też swoją szansę i miał swoje 5 minut w tym futbolu przez największe F. Mowa oczywiście o czasie, gdy Unai Emery prowadził Paris Saint-Germain, to były lata 2016-18, wówczas właśnie z Sevilli, zresztą także z Krychowiakiem przeszedł do PSG. No i tam nie poszło najlepiej w Lidze Mistrzów. To były rok po roku porażki w 1/8 finału. No i ta słynna remontada. PSG przecież pokonało wysoko Barcelonę w pierwszym spotkaniu 1/8 finału, by później przegrać jeszcze wyżej. No i niestety pamiętamy, Krychowiak też swój udział miał. Ostatecznie ta przygoda Krychowiaka z PSG do udanych nie należała. No i dla Unaia Emery'ego także. Później był jeszcze Arsenal, Villarreal, no i w końcu trafił do Aston Villa. A zatem jest to trener, który dostaje szansę w naprawdę dużych europejskich klubach, natomiast nie jest to szkoleniowiec, któremu tak łatwo ufają w tych klubach największych. Chyba sparzył się w PSG, bo oczywiście w kraju powygrywał wszystko, co możliwe wówczas we Francji, natomiast ta przygoda i te przygody w Europie nie były udane i na pewno nie są miłym wspomnieniem dla Unaia Emery'ego. No może to jest sygnał dla polskich klubów, które wciąż czekają na jakieś jakikolwiek triumf w europejskich pucharach. Teraz mamy i Ligę Europy, i Conference League, więc te szanse się powiększają, no i coraz więcej pieniędzy, więc może któryś z włodarzy sięgnie do kieszeni dosyć mocno i zatrudni Unaia Emery'ego. No, myślę, że żaden polski kibic nie miałby nic przeciwko.

0: temu.
1: Jaką rolę w tym triumfie odegrał reprezentant Polski Matty Cash?
0: Oczywiście cieszymy się z triumfu Matthew Casha i z sukcesu reprezentanta Polski, który jest 13. polskim piłkarzem z europejskim trofeum. Przyznają państwo, to jest raczej skromna grupa. Jego udział w tym zwycięstwie nie był jakiś znaczący, szczególnie, że przyzwyczailiśmy się do tego, że Matthew Cash często podłącza się do akcji ofensywnych, ba nawet gole potrafi strzelać w reprezentacji Polski. Wczoraj tak aktywny nie był, to co miał raczej zmarnował, natomiast pracował mocno w defensywie, czasami nawet za mocno, bo angielska prasa twierdzi, że mało brakowało, a wyleciałby z boiska w pierwszej połowie spotkania Matthew Cash. Na szczęście dla Aston Villa i na szczęście dla księcia Williama, który to spotkanie także obserwował, wielkiego kibica Aston Villa, Cash pozostał na boisku, oszczędził go sędzia i mógł dograć to spotkanie do końca, a po końcowym gwizdku cieszyć się z tego trofeum, no bo cenniejszego klubowego trofeum, jeśli chodzi o te europejskie rozgrywki, mieć nie będziemy. W Lidze Mistrzów nawet w najlepszej czwórce, nie tylko w finale, nie ma polskich piłkarzy, w związku z tym taka trochę nagroda pocieszenia dla nas, czyli ten triumf w Lidze Europy Matthew Casha. Miejmy nadzieję, że jeszcze bardziej go to uskrzydli, bo ostatnio te występy w reprezentacji Polski były naprawdę fantastyczne i oby trzymał wysoką formę.
1: A czy możemy spodziewać się trzech angielskich zwycięstw w europejskich pucharach? Crystal Palace w Conference League i Arsenalu Londyn w Lidze Mistrzów?
0: Myślę, że prędzej Crystal Palace wygra Conference League niż Arsenal będzie triumfował w Lidze Mistrzów, bo w tym finale Conference League, który odbędzie się w najbliższą środę w Lipsku, zagrają takie drużyny, których należy określić mianem europejskich średniaków albo średniaków najsilniejszych europejskich lig. Crystal Palace, zespół angielski i drużyna hiszpańska Rayo Vallecano. No i chociażby mecze Lecha czy Jagiellonii z Rayo pokazały, że możemy rywalizować z tą hiszpańską drużyną jak równy z równym. Podejrzewam, że jest Crystal Palace tak samo, więc tak sobie myślę, że jest to taki poziom porównywalny z polskim albo ciut wyżej od czołowych polskich drużyn. Myślę, że w tym finale wszystko może się zdarzyć, natomiast no to będzie wielka sensacja, jeśli w finale Ligi Mistrzów 30 maja w Budapeszcie nie będzie triumfowało Paris Saint-Germain. Oczywiście PSG jest obecnie najlepszym zdecydowanie klubem w Europie. Broni trofeum. Rok temu Paryżanie rozbili w wielkim finale Inter Mediolan, wówczas Piotra Zielińskiego i Nikoli Zalewskiego, i wiele wskazuje na to, że też powinni to spotkanie z Arsenalem spokojnie wygrać. Kanonierzy raczej nie są przyzwyczajeni do wielkich triumfów. Ostatni finał Ligi Mistrzów w 2006 roku i przegrana z Barceloną. No ale ostatnio coś się odblokowało. Ten pechowy londyński klub w końcu świętuje zdobycie Mistrzostwa Anglii. No to może czymś Paryżan zaskoczy. Na razie jednak wydaje się, że trzy europejskie trofea dla trzech angielskich drużyn to jest raczej mission impossible.
1: O czym opowiadał Filip Jastrzębski, pięknie dziękuję. A teraz w programie żeglarstwo, bo w zeszłym tygodniu świetnie spisali się nasi skifiści w Mistrzostwach Świata w klasie 49er, a wszystko działo się we francuskim Quiberon. Mistrzostwa Świata w klasie 49er dostarczyły kibicom mnóstwo emocji i wspaniałych wrażeń, szczególnie dla polskich fanów żeglarstwa, ozdobionych taką wisienką na torcie, bo koniec zwieńczył dzieło. Był medal. Aleksandra Melzacka i Sandra Jankowiak zdobyły brąz w swojej klasie, w klasie 49er FX, a kluczowy okazał się ostatni dzień rywalizacji, czyli ostatnia niedziela.
2: Mamy brązowy medal Mistrzostw Świata w klasie 49er FX. Jesteśmy super szczęśliwe, bardzo ciężko na to pracowałyśmy, dzisiaj się dużo działo na wodzie.
3: Tak, dzisiaj były dwa wyścigi finałowe, które totalnie wywróciły tabelę do góry nogami i bardzo dobrze sobie poradziłyśmy. Naszym zadaniem było cieszyć się tym dzisiejszym dniem i zrobiłyśmy to no najlepiej jak potrafiłyśmy, co dało nam medal, więc jesteśmy podwójnie zadowolone.
2: Tak jest, także dzięki za kibicowanie i naprawdę... Let's go!
1: Tak z kolei regaty podsumowuje trener główny polskiej kadry Piotr Myszka.
4: Skończyliśmy regaty Mistrzostwa Świata w olimpijskiej klasie FX, 49er. I no, wracamy tutaj z starczą, bo wywalczyliśmy w klasie FX brązowy medal. Nasza załoga Ola Merzacka i Sandra Jankowak dały z siebie wszystko i wskoczyły na podium z 7 miejsca na 3, więc naprawdę ogromnie się cieszymy, więc to jest historyczny wynik. W klasie skifowej w Polsce nie mieliśmy do tej pory medalu, więc podwójnie się cieszymy z tego, że ten medal w końcu mamy i dziewczyny też.

0: są mega tutaj szczęśliwe, że udało im się ten medal zdobyć, ale też świetnie nam się zaprezentowali mężczyźni, bo w tej konkurencji męskiej 49er Dominik Buksak i Mateusz Buś wywalczyli piąte miejsce. To jest nowa załoga, która powstała prawie półtora miesiąca temu, więc niewielki staż, więc już takim miejscem na Mistrzostwach Świata, więc super, bardzo się z tego też cieszymy. No i siódme miejsce Mikołaj Staniul i Kuba Sztor, więc dwie mocne załogi w bardzo ciasnej i silnej stawce. No to napawa nas pozytywną energią przed kolejnymi regatami, przed kwalifikacjami, które będziemy walczyć w przyszłym roku, więc teraz wracamy do Polski i musimy sobie też przeanalizować te wszystkie rzeczy, które się tutaj wydarzyło. Na pewno będzie o czym rozmawiać i też planować kolejną część sezonu, bo przed nami jeszcze Mistrzostwa Europy w tej klasie w Niemczech w lipcu.
1: Jakub Sztorch i Mikołaj Staniul zajęli siódmą pozycję w rywalizacji mężczyzn tu w klasie 49er.
2: Zakończyliśmy Mistrzostwa Świata na siódmej pozycji i myślę, że możemy być w miarę zadowoleni, jednak zostawia to sporo niedosytu, ale wracamy z boju z tarczą, wracamy do domu i teraz czas na odpoczynek.
3: No tak jak Mikołaj powiedział, nie pływało nam się tutaj idealnie, tym bardziej jesteśmy zadowoleni, że nadrobiliśmy z 10 miejsca na 7. Były dwa wyścigi finałowe, w których też nie do końca nam szło od początku, ale goniliśmy do końca i zdobyliśmy 7 miejsce.
2: Myślę, że możemy być zadowoleni na pewno z tego, że w każdym wyścigu na pewno walczyliśmy do końca i dawaliśmy się z siebie wszystko, aż do przecięcia linii mety. I z tego miejsca chcielibyśmy jeszcze podziękować tutaj całej naszej ekipie wsparcia, naszemu trenerowi szczególnie i wszystkim osobom zaangażowanym.
1: Dominik Buksak i Mateusz Gwóźdź z kolei na piątym miejscu, z którego byli bardzo zadowoleni, podobnie jak ich trener Marcin Czajkowski.
4: Kończymy Mistrzostwa Świata klasy 49er na piątym miejscu. Jesteśmy mega, mega zadowoleni. Przygotowania przebiegały nieoptymalnie, tak to nazwijmy, więc nie stawialiśmy sobie jakichś wysokich celów i naprawdę w najśmielszych snach nie spodziewaliśmy się takiego obrotu spraw, ale cała ekipa spisała się na piąte miejsce, także prawie na medal, jesteśmy mega, mega zadowoleni.
5: No jeszcze pół roku temu, startując na poprzednich Mistrzostwach Świata jako załoga juniorska, w życiu bym sobie nie wymarzył takiego wyniku, jakim udało nam się zdobyć tutaj, także jestem super zaskoczony i szczęśliwy z wyniku. Lecimy dalej.
6: No z mojej strony chcę tylko dodać, że chłopacy byli cały czas skupieni na tych priorytetach, które są najważniejsze w żeglówkach, dobrej taktyce i strategii, więc to zapunktowało. Szykujemy się formę na Mistrzostwa Europy.
1: A zatem słyszeliśmy sukcesy w klasie 49er. Teraz trwają Mistrzostwa Europy w IQ Foil. Reprezentantka Polski Anastazja Walkiewicz na 18 miejscu. Jak na razie w Portimao Paweł Tarnowski na 22, ale wiele się jeszcze może wydarzyć. Wiele może się też wydarzyć za oceanem. Tam główne, ważne rozstrzygnięcia w lidze NBA w finale strefy zachodniej. Obrońcy tytułu, koszykarze Oklahoma City Thunder pokonali na własnym parkiecie San Antonio Spurs 122-113. Wyrównali losy rywalizacji do stanu 1-1. Po przegranym pierwszym meczu to był chyba taki ostatni dzwonek do obudzenia się dla zespołu Oklahomy. No i obudzili się, prawda? O to pytam Jana Pachlowskiego.
7: Przede wszystkim warto podkreślić, że Oklahoma broni mistrzostwa, jest zdecydowanym faworytem i rzeczywiście jakby dwa pierwsze spotkania przegrała na własnym parkiecie, to gracze tego zespołu znaleźliby się w bardzo, ale to bardzo trudnej sytuacji w perspektywie tego, że dwa kolejne spotkania będą rozegrane na parkietach w Teksasie, ale nie było to takie przekonujące zwycięstwo. Zespół tutaj Spurs naprawdę pokazuje bardzo taki lwi pazur, nawet bym powiedział, w tej konfrontacji z mistrzami, ale też trzeba podkreślić naprawdę znakomitą dyspozycję Wiktora Wembanyamy. No widać, że to jest zawodnik, nawet tutaj wtrącę to, co mówią o nim amerykańscy komentatorzy telewizyjni, że to jest materiał na najlepszego koszykarza na świecie, ale takim bohaterem w tym meczu był jednak zawodnik gospodarzy Shai Gilgeous-Alexander, który po spotkaniu podkreślał, jak ważne było to zwycięstwo w perspektywie kolejnych właśnie meczów w serii. Posłuchajmy.
8: Chłopaki dali dziś z siebie wszystko, wiedząc, co oznaczałaby dla nas porażka w tym spotkaniu. Od samego początku wnieśliśmy na parkiet ogromną energię.
7: Mówił Shai Gilgeous-Alexander.

0: Aleksander. Tutaj w zachodnim finale mamy remis 1-1, a dzisiaj kolejne spotkanie finałowej rywalizacji konferencji na wschodzie. New York Knicks grają z Cleveland Cavaliers. Cały czas myślami wracamy do tego, co działo się w pierwszym spotkaniu. Było one wprost nieprawdopodobne, historyczne. Przypomnę Państwu, że na 7 minut i 52 sekundy przed końcem tej batalii 22 punkty przewagi mieli koszykarze Cavaliers, ale ostatecznie po dogrywce przegrali 104-115. Dziś drugie spotkanie pomiędzy tymi zespołami w Nowym Jorku i tak jak podkreślają zgodnie amerykańskie media, tutaj Knicks są tak naładowani energetycznie po tym szalonym wręcz zwycięstwie w pierwszym spotkaniu, że podkreśla się rolę jednak faworytów, aczkolwiek też Filadelfia nie może się załamać, przynajmniej Filadelfia, to poprzedni tutaj przeciwnik Knicks, ale Cleveland musiał się tutaj po prostu obudzić też i nie załamywać tą porażką, bo tutaj kolejna porażka w Nowym Jorku, no może im bardzo, ale to bardzo utrudnić walkę już o ten ścisły finał i liczymy na to, aczkolwiek przy tak równych meczach to jest mało prawdopodobne, ale liczymy na kolejny występ naszego Jeremiego Schahana w barwach nowojorczyków.
1: Tak, a tak może się stać, jak będzie wysoki wynik dla zespołu z Nowego Jorku, bo o tym już wcześniej słyszeliśmy. Trener zapowiadał, że przy takim wyniku będzie wchodził Polak. To jeszcze jeden temat. W czwartek reprezentacja Iranu udała się do Ankary, do stolicy Turcji, na spotkanie wizowe w związku ze zbliżającymi się mistrzostwami świata. Iran wciąż czeka na te wizy, które ma przyznać rząd Stanów Zjednoczonych i jak przyzna, to spotkanie to formalność. Jak ta sytuacja wygląda?
0: Przede wszystkim tutaj warto podkreślić, że przecież już za 3 tygodnie rozpoczynają się piłkarskie Mistrzostwa Świata, a tak naprawdę reprezentacja Iranu, ze względu wiemy jakich tutaj wydarzeń politycznych, ale też stosunków dyplomatycznych ze Stanami Zjednoczonymi, tak naprawdę nie do końca wie, w jakim szerokim składzie, tu nawet nie mówię o drużynie piłkarskiej, ale całej tej otoczki związanej właśnie z zespołem, czyli współpracowników i tak dalej, będzie mogła wyjechać do Stanów Zjednoczonych, bo Stany Zjednoczone jasno powiedziały, że ktokolwiek miał związek ze strażnikami rewolucji, czyli armią irańską, był w tej armii, nie wjedzie na teren Stanów Zjednoczonych, a jest kilku właśnie tutaj członków ekipy irańskiej, którzy służyli w tych szeregach. No i tutaj jest taka współpraca pomiędzy FIFA, z którą rozmawia Iran, a FIFA rozmawia ze Stanami Zjednoczonymi. I to jest taki kolejny przykład, że polityka bardzo, bardzo mocno tutaj zakrada się po prostu do tych mistrzostw świata i tak jak Państwo obserwują i podkreślam, na 3 tygodnie przed mundialem wciąż nie wiadomo, w jakim dokładnie Iran będzie w składzie wjechać do Stanów Zjednoczonych.
1: O czym mówił Jan Pachlowski. Pięknie dziękujemy, Janku.
0: Dziękuję.
1: I za magazyn dziękujemy również. Tomasz Kowalczyk, kłaniam się.
2: Reklama.
3: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No.
3: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
4: Wygodnie i za darmo.
3: No.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
2: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
7: Minęła 20.30, Ewa Worobiec, zapraszam. Amerykańscy żołnierze pozostaną w Polsce, zapewnia wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Szczepański. Polityk lewicy w rozmowie z Polskim Radiem 24 komentował informację o wstrzymaniu rotacji amerykańskiej brygady pancernej. Jak podkreślił, nie oznacza to zmiany planów USA wobec Polski.
8: Dziś wiemy, że to nie jest relokacja, że to jest przesunięcie części wojsk z jednego miejsca do drugiego, tak jak powiedzmy z Jasionki do Żagania czy do Powidza. 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich pozostanie w Polsce i się myślenie zmieni.
7: Wcześniej wiceminister

0: Obrony Cezary Tomczyk poinformował po rozmowach w Waszyngtonie, że Stany Zjednoczone utrzymają wysoką obecność wojskową w Polsce. Do katowickiego magistratu wpłynęła petycja w sprawie nadania imienia posła Łukasza Litewki jednemu z parków, ulic albo skwerów miejskich. Mamy bardzo wiele przykładów na to, jak Łukasz Litewka pomagał mieszkańcom, mówi jedna z autorek petycji, Alicja Dobija.
1: Zbieraliśmy opał dla takiej pani, która mieszkała w Szopienicach. Tam gdzieś w poście wspomniałam, że pani nie ma także drzwi. Po prostu była zasłonięta taką kotarą. Oznaczyliśmy w poście wszystkich naszych radnych. Nikt się nie odezwał i nagle dostaje telefon od Łukasza, który mówi, gdzie mieszka ta pani. On jedzie pomierzyć wszystko, jedzie kupić drzwi i po południu będzie montował. I z kolegą przyszedł, po południu było załatwione. Przyniósł też jeszcze tonę węgla. I tak samo tutaj ci starsi ludzie na Stawowej, na 3 maja zawsze stali, to Łukasz przyszedł, odkupił cały towar. Także to jest niesamowite i myślę, że Rada Miasta powinna się przychylić tej prośby.
0: Poseł Łukasz Litewka prawie miesiąc temu został śmiertelnie potrącony przez samochód. Woda pod szczególnym nadzorem, od ujęcia aż po kran. Nowe przepisy nakładają na zarządców obowiązek monitorowania jej jakości. Odpowiedzialność ponoszą już nie tylko wodociągi, tłumaczy szefowa radomskiego sanepidu Jolanta Wolszczak.
2: Zarządca budynku będzie musiał mieć dokumentację, gdzie będzie monitorowane przeglądy. Raz na 6 lat będą musieli aktualizować taką ocenę ryzyka. Będą prowadzone też badania w kierunku legionelli i ołowiu.
0: Zdrowie uczniów jest najważniejsze, dlatego wodę bada się regularnie, zapewnia Michał Jagiełło, dyrektor szkoły w Radomiu.
3: Ta woda jest sprawdzana z poziomu sanepidu, który przychodzi szczególnie po okresach wakacyjnych, okresach feryjnych, ale również pobiera próbki wody do badań spoidełek, które znajdują się na terenie szkół i placówek oświatowych, szczególnie w kuchni, żeby wyeliminować jakiekolwiek zakażenia.
0: Czas na dostosowanie się do przepisów zgodnych z unijną dyrektywą to 2 lata.
4: Trzydzieści trzy minuty po godzinie 20:00.
5: Wieczór w Polskim Radiu 24.
4: Już za chwilę audycja Świat w powiększeniu. Michał Strzałkowski razem ze mną w studiu. Dobry wieczór.
6: Dobry wieczór.
4: Od rana tak naprawdę łapiemy się za głowę i zastanawiamy się, co się wydarzyło w Izraelu. I patrzymy na te reakcje na zachowanie izraelskiego ministra, który w skandaliczny sposób zachował się wobec zatrzymanych aktywistów flotyli Sumud. Powiedz, ponieważ są reakcje między innymi strony MSZ-u, ale czy generalnie to może wpłynąć na te stosunki polsko-izraelskie?
6: No to jest oczywiście bardzo dobre pytanie. Natomiast jest to reakcja na zachowanie jednej konkretnej osoby, która została skrytykowana nie tylko przez Polskę, ale przez zachowanie tej osoby zostało skrytykowane nie tylko przez Polskę, ale także przez wiele innych krajów, nie tylko europejskich. I w samym Izraelu to też wzbudziło krytykę, nawet w izraelskim rządzie, więc to jest oczywiście dobre pytanie i będę za chwilę próbował się dowiedzieć rzeczywiście, czym to się może skończyć.
4: Michał Strzałkowski, Świat w powiększeniu. Zapraszamy.
5: Świat w powiększeniu.
6: A moim i Państwa gościem jest Michał Wojnarowicz, ekspert Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dobry wieczór.
7: Dobry wieczór.
6: Itamar Ben-Gwir, minister bezpieczeństwa wewnętrznego w obecnym rządzie premiera Benjamina Netanyahu. Zacznę od prostego pytania. Kim dokładnie jest ten polityk? On nie pierwszy raz się zachował w sposób, który spotkał się z szeroką krytyką. No, w Izraelu to było wielokrotnie.
7: Wielokrotnie i też już bardzo dawno temu. Itamar Ben-Gwir jakby wszedł w izraelską politykę, czy jakby w izraelski dyskurs już tak naprawdę w latach 90., kiedy należał do tej grupy najradykalniejszych przeciwników procesu pokojowego, najradykalniejszych przeciwników premiera Itzhaka Rabina, który został zamordowany właśnie przez człowieka jakby z tego środowiska. I Itamar Ben-Gwir zasłynął właśnie takim obrazem, tak, takim jakby uchwyconym na kamerze momentem, kiedy urwał emblemat bodajże Mercedesa, tak, służbowego, którym poruszał się premier Izraela. I kamery wyłapały wówczas, jak właśnie pokazując ten emblemat, krzyczał, że skoro dorwaliśmy jego samochód, tak, to i jego dorwiemy. Więc jakby biorąc pod uwagę, to zdarzyło się później z Rabinem, prawda, było to bardzo, powiedziałbym, no właśnie symptomatyczne. I dość konsekwentnie ten polityk jakby tą ścieżką no, radykalizmu podążał, tak? On został później adwokatem, bronił w procesach osadników żydowskich, tak oskarżonych o ataki, napaści wobec

0: wobec Palestyńczyków, słyną właśnie z bardzo właśnie ostrego rasistowskiego języka. No i prędzej czy później znalazł swoje miejsce w polityce, tak, i tutaj jakby jego partia Siła Żydowska, początkowo dość marginalna, tak, no jednak bazując na po prostu na tych kolejnych zmianach w izraelskiej polityce, w sytuacji wewnętrznej, no jednak wybiła się na większy jakby zasięg, jeśli można tak powiedzieć. No i jesteśmy w tym momencie, kiedy faktycznie Itamar Ben-Gwir jest jednym z najważniejszych izraelskich polityków, kiedy kieruje jednym z ważniejszych resortów, tak, bo podlega mu policja, podlega mu Straż Graniczna, też bardzo aktywnie działająca w Izraelu służba, czy więziennictwo, co ma jakby niebagatelne znaczenie w kontekście chociażby no, sytuacji po 7 października, tak, konfliktu z Hamasem. I no, robi wiele tak naprawdę, żeby o nim zawsze było głośno, tak, więc tutaj faktycznie ta sytuacja wokół flotyli Sumut, prawda, i to wszystko, co się wokół tego dzieje, to też nie jest jakby pierwszy tego typu ekses, to może brzmieć trochę łagodnie, ale jednak to nie jest pierwsze tego typu właśnie sposób działania, które ten polityk podejmuje.
1: Partia Żydowska Siła, o której to była mowa, partia, której liderem jest Itamar Ben-Gwir. Jak to jest istotny element koalicji rządzącej obecnie Izraelem?
0: Obecnie jest troszeczkę mniej, ponieważ jesteśmy tak naprawdę w przededniu wyborów, tak więc w tym momencie, czy koalicja będzie miała tą większość, czy nie, to jest trochę wtórne. Też udało się Netanjahu w przeciągu tych ostatnich paru lat jednak rozszerzyć tą koalicję, więc jakby teraz bez Itamara Ben-Gwira koalicja by mogła funkcjonować. Niemniej nie zawsze tak było i też jakby fakt, że na jego głosach tak naprawdę no, wisiała przyszłość izraelskiego rządu, przyszłość samego Benjamina Netanyahu, to też bardzo mocno wpływało na kierunki izraelskiej polityki, w szczególności na kierunki związane w Strefie Gazy, tak, to wielokrotnie podkreślany był też ten argument, tak, często używany po prostu przez samego premiera chociażby nie wiem, w rozmowach z partnerami czy w rozmowach z Amerykanami, że jakby jeśli tutaj nie podejmiemy takich czy innych kroków, no to właśnie moi radykalni współkoalicjanci mogą mi wyrzucić koalicję i jakby będzie dodatkowy chaos, więc jakby to był ten czynnik i też no warto mieć z tyłu głowy, że taki radykalny polityk no jest zawsze przydatny dla tych, którzy mimo, że często poglądy mają identyczne, tylko po prostu ich nie wokalizują, no to właśnie może być traktowany jako ten bardziej radykalny punkt odniesienia, prawda? I tak naprawdę w tym momencie taka partia jak Likud, prawicowa, dość mocno i też w wielu miejscach, no mówię, tak samo z politykami o tak samo radykalnych poglądach jak Ben-Gwir, mimo wszystko może pozostawać się jakoś bardziej umiarkowani, prawda? I jakoś tą kartą grać. No jest to też, już jak patrząc troszkę z szerszej perspektywy, no też bardzo wyraźny symptom tego, jak bardzo Izrael się zradykalizował, jak bardzo się zradykalizowała izraelska prawica, jak te środowiska osadnicze tak naprawdę, te najbardziej skrajne tak naprawdę narzucają narrację, narzucają kierunki polityczne państwa. I jak na tym wszystkim oczywiście, jak bardzo to wszystko wyłączy się na tak naprawdę perspektywy Izraela i też perspektywy w konflikcie izraelsko-palestyńskim.
1: A jak w Izraelu odebrano to, co zrobił Itamar Ben-Gwir, to poniżające zachowanie wobec zatrzymanych aktywistów, którzy płynęli w tej flotylli Sumut?
0: No to tak naprawdę jest, powiedziałbym, kilka odniesień. Oczywiście krytycy rządu będą tutaj jak najbardziej Ben-Gwira krytykować i też pośrednio właśnie premier Netanyahu za jakby przyzwolenie wobec tego, że taki człowiek zyskał takie wpływy i jakby takie wizerunkowe szkody dla Izraela wykonuje. Część nie ma co ukrywać, będzie działaniom Ben-Gwira przyklaskać, tak, mniej lub bardziej, ponieważ taki bardzo powiedziałbym uproszczonej, czy nie, można wręcz powiedzieć prostackiej narracji, jaką posługuje się ten obóz polityczny. Praktycznie każdy Palestyńczyk jest wrogiem Izraela, czyli tak naprawdę jest jakby popleśnikiem Hamasu, a wszyscy, którzy chcą Palestyńczykom pomagać, też tym bardziej w Strefie Gazy, tym bardziej chcą, tym samym domniemy się, że chcą wspierać Hamas, tak, więc w tym momencie zarabia się znak między właśnie takimi aktywistami, a terrorystami z Hamasu. I to też jest jakby język, którym właśnie ta tajna prawica Ben-Gwira operuje. Więc to takie właśnie, no właśnie z takich sensów pokorzenia jest jakby adekwatną reakcją tak na działania tych aktywistów tak w oczach części właśnie społeczeństwa. Raczej mniejszości, niemniej to też trzeba to podkreślić. No i jest, mamy to, o czym padło w tym wprowadzeniu do naszej rozmowy, panie redaktorze, czyli ta krytyka ze strony izraelskich polityków, prawda? No i tutaj faktycznie skrytykowali

0: Zielińskiego, czy premier, czy minister zagraniczny Gideon Saar, czy parę jeszcze innych osób. Niemniej to właśnie powiedziałbym, że jest trochę, no właśnie, trochę trącące hipokryzją, trochę trącące pewnego rodzaju performatywnością. Raz, że faktycznie no, można tutaj wykorzystać ten fakt, że to jest ten radykalny polityk i łatwo można się w tym momencie do niego odciąć, bo jakby tak naprawdę w tym momencie niewiele od niego zależy, tak na poziomie właśnie głosowania, dajmy na to, w Knesecie. Więc to jedna kwestia. A dwa, że no właśnie, że jakoś tam można jednak tym jakby partnerom zagranicznym pokazać się jako ten, który jakby, z którymi można jeszcze w jakiś dialog wejść. I tak naprawdę, czy ta krytyka cokolwiek, powiedziałbym, zmieni w postępowaniu tego polityka? Absolutnie nie. No i prawda jest taka też, że jeśli Netanyahu utrzyma władzę i jednak stworzy rząd w przyszłości, to też między innymi dzięki temu, że Ben-Gwir będzie mieć te, no obecnie szacuje się około 7-8 mandatów w przyszłym Knesecie.
1: No, ten polityk Itamar Ben-Gwir wywołał raptem niecałe 3 tygodnie temu kontrowersję w Izraelu, także z tego powodu, że gdy obchodził swoje 50. urodziny, to dostał w prezencie od żony urodzinowy tort, a na torcie znalazła się jako dekoracja taka złota pętla, jakiej się używa do wieszania skazańców, co nie jest przypadkowe, no bo przywrócono w Izraelu pewne przepisy, które pozwalają wykonywać wyroki śmierci, ale one są tak skonstruowane, że właściwie to podlegać mogą im tylko Palestyńczycy z terytoriów kontrolowanych przez Izrael, więc to takie było też bardzo duże oburzenie, nawet w Izraelu.
0: Dokładnie. Tutaj jest to bardzo, powiedziałbym, wykorzystanie innego jakby symbolu, tak, izraelskiego, mianowicie takiej żółtej wstążki, tak, która stała się po 7 października symbolem zakładników przetrzymywanych przez Hamas w Strefie Gazy, więc jakby tym właśnie emblematem się Izraelczycy posługiwali na poziomie rządowym i wewnętrznym. No i w tym momencie Ben-Gwir jakby trochę też używa takiego małego, żółtego kształtu, prawda? I to jest jakby tutaj przełożenie tak naprawdę jeden do jednego z tymi imaginami, to jakby też budziło duży sprzeciw, duży opór, tylko no, nie jest to polityk, który sobie z tym sprzeciwem robi, to też jest jakby trochę pewnego rodzaju jego modus operandi, tak, robienie wokół siebie jak największego szumu informacyjnego, jak największej jakby pokazywania swojej sprawczości, tak, on też jest znany z tego, że się potrafi na przykład pojawiać jako minister odpowiedzialny za policję, tak, w miejscach przestępstw, tak, gdzie popełniono przestępstwo, dajmy na to, gdzie ofiarami były Żydowskiego, prawda, bo już miejsca, gdzie na przykład ginęli palestyńscy mieszkańcy Izraela, ginie ich sporo, chociażby w porachunkach gangsterskich, no tam się jakby nie pojawiał, jakby w tym jakby nie próbował grać. Plus wszystkie te afery związane z sytuacją palestyńskich więźniów, tak, to tutaj służba więzienna jest też pod kontrolą Ben-Gwira i wielu wskazuje na to, że wielu obserwatorów wskazuje na to, że jakby, że ten poziom brutalności, tak, czy jakby sposób traktowania tych więźniów jest de facto, no, wynika z tego właśnie, że taki jest, czyli inny człowiek u steru, tak, jakby taki inny idą rozkazy. A tu jakby dotykamy tylko materii związanej z konfliktem, bo na tym ministrze też ciążą no, solidne zarzuty, tak, to jest już trochę może większy niuans w izraelskiej polityce, przynajmniej dla obserwatorów, ale toczy się bardzo ostry spór chociażby o między prokuratorą generalną a ministrem Ben-Gwirem na temat tego, czy on może w ogóle blokować albo wyznaczać konkretne nominacje na stanowiska policyjne. Więc tutaj też jakby jest to kolejna strona tego konfliktu. Też opozycja bardzo mocno podkreśla, że ta brutalność policji, która wobec Izraelczyków, tak, wobec jakby obywateli Izraela na demonstracjach, manifestacjach czy tych właśnie wiecach opozycji, no bardzo mocno wzrosła, dlatego że no takie właśnie idą rozkazy ze strony Ben-Gwira. No i on też właśnie bardzo mocno, biorąc pod uwagę, że właśnie był tym głównym motorem tego rozszerzenia stosowania kary śmierci, no też właśnie bardzo mocno nalegał na tym, żeby to podlegało właśnie wykonanie tej kary, jeśli ona będzie faktycznie wykonywana, pod służbę więzienną, tak, nie pod aparat jakoś powiązany z sądownictwem czy właśnie aparatem sprawiedliwości, tylko służbą tak naprawdę no, podlegającą pod konkretnego polityka. Więc tutaj faktycznie jest bardzo wiele rzeczy, które jakby się skupiają w osobie Ben-Gwira, tak, tych rzeczy z izraelskiej polityki wewnętrznej i zewnętrznej, tak, ostatnich lat.
1: A jeśli chodzi o te reakcje na świecie,

0: Bo to nie tylko w Polsce są głosy potępienia, no bo Itamar Ben-Gwir ma otrzymać zakaz wjazdu na terytorium Polski, ale to Portugalia, to Włochy, to Irlandia, to Hiszpania bardzo ostro potępiają działania izraelskiego ministra bezpieczeństwa wewnętrznego. No, wśród osób zatrzymanych w tej flotylli Sumut jest także niejaka Margaret Connolly, to jest pochodząca z Irlandii lekarka, która jest siostrą Catherine Connolly, czyli irlandzkiej prezydent.
1: Prezydent.
0: Tak, więc no to też jakby w Irlandii jest głośna sprawa.
1: Tak, tutaj faktycznie te poprzednie edycje, jeśli można tak powiedzieć, one faktycznie bardzo mocno jakby angażowały opinię publiczną na świecie, tak, która być może była trochę już zmęczona, tak, czy już jakby te tematy związane z konfliktem izraelsko-palestyńskim wobec innych rzeczy, które się działy na świecie, trochę już mniej budzi uwagę. Tutaj faktycznie fakt, że jest tutaj tylko obywateli, że to się wśród tych członków tej flotyli pojawiają politycy, tak, w tym momencie się jednak staje coraz bardziej jednak no, taki element wewnętrznej debaty w wielu państwach, nie tylko w Polsce, no to faktycznie spełnia jakiś efekt, bo ten wymiar z tych pomocy humanitarnej mimo wszystko no, skuteczniejsza jest ta pomoc, która jednak przez granicę egipską, tak, w większej masie i liczbie niż akurat te próby flotylowe. Ale wracając do pańskiego pytania, te karcie są dość mocne, bo jakby też cierpliwość świata wobec izraelskich polityków, czy wiarygodność izraelskich tłumaczeń jest coraz słabsza, bo w momencie, kiedy no właśnie bardzo mocno jest krytykowana Europejska za ostatnie działania, czy też potrafią i na przykład politycy izraelskiej prawicy, właśnie w tym Itamar Ben-Gwir, uderzać bezpośrednio chociażby w amerykańskich sojuszników, tak, łącznie z prezydentem Trumpem, tak, już nie mówię na to czasach Bidena, prawda, ale tutaj. Więc faktycznie te reakcje są dużo ostrzejsze, to też wśród jakby sojuszników tak kiedyś bliskich, jak chociażby nie wiem, Włochy czy państwa naszego regionu. Niemniej, i to myślę warto podkreślić, żeby nam to nie umknęło, to też jest mnóstwo wygodne dla izraelskich partnerów i dla państw, które jednak mogą teraz no, uderzyć tak naprawdę w bardzo łatwy cel, jakim jest Itamar Ben-Gwir, jakby tutaj on te czasy w tym jest radny, bo to buduje jego wizerunek wewnętrzny w elektoracie i też mówię, się raczej się nie wybiera w najbliższym czasie ani w ogóle do Europy, bo tego po prostu nie interesuje. Więc łatwo tutaj jakby wytoczyć działa przeciwko niemu, niż faktycznie zająć się jeszcze na poważniej, bardziej strukturalną odpowiedzią wobec izraelskich działań na zachodnim brzegu, w Strefie Gazy, ogólnie w regionie. Tak? Tutaj faktycznie znowu wracamy chociażby do kwestii umowy stowarzyszeniowej unijnej z Izraelem, tak, czy właśnie wykluczenie Izraela z programu Horyzont, takich naprawdę ostrzejszych rzeczy, które mogą Izrael faktycznie uderzyć, bo tutaj obłożenie sankcjami kilku osadników, czy nawet organizacji, które tych osadników wspierają, czy właśnie zakaz wjazdu dla Ben-Gwira, to nie są rzeczy, które faktycznie mogą wpłynąć bardzo mocno na politykę Izraela. Wiadomo, że Unia ma inne narzędzia niż inną też moc sprawczą niż chociażby USA w relacjach z Izraelem, no ale jednak tutaj jest pewnego rodzaju, powiedziałbym, no jednak wygodny dla polityków wymóg, że akurat tutaj wykażemy się przeciw Ben-Gwirowi, ale pozostałe kwestie związane z Izraelem odłożymy na inny czas i tak jakby jest pewnego rodzaju no, przeciąganie pewnych kwestii, aż tak naprawdę no, przestaną one być no, obciążeniem polityczno-dyplomatycznym.
0: A to, że Polska jest wśród tych krajów, które no najostrzej reagują na zachowanie, też polscy obywatele są wśród tych zatrzymanych aktywistów flotylli Sumut, którzy już zresztą wolność odzyskali, to może jakoś wpłynąć na relacje polsko-izraelskie? Czy bez znaczenia to jest?
1: Z pewnością, teraz faktycznie wydaje się, że wejdziemy tak, czy nie tylko Polska, ale w większości Europy jednak pewnego rodzaju no, tryb oczekiwania, tak, bo faktycznie się za chwilę będziemy mieli do czynienia z jeszcze nad przyspieszonymi wyborami w Izraelu, tak? Już tak naprawdę o parę tygodni niż miesięcy, ale tak naprawdę jest to kwestia najbliższych tego. No to pojawia się jednak tego rodzaju taki model wyczekiwania i no, orientowanie się na to, co się wydarzy, tak? Być może właśnie jednak Netanyahu władzę straci, tak? I tutaj trzeba będzie się jakoś układać z nowymi władzami, które, znaczy nowymi starymi, tak? Bo jednak podobny rząd już funkcjonował parę lat temu w Izraelu, tak? Z Bennettem i z Lapidem na czele, z dwójką tych polityków u steru. Więc jest ten aspekt. Czy to będzie inna polityka niż obecna, to można spekulować raczej nie.

0: Mniej faktycznie. Być może to będzie taki trochę jednak wygodny moment dla Izraela, że będzie taki właśnie moment przeczekiwania, ale jakby też z drugiej strony, no tak jak powiedziałem, no wiarygodność, czy jakby wizja współpracy z Netanyahu jest bardzo mało atrakcyjna dla większości państw europejskich. Odpadło weto węgierskie, które blokowało wiele inicjatyw na szczeblu tym unijnym i niepodejmowanej, wiedząc, że jakby zostanie to zblokowane przez Węgrów. Pytanie, czy teraz w rolę adwokatów nie wejdą mocniej, jeszcze mocniej Niemcy, Czesi, no też państwa naszego regionu są raczej z tego bardziej proizraelskiego stronnictwa niż zachód Europy. Więc o tym warto pamiętać. No i jeszcze też dodatkowy element, o którym myślę warto wspomnieć, jest ciągle na premierze Netanyahu i wedle różnych przecieków być może zostaną wydane kolejne nakazy. No właśnie nakazy Międzynarodowego Trybunału Karnego, tak, Netanyahu jakby swobodnie po Europie się poruszać raczej nie może, tak, zawsze jest to obarczone różnymi obostrzeniami, wiadomo jak z tymi deklaracjami na temat wdrażania tego nakazu bywało, ale jednak jest to jakiś tam istotny element i nie można wykluczyć, że NTK również podobne nakazy w obliczu rzeczy, które się działy w Strefie Gazy i na zachodnim brzegu również wydał wobec chociażby Itamara Ben-Gwira, czy no, równie radykalnego Bezalela Smotricha.
1: A jeśli chodzi o to wszystko, co się dzieje w Izraelu tak wewnętrznie, to już jest kampania wyborcza, bo
0: Tak,
1: te wybory będą
0: absolutnie.
1: jesienią, nawet nie wiadomo dokładnie, czy zdaje się, czy we wrześniu, czy w październiku, czy w listopadzie, ale kiedy one mają być dokładnie, to wiadomo już?
0: Najpóźniej 27 października jest cień szansy, gdyby wydarzyła się jakaś kryzowa sytuacja, że one zostałyby przeniesione, tak jak chociażby zostały przeniesione wybory samorządowe po 7 października, tak, że po prostu nie można było ich przeprowadzić. Więc koniec października jest tutaj kluczowy. Tą kluczową datą być może wcześniej, ale z drugiej strony, czego chciałby raczej chyba uniknąć Likud, wybory bliżej daty 7 października. Właśnie, no to jest tak naprawdę no, oddawanie pewnej narracji przeciwnikowi opozycji, taki to było po prostu dość trudne wizerunkowo, tak, bo to jakby to jest ten główny motyw opozycji przeciwko władzy właśnie, że jakby no, ta klęska 7 października. Z kolei wrześniu to jest okres tak zwanych no, Świąt Żydowskich, tak, zaczyna się rusza na Nowy Rok. Jest to też czas, który czasami właśnie podkreśla się, że wtedy lepiej przeprowadzić wybory ponieważ te właśnie spotkania rodzinne, takie no właśnie trochę obniżone obroty w Izraelu, one służą trochę na mobilizację elektoratu, koniec końców, i to się po prostu przekłada na wyborczy, tak? Może będą one jeszcze bardziej przyspieszone, jeszcze żeby te święta wyprzedzić, jakoś właśnie koniec sierpnia, początek września, ale no, póki co spekulacje, wiele zależy tak naprawdę na tym etapie już osobistych decyzji samego premiera Netanyahu, czy on poprze te wnioski, czy jednak będzie je jeszcze blokować, licząc, że też uda się przekonać, że do tych jednak wydłużonych wyborów, tej większej jednak dłuższej odległości do wyborów również partie ortodoksyjne.
1: A wrócę do samej kampanii wyborczej. Rzeczywiście też mam takie poczucie, że to jest już kampania wyborcza w Izraelu. To znaczy, że możemy mieć więcej tego typu różnych zachowań, nie tylko ze strony Itamara Ben-Gwira, ale w ogóle wielu izraelskich polityków.
0: Tak, absolutnie. Myślę, że takie rzeczy będzie jeszcze więcej. Jakby na jednym etapie jest faktycznie jakaś taka, powiedziałbym, polityka najwyższego szczebla, tak, czyli faktycznie jakie decyzje będą podejmowane wobec Libanu, wobec Iranu, Strefy Gazy, tak, no i to jest jakby to wszystko przede wszystkim no, garści premiera Netanyahu, ale też jakby tego typu gra właśnie na stricte właśnie wewnętrzny użytek swoich elektoratów, tak, czyli z jednej strony właśnie tego typu no, pokazówki, jak urządza Ben-Gwir, z drugiej strony jeszcze próby właśnie jakichś takich przepychania ustaw, które no, mogą wesprzeć jakieś konkretne porcje, kolejną grupę elektoratu. Oczywiście zbieranie nazwisk pod listy wyborcze, tak układanie tego, żeby to jak najbardziej rozszerzyć swoje szanse. No i nie ma co ukrywać też, i to się pojawia właśnie ta kwestia, jakie będzie podejście do samego głosowania, tak, i czy znowu nie będzie jakiś prób chociażby niżej zastraszania, tak, ale jednak w ostatnich kampaniach często przewijał się ten motyw, że no, robiono wiele, żeby zniechęcić do głosowania chociażby palestyńskich obywateli Izraela, tak, więc w tym momencie tutaj też nie można wykluczyć, że ta kampania będzie no, wyjątkowo brutalna. na poziomie retorycznym, ale też takim, powiedziałbym, no, społecznym. Jak te podziały w Izraelu są bardzo głębokie i no, no jest

0: Zdaje się podpisać pod tezą, że to mogą być takie najważniejsze wybory izraelskie w historii tego państwa na tym etapie, chociaż jeśli nie dojdzie do wyłonienia jasnego zwycięzcy tych wyborów, no to okaże się, że te kolejne będą być może tymi najważniejszymi, tak, bo te sondaże wskazują, że najbardziej prawdopodobny jest pad wyborczy, kiedy Netanyahu i jego koalicja tracą większość, mają tych mandatów tak około 50, ale w większości takiej bezpiecznej nie ma opozycja i jest właśnie moment, kiedy decydujący głos mają partie arabskie. Póki co opozycja się odżegnuje od wsparcia od nich. Netanyahu jakby też tym mocno gra, także jakby tak naprawdę rząd Lapida będzie to też rząd partii arabskich. No i w tym będzie mamy kolejne wybory. Netanyahu rządzi jako szef rządu tymczasowego i tak możemy się, no mówiąc kolokwialnie, bujać bardzo długo, panie redaktorze, ponieważ już to Izrael raz przerabiał i tak naprawdę pierwsza piąte wybory jakoś tą sytuację, ten kryzys rozwiązały, no skończyły się zwycięstwem Benjamin Netanyahu.
1: To jeszcze tylko na koniec, czy to, że idą wybory, to wróży temu, że może dojść do jakichś kolejnych wzrostów intensywności tego, co Armia Izraela robi w Libanie albo wobec Strefy Gazy, bo to też jest temat polityczny oczywiście.
0: Z jednej strony tak, ale na przykład musiał się wiązać chociażby z większą mobilizacją rezerwistów, no to już jest coś, co mogłoby się odbić czkawką dla władz, ponieważ to jest jakby wrzucanie ludzi w permanentny jakby stan takiego pogłębienie większego kryzysu, tak, który właśnie ta wojna wywołuje. Plus no, bez jasnych sukcesów, bez jasnego zwycięstwa. No, w tym momencie też trudno byłoby tym jakoś politycznie wygrywać wybory, szczególnie, że no, póki co widzimy chociażby sytuację w Libanie. Nominalnie trwa nim zawieszenie broni tak narzucone przez prezydenta Trumpa. Izrael nie może atakować Dolinie Deka, nie może atakować Bejrutu, chociaż tak to mu się zdarza. Hezbollah z powodzeniem używa dronów i no, poziom stacji izraelskiej jest naprawdę dość wysoki, jak na właśnie zawieszenie broni, więc to się generuje frustrację i też jakby szanse na jakąś małą zwycięską wojnę są po prostu coraz mniejsze, więc eskalacja może być bardzo ryzykowna w tym momencie za władzę.
1: A wybory, tak jak słyszeliśmy jesienią, bardzo dziękuję. Michał Wojnarowicz, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, dziękuję za tę rozmowę.
0: Bardzo dziękuję.
1: I Państwu również dziękuję za uwagę. Michał Strzałkowski, do usłyszenia.

0: Nowy laptop Marian.
1: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
0: No kto, no wiadomo.
1: Ci panowie z Media Expert.
2: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
4: Mój koniec świata był 863 dni temu.
5: Pierwsza myśl.
6: Dlaczego ja?
7: Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
6: Wiedziałem, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
5: Jeszcze chciałabym pożyć.
8: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
3: Ogłoszenie społeczne.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Jutro po południu do bazy wojskowej w Łasku przylecą pierwsze myśliwce F-35. Senat odrzucił wniosek prezydenta o referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Komisja Europejska opublikowała wiosenne prognozy gospodarcze. Polska w czołówce. Minęła godzina 21. Ewa Worobiec, zapraszam. Amerykańskie siły w Polsce nie zostaną zmniejszone. Otrzymałem jednoznaczne zapewnienie, powiedział przebywający w Waszyngtonie wiceszef MON Paweł Zalewski. Zaznaczył, że rozpoczęły się rozmowy o stałej obecności.

0: obecności amerykańskich wojsk w Polsce i będzie to wiązać się z poważnymi inwestycjami. USA chcą ograniczyć o kilka tysięcy liczbę swoich żołnierzy w Europie. Na razie opóźni się relokacja 4 tysięcy wojskowych do Polski. Godziny dzielą nas od przylotu myśliwców 5. generacji F-35 do Polski. Samoloty będą stacjonować w bazie w Łasku.
1: Infrastruktura w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku jest w pełnej gotowości. Pierwsze 3 myśliwce F-35 powinny się tu pojawić według moich ustaleń w piątek późnym popołudniem. A domem dla myśliwców będzie olbrzymi, nowoczesny hangar obsługi technicznej. To tu będzie można serwisować w przyszłości kilka maszyn naraz. Myśliwców nad Wisłą już wypatruje szef MON, wicepremier Władysław Kośniak-Kamysz.
2: Będziemy mogli spokojnie ogłosić, że jesteśmy już w posiadaniu na polskiej ziemi i nad polskim niebie F-35. Oczywiście proces przyjmowania ich do dyżurów będzie jeszcze trwał, ale one już są w służbie Sił Powietrznych Rzeczpospolitej.
1: Feta z okazji przylotu F-35 połączona z nadaniem oficjalnego imienia myśliwcom, a brzmi ono Husarz, została zaplanowana na pierwszą połowę czerwca, a do końca roku w Polsce będzie już 12 F-35. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
0: Nie będzie referendum na temat unijnej polityki klimatycznej. Senat odrzucił wniosek prezydenta. Pomysł referendum krytykował senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski.
3: Mateusz Morawiecki mógł zablokować przyjęcie pakietu klimatycznego, a tego nie zrobił. Dzisiaj, jeżeli te przepisy już obowiązują, to pan prezydent może zapytać w następujący sposób. Czy jesteś za wyjściem z Unii Europejskiej, co umożliwiłoby wypowiedzenie pakietu klimatycznego? Ale takiego pytania nie zadał. Zresztą nawet klub PiS-u w całości nie poparł wniosku prezydenta, bo głosów za referendum było mniej niż senatorów PiS-u w Senacie.
0: Wicemarszałek Senatu Maciej Żywno z Polski 2050 mówi, że w głosowaniu kierował się argumentami ekonomicznymi. Przypomniał, że negocjacje dotyczące Zielonego Ładu oraz pakietu klimatycznego prowadził premier Morawiecki.
4: To jest pytanie, gdzie były wtedy związki zawodowe w temacie referendum i sprzeciwiania się temu tematowi. Teraz musimy zadbać o to, żeby w ramach polityki klimatycznej całej Unii zadbać o to, żeby te koszta dla nas były jak najmniejsze, ale jednak żeby zadbać o środowisko, ale też dobrze rozwijać kraj, wydać ponad 300 milionów złotych na to, żeby zapytać wszystkich Polaków o jakąś oczywistość. Jest naprawdę brakiem szacunku do samych obywateli.
0: Za referendum opowiedziało się 32 senatorów, przeciw było 62, jeden wstrzymał się od głosu. Senat przyjął ustawę o kryptoaktywach bez poprawek. Teraz trafi ona do prezydenta, który już dwukrotnie wetował rządową propozycję przepisów regulujących rynek kryptoaktywów. W myśl uchwalonych przepisów nadzór nad tym rynkiem będzie sprawować Komisja Nadzoru Finansowego. Polska gospodarka jedną z najszybciej rozwijających się w Unii, ale problemem jest zbyt wysoki deficyt finansów publicznych. Potrzebna jest korekta.
5: Tegoroczny wzrost PKB wyniesie 3,5%, co daje Polsce drugie miejsce za Maltą. Widzimy wzrost inwestycji publicznych, także wzrost konsumpcji prywatnej w oparciu o stosunkowo silny wzrost płac. Komisarz do spraw gospodarczych Waldis Dąbrowskis przyznał jednak, że deficyt budżetowy w Polsce, najwyższy w Unii w tym roku, jest niepokojący. Wyraźnie widać potrzebę korekty fiskalnej. Konieczne jest skierowanie deficytu na ścieżkę spadkową. Z prognoz wynika, że deficyt wyniesie w tym roku 6,5% PKB. To ponad dwukrotnie więcej niż dozwolony w Unii poziom. Wprawdzie połowa europejskich krajów przekracza ten próg, ale Polska jest na pierwszym miejscu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Prognoza pogody. W nocy w centrum i na wschodzie kraju przelotne opady deszczu, lokalnie silne zamglenia ograniczające widzialność do 300 metrów. W piątek od 19 do 22 stopni, nieco chłodniej nad morzem oraz miejscami na Podlasiu i Podhalu 17-18.
6: Klimat.
0: Prawie 18% energii pochodzi z odnawialnych źródeł. Jakość powietrza w Polsce jest dobra. Miejscami, m.in. w Malborku, Starachowicach, Ostrowcu Świętokrzyskim, Kielcach czy Połańcu, bardzo dobra. W Nisku na Podkarpaciu jakość powietrza jest umiarkowana, a susza hydrologiczna występuje w 15 miejscach.
6: Klimat.
7: 5 minut po godzinie 21. wieczór w

0: Polskim Radiu 24.
1: Słuchają Państwo Polskiego Radia 24. Jest 5 minut po godzinie 21. Paweł Wojewódka razem z

0: rok ogromnego wzrostu dokonanych zabójstw w majestacie prawa.
1: A więcej na ten temat już teraz. Pomówmy o tym.
2: Pomówmy o tym.
0: A dziś pomówię z panią Joanną Rostkowską, Amnesty International. Witam panią bardzo serdecznie, pani Joanno.
3: Dobry wieczór.
0: Temat trudny, temat bolesny. Rzeczywiście przejrzałem raport i powiem pani, że zgorzałem, bo okazuje się, że nic się ludzkość nie uczy i ludzkość w dalszym ciągu uważa, że najlepszym rozwiązaniem, najlepszą karą za różne przestępstwa, bo to są różne przestępstwa, czasami są to przestępstwa, których nie ma de facto, bo są to zabójstwa polityczne, to jest kara śmierci.
3: Nie byłabym aż tak pesymistyczna i nie mówiłabym, że ludzkość się nie uczy i nie zmienia, ponieważ faktycznie dane, które zebraliśmy za 2025 rok, są faktycznie przerażające w pewien sposób, bo to jest wzrost wykonywanych egzekucji o prawie 80% w porównaniu do 2024 roku. Niemniej warto patrzeć trochę szerzej na cały kontekst i na to, że jeszcze te 40 kilka lat temu raptem 16 państw zniosło karę śmierci, a obecnie jest to ich 113.
0: I to tak, to jest postęp.
3: To są małe zmiany i one też się dzieją co roku w różnych państwach. Te zmiany się dzieją. W niektórych państwach to jest na przykład zniesienie kary śmierci za jakieś konkretne przestępstwo, na przykład przemyt narkotyków. Ale ta zmiana się dzieje i idzie powoli ku lepszemu. Przynajmniej chciałbym tak myśleć.
0: No jedynym państwem europejskim, w którym kara śmierci w dalszym ciągu jest dozwolona, chociaż w zeszłym roku ani razu oficjalnie jej nie wykonano, to jest Białoruś.
3: Tak, faktycznie. Po raz pierwszy od 1994 roku, odkąd Aleksander Łukaszenka jest u władzy, w 2005 roku nie odnotowano ani wykonania kary śmierci, ani wyroku. Więc to też jest taki mały może promyczek w tunelu, może to jest pierwszy krok ku lepszemu.
0: Chociaż słuchałem dzisiaj wywiadu z Andrzejem Poczobutem i on powiedział, że tych nieoficjalnych, dał do zrozumienia, takich więziennych zabójstw, niezabójstw, no to się zdarza. I jak on siedział w więzieniu, to w tym więzieniu był takie miejsce, on bardzo niedaleko siedział, w celi od osób skazanych na karę śmierci i usłyszał właśnie, to wymiana pomiędzy celami, że Łukaszenka jednak swoim dekretem zmienił karę śmierci dwóch osadzonych na dożywotnie więzienie, więc to może ten postęp.
3: Może, ale faktycznie też to, na co pan zwrócił uwagę, to i też to, co my się potykamy, to to, że nigdy nasze informacje nie są w 100% oddające rzeczywistości, ponieważ nie mamy całkowitego dostępu do wszystkich danych, do jakich chcielibyśmy mieć. Dlatego często, jak podajemy właśnie w naszym raporcie liczbę wykonanych wyroków, to często dodajemy plus obok liczby, ponieważ nie możemy mieć 100% pewności, że tych wyroków nie było więcej. Prawdopodobnie było ich więcej.
0: No takim krajem, gdzie rzeczywiście bardzo trudno zdobyć informacje na ten temat, chyba że propaganda tamtego kraju to poda, to jest Korea Północna. No na pewno są Chiny, bo tak naprawdę chyba nie wiemy, ile tych wyroków śmierci w Chinach i tych egzekucji zostało dokonanych. A dziwna rzecz, że tak naprawdę wiemy mniej więcej, ile w Iranie, a tych egzekucji dokonanych w Iranie to są potworne ilości.
3: Są potworne ilości. Mało tego, pamiętam, jak w 2023 roku tych egzekucji było 853 wykonanych, odnotowanych przez nas i jak wtedy zrobiła na mnie ta liczba wrażenia. A teraz w 2025 roku to było ponad 2000 egzekucji i to już się powoli przestaje w głowie mieścić. Więc to faktycznie jest straszne. Tym sposób, w jaki my zbieramy te dane właśnie w Iranie, to jest kontakt z organizacjami, które działają w Iranie prawnoczłowieczymi, czy właśnie osobami, które są na miejscu. Często kontaktujemy się z bliskimi osób, które są w więzieniu, więc dzięki temu udaje nam się zebrać

0: no na tyle, na ile jesteśmy w stanie pełen obraz tamtej sytuacji, no ale oczywiście w Iranie nie ma czegoś takiego jak oficjalne dane dotyczące egzekucji.
1: No tak, a teraz ten kontakt jest bardzo utrudniony, dlatego że w Iranie jest wyłączony system informatyczny, właśnie internet nie istnieje, są trudności w komunikowaniu się, więc tak naprawdę nie wiadomo, ile tych egzekucji zostało dokonanych. I tu jeszcze jedna informacja, która jest no taką szokującą informacją. Tam często egzekucje są egzekucjami publicznymi i na przykład dokonywanymi przy pomocy dźwigu.
0: Nie wiem, czy często, ale jeżeli chodzi o sytuację w Iranie, to warto też zwrócić uwagę na fakt, że szczególnie obecnie osoby, bo Iran wykorzystuje karę śmierci przede wszystkim jako narzędzie represji i siania strachu. I często osobami skazanymi na śmierć są po prostu te, które w jakiś sposób odważyły się skrytykować władzę, czy otwarcie się im sprzeciwić. I w lutym, w marcu w strasznej sytuacji były właśnie te osoby, które były w więzieniach. I w momencie konfliktu między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, to te osoby w więzieniach były w potrzasku pomiędzy reżimem, który w każdej chwili mógł te osoby skazać na śmierć, jakby dokonać ich egzekucji, a z drugiej strony było zagrożenie rakietami.
1: Dobrze, takim krajem, gdzie też istnieje kara śmierci, ona jest wykonywana, wydawać by się mogło, bardzo cywilizowany, azjatycki kraj. Mówię tu o Japonii. W Japonii w dalszym ciągu kara śmierci istnieje.
0: Tak, faktycznie Japonia wróciła do kary śmierci w zeszłym roku. Ale jeżeli chodzi o cywilizowane kraje, przynajmniej takie, które się kojarzą z cywilizowanymi krajami, to też takim niechlubnym elementem są tutaj Stany Zjednoczone, gdzie w zeszłym roku też wykonano najwięcej egzekucji od 2009 roku, przy czym prawie połowa została wykonana na Florydzie.
1: No właśnie, i w których krajach jeszcze? No kraje afrykańskie?
0: Tak, ale tutaj na przykład to jest, kolejne, to będę wracać trochę do tego światełka w tunelu. Na przykład w Nigerii były zaczęte prace w zeszłym roku nad tym, żeby jednak znieść tę karę śmierci. I to jest powolny proces, ale gdzieś się zaczyna. W Arabii Saudyjskiej jest kara śmierci i tam też było ponad 300 tych wyroków w zeszłym roku. W Jemenie, w Egipcie to są takie te najbardziej się wysuwające naprzód.
1: Tak, no ale to jest chyba związane z pewną kulturą tamtego rejonu świata, chociaż przy karze śmierci kultura, no nie wiem, czy to jest dobry pomysł na karanie. Ale teraz powiedzmy o tym, co się dzieje w Europie, bo w Europie od czasu do czasu słychać właśnie, że w niektórych krajach, a właściwie we wszystkich, odzywają się głosy, zresztą tutaj kolega powiedział, 40% Polaków mówi, że może by jednak. I w wielu krajach to może by jednak rozbrzmiewa. I to buduje dość niepokojący obraz, czy chcemy się zgodzić na to, żeby w ramach prawa mordować następnego człowieka.
0: Myślę, że to jest kwestia panującej narracji i też tego, jak ona jest narzucona i przez kogo ona jest narzucana. Prezydent Trump na samym początku swojej obecnej prezydentury podpisał dekret, w którym jakby wyrażał poparcie dla kary śmierci, żeby chronić Amerykanów przed potworami i przed zbrodniarzami. No tylko problem polega na tym, że kara śmierci nie jest absolutnie rozwiązaniem w tym momencie, jakby nigdy nie udowodniono, że jest ona skutecznym sposobem na straszenie od popełniania przestępstw.
1: Tych najcięższych przestępstw. Bo tak, kara śmierci, załóżmy w Stanach Zjednoczonych, dotyczy tych przestępstw o największym kalibrze.
0: Tak, ale jakby nie ma różnicy, w sensie nigdy badania nie wykazały, czy kara śmierci jest lepsza od dożywocia w tym momencie.
1: Tak, specjaliści to mówią, podkreślają, że kara śmierci jest tą karą ostateczną i to jest żadna kara. Ta ostateczność wyklucza ukaranie, dożywocie, ale to żywocie takie, które ten przestępca skazany odbywa tą karę do końca dni swoich, jest dużo większą karą. No niektórzy mówią, że dlaczego mamy tego przestępcę

0: utrzymywać przez całe życie. My, społeczeństwo, zdrowe społeczeństwo.
1: Pytanie brzmi, czy chcemy na pewno żyć w społeczeństwie, w którym sprowadzamy wartość życia drugiego człowieka do tego, ile kosztuje jego utrzymania?
0: No, jeszcze jest druga rzecz. To się zdarza, to nie jest być może częste, ale pomyłki sądowe. Takie pomyłki sądowe zdarzają się przy braku kary śmierci w Polsce, prawda? Znamy kilka takich przykładów. W Stanach Zjednoczonych te pomyłki sądowe też występują i przecież zdarzały się sytuacje, gdzie nagle okazało się, że kara śmierci została wykonana, a całe postępowanie dowodowe zostało rozpoczęte od nowa, chociaż już ten skazany nie żył, bo okazało się, że on był niewinny.
1: Dokładnie. Takim przykładem, chociaż to akurat jest taka częściowo optymistyczna historia, jest Rocky Meyers, który spędził wiele lat w celi śmierci, ponieważ oskarżono go o morderstwo i skazano właśnie karę śmierci na absolutnie szczątkowych dowodach. I w zeszłym roku jednak jakby zmieniono jego wyrok śmierci na dożywocie.
0: A jak pani sądzi, dlaczego polscy politycy mówią, niektórzy, nie wszyscy, przepraszam, to nieprawda, dlaczego polscy politycy mówią o znowu przywróceniu kary śmierci?
1: Bo myślę, że to jest bardzo prosta, bo często kara śmierci sprowadza trochę do tego zapewnienia bezpieczeństwa, że jeżeli będziemy mieć karę śmierci, to mówi się, że wtedy będzie bezpieczniej, ponieważ ludzie będą popełniać zbrodni. A jak wiemy, to jest niestety nieprawda, no ale niestety jest to też w pewien sposób chwytliwy slogan. Jakby wzrasta przez narzucone narracje w społeczeństwie, wzrasta to poczucie zagrożenia i niebezpieczeństwa wśród ludzi, więc siłą rzeczy łatwo jest mówić, że jeżeli my będziemy u władzy, to my wprowadzimy takie i takie rozwiązania, żeby zapewnić wszystkim bezpieczeństwo i nikt nie mówi o tym, że w tym nie ma za dużo prawdy.
0: Co, czyli co, hasła wyborcze?
1: Być może. Ciężko powiedzieć, ale mam nadzieję, że jednak nigdy do tego nie dojdzie, bo to jest absolutnie niehumanitarna metoda, do której nigdy nie powinno dochodzić.
0: Ale proszę zwrócić uwagę, że w kampaniach wyborczych i tych parlamentarnych, ale też prezydenckich, ten postulat się ostatnio przewijał.
1: I mam nadzieję, że razem z tym, że on się przewijał, to jednak będą wychodziły argumenty tego, do czego kara śmierci może prowadzić. I to jest to też to, o czym mówiliśmy, że to mogą być niesprawiedliwe wyroki, w sensie niesłuszne wyroki. Ktoś może być oskarżony, chociaż tak naprawdę jest niewinną osobą. Ale to też może być narzędzie represji. To może się zamienić w sytuację taką jak w Iranie, że kara śmierci jest wykorzystywana po to, żeby ucieszać osoby, które się nie zgadzają z władzą. Więc wprowadzenie kary śmierci jest absolutnie niebezpieczne i niemoralne siłą rzeczy.
0: To teraz już mówiłem o tym, ale chcę wrócić do państwa środka, chcę wrócić do Chin. No właśnie, są dane z Chin?
1: Nie ma danych z Chin. Jakby Amnesty już kilkanaście lat temu zrezygnowało w ogóle z próby chociażby oszacowania tego, jak wygląda sytuacja w Chinach, ponieważ nie bylibyśmy w stanie oddać w pełni obrazu tego, co tam się dzieje. Chiny traktują informacje o egzekucjach jako tajemnicę państwową i jej nie udostępniają, ale wiemy, że tam kara śmierci jest wykorzystywana za przestępstwa narkotykowe, czy chociażby za coś takiego jak korupcja.
0: Dobrze, następny kraj azjatycki, Wietnam.
1: O Wietnamie też nie wiemy, Wietnam również nie udostępnia informacji. Wiemy, że tam są wykonywane egzekucje, ale to również jest traktowane jako tajemnica państwowa.
0: Dobrze, to wobec tego Korea Północna. Tu wiemy od czasu do czasu, bo oficjalna agencja informacyjna Korei Północnej podaje, prawda, w swoich dziennikach, że tu została wykonana kara śmierci na takich i takich, prawda, wysokich na przykład funkcjonariuszach państwa za korupcję.
1: I tu pojawia się pytanie, na ile możemy wierzyć w różne informacje i to, że jest podawana jedna informacja, to nie oznacza, że jest podawane wszystko. Wrócę do tych Chin, bo tam na przykład często władze z kolei wykorzystują też, mówią o karze śmierci w kontekście najcięższych zbrodni. W sensie mówią, że tam faktycznie wykonaliśmy karę śmierci za to, że ktoś zamordował taką i taką osobę albo zrobił coś naprawdę strasznego, co też jest elementem propagandy na swój sposób i próbą właśnie pokazania, że państwo pełni swoją rolę i zaznacza swoją pozycję i wykorzystuje siłę ku dobremu.
0: Dobrze, a Indie?
1: W Indiach sytuacja wygląda

0: wygląda inaczej. Sytuacja wygląda inaczej, ale z całą pewnością nie jest tak przerażająca, jak chociażby w tym Iranie, czy w innych państwach azjatyckich. Tam, gdzie jest często też to, o czym chyba jeszcze nie mówiliśmy, to to, że połowa tych wyroków, które były wykonywane w 2025 roku, to była związana raptem, znaczy była tylko z przestępstwami narkotykowymi, co jest absolutnie ekstremalną karą i absolutnie nigdy nie powinno mieć miejsca, bo kara śmierci, znaczy według Amnesty International w ogóle nie powinna mieć miejsca i powinna być całkowicie zakazana, a jeżeli chodzi o międzynarodowe standardy, to powinno dotyczyć tylko i wyłącznie najcięższych zbrodni.
1: A kraje Ameryki Południowej i Środkowej? Jak tam sytuacja wygląda?
0: Stany Zjednoczone od 17 lat są jedynym krajem w regionie, który wykonuje karę śmierci.
1: Za najcięższe przestępstwa. Narkotykowe też.
0: Za najcięższe przestępstwa.
1: No dobrze, a co pominęliśmy jeszcze? W których krajach jeszcze wykonywana jest kara śmierci? Oprócz tych, które wymieniliśmy.
0: Nie mówiliśmy chyba za dużo o Arabii Saudyjskiej, a Arabia Saudyjska jest, nie chcę mówić, że w top 5, ale jest jednym z tych 5 krajów, które wykonują najwięcej tych wyroków, bo ich ponad 300. I tutaj też ponad 2/3 tych wszystkich wyroków były właśnie związane z przestępstwami narkotykowymi.
1: Dobrze, a wobec tego jak można wpływać na kraje, których kara śmierci jest wykonywana, żeby te kraje odstąpiły od... Bo raport bardzo dobrze, on pokazuje. Tylko czy tamte rządy, czy tamta administracja, czy tamte sądownictwo w ogóle się tym przejmuje?
0: W 2024 roku mieliśmy petycję w Amnesty International dotyczącą irańskiego rapera. I ten raper był skazany na karę śmierci, był w ogóle torturowany podczas zatrzymania. To była straszna historia właśnie za to, że poparł protesty, które miały miejsce w Iranie, a między innymi dzięki działaniom organizacji pozarządowych, dzięki w ogóle presji na arenie międzynarodowej, najpierw jego wyrok został odwleczony, a potem w ogóle został wypuszczony z więzienia. Więc nawet takie małe, oddolne inicjatywy, jak podpisanie petycji, które wydawałoby się dość błahym działaniem, jakby nie patrzeć, mogą mieć ogromny skutek, jeżeli tylko uda się zmobilizować odpowiednio dużo osób.
1: No tak, ale biorąc pod uwagę obecną sytuację polityczną i sytuację wojenną w Iranie, no to jest dzisiaj mało prawdopodobne, że Iran przejmowałby się jakąś petycją napisaną w odległej Europie przez tych Europejczyków, którzy...
0: Myślę, że 3 lata temu to też było bardzo mało prawdopodobne, jednak się udało.
1: No tak, ale inna była sytuacja polityczno-militarna i to na pewno ułatwiło. Ale w ogóle Iran reaguje na jakiekolwiek petycje dotyczące, oprócz tego jednego przypadku, dotyczące jakichś osób przetrzymywanych w więzieniach, no bo tam jest dużo osób, o które Europa, ale nie tylko Europa, świat zachodni się upomina.
0: Jest dużo faktycznie takich osób i my również jako Amnesty się o nią upominamy. Upominamy się między innymi o kurdyjską działaczkę humanitarną, która została skazana za swoją pokojową pracę, za pomaganie przesiedlonym kobietom w północnej Syrii. To w ogóle jest niesamowita kobieta, bo ona podjęła też strajk głodowy, będąc w więzieniu w obronie innej niesłusznie osadzonej więźniarki. Mamy też inne petycje dotyczące właśnie osób, które brały udział w styczniowych protestach w tym roku i zostały skazane na śmierć w rażąco niesprawiedliwych procesach. I to są małe rzeczy i to są działania, gdzie mogłoby się wydawać, że to nie ma sensu, że Iran się nie przejmie, ale to jest właśnie moment, żeby podejmować te działania i podpisywać te petycje i mówić o tym i nagłaśniać tę sytuację jak najbardziej, żeby jednak zwiększyć tę presję na arenie międzynarodowej, bo wielokrotnie udowodniliśmy w Amnesty International, że jeżeli nagłośniamy jakąś sytuację, że jeżeli nie dajemy komuś zniknąć i o kimś zapomnieć, to jest większa szansa i większe prawdopodobieństwo, że ta osoba przeżyje, że warunki jej się zmienią, ulegną poprawie, dostanie pomoc medyczną, której potrzebuje, czy nawet wyjdzie z więzienia.
1: No dobrze, a jakieś petycje były stosowane na przykład w stosunku do

0: osób skazanych w Stanach Zjednoczonych, które wiadomo było, że są niesłusznie skazane, bo pomyłki sądowe się zdarzają.
1: Tak, i taką osobą był wspomniany przeze mnie Rocky Meyers, który właśnie był skazany na tych, bo to były tylko szczątkowe dowody tak naprawdę. To jest w ogóle osoba czarna i to też, co warto wspomnieć, to, że to jest w ogóle pierwsza czarna osoba w Alabamie uniewinniona. Znaczy nie uniewinniona, przepraszam, tylko
0: która, Alabama, tak?
1: Tak. Której wyrok został zmieniony. Jakby której odwołano wyrok śmierci. Więc to też była petycja. W ogóle Rocky był naszym bohaterem maratonu pisania listów kilka lat temu. I jak się okazuje, ta presja międzynarodowa to nie tylko petycja, ale właśnie pisanie listów do decydentów też ma swoje znaczenie.
0: No tak jak mówiliśmy, kara śmierci to nie jest kara, ale niektórzy o tym, jak wiemy, marzą, bo wydaje im się, że to będzie dyscyplinowało społeczeństwo. Kara śmierci według niektórych jest to dyscyplinowanie społeczeństwa.
1: Kara śmierci absolutnie nigdy nie powinna być sposobem na dyscyplinowanie społeczeństwa i nie powinna być też jakby... System sprawiedliwości nie jest od tego, żeby dostarczać też zemsty ludziom, tylko od tego, żeby jednak zachowywać tę sprawiedliwość.
0: To mi trochę przypomina sytuację z początku XIX wieku, gdzie na obecnych ziemiach polskich spalono kobietę, która była uznana za czarownicę. Nie czarownicę spalono, kobietę. Była to ostatnia egzekucja dokonana w ten sposób. No i to tak do pomyślenia wszystkim tym, którzy są zwolennikami kary śmierci. Dziękuję serdecznie. Pani Joanna Roskowska, Amnesty International, była Państwa i moją gościnią.
1: Dziękuję bardzo.
2: Pomówmy o tym. Reklama.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
2: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
7: Minęła 21.30. Ewa Worobiec, zapraszam. Były prezes kantoru internetowego Cinkciarz.pl podejrzany o pranie brudnych pieniędzy został zatrzymany w USA. Marcin P. był ścigany czerwoną notą Interpolu, europejskim nakazem aresztowania i krajowymi listami gończymi, mówi Anna Marszałek z prokuratury w Poznaniu.
8: Podejrzany Marcin P. został zatrzymany na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki. Oczekujemy aktualnie na decyzję sądu amerykańskiego, bo tutaj mamy do czynienia ze wdrożoną procedurą ekstradycyjną co do dalszego postępowania z zatrzymanym.
7: Liczba pokrzywdzonych w tej sprawie przekroczyła 5 tysięcy. Suma strat klientów przekroczyła 185 milionów złotych. 16 tysięcy cywilów zginęło już w rosyjskich atakach na Ukrainę, mówi Małgorzata Olasińska z Polskiej Misji Medycznej. Wolontariusze, medycy i cywile są chronieni prawem międzynarodowym i nie powinni być atakowani.
9: Oni nigdy nie powinni być celem ataku. Niemniej jednak się to dzieje i w trakcie wojny w Ukrainie służby medyczne zostały już zaatakowane blisko 3000 razy. Mówimy tu o bezpośrednich atakach na infrastrukturę medyczną, ale też na pracowników służby zdrowia. Nam się wydaje, że jeżeli dziennie giną 2-3 osoby, no to jest to mało, ale kiedy policzymy ofiary wojny w Ukrainie, cywilne ofiary wojny, nie mówimy o żołnierzach, to jest to już blisko 16 tysięcy osób.
7: Według Polskiej Misji Medycznej wojna na Ukrainie spowodowała ogromne zniszczenia infrastruktury medycznej i doprowadziła do kryzysu zdrowotnego. Dotyka on szczególnie matki, dzieci, osoby starsze oraz ludzi przesiedlonych. Unijny komisarz do spraw gospodarczych zwraca

0: Polsce uwagę na zbyt wysoki deficyt budżetowy. Z opublikowanych dziś prognoz gospodarczych wynika, że deficyt wyniesie w tym roku 6,5% PKB, a w przyszłym spadnie o 0,2 punktu procentowego. Waldis Dąbrowskis oczekuje konkretnych działań ze strony Warszawy. W tym roku według naszych prognoz Polska będzie miała najwyższy deficyt budżetowy spośród wszystkich państw członkowskich Unii. Spodziewamy się także w tym roku, że wskaźnik zadłużenia Polski w stosunku do produktu krajowego brutto przekroczy 60%, więc wyraźnie widać potrzebę korekty fiskalnej. Konieczne jest skierowanie deficytu na ścieżkę spadkową. Dozwolony w Unii poziom deficytu finansów publicznych wynosi 3% PKB.
1: Trzydzieści dwie minuty po godzinie 21:00.
2: Wieczór w Polskim Radiu 24.
1: Senat odrzucił prezydencką propozycję referendum w sprawie polityki klimatycznej. Od tego zaczniemy stan dnia.
3: Stan dnia.
1: A gościem stanu dnia jest dr Andrzej Janusz, politolog, Instytut Piłsudskiego. Dobry wieczór, panie doktorze.
4: Dobry wieczór, witam.
1: Panie doktorze, Senat odrzucił prezydencką propozycję referendum w sprawie polityki klimatycznej. Ja tylko przypomnę pytanie tego referendum, które miałoby się odbyć. Czy jest pani, pan za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej? Wiadomo, że referendum takie się nie odbędzie, ale panie doktorze, pytanie do pana. Co prezydent chciał osiągnąć, forsując referendum pod tym właśnie hasłem?
4: Ja myślę, że to jest przede wszystkim pewne pokazanie przez prezydenta, że będzie chciał odwoływać się do mechanizmu referendum. W tym razem się nie udało, natomiast Karol Nawrocki jeszcze w kampanii swojej prezydenckiej mówił o tym, że on będzie w kwestiach ważnych jego zdaniem dla obywateli, dla naszego społeczeństwa odwoływał się do mechanizmu, do narzędzia, jakim jest referendum. No i tutaj to zrobił. Mi się wydaje, że prezydent, myślę, że miał świadomość, że prawdopodobnie Senat odrzuci ten jego wniosek, natomiast no, postawił bardzo ważną kwestię, bo wiemy, że wokół tak zwanego Zielonego Ładu, polityki klimatycznej, ETS-u, ETS-u 2 jest ożywiona dyskusja nie tylko w Polsce, ale w całej Unii Europejskiej. I to wszystko też trzeba wpisać we wczorajszą wielką demonstrację zorganizowaną głównie przez Solidarność, ale przez inne też środowiska społeczne, obywatelskie.
1: I polityczne?
4: Tak, no polityczne też. Oczywiście byli politycy głównie opozycji tam obecni, natomiast no, tą manifestację firmował Związek Zawodowy Solidarność. I myślę, że ta manifestacja w środku tygodnia, ja ją oceniam jako udaną, to znaczy i frekwencja, i cały wydźwięk tej manifestacji. Myślę, że z punktu widzenia organizatorów spełnił swój jakby cel i to ja bym to czytał łącznie, to znaczy mamy taką sytuację, że z jednej strony jest pewien ruch społeczny, ruch obywatelski, który popiera prezydenta właśnie, który domagał się referendum w sprawie polityki klimatycznej, Zielonego Ładu, z drugiej strony no, mamy decyzję Senatu, w związku z tym no, to jest taka sytuacja polityczna też pewnej polaryzacji, nie ma co ukrywać.
1: No właśnie, panie doktorze, czy to jest chęć znalezienia jakiegoś tematu, który będzie właśnie polaryzujący, będzie wywoływał emocje i taki również był cel tego referendum? No bo jeżeli w pytaniu zawiera się tezę, że polityka klimatyczna doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej, no to powiedzmy sobie szczerze, chyba jest to pytanie już z tezą. Więc na pewno wywołujące pewnego rodzaju emocje. Z drugiej strony zastanawiam się, czy z punktu widzenia Prawa i Sprawiedliwości jest to dobry temat do tego, żeby podnosić akurat kwestię Zielonego Ładu, no bo nie kto inny jak Janusz Wojciechowski, komisarz z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, forsował ten Zielony Ład.
4: Tak, to znaczy dlatego nie jest przypadkiem, że Prawo i Sprawiedliwość nie było organizatorem tej manifestacji. Tutaj się zgadzam z panem redaktorem, że Prawo i Sprawiedliwość byłoby w niezręcznej sytuacji, gdyby wprost firmowało tą manifestację. Natomiast firmował to Związek Zawodowy.

0: budowy Solidarność. Tutaj też jest kwestia obrony miejsc pracy, tu jest kwestia też górnictwa, prawda, pewnego programu zamykania kopalń. Przy tej okazji Związek Zawodowy pokazał, jakby, że walczy o pracowników, o ludzi pracy. W związku z tym ewidentnie tutaj był ten akcent postawiony, że to właśnie Solidarność i inne środowiska obywatelskie organizowały tą manifestację, tworząc taki pewien swoisty ruch społeczny. I oczywiście wydźwięk jest jasny, to znaczy ta teza o tym, że ta polityka klimatyczna obecna powoduje, że jest droższa energia, no to oczywiście to do ludzi przemawia, tak? Na pewno obywatele chcą płacić mniej za energię, w związku z tym, bo wiemy, że jak jest energia droższa, no to wszystko jest droższe. Żywność, prawda, inne
1: to
0: produkty.
1: To jest jasne. Z drugiej strony cały czas jakby ciężko mi zrozumieć, no bo to przecież między innymi za czasów Prawa i Sprawiedliwości, za czasów rządu Beaty Szydło nie zgodzono się na elektrownie wiatrowe na Bałtyku. Im więcej źródeł energii tam, tym ta energia jest szansa, że będzie tańsza, a mimo to trudno jakby sobie wyobrazić sytuację, że chcemy doprowadzić do do utrzymania niskich cen energii w zamian za utrzymywanie kopalń, które zakładaliśmy, że będą wygaszane. 2021 rok, rządzi Prawo i Sprawiedliwość. No, panie doktorze, no jakoś mi się to po prostu nie skleja.
0: Nie, znaczy tutaj oczywiście różne grupy mają różne jakby pewne interesy i tutaj to, że ta manifestacja grupowała różne środowiska, różne grupy, to pokazuje, dlatego że z jednej strony mamy bardzo silny nurt związkowy, który walczy i mówił o tym, że jest za tym, żeby utrzymać kopalnie, przemysł wydobywczy, bo to są miejsca pracy, ale to też jest oczywiście interes strategiczny państwa, że jesteśmy niezależni, mamy swoje zasoby energetyczne, które wykorzystujemy. Z drugiej strony oczywiście mamy, i tutaj nie było, ja nie odnosiłem wrażenia, że mamy atak na jakby te alternatywne źródła energii, natomiast jest oczywiście cała polityka
1: ETS. No dopiero przecież przed chwilą, przepraszam panie doktorze, ale przed chwilą jeszcze Przemysław Czarnek, kandydat na premiera z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, mówił o zesrozę, mimo że tak, wciąż nie zrezygnował ze paneli, bo mu się to opłaca.
0: To prawda, ale powtarzam, politycy PiS-u wczoraj nie byli głównymi bohaterami tego wydarzenia. To znaczy, to było bardzo widoczne. I w związku z tym, bo myślę, że też sam poseł Czarnek miał świadomość, że on po tej wypowiedzi, no powiedzmy, jakby wczoraj jakby występował jako główny mówca, to na pewno no byłby to pewien dla niektórych, którzy to obserwują, pewien dysonans, tak? W związku z tym ewidentnie opozycja, oczywiście ugrupowania opozycyjne wykorzystały to i wykorzystują i krytykują działania rządów, obecnego rządu w kwestii polityki klimatycznej, natomiast siłą taką wiodącą był Związek Zawodowy i środowiska obywatelskie. Natomiast myślę, że ta manifestacja ewidentnie trafiła w punkt, bo widać, że ludzie, to jednak jest, poruszyło ludzi. I myślę, że prezydent też może mieć wrażenie, że tą swoją inicjatywą jakby pobudził pewien ruch społeczny. Także pytanie jest oczywiście, czy dalej będzie ta kwestia kontynuowana, w jaki sposób. Natomiast sądzę, że to wczorajsze wydarzenie jest, ja odbieram jako takie też przedstawienie, ta manifestacja przedstawia jakby, ja bym ją nawet już określił jako taki wstęp do kampanii wyborczej przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi, dlatego że nie ma co ukrywać, te wybory się zbliżają i już w przyszłym roku się odbędą. I przedstawiają jakby wektor jakby tej całej sytuacji na to, że te wybory mają się odbyć pod hasłem oceny dokonań rządu, tak? W związku z tym to jest jakby ten wektor, który myślę w tej chwili opozycja, która miałem wrażenie w ostatnich tygodniach, zwłaszcza Prawo i Sprawiedliwość, zajmowała się głównie sobą. Widać, że też jest nacisk na opozycję ze strony różnych środowisk społecznych, żeby oni przestali się zajmować sobą, natomiast zajmowali się przede wszystkim oceną rządu i oceną tego, jak rząd, co przez te już niedługo 3 lata zrobił, czego nie zrobił, jakby i za rok te wybory będą o tym, prawda? Czy Polacy ocenią, że żyje im się lepiej, że obietnice wyborcze zostały spełnione przez obecną koalicję, czy nie?
1: No i pewnie będą też spoglądać w portfel.
0: Jakby to kieruje w tą stronę. Natomiast czy to się uda?

0: oczywiście się okaże.
1: Panie doktorze, to można się oczywiście tego spodziewać. Radosław Fogiel z Prawa i Sprawiedliwości krytykuje decyzję Senatu o odrzuceniu propozycji referendum ze strony pana prezydenta. Proszę posłuchać pana posła.
2: Niektórzy liczyli, że znajdą się senatorowie, którzy będą w stanie wyjść poza polityczne podziały, czy po prostu uznać prymat prawa obywateli do wyrażenia swojego zdania nad rozkazami swoich partyjnych liderów. No niestety tak się nie stało i to jest rozczarowujące. Nie chodzi raczej o moje rozczarowanie, tylko o to, że myślę, że rozczarowane są miliony Polaków, którym odmówiono.
1: No, a odpowiedział mu Maciej Konieczny z partii Razem na naszej antenie.
3: To było kuriozalne pytanie nastawione na to, żeby Senat się nie zgodził, że prezydent mógł powiedzieć, o, ja chciałem zrobić referendum, żebyśmy odrzucili te złe polityki klimatyczne, a Tusk nie chce. Więc nie była to żadna próba zorganizowania referendum, to była jakaś zagrywka polityczna między Pałacem Prezydenckim a rządem, jakich wiele mamy.
1: Panie doktorze, jeżeli chodzi o referenda, no to mamy taką mało udaną tradycję. 2015 rok, Bronisław Komorowski, na wniosek jego jest organizowane referendum. Kosztuje ono na 2015 rok 71 milionów złotych, więc pewnie w tym roku byłoby to więcej. Do urn idzie 7,8% głosujących. Prezydent Andrzej Duda również proponuje referendum w sprawie zmian w Konstytucji. Do tego referendum jednak nie dochodzi. No i teraz kolejna propozycja referendum ze strony prezydenta Nawrockiego. Ja chciałbym zapytać o samą ideę tego referendum, bo czy to jest jakiś sposób na sprawdzenie sondaży wśród obywateli, no i czy obywatele mają ochotę na taką formę hasła sprawdzam?
0: Znaczy, no trzeba też, jak pan redaktor wymieniał te nieudane referenda, no trzeba jednak powiedzieć o dwóch fundamentalnych referendach, które jakby przesądziły, które były udane, to znaczy zatwierdzające referendum nową konstytucję w 1997 roku, no i oczywiście referendum o wejściu do przystąpienia do Unii Europejskiej. Mhm. I te referendum, czyli jednak Polacy, jeśli uznają, że to są rzeczy ważne, to idą na referenda. To nie jest tak, że te referenda są jakby z definicji skazane na niepowodzenie, że nie poruszają obywateli. Natomiast oczywiście jest kwestia wybrania tematu i problemu, który danym referendum ma rozstrzygnąć. I wtedy widać, że Polacy jak trzeba, jak uważają za konieczne, idą i głosują. Natomiast ja tutaj właśnie też jeszcze chciałbym się odnieść do głosu pana posła Fogla. Ja takie miałem poczucie, że jest taka pewna frustracja związana z tym, że no Prawo i Sprawiedliwość w Senacie jest w zdecydowanej opozycji. Ja myślę, że w kontekście referendów wiemy, że no Senat ma decydujący głos. To jest jeden z elementów w systemie polskim politycznym, konstytucyjnym, że o tym, czy dane referendum się odbędzie, decyduje Senat. I tutaj widać, że przed wyborami parlamentarnymi ostatnimi to, że ugrupowaniom dzisiaj koalicji rządzącej udało się stworzyć koalicję do Senatu, no to w tej chwili jakby procentuje im politycznie, bo ta koalicja ma większość w Senacie i jeśli uzna, że dane referendum po prostu im politycznie czy z jakichś innych względów, ale przede wszystkim politycznie nie odpowiada, to po prostu te referenda blokuje i dokładnie tutaj mamy do czynienia Senat, w której większość ma koalicja rządząca, ten wniosek odrzucił. W związku z tym pytanie jest, czy dzisiejsza opozycja, ugrupowania prawicowe będą w stanie utworzyć wspólną listę w wyborach do Senatu, w przyszłych wyborach, bo jeśli będą chciały mieć wpływ na to i wspierać prezydenta w tym zakresie, który deklaruje, że chce referenda w ważnych sprawach rozpisywać, no to prezydentowi dużo łatwiej by było, gdyby mógł liczyć na taką koalicję, taką większość w Senacie, która no, byłaby bardziej przychylna jego pomysłom. Także to też jest bardzo ciekawy taki element, to głosowanie dla ugrupowań dzisiaj opozycyjnych. Czy one wyciągną z tego wniosek i będą w stanie przynajmniej pokusić się o próbę zbudowania koalicji do Senatu. Bo jeśli tej koalicji nie stworzą, wszystkie badania na ten temat, które były do tej pory przeprowadzane, pokazują, że jeśli Prawo i Sprawiedliwość, Konfederacja, być może Grzegorz Braun, inne środowiska określające się jako niepodległościowe nie będą w stanie wystawić wspólnej listy do Senatu, to Senat nadal będzie zdominowany przez dzisiaj koalicję rządzącą i po prostu prezydentowi będzie dużo trudniej realizować plany w innych sprawach dotyczące referenda.
1: To panie doktorze, zostańmy jeszcze na chwilę przy Senacie i przy Pałacu Prezydenckim, ale zmieniając temat, ponieważ Senat nie zaproponował poprawki

0: poprawek do ustawy o rynku kryptoaktywów i skierował ją na biurko prezydenta. Senat odrzucił szereg prezydenckich poprawek, które zgłosili senatorowie Prawa i Sprawiedliwości. No więc prawdopodobnie na to wygląda, że na biurko pana prezydenta trafi po raz trzeci bardzo podobna ustawa dotycząca kryptoaktywów. Jak pan myśli, pan prezydent zgłosi kolejne weto?
1: No myślę, że zgłosi weto. To znaczy, ja tak odbieram, nawet już to były pewne zapowiedzi ze strony ministrów z kancelarii, którzy no sugerowali, że w sytuacji, kiedy wiemy, że pan prezydent zaproponował swój projekt ustawy dotyczącej rynku kryptoaktywów, no i ten projekt został prawda, no, odrzucony de facto, nie poddany de facto, no, procedurze. Po drugie, poprawki pewne, które były związane z tymi rozwiązaniami, które proponował prezydent, również zostały odrzucone. No to trudno mi sobie wyobrazić, żeby prezydent no, trzeci raz tą samą ustawę de facto, no czy wiemy, że prawdopodobnie tam jest chyba w jednym wymiarze zaostrzona, nawet są zaostrzone kary jeszcze dla tych oszustów, którzy są, tak. którzy tam są związani z tym rynkiem kryptoaktywów, natomiast generalnie
0: nie ma tych poprawek,
1: w innych sprawach nie
0: tak.
1: ma, nie, bez, jest taka sama, no to raczej przewiduje, że prezydent, będąc konsekwentny, zawetuje tą ustawę.
0: I nie ma tutaj wpływu to wydarzenie wokół zonda krypto, w sensie nie odbije się to na poparciu i odbiorze pana prezydenta, jeżeli po całej tej aferze zonda krypto po raz trzeci pan prezydent zawetuje ustawę o kryptoaktywach?
1: Znaczy, no ja oczywiście myślę, że strona rządowa liczy na to i zresztą nie ukrywa, że to jest pewna była presja ze strony przede wszystkim informacji w mediach dotyczącej tej sprawy, że to może wpłynie na prezydenta. Natomiast wiemy, że no, pan prezydent mówił o działaniach też rządu, że rząd mając do dyspozycji prawda, służby, prokuraturę, no też przez te ponad 2 lata no, tutaj niewiele się wydarzyło i służby prawda, prawne, prokuratorzy też nie zapobiegli pewnym sprawom, wydarzeniom i nieprawidłowościom w tym wymiarze. Także tutaj jakby widać, że są te jakby pewne dwie narracje. Jedną narrację ma rząd, drugą ma narrację opozycja i w pewnym sensie też i pan prezydent. No i, widać, i nie sądzę, żeby powtarzam, przy trzecim podejściu z taką samą ustawą prezydent zmienił zdanie w tym zakresie i podpisał tą ustawę.
0: Na sprawność tych służb jedynie nie narzeka Zbigniew Ziobro, ale to taka dygresja, tego tematu już na razie bym odpuścił. To tylko taki żart. Panie doktorze, sprawa bardzo poważna i sprawa, która wywołała ogromne emocje nie tylko w Polsce, ale chyba na całym świecie, czyli na opublikowanym wczoraj przez izraelskiego ministra bezpieczeństwa narodowego Itamara Ben-Gwira nagraniu widać, jak szydzi on z zatrzymanych aktywistów Global Summit Flotilla. Pokazano tam m.in. kilkudziesięciu klęczących na ziemi aktywistów. Wśród nich byli Polacy. No, wiadomo, że jest reakcja ze strony naszego MSZ-u. Proszę posłuchać.
2: To nie jest pierwsze takie zdarzenie związane z jego zachowaniem. To nie jest pierwsza jego decyzja, która się odbija tak szerokim echem. Myślę, że na tę decyzję ministra Sikorskiego bardzo wiele innych czynników, innych zachowań, wypowiedzi ministra rządu izraelskiego wpłynęło.
0: Izraelski minister bezpieczeństwa narodowego przez 5 lat nie będzie mógł wjechać do Polski. Jak pan myśli, jak to się może odbić na tych relacjach polsko-izraelskich? No wiadomo, że to zachowanie spotkało się również z krytyką w izraelskim rządzie, no ale mimo wszystko sprawa się rozeszła po całym świecie, no i widać, że wywołuje ogromne emocje.
1: Tak, to znaczy no, trzeba to przyznać, jakby określić pewną sytuację wewnętrzną w Izraelu, to znaczy w Izraelu niedługo będą wybory parlamentarne. W tej chwili rząd premiera Netanyahu jest oparty na takiej bardzo nikłej większości. I właśnie tą większość zapewnia partia pana Ben-Gwira. To jest tylko 6 posłów do Knesetu, ale dzięki tym 6 głosom premier Netanyahu ma większość, jakby utrzymuje władzę. W związku z tym widać, że no, bardzo mu zależy na utrzymaniu tego swojego partnera politycznego w koalicji. To jest partia, można powiedzieć, taka bardzo radykalna. To jest partia, która między innymi przeforsowała wyroki śmierci dla Palestyńczyków za akty terroru i ale no też jest bardzo kontrowersyjna. W samym Izraelu ta partia jest w dużym stopniu też przez partię opozycji izraelskiej

0: bardzo krytykowana. No i wiemy, że ten film spotkał się również z krytyką premiera Netanyahu i ministra spraw zagranicznych Izraela. Natomiast oczywiście oni jakby rozróżnili tutaj dwa stanowiska. Zawsze z jednej strony no, powiedzieli, że Izrael twardo stoi na stanowisku kwestii polityki swojej wobec Strefy Gazy i każdy ruch, który odbierają jako pewną taką agresję, bo oni tak to definiowali, a ta flotylla, która to była flotylla humanitarna, prawda, miała pomóc mieszkańcom Gazy, przede wszystkim dostarczyć im żywność, lekarstwa.
1: No tak, no to jest, rozumiem, narracja izraelska. A myśli tak, pan, tak. Że to zachowanie to jest taka woda na młyn dla Grzegorza Brauna i jego sympatyków?
0: To znaczy, ja myślę, znaczy tak między nami mówiąc, to już się porównuje. Grzegorz Braun jest porównywany na polskiej scenie politycznej do pana Ben-Gwira, tak? To jest taka, bo on bardzo podobnie funkcjonuje na zasadzie wywoływania pewnych skandali, takiego funkcjonowania w polityce. Natomiast myślę, że stanowisko polskiego rządu jest tutaj adekwatne. To znaczy, no nie może dochodzić do sytuacji, kiedy podczas zatrzymania działaczy, prawda, społecznych, którzy chcieli nieść pomoc mieszkańcom Gazy, no, uderza się w ich godność i szydzi się, i ten filmik, który pan minister Ben-Gwir no, puścił na cały świat, i swoje komentarze z taką pogardą tam występuje wobec tych ludzi, no, spotkał się z ogólnym potępieniem, i wiemy, że inne państwa Unii Europejskiej również już wprowadziły zakaz dla ministra Ben-Gwira. Być może nawet będzie wspólne stanowisko wszystkich państw Unii Europejskiej w tej sprawie. I myślę, że to jest po prostu działania polskiego rządu, stanowiska MSZ-u i później MSWiA, ja określam jako adekwatne do tej sytuacji.
1: A jeżeli chodzi o reakcję z kolei polskich polityków na transkrypcję akt małżeństw jednopłciowych. No, teraz, kiedy rozmawiamy, to już jest chyba kwestia godzin, aż te wszystkie przepisy zostaną, te rozporządzenia zostaną wprowadzone w życie, bo to już jest ostatnia prosta przed transkrypcją małżeństw jednopłciowych. MSWiA zapewnia, że w momencie podpisu odpowiedniego rozporządzenia przez szefa resortu cyfryzacji, również minister spraw wewnętrznych zaakceptuje ten dokument. Na to wszystko PSL, ale również Konfederacja mają ustawy, które by wykluczały adopcję dzieci przez pary jednopłciowe. Czy to jest z jednej strony no, takie reagowanie trochę nad wyrost i zapewnienie, albo nie wiem, chce PSL pokazać, że jakby co to ręce mają tutaj, z daleka od tych przepisów, mimo że są w rządzie?
0: Ja myślę, że na pewno, to znaczy PSL w wielu sprawach jest definiowany jako taka, nazwijmy to, konserwatywna kotwica w tym rządzie i przez głównie ugrupowania lewicowe wchodzące do rządu i też przez dużą część polityków Koalicji Obywatelskiej PSL jest tutaj, no im zarzucano PSL-owi, że jest takim hamulcowym tych różnych rozwiązań, które były obiecywane przez przede wszystkim dominującą Koalicję Obywatelską w kampanii wyborczej. I teraz ta kwestia jest taka, ja ją tak odbieram, kwestia transkrypcji jest jakby taką próbą nadrobienia właśnie przez Koalicję Głównie Obywatelską i tych obietnic z wyborów. Natomiast ja mam wrażenie, że do tej pory tutaj jednak ten element polityczny dominował, bo zwróćmy uwagę, z czym mieliśmy do czynienia. No, kilka dni temu odbyła się konferencja prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, który już mówił, że prawda, dokonał pierwszej transkrypcji w Warszawie. Wiemy, że w kilku miastach w Polsce również te transkrypcje były dokonane, nie czekając na właśnie te rozporządzenia, o którym mówił pan redaktor. To znaczy mamy sytuację taką, że dokonano pewnego aktu prawnego, a osoby, które ten akt otrzymały, nawet nie wiedzą, jakie będą miały uprawnienie, co z tego wynika, bo te rozporządzenia mają w sposób jasny pokazać, jakie prawa te osoby nabędą, prawda, w wyniku tego aktu. W związku z tym ewidentnie tutaj ja mam takie poczucie pewnego pośpiechu, który wynika z pewnej sytuacji jakby politycznej. No a w tej chwili już
1: to w ogóle
0: mamy...
1: nie powinno dziwić, jeżeli jesteśmy przyzwyczajeni do ułaskawień jeszcze przed wyrokiem, więc jakby ten pośpiech polityczny już chyba się zdarzy się przyzwyczaić.
0: Znaczy, panie redaktorze, dokładnie się zgadzam, że to jest właśnie podobna logika sytuacji. Tak.
1: A czy ta sprawa tej transkrypcji akt małżeństw jednopłciowych może jakoś negatywnie, to już tak na koniec zapytam, negatywnie może odbić się na Koalicji Obywatelskiej, no bo prawa strona, a nawet PSL, tym choć

0: choćby nawet tą propozycją ustawy? Będzie straszyć, że to jest wstęp do adopcji dzieci przez pary jednopłciowe?
1: Ja myślę, że ta kwestia już jakby w polskich kampaniach wyborczych wielokrotnie była dyskutowana. W związku z tym sądzę, że Koalicja Obywatelska na tym jakby utrzyma swoje poparcie i ugrupowania czy PSL, czy ugrupowania prawicowe oczywiście do tego się będą odnosić bardzo krytycznie i to sygnalizują i to nie jest żadna jakby tutaj nowa sytuacja. W związku z tym mam takie poczucie, że w ramach tego sporu politycznego po prostu wszyscy zostaną przy swoim zdaniu.
0: To by było całkiem coś, do czego absolutnie też jesteśmy przyzwyczajeni. Ani jedna, ani druga strona nie daje się przekonać. Doktor Andrzej Janusz, politolog z Instytutu Piłsudskiego. Panie doktorze, bardzo dziękuję za
1: dziękuję
0: to spotkanie.
1: Bardzo. Dobranoc.
0: Spokojnej nocy, do usłyszenia. Słuchają państwo Polskiego Radia 24. W Polskim Radiu 24 między innymi czeka nas wyjątkowa rozmowa z pułkownikiem rezerwy, który nosi tytuł Kafir Afgan, czyli to jest były oficer rozpoznania i kontrwywiadu w WSI, zresztą autor wielu znakomitych książek. Ten gość pojawi się w audycji Więcej niż kryminał po godzinie 22:00. Wcześniej jednak czas na informacje.

0: Reklama.
1: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
1: No, ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
0: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
0: Po reklamie. Autopromocja.
4: Festiwal w Cannes dobiega końca. Światowe premiery, wielkie kreacje, a u nas Short Corner i debiutanci Warszawskiej Szkoły Filmowej. Weekend kulturalny, piątek po 21. Zapraszam bardzo. Maja Kluczyńska.
5: Wielka historia i ta trochę mniejsza, nie mniej ważna. Słynne nazwiska, zapomniani bohaterowie i świadkowie przełomowych w dziejach wydarzeń. O tym wszystkim rozmawiamy w magazynie Turbo Historia. W każdy piątek po 22.05. Krzysztof Grzybowski, zapraszam.
0: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: W Szczecinie trwają poszukiwania 13-letniego chłopca. Polska i Stany Zjednoczone będą rozmawiać o pozostawieniu liczebności wojsk amerykańskich w naszym kraju, zapewnia wiceszef MON. Do szpitala w Berlinie trafiła rodzina amerykańskiego lekarza, u którego wykryto objawy wirusa Ebola. Minęła godzina 22. Ewa Worobiec, zapraszam. Policja ze Szczecina poszukuje zaginionego 13-latka. Chłopiec po godzinie 17 oddalił się ze szpitala Szczecin Zdroje. Więcej informacji o poszukiwanym ma Aneta Łuczkowska.
2: To 13-letni Julian Borysewicz. Chłopiec jest szczupły, ma około 174 cm wzrostu i jasnobrązowe włosy. W chwili zaginięcia ubrany był w szarą bluzę z napisami, pod spodem miał czarną koszulkę, a na nogach szare dresowe spodnie. Policja prosi wszystkie osoby, które mają jakąkolwiek informację o poszukiwanym dziecku lub widziały chłopca odpowiadającego rysopisowi, o pilny kontakt z komisariatem Szczecin-Dąbie. Informacje można przekazywać osobiście w komisariacie, można też zadzwonić pod numer 112.

0: Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
1: W najbliższych tygodniach Polska i Stany Zjednoczone będą rozmawiać, w jaki sposób wypełnić deklarację prezydenta Donalda Trumpa o pozostawieniu liczebności wojsk amerykańskich w naszym kraju, powiedział wiceszef MON. Paweł Zalewski przebywa w Waszyngtonie, gdzie rozmawiał z przedstawicielami Pentagonu i Kongresu.
2: Wycofanie tej jednostki, zatrzymanie rotacji zostało wstrzymane. To jest fakt, z którym mamy do czynienia. Drugi fakt, z którym mamy do czynienia, jest taki, że przez najbliższe tygodnie dowództwo amerykańskie w Europie przedstawi propozycję, jak będzie realizowało dyspozycję prezydenta Trumpa o utrzymaniu zdolności amerykańskich w Polsce.
1: W Waszyngtonie przebywa też wiceminister obrony Cezary Tomczyk. Główny inspektor sanitarny apeluje, podobnie jak MSZ, o odłożenie podróży do krajów afrykańskich, w których występuje ognisko gorączki krwotocznej Ebola. Epidemię w Demokratycznej Republice Konga ogłoszono tydzień temu. Choroba występuje też w Ugandzie i Sudanie Południowym. Tymczasem do szpitala w Berlinie trafili żona i czworo dzieci amerykańskiego lekarza, u którego wykryto objawy gorączki krwotocznej.
3: Żona i czworo dzieci są na obserwacji w tym samym szpitalu co Amerykanin. Klinika Virchow jest jedyną w Niemczech, w której można leczyć w izolatkach równolegle 20 pacjentów. Placówka oprócz oddziału leczenia chorób zakaźnych ma także intensywną terapię. Bliscy amerykańskiego medyka, podobnie jak on sam, przebywali we wschodniej części Demokratycznej Republiki Konga. Nie mają objawów choroby, testy na obecność groźnego wirusa są negatywne. Rodzina została skierowana do Niemiec na prośbę Amerykanów, ponieważ podróż do Europy trwa krócej i była łatwiejsza do zniesienia, szczególnie dla chorego mężczyzny. W mediach pojawiły się zarzuty, że urzędy w USA odmówiły wjazdu chorego na teren Stanów Zjednoczonych, ale w oficjalnym stanowisku Ministerstwo Zdrowia zapewniło, że prośba o leczenie w Berlinie wynikała jedynie z odległości i doświadczenia niemieckich lekarzy. Adam Gruczewski, Polskie Radio.
1: Firma SpaceX najbliższej nocy wystrzeli prototyp potężnej rakiety Starship. Cały system może być użyty przez NASA do lądowania astronautów na Księżycu. Starship w przyszłości może być również pojazdem kosmicznym wielokrotnego użycia.
4: Będzie to 12 taki lot Starshipa, lecz zarazem pierwszy start nowej, trzeciej generacji tej rakiety. Według SpaceX warunki pogodowe są w 55% sprzyjające do tego lotu. Test ten będzie bacznie obserwowany, ponieważ NASA wiąże z systemem Starship nadzieję na wykorzystanie go do lądowania astronautów na powierzchni Księżyca, mówi były astronauta amerykańskiej agencji kosmicznej Charles Camarda. Ta rakieta może sprawić, że będziemy gotowi ponownie wylądować na Księżycu. Ten test musimy rozpatrywać w perspektywie przyszłych eksploracji Srebrnego Globu, podkreśla w telewizji Fox News był astronauta. W ramach programu Artemis zarówno SpaceX, jak i firma Blue Origin, należąca do Jeffa Bezosa, budują lądowniki księżycowe, które NASA mogłaby wykorzystać podczas planowanego lądowania na Srebrnym Globie w 2028 roku. Agencja kosmiczna zamierza przetestować jeden lub oba nowe pojazdy kosmiczne na niskiej orbicie okołoziemskiej w trakcie misji Artemis 3, zaplanowanej na koniec przyszłego roku. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: Synoptycy zapowiadają pierwszą falę upałów na ten weekend w zachodniej i południowej Europie. Bardzo gorąco jak na maj jest teraz w hiszpańskiej Andaluzji 30 stopni, a w weekend termometry pokażą tam 40. Mieszkańcy Kordoby przyznają, że takie upały są sporym utrudnieniem. Od czerwca do września mamy tu prawdziwy koszmar. Lepiej wyjeżdżać stąd na całe lato, bo takiego gorąca nikt nie zniesie. Ponad 30-stopniowe upały zapowiadane są na ten weekend m.in. też we Włoszech i Portugalii.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Prognoza pogody: w nocy w centrum i na wschodzie kraju przelotne opady deszczu, lokalnie silne zamglenia ograniczające widzialność do 300 metrów. W piątek od 19 do 22 stopni, nieco chłodniej nad morzem oraz miejscami na Podlasiu i Podhalu, maksymalnie 18.
6: Pięć minut po godzinie 22.
5: Wieczór w Polskim Radiu 24.
6: Przez lata działał w cieniu, a dziś pod pseudonimem Kafir Afgan pisze bestsellerowe powieści sensacyjne i podręczniki survivalu. Gościem programu jest pułkownik rezerwy i były oficer wojskowych służb informacyjnych, który bez owijania w bawełnę odsłania kulisy tajnego werbunku oraz funkcjonowania elitarnych jednostek rozpoznania wojskowego. Za chwilę niezwykłe mocne i aktualne tematy geopolityczne, w tym zakulisowe powiązania rosyjskich służb z mafią narkotykową w Afganistanie oraz realne zagrożenia związane z przemocą przemytem broni do Europy. Zapraszam na audycję Więcej niż kryminał.

0: Więcej niż kryminał.
1: Pora na Więcej niż kryminał. Grzegorz Kalinowski, witam Państwa. W naszym programie byli przeróżni goście, twórcy,

0: Tak o sobie mówi nasz dzisiejszy gość. Witam, Kafira Afgana.
1: Dzień dobry.
0: W sieci funkcjonuje pan, tak samo jak i w literaturze, bowiem jest pan autorem, policzyłem to sobie, 15 książek, pod pseudonimem Kafir Afgan. Nazwiska pan publicznie nie używa.
1: Nie używam, bo nie mam parcia na szkło. Książki piszę bardziej dla siebie, znaczy dla siebie. Przynoszą mi fan, dlatego je piszę. A nazwisko czyni osobę bardziej rozpoznawalną, a ja jako ja nie chcę być rozpoznawalny. Oczywiście służby, policja i tak dalej. Wszyscy wiedzą, kim jestem i kto się kryje pod pseudonimem.
0: Ale sztuczna też wie. Dzisiaj tak wstukałem, chciałem zrobić taką wizytówkę opartą o wiadomościach ze sztucznej inteligencji i tam już wyskoczyło imię, nazwisko,
1: wierzę.
0: Stopień, pułkownik rezerwy.
1: Ale na ulicy na całe szczęście jeszcze mnie nie zaczepiają.
0: Aha, czyli gdyby to był dzisiaj podcast, to znów by pan taki podcast wideo, to znów pan by występował w kominiarce, tak?
1: Jakoś zamaskowany, niekoniecznie w kominiarce, po prostu tak, żeby zamazać rysy twarzy, żeby nie był człowiek rozpoznawany na ulicy. Ja po prostu za tym jakoś nie przepadam.
0: I pewno nie przepada też pan za pytaniem, jak to było, jak zostać żołnierzem WSI?
1: Żołnierzem WSI już nie da się zostać. WSI nie ma.
0: Ale kiedyś było i pan trafił w te szeregi.
1: No wtedy, żeby zostać żołnierzem WSI, było to dosyć skomplikowane. Nie można było zostać tak jak teraz funkcjonariuszem SKW, bo trzeba było być żołnierzem, żeby pójść do WSI, znaczy pójść, żeby WSI się zainteresowało konkretną osobą, bo WSI nie brało ochotników, samo dobierało sobie kadry, a szczególnie oficerów, bo etaty operacyjne były tylko oficerskie, więc pracą operacyjną zajmowali się oficerowie.
0: Czyli co, przyszedł do pana headhunter z WSI?
1: Tak, tak bym to nazwał. Przyszedł do mnie headhunter z WSI i spytał się, czy byłbym zainteresowany pracą w takiej formule, w takiej służbie. Po jakimś tam namyśle stwierdziłem, że mogę spróbować.
0: Nie było to zwykłe wojsko.
1: No jasne, że nie było to zwykłe wojsko, ale wojsko samo w sobie jest niezwykłe.
0: Ja mówię o pana przydziale, na którym pan otrzymał propozycję z WSI.
1: No, nie, no ja kształciłem się w kierunku rozpoznawczym. Kiedy przyszedł do mnie oficer kontrwywiadu, byłem dowódcą kompanii rozpoznawczej w batalionie rozpoznawczym. Także no robiłem...
0: No to właśnie miałem na myśli, że to nie jest zwykłe wojsko. To jest jednak, no przynajmniej my cywile widzimy to jako no, takich niezłych kozaków, że...
1: No w zadaniach mieliśmy w czasie wojny nawet...
0: Penetrację za linią wroga.
1: Tak, do 100 kilometrów. Nawet do 100 kilometrów. Były takie opcje, żeby wejść w ugrupowanie wroga do 100 kilometrów i przekazywać informacje o ruchach wojsk przeciwnika.
0: I to było
1: tak działa rozpoznanie. I tak działają teraz pułki rozpoznawcze, bo batalionów nie ma, są obecnie pułki. Ale takie same zadania przejęli.
0: I to była taka propozycja, na którą pan czekał?
1: Nie. Ja w ogóle zorientowałem się, że taka służba istnieje chyba po roku służby jako już oficer zawodowy. Że w ogóle coś takiego istnieje. Bo kiedyś mało kto kojarzył wojskową służbę informacyjną. Nikt tego medialnie nie nagłaśniał.
0: Jeden z moich gości opowiadał, że służył w wojskach pancernych i po prostu od czasu do czasu do jednostki przychodził pan w garniturze, który się
1: kręcił
0: się, rozmawiał i wszyscy wiedzieli, że jest właśnie oficerem z tych oficerów, którzy w mundurach nie chodzą. I tak, ja złapał pierwszy kontakt.
1: Ja tak samo się dowiedziałem o istnieniu oficera kontrwywiadu jeszcze służąc w 9. Brygadzie Kawalerii Pancernej w Braniewie. Kiedyś przez przypadek taki właśnie przeszedł i wszedł do klatki, w której była nasza kompania, tylko że na innym piętrze. Poszedł na inne piętro i spytałem mojego dowódcę, a kto to jest? A on mówi, ja to oficer kontrwywiadu. Jakiego kontrwywiadu?
0: No naszego.
1: Naszego. I tak się dowiedziałem, że w ogóle taka formacja istnieje w Wojsku Polskim. To było po pierwszym roku mojej służby, ale nie miałem z nim kontaktu. Dopiero pierwszy kontakt nastąpił w batalionie rozpoznawczym z tego względu, że ten oficer kontrwywiadu, który do nas przychodził, był u nas bardzo często i był w zasadzie na każdej kompanii i znał praktycznie całą kadrę batalionu. No, byliśmy w mocnym zainteresowaniu, bo byliśmy jednostką pierwszej kolejności użycia, więc cały czas byliśmy w gotowości. To było takie mało spotykane w tamtych czasach, no ale kiedyś tak było.
0: Trafił pan do wojskowych służb informacyjnych?
1: Nie tak szybko, to była propozycja.
0: Propozycja.
1: A dopiero wtedy dostałem.

0: Dostałem ankietę. Oczywiście nikomu o tym nie mogłem powiedzieć. Cała procedura trwała ponad rok. Ja nawet już zapomniałem, że tą ankietę wypełniałem, kiedy znowu przyszedł ten oficer i powiedział, że no, jest szkolenie w takim, znaczy eliminację, nie wiem, selekcja w takim terminie w Warszawie i muszę na nie pojechać, wziąć sobie wolne z pracy. I to eliminacje trwały, selekcja 3 dni. Wypełnialiśmy testy, mieliśmy sprawdziany. I też nie dowiedziałem się po tych testach i sprawdzianach, czy się dostałem. Dopiero po jakichś 2-3 miesiącach przyszedł rozkaz o przeniesieniu do ministerstwa, nie do WSI. Służba miała swoje, jakbym powiedział...
1: ukryte etaty.
0: Znaczy nawet nie ukryte etaty. No, system ukrytego działania, nie takiego na szkło, jak jest obecnie, że co się nie zdarzy, można powiedzieć, to słyszymy o SKW, SWW, o WSI też bardzo często, mimo że służby już nie ma prawie 20 lat. No ale to kiedyś troszeczkę inaczej wyglądało.
1: Teraz wygląda lepiej? Tak zapytam z patriotycznego obowiązku.
0: No ja z patriotycznego
1: obywatela, który wierzy w polską armię, w nasze służby, które na przykład są na tyle sprawne i cywilne, i wojskowe, że podejrzanego przestępcy z kraju nie wypuszczą.
0: A ja jako obywatel i patriota odpowiem, że na pewno są dobre służby.
1: Najlepsze.
0: Najlepsze.
1: Jak przed wojną. Tutaj państwa odsyłam. Tutaj państwa odsyłam do podcastu Odrodzona Nieznana. Jeden z ostatnich odcinków poświęcony był właśnie przedwojennemu wywiadowi wojskowemu, słynnej dwójce, o jego blaskach i cieniach, o wspaniałych oficerach i dowódcach, o których mówiono, że w sztabie głównym nie brakowało generałów czy wyższych oficerów, którzy służyli za tak zwane czerwone dolary. W 1939 roku Niemcy nas zaskoczyli, Sowieci jeszcze bardziej. Płytki wywiad prowadzony przez Korpus Ochrony Pogranicza wiedział, informował o tym, że wojska radzieckie gromadzą się przy granicy, ale te informacje nie dotarły gdzie trzeba. Czy ma pan podobne obawy w dzisiejszych czasach?
0: Myślę,
1: i
0: że...
1: od kiedy?
0: Nie. W tą stronę bym nie zmierzał. Myślę, że wtedy był inny obieg informacyjny. Myślę, że inaczej podchodzono do informacji. Był szczuplejszy dopływ informacyjny. My mamy sojuszników, którzy nam dają dużo informacji. Czy służba jest dobra, bo sobie zażartowaliśmy. Mogłaby być lepsza. Mhm. Może bym tak to określił, bo ja mam swoje zdanie na temat obecnej służby i mogę je mieć. Ja nie wiem, jak jest środków, bo nie służę od ponad, no już grubo ponad 10 lat, ale w dalszym ciągu jestem zdania, że służba powinna składać się z żołnierzy, bo jest służbą kontrwywiadu wojskowego. I żołnierze się znają na tej robocie, a funkcjonariusz zawsze będzie tylko funkcjonariuszem. To jest moje subiektywne zdanie, aczkolwiek wyciągnąłem takie wnioski choćby po rocznym pobycie walcząc w Afganistanie, gdzie...
1: Stabilizując, panie pułkowniku, stabilizując.
0: Walcząc w Afganistanie.
1: Niosąc kaganek oświaty, budując studnie.
0: To jest amerykańska wersja wydarzeń.
1: No, amerykańskie wersje...
0: Się zwinęli.
1: Tak, amerykańskie wersje wydarzeń to znamy z ostatnich miesięcy. Dość dla nas niepokojące, ale w jednym z programów pozwoliłem sobie powiedzieć, że nie odnoszę jakiegoś takiego, nie mam takiego jakiegoś strachu, lęku, że oni tutaj się rotują, będzie ich mniej w Polsce. Ja bym się bał, jakby ich było mniej, albo by się wynieśli z Litwy, Łotwy i Estonii. To jest chyba ten punkt, którym powinniśmy się najbardziej martwić, mimo że nie w Polsce, ale jako Polacy. To jest chyba dla nas taki najbardziej zapalny i niebezpieczny punkt.
0: Powoli dojrzewa we mnie taka ocena sytuacji, że może najlepiej było, jakby w ogóle wyszli. Nie tylko od nas, ale i stamtąd, a siły, które powinny tam wejść, powinny się składać z żołnierzy europejskich.
1: Bo Ameryka... była taka propozycja ministra Sikorskiego, żeby utworzyć oddziały międzynarodowe, które byłyby formatem jakby Legii Cudzoziemskiej, czyli taki zaciąg zawodowych żołnierzy pod takim uniwersalnym europejskim dowództwem. Nie byłyby to oddziały, tylko po prostu no, taka europejska Legia Cudzoziemska.
0: Najemnicy.
1: Tak.
0: To delikatnie określił. Tak. Nie wiem, czy najemnicy by spełnili...
1: Żołnierze kontraktowi. No.
0: ...swoje zadanie. Wiem na pewno, że Unia Europejska powinna po prostu przejąć te zadania swoimi żołnierzami w tych państwach i stanowić główną siłę, nie Amerykanie. Mhm. Bo ciągłe wiszenie na klamce u Amerykanów jest po prostu w tej chwili, wychodzi na to, że błędem. bo

0: zaczynają robić takie ruchy, których żeśmy, jakbyśmy o tym rozmawiali 2 lata temu, że Amerykanie będą takie cuda odstawiać ze swoim prezydentem, to powiedzieliby, żeśmy tutaj chyba jakiś alkohol spożywali.
1: O,
0: albo
1: to samo.
0: Snusy brali czy coś, bo nikt by nie uwierzył w to, co się dzieje, nie, w tej chwili. Sytuację Amerykanów opisywałem w swojej pierwszej książce Kontakt. I ja tam ostatni, którą napisałem w 2018 roku, czyli jeszcze przed wojną w Ukrainie, a już dawno po tym, jak byłem w Afganistanie. I tam już doszedłem do wniosku, że budowanie McDonaldów, przysłowiowych McDonaldów, wprowadzanie demokracji w kraju, który jest mentalnie w XVI wieku, to jest bzdura. Bo nie da się w rok zrobić człowieka. Jemu można dać telefon, jemu można dać samochód, jego można nauczyć matematyki. Ale mentalnie to on w głowie dalej będzie w XVI wieku. To tak jakby polskich rycerzy w XIV wieku pod Grunwaldem dać im kałachy i powiedzieć, że budujcie demokrację. Raczej wątpię, żeby budowali demokrację, mimo że to byli Polacy, nie? Także tak sama sytuacja jest z tymi krajami. Oni są zacofane i tam trzeba 50 lat indoktrynacji demokratycznej, że się tak wyrażę, żeby oni inaczej spojrzeli mentalnie na świat.
1: Jako że nasz program ma szyld Więcej niż kryminał, ja sobie pozwalam, żeby w tym Więcej niż kryminał była również sensacja, stąd od czasu do czasu odpływamy w kierunku polityki, no bo polityka bywa brudna i występna w stronę wywiadu, w stronę szpiegostwa, to zapytam się o taką rzecz, która się oczywiście w pana książce i we wszystkich książkach pojawia, że Afganistan żyje z opium, żyje z produkcji heroiny. To jest chyba największy problem tego kraju, że on zawsze będzie się wymykał jakimś cywilizowanym standardom tak długo, jak będzie zapotrzebowanie na te środki, jak z tego będą żyły miejscowe klany i jak sąsiedzi będą po prostu ułatwiali tranzyt tych środków.
0: To jest tak, to jest główny powód. Dodałbym jeszcze pierwiastki ziem rzadkich i dodałbym jeszcze nieuregulowaną sprawę, o której rzadko się mówi, granicy
1: z Pakistanem.
0: Bo sprawa jest nieuregulowana bodajże chyba od 100 lat. I chyba, no nie chcę tutaj cyframi rzucać, ale kiedy ta granica powstawała, to ją ustanowili Brytyjczycy. I to była sztuczna granica, zabierająca około...
1: Ach, ten Lord Curzon mi się przypomniał, który tak pięknie nam Polskę chciał dzielić.
0: I to jest sztuczna granica na korzyść Pakistanu. Przez jakiś okres, nie wiem jak jest teraz, bo tam jest jakaś wojna między Pakistanem a Afganistanem. Delikatny konflikt się znowu zrobił jakiś chyba miesiąc temu. To jest na korzyść Pakistanu, więc powiększa to Pakistan, a Afganistan, jeśli tam by się ustabilizowała sytuacja, byłby zainteresowany zwrotem, bo ta ziemia miała być po jakimś okresie czasu po prostu oddana. To nie chodzi o jakieś tam 2 km², tylko na całej linii granicznej, to chodzi o jakieś 100 km w głąb kraju.
1: Ale tak naprawdę chyba ci, którzy tam mieszkają...
0: Pasztuni, czyli... przede wszystkim pasztuni, plemiona pasztunów tam mieszkają, jeśli chodzi o tą granicę.
1: Oni chcą mieć tam autonomię, tak? I robić to, co robią.
0: No jest tam system plemienny.
1: No więc nie są związani ani z Pakistanem, ani z Afganistanem.
0: No, ale
1: są...
0: jeśli władza centralna z Kabulu chciałaby jednak odzyskać tą ziemię, byłby problem. A to, że są narkotyki, no to jest bardzo duży problem Afganistanu. I on nie zostanie rozwiązany, dopóki będzie zapotrzebowanie. Tak jak w Ameryce Południowej. Nie, problem nie zostanie rozwiązany, dopóki będzie zapotrzebowanie. No, to są kraje, raz te zacofane, dwa te trzeciego świata, gdzie narkotyki bardzo łatwo się produkuje.
1: O, w Europie też. Syntetyki też są robione.
0: Zgadza się.
1: Inżynierowie, doktorzy, chemicy wspaniali potrafią nasycać rynki.
0: Szybki pieniądz.
1: Szybki pieniądz. Najczęściej mówi się o szlaku przez Iran, przez Turcję, przez także Pakistan. Wiem, że granica z Uzbekistanem jest kompletnie zamurowana, zamknięta. Uzbecy boją się i przenikania właśnie tych struktur gangsterskich, plemiennych i są też wyczuleni na fundamentalizm przede wszystkim. Jak w tym wszystkim Rosja operuje? No bo wiadomo, że...
0: Myślę, że to teraz najmniejszy problem Rosji jest narkotyki.
1: Bardziej mi chodzi o to, jak struktury resortów siłowych, które zawsze są powiązane z gangsterką, czy raczej z mafią rosyjską, czy oni w tym maczają palce?
0: Na pewno, w 100%, bo tam od jakiegoś czasu, myślę, że od co najmniej 90. lat, służby specjalne coraz mocniej wiązały się z mafią, a oficerowie służb specjalnych zasilali szeregi mafii i to się zaczęło mieszać i tam po prostu jest przymykane oko na to i szlaki takie większe są przez nich wręcz utrzymywane. Takie mam zdanie na ten temat. Nie chcę się konkretami wypowiadać, bo nie siedzę w tym interesie, a jakbym zaczął mówić takie rzeczy, no to pewnie bym długo nie pochodził.
1: Och, a...

0: kto by panu zagrażał? Już jeśli ci, którzy do panu robili wjazd do domu, czy ci, którzy prowadzą ten biznes?
1: Myślę, że ci, którzy prowadzą ten biznes, jeśli bym w tym biznesie siedział i im pomagał, no bo inaczej możemy sobie porozmawiać, jak on wygląda, a tak naprawdę do końca nie wiemy. I także... To jest tak, uczył Chińczyka łapania smoka, że ten smoka nie widział, nie?
0: No, trzymał kozak Tatarzyna, też znamy tę historię.
1: Ale także tu, jeśli Rosja, to jest słaby punkt, ale w tym momencie na własne potrzeby, bo jest, jak to się mówi dalej, mocno granica szczelna Unii Europejskiej.
0: Jeszcze mam jedno pytanie odnośnie tej Legii Cudzoziemskiej, bo... Zakładamy oczywiście pozytywny scenariusz, że Ukraina wygra wojnę z Rosją, że Europa wygra tę wojnę z Rosją i wtedy co zrobić z tymi tysiącami świetnie wyszkolonych żołnierzy? Może to jest pomysł na taki zawodowy korpus europejski, jeżeli szukamy najlepszych najemników na świecie, którzy byliby przy okazji odpowiednio nastawieni do naszego wspólnego wroga.
1: Czyli Ukraińców.
0: Tak. Bo trzeba coś jakoś zagospodarować tych ludzi.
1: Ja bym aż tak, bo ja wiem, że teraz jest, ja też w swoich książkach o tym piszę, zresztą to Kacerz wychodzi teraz, moja premiera na dniach, sensacji o szóstej części, o pułkowniku Sztylcu, byłem oficerze, bandycie z WSI. Ale ja bym tu tak nie demonizował tych żołnierzy ukraińskich, że tam też będą nie do zagospodarowania, że będą przenikać, że będą tworzyć struktury bandyckie.
0: Ja ich nie demonizuję.
1: Nie, ale
0: tylko,
1: są to,
0: tylko
1: kiedy rozmawiamy, są takie głosy.
0: Jest to problem każdej wojny, każdej armii,
1: wszystkich
0: ludzi opuszczających szeregi wojska.
1: Ale ja myślę, że ta wojna nie skończy się z dnia na dzień. Putin nigdy sobie z Zełenskim ręki nie podadzą. Powiem cześć, sorry, nic się nie stało.
0: Też mam taką cichą nadzieję, że dlatego, że Putin nie dożyje tego momentu.
1: Nawet jak ktoś tam zmieni, przejmie władzę, to ta wojna nie skończy się tak, że dzisiaj koniec i od jutra mamy pokój, granice zamknięte i już nic się nie będzie działo. Myślę, że Ukraińcy dalej będą utrzymywać dużą armię, bo nie mają wyjścia, bo nie mogą liczyć na sojuszników, bo ich nie mają. Takich, którzy tam pojadą z czołgami i ich wesprą. Jak widzimy, nikt się tam nie kwapi. I nikt się nie będzie kwapił, więc jeśli ktoś będzie chciał w tej ukraińskiej armii zostać, to zapewne zostanie. A reszta, no nie sądzę, że był aż taki wielki problem, jak mówimy. Może być problem inny, który na pewno już powoli będzie narastał i będzie bardziej wojna wygasać. To problem właśnie z amunicją i bronią. Tu widzę problem i problem będę widział z narkotykami, bo tam pójdzie szlak na pewno, bo ludzie będą chcieli dorobić, niekoniecznie do nas przyjechać, ale na pewno będą chcieli upłynniać te towary, bo tego tam jest dużo. Na razie jest to potrzebne, bo jest wojna. Ale jak się wojna wygaśnie, granica będzie strzeżona między Rosjanami a Ukraińcami, będą tam stały na pewno niekiepskie siły, ale i tak tej broni się pojawiło dużo na Ukrainie. Ona jest nasycona. I jeśli
0: Takie filmy z czyszczenia okopów rosyjskich, które zamieszczają Ukraińcy tam. Całe pick-upy, całe ciężarówki broni takiej oczyszczonej.
1: I właśnie tego bym się obawiał, że Europa może być zalana tą bronią. Zresztą mamy tego sygnały 2 lata temu. Granatnik znalazł się w Komendzie Głównej.
0: Ależ to był boombox przecież, tylko on miał bardzo mocny bas i ten bas wysadził.
1: No, mamy tego przykład, że właśnie...
0: Czytałem w gazetach przecież, inaczej w dzienniku telewizyjnym.
1: Ale śmiechem, żartem, tego bym się obawiał. Mhm. No, na pewno przestępcy jacyś przenikną przez granicę, ale mamy swoich, także skoro są z Gruzji przestępcy, to mogą być z Ukrainy przestępcy.
0: No właśnie też chciałem o tym powiedzieć, że było lansowane takie pojęcie, że to są zawsze uchodźcy z tych krajów, które Rosja uciska, że Czeczeni, Gruzini, a tymczasem zbudowała się całkiem niezła struktura i to struktura, która na pewno ma kontakty, zresztą taki polscy gangsterzy z rosyjskim wywiadem.
1: No zgadza się, no i szukanie takie, że nagle do nas przyjedzie multum bandytów i oni będą tu postrach robili na ulicach, to bym raczej między bajki wsadził. No fajnie się to medialnie sprzedaje. Oni tu są cały czas i nie muszą ten... Bardziej bym się obawiał ludzi, którzy mają jakąś chorobę psychiczną po wojnie. Nie? I oni mogą jakoś się nieciekawie w pewnych momentach zachować.
0: Ale to, o czym mówiłem, to jest moje doświadczenie z pobytu w Anglii, gdzie bardzo często właśnie, czy w Stanach Zjednoczonych widziałem, że ludzie w mundurach siedzą na ulicy i zastanawiałem się, czy to jest po prostu taka kreacja. A potem czytałem o bezdomnych w Wielkiej Brytanii statystyki.

0: że właśnie wielu z nich to są żołnierze po zawodowej służbie wojskowej, którzy nie bardzo mogą sobie poradzić w życiu.
1: Na pewno jest taki odsetek, tylko wie pan, jak pan idzie ulicą i widzi bezdomnego, to czasem nie zwraca pan na niego uwagi, ale jak zobaczy pan bezdomnego w mundurze, to jednak takie światełko się zapala, nie? No bo jednak mundur zawsze na ulicy zwraca uwagę, jaki by nie był. I taki bezdomny siedzący w mundurze zwraca uwagę przechodniów.
0: No. O, zwłaszcza gdyby to był mundur rosyjski. I tutaj pan napisał książki Cywilna wojna oraz Alfabet wojny, jak walczyć, by się nie dać zabić. Myślę, że jeżeli państwo się zainteresowali naszą rozmową, naszymi rozważaniami, to państwo po tę książkę sięgną. Co jeszcze pan by tak polecił na dzień dobry z kafirem, żeby zacząć lekturę 15 już pańskich książek?
1: Ja działam na paru półkach. Jest półka Dokument, czyli jest Kontakt i WSI Żołnierze Przeklęci. To jest książka o rozwiązaniu WSI. Jestem współautorem. To jest jedna półka. Druga półka to jest taki survival dla cywili, niezwiązanych w ogóle z survivalem, czyli właśnie te dwie książki, które pan wymienił, plus Pandemia i Survival ABC w mieście. I to są książki, plus właśnie książka Alfabet wojny i Cywil na wojnie. I to są książki skierowane typowo dla ludzi z miasta, dla cywili, którzy nie tylko podczas wojny, ale jakiegokolwiek zagrożenia, jak się mają zachowywać, jakie dokumenty zabrać z sobą, jakich nie zabierać. Wszystko żeśmy w tych książkach ujęli, bo też jestem dwóch współautorem. To jest ta druga półka, jeśli chodzi o survival. Trzecia półka to jest Sensacja, czyli
0: Przygody pułkownika Sztylca.
1: No jest jeszcze na tej półce, można zmieścić Kryminał, Układ Milczenia. No to jest współczesna książka o naszej sytuacji, takiej można powiedzieć obecnych czasach. No i kolejna półka mi wchodzi, Drifter, to jest już fantazy postapu. No wyszła rok temu taka książka, ale teraz na dniach wychodzi, jest preorder Kacerza, czyli szóstej części
0: Sztylca.
1: Przenosimy się trochę na Ukrainę, przenosimy się do Niemiec, przenosimy się jeszcze w
0: parę. Ile jest kafira w Sztylcu?
1: Tyle, ile Sztylca w kafirze.
0: Przekonają się państwo sami, sięgając po książki naszego dzisiejszego gościa, którym był pan pułkownik rezerwy kafir Afgan. I na tym pozostaniemy.
1: Tak, dziękuję bardzo.
0: Ja nazywam się Grzegorz Kalinowski. Zapraszam na kolejne wydania audycji Więcej niż Kryminał.
2: Jeszcze więcej niż kryminał w naszym podcaście. To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Jest 22:30, Ewa Worobiec, zapraszam. Izraelski minister obrony narodowej z zakazem wjazdu do Polski. To pokłosie opublikowanego przez niego filmu, na którym aktywiści z flotylli z pomocą humanitarną dla Gazy są poniżani i brutalnie traktowani. Zdaniem doktora Michała Lipy z Uniwersytetu Jagiellońskiego to nie pierwsza kontrowersyjna sytuacja. Zdaniem eksperta, Izrael w kreatywny sposób posługuje się prawem międzynarodowym.
4: Wydaje się, że Izrael, można powiedzieć, bardzo kreatywnie naciąga te ramy prawno-międzynarodowe, którymi się posiłkuje, właśnie po to, żeby de facto karać ludność cywilną. No bo jednak nie zakładam, żeby statki flotylli transportowały broń dla Hamasu, tylko zakładam, że jednak jest tam żywność i leki.
3: Wśród aktywistów porwanych wczoraj przez Izrael na wodach międzynarodowych są Polacy. Główny inspektor sanitarny i MSZ apelują o odłożenie podróży do krajów afrykańskich, w których występuje ognisko gorączki krwotocznej Ebola. Epidemię w Demokratycznej Republice Konga ogłoszono w piątek. Choroba występuje też w Ugandzie i Sudanie Południowym, mówi rzecznik głównego inspektora sanitarnego Marek Waszczewski.
5: Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne miejscowe, Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza wszelkie podróże zarówno do Demokratycznej Republiki Konga, do Ugandy oraz do Sudanu Południowego. Jako Państwowa Inspekcja Sanitarna również przyłączamy się do apelu Ministerstwa Spraw Zagranicznych i również apelujemy do wszystkich naszych rodaków, aby nie podróżowali w tamte rejony.
3: Choroba wywołuje gorączkę krwotoczną i może prowadzić do niewydolności wielu narządów. Wirus przenosi się w wyniku bezpośredniego kontaktu z osobą chorą. Kierowca łódzkiego MPK uratował kobietę zaatakowaną przez psa. Podczas jazdy autobusem zauważył leżącą przy drodze kobietę atakowaną przez agresywnego czworonoga, gdy próbowała chronić swojego małego psa. Było z nią także małe dziecko. Pan Kacper natychmiast ruszył z pomocą.
6: Zauważyłem.

0: z lewej strony, że leży starsza pani, trzymając psa w ręku, obok był wnuk jej, no i pies wgryziony po prostu w tego małego pieska. Z jednej strony głupio zrobiłem, bo nie zadbałem o swoje bezpieczeństwo, ale z drugiej strony no instynkt zadziałał.
1: Kierowca przyznaje, że nie spodziewał się rozgłosu. Rzecznik łódzkiego MPK Piotr Wasiak mówi, że przewoźnik bardzo docenia jego postawę.
2: Teraz udowodnił, że nie tylko ma wiedzę oraz umiejętności, ale również wielkie serce. Nie jest obojętny, gdy innym dzieje się krzywda. Jesteśmy dumni z takich pracowników i warto ich doceniać.
1: W październiku pan Kacper otrzymał ogólnopolski tytuł najlepszego kierowcy komunikacji miejskiej.
3: Wieczór w Polskim Radiu 24.
4: Powtórka programu.

0: Maja Kluczyńska, dzień dobry. Dziś w Ogrodach Sztuki proponujemy przestrzeń natury i historii. Wracamy do Europejskiego Parku Rzeźby A&A i w tym celu łączymy się z Polskim Radiem w Łodzi, gdzie gościnie. Dzień dobry, witam panie bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witamy.
0: Pani Dorota Tomaszewska, dyrektor Europejskiego Parku Rzeźby i pani Agnieszka Zięba, dzięki której możemy się o tym parku i o tej galerii dowiedzieć najwięcej, a zaczniemy od takiej historii i od przypomnienia, dlaczego jest to jakby drugi obiekt z takiego jednego dużego projektu Europejskiego Parku Rzeźby A&A.
1: Właśnie chciałabym przypomnieć, że nasz Europejski Park Rzeźby A&A powstał jako jeden z pierwszych parków rzeźby w Polsce w 2011 roku i właśnie jego historia zaczęła się w Pabianicach na polu golfowym, ulokowanym w samym centrum Pabianic. Tam właśnie w 2011 roku zostało zaproszonych 8 artystów z całego świata, którzy wykonali razem 10 rzeźb. I stąd zaczęła się jakby historia. Właściciele jeździli po całym świecie, widzieli podobne obiekty i postanowili stworzyć taką wyjątkową inicjatywę również u nas. Jednak w 2020 roku, jak pamiętamy, nastał okres pandemii. Wtedy właśnie działalność Parku Rzeźby w Pabianicach została zawieszona. I w tym momencie właściciele też zastanawiali się, co dalej z naszą inicjatywą. I powstał pomysł przeniesienia właśnie Parku Rzeźby do Niemodlina.
0: I tam nowe odkrycie, a właściwie pomysł, żeby Zamek Książęcy w Niemodlinie plus park, czyli okolice, przystosować do tego, by to stało się taką więcej niż galerią, jakby częścią Europejskiego Parku Rzeźby. I to taki kolejny rozdział, właściwie nowy rozdział, ten Niemodlin.
1: Tak, właściwie właściciele Parku Rzeźby w Pabianicach zakupili ten historyczny obiekt właśnie w Niemodlinie, czyli Zamek Niemodlin. I ponieważ jest to obiekt odwiedzany przez tysiące odwiedzających rocznie z całego świata, dlatego po prostu jest to wspaniałe miejsce, gdzie po prostu ta kultura i sztuka jakby żyje i może zostać właściwie promowana. Stąd też właśnie pomysł, żeby otworzyć jakby filię i po prostu drugie miejsce, które będzie również promowało sztukę w innej części Polski.
0: Ale też wspaniałą historię. Skoro historia, to zamek w Niemodlinie ma wspaniałą historię. I tutaj prośba do pani Agnieszki Zięby, bo ta historia zamku sięga XIII wieku. Nie będziemy państwa tutaj opowiadaniami historycznymi raczyć o poranku, ale opowiemy takie najciekawsze jednak historyczne fakty. Na pewno będą legendy, no bo to zawsze jak jest zamek, to powinna być też legenda zamkowa. Jakie ważne rody, jacy to ważni panowie, tak się mawia, na zamku dominowali, to zaczynało się od takiej właściwie osady, no XIII wiek, to trudno było mówić, że od razu powstał Zamek Niemodlin.
2: Tak, Zamek Niemodlin ma bardzo bogatą historię, ale ja może zacznę też od tego, skąd ten pomysł, żeby przenieść, że na terenie tego zamku również znajduje się kilka historycznych rzeźb, więc jakby ten pomysł przeniesienia tam i tej drugiej filii Europejskiego Parku Rzeźby powstał też dlatego, że tam są historyczne rzeźby, z którymi też są związane legendy.
0: O.
2: Także tutaj też opowiem jedną z legend.

0: agent, ale właśnie dlatego wydało się to takim całkiem naturalnym w ogóle sam
1: pomysł,
0: zamek.
1: Tak, i ten, żeby te rzeźby współczesne dołączyły do tego europejskiego
0: do
1: parku. Tak.
0: Mhm. Tak, dokładnie, bo mówię, jest to cudowne uzupełnienie, a sam zamek znajduje się w otoczeniu kompleksu parkowego, który również posiada historyczne, znaczy pomniki historyczne, czyli stare drzewa, które każdy z nich ma jakąś swoją unikalną nazwę i wiążą się z nimi historie. Także całość tego, no i wygląda niesamowicie, jeżeli możemy, zwiedzając zamek, zobaczyć również rzeźby historyczne i te współczesne i mieć świadomość, że ten kompleks parkowo-zamkowy cały czas żyje i cały czas się rozwija i jest miejscem tak wspaniałych inicjatyw. Także to jest coś naturalnego, co jakby jest taką konsekwencją działania, że tutaj w Pabianicach mieliśmy pole golfowe, gdzie sport i sztuka.
1: I zwierzęta.
0: Tak, i zwierzęta. A tutaj mamy historię, sztukę i również zwierzęta.
1: To w takim razie poproszę o kilka znaczących nazwisk w tej historii tych rodów, które zamieszkiwały teren od początku i modernizowały już potem zamek, bo na początku to była przecież osada.
0: Tak, na początku to była osada. Tutaj datujemy na XIII wiek jakby wzmianki o tej osadzie niemodlińskiej. Natomiast pierwszym znaczącym władcą Niemodlina i tą osobą, która, tym władcą, który rozpoczęła w 1313, bo taka jest data, co wielokrotnie podkreślamy, że to jest 1313 rok, kiedy datujemy początek powstania zamku i początek budowy, oczywiście nie w tej formie, którą widzimy obecnie, bo była to bryła gotycka, a zamek mówimy, że jest bryłą renesansową i dominującym no stylem, tak, jaki widzimy, jest styl renesansowy. Natomiast no tutaj pierwszy władca z rodu Piastów. To też bardzo ważne, żeby podkreślić, że był to pierwszy Piast, który został księciem niemodlińskim z linii książąt opolskich. Natomiast Bolesław I Pierworodny, to jest takie znaczące nazwisko, bo to on pierwszy rozpoczął właśnie budowę. Panował przez ponad pół wieku na zamku. To za jego panowania nastąpił taki okres stabilizacji, wzrostu rangi Niemodlina i tego, że to księstwo stało się takim znaczącym na mapie Śląska. Co jest ważne, że mówimy o miejscowości na Śląsku, w okolicach Opolszczyzny.
1: No właśnie, bo tej miejscówki nie podałyśmy.
0: Tak,
1: że to jest gdzieś nie wiadomo w jakiej przestrzeni Niemodlin.
0: Tak, więc mówimy Niemodlin, to jest rejon Opolszczyzny.
1: Opolszczyzna.
0: Rejon, tak, rejon Śląska, okolice, no mówię, Wrocław, Opole, czyli taki region bogaty w historię. No i też jeśli chodzi o konkurencję zamków dosyć sporą.
1: Tak, bo Dolny Śląsk to przecież Kotlina
0: Zagłębie,
1: Kłodzka, Kotlina,
0: tak,
1: Jeleniogórska i wspaniałe Zagłębie Zamków. Tak się mawia, że to jest nasza dolina wspaniałych zamków i wspaniałych legend i historii. Ale ja chcę wrócić do Kazimierza I Opolskiego, bo przeczytałam, że on trochę wcześniej, wprawdzie nie z rodu takiego znamienitego, ale założyciel dynastii opolskiej. I podobno wtedy taka najstarsza wzmianka, która się zachowała o Niemodlinie, to ja pozwolę sobie tutaj zacytować. Niemodlin wieś nasza, czyli te różne rody, które zamieszkiwały ten zamek. A wróćmy teraz do legend. Może jakieś legendy się z tym wiążą?
0: To jeszcze, żeby uzupełnić, tak, że mamy tu Piastów, mamy Puklerów, mamy Promniców, mamy Hohenzollernów. Także
1: no właśnie, same znamienite rody.
0: Historia jest bogata, tak? Mamy później ród Prażmów i każdy z tych rodów rozbudowywał, zmieniał, modernizował, dostosowywał zamek. W końcu
1: stosownie do epoki, w której
0: tak, stosownie
1: oni
0: do
1: żyli.
0: Epoki. Mhm. Co więcej, no, jak wiemy, Śląsk ma bogatą historię, bo tu tak, i są wojny husyckie, i wojna trzydziestoletnia, i sam okres II wojny światowej. To wszystko też odbiło piętno na zamku, ale również innego rodzaju działania losowe, jak na przykład w XVI wieku pożar, który strawił część Niemodlina i między innymi część zamku. I tutaj właśnie w tym XVI wieku, później później w XVII wieku kontynuowano odbudowę i modernizację, także dobudowano północno-zachodnie skrzydło, bramę. W 1600 roku rozpoczęto budowę kaplicy, także to wszystko gdzieś wpłynęło na modernizację.

0: zamku. Jeśli już jesteśmy przy architekturze, to zamek, który w 2017 roku został uznany jednym z najpiękniejszych zamków w Polsce, co też warto powiedzieć, posiada naprawdę unikalne, jeśli chodzi o skalę kraju, elementy architektoniczne, jak na przykład arkadowe krużganki, wieżę bramną z dekoracjami. Także tutaj każda osoba, która przyjedzie do zamku, znajdzie detale architektoniczne, które warto zobaczyć, obejrzeć i podziwiać. Niesamowitą kaplicę z wspaniałą akustyką, która zachwyca sklepieniem. Mnóstwo rzeczy, także ja serdecznie zachęcam. A jak już wywołany został temat legend, to właśnie...
1: Duch.
0: Tak.
1: Wprawdzie tak, przed duchy... południem trochę nie jest nastrojowo, ale zawsze jak wyobrazimy sobie zamek, to duch albo
0: tak,
1: duchy.
0: Są duchy, jest legenda o Białej Damie, natomiast ja tu chciałam nawiązać, bo tak jak mówiliśmy o rzeźbach, jedną z takich unikalnych rzeczy, jeśli chodzi o architekturę zamku i w ogóle zamek, jest most kamienny, wokół którego znajdują się rzeźby świętych. I jedną z rzeźb jest rzeźba świętego Floriana, z którą związana jest legenda. Ta legenda związana z rzeźbą świętego Floriana.
1: Święty Florian, czyli patron wszystkich strażaków.
0: A tak. Ale tutaj nie o strażakach będę mówić.
1: Rozumiem, no mam nadzieję.
0: A tak, święto strażaków było niedawno.
1: No właśnie, stąd moja inspiracja.
0: Tutaj święty Florian, do świętego Floriana, o pomoc do świętego Floriana zgłosił się jeden z wieśniaków, który stracił swoją krowę, jedyną żywicielkę rodziny. I modlił się, prosił, wręcz targał się na tę rzeźbę, groził, tak żeby mu pozwoliła uzyskać określoną sumę pieniędzy. To było chyba 50 dukatów. I rozzłoszczony, rozżalony wspiął się na rzeźbę i zaczął nią szarpać. I wtedy z dzbana, który jest tam jednym z elementów tej rzeźby, wysypało się zło, tak, wysypały się dukaty.
1: Na krowę.
0: Tak, wysypały się dukaty na krowę. Tutaj
1: w sensie
0: wieśniak, na zakup krowy. Wieśniak odliczył określoną sumę pieniędzy, czyli te 50 monet. Resztę złożył z powrotem w dzbanie. Zakupił tą żywicielkę rodziny, tą jałówkę. No i wrócił do domu szczęśliwy, tak, że wszystko się dobrze złożyło. Natomiast okazało się, że dzban tej rzeźby był miejscem, w którym miejscowi rabusie ukrywali swoje łupy. No i zorientowali się, kto dokonał grabieży. Przyszli do domu tego wieśniaka i zażądali natychmiastowego zwrotu pieniędzy, jak również zwrotu jałówki. No i tutaj wieśniak uprosił ich, żeby jednak tego nie robili, że on w ciągu roku odda im te wszystkie należności. No i oni się łaskawie zgodzili i tutaj przez rok mężczyzna żył w takim strachu, natomiast rabusie nigdy nie wrócili, więc tutaj cudowna moc świętego Floriana prawdopodobnie uchroniła tego mężczyznę. Także to jedna z legend związana, że te rzeźby mają magiczną moc i chronią miejscowych.
1: Czyli przepraszam, rozumiem, że teraz jak przewodnik prowadzi grupę, czyli jest tak zwane oprowadzanie, to kiedy opowiada taką legendę, później wszyscy idą na ten most do świętego Floriana i zaglądają do tego dzbana, czy tam coś
0: nie
1: czają
0: ostało.
1: Się, jakieś zostały jakieś dukaty tak, i tak dalej.
0: Dokładnie.
1: No, fantastyczne.
0: Dokładnie tak, ale
1: dzban
0: mówię, legend...
1: pełen
0: tak,
1: dukatów.
0: Dzban pełen dukatów, tak.
1: No ale to święty Florian mnóstwo. Zupełnie inaczej kojarzy się
0: dokładnie,
1: na
0: dlatego
1: zamku w Niemodlinie.
0: Trochę mnie zmyliła, czyim patronem, ja mówię, czy patronem wieśniaków, którzy utracili
1: no, trzeba poszukać,
0: majątek.
1: A to tylko inspiracja. Proszę Państwa, przypomnę, dzisiaj w Ogrodach Sztuki rozmawiamy o Europejskim Parku Sztuki ANA. Druga odsłona, bo ten Europejski Park Sztuki, pierwsze miejsce to są Pabianice i plenery artystyczne rzeźbiarskie, o których zaraz Państwu opowiemy. A druga, Książęcy Zamek Niemodlin, to jest Opolszczyzna, rejon właściwie Dolnego Śląska, Wrocław, Opole, to są te okolice. I początkiem, jak tu panie opowiedziały, była historia rzeźb, które na terenie, na dziedzińcu, w okolicy też zamku Niemodlin się znajdowały. To teraz wróćmy do współczesności i pytanie do pani dyrektor. Czy te zabytkowe wnętrza, dziedziny,

0: Niec Park mają znaczenie, jeśli chodzi o plenery rzeźbiarskie, bo zamek żyje, że tak powiem, rzeźbą czerwiec, lipiec, sierpień, tak? Czy dłużej?
1: Swoje wydarzenie jakby zaczynamy organizować we wrześniu. W maju wybieramy artystów, z którymi będziemy współpracować, a tak naprawdę odsłaniamy rzeźby, które powstają podczas naszych corocznych plenerów 15 sierpnia w trakcie właśnie dużej imprezy na zamku, czyli etnofestiwalu, który odwiedza jakby tysiące odwiedzających.
0: A proszę powiedzieć, czym różnią się te plenery, jeżeli się różnią, dla artystów ze świata? Bo to są międzynarodowe plenery artystyczne, tak. Takie ogólnie nazwę. I państwo dokonują wyboru, jeśli chodzi o zgłoszenia artystów. I ile takich projektów państwo wybierają później do tego Europejskiego Parku Rzeźby?
1: To znaczy zakładamy, że wybierzemy tak około 5 projektów, aczkolwiek do tej pory tak corocznie tak naprawdę udawało nam się wybrać po 3 projekty, które brały udział w naszych edycjach, więc niby to nie jest przesądzone, ale faktycznie od początku mamy 3 projekty rocznie.
0: A jak rzeźby odmieniają tę przestrzeń wokół zamku i nadają jej takiego głębszego wymiaru, nawet powiedziałabym, bo one są no bardzo tak tematycznie, ale też rodzaj materiału, z którego są wykonane, wielkość, no związane z tym, z miejscem, w którym państwo je prezentują. Czyli w galerii takiej, no więcej niż galeria, ale taka galeria pod chmurką, powiedziałabym.
1: Tak, zdecydowanie. Czyli rzeźby przede wszystkim urozmaicają jakby zwiedzanie też ogrodów zamkowych, tworzą taką ścieżkę artystyczną dookoła zamku. I też naszą główną ideą, założeniem jest to, żeby artyści, zgłaszając rzeźby, kierowali się właśnie pewnym nawiązaniem do zamku. Inspirowali się historią lub po prostu przedstawiali projekty, które im się kojarzą z danym miejscem. Tak na przykład mamy rzeźbę lokalnego artysty Ignacego Nowodworskiego, który stworzył pracę przypominającą rybę. Jak wiadomo, właśnie Niemodlin też z tych ryb słynie. Jest organizowane Święto Karpia w październiku. Mamy Stowarzyszenie Rybackie obok. Stąd też właśnie te inspiracje są widoczne. No nie, może nie na pierwszy rzut oka czasami, ale jak...
0: Trzeba się doszukać.
1: Tak, tak.
0: A proszę powiedzieć, jak w tych projektach te wątki takie typowe, związane właśnie z miejscem, w którym prezentowane są te rzeźby, jak w tych pracach międzynarodowych, jak ci artyści, którzy są spoza Polski, jak sobie radzą z tymi tematami, kiedy zgłaszają te projekty i później, kiedy na oczach niemalże publiczności wykonują je?
1: Bardzo różnie sobie radzą i bardzo różnie podchodzą, bo niektórzy faktycznie bardzo chcą się wgłębić w historię zamku, proszą o dodatkowe materiały, a niektórzy po prostu jakby swój styl prac trochę zaadoptowują do zamkowego otoczenia i gdzieś po prostu próbują stworzyć tą historię, aczkolwiek na przykład niektóre rzeźby są bardzo nowoczesne i luźno nawiązują do zamku, ale jest to po prostu wizja artystyczna twórcy i gdzieś tam po prostu w tych opisach na stronie zamkowej wyjaśnić właśnie, jakie jest nawiązanie do zamku, jaka była wizja artystyczna. Tutaj na przykład artystka z Korei stworzyła ptaka, żurawia, który właśnie też nawiązuje jakby do zamku w taki dosyć luźny sposób. Po prostu przekazała ideę, że ten żuraw jest matką, która właśnie jakby ma, po prostu ma chronić zamek, ale też nawiązała do tradycji właśnie koreańskiej, gdzie żuraw jest symbolem długowieczności, symbolizuje spełnione życzenia, więc jakby tych znaczeń rzeźb jest mnóstwo. Ale to już też do indywidualnego odbioru i właśnie można sobie poczytać na stronie.
0: To jest żywa galeria i ona się zmienia, no właściwie to z każdą edycją tych wydarzeń, corocznie, bo ciągle przybywa tych rzeźb, ciągle są, pojawiają się inne inspiracje, inne wątki, no bo też inna grupa artystyczna uczestniczy w tych plenerach rzeźbiarskich.
1: Tak, zdecydowanie. Rzeźby są bardzo różnorodne. Właśnie po prostu chcemy pokazywać i rzeźby bardziej tradycyjne, i nowoczesne, jakby i młodszych, i starszych artystów. Generalnie kierujemy się tym, żeby było jakieś nawiązanie do zamku, stroną artystyczną, ale każdy plener jest inny. Teraz właśnie też jesteśmy w trakcie wybierania twórców do tegorocznej edycji. Widzę, że jest coraz więcej zgłoszeń ze świata, bo wcześniej mieliśmy dużo polskich tutaj twórców, więc zobaczymy, ale na pewno będzie ciekawie.
0: To na zakończenie, miłe panie. Jakie zwierzęta w Niemodlinie? Czy też te daniele, które również w Pawianicach są jakby w swoim naturalnym środowisku, tak się zaadoptowały?

0: Tutaj rozczaruję trochę, ale ogrody zamku w Niemodlinie zamieszkuje bardzo pokaźne stado danieli, które są chyba główną atrakcją dla dzieci, ponieważ można je karmić i one podchodzą naprawdę. Polecamy zatem, żeby przyjeżdżać z rana, kiedy one są najmniej
1: Wtedy
0: najedzone.
1: Można je zobaczyć, tak. Bo one Nie, przyjdą na śniadanie.
0: Tak, można zobaczyć je cały dzień, one bardzo chętnie podchodzą. Nie są to oswojone w 100% zwierzęta, nie zapominajmy, że są to dzikie zwierzęta, ale spokojnie można podejść, nakarmić je z ręki. Nie powinno nic się tutaj dziać. Jeżeli ktoś z Państwa nie ma jeszcze planów na dzisiejszy dzień, serdecznie zapraszamy.
1: To ponieważ, tylko 4 godziny do Wrocławia.
0: Tutaj,
1: myślę o Warszawie, ale z innych tak. miejsc na pewno bliżej. Proszę Pani, to dlaczego warto przyjechać do Europejskiego Parku Rzeźby? Mówimy teraz o Niemodlinie, czyli to jest okolice Wrocławia, Opole, tamte strony.
2: To jest piękny teren, który właśnie też, w którym widzimy synergię, która tutaj zachodzi, czyli właśnie naturę, zwierzęta, rzeźby, zamek, jego bogatą historię. Rzeźby też pojawiają się co roku, więc jest to stale rozbudowujące się wystawa, więc jakby zamek naprawdę warto odwiedzać przynajmniej raz w roku, ale też mamy restaurację zamkową, która ma piękny widok na zamek i gdzie właśnie z której też można podziwiać rzeźby i Daniele i można sobie odpocząć w jakiś ładny letni weekend. Dlatego po prostu warto przyjść z całą rodziną, każdy znajdzie coś dla siebie i fan historii, i fan natury, a także osoba zainteresowana sztuką.
1: To w takim razie, proszę Państwa, zapraszamy. Zamek Niemodlin, tylko przypomnę, zlokalizowany w malowniczym miasteczku Niemodlin na Opolszczyźnie. Jeden z najpiękniejszych i najlepiej zachowanych zamków w Polsce. Także zapraszamy serdecznie. Szczegóły na stronie internetowej
0: zamekniemodlin.pl.
1: Zamekniemodlin.pl. Dzisiaj w Ogrodach Sztuki te wspaniałe historie równie wspaniale opowiadały panie dyrektor Europejskiego Parku Rzeźby ANA, pani Dorota Tomaszewska i pani Agnieszka Zięba, która zajmuje się promocją i mam nadzieję, że państwa równie fantastycznie zachęciła i przekonała, opowiadając o legendach i o historii zamku książęcym w Niemodlinie. Dziękuję paniom serdecznie, dziękuję koleżankom i kolegom z Polskiego Radia w Łodzi. Dziękuję państwu. No i zamek Niemodlin czeka.
2: Zapraszamy serdecznie do Niemodlina, szczególnie 15 sierpnia na największą imprezę na zamku, czyli na etnofestiwal. Ale nie tylko.
3: Ogrody sztuki. Powtórka programu.
4: Za 5 minut godzina 23.
5: Wieczór w Polskim Radiu 24.
4: Słuchają Państwo Polskiego Radia 24. To sztuczna inteligencja po polsku. Ministerstwo Cyfryzacji udostępnia nowe warianty PLUM, czyli Polish Large Language Model, czyli modelu AI, który wykorzystuje język polski w sektorach publicznym i prywatnym. Więcej na ten temat Klaudia Wróblewska.
6: Rozwój polskich narzędzi sztucznej inteligencji ma wpływ na suwerenność technologiczną naszego kraju. To możliwość lokalnego, bezpłatnego kontrolowania danych. Jednym z kluczowych narzędzi AI są tak zwane modele językowe, które potrafią analizować i generować teksty. Nie są one wyszukiwarką ani encyklopedią. Kojarzą fakty, które występowały w danych treningowych, ale mogą nie znać aktualnych wydarzeń. Projekt PLUM powstał po to, by stworzyć otwartą technologię AI dostosowaną do polskich realiów. Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski poinformował, że właśnie udostępniono nowe warianty polskiego modelu językowego, z których może korzystać każdy użytkownik.
7: Zapraszam na platformę Hugging Face, gdzie w profilu Ministerstwa Cyfryzacji właśnie udostępniono w ramach ostatniej aktywności nowe modele w kilku wariantach. Serdecznie zapraszamy do pobierania, ściągania, testowania, komentowania.
6: Nowe warianty PLUM mają usprawnić pracę administracyjną. Chodzi między innymi o tworzenie gotowych wzorów pism urzędowych.
7: W czerwcu ruszamy również z wykorzystywaniem sztucznej inteligencji również w pracach administracji publicznej, czyli pierwsze wdrożenie doświadczenia w ramach pracy urzędniczej w Ministerstwie Cyfryzacji oraz w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, dzięki czemu powtarzalna

0: praca będzie szybsza, sprawniejsza. W przyszłości będzie to oznaczało nową formę pracy administracji publicznej. To nie będzie już pisanie wszystkich pism od zera, a sprawdzanie, czy wygenerowane pismo jest właściwe, dodawanie danych osobowych, które nie były przetworzone.
1: Nowe modele potrafią wspierać zadania biurowe, rozumieją procedury administracyjne i upraszczają język urzędowy. Mówił o tym dyrektor Ośrodka Badań nad Bezpieczeństwem Sztucznej Inteligencji NASK, Szymon Łukasik.
2: To jest 11 modeli w różnych rozmiarach, od 4 miliardów parametrów poprzez 8 miliardów, 12, 70 miliardów parametrów. Te modele są udostępnione w 3 wariantach. To jest wariant bazowy, czyli taki model, który możemy sobie sami dostroić na własnych instrukcjach. Modele instrukcyjne, które już na tych instrukcjach, w szczególności instrukcjach o charakterze urzędowym, zostały dostrojone. Oraz ostatnia kategoria, modele dialogowe, modele typu chat.
1: Nowe polskie modele językowe powstały w ramach projektu Hive AI. Wzięło w nim udział kilka ośrodków naukowych pod kierownictwem NASK.
3: A o tym wszystkim mówiła Klaudia Wróblewska. Słuchają Państwo Wieczoru w Polskim Radiu 24. Za niecałe 2 minuty godzina 23. To czas na sumę wydarzeń.
4: Reklama.
5: Marian,
6: a
5: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
6: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No?
5: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
6: Wygodnie i za darmo.
5: No.
7: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Po reklamie. Autopromocja.
8: Niedzielny wieczór to idealny moment na spotkania z ludźmi, którzy uważnie przyglądają się rzeczywistości i rozmowy o sprawach, które w codziennym biegu często tracimy z oczu. Czasem dlatego, że po prostu giną w informacyjnym szumie, innym razem dlatego, że wygodniej jest unikać trudnych tematów. Jak się nie pogubić w chaotycznym świecie? Z tym pytaniem mierzymy się w audycji Zbliżenie. W niedzielę po 22 i 7 dni w tygodniu na stronie podcasty polskieradio.pl. Jakub Kukla, do usłyszenia.
4: Autopromocja.

0: sumę wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęła godzina 23, jest czwartek, 21 maja, a oto co dziś w magazynie. Rząd reaguje na skandaliczne zachowanie izraelskiego ministra wobec zatrzymanych aktywistów, tych naszych obywateli. Prezydent USA Donald Trump zapewnia, że wyśle do Polski dodatkowe 5 tysięcy żołnierzy. Senat przyjął ustawę o kryptoaktywach bez poprawek, teraz znowu wszystko zależy od prezydenta Nawrockiego. Ewa Worobiec, zaczynamy.
0: Suma wydarzeń.
1: Jest reakcja polskiego rządu na skandaliczne zachowanie izraelskiego ministra bezpieczeństwa Itamara Ben-Gwira. Wobec zatrzymanych aktywistów minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński zdecydował o wpisaniu go na listę osób niepożądanych w Polsce. Z takim wnioskiem wystąpił szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. Na zamieszczonym w sieci nagraniu widać kilkudziesięciu klęczących na ziemi aktywistów, podczas gdy Ben-Gwir macha izraelską flagą i krzyczy po hebrajsku: "Witamy w Izraelu, to my tu rządzimy". Nagranie spotkało się z krytyką wielu państw. Charge d'affaires Izraela został wezwany do polskiego MSZ-u. Politycy są zgodni, zachowanie członka izraelskiego rządu było skandaliczne, a reakcja strony polskiej odpowiednia. Co w tej sprawie wiadomo, sprawdzała Sylwia Białek.
2: Były minister sprawiedliwości Adam Bodnar mówi wprost: zachowanie Itamara Ben-Gwira wobec aktywistów było skandaliczne.
3: Tu po prostu w sposób absolutnie bezwzględny te osoby były skuwane od tyłu, kładzione w taki sposób na ziemi, aby nie mogły niczego zobaczyć, prawda? Traktowanie jakieś największe zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego i tutaj nie znajduję żadnego uzasadnienia. To jest dla mnie ewidentne, skrajne, nieludzkie i poniżające traktowanie.

0: W opinii Adama Bodnara reakcja polskiego rządu jest odpowiednia.
1: Izrael konsekwentnie odmawia współpracy, jeśli chodzi o wyjaśnienie śmierci naszego wolontariusza, który uczestniczył w akcji World Kitchen, który, prawda, zginął w wyniku ataku rakietami izraelskimi. No to nie może być tak, tak, że Izrael siebie stawia ponad prawem i ponad wszelkie mechanizmy współpracy międzynarodowej. Z jednej strony oczekuje wsparcia dla społeczności międzynarodowej, dla wielu swoich projektów, a z drugiej w kontekście tych relacji związanych ze stosowaniem prawa zachowuje się absolutnie w sposób niedopuszczalny.
0: O adekwatnej reakcji resortów spraw zagranicznych i spraw wewnętrznych mówi też szef Senackiej Komisji Spraw Zagranicznych Grzegorz Schetyna.
2: To minister spraw wewnętrznych, szef partii, filar rządu, Ben-Gwir. I jego zachowanie, dokumentowane przecież przez uczestników, nie do zaakceptowania. I bardzo dobrze, że MSZ tak twardo reaguje. Nie tylko polski MSZ, wszystkie Ministerstwa Spraw Zagranicznych pokazują, że na takie zachowanie nie można przyzwalać i nie można się z takim zachowaniem zgodzić. Także uważam, że to jest dobra reakcja.
0: Niedopuszczalne tak zachowanie izraelskiego ministra komentuje senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski.
3: Zachowanie strony izraelskiej w tej sprawie jest absolutnie niedopuszczalne. Zatrzymanie tych aktywistów, którzy wpłynęli w stronę Izraela, ale przede wszystkim zachowanie ministra w rządzie Izraela, no, który sobie dworował z osób zatrzymanych. Sposób ich zatrzymania, sposób zachowania ministra rządu izraelskiego całkowicie niedopuszczalne w żadnym państwie na świecie, które chce samo o sobie mówić, że jest państwem demokratycznym.
0: Paweł Ślis z Polski 2050 powiedział z kolei, że dobrze się stało, że film trafił do internetu, bo cały świat zobaczył, jak władze Izraela traktują ludzi, którzy niosą pomoc.
4: To nie są bandyci, to nie są przestępcy, to są ludzie, którzy niosą pomoc, ryzykują swoje własne życie, żeby ratować życie innych ludzi. Mam nadzieję, że to będzie przestroga dla Izraela. Tak robić nie wolno drugiemu człowiekowi, szczególnie temu, kto poświęca swoje życie, strach swojej rodziny, strach swoich bliskich, żeby ratować innych.
0: W kierunku Strefy Gazy płynęło około 70 łodzi, na których byli aktywiści z 56 krajów, w tym z Polski. Sylwia Białek, Polskie Radio.
5: Jak powiedział w Polskim Radiu 24 ekspert Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Michał Wojnarowicz, Ben-Gwir od lat kojarzony jest z radykalnymi poglądami. Przypomniał, że już w latach 90. polityk otwarcie sprzeciwiał się procesowi pokojowemu na Bliskim Wschodzie i wielokrotnie wzbudzał kontrowersje swoimi wypowiedziami oraz działaniami.
6: Należał do tej grupy najradykalniejszych przeciwników procesu pokojowego, najradykalniejszych przeciwników premiera Isaaca Rabina, który został zamordowany właśnie przez człowieka jakby z tego środowiska. Itamar Ben-Gwir zasłynął właśnie takim obrazem, tak, takim jakby chwyconym na kamerze momentem, kiedy urwał emblemat bodajże Mercedesa służbowego, którym poruszał się premier Izraela. Kamery wyłapały wówczas, jak właśnie pokazując ten emblemat, krzyczał, że skoro dorwaliśmy jego samochód, tak, to i jego dorwiemy. Więc jakby biorąc pod uwagę, co zdarzyło się później z Rabinem, prawda, było to bardzo, powiedziałbym, symptomatyczne.
5: Polscy obywatele uczestniczący w globalnej flotylli Sumut, którzy zostali zatrzymani przez izraelskie wojsko, opuścili więzienie. MSZ i MSWiA podjęły kroki odwetowe wobec ministra Itamara Ben-Gwira. Ma on trafić do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Polski jest niepożądany. W związku z pomyślnym wynikiem wyborów, w których zwyciężył obecny prezydent Polski Karol Nawrocki, którego z dumą poparłem, oraz biorąc pod uwagę nasze relacje z nim, mam przyjemność ogłosić, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski dodatkowe 5 tysięcy żołnierzy. Tak napisał przed chwilą w mediach społecznościowych prezydent Donald Trump. Amerykańscy żołnierze pozostają w Polsce, zapewnia wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Szczepański. Polityk lewicy w rozmowie z naszą rozgłośnią komentował informacje o wstrzymaniu rotacji amerykańskiej brygady pancernej. Jak podkreślił, nie oznacza to zmiany planów USA wobec Polski.
7: Dziś wiemy, że to nie jest relokacja, że to jest przesunięcie części wojsk z jednego miejsca do drugiego, tak jak powiedzmy z Jasionki do Żagania czy do Powidza. 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich pozostanie w Polsce i nic się, myślę, nie zmieni.
5: Wcześniej wiceminister obrony Cezary Tomczyk informował po rozmowach w Waszyngtonie, że Stany Zjednoczone utrzymają wysoką obecność wojskową w Polsce. Senat przyjął ustawę o kryptoaktywach bez poprawek. Za było 57 senatorów, przeciw 26. Nikt nie wstrzymał się od głosu. Teraz ustawa trafi do prezydenta, który już dwa razy ją zawetował. Propozycje przepisów regulujących rynek kryptoaktywów przygotował wcześniej rząd. W myśl uchwalonych przepisów

nadzór nad rynkiem będzie sprawować Komisja Nadzoru Finansowego. KNF mogłaby blokować rachunki pieniężne albo kryptoaktywów, albo wstrzymywać określone transakcje na 96 godzin, choć może to zostać przedłużone. Rząd chce, aby wydłużenie blokady nie mogło przekroczyć 6 miesięcy. To trzecie podejście do urzędu.

0: Za rządów PiS Jacek Grzyb został zatrzymany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Informację potwierdził minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Jak ustalili dziennikarze portalu TVN24.pl, sprawa ma związek ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości w funkcjonowaniu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, które prowadzi Europejska Prokuratura. Były poseł Porozumienia i Partii Republikańskiej. W latach 2020-2023 był wiceministrem funduszy i polityki regionalnej. Nadzorował funkcjonowanie tej placówki. Został odwołany po ujawnieniu nieprawidłowości w przyznaniu przez agencję publicznych pieniędzy.
1: Minister wyjaśnił we wpisie w mediach społecznościowych, że do zatrzymania doszło w związku ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości w funkcjonowaniu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, które prowadzi Prokuratura Europejska. Były poseł Porozumienia i Partii Republikańskiej w latach 2020-2023 był wiceministrem funduszy i polityki regionalnej. Nadzorował funkcjonowanie NCBR. Został odwołany po ujawnieniu nieprawidłowości w przyznaniu przez agencję publicznych pieniędzy. Najwyższa Izba Kontroli w swoim zawiadomieniu podała, że w tej sprawie podejrzewa korupcję i przekroczenie uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych. Ostatecznie sprawa trafiła do Prokuratury Europejskiej. Jolanta Trukowska, Polskie Radio.
0: Do innego ważnego zatrzymania doszło również za oceanem. Mowa o schwytaniu w Stanach Zjednoczonych Marcina P., byłego prezesa kantoru internetowego cinkciarz.pl. Jest on podejrzany o pranie brudnych pieniędzy. Mężczyzna był ścigany czerwoną notą Interpolu, europejskim nakazem aresztowania i krajowymi listami gończymi, mówi Anna Marszałek z Prokuratury Regionalnej w Poznaniu.
2: Podejrzany Marcin P. został zatrzymany na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki. Oczekujemy aktualnie na decyzję sądu amerykańskiego, bo tutaj mamy do czynienia ze wdrożoną procedurą ekstradycyjną co do dalszego postępowania z zatrzymanym.
0: Polscy funkcjonariusze współpracowali z amerykańskimi służbami, m.in. FBI. Rzeczniczka Prokuratury Regionalnej w Poznaniu wskazuje, na w jaki sposób klienci kantoru tracili pieniądze.
2: Chodzi o szereg osób, które zostały doprowadzone do niekorzystnego rozporządzenia swoim mieniem za pośrednictwem platformy cinkciarz.pl, czyli tutaj najczęściej chodziło o wymianę walut i osoby te były wprowadzane w błąd co do faktycznego przeznaczenia środków pieniężnych, które przeznaczały właśnie na wymianę walut. Te pieniądze częściowo były przekazywane m.in. na finansowanie tutaj spółek współzależnych.
0: Liczba pokrzywdzonych w tej sprawie przekroczyła 5 tysięcy, natomiast suma strat klientów to 185 milionów złotych. Nie będzie referendum na temat unijnej polityki klimatycznej. Senat odrzucił wniosek prezydenta Nawrockiego, który chciał odpowiedzi społeczeństwa na pytanie, czy jest pan, pani za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej. W ocenie senatora Koalicji Obywatelskiej Krzysztofa Kwiatkowskiego pytanie referendalne było sformułowane w sposób stronniczy. Jego zdaniem tego typu pytania należało kierować do premiera rządu Zjednoczonej Prawicy.
3: Mateusz Morawiecki mógł zablokować przyjęcie pakietu klimatycznego, a tego nie zrobił. Dzisiaj, jeżeli te przepisy już obowiązują, to pan prezydent może zapytać w następujący sposób. Czy jesteś za wyjściem z Unii Europejskiej, co umożliwiłoby wypowiedzenie pakietu klimatycznego? Ale takiego pytania nie zadał. Zresztą nawet klub PiS-u w całości nie poparł wniosku prezydenta, bo głosów za referendum było mniej niż senatorów PiS-u w Senacie.
0: Wicemarszałek Senatu Maciej Żywno z Polski 2050 mówi, że w głosowaniu kierował się argumentami ekonomicznymi. Przypomniał, że negocjacje dotyczące Zielonego Ładu oraz pakietu klimatycznego prowadził premier rządu PiS Mateusz Morawiecki.
4: To jest pytanie, gdzie były wtedy związki zawodowe w temacie referendum i sprzeciwiania się temu tematowi. Teraz musimy zadbać o to, żeby w ramach polityki klimatycznej całej Unii zadbać o to, żeby te koszta dla nas były jak najmniejsze, ale jednak żeby zadbać o środowisko, ale też dobrze rozwijać kraj. Wydać ponad 300 milionów złotych na to, żeby zapytać wszystkich Polaków o jakąś oczywistość, jest naprawdę brakiem szacunku do samych obywateli.
0: Za przeprowadzeniem referendum opowiedziało się 32 senatorów, przeciw było 62, jeden wstrzymał się od głosu. Ostatnia prosta przed transkrypcją małżeństw jednopłciowych. MSWiA zapewnia, że w momencie podpisu odpowiedniego rozporządzenia przez szefa resortu cyfryzacji również minister spraw wewnętrznych zaakceptuje dokument.
5: W mediach mówiło się, że zgoda ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego była już kilka dni temu, ale podpis ten został złożony na projekcie rozporządzenia.

0: zlecenia. Dokument ten trafił do uzgodnień międzyresortowych i rządowych prawników. W MSWiA nie będzie zwłoki, mówi rzecznik resortu Karolina Gałecka.
1: Czekamy na otrzymanie rozporządzenia, które będzie już podpisane przez ministra Gawkowskiego zgodnie z obiegiem dokumentów.
0: MSWiA zapewnia, że będzie to szybki proces.
1: Mówimy tutaj tak naprawdę o godzinach, na pewno nie o dniach. Po otrzymaniu takiego dokumentu również weryfikuje to pod kątem formalno-prawnym Departament Prawny i tutaj po zaparafowaniu swój podpis składa minister spraw wewnętrznych i administracji.
0: Zgodnie z zapowiedziami premiera oznaczać to będzie nabycie praw dla par homoseksualnych, takich jak małżeństw heteroseksualnych, z jednym wyjątkiem – adopcji dzieci. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
2: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
3: Porozumienie między USA a Iranem jest możliwe, wskazuje na to kilka znaków, mówi sekretarz stanu USA Marco Rubio. Pakistańscy negocjatorzy lecą do Teheranu. Mam nadzieję, że to jeszcze bardziej przyspieszy sprawę, powiedział Rubio. Jeśli nie uda nam się zawrzeć dobrej umowy, prezydent jasno dał do zrozumienia, ma inne opcje. Nie będę się rozwodził nad tym, jakie to opcje, ale wszyscy wiedzą, jego preferencją zawsze jest umowa, zgoda i dyplomacja. Zobaczymy więc, czy uda nam się to osiągnąć. Są pewne dobre znaki, ale nie chcę być zbyt optymistyczny. Tymczasem Donald Trump powiedział, że Stany Zjednoczone przejmą irańskie zapasy wzbogaconego uranu i je zniszczą. Dodał, że USA nie zgadzają się też na pobieranie przez Iran opłat za przepłynięcie przez cieśninę Ormus. Polska gospodarka jedną z najszybciej rozwijających się w Unii, ale problemem jest zbyt wysoki deficyt finansów publicznych. Komisja Europejska opublikowała wiosenne prognozy gospodarcze, które przeanalizowała Beata Płomecka.
4: Tegoroczny wzrost PKB wyniesie 3,5%, co daje Polsce drugie miejsce za Maltą. Widzimy wzrost inwestycji publicznych, także wzrost konsumpcji prywatnej w oparciu o stosunkowo silny wzrost płac. Komisarz do spraw gospodarczych Valdis Dombrovskis przyznał jednak, że deficyt budżetowy w Polsce, najwyższy w Unii w tym roku, jest niepokojący. Wyraźnie widać potrzebę korekty fiskalnej. Konieczne jest skierowanie deficytu na ścieżkę spadkową. Z prognoz wynika, że deficyt wyniesie w tym roku 6,5% PKB. To ponad dwukrotnie więcej niż dozwolony w Unii poziom. Wprawdzie połowa europejskich krajów przekracza ten próg, ale Polska jest na pierwszym miejscu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
3: Granica z Białorusią zostanie dodatkowo wzmocniona, zapowiedział prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski poinformował o tym po rozmowie z lokalnymi władzami z obwodów kijowskiego i czernichowskiego. Bardzo ważne jest wsparcie naszych ludzi tutaj i wzmocnienie ochrony. Właśnie tym się zajmujemy, poinformował w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych. Dotyczy to budowli obronnych, fortyfikacji i innych kwestii. Granica zostanie dodatkowo wzmocniona. Dotyczy to również naszych sił obrony i bezpieczeństwa operujących na kierunku czernichowskim i kijowskim ze względu na sąsiednią Białoruś, którą Rosja chce bardzo wciągnąć w tę wojnę i obwód Briański. Wcześniej Władimir Putin oświadczył, że cele wspólnych rosyjsko-białoruskich ćwiczeń nuklearnych zostały w pełni zrealizowane. Rosyjski dyktator obserwował ćwiczenia wraz z przywódcą białoruskiego reżimu Aleksandrem Łukaszenką. Z kolei Łukaszenka powiedział, że Białoruś nie zostanie wciągnięta w wojnę na Ukrainie, ale że Rosja i Białoruś wspólnie będą bronić się w przypadku agresji. Wcześniej w trakcie wspólnych ćwiczeń nuklearnych oświadczył, że jest gotów spotkać się z prezydentem Ukrainy Wołodymirem Zełenskim. Na Łotwie znów zagrożenie w przestrzeni powietrznej. Alert dotyczy kilku regionów na wschodzie kraju. O szczegółach nasz specjalny wysłannik, korespondent Polskiego Radia w krajach bałtyckich, Kamil Zalewski.
5: W ostrzeżeniu zaleca się, by udać się do zamkniętego pomieszczenia i zastosować zasadę dwóch ścian, czyli schować się w taki sposób, by między człowiekiem a potencjalnym zagrożeniem z zewnątrz znajdował się na przykład korytarz lub łazienka bez okien. Mimo to nie widać, aby na ulicach Dneburga panował popłoch. Życie toczy się tutaj normalnie. normalnie.
6: Ja nie znam, no ja nie boję się.
5: Po prostu nie boję się, bo nie mam poczucia, żeby tutaj coś latało, albo może dlatego, że po prostu tego nie widzę.
6: Może ja nie widzę.
5: Mówiła mi sklepikarka Elena. Paweł z jednej z restauracji mówił jednak, że poczucie zagrożenia jest obecne.
7: Oczywiście
5: wszyscy się boją. Dopiero niedawno łotewskie Narodowe Siły Zbrojne poinformowały, że ostrzeżenia wysłano dla mieszkańców regionu Dynaburga, ale dla samego miasta nie ogłoszono alertu. Ponadto wojsko podało, że

0: przestrzeni powietrznej nad krajami bałtyckimi w ramach misji Baltic Air Policing operują natowskie myśliwce. W niektórych miejscach został wstrzymany też ruch kolei. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Dyneburg.
1: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
2: Wracamy do kraju. Będzie pilna kontrola Ministerstwa Rodziny w żłobku w Ząbkach. Na terenie placówki doszło wczoraj do śmierci dwulatka. Okoliczności tragicznego zdarzenia wyjaśniają już policjanci pod nadzorem prokuratury, mówi Polskiemu Radiu wiceminister Aleksandra Gajewska.
3: Zleciłam organizatorowi opieki na terenie Ząbek przeprowadzenie natychmiastowej pilnej kontroli, która będzie dotyczyła właśnie kwestii związanych z zabezpieczeniem dzieci, tych wszystkich kwestii dotyczących bezpieczeństwa. Na terenie placówki, jeżeli chodzi o liczbę dzieci, liczbę opiekunów, weryfikowania tego, czy była ona wystarczająca i wynikająca z przepisów.
2: Do tragicznego zdarzenia doszło wczoraj po południu. Chłopiec został odnaleziony w oczku wodnym na terenie żłobka. Dziecka nie udało się uratować. Prokuratura w Szczecinie bada śmierć funkcjonariusza Straży Granicznej. Ciało mężczyzny zostało znalezione w internacie. Alkohol, który spożywali strażnicy ze Szczecina, był z legalnego źródła, informują śledczy. W internacie straży w Szczecinie znaleziono zwłoki młodego mężczyzny, mówi Julia Szozda, rzeczniczka prokuratury.
4: Jak ustalono, trzech funkcjonariuszy Straży Granicznej spożywało alkohol w internacie. To było ich w ich czasie wolnym i poza godzinami pracy. I rano 19 maja zostało ujawnione ciało jednego z tych mężczyzn. Pokrzywdzony miał lat 19. Wstępnie wykluczono udział osób trzecich w zdarzeniu, jednakże kategoryczną odpowiedź w tym przedmiocie da nam dopiero sekcja zwłok, która w najbliższych dniach zostanie przeprowadzona.
2: Dwaj pozostali strażnicy są w szpitalu na oddziale psychiatrycznym. Mieli źle się poczuć po odkryciu śmierci kolegi. Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej wszczął wewnętrzne postępowanie wyjaśniające. Influencer Łatwogang rusza z nową akcją charytatywną. W mediach społecznościowych zapowiedział, że jutro wyruszy w wyjątkową trasę rowerową przez Polskę, którą będzie relacjonować podczas streamów. Celem przedsięwzięcia jest nie tylko sportowe wyzwanie, ale przede wszystkim zbiórka pieniędzy i zaangażowanie społeczności wokół ważnej inicjatywy.
5: Podczas całej transmisji będziemy zbierać pieniądze dla Maxa. Max jest to 8-letni chłopak, który dotknął choroba, która powoduje zanik mięśni w jego organizmie. Jest to bardzo ciężka choroba. Na leczenie Maxa potrzeba aż 12 milionów złotych. Dlatego wpadłem na pomysł i zobowiązuję się oficjalnie, że jeżeli uda się zebrać te 12 milionów przed moim dotarciem do Gdańska rowerem, to po dotarciu do Gdańska pójdę spać na 8-10 godzin, wstaję i od razu jadę w drugą stronę rowerem z Gdańska do Zakopanego.
2: Transmisja rozpocznie się jutro o 16:00. Podczas ostatniej 9-dniowej akcji Łatwogangowi udało się zebrać ponad 250 milionów złotych na rzecz podopiecznych Fundacji Cancer Fighters. Wybitna aktorka, wokalistka, a także autorka tekstów Stanisława Celińska została pochowana na cmentarzu wojskowym na Powązkach. W ostatniej drodze artystce towarzyszyła Martyna Szymczakowska.
6: Kościół Środowisk Twórczych przy Placu Teatralnym w Warszawie był wypełniony po brzegi tymi, którzy chcieli osobiście pożegnać Stanisławę Celińską. Nie brakowało wzruszenia i łez. W imieniu artystów przemówiła aktorka i przyjaciółka zmarłej Lucyna Malec.
7: Dziś czujemy smutek, rozpacz, ból i niezgody na to, że musimy się z tobą pożegnać.
6: Stanisława Celińska była też wokalistką. Lider TILAF Muniek Staszczyk wspomina swoją przyjaciółkę jako wyjątkową osobę.
8: Chodzące dobro, cudowny człowiek. Zawsze mi mówiła, że wiesz co, Muniek, ja to najbardziej to lubię śpiewać.
6: Prezydent Karol Nawrocki przyznał pośmiertnie Stanisławie Celińskiej krzyż komandorski z gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio.
2: Tym wspomnieniem kończymy dzisiejsze wydanie wieczornej sumy wydarzeń, którą przygotowała Paulina Olak. Kolejna porcja najważniejszych informacji punktualnie o północy. Ewa Worobiec, dziękuję i do usłyszenia.
1: To była suma wydarzeń. Reklama.
9: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
10: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował.

0: i te wszystkie trudne historie ogarnął, no kto?
1: Kto, no wiadomo,
2: ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
5: Po reklamie.
6: 23 minuty po godzinie 23.
7: Wieczór w Polskim Radiu 24.
6: Słuchają państwo Polskiego Radia 24 i na początek cytat. W związku z sukcesem wyborczym obecnego prezydenta Polski Karola Nawrockiego, którego z dumą poparłem, oraz naszymi relacjami z nimi, z przyjemnością ogłaszam, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski dodatkowe 5 tysięcy żołnierzy. Dziękuję za uwagę, napisał dziś wieczorem prezydent Donald Trump w mediach społecznościowych. Więcej na ten temat piszemy na stronie polskieradio24.pl. A przecież administracja prezydenta Donalda Trumpa zamierza całkowicie odwołać wysłanie brygady pancernej do Polski i nie zastępować jej. A teraz się z tym wstrzymali. Tak powiedział szef Komisji Sił Zbrojnych Izby Reprezentantów Mike Rogers, cytowany przez portal Notus. Początkowe doniesienia mediów mówiły o nagłym odwołaniu przez Pentagon przyjazdu drugiej pancernej brygady grupy bojowej z Teksasu na 9-miesięczną rotację, a urzędnicy resortu obrony nie komunikowali wprost publicznie, jaki ma być ostateczny kształt sił w Polsce. Dopiero we wtorek rzecznik Pentagonu Sean Parnell powiedział, że rotacja wojsk do Polski została opóźniona, a nie odwołana, choć całkowita liczba brygad sił USA w Europie ma zostać zmniejszona z 4 do 3 tysięcy, to jest poziomu sprzed rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Obecną sytuację wokół dalszego stacjonowania w Polsce amerykańskich wojsk wyjaśniał na naszej antenie generał Roman Polko, z którym rozmawiała Małgorzata Żochowska.
8: Możemy bić brawa inicjatorom takiej współpracy, ale musimy mieć też pełną świadomość, że my, nie wiem czy pan się ze mną zgodzi panie generale, my nie mamy innego wyjścia w tej geopolitycznej sytuacji, która się zmienia na naszych oczach.
9: No tak naprawdę to my znaleźliśmy wyjście, bo przecież jesteśmy w Unii Europejskiej i w strukturach NATO i często relacje dwustronne są powodną tego, że właśnie w tych sojuszach funkcjonujemy, że gwarancją naszego bezpieczeństwa to nie są relacje z konkretnym państwem, ale plany obronne, które wspólnie w sojuszu wypracowujemy. Stąd też powinniśmy jednak patrzeć szerzej, bo redukcja amerykańskich wojsk w Europie uderza także w nasze bezpieczeństwo, bez względu na to, jaka ilość żołnierzy będzie stacjonowała na terytorium Rzeczpospolitej. I to, co jest kluczowe też, żeby jednak głos tej północno-wschodniej flanki NATO, najbardziej zagrożonej egzystencjalnie atakiem rosyjskim, był mocno eksponowany. I w sytuacji, w której my teraz mówimy, sprawdzam po zaangażowaniu polskich żołnierzy w Afganistanie, Iraku, oczekujemy pełnego zrozumienia ze strony amerykańskiej. Teraz jest ich czas, żeby rzeczywiście te gwarancje nam zagwarantować, ponieważ do tego obligują ich zobowiązania sojusznicze.
8: Panie generale, ja już dziś powoływałam się na wywiad, który jest na stronach Onetu z generałem Fogesem, który mówi tak. NATO bez USA mogłoby mieć problem chociażby ze zdolnością strategicznego transportu powietrznego. Doskonałym przykładem jest również wywiad, dzięki któremu na przykład Ukraina radzi sobie tak jak radzi. I chciał podkreślić w tej rozmowie, że nawet bez pomocy Stanów Zjednoczonych NATO jak najbardziej jest w stanie skutecznie bronić się w przypadku wybuchu konwencjonalnego wojny z Rosją. Dodam, że w dalszej części tego wywiadu pan generał mówi, że jego zdaniem nic takiego nie będzie miało miejsce. Sojusz się zmienia, ale myślę o NATO oczywiście, panie generale, ale czy jest zagrożone?
9: No z pewnością to zagrożenie jest. Największym zagrożeniem jest kiepska komunikacja, sprzeczne komunikaty i to, że potencjał, ogromny potencjał, którym dysponujemy, no Rosjanom udaje się jakoś dzielić, bo czym innym jest przyjmowanie

0: Putina na czerwonym dywaniku, a jednocześnie sztorcowanie chociażby prezydenta Zeleńskiego. Ten polski punkt widzenia, czy punkt widzenia krajów teraz najbardziej zagrożony, no trzeba jednak w sposób bardziej intensywny przedstawiać naszym partnerom. Myślę, że spotka to się ze zrozumieniem. Jeżeli chodzi o europeizację NATO, bo taki kierunek wyznaczył nam prezydent Trump, ma rację. Europa zaniedbała własne bezpieczeństwo, musi to nadrabiać, tylko to, co jest oczekiwane, wymagane, to żeby zmienić plany obronne sojuszu, żeby ta większa odpowiedzialność ciążyła na krajach europejskich, jeżeli chodzi o odparcie potencjalnej agresji konwencjonalnej, no to potrzebujemy czasu i trzeba takiej mapy, taką mapę drogową wypracować, bo to nie mogą być jednostronne amerykańskie decyzje o wycofaniu, tylko ktoś w to miejsce musi wchodzić, aby ta ciągłość została zachowana. To jest z pewnością kluczowe. To, co jest bardzo istotne z punktu widzenia Rzeczpospolitej czy Europy, to, że ten parasol nuklearny amerykański jest zachowany nad Europą, że bazy amerykańskie w Europie będą, bo to wynika też z amerykańskich interesów narodowych, że Stany Zjednoczone nie wychodzą z sojuszu NATO. Czasem ten mocny głos prezydenta Trumpa przypomina nam, że jednak powinniśmy się trzymać razem i nie sądzę, żeby tutaj pod tym względem jakieś złe ruchy miały mieć miejsce.
1: Generał Fodges, jeszcze się na niego powołam w tej części naszej rozmowy, bo on uważa, że w Waszyngtonie jest wystarczająco dużo ludzi, którzy rozumieją, jak ważne jest NATO. To a propos wizji czy niebezpieczeństwa wycofania się Stanów Zjednoczonych z NATO. Generał uważa, że nic takiego się nie stanie. Uważa też, że Moskwa nie odważy się testować sojuszu, bo wspólna reakcja państw członkowskich NATO byłaby dla Rosjan dewastująca. Zgadza się pan z panem generałem Fodgesem?
0: Tu akurat w tej sytuacji tak pół na pół. Krótko mówiąc, rzeczywiście w Stanach Zjednoczonych wśród żołnierzy amerykańskich, z którymi się świetnie współdziała, czy w społeczeństwie amerykańskim, no jest jednak takie poczucie więzi z Europą, z Polską. Stąd też nie sądzę, aby była zgoda na to, żeby Stany Zjednoczone porzuciły swoich partnerów, z którymi przez kilkadziesiąt lat gwarantowały pokój na świecie. Poza tym te relacje są potrzebne również samym Stanom Zjednoczonym dla umacniania ich pozycji, dla chociażby kontrolowania Bliskiego Wschodu z terytorium Europy. Natomiast w kwestii tego, czy Rosja się odważy, czy nie odważy. Otóż gdyby Rosja myślała racjonalnie, tak jak tutaj generał zakłada, no to pewnie nie uderzyłaby także na Ukrainę. Otóż problem polega na tym, że Rosja poniosła klęskę pod Kijowem, wycofała się z podkulonym ogonem z tamtego obszaru, bo wszyscy mówili, że Rosja nie uderzy, a jednak panowało przekonanie, wat małat jest, wszyscy mówią, że się nie da, a my to zrobimy. Rosja przecież też przełamuje te czerwone linie poprzez atakowanie Polski dronami, nie tylko Polski, ale wygrażaniu Estonii agresją na tamtym kierunku. No i niestety czasem takie szalone ataki są wyprowadzane. Stąd też NATO musi jednak te czerwone linie określić w sposób taki konsekwentny i odpowiednio budować plany reagowania, które no nie mogą sprowadzać się do kolejnych not protestacyjnych czy udawania, czy prowadzenia tej strategii strusia, chowamy głowy w piasek. No może nastąpiło uderzenie, ale jeszcze progu wojny nie przekroczono. No trzeba budować tą drabinkę eskalacyjną, czyli jeżeli Rosja uderzy w taki czy w inny sposób, czy wyśle drony, no to musimy jednak bardziej zdecydowanie na takie działania odpowiadać, bo szczególnie kraje bałtyckie nie mają takiej głębi operacyjnej, w którą by mogły Rosjan wpuścić, a kiedy coś się już stanie, to może być za późno.
2: Z generałem Romanem Polko rozmawiała Małgorzata Żochowska. Słuchają Państwo Polskiego Radia 24. Profesor Maciej Milczanowski z Uniwersytetu Rzeszowskiego przy naszym telefonie. Dobry wieczór, panie profesorze.
3: Dobry wieczór.
2: Panie profesorze, mimo że pora bardzo późna, to temat bardzo ważny. Donald Trump ogłosił wysłanie do Polski dodatkowych 5 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Jak odbierać tę zapowiedź prezydenta Trumpa?
3: No jest to korekta, o której no, mówiliśmy, że może nastąpić taka korekta, dlatego że no, możemy oceniać po przesłankach, które widzimy, obserwujemy, nikt nie wie, jak wygląda proces decyzyjny.

0: wojny wewnątrz tam Białego Domu, ale wiemy, że na pewno jest tam bardzo dużo chaosu, czyli Donald Trump nakazał wycofanie wojsk z Niemiec, to znaczy z Europy, tak? W Pentagonie przeliczono, co wyraźnie przed kongresem wypowiadał się sekretarz armii amerykańskiej, mówił, że no, przeliczono koszty wycofania i stwierdzono, że jak z Europy wycofujemy, to lepiej nie wysłać kontyngentu do Polski niż wycofywać z Niemiec i stwierdzono, że to jest znacznie bardziej ekonomicznie opłacalne, więc to zrobiono. Później powstała potężna presja polityczna, gdzie także duża część republikanów krytykowała te decyzje. No i Donald Trump stwierdził, że jednak decyzję nie zmieni, tylko skoryguje wykonanie tak, tej decyzji. Czyli jednak nie z Polski te wojska mają być wstrzymane, właściwie niewycofane, tylko jeszcze teraz nie wiemy skąd, tak? No bo te wojska w Niemczech mają swoje stałe bazy. No i rzeczywiście wycofywanie, likwidowanie takich baz to są bardzo duże koszty, więc zobaczymy, jakie będą kolejne kroki, ale nas interesuje oczywiście ten polski kontyngent i jeżeli ten amerykański kontyngent w Polsce, jeżeli rzeczywiście ta decyzja zostanie zrealizowana, tak wygląda, no to bardzo dobrze, jest to bardzo ważny sygnał, który jest elementem odstraszania Rosji. Dobrze by było, żeby te bazy w Niemczech też były utrzymane, bo jest to bezpośrednie zaplecze, z którego te wojska, które są w Polsce, amerykańskie, będą wzmacniane. Więc to też jest bardzo istotne, żeby w Europie jak najwięcej tych amerykańskich żołnierzy było. No ale oczywiście no, dla nas pierwszoplanowa kwestia to jest to, żeby ten kontyngent w Polsce był jak największy. Więc no, dobrze, że taka decyzja zapadła. Dobrze, że tą presję wywoływali zarówno kongresmeni amerykańscy, jak i polski, zarówno prezydent, jak i rząd, BBN. Także bardzo, bardzo widać, wszystko to razem było skuteczne. Tak? Co przeważyło, to chyba nie ma sensu się zastanawiać. Wydaje mi się, że tą presję nadal trzeba wywierać. To musi być stała presja. Powinniśmy mieć stały lobbying w Stanach Zjednoczonych. Od lat o tym mówimy. I to nie może być tylko że tak, że w sytuacji kryzysowej. Tam cały czas powinni nasi ludzie być uruchamiani, tak, zarówno w kongresie, jak i jeżeli się da, to i w Białym Domu, i w Pentagonie. Kiedyś były takie sytuacje, że polscy generałowie jeździli do Pentagonu i razem z Amerykanami różne rzeczy realizowali, postanawiali. Dobrze by było, żeby takie relacje także dzisiaj były jak najbardziej realizowane.
1: Panie profesorze, to jeszcze zapytam. 5 tysięcy żołnierzy dodatkowych, czy to jakoś wzmacnia bezpieczeństwo Polski? Czy to jest istotny wkład w bezpieczeństwo Polski?
0: Tak, bo bezpieczeństwo to nie tylko wojna i działania zbrojne. Tak? To są bardzo ważne sygnały dyplomatyczne, polityczne. To pokazuje zaangażowanie amerykańskie, więc no, teraz na Kremlu kalkulując potencjalne kolejne konflikty, a widać, że apetyt tam cały czas jest duży, no będą się zastanawiać, czy te 5 tysięcy, czy więcej, 7, czy tam 8 tysięcy, zobaczymy ile ostatecznie tych żołnierzy amerykańskich będzie. Czy to oznacza, że w razie konfliktu Amerykanie się zaangażują i rzeczywiście przyślą więcej wojsk? Czy te wojska wycofają, tak, jeżeli dojdzie do... No, no pewnie nie wysyłaliby tych wojsk, gdyby zamierzali natychmiast na początku konfliktu ich wycofać. Gdyby stopniowo zmniejszali ten kontyngent, to Rosjanie mogliby kalkulować, okej, no, czyli jak zaatakujemy, to oni się wycofają do końca. Natomiast jeżeli wzmacniany jest kontyngent, no to w tych kalkulacjach pewnie może przeważyć taka opcja, że właśnie będzie ich dużo więcej w razie konfliktu zbrojnego. I to jest właśnie to odstraszanie. My musimy troszeczkę się próbować przynajmniej zrozumieć, jak te kalkulacje tam na Kremlu wyglądają. Oczywiście jest to bardzo trudne, bo część tych ludzi tam jest dość oderwanych od rzeczywistości, co widać było po ataku na Ukrainę. Natomiast na pewno trzeba robić wszystko, żeby tych sygnałów politycznych, dyplomatycznych i wojskowych było jak najwięcej, żeby Rosjanie mieli co kalkulować i żeby mieli argument, żeby jednak nie decydować się na takie uderzenie na państwa natowskie.
1: To panie profesorze, jeszcze dopytam, bo pan również wspomniał o tym pewnym chaosie decyzyjnym, no bo rozumiem, że decyzja prezydenta Stanów Zjednoczonych to jest decyzja ostatnich godzin, bo nie jest to jakaś szersza zaplanowana strategia.
0: No właśnie, no to jest bardzo ciekawe, bo dopiero słyszeliśmy tłumaczenie także wojskowych amerykańskich, którzy mówili, że to jest właśnie szersza wyzwolenia się z Europy i nawet

0: Nawet mówiono nam, że nie powinniśmy być zdziwieni, bo przecież zapowiadano takie wycofywanie się z Europy, więc dlaczego ci Polacy się dziwią, prawda? A tu nagle decyzja w drugą stronę. No i okazuje się, że to jednak nie jest tak, że wycofujemy się po prostu z Europy, więc obojętnie z jakiego kraju, bo wschodnia flanka jest bardzo istotna. Różne pewnie kalkulacje są w Białym Domu, troszkę inne pewnie pojawiają się w Pentagonie. No i to jest właśnie coś, co nazywamy chaosem informacyjnym, tak? Czyli ten obieg informacji tam no jest też często zakłócony, dlatego że no, Donald Trump posługuje się swoją intuicją, często zmienia decyzje, więc wszyscy czekają na to, co rzeczywiście pojawi się jako polecenie do wykonania, a wcześniej jest bardzo dużo właśnie takich informacji w jedną, w drugą stronę, więc ci wojskowi no często nie do końca wiedzą, czego się można spodziewać. A pamiętajmy, że decyzje wojskowe to nie jest tak, że pstryk i za 5 minut, nie wiem, samolot przelatuje do Polski albo wraca. To są decyzje, które potem mają no całe tygodnie, miesiące swojej realizacji, więc te takie zmiany nastroju często u Donalda Trumpa na pewno nie ułatwiają działań wojskowych.
1: Profesor Maciej Milczanowski z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Mimo późnej pory, panie profesorze, bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję. Spokojnej nocy. Pozdrawiam.
0: Dziękuję. Dobranoc.
1: A przy naszym telefonie redaktor Mariusz Cielma z Nowej Techniki Wojskowej. Czas na kolejny komentarz w Polskim Radiu 24. Dobry wieczór, panie redaktorze.
2: Witam.
1: Panie redaktorze, no, mamy informację ze strony Białego Domu w związku z sukcesem wyborczym obecnego prezydenta Polski Karola Nawrockiego, którego z dumą poparłem, oraz naszymi relacjami z nimi. Z przyjemnością ogłaszam, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski dodatkowe 5 tysięcy żołnierzy. Dziękuję za uwagę, tak napisał w mediach społecznościowych prezydent Donald Trump. Na ile można ufać, wierzyć, że ta decyzja jest ostateczna, że 5 tysięcy żołnierzy amerykańskich, dodatkowe 5 tysięcy żołnierzy amerykańskich trafi do Polski. Jak pan to ocenia?
2: No, myślę, że no, musimy oczekiwać na szczegóły. Natomiast faktem jest, że chyba jakieś wzmocnień należało oczekiwać po tym, jak nawet i w Stanach Zjednoczonych została odebrana ta informacja, że jedna z tych dwóch brygad pancernych do Polski, a generalnie do Europy nie dotrze, ale z naciskiem na tą jednak Polskę, no bo tutaj no, tyle słyszeliśmy i o naszych wysiłkach zbrojeniowych, a nawet i o naszych, co tu dużo kryć, rekordowych często transakcjach w Stanach Zjednoczonych. Ja tylko powiem, że największy polski kontrakt zbrojeniowy na prawie 100 śmigłowców Apache to jest 10 miliardów dolarów i to tylko w perspektywie samego zakupu. Więc no, my no, jesteśmy no, na tyle poważnym partnerem, że jakaś reakcja musiała być. Jestem w sumie zaskoczony, że aż tak szybko prezydent Donald Trump odpowiedział, że to w ogóle są jego słowa. No trochę tak z lekkim uśmiechem traktuję, że no jest to odwołanie się do polskich wyborów prezydenckich, które no w zasadzie obchodzimy rocznicę. Więc w zasadzie to już jest sprawa no dosyć u nas odległa, chociaż oczywiście pan prezydent Nawrocki, przed nim jeszcze kilka lat piastowania w ramach przynajmniej tej pierwszej kadencji z urzędu. No pytanie jest oczywiście, co to będą za żołnierze? 5 tysięcy wskazywałoby, że trochę będziemy mieli powielenie takiej no, ich funkcjonalności, ich potencjału, co byli dotychczas, no bo ta brygada pancerna to było nieco ponad 4 tysiące żołnierzy. U nas pojawiały się głosy, także i ze strony ministra Kosiniaka-Kamysza, że no, nawet nie muszą to być konkretnie znowu jedna z brygad wojsk lądowych amerykańskich, ale mogą to być na przykład lotnicy, mogą to być systemy Patriot, czyli co do zasady mniejsza liczba żołnierzy, ale posiadających często sprzęt, którego no, brakuje naszym siłom zbrojnym, a na pewno mamy deficyty w lotnictwie, mamy deficyty w obronie powietrznej. Tych czołgów akurat u nas jest coraz więcej, bo realizowane są kontrakty i amerykańskie na Abramsy, i południowo-koreańskie na czołgi K2. No więc pytanie jest, co to będą za żołnierze, czyli jakich specjalności, czy to jakaś mieszanka, jaka ich formuła w ogóle będzie w naszym kraju, bo jako ciekawostkę można powiedzieć, że no często u nas pada ta liczba w granicach, że jest stale obecnych w Polsce w granicach 10 tysięcy żołnierzy, ale tylko

0: Około 300 z nich tak naprawdę jest na takim w ramach stałej obecności, czyli z garnizonem przypisanym tutaj do Polski. Pozostali to są rotacyjni. No i to też było trochę powodem, że łatwo było uciąć, że tak powiem, transfer do Europy tych żołnierzy, którzy są do nas, no bo u nas są rotacyjni. Natomiast w Niemczech ponad 30 tysięcy, tam jest tylko kilka tysięcy żołnierzy w ramach tych rotacji, natomiast ponad 30 tysięcy jest w ramach tych garnizonów stałych.
1: I one można, oczywiście... panie redaktorze, spodziewać się, że ci żołnierze, którzy trafią do Polski, no to trafią właśnie kosztem Niemców?
0: Można się spodziewać, ponieważ od pewnego czasu na przykład padały też, były takie pomysły albo sugestie, że jedna z takich dwóch brygad, które na stałe stacjonują w Europie, właśnie jedna z nich jest w Bawarii. Ona dosyć często dociera do Polski, ćwiczy w Polsce. To jest taka trochę brygada średnia, nie wyposażona w czołgi, ale w kołowe wozy opancerzone, takie odpowiedniki naszych rosomaków. I pojawiały się sugestie, że być może ta jednostka przynajmniej częściowo mogłaby stacjonować w Polsce, skoro i tak bardzo często ćwiczy przerzuty z Niemiec na nasz przesmyk suwalski, a niekiedy nawet dalej na Litwę. Nawet dosłownie w ostatnich tygodniach takie ćwiczenia odbywały się na naszym poligonie w Orzyszu. Jednostki tej brygady forsowały rzekę Narew, więc to jest jednostka, która bardzo często u nas się pojawia. I to jest, jeżeli mielibyśmy szukać takich jednostek bojowych w Europie, to jest w zasadzie jedyna taka możliwość, bo druga z tych brygad to jest we Włoszech, to jest brygada powietrzno-desantowa, trochę ukierunkowana na to, żeby reagować na sytuacje kryzysowe też w Afryce, jeżeli dowództwo amerykańskie takie decyzje podejmie.
1: Panie redaktorze, to jeszcze dopytam, czy to też jest jakiś sygnał dla Rosji i Białorusi, bo tam z kolei są prowadzone manewry wojskowe rosyjskie na terenie Białorusi, więc czy to jest jakiś również sygnał dla tych krajów, że no właśnie ci żołnierze amerykańscy będą stacjonować w Polsce, będzie ich więcej?
0: Myślę, że to nie jest akurat jakoś bezpośrednio powiązane z tym, że Federacja Rosyjska wespół z Białorusią, co też trzeba podkreślić, prowadzi ćwiczenia sił nuklearnego odstraszania. Natomiast z perspektywy tutaj wysyłania sygnałów, tak jak pan mówi, niedobrze wyglądało to, co się działo w ostatnich dniach, ponad tygodniu, że wydaje się, że tak było, że byliśmy zaskoczeni tą informacją, czyli brak tego dialogu wewnątrz NATO o przegrupowaniu tych wojsk. Amerykanie mają prawo, mogą mieć nawet swoje potrzeby związane z Bliskim Wschodem, żeby taką brygadę zabrać, co można by zrozumieć, ale źle to wyglądało, że to trochę funkcjonuje na zasadzie takiego zaskoczenia pewną decyzją. Natomiast ta informacja, że jednak te 5 tysięcy żołnierzy, trudno powiedzieć w jakim czasie, bo żołnierze rotacyjni mogą pojawić się szybciej, przeniesienie tych stałych garnizonów już, że tak powiem, z rodzinami, z całą infrastrukturą, to jest trochę bardziej długotrwały proces, ale nawet nie tylko z perspektywy Polski, ale myślę, że duże obawy były szczególnie w małych republikach nadbałtyckich, które dużo bardziej czują się niepewnie pod względem bezpieczeństwa i świadomość tego, że jednak te kilka tysięcy dodatkowych żołnierzy amerykańskich będzie, że tak powiem, na ich zapleczu, na pewno na nich wpływa pozytywnie, a tym samym wpływa i na kalkulacje rosyjskie co do ewentualnych kosztów takiej potencjalnej jakiejś operacji wojskowej, bo muszą wkalkulować, będą musieli, że znowu pojawiło się kilka tysięcy żołnierzy amerykańskich.
1: Redaktor Mariusz Cielma z Nowej Techniki Wojskowej. Panie redaktorze, mimo późnej pory bardzo dziękuję za ten komentarz. Spokojnego wieczoru życzę.
0: Dziękuję bardzo. Dobranoc.
1: To ja tylko dodam, że na wpis Donalda Trumpa odpowiedział już prezydent Karol Nawrocki. Stoję i będę stać na straży sojuszu polsko-amerykańskiego, ważnego filaru bezpieczeństwa każdego polskiego domu i całej Europy. Dobre sojusze to sojusze oparte na współpracy, wzajemnym szacunku i dbaniu o nasze wspólne bezpieczeństwo. Dziękuję prezydentowi Stanów Zjednoczonych. To odpowiedź na zapowiedź prezydenta Donalda Trumpa, który ogłosił, że do Polski zostaną wysłane dodatkowe oddziały amerykańskich żołnierzy w liczbie 5 tysięcy. Jest również wpis ze strony szefa MON-u.

0: Władysława Kosiniaka-Kamysza, który napisał, że decyzja prezydenta Donalda Trumpa o wysłaniu do Polski 5000 dodatkowych żołnierzy potwierdza, że relacje polsko-amerykańskie są bardzo silne, a Polska jest modelowym i żelaznym sojusznikiem. Dobrze, że o sprawy fundamentalne dla bezpieczeństwa naszej ojczyzny walczymy wspólnie. To obowiązek, który przeradza się w skuteczność. To najnowsze komentarze polityczne po decyzji prezydenta Stanów Zjednoczonych o wysłaniu do Polski dodatkowych 5000 amerykańskich żołnierzy. Informacje na bieżąco z Polski i ze świata, oczywiście w Polskim Radiu 24. Ja już Państwu bardzo dziękuję. Wieczór w Polskim Radiu dobiega końca. Spokojnego wieczoru i proszę oczywiście nas nasłuchiwać. Więcej informacji już niebawem.
1: Powtórka programu.
2: Tu Polskie Radio 24, Ewelina Kamińska przy mikrofonie. Dobry wieczór i zapraszam do wspólnego pomyślenia o hipokryzji. Z moim gościem będziemy się zastanawiać, jak tłumaczymy sobie stosowanie podwójnych standardów wobec siebie i też dlaczego innym z satysfakcją potrafimy wytknąć, że co innego mówią, a co innego robią. Zapraszam do słuchania.
1: Do pomyślenia.
2: A ze mną dzisiaj jest Marzena Mawricz, psychoterapeutka. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Czy jesteśmy hipokrytami?
3: Można powiedzieć, że trudne pytanie.
2: Z grubej rury na
3: ono początek. Już może wywołać w nas właśnie odruch związany z hipokryzją. Ale tak, myślę, że wszystkie badania i wszystko, co się wokół nas dzieje, potwierdza, że mamy taką tendencję.
2: Ale to dlaczego właśnie tak jest?
3: No to może zacznijmy od tego, że hipokryzja, co ona właściwie w ogóle o nas, znaczy z czym ona jest może w ogóle, to nam trochę rozjaśni, dlaczego ona potem jest. No i hipokryzja to jest takie zjawisko, które mówi nam o takim dysonansie wewnętrznym, a właściwie takim rozdźwięku pomiędzy naszymi zasadami, wartościami, a zachowaniem. Jednym słowem, kiedy o czymś mówimy, to przychodzi nam to bardzo łatwo, bo słowa niewiele kosztują. W związku z czym, jak opisujemy, co wyznajemy, co wierzymy, co przyświeca naszym ideałom, co chcemy w swoim życiu hołdować, to łatwo nam to przychodzi. No i często też się opisujemy w ten sposób. Natomiast w momencie, kiedy stykamy się z rzeczywistością, to trochę trudniej zrealizować te nasze słowa. W związku z czym pojawia się różnica. I to, co się pojawia, no, nie zawsze my to zaobserwujemy, ale dobrze nam idzie w obserwacjach innych ludzi, to jest dysonans, czyli wtedy zaczynamy mieć dysonans pomiędzy tym, co mówimy, a tym, co robimy. Więc hipokryzja jest tym rozdźwiękiem, a no niestety jest w nas, dlatego że umysł potrzebuje chronić nasze wyobrażenie o samych sobie i chcemy być bardzo spójni. Chcemy wierzyć, że to, co mówimy, jest jednocześnie tym, kim jesteśmy i co robimy. W związku z czym no raczej nie ma możliwości, żeby uwalniać się, żebyśmy byli tacy idealni, czyli zawsze tacy spójni, dlatego że nawet wierząc w wartości przeróżne, wystawiani jesteśmy często na bardzo różne próby w życiu. No i bywa, że musimy zrobić coś, co nie spełnia tych naszych wartości czy zasad.
2: Czyli nasz mózg wycina te efekty takiego dwójmyślenia, bo chyba tak to można nazwać, takim dwójmyśleniem, czyli czasami jedno robimy, inne rzeczy deklarowaliśmy.
3: Może nie do końca wycina, tylko ma pewne mechanizmy.
2: Ale jak sobie potrafimy właśnie wytłumaczyć takie rzeczy? I czy jest jakaś granica rzeczy, których nasza głowa nie będzie w stanie już przetłumaczyć?
3: No bardzo to różnie jest. To po kolei. Myślę, że umysł nie do końca wycina, bo to takie wycinanie byłoby trochę takim rozszczepianiem czy mechanizmem takim obronnym w sytuacjach jakichś, nie wiem, traumatycznych czy innych. To wtedy mówimy o tym, o jakimś głębokim wyparciu, tak? Raczej chodzi o to, że to są bardziej, nazwę to tak, miękkie mechanizmy obronne, polegające na tym, że my mamy tendencję do usprawiedliwiania, do takiego lepszego widzenia siebie, żeby zachować nie tylko spójność, ale też wizerunek. Bo wizerunek jest no, bardzo ważną częścią norm takiego współistnienia wspólnego, więc bardzo silnie pracujemy na rzecz poczucia moralności i ponieważ bardzo nam zależy na tym spójnym obrazie siebie, jest to tak zwana ochrona umysłu, który dąży do tego, żebyśmy byli spójni, żebyśmy nie byli rozszczepieni, żebyśmy mieli poczucie, że ta osobowość jest dokładnie taka, jak my siebie prezentujemy.

0: prezentujemy, tak? W związku z czym no, trudno mówić o takich mechanizmach zaburzeń, czyli w takich no, w normie, że tak ujmę. Nie mówimy teraz o patologii, tylko mówimy o normie, czyli o normalnym zachowaniu człowieka, którego umysł dąży do tego, żeby poukładać wszystko w taki sposób, żebyśmy się czuli dla siebie wiarygodnymi i dla otoczenia również. Oczywiście jest tutaj forma autoprezentacji, czyli to, co powiedziałam, wszystko, co wpływa na poczucie budowania wizerunku siebie takiego.
1: Czyli takie budowanie narracji wokół swojej osoby.
0: Też, dlatego że każdy z nas ma jakąś historię, prawda? Historię swojego życia, ale też historię takiego poczucia swojej sprawczości, poczucia kontroli, poczucia własnej wartości, pewności siebie. To wszystko składa się na to, kim chcemy być, jacy jesteśmy, jak siebie postrzegamy, bo oczywiście my też jako siebie postrzegamy. No i też badania pokazują, że w momencie, kiedy człowiek zostanie skonfrontowany z tym, co mówi, a tym, jak się zachowuje i tam pojawia się nieścisłość, to pojawia się bardzo duży dyskomfort. I ten dyskomfort objawia się właśnie takim zjawiskiem, które nazywamy dysonansem. I wtedy człowiek, kiedy doświadcza różnych takich momentów takiego dyskomfortu, uruchamia na przykład właśnie racjonalizację, że to wyjątkowa sytuacja, albo usprawiedliwienie, czyli szuka powodów, dla których ta sytuacja miała miejsce, szuka okoliczności, które mogłyby pokazać, dlaczego jest takie wydarzenie miało miejsce i że to ostatecznie nie może wpływać na to, kim jesteśmy, tylko ta sytuacja wpływa. I dla siebie jesteśmy, powiedziałabym, dzięki tym mechanizmom obronnym jednak, trochę bardziej bym powiedziała, czy przez te mechanizmy bardziej wyrozumiali.
1: A co jeśli te mechanizmy obronne by nie zadziałały i ten dysonans musielibyśmy stanąć twarzą w twarz z tym, że, no, że jesteśmy hipokrytami w jakimś zakresie?
0: No i to jest świetny moment, bo to jest taki moment wglądu, taki moment autorefleksji i dla wielu z nas może to być moment do zmiany, czyli do takiego zastanowienia się i na temat naszych zasad i wartości, jakie one są. Czy to są wartości, czy zasady, które naprawdę chcemy przestrzegać w życiu? Skąd się wzięły? O czym mówią? To jest pierwsza kwestia, że możemy rozważać te wszystkie elementy. A druga to jest taka, dlaczego mamy trudność z wprowadzaniem w życie albo z utrzymywaniem tych zasad w życiu, tak? W związku z czym taki moment może być bardzo budujący do takiego zmieniania tego, bo możemy po pierwsze obniżyć zasady albo wartości, zmienić, jeżeli one są zbyt wygórowane, bo są osoby z tendencją do takiej nadmiernej perfekcji, nadmiernych, wygórowanych oczekiwań względem siebie, wywierania presji na siebie. W związku z czym mają pewną sztywność w zakresie tych swoich zasad. I jest im bardzo trudno w związku z tym w życiu, a jeszcze trudniej, kiedy się ich skonfrontuje, że im to nie wychodzi. Wtedy to jest bardzo bolesna sytuacja, nawet niekiedy czasami taka graniczna w zakresie utrzymywania takiej spójności. Często może to być sytuacja, w której ludzie trafią właśnie do psychologa po pomoc, ponieważ nie potrafią sobie poradzić z tym, kim są, jacy są i o czym to mówi. Więc można przyjrzeć się wtedy, na ile te zasady stają się takim więzieniem dla życia codziennego. Ale też można też spojrzeć na to, że może zasady są w porządku, tylko mamy kłopot z ich realizacją i też możemy wtedy zobaczyć, na czym polega ten kłopot, tak? Że trzeba zacząć czasem, jak ja to mówię, od takich małych kroków, czyli nie obiecywać sobie, że na przykład będę zawsze konsekwentna, albo muszę być konsekwentna, tylko mogę powiedzieć sobie, będę od teraz bardziej uważna i starała się być bardziej spójną w tym, co mówię. No, chodzi o to, żeby też nie budować takich etykiet dla siebie, które stanowią znów presję, a w sytuacjach różnych życiowych nie są możliwe do wykonania w takim ścisłym zakresie. W związku z czym, no to zaczyna się trochę taka praca na tym, żeby obserwować i zobaczyć, co rozluźniamy, albo na czym pracujemy, żeby poprawić swoje zachowanie.
1: No dobrze, a jeśli jesteśmy w takim środowisku, które jest środowiskiem hipokrytów i nie ma takiej opcji praktycznie, że ktoś pomyśli, że ktoś będzie miał tę chwilę refleksji nad tym, że co innego mówi, co innego robi. I to całe środowisko robi się tak zakłamane, że każdy pod spodem wie, że tak naprawdę to, o czym my mówimy, co mamy na sztandarach, to nie jest tak naprawdę ważne. Co, jeżeli takie coś, tutaj trochę zaczynam pić chyba do polityki, bo zastanawiam się, jak społeczeństwo na to patrzy, czy to wpływa na nas i my też przez to luzujemy swoje podejście do traktowania takich zasad?
0: Możemy luzować, ale też No, to wszystko zależy, jak na nas to będzie wpływało. No, i oczywiście może to być taki wpływ warunkowania społecznego, że uczymy się jakichś zachowań i w tym znaczeniu osoby, które piastują różne stanowiska, urzędy, czy występują w mediach,

0: mają być może większy taki ciężar odpowiedzialności za to, co mówią, jak się zachowują, a przynajmniej chcielibyśmy, żeby tak było. Ale przecież są, no nie chcę tutaj powiedzieć, no, że są tylko ludźmi, ale taka jest rzeczywistość, bo powiedziałam na wstępie, że każdy z nas jest hipokrytą na swój sposób. Subtelnym, niesubtelnym, ale nadal jest. I badania pokazują tutaj cały czas nasze takie ułomności, że w momencie, kiedy na przykład jest kamera, to my się zachowujemy zdecydowanie lepiej, a kiedy jej nie ma, to tak po cichu robimy różne rzeczy.
1: I tym akcentem myślę, że możemy zakończyć naszą rozmowę, bo nasz czas też dobiegł końca. Dziękuję bardzo. Marzena Mawricz, psychoterapeutka, była moją i Państwa gościnią.
0: Dziękuję.
1: Ewelina Kamińska, do usłyszenia za tydzień.
2: Do pomyślenia. Powtórka programu. Reklama.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
2: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: USA wyślą do Polski dodatkowe 5 tysięcy żołnierzy, ogłosił Donald Trump. Bronimy polskiego nieba, pisze szef MON. Dziś do Polski mają przylecieć samoloty F-35. Pilna kontrola ministerstwa w związku ze śmiercią dwulatka w żłobku w Ząbkach pod Warszawą. Minęła północ. Ewa Worobiec, zapraszam. Amerykański prezydent Donald Trump ogłosił, że wysyła do Polski dodatkowe 5 tysięcy żołnierzy. Trump powołał się w mediach społecznościowych na swoje relacje z prezydentem Karolem Nawrockim.
2: W związku z pomyślnym wynikiem wyborów, w których zwyciężył obecny prezydent Polski Karol Nawrocki, którego z dumą poparłem, oraz biorąc pod uwagę moje relacje z nim, mam przyjemność ogłosić, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski dodatkowe 5 tysięcy żołnierzy. Dziękuję za uwagę, napisał Donald Trump na portalu Truth Social. Prezydent USA nie wyjaśnił, czy będzie to dodatkowe 5 tysięcy w stosunku do poprzedniego poziomu 10 tysięcy, czy z uwzględnieniem wcześniejszego zmniejszenia tej liczebności o 4 tysiące. W pierwszym przypadku liczba wojsk USA w Polsce wyniosłaby 15 tysięcy, w drugim 11. Decyzja Trumpa ma miejsce tydzień po ogłoszeniu nagłej decyzji o wycofaniu z rotacji do Polski brygadowej grupy bojowej. Powody zmiany decyzji Trumpa nie są znane. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
1: Wcześniej o utrzymaniu dotychczasowej liczby amerykańskich żołnierzy w Polsce informowali przedstawiciele rządu. F-35 nadlatują, bronimy polskiego nieba, wkrótce widzimy się w Polsce, napisał w mediach społecznościowych minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Według informacji Polskiego Radia pierwsze 3 myśliwce powinny pojawić się w Łasku dziś późnym popołudniem.
3: Infrastruktura w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku jest w pełnej gotowości. Pierwsze 3 myśliwce F-35 powinny się tu pojawić według moich ustaleń w piątek późnym popołudniem. A domem dla myśliwców będzie olbrzymi, nowoczesny hangar obsługi technicznej. To tu będzie można serwisować w przyszłości kilka maszyn naraz. FETA z okazji przylotu F-35 połączona z nadaniem oficjalnego imienia myśliwcom, a brzmi ono Husarz, została zaplanowana na pierwszą połowę czerwca. A do końca roku w Polsce będzie już 12 F-35. 35. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
1: A w związku ze śmiercią dwulatka w żłobku w Ząbkach Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na dziś zapowiedziało pilną kontrolę. Wiceminister Aleksandra Gajewska mówi,

0: że okoliczności tragicznego zdarzenia wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratora.
1: Zleciłam organizatorowi opieki na terenie Ząbek przeprowadzenie natychmiastowej, pilnej kontroli, która będzie dotyczyła właśnie kwestii związanych z zabezpieczeniem dzieci, tych wszystkich kwestii dotyczących bezpieczeństwa. Na terenie placówki, jeżeli chodzi o liczbę dzieci, liczbę opiekunów, weryfikowania tego, czy była ona wystarczająca i wynikająca z przepisów.
0: Dwuletni chłopiec utonął przedwczoraj w oczku wodnym na terenie żłobka. Dwie osoby zostały zatrzymane. Awaria systemu zdalnej sprzedaży biletów PKP Intercity usunięta. Rzecznik Michał Wrzosek przypomniał, poinformował, że system działa już normalnie.
2: Od godziny 17.50 można kupić bilety na pociągi PKP Intercity, zarówno poprzez stronę internetową, jak i aplikację mobilną. Działała cały czas sprzedaż w kasach PKP Intercity. Przepraszamy naszych pasażerów za te niedogodności. Przyczyna awarii jest dokładnie sprawdzana i weryfikowana. Zrobimy wszystko, żeby tego typu awaria już nie miała miejsca.
0: To kolejny przypadek problemów z systemem sprzedaży przewoźnika w ostatnich dniach. Podobne awarie występowały także we wtorek i w środę. Sejmik województwa lubelskiego podziękował strażakom i wyraził ogromne uznanie za akcję ratowniczo-gaśniczą na terenie Puszczy Solskiej. Jestem pod ogromnym wrażeniem pracy wszystkich służb, mówi Marek Wojciechowski.
3: Co mnie osobiście urzeknie, że przy tak ogromnej skali zjawiska nie ucierpiał ani jeden budynek mieszkalny, ani jeden budynek gospodarczy. To świadczy o wysokim profesjonalizmie naszych strażaków, że potrafią zapanować nad takim żywiołem, że mają najnowocześniejszy sprzęt, wyszkolenie, bo oni wiedzieli dzięki nowoczesnemu sprzętowi, co się może zadziać, gdzie może być kolejne zarzewie ognia, więc tutaj najwyższy szacunek dla naszych strażaków.
0: Minutą ciszy upamiętniono pilota dromadera, który rozbił się w czasie akcji w Puszczy Solskiej. Według informacji strażaków pożar lasu objął łącznie ponad 1100 hektarów. Z ogniem walczyło ponad 5000 osób.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Prognoza pogody. W nocy w centrum i na wschodzie kraju przelotne opady deszczu, lokalnie silne zamglenia ograniczające widzialność do 300 metrów. W piątek od 19 do 22 stopni, nieco chłodniej nad morzem i miejscami na Podlasiu i Podhalu, maksymalnie 18. Pięć minut po północy.
4: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Zmiana klimatu.
5: Marta Hoppe, zapraszam. Natura 2000 to największa na świecie spójna sieć obszarów chronionych obejmujących teren Unii Europejskiej. To takie wyjątkowe miejsca. No i my w Polsce też mamy te wyjątkowe miejsca. Dzisiaj jest Europejski Dzień Natura 2000, więc o tych miejscach porozmawiamy. A na łączach już gość, profesor Piotr Skubała, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Team Eurodirect, sieć ekspertów Komisji Europejskiej. Taką funkcję też pan profesor pełni. Dzień dobry.
6: Dzień dobry państwu, dzień dobry pani redaktor.
5: Krótko powiedziałam, że Natura 2000 to obszar chronionych miejsc, ale jakbyśmy to rozwinęli i wyjaśnili, jakie to miejsca, no i dlaczego są chronione.
6: Unia Europejska wprowadziła ten projekt jakiś czas temu. No, wspaniały to jest pomysł, stworzenie takiej sieci obszarów chronionych. To jest jeden z najważniejszych instrumentów ochrony przyrody w Europie. Powstał z połączenia dwóch dyrektyw, dyrektywy ptasiej i siedliskowej. Celem nie jest wyłączenie tych terenów z użytkowania, ale ich ochrona przy jednoczesnym korzystaniu z tych terenów. Co sieć Natura 2000 ma chronić? No, ma chronić zagrożone gatunki, siedliska, ma chronić również procesy ekologiczne, przyczynić się do zachowania ciągłości ekologicznej. To taki system połączonych wysp życia. No, ma też ogromne znaczenie dla klimatu, bo chroni między innymi lasy, mokradła, torfowiska, które magazynują ogromne ilości dwutlenku węgla. Ważnym jest w sieci Natura 2000, że to jest odejście od takiego modelu przyroda kontra człowiek na rzecz współistnienia przyrody i człowieka. To jest taki model oparty bardziej na relacji odpowiedzialności niż na wyłączeniu człowieka z przyrody.

to pięknie brzmi, to są piękne idee. Wspaniale, że to mamy, no ale zderzamy się z rzeczywistością, no bo niestety tej naturze sieci Natura 2000 dostaje się od lat, no bo to jest konflikt, z naszymi ludzkimi planami, bo my chcemy nowe inwestycje, my chcemy

0: wygląda globalnie ochrona przyrody w Europie, w Polsce, w świecie, no to tutaj już to znacznie gorzej wygląda.
1: Ta sieć i te miejsca określone mianem Natura 2000 to nie jest taki tradycyjny park narodowy, czyli całkowity zakaz wstępu i działalności gospodarczej. Tutaj jednak dopuszcza się inwestycje, no i takie codzienne życie, ale one muszą być prowadzone tak, żeby nie niszczyć tej cennej przyrody, czyli trzeba te interesy jakoś tak mądrze połączyć.
0: Tak, no ale w praktyce to nie, no, nie zawsze tak wychodzi. No są one pod ogromną presją. Stan ochrony środowiska w świecie na papierze wygląda nieźle, ale w praktyce to nie wygląda ciekawie. Sieć Natura 2000 w Polsce to jest praktycznie 20% powierzchni kraju, ale niestety również w obszarach Natura 2000 przybywa asfaltu, przybywa betonu, przybywa plastiku. Wpływamy negatywnie na te obszary chronione. Globalnie w świecie patrząc, 1/3 obszarów, które są pod ochroną, są zdegradowane. Często mówi się papierowe parki. I dotyczy to również sieci Natura 2000, że na papierze to jest, ale w praktyce ta ochrona nie jest zachowana.
1: No właśnie, bo co tam można, a czego nie można, a raczej właśnie czego nie można tam robić, skoro teoretycznie są to tereny, obok których albo na których mieszkają ludzie, no ale są określone mianem Natura 2000. To czego tam nie wolno?
0: Wolno praktycznie wszystko, tylko to ma być zrównoważone korzystanie.
1: Czyli cienka granica, żeby to rozdzielić, które jest zrównoważone, a które już jest przesadą.
0: No tak, no w praktyce powinno to być tak zrównoważone, to takie, które nie uszczupla tych zasobów, które powoduje, że ten stan bioróżnorodności gatunków siedlisk jest zachowany. No ale często tak nie jest. My chcemy się rozwijać, ale ten nasz rozwój polega na tym, że jest coraz mniej bioróżnorodności, coraz mniej życia na tej planecie. Tak patrząc globalnie, a tak przy okazji warto nadmienić, dzisiaj życia, naukowcy to mierzą w postaci biomasy, dzisiaj jest o połowę, o 50% mniej życia na tej planecie niż kiedy nas nie było. Od momentu naszego pojawienia się naszego gatunku, życia w postaci biomasy jest o połowę mniej. I ten proces cały czas trwa, on jest nasilany. My sobie zdajemy sprawę, szczególnie można powiedzieć Unia Europejska zdaje sobie z tego sprawę, bo my mamy unijną strategię na rzecz bioróżnorodności, która mówi, że my powinniśmy wziąć pod ochronę na naszym kontynencie 30% powierzchni lądowej i morskiej. Z tego 10% to powinna być ochrona ścisła. Także my wiemy, że my musimy chronić. I co jeszcze więcej, Unia Europejska wprowadziła Nature Restoration Law, która mówi, że my musimy odbudowywać te obszary, bo je zniszczyliśmy. W tym wiele obszarów sieci Natura 2000 zostało zniszczonych. Dobrze, że Unia zwraca na to uwagę. Te zapisy są, ale czy my je zrealizujemy, czy my rzeczywiście weźmiemy 30% naszego kontynentu pod ochronę? My dzisiaj chronimy 26% powierzchni lądowej, 12% powierzchni morskiej. To można powiedzieć wygląda nieźle, ale taką najważniejszą formą ochrony przyrody, ważniejszą niż sieć Natura 2000, jest ochrona ścisła. Myśmy powinni 10% naszego kontynentu, naszej przyrody wziąć pod ochronę ścisłą. Takie są wymogi, a my chronimy dzisiaj 3% powierzchni lądowej i 1% morskiej. Także mówimy o roku 2030, czyli to jest po prostu 3,5 roku. Także wyzwania są ogromne. Jedną z tych form ochrony jest sieć Natura 2000, tylko ona nie rozwiązuje problemu. Dobrze, że ją mamy, tylko to jest troszeczkę za mało.
1: No bo tak jak pan wspomniał, duża część tej ochrony zostaje na papierze, a niekoniecznie w życiu. No właśnie, co tym obszarom najbardziej zagraża? Człowiek czy zmiany klimatu?
0: Jedno i drugie. No w tej chwili zmiany klimatu, mimo że ogłoszono, że najgorszy scenariusz zmian klimatu się pewno nie spełni, ale ten, który się spełni, stanowi ogromne zagrożenie dla bioróżnorodności, ale również dla nas. My w tej chwili jesteśmy mniej więcej na kursie wzrostu temperatury 3,1 stopnia w stosunku do czasów przedindustrialnych. To ten scenariusz oznacza, że 50% bioróżnorodności świata, Europy, a w wyniku zmiany klimatu
1: Przestanie istnieć.
0: przestanie istnieć. Chociaż takim największym big killers według przeróżnych badań naukowych, tym pierwszym big killers jest niszczenie siedlisk, jest wycinka lasów, polowania, połowy.

0: głowy. To naukowcy mówią, to jest pierwszy czynnik. A rywalizuje z nim powoli zmiana klimatu, która według różnych tam danych, ale najczęściej się lokuje na trzecim miejscu wśród takich big killers, czyli czynników przyczyniających się do niszczenia przyrody, bioróżnorodności.
1: Mówimy dzisiaj o obszarach Natura 2000, których w Polsce, jak pan wspomniał, mamy 30% naszego terenu, naszego kraju. To gdzie jest najwięcej takich miejsc? W jakiej części?
0: Obszar Polski, czy one są rozrzucone oczywiście w całym kraju, ale przyroda ta najbardziej zachowana, no to jest Polska północno-wschodnia, wschodnia, również część południowo-wschodnia.
1: Czyli na wschodzie można więcej takich miejsc szukać, być może dlatego, że tam mniej turystów jeździ. No i zastanawiam się też, jak turystyka wpływa na te tereny chronione. Czy turyści przeszkadzają, czy może pomagają?
0: No oczywiście zbyt intensywna turystyka szkodzi przyrodzie, ale warto zwrócić uwagę, jakie gminy są najbogatsze zwykle. No te, które no właśnie zachowały bioróżnorodność. Takim przykładem dobrym była Białowieża. Była, tak. No niestety postawiliśmy mur. Jest tam więcej wojska niż turystów, ale przez wiele lat Białowieża była przykładem, że jak chronimy, zaczynamy chronić, stawiamy na turystykę, to się po prostu na tym bogacimy. Takim dobrym przykładem w świecie, że warto chronić przyrodę, jest Kostaryka. To jest taki kraj w Ameryce Środkowej, który swego czasu postawił na przyrodę, postawił na bioróżnorodność, odbudował dżunglę tropikalną. 60% powierzchni tego kraju to jest dżungla tropikalna i ekoturystyka jest drugim źródłem dochodu narodowego. Pozostałe kraje sąsiadujące niestety pozwoliły na degradację, na wycinkę dżungli. Nie mają jej i nie mają tych dochodów. Kostaryka jest zwykle podawana jako przykład, że warto chronić przyrodę.
1: A jeżeli mówimy o tych obszarach Natura 2000 w Polsce, to są to tylko takie tereny jak pola, lasy, bagna, czy też są to miejsca w pobliżu miast?
0: Głównie sieć Natura 2000, te cenne chroniczy, torfowiska, stare lasy, murawy kserotermiczne, doliny rzeczne, mokradła, siedliska dużych drapieżników, ptaków, obszary takie najcenniejsze. W pobliżu dużych miast raczej nie, chociaż to jest 20% powierzchni kraju, także siłą rzeczy
1: Gdzieś
0: to
1: do
0: zachowa.
1: jakiegoś miasta będzie blisko.
0: Tak.
1: No właśnie, bo to nie tylko rośliny, ale też zwierzęta, które zamieszkują te tereny, też no, chodzi o to, żeby i im dać przestrzeń do życia i pozostawić w spokoju. Stąd też ten obszar Natura 2000 chroni nie tylko rośliny, ale i zwierzęta.
0: Tak, sieć Natura 2000 przede wszystkim powinna zapewnić nam produkcję żywności, a powinna zapewnić jakość gleby, wody, stabilność klimatu, zdrowia. Z tego powodu chronimy również, a może przede wszystkim, żeby przyroda nam dostarczała tych usług, bez których my po prostu nie istniejemy. Ponad 50% gospodarki światowej jest upartych bezpośrednio o przyrodę, o zasoby bioróżnorodności, co często zapominamy. Ekonomiści często zapominają, że no niestety eksploatując nadmiernie, przyczyniając się do uszczuplania zasobów bioróżnorodności, podcinają gałąź, na której siedzą, z której mają źródło, bo nasze życie, również gospodarka, jest oparta o bioróżnorodność.
1: A pana ulubione takie miejsce, do którego chciałby pan nas zabrać, ale tak w tajemnicy, żebyśmy za bardzo tłumnie tam wszyscy nie ruszyli. Jeśli chodzi o te obszary Natura 2000, tę sieć.
0: W tej chwili właśnie z uwagi na zmiany klimatu i potrzebę ochrony. I to, co najbardziej zniszczyliśmy, to są obszary podmokłe, torfowiska, bagna. Także ja chciałbym tych miejsc takich naturalnych, gdzie są torfowiska, bagna jest bardzo niewiele, bo myśmy w skali planety i Polski 75% do 80% tych obszarów podmokłych, które odgrywają kluczową rolę w zmianie klimatu, myśmy zniszczyli. Może zapraszam w cudzysłowie na Podhale, gdzie jeszcze jakieś torfowiska pozostały.
1: Ale to rzeczywiście trzeba umiejętnie szukać, żeby takie miejsca znaleźć. Bagna, torfowiska wysuszone, przez co rzeczywiście jest ich coraz mniej. No i tutaj wchodzi ta opcja, żeby odwracać to, co popsuliśmy, ale to jest dużo trudniejsze niż było popsuć.
0: Tak, to odtwarzanie, no właśnie, mokradeł torfowisk jest jednym z ważnych zadań w tym Nature Restoration Law, tym

0: projekcie europejskim odbudowy przyrody, ale również my musimy odbudowywać tereny zielone w miastach. My mamy plan, mówię, Unia Europejska, posadzenia 3 miliardów drzew do 2030 roku. My mamy 25 tysięcy kilometrów rzek renaturalizować i wiele, wiele innych działań. Tych zadań jest tyle w strategii bioróżnorodności 2030, w Nature Restoration Law, że myśmy w zasadzie powinni wszystko na bok odłożyć i wszyscy rzucić się na sadzenie, odbudowywanie. I wtedy może byłaby szansa, że te unijne projekty zakończyłyby się sukcesem.
1: Wspomniał Pan o tym, że miasta też mają sporo do roboty, jeśli chodzi o zieleń. My za chwilę porozmawiamy też z kolejnym gościem na temat tego, jak wygląda obszar Natura 2000 właśnie gdzieś pod miastem. Zajrzymy do Ogrodu Botanicznego, ale to za moment, a Panu dziękuję za rozmowę. Profesor Piotr Skubała, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska był gościem audycji. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
1: Rozmawiamy dzisiaj o obszarach Natura 2000, a to dlatego, że dzisiaj Europejski Dzień tych obszarów właśnie. Rozmawialiśmy już o tym, gdzie takie miejsca znaleźć i co można tam robić, ale okazuje się, że takie miejsca niekoniecznie muszą być w środku lasu albo z dala od człowieka, ale mogą być też w mieście albo w jego bliskich okolicach. I o tym porozmawiamy z gościem, profesor Marcin Zych, Ogród Botaniczny, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu.
1: Takie miejsca szczególnie chronione, gdzie jest duża bioróżnorodność i gdzie człowiek w relacji z naturą powinien zachować balans, to nie tylko oddalone od cywilizacji miejsca, ale też takie w zasadzie tuż za miedzą.
2: No, takie w naszym czasami najbliższym sąsiedztwie, rzeczywiście w miastach, nawet takich wielkich miastach jak Warszawa, takich obszarów cennych przyrodniczo, również będących w sieci Natura 2000, nie brakuje. No, sama Warszawa właśnie jest dobrym przykładem takiego miasta, gdzie no, chociażby Las Bielański, Las Natoliński, Rezerwat Morysin, fragmenty Wisły, to wszystko są obszary Natura 2000 o naprawdę ogromnych walorach przyrodniczych. To jeżeli się tam pójdzie, to człowiek może się poczuć jak no prawie w Białowieży.
1: I rzeczywiście to jest za miedzą, bo jak mówimy o Parku Morysin, no to jest Wilanów. To jest tuż przy miasteczku, przy pałacu, gdzie mnóstwo ludzi mieszka, żyje, a dwa kroki i jesteśmy w takim obszarze Natura 2000. To jak to się udaje, żeby takie miejsce chronić, żeby je tak jakoś wydzielić, no i móc powiedzieć, że jest w lepszym stanie niż to, co za zakrętem?
2: To jest często zbieg różnych okoliczności, i także przyrodniczych, ale również historycznych na przykład, no bo takie ostoje bywają często otaczane przez miasto, no chociażby właśnie Morysin, który przylega do Wisły, w związku z tym taka trochę niedostępność, podmokłość terenu spowodowała, że on nie był tak atrakcyjny prawdopodobnie pod inwestycje jak otaczające wilanowskie pola. Z drugiej strony na przykład właśnie rezerwat Natolin, który w sumie dość niedaleko od Wilanowa się także znajduje, to było miejsce, które było własnością arystokratycznych rodzin od w zasadzie XVII wieku. No i jako takie ostało się do II wojny światowej jako prywatna własność, a później po II wojnie światowej zostało przejęte przez państwo. No i też udało się ten obszar ocalić. Więc tutaj często jest to splot różnych, czasami dość niezwykłych okoliczności, ale tym bardziej powinniśmy takie miejsca chronić, bo rzeczywiście to są obszary, które w mieście no, z wielu różnych powodów są bardzo cenne. Po pierwsze jako ostoja różnych chronionych gatunków, ale nie tylko, pewnych wręcz zespołów roślinnych, bo to są często takie prawie naturalne albo wręcz naturalne fragmenty lasów. Las Bielański, że się znowu odwołam do warszawskiego przykładu, to jest fragment dawnej Puszczy Mazowieckiej o w zasadzie nieprzerwanej historii od wczesnego średniowiecza. No, takie fragmenty, które jeszcze tam istnieją, w zasadzie, jeżeli chodzi o takie zespoły roślinne, przypominają to, co rośnie chociażby w Białowieży, a temu oczywiście towarzyszy bogate życie zwierzęce. Mnóstwo fantastycznych grzybów, które często przypominają te, które normalnie występują w takich prawdziwych puszczach. Ale same miasto, już jeżeli nawet troszeczkę odejdziemy od takich obszarów, które są chronione, to jest miejsce, gdzie mogą występować bardzo ciekawe.

0: ciekawe gatunki. No bo miasto poza tym, że ma zieleń, która jest urządzana i pielęgnowana, ma też takie trochę bardziej zaniedbane i to dla przyrody jest bardzo dobre, bo mogą tam się naturalnie, spontanicznie pojawiać i różne ciekawe gatunki roślin. I temu natychmiast towarzyszą zwierzęta, więc tutaj powinniśmy dbać o roślinność, ale nie przesadzać, o tak bym powiedział.
1: I możemy też dosłownie to powiedzieć, że nie przesadzać jednej rośliny z miejsca na miejsce. Ale wracając do tych obszarów sieci Natura 2000. Wspomniał pan o lesie bielańskim, ale wokół Warszawy mamy kilka innych lasów. Las Kabacki, on już nie jest w obszarze Natura 2000. To dlaczego? Jest gorszy?
0: Las Kabacki jest lasem, który ma zupełnie inną historię, bo Las Kabacki jest po prostu fragmentem uprawy leśnej, która oczywiście też została w pewnym sensie oblana miastem, ponieważ no, był to peryferyjny, podmiejski las, który był po prostu zasadzonym lasem gospodarczym. Natomiast fakt, że znalazł się w granicach miasta, nieco zmienił jego przeznaczenie i w tej chwili no, jest traktowany jako taki, no może trochę bardziej dziki, miejski park lasek, ale jego wartości przyrodnicze są no, dalece, dalece mniejsze niż właśnie Lasu Bielańskiego, co
1: Nie umniejsza
0: przeszkadza,
1: jego roli.
0: nie przeszkadza być mu ważnym miejscem na mapie zielonej Warszawy. W momencie, kiedy powstawała sieć Natura 2000, to włączano do niej już istniejące obszary chronione, czy to rezerwaty, czy to parki narodowe. Natomiast biorąc pod uwagę zasady tworzenia obszarów Natura 2000, no to one mają spełniać dwie takie podstawowe funkcje, bo dwie dyrektywy unijne nimi rządzą. Po pierwsze są to tak zwane obszary siedliskowe, rezerwaty, fragmenty roślinności, która spełnia określone wymagania dotyczące występowania pewnych gatunków, pewnych właściwie nawet takich kompleksów czy kombinacji gatunków charakterystycznych albo dla danego siedliska, albo dla danego obszaru klimatycznego. Natomiast ciągle mamy mnóstwo takich terenów w całej Polsce, nie tylko w miastach, które absolutnie zasługują na ochronę i powinny być do tego systemu włączone. No, nie zawsze z różnych powodów tak się dzieje, bo jest opór społeczny, bo prowadzone są tam jakieś prace gospodarcze i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeżeli taki obszar, co wiemy z różnych przyrodniczych ekspertyz i takich weryfikacji, spełnia warunki, no to powinien zostać taką ochroną objęty, bo tak naprawdę w skali Polski chociażby to obszarów chronionych mamy naprawdę bardzo niewiele. Drugi typ z kolei tych obszarów Natura 2000 to są tak zwane obszary ptasie. Czasami może być i jedno i drugie. I to są też miejsca, w których występują wyjątkowo cenne gatunki albo jest to miejsce występowania dużych populacji, takich znaczących w skali wręcz Europy, konkretnych gatunków, które są no, zagrożone wymarciem tak naprawdę.
1: Chociaż jak rozmawiałam wcześniej z profesorem Piotrem Skubałą, to mówił, że te warunki owszem są spełnione, ale często tylko na papierze. A trochę inaczej to już wygląda w rzeczywistości. Czy pan też to obserwuje, że no trochę nie wiemy, że to jest ten obszar Natura 2000, ale bo być może my jako turyści, mieszkańcy okoliczni nie traktujemy tego zbyt poważnie.
0: Ja myślę, że w ogóle sposób podchodzenia do obszarów chronionych pozostawia u nas w szczególności wiele do życzenia. No, mamy rezerwat, powinniśmy starać się, aby go zachować, no ale nie zawsze jesteśmy świadomi, mam wrażenie, rangi takich miejsc. Ja myślę, że tu niestety edukacja oczywiście jest szalenie ważna, ale myślę, że nasz system egzekwowania tych zakazów mocno kuleje, bo o ile złamiemy przepis ruchu drogowego i przekroczymy prędkość, to jest ogromna szansa, że w krótkim czasie przyjdzie do nas
1: Dokument.
0: odpowiedni dokument, który zmusi nas do uiszczenia czasami no, słonej kwoty. O tyle rzadko spotyka się, albo prawie w ogóle nie spotyka się kar, które są przewidziane prawem, natomiast które dotyczą łamania przepisów chociażby ustawy o ochronie przyrody. Więc ja myślę, że tutaj mamy jeszcze bardzo, bardzo dużo do zrobienia. To jest taki grzech zaniechania, który można by odnieść do bardzo wielu grup, zaczynając od policji,

0: poprzez organy, które zajmują się wymiarem sprawiedliwości, no i ogólnie społeczeństwa, no bo co to znaczy wyciąć drzewo, prawda? Co to za szkoda? Drzewo, które ma, nie wiem, 70-100 lat, jest przeliczane na materiał opałowy. Natomiast no, możemy odbudować dom, który ma 70 czy 100 lat, natomiast nie mamy absolutnie żadnego sposobu na odbudowanie drzewa. Musimy poczekać te 100 lat. Więc tutaj, myślę, mamy jeszcze dużo do zrobienia i przemyślenia.
1: To mam nadzieję, że takie spotkanie jak to dzisiejsze też da Państwu trochę przemyśleń, zastanowienia się nad tym, który obszar Natura 2000 odwiedzić i jak się tam zachować. A o tym rozmawialiśmy dzisiaj z profesorem Marcinem Zychem z Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo zatem dziękuję za tę rozmowę.
0: Bardzo dziękuję.
1: Marta Hoppe, dziękuję za dziś. Zapraszam Państwa na kolejne spotkanie. Do usłyszenia.
2: Taki mamy klimat. Powtórka programu. Saldo, magazyn gospodarczy.
3: Dziś poznaliśmy najnowsze dane z gospodarki i takie one słodko-gorzkie są, bo niestety nie są to dane najlepsze. Na rynku pracy widać osłabienie, Justyno.
4: No tak, widać osłabienie, faktycznie. Słodko-gorzkie to jest dobre określenie, no bo generalnie mamy wzrosty, ale nie takich wzrostów się spodziewaliśmy. Prawda? I mamy wyhamowanie, a spodziewaliśmy się większego tempa wzrostu. Już mówię o co chodzi, o rynku pracy. Pogarsza się nam ta sytuacja, tak mówią eksperci. Ja powiem, co podał Główny Urząd Statystyczny. On poinformował, że przeciętne wynagrodzenie brutto w kwietniu było o 5,4% wyższe niż rok wcześniej i wyniosło 9 530,74 zł. Płace rosną najwolniej od marca 2021 roku.
3: Ktoś mógłby zapytać, czy wzrost płac o 5% to na pewno niewiele przy tej inflacji, no ale pamiętamy historyczne dane z ostatnich miesięcy czy lat. Wyglądało to znacznie lepiej. Zatem pytanie na teraz. Co jeszcze mogło wpłynąć na to obniżenie tempa?
4: Właśnie ta skala spowolnienia jest tutaj tak naprawdę najważniejsza. Powiedzieli, że pamiętamy. No oczywiście, że pamiętamy.
3: 10
4: my tutaj
3: było, 11.
4: 10, 12 mówiliśmy o tym. I tak się, i właściwie my się przyzwyczailiśmy do tego, bo to ciągle było dwucyfrowe, tak jak mówisz. A raptem taki wzrost o 5% to wygląda naprawdę smutnawo, tak można byłoby powiedzieć, bo nie na to liczyliśmy. Chociaż ekonomiści mówili, że tego się możemy też spodziewać, ale troszkę w dalszej perspektywie, że aż tak będzie to spowalniać tempo, no bo przecież nie spowalnia wzrost płac, bo jednak on nadal rośnie. Bardzo mocno spadły wynagrodzenia w górnictwie, głównie przez wysoką bazę związaną z ubiegłorocznymi premiami. No i to właśnie ten sektor tak naprawdę w dużej mierze zaniżył ten cały odczyt, jak na to spojrzymy, tak tłumaczą ekonomiści. I też jak mi tłumaczyli, pewnie tobie dzisiaj w studiu także, że nie wygląda to jeszcze na takie gwałtowne, jeszcze tak mówią, że to nie wygląda na gwałtowne pogorszenie rynku pracy, raczej na takie stopniowe schłodzenie koniunktury. No patrząc na to, co się dzieje na świecie, co się dzieje za naszą granicą, to naprawdę no, nie jest tak źle. Tak optymistycznie chciałabym, żeby o tym rynku pracy też zabrzmiało. Że...
3: Faktycznie. Tutaj ekonomiści są jednogłośni w takiej diagnozie. A co z przemysłem? Bo dzisiaj też w pakiecie dostaliśmy dane o produkcji przemysłowej, czy też produkcji sprzedanej przemysłu. No bo tutaj też nie jest najlepiej.
4: No, nie no,
3: te
4: jest
3: prognozy
4: najlepiej.
3: Były lepsze.
4: Tak, tak, tak, tak. Mamy spowolnienie, tak też mówią ekonomiści. I, no i widać je właśnie w tym przemyśle. Wyhamowała produkcja przemysłowa, tak jak zapytałeś mnie, to już ci mówię, bo mamy te dane. Ona wzrosła o 3,1% w kwietniu wobec wzrostu o 9,4% w marcu. No to były wzrosty, prawie 10%. Tak. Ale z drugiej strony tak, efekt bazy, mieliśmy mniej dni roboczych, o tym mówią ekonomiści. Także to trzeba mieć na uwadze. No i przez to, że to był tak spektakularny wzrost, bo te 10% to my się tutaj też tym, prawie 10, to się też ekscytowaliśmy, że tak fajnie, że tak to poszło, ale faktycznie teraz mamy takie wyhamowanie i takie unormowanie tej sytuacji. No i spełniły się tym samym, można powiedzieć, prognozy ekonomistów, którzy ostrzegali przed takim kwietniowym ochłodzeniem. No i mieliśmy i ochłodzenie w temperaturze, i ochłodzenie w przemyśle.
3: Justyno, ale musi być coś optymistycznego, bo poznaliśmy też, uwaga, wiosenne prognozy Komisji Europejskiej na temat naszej gospodarki. I co ważne, Komisja podtrzymała swoje przewidywania z listopada. Polska pozostaje w unijnej czołówce, można by powiedzieć, pod względem wzrostu gospodarczego. I znowu możemy powiedzieć, to są słodko-gorzkie informacje, ale...
4: Ale jak spojrzymy na PKB, to powiedzmy bardzo optymistycznie. Tegoroczny wzrost PKB wyniesie 3,5%, co daje Polsce drugie miejsce za Maltą. Jak może być bardziej optymistycznie? No tylko, żeby Malta była...

0: przed Maltą.
1: Właśnie chciałam tak powiedzieć, jakby Malta była przed nami, ale patrząc jednak, jaka jest Malta, jak duża to jest gospodarka i nasza gospodarka, no to jednak super wypadamy, tak moglibyśmy powiedzieć. No w przyszłym roku Polska spadnie na trzecie miejsce ze wzrostem na poziomie, ale to trzecie też, jesteśmy nadal na pudle, można by tak powiedzieć, na poziomie 2,8% i wtedy będzie tak, pierwsze miejsce utrzyma Malta, a na drugie wskoczy Irlandia, ale która w tym roku z kolei ona się pogrąży jako jedyny kraj Unii w recesji. Także tak to wygląda i faktycznie no tutaj mamy się czym pochwalić. Polska gospodarka, jak tutaj czytamy w tych prognozach, jest jedną z najszybciej rozwijających się w Unii dzięki stabilnej konsumpcji prywatnej i wysokiemu poziomowi inwestycji finansowanych z unijnych funduszy, a w tym roku jednak te fundusze unijne będą bardzo ważne i będą takim motorem naszej gospodarki.
0: Bardzo dziękuję. Justyna Golonko.
1: Ja również dziękuję.
2: Saldo, magazyn gospodarczy. Powtórka programu. Samo zdrowie.
3: Dobry wieczór. W audycji Samo Zdrowie wita Państwa Małgorzata Telmińska. Dzisiejszym gościem jest doktor nauk medycznych Dorota Szydlarska, endokrynolog z Centrum Medycyny Rodzinnej Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA w Warszawie. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór Państwu.
3: Szanowni Państwo, będziemy dzisiaj rozmawiać o chorobie otyłościowej, a dokładnie o jej konsekwencjach właśnie z punktu widzenia endokrynologa. Nie po to, żeby kogokolwiek i cokolwiek piętnować. Od dłuższego już czasu mówi się o chorobie otyłościowej, a nie po prostu o otyłości. Mówi się również o tym, że właściwie ma ona niezwykle groźne konsekwencje nie tylko dla zdrowia, ale i dla życia. Tak może się zdarzyć. My dzisiaj porozmawiamy o tych konsekwencjach. Niektórzy mówią, choroba otyłościowa generuje ponad 200 rozmaitych powikłań związanych właśnie z jej występowaniem. Z punktu widzenia endokrynologa, co się dzieje w organizmie osoby, która choruje na taką chorobę?
4: Rzeczywiście choroba otyłościowa to jest no, taka choroba, z którą coraz częściej zgłaszają się pacjenci do gabinetu, do poradni endokrynologicznej i cieszymy się, że coraz większa jest świadomość w tym zakresie. Co więcej, jak popatrzymy też na statystyki, to warto zauważyć, że otyłość teraz też jest bardziej powszechna wśród dzieci. To też należy o tym głośno
3: mówić. Niebezpieczne zjawisko bardzo.
4: Niebezpieczne. Tak jak jeszcze paręnaście lat temu mówiliśmy o niedożywieniu dzieci, walczyliśmy z niedożywieniem. W tej chwili jest dużo więcej dzieci otyłych niż dzieci niedożywionych. I to też jest coraz większy problem i też trzeba głośno o tym mówić.
3: I nie zawsze otyłość oznacza, że te dzieci są dobrze odżywione, prawda? Im bardzo wielu rzeczy, bardzo wielu składników brakuje.
4: Zdecydowanie. To też jest taki mit, że proszę dobrze odżywione dziecko, bo z nadwagą czy otyłością, a okazuje się wręcz przeciwnie, że to są niewłaściwe wybory żywieniowe, czyli te, które nie dostarczają nam odpowiedniej ilości składników mikro, makroelementów, składników odżywczych, białka, więc to też jest niezwykle istotne, żeby monitorować zdrowie osób otyłych pod kątem niedoborów, bo wcale to nie znaczy, no właśnie tak jak pani redaktor słusznie powiedziała, że to jest dobre odżywienie. Absolutnie nie. Mówimy o chorobie otyłościowej. Podchodzimy do tego tematu niezwykle poważnie.
3: Jeżeli pacjent z chorobą otyłościową trafia do gabinetu endokrynologa, mówiła pani, na szczęście to się dzieje coraz częściej, czyli jest większa świadomość tego, że chorobę otyłościową można wiązać z jakimiś zaburzeniami endokrynologicznymi, to o co zapyta endokrynolog i w czym pomoże?
4: I oczywiście, to jest jedno z naszych ważnych zadań, kiedy zgłasza się do nas pacjent z otyłością, żeby zweryfikować, czy to nie jest tak zwana otyłość wtórna, czyli czy ona nie wynika z innej choroby, którą można leczyć, a wówczas otyłość będzie poniekąd redukować się właśnie w wyniku leczenia tej choroby podstawowej. I tak też często pacjent przychodzi do gabinetu i mówi, pani doktor, przynoszę badania, a ja mówię, zanim badania, to najpierw porozmawiajmy i zbieramy ten wywiad, tak? Czyli od kiedy jest ta nieprawidłowa masa ciała, w jakim tempie pacjent przyrastała ta masa ciała, czy są tendencje do wahania masy ciała, czy one są uzależnione u kobiet od cyklu menstruacyjnego.

0: właśnie pojawiły się po ciążach. A więc te pytania są niezwykle istotne. Czy w rodzinie też są osoby, które właśnie cierpią na otyłość? To są pytania, które musimy pacjentowi zadać. O te czynniki rodzinne, czy wywiad rodzinny, o choroby tarczycy w rodzinie i następnie przychodzimy właśnie do analizowania pacjenta. Więc należy wykluczyć choroby wtórne. I między innymi jest to niedoczynność tarczycy. Jedna z niezwykle istotnych chorób, które mogą w swoim obrazie chorobowym również powodować otyłość. I nie wyobrażam sobie, żeby pacjent z otyłością nie miał ocenionej czynności tarczycy, bo to też jest niezwykle istotne.
1: A jakie to powoduje konsekwencje?
0: No, oczywiście, jeżeli pacjent ma niedoczynność tarczycy, to nawet jeżeli by próbował wprowadzić zmiany stylu życia, czyli zmodyfikować dietę, wprowadzić regularny wysiłek fizyczny, to nie będzie to aż tak skuteczne, kiedy ta czynność tarczycy byłaby prawidłowa, bo tutaj dochodzi do zaburzeń metabolicznych, do spowolnienia tego metabolizmu, do spowolnienia procesów metabolicznych i w związku z tym to te konsekwencje będą długofalowe. Zatrzymują się, tak mówiąc, jakby obrazowo dla pacjenta płyn wewnątrz ustrojowo. Pojawiają się nawet dyskretne obrzęki, ale już one mogą powodować właśnie wahania masy ciała. Druga kwestia, którą musimy zbadać, to insulinooporność, bo to też jest czynnik, przez który pacjentowi będzie bardzo trudno rozpocząć walkę z otyłością.
1: O insulinooporności mówi się dosyć dużo. Czy insulinooporność to jest choroba?
0: Tak, to jest choroba. To, że rozpoznajemy tutaj jakby na podstawie wyników badań. Wiemy, że oczywiście insulinooporność, uwaga, też może występować u pacjentów z prawidłową masą ciała. To nie jest tylko domena osób z otyłością. Oczywiście jest to niezwykle zbliżony temat otyłość i insulinooporność. Jeżeli przywrócimy prawidłową masę ciała, insulina, stężenie insuliny naczczo czy po obciążeniu będzie też również się zmniejszać. Więc to wszystko jest niezwykle połączone. Więc jakby sprawdzamy pacjenta w kierunku insulinooporności, bo wówczas będziemy mu zalecać dietę z niskim indeksem glikemicznym. Co więcej, insulinooporność stanowi podłoże do rozwoju dalszych chorób, do stanu przedcukrzycowego, a w dalszej konsekwencji także i cukrzycy.
1: A skąd się bierze insulinooporność, skoro pani doktor mówi, ona nie zawsze ma związek z chorobą otyłościową, bo zdarza się również u osób, no rozumiem, szczupłych, niechorujących?
0: Tak, przykładem takiej jednostki chorobowej jest zespół policystycznych jajników. Tutaj fenotypowo mamy różne rodzaje. Fenotypowo, czyli właśnie może być pacjentka otyła z nieprawidłowym owłosieniem typu męskiego, może być pacjentka o prawidłowej masie ciała, ale też na przykład z nieprawidłowym owłosieniem typu męskiego, więc fenotypowo to widzimy różnie, ale wewnątrz komórki to, co oceniamy, to widzimy tę oporność tkanki na insulinę. I to jest właśnie podłożem tej choroby.
1: I co możemy zrobić? Co zrobi endokrynolog, gdy trafia do niego właśnie pacjent z chorobą otyłościową? Wspominała pani, no trzeba wykluczyć niedoczynność tarczycy, trzeba się zająć insulinoopornością. Co jeszcze?
0: No bo tutaj najpierw jesteśmy na etapie diagnostyki, prawda? Sprawdzamy, czy nie ma wtórnych zaburzeń pod postacią na przykład hiperkortyzolemii. W tej chwili też coraz częściej pacjenci są świadomi i wiedzą, że hiperkortyzolemia, czyli podwyższone stężenie kortyzolu, również jest niepokojące i może również generować otyłość. W związku z tym to też jest czynnik, na który musimy zwrócić uwagę, czy pacjent nie ma hiperkortyzolemii.
1: A czy to wywoływane jest na przykład przez stres nasz codzienny?
0: To też, aczkolwiek należy tutaj zróżnicować taką hiperkortyzolemię czynnościową właśnie wynikającą ze stresu i taką hiperkortyzolemię organiczną, która będzie wywoływana przez choroby, na przykład przez guz nadnerczy czy guz zlokalizowany w przysadce. Więc jakby to jest skomplikowany temat, dlatego endokrynolog To też jest bardzo ważne, żeby ocenić pacjenta nie poprzez teleporadę, ale zobaczyć go, jak on wygląda. Bo w hiperkortyzolemii bardzo charakterystyczna jest sylwetka pacjenta, czyli ten taki wydatny brzuch, a nieproporcjonalnie szczupłe kończyny do tej otyłości brzusznej. Często pojawiają się czerwone rozstępy na skórze.

0: że szczególnie brzucha. To też jest sfera, którą musimy zbadać, prawda? Poprosimy pacjenta, żeby pokazał nam brzuch. I to też endokrynolog tutaj już może sobie szacować, czy pacjent jest właśnie w tym ryzyku hiperkortyzolemii, czy trzeba pogłębić diagnostykę, czy pacjent wymaga dalszych badań, na przykład testu z 1 mg deksametazonu, który stanowi test przesiewowy w hiperkortyzolemii. Więc jakby te badania są niezbędne, żebyśmy wykonali, ale też żebyśmy zobaczyli jakby je na początku i później mieli szansę porównać, jak one się zmieniają na przestrzeni czasu, kiedy podejmujemy leczenie pacjenta z chorobą otyłościową. I pamiętajmy, że tutaj, co podkreślam, my nie oceniamy pacjenta. My podchodzimy do tematu bardzo wrażliwie, bo to też jest takie leczenie holistyczne. Często pacjent jest zawstydzony swoją chorobą, bo ma poczucie, że to on czegoś nie dopełnił w swoim życiu, a my mówimy, że właśnie nie. Nie ma powodu, żeby się wstydzić. My jesteśmy po to, żeby mu pomóc, żeby na różnych płaszczyznach go wspierać. Także na tej płaszczyźnie psychologicznej, bo czasami wystarczyło, że on raz usłyszał takie brutalne jakieś określenie na swój temat i on się zamyka w sobie. On nie chce wyjść, prawda? Zamyka się w swoich czterech ścianach, a my mówimy, że nie. Pomożemy. Spokojnie. Potrzeba na to czasu.
1: Miałam okazję rozmawiać kilka razy z przedstawicielami różnych stowarzyszeń pacjentów chorujących na otyłość i faktycznie to, o czym pani doktor mówi, to jest coś, co jest traumą dla bardzo wielu osób, które były, a to przez otoczenie nazywane, a to hipopotam, a to foka, a to wypraszane ze sklepów, bo tutaj pani, pan niczego do ubrania dla siebie nie znajdzie, ale bardzo źle też wspominali tą swoją czasami trudną i długą drogę do lekarza, który powiedział, jest pani, pan chora. Bo bardzo często ze wstydem po prostu zamykały się za nimi drzwi gabinetów. Oni słyszeli, proszę mnie jeść, proszę się więcej ruszać. Oni to wszystko robili, tylko to nie działało.
0: Tak, bo świadomość to jest jedno, prawda? Ale też podejdźmy do pacjenta z wrażliwością, z szacunkiem, z empatią. Powiem szczerze, że mi zdarzyło się kilka razy, jak z sukcesem przywróciłyśmy pacjentkom prawidłową masę ciała, bo zawsze to jest praca nasza wspólna, ale i tak największa praca jest po stronie pacjentki, że usłyszałam, pani doktor, pani uratowała moje małżeństwo, bo one też się później inaczej czują. Czują się bardziej odważne, mają więcej, mimo wszystko, energii, prawda? Mają więcej jakby siły. To też się przekłada na nastroje, więc jakby ma to ogromne znaczenie także psychologiczne, pamiętajmy.
1: Pani doktor kilka razy mówiła raczej o pacjentkach niż o pacjentach. Czy w przypadku choroby otyłościowej zaburzenia endokrynologiczne częściej dotyczą, no nie wiem, sfery zdrowia kobiet niż mężczyzn?
0: Tak, bo głównie do gabinetu endokrynologa zdecydowanie częściej w gabinecie pojawiają się pacjentki, kobiety. To też oczywiście niedoczynność tarczycy zdecydowanie częściej występuje u kobiet, prawda? To także, no też jak wspominałam, zaburzenia, które mogą się pojawiać przy okazji cyklu miesiączkowego, to znowu dotyczy kobiet. Więc w gabinecie endokrynologa zdecydowanie częściej zobaczymy pacjentki, ale to też jest tak, że jednak obserwując populacyjnie, częściej kobiety chodzą do lekarzy. To one częściej się otwierają i mówią o swoich dolegliwościach, problemach. One częściej chętniej się badają. Czasami zdarza się, że pacjentka mówi, pani doktor, ja wreszcie namówiłam mojego męża i przyjdzie do pani i proszę, żeby pani też go zbadała i zobaczyła, czy on jest zdrowy, czy coś ewentualnie, w jakim zakresie można mu pomóc. Więc to też kwestia świadomości, kwestia chęci pacjentów.
1: Zaburzenia tarczycy, niedobór hormonów tarczycy, niedoczynność tarczycy, insulinooporność. Co jeszcze jest tym powikłaniem choroby otyłościowej? Takim właśnie endokrynologicznym, bo mi nasuwa się, gdy pani doktor mówi o kobietach, wszelkie zaburzenia płodności związane właśnie z otyłością. Czy to jest też coś, z czym pacjentki się zgłaszają?
0: Zdecydowanie. To niech właśnie głośno wybrzmi, że przywrócenie masy ciała też w dużej mierze poprawia płodność i poprawia szansę na utrzymanie ciąży. Poza tym poprawia później również samopoczucie pacjentki i mniej powikłań w okresie połogu. Więc to też jest niezwykle istotne, jeżeli mamy pacjentki z nieprawidłową masą ciała, żeby, a to bym powiedziała właśnie z nieprawidłową, bo i zbyt mała, i zbyt wysoka dla prawidłowości.

0: prawidłowego funkcjonowania organizmu kobiecego, czyli dla, bo taki dobrostan organizmu kobiecego to jest właśnie, można powiedzieć, że to pochodne będą owulacje i regularne cykle. I nie wyobrażam też sobie, żeby endokrynolog na przynajmniej pierwszej wizycie nie zapytał się pacjentki o miesiączki. Jak często te miesiączki się pojawiają? Czy one są regularne? Bo regularność tych cykli jest niezwykle istotna. W związku z tym, tak jak powiedziałam, i zbyt mała masa ciała, i zbyt duża może generować tutaj zaburzenia w zakresie miesiączkowania.
1: Jak choroba otyłościowa przekłada się na właśnie ten stan hormonalny kobiety starającej się o ciążę? Czego jej brakuje albo czego ma wtedy w nadmiarze i powoduje to niemożność poczęcia dziecka?
0: No właśnie, to też jest mocno skomplikowany temat, żeby w takim krótkim czasie to wytłumaczyć. Natomiast też pamiętajmy, że tkanka tłuszczowa jest odpowiedzialna za przekształcanie pewnych hormonów jednych w drugie. I dlatego też ona jest z jednej strony niezwykle istotna, żeby to stężenie hormonów było prawidłowe, ale też jeżeli jest jej za dużo, to mamy taki stan względnego hiperestrogenizmu. Względnego, bo w badaniach tego aż dokładnie tak możemy nie zauważyć. Pamiętajmy też, że musimy mieć do badań hormonalnych bardzo dużą pokorę, ponieważ one są wydzielane też w rytmie dobowym, to po pierwsze, czyli rano stężenie na przykład TSH będzie inne niż wieczorem. Stężenie kortyzolu będzie inne rano niż wieczorem. Stężenie testosteronu dokładnie tak samo. To jest rytm dobowy, ale też jest właśnie rytm menstruacyjny, prawda? W różnych dniach cyklu będą różne stężenia hormonów, więc musimy mieć pewien dystans do hormonów i umieć je ocenić w zależności od fazy cyklu, ale także od pory dnia. To też ma znaczenie. Więc wracając do tego względnego hiperestrogenizmu, który mówię względny, bo on może nie być widoczny bezpośrednio w badaniach laboratoryjnych. To jest nadmierne stężenie estrogenów dla danego organizmu i znowu ta otyłość, czyli zbyt duża ilość tkanki tłuszczowej, czyli zbyt dużo estrogenów u kobiety jest czynnikiem ryzyka raka trzonu macicy. W związku z tym zobaczmy, ile tematów poruszamy, będąc w zasadzie, wychodząc od jednego tematu wyjściowego choroby otyłościowej. I tutaj mówimy właśnie o powikłaniach otyłości, czyli choroba i jej powikłania. I tak jak słusznie pani redaktor wspomniała na początku, że możemy wymieniać ponad 200 chorób współistniejących otyłości. Co więcej, otyłość też może powodować obniżone libido. I to też, jeżeli na przykład zgłasza się mężczyzna i poszukuje różnych przyczyn obniżonego libido u siebie, to też wiedzmy, że to nie tylko same hormony, ale to też czynność wątroby, czynność nerek, masa ciała, nieprawidłowości w zakresie gospodarki węglowodanowej też będą miały znaczenie właśnie na libido, więc to ma ogromne, ogromne przełożenie na wiele stref życia, takiego także codziennego. No a wracając do tych powikłań, to myślę, że większość będzie umiała powiedzieć, że dokładnie. Choroby sercowo-naczyniowe, czyli nadciśnienie tętnicze, choroba niewydolnościowa serca, zawał serca, jasne. Udar mózgu, czyli znowu powikłania naczyniowe, tak samo.
1: A bardzo rzadko o tym myślimy, bardzo rzadko kojarzymy w ogóle udar, prawda, mózgu z powikłaniem choroby otyłościowej.
0: Tak, dokładnie, bo to są choroby metaboliczne, czyli miażdżyca, zaburzenia lipidowe i dalej konsekwencja udar. Poza tym pamiętajmy też, że są choroby nerek spowodowane właśnie otyłością i takie dedykowane rozpoznania tak samo są. Więc znowu działamy na szkodę układu moczowego. Dalej zmiany zwyrodnieniowe stawów, prawda? Często ortopeda przed operacją zmian zwyrodnieniowych powie, ale musimy powalczyć, doprowadzić do prawidłowej masy ciała. I znowu jest to proces. Nie wydarzy się to szybko. Ale też mówmy o tym głośno. Poza tym, jeżeli mówimy o leczeniu otyłości, to właśnie mówimy o tej zmianie stylu życia, czyli odpowiednia dieta, odpowiednie odżywianie, regularny wysiłek fizyczny, farmakologia. I tutaj te właśnie pojawia się pytanie odnośnie działań niepożądanych. I też mówimy pacjentowi często, że sama otyłość ma więcej działań niepożądanych, tak je nazywamy, czy powikłań, niż sama farmakologia, czy farmakoterapia leczenia otyłości. Bo pamiętajmy, że otyłość jest czynnikiem ryzyka raka i ta grubego raka trzonu macicy, raka piersi.

0: wsi. Więc ma ogromne, ogromne znaczenie w aspekcie także nowotworowym.
1: I te mikroskopijne wtedy powikłania, o których mówimy, to znaczy na przykład a to mdłości, a to zaparcia, a to rozmaite rzeczy związane z farmakoterapią i farmakologicznym leczeniem choroby otyłościowej, no wydają się być niczym w porównaniu z tym, co będzie jakąś jednak konsekwencją, z olbrzymią zresztą perspektywą i możliwością spełnienia, jeżeli leczenia nie podejmiemy.
0: Dokładnie, więc trzeba sobie się zastanowić nad własnymi wyborami, nad bilansem zysków i strat, no bo to w takim przełożeniu powinniśmy w takich kategoriach myśleć. Co więcej, często też właśnie kolejnym powikłaniem choroby otyłościowej jest bezdech senny. To jest fantastyczne, jeżeli leczymy pacjenta na jedną chorobę, widzimy, że on przestaje mieć bezdechy podczas snu, on ma lepsze libido, on ma lepsze parametry w zakresie badań laboratoryjnych, może zredukować bądź nawet odstawić leki, które stosuje na nadciśnienie tętnicze, może tak samo zredukować leki bądź zmniejszyć liczbę ich stosowania, jeżeli chodzi o zaburzenie gospodarki węglowodanowej, więc też nie musimy później pacjentowi rekomendować tak wielkiej liczby leków, prawda?
1: Ja tak sobie myślę o tym leczeniu choroby otyłościowej, bo rozmawiamy dzisiaj bardziej w kontekście choroby otyłościowej i jej konsekwencji z perspektywy endokrynologa, ale myślę sobie, że po pierwsze uświadomiłyśmy i uświadamiamy dzisiaj osoby chore, czy też ich otoczenie, że endokrynolog też zajmuje się leczeniem choroby otyłościowej. To nie tylko internista, to nie tylko chirurg bariatra, bo ta bariatria jest przecież niemalże ułamkiem całego leczenia. To nie tylko dietetyk, ale cały zespół specjalistów, który podejmuje ogromny trud walki z wielkim zagrożeniem dla zdrowia i życia.
0: Zdecydowanie. I tak jak mówię, bądźmy z pełną empatią podchodźmy do pacjenta, ze zrozumieniem. Nie oceniajmy, wspierajmy. Cieszmy się nawet z każdego drobnego sukcesu tego pacjenta. Tego, że zmieni właśnie styl życia, że zaczyna więcej spacerować, że zaczyna podejmować aktywność fizyczną, na przykład pod postacią jazdy na rowerze. Cieszmy się z tych drobnych zmian, pokazujmy, jak to jest niezwykle istotne. Tym samym pacjenta motywujemy do dalszego działania, bo naprawdę to ma ogromne znaczenie, także psychologiczne.
1: Czy da się jakoś określić, jak długo endokrynolog opiekuje się pacjentem z chorobą otyłościową? Czy ta opieka kończy się w momencie tej pożądanej redukcji masy ciała?
0: O nie, nie, nie, nie. To tak się też nie odbywa. Pamiętajmy też, że choroby przewlekłe leczymy przewlekle. I można byłoby powiedzieć, analogicznie spójrzmy, to jeżeli damy pacjentowi leki na nadciśnienie i jeżeli już wyrównamy to ciśnienie, będzie prawidłowe, ale w czasie stosowania leków, to czy znaczy, że on ma już je jutro odstawić? No absolutnie nie. I tutaj wiadomo, że chcemy tą farmakoterapię mieć odpowiedni długi czas. I czasami pacjent zadaje też to pytanie, pani doktor, ale jak długo? I też mówimy, że choroba otyłościowa jest chorobą przewlekłą, więc to leczenie będzie przewlekłe, ale skupmy się na niefarmakologicznym leczeniu, że to będzie przewlekłe, czyli wysiłek fizyczny przewlekle i zdrowe odżywianie przewlekle. To podstawa. I to jest taka baza, bez której się nie obejdziemy. Farmakoterapia za jakiś czas się skończy, ale też się nie spieszmy, bo chcemy osiągnąć efekty długofalowe, nie za szybko, spokojnie pacjenta do tego przygotować, bo to też jest praca na tych nawykach, prawda? Żeby nabrać nowych nawyków. Słodkie, jak ograniczymy, za 3 tygodnie będzie inaczej słodkie. Więc to też to jest kwestia naszych nawyków, naszych przyzwyczajeń. Trudno czasami je zmienić na samym początku, ale jak widzimy później właśnie pacjent patrzy na moje badania, czasami mówię, proszę sobie zrobić taką ramkę przed i po. I niech to będzie najlepszym argumentem, że warto i co osiągnęliśmy tak naprawdę bez wielu różnych leków, ale walcząc o przywrócenie prawidłowej masy ciała.
1: Szanowni Państwo, mam nadzieję, że ta opowieść da wielu osobom szansę, nadzieję przede wszystkim na to, że można walczyć z chorobą otyłościową. Rozmawiałyśmy dzisiaj z doktor nauk medycznych Dorotą Szydlarską o chorobie otyłościowej i jej konsekwencjach z perspektywy endokrynologa. Także o leczeniu, bo endokrynolog również zajmuje się leczeniem pacjentów z chorobą otyłościową. To nie tylko internista, to nie tylko dietetyk, ale to jest cały łańcuszek specjalistów, którzy muszą interdyscyplinarnie pracować.

0: żeby uratować zdrowie i życie. To też ortopedzi, fizjoterapeuci, przecież chirurdzy. Wszystko po to, żeby dać ludziom szansę i nadzieję na zdrowe i normalne życie. Pani doktor, serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Gościem audycji Samozdrowie była doktor nauk medycznych Dorota Szydlarska, endokrynolog z Centrum Medycyny Rodzinnej Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA w Warszawie, a ja zapraszam do słuchania audycji Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24 od poniedziałku do piątku. Żegna się z Państwem Małgorzata Telmińska.
1: Samozdrowie. Powtórka programu. Autopromocja.
2: Niedzielny wieczór to idealny moment na spotkania z ludźmi, którzy uważnie przyglądają się rzeczywistości i rozmowy o sprawach, które w codziennym biegu często tracimy z oczu. Czasem dlatego, że po prostu giną w informacyjnym szumie, innym razem dlatego, że wygodniej jest unikać trudnych tematów. Jak się nie pogubić w chaotycznym świecie? Z tym pytaniem mierzymy się w audycji Zbliżenie. W niedzielę po 22 i 7 dni w tygodniu na stronie podcasty polskieradio.pl. Jakub Kukla, do usłyszenia.
1: Autopromocja.

0: Minęła pierwsza, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, dobry wieczór, zapraszam na aktualności jedynki. Prezydent Karol Nawrocki podziękował Donaldowi Trumpowi za zapowiedź wysłania do Polski dodatkowych 5000 amerykańskich wojskowych. Stoję i nadal będę stał na straży polsko-amerykańskiego sojuszu, ważnego filaru bezpieczeństwa każdego polskiego domu i całej Europy, napisał prezydent w serwisie X. Dziękuję prezydentowi Stanów Zjednoczonych Donaldowi Trumpowi za przyjaźń wobec Polski i za decyzje, których praktyczny wymiar widzimy dziś bardzo wyraźnie. Bezpieczeństwo Polski i Polaków jest dla mnie najważniejsze. Czytamy we wpisie Karola Nawrockiego. Nieznane są kulisy postanowienia amerykańskiego prezydenta. Zapowiedź pojawiła się tydzień po decyzji Waszyngtonu o wycofaniu z rotacji do Polski brygadowej grupy bojowej. Były wiceminister funduszy Jacek Rzet zatrzymany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Informację potwierdził minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, a chodzi o nieprawidłowości w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Jacek Rzet pracował w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej w rządzie Mateusza Morawieckiego.
1: Były poseł Porozumienia i Partii Republikańskiej w latach 2020-2023 był wiceministrem funduszy i polityki regionalnej. Nadzorował funkcjonowanie NCBR. Został odwołany po ujawnieniu nieprawidłowości w przyznaniu przez agencję publicznych pieniędzy. Najwyższa Izba Kontroli w swoim zawiadomieniu podała, że w tej sprawie podejrzewa korupcję i przekroczenie uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych. Ostatecznie sprawa trafiła do Prokuratury Europejskiej. Jolanta Trukowska, Polskie Radio.
0: Wkrótce do Polski przylecą myśliwce piątej generacji F-35. Ministerstwo Obrony zapowiada, że stanie się to już za kilkadziesiąt godzin. Samoloty wylądują w bazie w Łasku.
2: Infrastruktura w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku jest w pełnej gotowości. Pierwsze trzy myśliwce F-35 powinny się tu pojawić według moich ustaleń w piątek późnym popołudniem. A domem dla myśliwców będzie olbrzymi, nowoczesny hangar obsługi technicznej. To tu będzie można serwisować w przyszłości kilka maszyn naraz. Myśliwców nad Wisłą już wypatruje szef MON, wicepremier Władysław Kośniak-Kamysz.
3: Będziemy mogli spokojnie ogłosić, że jesteśmy już w posiadaniu na polskiej ziemi i nad polskim niebie F-35. Oczywiście proces przyjmowania ich do dyżurów będzie jeszcze trwał, ale one już są w służbie Sił Powietrznych Rzeczpospolitej.
2: Feta z okazji przylotu F-35 połączona z nadaniem oficjalnego imienia myśliwcom, a brzmi ono Husarz, została zaplanowana na pierwszą połowę czerwca. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
4: To są aktualności jedynki.
0: Małżeństwo z Radomia oszukało prawie 900 osób na fałszywych zbiórkach charytatywnych. Prowadzone przez nich akcje kusiły nagrodami. Zbiórki nazywały się na przykład Uratuj małą Alę i dostań Porsche. W ten sposób wyłudzili łącznie ponad 81 tysięcy złotych.
5: Osoby wpłacające pieniądze na rzecz fundacji miały wziąć udział w losowaniu samochodu marki Porsche. Jak się okazało, w

0: oskarżeni, wówczas małżonkowie, nie dysponowali prawem do tego pojazdu.
1: Mówiła rzeczniczka prokuratury okręgowej w Radomiu Aneta Guść. Grażynie B. i Maciejowi B. grozi do 8 lat pozbawienia wolności. Rodzina, przyjaciele, przedstawiciele władz i świata kultury pożegnali w Warszawie Stanisławę Celińską. Aktorka, wokalistka i autorka tekstów zmarła 12 maja w wieku 79 lat. Artystka spoczęła na wojskowych powązkach. Widzowie i słuchacze wspominali jej niezwykłą wszechstronność, autentyczność i ciepło.
2: Przede wszystkim ją zapamiętałam w nocach i dniach. Jako córka Bogumiła i Barbary. Tam pięknie grała, była młoda. Panny z Wilka też bardzo dobra rola. Ale i na żywo ją widziałam. Byłam na koncercie. Śpiewała o swoim życiu, jakby opowiadała, o swoich przejściach.
3: Z taką sympatią i życzliwością wspominam ją, bo pamiętam te wszystkie jej filmy jeszcze za czasów młodości. Była taka pełna wigoru, pełna życia.
4: Koncerty w telewizji oglądałam, bardzo takie dające do myślenia i trafiające do serca.
5: Taka bliska sercu.
6: Taka do ludzi, otwarta bardzo. A najważniejsze dla mnie to, że się nie wstydziła tego, jak jej życie potoczyło się.
7: Nie miała łatwego życia, ale wyszła z tego, pokonała to wszystko. Była podobno taką wspaniałą matką, dobrym człowiekiem po prostu.
1: Stanisława Celińska została pochowana w Nowej Alei Zasłużonych na Powązkach Wojskowych w Warszawie. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
8: Pogoda.
1: W nocy może przelotnie popadać, na termometrach od 7 stopni na Suwalszczyźnie do 11 na ziemi lubuskiej. W ciągu dnia słabe opady deszczu możliwe na północy kraju. Termometry wskażą od 18 do 23 stopni w większości regionów, nieco chłodniej na wybrzeżu i w rejonach podgórskich Karpat.
8: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Komentarz.
9: Nie wiem, czy Państwo słyszeli, być może, bo ja się uśmiecham do relacji filmowych z wizyty Petera Modziora w naszym kraju. I oto z sympatią do węgierskiego premiera mówię. Te uroczystości pokazały, że rzeczywiście to jest debiut węgierskiego premiera na tak zwanych międzynarodowych salonach. Bo tak trochę za wcześnie się odwrócił, stanął nie tu, gdzie trzeba. Nauczy się, na pewno, bo to są pewne dyplomatyczne rytuały, które trzeba po prostu, których się trzeba po prostu nauczyć. I tyle. A z nami dr Karolina Zbytniewska, Focus Europe, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry, pani doktor.
10: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
9: Pani to też zauważyła, że on taki chwilami trochę nieśmiały jeszcze ten węgierski premier rzeczywiście nie bardzo umiał się w tych procedurach odnaleźć?
10: Mówiąc szczerze, nie szczególnie to zauważyłam. Zresztą ja już miałam szansę go poznać wcześniej, tam jeszcze za czasów, kiedy był nawet mężem swojej byłej żony Judith Wargi. Potem spotykałam się z nim na spotkaniach w Strasburgu, kiedy był europosłem i dopiero jego ścieżka ku niedawno zdobytej władzy się tak naprawdę rozkręcała na dobre. Więc już po prostu mam wrażenie, że widzę osobę, którą wiem, jak się zachowuje mniej więcej. A umówmy się, po tym jak widzimy, jak się zachowuje Donald Trump, to już każdy jest wybitnym dyplomatą.
9: No nie sądzę, żeby przepchnął w drzwiach brytyjską królową, prawda?
10: To prawda.
9: Tutaj no akurat wiedziałby, jak się zachować. Albo króla Karola na przykład.
10: Tak, to prawda. No więc ja bardziej tam starałam się spoglądać na to tak na jego wizytę.
9: Rozumiem.
10: W Polsce. Analitycznie.
9: Ja się domyślam, ja sobie pozwoliłam na taką uwagę, bo dosłownie przed chwilą do telewizyjnego wspomnienia obecności Petera Modziora w naszym kraju się uśmiechnęłam. Ale teraz... Przetarcie szlaków, tak, powrót do dawnych dobrych relacji, choć Viktor Orban też swoje pierwsze kroki kierował do Warszawy, to zupełnie nie o to chodzi. Co jest w grze? Pieniądze safe. Czy budowanie pewnej koalicji, także

0: politycznej dla odblokowania środków europejskich dla Węgier to prawie 34 miliardy euro. Ropa, gaz, czyli ten kierunek z Rosji, z którego na tu i teraz Węgrzy tak po prostu od razu nie mogą zrezygnować. I otoczenie Petera Modziora wskazuje na to, że bardzo poważnie do tej podróży podchodzą, po prostu.
1: To prawda.

0: Obecne pytanie, mianowicie o co chodzi, co jest do osiągnięcia i między innymi, i to też mówił minister transportu, który towarzyszył w wizycie Petera Modziara w Polsce na temat tego, jaki jest główny cel jego wizyty i ministrów, czyli stworzenie środkowoeuropejskiej sieci kolei dużych prędkości. Była właśnie mowa o tym, że miałoby być stworzone przyszłe połączenie właśnie takich dużych prędkości między Budapesztem a Warszawą, że Polska już zainwestowała duże pieniądze w nasze szybkie koleje. Pojawiło się słowo CPK, skrót CPK, który nie został przetłumaczony na polski przez tłumacza, został przetłumaczony jako właśnie sieci dużych prędkości, więc ja niestety nie znam węgierskiego, ale prawdopodobnie chodziło o inwestycje powiązane z PCK i z CPK i właśnie z tymi kolejami. I najważniejsze według właśnie tego ministra transportu jest to, żeby się budować w taką szerszą sieć, która połączy nasze kraje w przyszłości. Więc to na pewno. Pani wspomniała też, że jest to pierwsza wizyta nowego premiera węgierskiego, pierwsza wizyta zagraniczna, o czym mówił już w trakcie kampanii. I też sprawdziłam, jak wyglądało to w przeszłości, ponieważ Peter Modziar powiedział, że Polska jest nie tylko jego pierwszym wyborem na pierwszą wizytę zagraniczną, że to jest pewna taka węgierska tradycja. I myślę, że może być jakąś ciekawostką to, co sprawdziłam, że rzeczywiście Viktor Orban też głównie udawał się w pierwsze swoje wycieczki jako premier po zwyciężonych kolejnych wyborach do Polski. Uczynił to w 2010 roku, w 2014 i w 2018. W 2022, kiedy nastąpiła pełnoskalowa agresja Rosji przeciwko Ukrainie i nasze relacje między Polską a Węgrami się już dramatycznie pogorszyły, wtedy już do nas nie przyjechał. Wtedy pojechał w pierwszą swoją podróż do Watykanu. Jeszcze dodam, że poprzedni premier przed Orbanem w 2009 roku, Gordon Banaj, pojechał też do Polski, natomiast jeszcze poprzedni, Ferenc Gyurgyani, przepraszam wszystkich węgroznawców i Węgrów, którzy tego słuchają za moją wymowę, pojechał do
1: Też
0: Wiednia,
1: powinnam to
0: a
1: zrobić, wie pani? Tak.
0: jeszcze poprzedni do Moskwy. Natomiast przypomnijmy, że Orban był już wcześniej przez parę lat premierem i w 1998 roku się udał do Niemiec. Więc Polska rzeczywiście była jednym z głównych, ale nie zawsze pierwszym celem podróży nowych premierów węgierskich. Więc
1: Jasne,
0: tak, i to, co
1: mogłybyśmy
0: pani
1: się
0: wspomniała.
1: teraz tylko zastanawiać, czy gdyby te wybory wygrał Viktor Orban, to czy Warszawa byłaby jego pierwszym wyborem, ale nie spekulujemy tutaj, możemy się tylko zastanawiać.
0: Tak.
1: Jesteśmy sobie nawzajem potrzebni, bo to nie tylko przyjazne gesty, prawda?
0: Tak.
1: Chodzi o odblokowanie blokowanych dotąd przez Węgry
0: Tak.
1: pieniędzy za pomoc militarną dla Ukrainy, pieniędzy dla naszego kraju. No a Węgry też mają czysty interes w zyskaniu naszego poparcia dla choćby odblokowania pieniędzy, o których mówiłam. Więc przyjaźń przyjaźnią, ale interesy interesami.
0: To się nazywa oświecony interes narodowy.
1: Pięknie się
0: I
1: nazywa.
0: tak,
1: A to jest jakieś naukowe
0: prawda?
1: określenie, czy...
0: Można tak, owszem. Węgry więc mają zamrożone miliardy euro, tak jak pani redaktor wspomniała, z funduszy unijnych, między innymi za kwestie warunkowości w związku z naruszeniami wieloletnimi, systemowymi naruszeniami praworządności. I szacuje się, że właśnie te wszystkie wstrzymane środki, wstrzymane dotacje, między innymi z Funduszu Odbudowy, to łącznie, tak jak pani mówiła, około 35 miliardów euro. I rzeczywiście Peter Modziar ma nadzieję na osiągnięcie szybkiego porozumienia, ponieważ aby tworzyć zmianę i aby budować te koleje szybkich prędkości i aby uzyskiwać tą większą niezależność, na przykład energetyczną od Rosji, aby się uniezależniać i aby współpracować z nami, potrzebne są gigantyczne inwestycje, które musiały być wstrzymywane dzięki temu, przez to, przepraszam,

0: że zamiast na społeczeństwo, zamiast na infrastrukturę, większość pieniędzy było przeznaczane na przedsiębiorstwa i potrzeby doraźne rodziny i przyjaciół Viktora Orbana, który tworzył, jak to określił profesor Bolind Modziar, mafia state, czyli tworzył po prostu państwo mafijne, które oplatało swoimi mackami całe Węgry i stworzyło system przejmowania środków unijnych i ogólnie wszystkich środków publicznych. Zamiast na infrastrukturę i na społeczeństwo, szło to na to, żeby ludzie Orbana się bogacili.
1: No tak, bardzo dużo do zrobienia ma Peter Modzior w swoim kraju. Nie tylko pewną
0: Który stał się
1: konsekwencję.
0: niemalże najbiedniejszym. Wedle
1: Tak.
0: niektórych analiz Węgry Orbana stały się najbiedniejszym krajem Unii Europejskiej.
1: No tak, ale
0: Inne
1: chodzi nie
0: analizy
1: tylko o to,
0: wskazują, że jednak
1: żeby.
0: jeszcze Bułgaria, ale inne, że Węgry.
1: Tak, żeby pokazać, że on rezygnuje z tego Bizancjum, prawda, w związku z tym jedzie
0: Tak.
1: pociągiem. To nie tylko o to chodzi, bo Węgrzy owszem będą zwracać na to uwagę, ale przede wszystkim będą się przyglądać swoim portfelom. Czy w tym zdominowanym przez ludzi Orbana systemie on już zaczął się obracać? Już, czy coś wskazuje na to, że on ma pomysł na to, jak się w tej sieci odnaleźć?
0: To znaczy to, że zaskarbił sobie większość konstytucyjną i tak naprawdę zdeklasował, znokautował Orbana i Fidesz w okręgach, które były tradycyjnie, pozabudapesztańskie, które były tradycyjnie matecznikiem Orbana, dzięki tym swoim wychodzonym, naprawdę wychodzonym kilometrom i spotkaniom, pięcioma, siedmioma spotkaniami dziennie, które miał w trakcie kampanii Modziar ze społeczeństwem, z prawdziwymi Węgrami, można tak używając populistycznych haseł powiedzieć, rzeczywiście to sobie wszystko wychodził i znokautował system Fideszu. I teraz będzie następowała zmiana, ale to jest zmiana po 16 latach ugruntowywania władzy wszędzie, w największych zakamarkach administracyjnych Viktora Orbana. To wiadomo, mimo że jest większość konstytucyjna, nie będzie łatwe, ale jak najbardziej Peter Modziar i jego ludzie mają plany, mają od początku, ale nie będzie łatwo. I tutaj na przykład, żeby powiedzieć, że nie będzie łatwo, jest taki bardzo wspierany przez Orbana dawniej think tank, który działa w Brukseli, był wspierany suto właśnie też ze środków przechodzących przez ręce Orbana i przelewanych na konta tego think tanku. On jest aktywny w Brukseli i teraz jak najbardziej nie przestaje działać, nie przestaje promować idei nieliberalnej demokracji, idei populizmu. Zdaje się, że wczoraj odbyła się inauguracja książki w obronie populizmu, pod tytułem W obronie populizmu, na której była cała tam śmietanka skrajnej prawicy europejskiej, więc nie będzie łatwo, tutaj jedna głowa będzie tej hydrze odcinana, inna będzie rosła, ale wiem, że Peter Modziar i jego ludzie są naprawdę zdeterminowani, aby przywrócić demokrację i potem przywrócić też pluralizm, bo w tej chwili nie
1: Jasne.
0: możemy o nim aż tak bardzo mówić, ponieważ jest to jedna partia, która zdobyła gigantyczną większość, ale z tego co wiem, to w planach jest przywrócenie liberalnej demokracji, trójpodziału władzy, a potem też pluralizmu demokratycznego.
1: Bo za ogromnymi oczekiwaniami i handicapem, które dostał od swojego społeczeństwa, jeśli cokolwiek nie będzie się układało po myśli tych oczekiwań, my to też trochę znamy z własnego podwórka, prawda? Mogą przyjść surowe oceny i z nimi też będzie musiał się mierzyć. Jestem teraz na stronie tej facebookowej węgierskiego premiera, bo on nie przestał publikować tamtych informacji także ze swojej, czy zdjęć filmów ze swojej wizyty. Państwa też zapraszam, bo to oczywiście ogólnodostępna strona. No, Peter Modzior zrobił furorę w pociągu tym do Gdańska. Sytuacja pewnej niezręczności, o której mówię, też jest pokazana na tym portalu. Tak jakby miał dystans do siebie, nie wstydził się, Donald Tusk wziął go za ramiona i mówi tak, tu masz

0: stanąć, teraz masz się ukłonić. Tak.
1: Możliwe, że to jest poza, tak sobie teraz myślę spontanicznie, gdy z panią rozmawiam, ponieważ tak jak wspominałam, on kreował się na polityka i pani też o tym mówiła, który rezygnuje z Bizancjum, jest antyorbanem, jest blisko ludu i możliwe, że ta taka nieporadność to jest też styl, z którego on nie chce rezygnować trochę specjalnie.
0: Tak. Bo no chce tak, ja chciałam użyć słowa urocze.
1: Tak,
0: powstrzymałam się, ale może wiele osób tak pomyśleć, jaki on jest uroczy w tej swojej nieporadności. No tak, oczywiście trzymamy kciuki, bo dlaczego nie?
1: Uroczy w nieporadności.
0: Tak? Wykorzystają, jak słyszę. Bardzo pani dziękuję za rozmowę. Pani doktor Karolina Zbytniewska z nami o Wiktorze Orbanie w swojej, co ja
1: i
0: powiedziałam,
1: realny.
0: Chciałam powiedzieć Wiktorze Orbanie w swojej pierwszej podróży po Europie. Widzi pani, jak mam zakodowane przez lata. Peter Modzior był bohaterem naszej rozmowy. Dziękuję pani bardzo.
1: I ja dziękuję.
2: Powtórka programu.
0: Jest pilny komunikat MSZ-u. Chodzi o porwanie polskich aktywistów. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski polecił wezwanie chargé d'affaires Izraela w Warszawie. I to jest reakcja na więzienie polskich aktywistów biorących udział w Global Summit Flotilla. Nie tylko Polska jest oburzona, bo nie tylko polscy obywatele są wśród osób zatrzymanych. Tak, Polskie Radio 24.pl i więcej informacji na ten temat.
2: Gość Polskiego Radia 24.
0: Marcin Dzierżanowski, XYZ. Dzień dobry, panie redaktorze.
3: Dzień dobry.
0: Słuszna reakcja. Nie ma pan ochoty powiedzieć w końcu mocniej niż zwykle?
3: Tak, słuszna reakcja. Myślę, że też nieodosobniona, bo wielu polityków też Europy Zachodniej podobne protesty i jakieś reakcje okazało w tej sprawie. Ja myślę, że świat się uczy dopiero Izraela na nowo. To znaczy wiadomo, że Izrael po pierwsze był przez lata uznawany jednak za kraj będący jakby członkiem no, takich cywilizowanych zachodnich krajów demokratycznych. I trochę się uczymy, jak postępować, kiedy Izrael właśnie wyłamuje się z tej z pewnych standardów. Oczywiście to nie jest tylko przypadłość Izraela. Wiemy, że no, również inne państwa uznawane kiedyś za demokrację liberalną łamią pewne standardy, ale tutaj mamy do czynienia z bardzo brutalnym łamaniem praw człowieka, a nawet z pewnym ustawodawstwem rasistowskim. Jak wiemy, między innymi wprowadzenie specjalnych kar dla Palestyńczyków, czyli wprowadzenie pewnych kar związanych z narodowością. No, to oczywiście nie trzyma się standardów cywilizowanego świata. Świat się tego uczy, no tak jak pani powiedziała, pani redaktor, lepiej późno niż wcale.
0: No tak, ale ja mam też wrażenie, że to, co się wydarzyło na Bliskim Wschodzie i sposób... Czy udział Izraela w tej wojnie, łamiącej wszelkie zasady, pozwolił na przykład Polsce i innym europejskim przywódcom na taką reakcję? Bo dobrze pamiętamy, prawda, że każde tego typu działanie było zaraz, pojawiała się reakcja o antysemityzm, o działanie przeciwko Izraelowi, bez względu na to, co oni zrobili, nawet za działania w Strefie Gazy. Najmocniejszy chyba głos popłynął w tej chwili od hiszpańskiego premiera, ale on jest w ogóle odważniejszy, tak. Prawda, nawet w stosunku do Amerykanów.
3: Do Trumpa też miał
0: prawda?
3: Krytyczne wypowiedzi.
0: Właśnie. Myśli pan, może się pan ze mną nie zgadza, ale coś takiego się wydarzyło, prawda, że jesteśmy odważniejsi w tej krytyce. Co to pana zdaniem jest?
3: No ja myślę, że przekroczenie jakiejś cienkiej czerwonej linii przez Izrael. Sprawa jest bardzo skomplikowana, ponieważ ja na przykład śledząc media społecznościowe widzę, jak to pęknięcie pewnej tamy i takiego obalenie pewnego immunitetu, jakim Izrael się przez lata cieszył, że Izraelowi wolno więcej z jednej strony, z drugiej strony wobec Izraela wolno mniej ze względu na Holokaust. To upadło. To jest myślę, że niepowetowana strata dla samego Izraela.
0: Zdecydowanie wizerunkowa, znaczy
3: wizerunkowa. Znaczy to jest roztrwonienie kapitału, który oni budowali przez dziesięciolecia. Zresztą mieli do tego oczywiście podstawy. Ja też widzę.

0: widzę, jak, tak jak mówię, w mediach społecznościowych na przykład, jak to pęknięcie tamy budzi demony antysemityzmu. To nie jest problem zupełnie wyimaginowany, że nawet i nad Wisłą, że odzywają się antysemickie klisze i tak dalej, ale no rzeczywiście to jest pewien dylemat, no bo my nie możemy też przymykać oczy na ewidentne łamanie praw człowieka przez Izrael tylko dlatego, że traktujemy ten kraj no, jako kraj szczególny, jako pewnego rodzaju kraj będący też jego stworzenie, jego istnienie, jako pewnego rodzaju zadośćuczynienie za Holokaust, za wielką zagładę, prawda, bezprecedensową, jaka spotkała ten naród. I my o tym też musimy pamiętać, oczywiście. No, ale rzeczywiście wydaje mi się, że to roztrwonienie tego pewnego kapitału, który Izrael budował, czyli takiej szczególnego statusu, też moralnego tego kraju, no to jest coś, czego nie da się przeliczyć na żadne ani ekonomiczne, ani polityczne korzyści czy straty.
1: Ciekawa jestem, czy to jest do odbudowania, ale mam też taką refleksję, że jeżeli Izrael miał pewien szczególny status, to on też zobowiązywał, bo ja użyję oczywiście czasu przeszłego zupełnie nieświadomie, ale myślę, że to, co się dzieje wokół Strefy Gazy i wcześniej, to też może być jakim wyzwalaczem, prawda, do tych antysemickich opinii. One są często antyizraelskie, nie są antysemickie, ale Izrael wszystko wrzuca do jednego worka.
0: Tak, oczywiście. To
1: bo antyizraelskie nie znaczy antysemickie.
0: Nie znaczy, ale również często niestety, ja takie nie mówię jest o wypowiedziach na przykład ministrów czy coś takiego, broń Boże. Oczywiście obecny rząd Izraela chciałby to pewnie tak traktować, ale ja mówię o takich głosach opinii publicznej, takich właśnie oddolnych w mediach społecznościowych. Te komentarze, które się czyta, one są jakoś emocjonalnie może i zrozumiałe, ale niedopuszczalne oczywiście. No i to jest problem. To jest problem Izraela, to jest też problem nasz, Polski, ale też innych społeczeństw. No bo my wiemy, że ten antysemityzm jednak to jest coś, co istniało w naszych społeczeństwach przez wieki. I to jest problem, z którym my próbowaliśmy się jakoś uporać. No i Izrael nam teraz tego, mówiąc delikatnie, nie ułatwia.
1: No na koniec tylko dodam, że to, o czym pan mówi, czyli ta wręcz walka, tak, z przekonaniami, to powinna być wspólna praca z udziałem Izraela, prawda?
0: Oczywiście.
1: To nie jest tak, że cały świat jest odpowiedzialny za to, żeby historia się nie powtórzyła. Izrael też jest za to odpowiedzialny, ale...
0: Tak jak powiedziałem, Izrael bardzo teraz nam nie pomaga.
1: Nie pomaga. Delikatnie
0: tak,
1: mówiąc.
0: Delikatnie.
1: A propos amerykańskich wojsk w naszym kraju, to już nawet nie chodzi o te militarne aspekty. Nie wiem, czy pan pamięta, ale po pamiętnej konferencji bezpieczeństwa w Monachium, tej poprzedniej, podczas której J.D. Vance tak próbował rzucić Europę na kolana, prawda? Jeden z amerykańskich generałów zabrał głos, Malcolm Fudges. I on mówił wtedy, że świat się obudzi, Amerykanie zostaną w tyle. Uważajcie, Amerykanie. To był apel skierowany do nich. A teraz po roszadach czy po problemach związanych z roszadą tej dywizji czy brygady?
0: Tak.
1: No tych 4000 amerykańskich brygad, podpowiada Andrzej Abgarowicz. Generał mówi tak. Jeśli polski rząd sądzi, że jakiś plan jest właściwy, to należy go po prostu realizować, bez oglądania się na obecnego prezydenta USA i jego administrację. Nie można podejmować decyzji na podstawie tego, czy kalkulacja wskazuje, że uszczęśliwi się Waszyngton, czy nie. Nie tędy droga. Jak przeczytałam wczoraj to zdanie, to pomyślałam sobie, że ono powinno być na sztandarach. I że to jest klucz podejścia na tu i teraz, prawda? Nie 10 lat wstecz czy 20 lat wstecz. Na tu i teraz polskiego rządu tego czy innego. Zgodzi się pan ze mną?
0: Tak, oczywiście, ale pomyślałem sobie, że trochę to się wiąże też z naszą poprzednią dyskusją, z poprzednim tematem, bo Stany Zjednoczone to jest drugi taki kraj, który sobie po prostu koncertowo roztrwania kapitał, taki polityczny, społeczny, kulturowy, cywilizacyjny, o tak bym nawet powiedział, kapitał cywilizacyjny, tak, który sobie budował przez dziesięciolecia, prawda, czy przez dekady. I to robi Donald Trump, to znaczy niestabilny psychicznie, ja mogę to powiedzieć, bo nie jestem politykiem,

0: niestabilnie psychiczny przywódca największego, największego mocarstwa na świecie powoduje, że no, pewien punkt odniesienia, pewnego rodzaju latarnia morska dla wielu krajów i dla wielu społeczeństw przestaje świecić, to jest, a nawet świeci fałszywie. To jest również przerażające i to konsekwencje tego również długofalowo będą ponosić Amerykanie, bo wydawało się, że to jest jedna z nielicznych stabilnych elementów na świecie. Można było się zgadzać z polityką Stanów Zjednoczonych, można było się nie zgadzać, ale tu widzimy nawet z zamieszaniem wokół tych wojsk w Niemczech czy w Polsce, że tam nikt tego nawet z otoczenia Donalda Trumpa za bardzo nie umie wyjaśnić. I że to jest jakaś wypadkowa humorów, nastrojów, emocji prezydenta i nie ma w tym żadnej strategii. Mnie jest trochę śmieszy, jak polscy politycy próbują przerzucać się, kto zawinił. No otóż nikt nie zawinił. Zawiniła psychika Donalda Trumpa. Kropka. Nic więcej.
1: A czytał pan, to też chyba informacja z wczoraj, że 24 psychiatrów takich uznanych amerykańskich domaga się zbadania tego, czy pan prezydent Donald Trump jest zdolny do pełnienia swojej funkcji.
0: To jest również pewnego rodzaju nowość, bo przyjęto od też wielu lat, jest przyjęte, że psychiatrzy, psychologowie, psychoterapeuci nie komentują publicznie zdrowia psychicznego osób publicznych. No ale wydaje się, że ci psychiatrzy i to uznane przecież autorytety, no, musiały uznać, że jest wyższa wartość niż nawet ten konsensus, taki, no, taki naukowy konsensus, że się po prostu tego nie robi. Musieli zabrać głos, no bo rozumiem, że czują, że jest po prostu się robi niebezpiecznie.
1: Ja jestem osobą ideową raczej, więc odkąd te kłopoty się zaczęły, zwracam uwagę na to, że powiem tak obrazowo, cła można znieść w każdej chwili, prawda? Można je zmienić, można się porozumieć, ale tego, o czym pan powiedział, czyli odbudowania systemu pewnej wartości i światowego przekonania tej demokratycznej części świata, że Stany Zjednoczone są gwarantem pewnych przestrzegania pewnych zasad i wartości, nie da się odbudować. I że to może być większym problemem w perspektywie dla Stanów Zjednoczonych niż te cła.
0: Oczywiście, no zdecydowanie to jest ten kapitał zaufania, które Stany Zjednoczone miały, po prostu nieporównywalne z żadnym innym krajem. Nie twierdzę, że go tak całkowicie zaprzepaściły, bo jednak system jakoś amerykański też działa i widać, że nawet i Donald Trump nie może wszystkiego, ale wie pani, to pani redaktor, to widać też i w innych jakichś rzeczach, w tym takim elementach kultu jednostki, które się tam rodzą wokół Donalda Trumpa, też jakiejś podlanej sosem religijnym. To wszystko jest tak niezdrowe i tak jakoś sprzeczne właśnie z naszymi wartościami, ale można by to sprowadzić do ciekawego przypadku, przypadku Donalda Trumpa, no ale powiedzmy sobie szczerze, niestety, ale społeczeństwo wiedziało, kogo wybiera. To jest jego druga kadencja po przerwie.
1: Zdecydowanie tak.
0: I to nie jest tak, że to jest choroba Donalda Trumpa, to jest choroba społeczeństwa.
1: A jeszcze dochodzą te informacje. Wiem, że nasza rozmowa nie jest na międzynarodowe tematy, ale ta gwarancja nieprzeglądania zeznań podatkowych Donalda Trumpa, którą uzyskał jako zabezpieczenie w pewnym procesie sądowym, czyli nie można zajrzeć w pity ani jemu, ani nikomu bliskim, nikomu bliskiemu Donaldowi Trumpowi. Ale też rozmawiamy, prawda, że część Amerykanów otwiera oczy. No,
0: trochę późno.
1: No, my też dokonujemy demokratycznych wyborów.
0: Nie
1: tak,
0: zawsze słusznych pewnie.
1: No, ale demokratycznych, tak? To jest siła demokracji. Uczymy się na, mam nadzieję, na swoich błędach, wyciągamy z nich konsekwencje, ale to są takie rotacje, prawda? To jest w tym demokratycznym świecie normalne. Dobre czasy rodzą złych ludzi, źli ludzie rodzą dobre czasy i tak dalej.
0: No,
1: i tak dalej.
0: Niby tak, ale jednak po II wojnie światowej nie mieliśmy takiego przypadku w Stanach Zjednoczonych, żeby wybrać osobę niestabilną psychicznie na najwyższe stanowisko w państwie i to no, nie taką, która się jakoś ukryła, która udawała kogoś innego, nagle coś wyszło, bo to się oczywiście zawsze może zdarzyć.
1: Bo wyroki miała przed wyborami i tak dalej.
0: Dokładnie.
1: I tak dalej. Ale wie pan, można idąc tą drogą, możemy możemy też zauważyć, że od II wojny światowej nie mieliśmy tak nacjonalistycznych partii w sondażach pozwalających im na wejście do Sejmu.
0: Oczywiście.
1: Więc uderzmy się sami w piersi,
0: prawda? Nie, oczywiście, jakby jak najbardziej. To jest choroba

0: Zachodu, a nie tylko Stanów Zjednoczonych.
1: Dobrych czasów. Są tacy, którzy twierdzą, że właśnie dobrych czasów. No to teraz referendum w sprawie polityki klimatycznej pana prezydenta, którego to referendum nie będzie. Posłuchajmy, co na ten temat mówił Radosław Fogiel z Prawa i Sprawiedliwości.
2: Niektórzy liczyli, że znajdą się senatorowie, którzy będą w stanie wyjść poza polityczne podziały, czy po prostu uznać prymat prawa obywateli do wyrażenia swojego zdania nad rozkazami swoich partyjnych liderów. No niestety tak się nie stało i to jest rozczarowujące. Nie chodzi raczej o moje rozczarowanie, tylko o to, że myślę, że rozczarowane są miliony Polaków, którym odmówiono.
1: Odmówiono udziału w tym referendum. Zaproponowane przez prezydenta pytanie było niedorzeczne. Tak z kolei mówił na naszej antenie Maciej Konieczny z partii Razem.
3: To było kuriozalne pytanie nastawione na to, żeby Senat się nie zgodził, że prezydent mógł powiedzieć, o, ja chciałem zrobić referendum, żebyśmy odrzucili te złe polityki klimatyczne, a Tusk nie chce. Więc nie była to żadna próba zorganizowania referendum, to była jakaś zagrywka polityczna między Pałacem Prezydenckim a rządem, jakich wiele mamy.
1: Co to było za pytanie? Tak? Czy jesteście za polityką klimatyczną, która wpędza was w finansowe kłopoty? Pozwolę sobie na pewien żart. To jest dokładnie tak, jakbyśmy w tym referendum zawarli pytanie, czy jak to było? Czy przestał pan bić swoją żonę?
0: Albo czy chce pan być młodym, pięknym i bogatym na przykład. Prawda? Również można byłoby takie zadać pytanie w referendum. Ale to pytanie wpisuje się w ciąg niedorzecznych referendów, jakie mieliśmy po 89 roku i jakich pewnie opinia publiczna w ogóle nie pamięta. Referendum w sprawie powszechnego uwłaszczenia jeszcze chyba w latach 90. Później referendum na prędce zwołane przez Bronisława Komorowskiego po to, żeby przejąć między pierwszą a drugą turą wyborów wyborców Pawła Kukiza. No i teraz kolejne, na szczęście nieudane, to znaczy nieudane w znaczeniu nie zostało rozpisane, ale próba rozpisania referendum. Ja myślę, że w ogóle też nie będziemy o tym pamiętać już nie tylko po paru latach, ale pewnie po paru dniach o tej inicjatywie prezydenta. Ale dla mnie jest to przejaw jednak takiej pewnej bezradności prezydenta. To znaczy on widzi, że przestały działać te narzędzia, którymi on się posługiwał, czyli głównie weto, tak, zwane wetomatem. On właściwie po 9 miesiącach rządów, Karol Nawrocki, chyba zawetował 36 ustaw, a Aleksander Kwaśniewski w ciągu 10 lat 38 ustaw, z tego co policzyłem. Więc właściwie to jest jakaś absurdalna liczba wet prezydenckich i jakby przez ktokolwiek, problem jest taki, że ktokolwiek przestał się tym już interesować. Opinia publiczna, ale nawet rząd już tego za bardzo nie komentuje. To o, tak po prostu przyzwyczailiśmy się, że tak jak kiedyś było stan wody Wisły, ubyło 3, przybyło 4, tak teraz co jakiś czas mamy w Zawichoście, teraz mamy Pałac Prezydencki, tak, podpisał 4, zawetował 3. I to właściwie już przyzwyczailiśmy się do tego, specjalnie się tym nie przejmujemy. Rząd nauczył się rządzić rozporządzeniami w znacznej mierze. Więc w sprawach przynajmniej jakichś takich trudnych, no, czego przejawem jest sejf, prawda? Wielka awantura, po czym wszystko zostało po staremu, czyli tak jak chciał rząd.
1: Ale też na bazie, pozwolę sobie wejść w słowo, na bazie przepisów nie tylko rozporządzeń uchwalonych przez Prawo i Sprawiedliwość, patrz KRS. No właśnie. Sędziów do KRS-u.
0: Tak. Symbolicznie mówi rządzić rozporządzeniami, bo się tak kiedyś mówiło w politologii, że jak jest rząd mniejszościowy, to rząd rządzi rozporządzeniami, a nie ustawami. I teraz trochę coś takiego mamy miejsce. Trochę jakby rząd był mniejszościowy, co jest oczywiście dla Donalda Tuska też jakąś formą komfortu, bo myślę, że znacznie mniej mogą go niepokoić różne tam wolty, na przykład Polski 2050, prawda? No, i tak żadna ważna ustawa nie jest w stanie przejść. Ważna czy kontrowersyjna, więc nauczyliśmy się trochę w tym takim polskim piekiełku funkcjonować. A wracając do prezydenta, on widzi, że to już nie robi wrażenia, że on się nie buduje. To znaczy rzeczywiście poparcie mu nie spada, ale trudno powiedzieć, że staje się on jakimś liderem obozu, tak jak on marzył, prawicowego. Ten jego autorytet raczej spada niż wzrasta. I być może była to jakaś próba kolejnej akcji politycznej, ale chyba już widzimy, że nieudana.
1: Takim momentem przesilenia, czy ustawą, która myślę przeważyła, był sejf. znaczy tak, był sejf w

0: W moim przekonaniu. Ja czułam, że przyjdzie taki moment, że otoczenie pana prezydenta poczuje, że przegrzali, przepraszam za słowo, prawda? Ale myślałam, że to dłużej potrwa.
1: No ja nie wiem, czy otoczenie już to przyznało, ale myślę, że jakoś tak wszyscy to widzą, nie? Że to nie działa, że też opinia publiczna w większości jest za safe. No ale przede wszystkim, już pomijając, czy jest za safe, czy przeciw safe, no, że po prostu jego weto nic nie zmieniło. Była to chyba jakaś wielopiętrowa pułapka zastawiona na prezydenta przez Donalda Tuska. No i trzeba przyznać, że pułapka udana.
0: To jeszcze jedno referendum, to z 2023 roku. Ja się uśmiecham, przepraszam, bo to jest politycy. Ja cytuję niektórych polityków,
1: rzeczywiście,
0: którzy
1: jeszcze
0: mówią,
1: było referendum,
0: że pan prezydent chyba jakby nie docenia inteligencji Polaków, proponując takie pytania. I teraz pytanie
1: I to było referendum, przypomnijmy, połączone z wyborami, tak. więc wydawało
0: się... Udało.
1: I też frekwencja nie...
0: Tak. I teraz uwaga, czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków? To było pierwsze pytanie. Czwarte na przykład. Czy popierasz przyjęcie tysięcy, uwaga, nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu, Afryki, zgodnie z przymusowym, czyli nielegalnych, przymusowym relokacji narzucanym przez biurokrację europejską? No tak, to jest tak, jakby pan prezydent rzeczywiście nie doceniał inteligencji obywateli.
1: Pani redaktor, wtedy było tak, że jak ktoś nie chciał brać udziału w referendum, to zaznaczał, bo były takie instrukcje, żeby w komisji wyborczej wygłaszać oświadczenie bez referendum, bez referendum. I tak, dzisiaj mamy podobnie w Krakowie, gdzie również jest nawoływanie do tego, żeby nie brać udziału w referendum, które ma odwołać obecnego prezydenta Krakowa. Politycy polscy stworzyli system, w którym obywatele są namawiani do tego, żeby nie brać udziału w instytucjach politycznych, takich jak referendum właśnie, czy wybory.
0: Które są narzędziem wyrażania przez nas
1: głosu. Tak, ale jest to racjonalne, że nie biorą udziału, prawda? Bo ktoś, kto na przykład chciałby popierać obecnego prezydenta Krakowa, jak weźmie udział w referendum, to będzie przeciwko, więc to pokazuje...
0: Znaczy może się przyłożyć, prawda?
1: Tak,
0: do tego, że głosy przeciwko. Ale wie pan, ten Kraków...
1: I to pokazuje, że mamy źle skonstruowane instytucje polityczne, takie jak referendum, takie jak głosowanie w sprawie odwołania prezydenta, ale też to referendum krajowe, które chciał rozpisać prezydent, bo nie jest dobrze w demokracji, jeśli sposobem na partycypację w systemie politycznym jest odmowa udziału w tych instytucjach. To jest absurdalne.
0: Skądinąd prezydent Miszalski w tarapatach i słyszałam taką opinię, absolutnie się z nią zgadzam, że to może być pewien precedens i pokazać na przykład opozycji, w jaki sposób zmieniać
1: paraliżować pracę samorządów. I to jest, powiedzmy sobie szczerze, instytucja, to referendum odwoławcze jest instytucją popsutą przez Prawo i Sprawiedliwość i Pawła Kukiza, celowo zrobione po to, żeby właśnie paraliżować pracę samorządów. Nie wyobrażam sobie samorządowca, który boi się, że w każdej chwili może być odwołany. To nie jest dobre dla samorządu, to nie jest dobre dla gminy, dla miasta.
0: Panie redaktorze, króciutko na koniec, bo ja się boję pytań referendalnych pana prezydenta w sprawie zmiany konstytucji, a pan? Jak one mogą
1: być sformułowane? Zawsze można nie wziąć udziału w referendum.
0: Jasne. I ile razy pojawi się tam nazwisko pana premiera w złym kontekście? Marcin Dzierżanowski.
1: Czy jest to wina Tuska, tak? Nie.
0: Tak. Czy... Dobrze, nic nie będę mówić. Marcin Dzierżanowski, portal XYZ. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo, miłego dnia.
2: Powtórka programu.
0: Polska i Estonia chcą zacieśniać współpracę militarną. Główny nacisk pójdzie na kwestie dotyczące rozwijania zdolności dronowych, zwalczania wrogich systemów bezzałogowych i współdziałanie we wdrażaniu do armii obu państw nowoczesnych technologii.
2: Komentarz.
0: Gościem Polskiego Radia 24 jest generał Roman Polko. Dzień dobry, panie generale.
3: Dzień dobry.
0: Możemy bić brawa inicjatorom takiej współpracy, ale musimy mieć też pełną świadomość, że my, nie wiem czy pan się ze mną zgodzi, panie generale, my nie mamy innego wyjścia w tej geopolitycznej sytuacji, która się zmienia na naszych oczach.

0: Naprawdę to znaleźliśmy wyjście, bo przecież jesteśmy w Unii Europejskiej i w strukturach NATO i często relacje dwustronne są powodną tego, że właśnie w tych sojuszach funkcjonujemy, że gwarancją naszego bezpieczeństwa to nie są relacje z konkretnym państwem, ale plany obronne, które wspólnie w sojuszu wypracowujemy. Stąd też powinniśmy jednak patrzeć szerzej, bo redukcja amerykańskich wojsk w Europie uderza także w nasze bezpieczeństwo, bez względu na to, jaka ilość żołnierzy będzie stacjonowała na terytorium Rzeczpospolitej. I to, co jest kluczowe też, żeby jednak głos tej północno-wschodniej flanki NATO, najbardziej zagrożonej egzystencjalnie atakiem rosyjskim, był mocno eksponowany. I w sytuacji, w której my teraz mówimy, sprawdzam po zaangażowaniu polskich żołnierzy w Afganistanie, Iraku, oczekujemy pełnego zrozumienia ze strony amerykańskiej. Teraz jest ich czas, żeby rzeczywiście te gwarancje nam zagwarantować, ponieważ do tego obligują ich zobowiązania sojusznicze.
1: Panie generale, ja już dziś powoływałam się na wywiad, który jest na stronach Onetu z generałem Fodżesem, który mówi tak. NATO bez USA mogłoby mieć problem chociażby ze zdolnością strategicznego transportu powietrznego. Doskonałym przykładem jest również wywiad, dzięki któremu na przykład Ukraina radzi sobie tak jak radzi. I chciał podkreślić w tej rozmowie, że nawet bez pomocy Stanów Zjednoczonych NATO jak najbardziej jest w stanie skutecznie bronić się w przypadku wybuchu konwencjonalnego wojny z Rosją. Dodam, że w dalszej części tego wywiadu pan generał mówi, że jego zdaniem nic takiego nie będzie miało miejsce. Sojusz się zmienia, ale myślę o NATO oczywiście, panie generale, ale czy jest zagrożone?
0: No z pewnością to zagrożenie jest. Największym zagrożeniem jest kiepska komunikacja, sprzeczne komunikaty i to, że potencjał, ogromny potencjał, którym dysponujemy, no Rosjanom udaje się jakoś dzielić, bo czym innym jest przyjmowanie Putina na czerwonym dywaniku, a jednocześnie sztorcowanie chociażby prezydenta Zeleńskiego. Ten polski punkt widzenia, czy punkt widzenia krajów teraz najbardziej zagrożony, no trzeba jednak w sposób bardziej intensywny przedstawiać naszym partnerom. Myślę, że spotka to się ze zrozumieniem. Jeżeli chodzi o europeizację NATO, bo taki kierunek wyznaczył nam prezydent Trump, ma rację. Europa zaniedbała własne bezpieczeństwo, musi to nadrabiać, tylko to, co jest oczekiwane, wymagane, to żeby zmienić plany obronne sojuszu, żeby ta większa odpowiedzialność ciążyła na krajach europejskich, jeżeli chodzi o odparcie potencjalnej agresji konwencjonalnej, no to potrzebujemy czasu i trzeba takiej mapy, taką mapę drogową wypracować, bo to nie mogą być jednostronne amerykańskie decyzje o wycofaniu, tylko ktoś w to miejsce musi wchodzić, aby ta ciągłość została zachowana. To jest z pewnością kluczowe. To, co jest bardzo istotne z punktu widzenia Rzeczpospolitej czy Europy, to, że ten parasol nuklearny amerykański jest zachowany nad Europą, że bazy amerykańskie w Europie będą, bo to wynika też z amerykańskich interesów narodowych, że Stany Zjednoczone nie wychodzą z sojuszu NATO. Czasem ten mocny głos prezydenta Trumpa przypomina nam, że jednak powinniśmy się trzymać razem i nie sądzę, żeby tutaj pod tym względem jakieś złe ruchy miały mieć miejsce.
1: Generał Fodżes, jeszcze się na niego powołam w tej części naszej rozmowy, bo on uważa, że w Waszyngtonie jest wystarczająco dużo ludzi, którzy rozumieją, jak ważne jest NATO. To a propos wizji czy niebezpieczeństwa wycofania się Stanów Zjednoczonych z NATO. Generał uważa, że nic takiego się nie stanie. Uważa też, że Moskwa nie odważy się testować sojuszu, bo wspólna reakcja państw członkowskich NATO byłaby dla Rosjan dewastująca. Zgadza się pan z panem generałem Fodżesem?
0: Tu akurat w tej sytuacji tak pół na pół. Krótko mówiąc, rzeczywiście w Stanach Zjednoczonych wśród żołnierzy amerykańskich, z którymi się świetnie współdziała, czy w społeczeństwie amerykańskim, no jest jednak takie poczucie więzi z Europą, z Polską. Stąd też nie sądzę, aby była zgoda na to, żeby Stany Zjednoczone porzuciły swoich partnerów, z którymi przez kilkadziesiąt lat gwarantowały pokój na świecie. Poza tym te relacje są potrzebne również samym Stanom Zjednoczonym dla umacniania ich pozycji, dla chociażby kontrolowania Bliskiego Wschodu.

0: wschodu z terytorium Europy. Natomiast w kwestii tego, czy Rosja się odważy, czy nie odważy. Otóż gdyby Rosja myślała racjonalnie, tak jak tutaj generał zakłada, no to pewnie nie uderzyłaby także na Ukrainę. Otóż problem polega na tym, że Rosja poniosła klęskę pod Kijowem, wycofała się z podkulonym ogonem z tamtego obszaru, bo wszyscy mówili, że Rosja nie uderzy, a jednak panowało przekonanie, wat maładiec, wszyscy mówią, że się nie da, a my to zrobimy. Rosja przecież też przełamuje te czerwone linie poprzez atakowanie Polski dronami, nie tylko Polski, ale wygrażaniu Estonii agresją na tamtym kierunku. No i niestety z czasem takie szalone ataki są wyprowadzane. Stąd też NATO musi jednak te czerwone linie określić w sposób taki konsekwentny i odpowiednio budować plany reagowania, które no nie mogą sprowadzać się do kolejnych not protestacyjnych czy udawania, czy prowadzenia tej strategii strusia, chowamy głowy w piasek. No może nastąpiło uderzenie, ale jeszcze progu wojny nie przekroczono. No trzeba budować tą drabinkę eskalacyjną, czyli jeżeli Rosja uderzy w taki czy w inny sposób, czy wyśle drony, no to musimy jednak bardziej zdecydowanie na takie działania odpowiadać, bo szczególnie kraje bałtyckie nie mają takiej głębi operacyjnej, w którą by mogły Rosjan wpuścić, a kiedy coś się już stanie, to może być za późno. Bardziej mi tutaj odpowiada to stwierdzenie estońskiego generała, który powiedział, że jeżeli Rosja tutaj będzie prowokowała, podchodziła pod granicę, to nie będziemy czekać, tylko uderzymy pierwsi. Nie po to, żeby prowokować Rosję, tylko po to, żeby rzeczywiście bronić każdej piędzi ziemi.
1: To było wspólne oświadczenie chyba Litwy i Estonii, prawda, panie generale? Że po prostu wszystko, co wleci na nasze terytorium, spotka taka sama reakcja. Nie będziemy czekać.
0: Zdecydowanie tak. I tu również z naszej strony musi być, z polskiej strony solidarność, bo rozpatrujemy, często patrzymy przez perspektywy zagrożenia naszego terytorium, ale musimy zdawać sobie sprawę, że uderzenie na Litwę, Łotwę, Estonię w tamtym obszarze to także jest uderzeniem w nasze bezpieczeństwo. To, co daje nam siłę, to, co daje tą odporność, to jest gwarancja, że artykuł 5 będzie podtrzymany i realizowany z całą mocą, jeżeli tylko którykolwiek z krajów NATO byłby czy będzie zaatakowany.
1: Panie generale, jeszcze generał Aleksiejus Grynkiewicz, który jest dowódcą sił sojuszniczych NATO w Europie, który rok temu mówił, że 2027 rok to będzie moment, w którym Rosja będzie gotowa do uderzenia na przykład w któryś z krajów NATO w Europie. Ale jeszcze a propos tej brygady, o którą kruszone są w tej chwili kopie. Nie ma pan wrażenia, że i ze strony J.D. Vance'a, czy Pita Hegseta, czy samego generała Grynkiewicza w ostatnich dniach padają takie słowa, że no, tak jesteście świetnie przygotowani i tak się rozwijacie, że właściwie ta brygada nie jest wam potrzebna. Ja to odebrałam jak stwierdzenie, trochę jesteście sami sobie winni.
0: No to jest rzeczywiście jakaś sprzeczność, bo prawda? Najpierw słyszeliśmy prezydenta Trumpa, który mówił, że będzie wspierał tylko te kraje, które same kładą na własne bezpieczeństwo i to jest rzeczywiście zrozumiałe, bo musimy partycypować w budowaniu wspólnych zdolności obronnych, a teraz te kraje, które no, wykonały, że tak powiem, czy są liderem w tym, takie jak Polska, no to po co wam pomagać? W zasadzie myśmy wam pomogli, bo sprzedaliśmy wam nasze uzbrojenie i kupujcie tylko u nas, a brygadę wycofamy, bo będziecie i tak mieli amerykański sprzęt. Otóż no to jest jakaś niespójność i sprzeczność, a z pewnością tutaj w tym idei, która powoduje, że NATO jest silne, to nie ma.
1: Panie generale, w zeszłym tygodniu rozmawiałam z profesorem, pułkownikiem rezerwy Dariuszem Kozerawskim, który mówił, że właściwie ta brygada to jest tylko powód do dyskusji czy sporu, bo on jest zdania, że nawet gdyby doszło do bezpośredniego zagrożenia, gdybyśmy zostali, mówiąc wprost, zaatakowani, to Rosjanie, przepraszam, Amerykanie nie użyją siły militarnej, mówiąc wprost, nie będą strzelać do Rosjan. Myśli pan, że tak to wygląda? Że tak
0: znaczy, dobrze,
1: być?
0: Że pan profesor zwrócił uwagę, bo to kluczem nie jest obecność, tylko czy te obecne siły zostaną
1: wykorzystane
0: użyte,
1: w sytuacji zagrożenia, prawda?
0: I otóż kluczem jest też określenie, kiedy będzie można uznać, że ta wojna już ma miejsce, czy nie, bo

0: mówimy cały czas o tej wojnie hybrydowej. Wtedy, kiedy wleciały drony na polskie terytorium, to usłyszeliśmy od administracji prezydenta Trumpa, że to chyba jakaś pomyłka, przypadek. Otóż ja jestem jednak pozytywnej myśli. Miałem możliwość współdziałania z Amerykanami w Iraku, w Afganistanie, w Kosowie. I otóż jeżeli Amerykanie gdzieś wchodzą, to wchodzą naprawdę. To, co najbardziej podobało mi się w amerykańskiej armii, że no, tam nie ma takiego działania na pokaz i sądzę, że oczywiście będą musieli przekonać polityków do takiego wsparcia, ale jednak również gdyby doszło do takiej otwartej agresji rosyjskiej na terytorium NATO, to jestem przekonany, że jednak te siły amerykańskie nie byłyby bezczynne i ta brygada zostałaby użyta. Oczywiście nikt nie chce strzelać do Rosjan. Natomiast w sytuacji, kiedy nie będzie innej możliwości obrony, no to takie działania będą podjęte. Stąd też kluczowe jest, żeby jak największy sposób angażować naszych partnerów zachodnich na terytorium naszego kraju. Przypominam, Amerykanie mają tutaj bazę, chociażby w Redzikowie. Amerykański biznes mocno jest obecny w Polsce, w Europie. No chociażby z tego powodu jednak Amerykanie nie mogą sobie pozwolić na utratę czy kompromitację tak naprawdę własnego kraju, gdyby bezczynnie przyglądali się, jak Rosja dokonuje agresji na terytorium tego najbardziej lojalnego sojusznika i najbardziej związanego ze Stanami Zjednoczonymi w Europie.
1: Panie generale, czy my zaniedbaliśmy sprawę tej brygady? Czy my w ogóle mamy jakikolwiek wpływ w tej chwili na amerykańskie decyzje? Myślę też o Bliskim Wschodzie, o Tajwanie, czyli o tej ogólnoświatowej sytuacji.
0: Oczywiście można obwiniać o wszystko administrację prezydenta Trumpa, ale tak, uważam, że zaniedbaliśmy. Po pierwsze, byliśmy pogrążeni, jesteśmy chyba jeszcze dalej we wewnętrznych sporach, bo nawet teraz trwa wytykanie sobie palcem, kto czegoś nie zrobił, kto czegoś bardziej nie dokonał, kto obraził Amerykanów przyjęciem programu SAFE, co już jest całkowitym absurdem, zamiast takiego współdziałania, wspierania się nawzajem i mówienia w kwestiach bezpieczeństwa jednym głosem na zewnątrz, a nie podważanie własnej wiarygodności. To jest kwestia też tego, że niestety wielu polityków sprowadziło swoją działalność do takich formalnych tylko aktywności, a potrzebna jest inicjatywa, wręcz lobbowanie, budowanie sobie środowisk wsparcia na tym poziomie nieformalnym, bo tak nawet jako dowódca gromu musiałem nieformalnie, chciałem nieformalnie, spotykałem się z amerykańskimi przedstawicielami, czy to z generałem Hollandem, Garmisch-Partenkirchen, czy z generałem Bradshawem, dowódcą dyrektoratu brytyjskich wojsk specjalnych, czy z Garym Harelem w Jordanii. No, podaję tylko te przykłady, pokazując to, że no, na tym poziomie, no trzeba po prostu utrzymywać stały kontakt. Wówczas kiedykolwiek i cokolwiek się dzieje, to masz tą informację, zanim ona jeszcze w formalny sposób będzie przedstawiona, a wręcz nawet uzyskujesz wpływ na to, żeby uwzględniono twój punkt widzenia, czy twoje interesy, czy właśnie ten kontakt powoduje, że zanim jakieś tam kluczowe decyzje będą podjęte, to jest jakaś rozmowa, jest jakaś konsultacja. I to powinno być na poziomie wojskowym i dyplomatycznym. Mamy teraz kryzys. Ja mam pytanie, no co robi ambasada, że nic nie wie? Przecież mamy ambasadę w Stanach Zjednoczonych. Fakt, ambasadora tam nie mamy, no bo tutaj trwa spór przecież wewnętrzny w Polsce. Po drugie, na poziomie wojskowym przecież i w strukturach NATO chyba też te relacje są, bo największym problemem to nie jest wycofanie tej brygady, tylko brak jakiejś takiej komunikacji, informacji i to, że przez tydzień media spekulują, a ci, którzy powinni mieć najwięcej w tej kwestii do powiedzenia, chowają głowę w piasek.
1: Panie generale, i tak krótko na koniec, bo została minuta naszej rozmowy. Politico i agencja Reutera twierdzą, że Stany Zjednoczone jutro mają nas poinformować jako sojuszników, że ograniczą ilość zdolności wojskowych dostępnych dla NATO w czasie pokoju i w przypadku inwazji Rosji na Europę. Wierzy pan w to?
0: Mam nadzieję, że będzie to uzgodnione przede wszystkim w ramach struktury NATO, bo jeżeli Stany Zjednoczone będą ograniczały, to ktoś musi w to miejsce wejść. Ale to też jeszcze raz podkreślam, powoduje, że musimy myśleć o własnym bezpieczeństwie z pozycji Europy, a nie tylko z pozycji Rzeczpospolitej.
1: A Mark Rutte, szef NATO, twierdzi, że zmiany nastąpią, bo Stany Zjednoczone muszą się skupić na Azji. Więcej konkretów na razie w tej sprawie nie ma. Dziękuję za rozmowę. Generał Roman Polku z nami w Polskim Radiu 24.

0: Powtórka programu. Autopromocja.
1: Wielka historia i ta trochę mniejsza, nie mniej ważna. Słynne nazwiska, zapomniani bohaterowie i świadkowie przełomowych w dziejach wydarzeń. O tym wszystkim rozmawiamy w magazynie Turbo Historia. W każdy piątek po 22.05. Krzysztof Grzybowski, zapraszam.
0: Autopromocja.

0: Minęła druga, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Jest zgoda unijnych krajów na wypłatę Polsce czwartej transzy z Krajowego Planu Odbudowy. Ustaliła to brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka. Decyzja Komisji Europejskiej ma być już tylko formalnością.
1: Najtrudniejszy etap Polska ma już za sobą, bo o ile ostateczna decyzja Komisji jest przesądzona, bo jej wstępna ocena w ubiegłym miesiącu była pozytywna, o tyle proces zatwierdzania przez unijne kraje wcale nie był gwarantowany, bo mogły się zdarzyć opóźnienia, gdyby któryś kraj zażądał wyjaśnień. Teraz jeszcze Komisja Europejska będzie musiała pożyczyć pieniądze na rynkach finansowych, by mogły one trafić do Polski, co ma nastąpić najpóźniej za 2 tygodnie. Te pieniądze pozwolą na 3 miesiące finansowania projektów z KPO. Chodzi m.in. o projekty infrastrukturalne, cyfrowe, inwestycje wodno-kanalizacyjne czy te dotyczące sieci energetycznych. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: Senat odrzucił wniosek prezydenta w sprawie zorganizowania referendum na temat polityki klimatycznej. Pytanie miało brzmieć, czy jest pani za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej. Senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski uważa, że pytanie referendalne było sformułowane w sposób stronniczy.
2: Mateusz Morawiecki mógł zablokować przyjęcie pakietu klimatycznego, a tego nie zrobił. Dzisiaj, jeżeli te przepisy już obowiązują, to pan prezydent może zapytać w następujący sposób. Czy jesteś za wyjściem z Unii Europejskiej, co umożliwiłoby wypowiedzenie pakietu klimatycznego? Ale takiego pytania nie zadał.
0: Za przeprowadzeniem referendum opowiedziało się 32 senatorów, przeciw było 62, a jeden wstrzymał się od głosu. Szczecińscy mundurowi poszukują zaginionego 13-latka. Chłopiec wczoraj po południu oddalił się ze szpitala Szczecin-Zdroje.
3: To 13-letni Julian Borysewicz. Chłopiec jest szczupły, ma około 174 cm wzrostu i jasnobrązowe włosy. W chwili zaginięcia ubrany był w szarą bluzę z napisami, pod spodem miał czarną koszulkę, a na nogach szare dresowe spodnie. Policja prosi wszystkie osoby, które mają jakąkolwiek informację o poszukiwanym dziecku lub widziały chłopca odpowiadającego rysopisowi, o pilny kontakt z komisariatem Szczecin-Dąbie. Informacje można przekazywać osobiście w komisariacie. Można też zadzwonić pod numer 112. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
4: To są aktualności jedynki.
0: W nich o ostatniej prostej przed transkrypcją małżeństw jednopłciowych. MSWiA zapewnia, że w momencie podpisu odpowiedniego rozporządzenia przez szefa resortu cyfryzacji również minister spraw wewnętrznych zaakceptuje ten dokument.
5: W mediach mówiło się, że zgoda ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego była już kilka dni temu, ale podpis ten został złożony na projekcie rozporządzenia. Dokument ten trafił do uzgodnień międzyresortowych i rządowych prawników. W MSWiA nie będzie zwłoki, mówi rzecznik resortu Karolina Gałecka.
6: Czekamy na otrzymanie rozporządzenia, które będzie już podpisane przez ministra Gawkowskiego zgodnie z obiegiem dokumentów.
5: MSWiA zapewnia, że będzie to szybki proces.
6: Mówimy tutaj tak naprawdę o godzinach, na pewno nie o dniach. Po otrzymaniu takiego dokumentu również weryfikuje to pod kątem formalno-prawnym Departament Prawny i tutaj po zaparafowaniu swój podpis składa minister spraw wewnętrznych i administracji.
5: Zgodnie z zapowiedziami premiera oznaczać to będzie nabycie praw dla par homoseksualnych, takich jak małżeństw heteroseksualnych, z jednym wyjątkiem, adopcji dzieci. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.